0: bo gdyby to było prawdą, gdyby prawdą się okazały te bardziej hardkorowe różne teorie spiskowe, takie, że żydowscy bankierzy finansowali nazizm, w dużym stopniu się przyczyniając do tego, że on się rozwinął, finansując go, że finansowywali też komunizm w Związku Radzieckim, no to wiesz, nagle by się okazało, że Żydzi są takimi szkodnikami, wiesz, naprawdę strasznymi.
1: No tak, i tutaj przypomniała mi się jedna scena z poczty, kiedy czekałem na Poczcie Polskiej, taki, wiadomo, mam też teorię spiskową, że żabki stały się pocztą, więc poczta staje się żabką powoli. I tak stałem kiedyś, taki starszy pan, już nie pamiętam, dlaczego to było powiedziane. On tak coś zaczął do mnie gadać, czy ja zacząłem do niego gadać, i on nagle o Żydach wyskoczył i mówi właśnie, że Hitler miał rację, coś w tym rodzaju, nie? I w tym kontekście to by tak wychodziło, nie? Tylko że trzeba zauważyć jedną rzecz, jakich Żydów pozbyto się w Polsce, Żydów zasymilowanych z polską kulturą, Polaków po prostu, przecież na Polaków nikt nie mówi katolicy. Bo jeżeli patrząc na samo nazewnictwo, tak? To byli po prostu Polacy wyznania żydowskiego, natomiast pozostali Polacy są wyznania katolickiego. Nie mówi się katolicy o nas, tak? Tylko mówi się po prostu Polacy zwyczajnie. Nie? Bo jednak większość Polaków tymi katolikami jest. Ja tam wyłączam ciebie, takich parę osób tutaj jeszcze z innego rady, ale generalnie standardowo się większość przyznaje do katolicyzmu i podejrzewam, że tak samo jest w Izraelu, także większość jest wyznania mojżeszowego, a część niewielka jest ateistami na przykład. A jednak się mówi na nas narodowościowo, według wyznania, tak?
0: No, coraz więcej się mówi o tym, że polityka Izraela przypomina taki, wiesz, rasizm. Znaczy, że bardzo taka rasistowska staje się ta nacja. Czy faszystowska, czy dużo w tym jest rasizmu, no to na przykład to badanie DNA, czy jesteś prawdziwym Żydem i czy masz prawo do czegoś tam, no to się wszystko kojarzy z nazistami, nie?
1: Znaczy ja mam ostateczny test, jeśli chodzi o państwo Izrael, ponieważ z wiadomych przyczyn, to znaczy z przyczyn takich czysto praktycznych, że byłoby duże zagrożenie dla kibiców piłkarskich, przyjęto Federację Izraelską Piłkarską do rodziny Federacji Europejskich i grają dlatego w eliminacjach Mistrzostw Europy, to przyjąć Izrael do Unii Europejskiej i zamiast szekli wprowadzić euro. Jeżeli się na to zgodzą, to znaczy, że są ok.
0: No nie wiem, muszę, kurczę, kiedyś zagłębić się jakoś mocniej i trochę się wyedukować w tym temacie Żydów. Ciężko jest tutaj niestety odsiać ziarna od plew, ponieważ jest bardzo dużo teorii spiskowych, takich, wiesz, różnych fejków, nie? Dużo nieprawdziwych informacji, dużo różnych zmyślonych rzeczy na temat Żydów.
1: No super by było znać ich język.
0: Też Żyd Żydowi nierówny też, no bo są ci Żydzi hazarscy, są syjoniści, są jacyś tam Żydzi zasymilowani tutaj, którzy się Polakami pewnie czują bardziej. Różni ci Żydzi są, nie?
1: A są na pewno Polacy, którzy nie wiedzą, że mają domieszkę, bo i większość krwi żydowskiej w sobie. Ale bądźmy szczerzy, no tego narodu tam jest paręnaście milionów na całym świecie, tak? Polaków jest około 50 milionów. Dlaczego się nie mówi o problemie polskim, o antypolonizmie, a mówi się o antysemityzmie? Litwinów jest podobna ilość, co Izraelczyków. A nie słyszę o Litwie na okrągło w telewizji, a z Izraelem jest na okrągło. Takie małe państewko, no takie gówniane państewko wielkości zachodniopomorskiego. No. I popatrz, ile jest... To jest dziwne.
0: I pytanie, czemu tak się cały świat trzęsie przed tymi Żydami, boi się w ogóle, wiesz, im jakoś przeciwstawić, czy kontestować cokolwiek, co oni zaproponują, że takie cały czas święte krowy i tacy, wiesz, wszyscy się tylko boją, że podpadną tym Żydom. Ja nie wiem, czy to wynika bardziej z tego, że oni mają duże wpływy na świecie, także wśród tych takich absolutnych elit, jakieś tam rodziny, o których się mówi, że rodziny iluminackie typu Rothschild czy Rockefeller, I stąd to bardziej wynika, te siła tych wpływów, czy może takie, wiesz, lęk przed tym, żeby się, broń Boże, nie powtórzyło coś takiego jak za czasów nazistów, bo oni tak strasznie zostali doświadczeni przez los i historię i teraz musimy na nich chuchać i dmuchać jak z jajeczkiem, a może jedno i drugie, po trochu jeszcze różne inne czynniki dochodzą i to wszystko się jakoś kumuluje i sprawia, że jest jak jest, nie?
1: No, wiecie, zobaczymy, jak to się rozwinie. No, zobaczymy, czekamy na mecz 10 czerwca w Warszawie. Czekamy na transmisję potem z Tel Awiwu. Nie wiem, czy to będzie w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie rozgrywany mecz Izrael-Polska. Rewanż to na jesieni, bo jak były siostry radwańskie na meczu w Izraelu, to nie ma żadnego filmu, bo one tam podobno były wyzwane od polskich kurew przez kibiców Izraela. Nie znajdziesz filmu z tego meczu. Nigdzie na YouTubie nie ma.
0: A tymczasem Antylikwiarz pisze, tylko świat zachodni boi się Żydów, a Wro dodaje, że w USA mają największe wpływy i to wystarczy. Ciekawi mnie, jak to jest właśnie z Rosją. Domyślam się, że w Rosji właśnie nie mają dużych wpływów. Może stąd wynika jakaś sympatia dla Rosji ze strony Antylichwiarza, Pekoka, który chyba jakoś tam darzy właśnie Rosję sympatią, z tego co zrozumiałem. Może właśnie z tego powodu, że nie jest, jak to mówią w niektórych kręgach, tak bardzo zażydzona. No zresztą, skoro Rosja jest w jakiejś tam opozycji w stosunku do USA od zawsze, no to może też stąd to się bierze trochę, że USA to Żydzi, a no to Rosja musi być takim drugim biegunem, to może tam Żydzi nie mają tak dużych wpływów. Antylichwiarz pisze, że Żydzi wchodzą w dupę Putinowi.
1: Znaczy, wiesz, na pewno tam mają jakieś układy, skoro niepodważalna jest rola armii sowieckiej w wyzwoleniu z Holokaustu tych resztek Żydów, którzy zostali. Tak? Też bądźmy szczerzy, tak, tutaj u nas nawet jest karane podobno na Zachodzie czy w Polsce podważanie tego, że w Holokauście zginęło 6 milionów Żydów. Ja pamiętam taki blog Korwina, który prowadził, nie wiem, czy on to jeszcze prowadzi na Onecie, gdzie on za każdym razem na końcu wpisywał, że to nieprawda, że 6 milionów, tylko 5 milionów 999 tysięcy 975 na przykład i powiększał tą liczbę o 1 za każdym razem. Przy każdym wpisie to było taka jego prowokacja jak gdyby. No bo rzeczywiście podważanie, że jest 6 milionów, no na pewno nie było dokładnie 6, tak? Żeby było paru mniej, paru więcej. Poza tym podobno na ziemiach polskich, i to jest statystyczne, żyło pochodzenia z wiary żydowskiej, żyło około 3 milionów ludzi. Nie? No, czy oczywiście można było to zwieść, nie do Polski. Natomiast tak to mniej więcej wyglądało, nie przed, w drugiej RP, tak? Mniej więcej rzeczywiście to byli Żydzi zasymilowani, choć jak oglądałem materiały ze starej Warszawy, bo czasami sobie lubię takie poszukać materiały właśnie w starym kinie, takie nakręcone jeszcze na taśmie czarno-białej, to właśnie ta Warszawa pokazana z lat 30. to tam było dużo takich właśnie osób ortodoksyjnych Żydów, było widać na ulicy, gdzieś tam przemykała osoba właśnie z pejsami, nie? Także to były osoby zasymilowane, to była normalna tolerancja, tutaj nie było żadnych takich sytuacji, jak się nam wmawia, nie? Natomiast faktem jest, że rzeczywiście Polska, to oficjalnie wiadomo, w oficjalnych źródłach, że polski rząd był jedynym rządem, tym takim ukrytym, podziemnym rządem, który nie kolaborował z Niemcami. I to my najbardziej dostajemy po dupie, tak? jeśli chodzi właśnie o to, że tam za mało zrobiliśmy i tak dalej. No to program na Discovery, który pokazywał, co Duńczycy zrobili. Otóż podobno Duńczycy uratowali 3000 Żydów, a to tylko dlatego, że się poddali Niemcom w jeden dzień, bo jeden dzień trwała wojna niemiecko-duńska. Tak od razu podnieśli ręce do góry, Hände hoch i zdążyli jakąś łodzią podobno wysłać Żydów, nie wiem, czy tam do Szwecji, czy do Norwegii, gdzieś przez Morze Bałtyckie, nie? I uratowali. Cały program na Discovery zrobili, jaki to bohaterski czyn był Duńczyków. Nie? 3000 Żydów. Podobno zresztą jakiś tam statek popłynął do USA, ja tam dokładnie tej historii nie pamiętam, i podobno odesłali z powrotem tutaj do Europy tych uciekinierów.
0: My Polacy jesteśmy chyba trochę za grzeczni, zbyt... O, donajcik.
2: Kraszczysta etam, czy ty katolik, czy chujem jesteś, nie zamieniaj serce w twardy głaz, pokochaj Niemców 4 złote.
0: Do ciebie komunikat przyszedł.
1: Już... Wiem, wiedziałem, przeczuwałem.
0: już ci czytam. Jest pytanie, czy ty katolik, czy ty chujem jesteś, nie zamieniaj serca w twardy głaz, pokochaj Niemców. Krawczysta to znaczy, napisał. Dziękuję za 4 złote.
1: Ja jestem chrześcijaninem, natomiast już mi tutaj kiedyś ktoś naprostował, nie powiem kto, bo jego imię wyklęte w nocnym radiu ponoć jest. W każdym razie jestem chrześcijaninem, takim słabo praktykującym, jak to mówię, słaby parafianin, aczkolwiek się przyznaję do tego w pełni. Tak zupełnie szczerze, no bo podstawą chrześcijaństwa jest to taka szczerość, tak, wolna wola i szczerość. Natomiast polubić Niemców to raczej nie polubię, a jest to po prostu... O, tak jak mówią, że Polacy z mlekiem matki wyssali antysemityzm, to ja z mlekiem bebiko wyssa, bo nie piję nigdy z dziecka, nie chciałem, to ja z mlekiem bebiko wyssałem antygermanizm. No po prostu proszę. Nienawidzę tego narodu, mam ochotę. Po prostu uważam, że gdyby Niemcy zniknęli jednej nocy z powierzchni ziemi, świat byłby lepszy.
0: No, przyczynili się do dużej ilości zła na świecie. W ogóle to jest też zastanawiające. Ty słyszałeś kiedyś, żeby jakaś ważna osobistość, jakiś ważny Żyd wypowiadał się źle o Niemcach albo im zarzucał, że wy nas tyle tu wymordowaliście? Nie, ja nigdy z czegoś takiego nie usłyszałem i wręcz do nas się przypierdalają, że tak brzydko powiem, ciągle o coś i nam coś zarzucają, tak jak to my byśmy ich wymordowali, prawie cały naród ich, nie?
1: Wiesz co, ja słyszałem.
0: 4 miliony chyba, tak, że Żydów...
1: Słyszałem, słyszałem w szkole na historii, ale w latach 80. To było w okresie stanu wojennego, jeszcze kiedy ta historia była w miarę normalnie nauczana. I mówiono o Niemcach, nie mówiono ani o nazistach. Ja jeszcze jako dziecko nie słyszałem czegoś takiego jak nazista czy faszysta, chociaż no, troszeczkę o tym faszyzmie mówiono, ale raczej w kontekście Włoch i Mussoliniego. Natomiast nikt raczej nie mówił o czymś takim jak nazizm, tak? Czy hitleryzm, czy w ogóle, bo przecież teraz jest też popularne słowo hitlerowcy, nie zapominajmy o tym. Hitlerowcy to tak jak to teraz są merklowcy, tak? Rozumiem, Merkeljugend, tak? Więc to jest współczesna nazwa by była. A u nas są pipisiory, tak, z kolei. No niestety, no, to jest taka nowomowa, która się kreuje od kilkunastu, tak, kilkudziesięciu ostatnich lat. Już te 20-30 minęło.
0: Żydzi są pewnie taką nacją, która szanuje silnych. To często się pojawia jakoś tak na świecie, że nawet jak ten silny ma strasznie dużo za uszami, jakieś zbrodnie na koncie straszne. No przecież dzisiaj się w ogóle, czy coś się mówi o zbrodniach Francuzów, czy Brytyjczyków, czy Amerykanów. Amerykanie przez kilkanaście lat wywołali tyle konfliktów. Gdzieś miałem całą listę, tego było ponad 20 różnych, wiesz, tak wywołanie jakichś punktów zapalnych na świecie, konfliktów, wojen. I wiesz, o tym się w ogóle jakoś nie mówi. A Polsce się wypomni każdy jakiś najmniejsze źdźbło w oku, bo jesteśmy tacy właśnie zagrzeczni, nie jesteśmy jakąś wielką siłą, nie? I łatwo się uderza w tego małego. Takie zachowanie często też gdzieś widać w takiej mikroskali, nie? W społeczeństwie, że w jakiejś tam klasie jest jakiś taki łobuz i jemu się dużo odpuszcza, jego się szanuje, a w pierdy dostaje jego jakiś mały przydupas, który z nim gdzieś tam się za nim szlaja, albo w ogóle jakiś klasowa ciapa, nie? Dostaje za tamtego jeszcze, bo jego najłatwiej uderzyć i on jest grzeczny, on nie odda, on jest, wiesz, on, jego można kopnąć i trochę chyba jesteśmy w takiej sytuacji, nie?
1: No tak, dokładnie tak jest i dokładnie tak samo jest w każdej właściwie rzeczy, bo to nie chodzi tylko o międzynarodową taką politykę, ale również ja odczuwam to jako zwykły Polak w stosunku do instytucji, czy nawet takich jakichś spółdzielni, czy coś, czyli te moje problemy, których nie daje się w żaden sposób załatwić. Bo z kolei my między sobą też tacy jesteśmy, że Polacy Polakom są tacy właśnie. I być może stąd to się bierze też troszeczkę wyżej, na wyższym poziomie, że jak jedzie Polak za granicę, to mu inni to kopią, zamiast mu pomóc, a Żydzi są ponoć właśnie tacy, że jak przyjeżdża Żyd do Stanów, to zbiera się tam ta ich wspólnota i składają się, żeby miał na start, nie? Zresztą nie tylko Żydzi, słyszałem to samo o Meksykanach, słyszałem to samo o tam jakichś Panamczykach, o tych z Ameryki Południowej generalnie, Meksykanie i pozostali, tak?
0: No już nie mówiąc o takich Amiszach, którzy jak się nowy pojawia mieszkaniec ich wioski, to zbudują mu nawet dom, nie?
1: No, górale tak samo postępują, dokładnie.
0: Jakby to było pięknie, nie? Gdybyśmy byli tacy właśnie zgrani, gdyby jeden drugiego bronił, ale i nasi wrogowie, widząc, że my się tak dzielimy i atakujemy jeden drugiego, też mogą to wykorzystywać i wiedzą po prostu, że nawet jak zaatakują, to wiesz, to Polak nie stanie w obronie swojego ziomka, tylko jeszcze będzie razem z tobą kopał swojego brata.
1: Znaczy wiesz co, teraz to generalnie jest tak, że ja tak zauważyłem, jak sobie oglądam te filmy z zachodu Europy na przykład, to nie jest tylko w Polsce. Generalnie ludzie na przemoc, jaka się dzieje, nawet dzisiaj byłem świadkiem takiego pożaru, który się tutaj niedaleko na osiedlu rozszalał, że wszyscy zamiast ratować, to wyjmują smartfony. Jest taki fajny efekt robienia gestu rzymskiego pozdrowienia, takiego hajlowania, tylko że z komórkami do góry. Fajnie to z boku wygląda, wiesz, tacy nowy nazizm komórkowy. Zamiast coś robić, to wszyscy filmują. I coś w tym jest, bo to samo na filmach na YouTubie właśnie widać, że zamiast pomóc, to właśnie wszyscy komóreczki wyjmują i filmują. Taki nowy, że tak powiem, porządek świata, jeśli chodzi o zachowania takie międzyludzkie. No przyjrzyj się w autobusach, czy coś. Jak coś się będzie działo, natychmiast komórki są wyjmowane i natychmiast ten taki pozdrowienie rzymskie, komórka do przodu, żeby tylko wyżej.
0: Może jak ktoś by przypadkowo słuchał, jakiś znany youtuber, jakaś wpływowa osoba, no to taki chciałbym tutaj przekaz dać, że może popromujmy trochę dobre rzeczy, jakąś zgodę wśród nas, jakąś solidarność dobrze rozumianą taką, żebyśmy nie promowali tylko gównianych rzeczy typu walki między jednym youtuberem a drugim, konflikty, dramy, napierdalanie w siebie cegłą po głowie cały czas, tylko jakieś takie pozytywne rzeczy, bo ja widzę, że nawet ten światek ezoteryczny, gdzie się tyle gada o dobrej energii, o wiesz, o nastawieniu, o dobrej intencji i tak dalej, to oni się szarpią ze sobą wzajemnie, nie? Rywalizując, który tu ważniejszy, który ma większą moc. Jak jeden na drugiego naskoczy, to tamten zaraz wiesz, wymyśla jakąś teorię, że ten, że podmieniły go parchy, albo został zaprogramowany, albo coś się z nim innego dziwnego stało, że on śmie mnie krytykować. No takie sekciarstwo niestety, a można by, myślę, że ten ruch dużo by zyskał, gdyby naprawdę właśnie jakąś dobrą, pozytywną energię roztaczał wokół siebie, bo ludzi to czasami przyciąga. Ludzie mogą być w pewnym momencie zmęczeni tą wieczną agresją, dzieleniem, wojnami i myślę, że ta dobra energia czasem się pojawia jednak w tym alternatywnym ruchu i to ludzi bardzo przyciąga, bo słyszą jakieś dobre, fajne rzeczy, wiesz, dobry przekaz. Szkoda, że to jest tylko często wycieranie sobie mordy takimi, wiesz, tekstami o miłości bliźniego do bliźniego, o dobrej energii, a w praktyce się okazuje, że strasznie skonfliktowane jest to środowisko i tak. Więc...
1: No tak, bo wiesz co, myślę, że to jest wszystko taka kultura migawkowa, tak jak ludzie lubią właśnie te takie szybkie przemiany w rytm muzyki, obrazków, scen, to tak samo jest właśnie z takimi tymi dramatycznymi sytuacjami, że ludzie tego szukają. Ja na przykład też się czasami przyłapuję na tym, że na przykład na YouTubie wyszukuję takich filmików typu na przykład Street Fight, nie? I oglądam sobie, jak się tam napieprzają, ale to wiąże się chyba z tym, że my po prostu, nam brakuje tego, zostaliśmy tak owałaszeni, ale w sposób niedosłowny, tylko brakuje nam tego właśnie takiego, jak kiedyś było za komuny, że się pobiły chłopaki i po prostu ta agresja zeszła. I my po prostu tłumiąc w sobie to, poprzez takie właśnie ciumcianie się z nami wszędzie naokoło, prostu nam tego brakuje, bo w człowieku jest agresja, no to się nie da ukryć. Ja sam zawsze się szczerze przyznaję, że jestem gotowy, jakby mnie ktoś zaatakował, po prostu zaatakować dwa razy mocniej. Tak? Inna sprawa, czy mi się to uda, ale jestem gotów na to. I po prostu wydaje mi się, że właśnie brakuje ujścia tego. No, musi ujść, emocje muszą ujść. Jak się za długo tłumi emocje, no to niestety potem jest problem. Nie? Musi być wentylek taki.
0: No to pewnie też, a może to jest też i pójście na łatwiznę po prostu, bo łatwiej jest przygotować jakąś treść opartą na atakowaniu innych, na oskarżeniach i tak dalej, niż zrobić to samo, tylko w drugą stronę, że będzie fajnie, miło i przyjemnie, a nie będzie to nudne, nie będzie to słabe, po prostu no tak jak w Gwiezdnych Wojnach, wiesz, że ta ciemna strona mocy jest łatwiejsza i szybsza i wymaga mniej umiejętności, jakiegoś starania, przygotowania, bo zrobić fajną audycję, która będzie jednocześnie ciekawa i no, atrakcyjna, nie nudna, a pozytywna też, no to jest ciężko. A wiesz, a jak bym przygotował tutaj tematy, że no, często idę tą drogą niestety ciemnej strony mocy, bo wyśmiewam kogoś tam, że wariat, tutaj się kogoś tam wyzywam, tu najazd na jakąś grupę, no to też z tego korzystam, niestety, no nie jestem aż na tyle dobry, żeby całkowicie z tego zrezygnować, no ale tak tęsknię trochę za takim światem, w którym jest dużo fajnych i pozytywnych treści. Ostatnio sobie oglądam często filmy, które możecie znaleźć na przykład pod frazą Rescue Cat Dog. Na świecie jest taki trend, żeby robić, że są takie różne fundacje, które ratują bezdomne psy, zwierzęta. Wyłapują je, powiedzmy jakiegoś pieska, który taki już sponiewierany, chory, gdzieś sobie mieszka na śmietniku, łapią go, zanoszą do weterynarza, leczą i szukają mu nowego właściciela, kogoś, kto go zaadoptuje, przygarnie. Jest bardzo dużo takich nagrań, one są wzruszające, one są zajebiste, to aż miło popatrzeć, jak taki pies na początku wystraszony czy kot, potem się cieszy, biega i ma rodzinę taką nową, bo ci ludzie dbają o to zwierzę jak o członka rodziny swojej. I to jest takie budujące, takie fajne. I jaka miła odmiana pomiędzy wpisywaniem sobie, kurczę, właśnie street fight albo ale mu zajebał, nie? I jaraniem się jakimiś takimi rzeczami, no, które też jarają, bo tam są emocje, tam coś się dzieje, jest to na żywo, jest to, wiesz, jakaś walka, no to też lubię czasami pooglądać, ale staram się to teraz dawkować sobie i tylko raz na jakiś czas, nie? Na takiej zasadzie, że jak po prostu trzeba sobie urozmaicać też, nie iść tylko, wiesz, w jeden temat, nie? I jakieś walki, jakieś ten dziwne no, rzeczy, dokładnie agresja, tak, patostreamy, wulgarność.
1: Zacznie oglądać, to jest trudno przestać, to jest najgorsze. Ja nawet dotarłem do takiego momentu, kiedy sobie oglądałem słynnych tam emigrantów pod jakimś miastem portowym we Francji, gdzie tam całe miasto powstało, tych uchodźców i takiego Węgra widziałem. Notabene przy okazji się nauczyłem, że kurwa po węgiersku jest tak samo jak po polsku. I on tam jedzie tirem i ci tam wskakują na tego tira i te tiry przed nim jest pokazane, jak tam próbują się włamać. I on w pewnym momencie dostaje takiego odruchu, że skręca tym tirem, jakby chciał wjechać w ten tłum tych agresywnych. Notabene policja naprawdę powinna coś z nimi zrobić, bo on tam naprawdę miał zagrożenie życia, bo oni rzucali w rozpędzony samochód, rzucali w szybę jakimiś badylami tam, tak? Że gdyby to przebiło szybę, to kierowca byłby naprawdę zagrożony, nie? Ale w pewnym momencie nie wytrzymał, po prostu zrobił skręta, jakby chciał po nich pojechać, nie? No i tak, wiesz, w człowieku oglądającym ten film nagle się zrobiło, niech wiedzie w nich, nie? Po prostu niech tak, po prostu zrobił masakrę. No jest coś takiego, ale to jest właśnie to, co mówię, agresja budzi agresję i to musi znaleźć ujście, nie? Inna sprawa, że ci Francuzi po prostu zwyczajnie się patyczkują z tymi bandytami, bo to są młodzi bandyci po prostu na drodze, którzy nie zwracają kompletnie uwagi na bezpieczeństwo swoje, ale to już jest inna sprawa. Natomiast na bezpieczeństwo kierowcy, no bo mówię, no ten patyk, on jedzie tam powiedzmy 30-40, tak, ale gdyby jechał 70, wbiłby się w szybę, to by przebił tego kierowcę zwyczajnie, by go nadział na tego badyla, który mu rzucił w szybę, nie?
0: No właśnie, bo tu w nas się kotłują takie różne emocje, jakaś taka chęć, żeby sprawiedliwości stało się zadość, tak? Jak ci najeźdźcy, nachodźcy, jak to się mówi, się tak skandalicznie zachowują, demolują miasta, ta postawa roszczeniowa, że trzeba ich utrzymywać. Jeszcze na końcu się okazuje, że sporo gwałtów tam jest na kobietach w kraju, gdzie przyjeżdżają. No to w człowieku się budzi taka chęć, żeby w końcu im ktoś dowalił i się przejechał samochodem po nich. Ja widziałem taki film, że facet wjechał samochodem w tłum tych nachodźców i po prostu ich porostrącał, wiesz, po prostu ich rozjechał. To strasznie brutalne sceny. I też się przyłapuję na tym, że wtedy też sobie, wiesz, myślę gdzieś tam w duchu, no i dobrze im tak, nie? Tylko pytanie, czy jest to dobre, czy jest to jakieś zezwierzęcenie? Chociaż mówienie dzisiaj o zezwierzęceniu trochę traci na... Trochę staje się bez sensu, bo jest tyle przykładów, gdzie zwierzęta się zachowują naprawdę fantastycznie, tak? Jak najlepsi z nas. Nawet przed sobą mam tu artykuły, że pies czuwał przy zabitym przyjacielu. O, donejcik. 7 zł.
2: Za 666 dobranoc do spania czas. 7 zł.
0: Skaf 666, to jakiś szatan tuż. I jeszcze 6 zł? Wow, to jeszcze same szóstki. Dziękuję bardzo. Dobrych snów, kolorowych snów. Nie, 7 zł, to, ale to też magiczna liczba, wiedz, że coś się dzieje. No właśnie, i widziałem takie filmy, gdzie zwierzęta stają w obronie dziecka, gdzie zwierzęta są bardzo odważne, bardzo waleczne. Na tych filmach, gdzie ci wolontariusze wyłapują te pieski, to one często sobie żyją na ulicy w takich parach, że jest na przykład brat dwóch braci piesków, nie? Albo brat i siostra, albo dwie suczki. I oni chodzą ze sobą, wspomagają się, jak próbują złapać jednego psa, to tamten, wiesz, taki maluch tam szczeka, stara się coś zrobić. Widać, że zwierzęta są waleczne, często bardziej waleczne niż my ludzie i potrafią zareagować, potrafią się odwdzięczyć, potrafią ci dziękować za to, że je przygarnąłeś, wiesz. I kot reanimuje kota, tak go udeptuje, wiesz, nad martwym przyjacielem stoi i stara się go tam zreanimować. W dzikiej Afryce jakieś zwierzę się potrafi wstawić za innym i naprawdę jest cała masa fantastycznych przykładów, gdzie zwierzęta się zachowują naprawdę świetnie.
1: No tak, tylko my myślę, że mamy też taką właśnie przynależność szukamy, nie? I dlatego widzimy tych kolorowych, którzy są agresywni. Po prostu sobie wybieramy zespół, nie? Wybieramy swoich bliższych.
2: To czasami jak no, słyszę, co tam dużo gadacie mówić, Niemca,
1: nic nie jest, tak? Ukraińca, są różne rasy ludzi,
2: innych Żydach, to
1: ja
2: tam
1: mam
2: jak szatan, ale
1: my
2: dobrze
1: robicie,
2: że
1: nadajecie,
2: a nie wąchacie narkotyki. Super się słucha.
1: Prześladowanie jest ciągle zbyt na tle białych przecież. Co już słyszę o tym, że czarny rasizm jest dopuszczalny w Stanach szczególnie, bo tak jak my mamy tutaj swoje problemy, tak Amerykanie mają też swoje problemy. No o Indianach się już w tej chwili prawie w ogóle nie mówi, bo tych biedaków to w rezerwatach pozamykali, tam dali jakieś zasiłki. Natomiast, tak przynajmniej słyszałem, natomiast z czarnymi to tam jest rzeczywiście problem realny, nie? Bo tam przecież oni chodzą między normalnymi ludźmi, no między białymi po prostu chodzą. Mam nadzieję, że mi nikt tutaj za rasistę nie weźmie. W każdym razie chodzą między tymi białymi normalnie sobie, tak, pół na pół powiedzmy, że jest. No i oni po prostu są górą jak gdyby, bo to jest niby takie poczucie, że to jest za te czasy niewolnictwa, nie, cały czas. Czyli ci biali powinni być tacy delikatni, ugłaskani, nic nie powiedzieć, nie, a czarny może powiedzieć. Ba, czarny potrafi powiedzieć do drugiego czarnego czarnuchu. Też takie filmy widziałem. Także jest... To jest
0: od dawien dawna taka sytuacja. Dobra, Etamy, zrobimy jakąś przerwę muzyczną. W międzyczasie tu jeszcze przyszedł donate od Krawczysty. Dziękuję za 5 zł. To dzisiaj jest jakaś naprawdę niesamowita sytuacja. Czuję się jak pato streamer, który dostaje co chwilę donaty. Nie było chyba czegoś takiego jeszcze. w historii radia, żeby było tyle donatów. Krawczysta z kolei pisze, że jak słucha czasami, co mówimy tutaj o Niemcach, Ukraińcach czy innych Żydach, to nim miota jak szatan. Ale dobrze, że nadajemy, zamiast wąchać narkotyki. I fajnie się słucha i żebyśmy się trzymali. Dzięki ci, dobry człowieku. To co, Etamie? Coś na zakończenie przed przerwą muzyczną jeszcze?
1: Jakieś podsumowanie? Nie wiem, znajdźcie w takim razie ujście swoim agresywnym stronom, a na co dzień bądźcie, tak jak ja, filozofami stoikami. O. Bo mi też czasami niestety zdarzy się jakieś takie wyżycie się na czymś, bo też jestem czasami nerwowy. Zresztą ci, co słuchali czasami moich momentami takich bardziej nerwowych wypowiedzi, to wiedzą, że potrafię powiedzieć ostro na jakiś temat, a potem się uspokoić, no bo to jest właśnie to ujście takie powietrza, wyrównanie ciśnienia, jak się mówi. Nie? Także trzeba od czasu do czasu sobie pofolgować i na przykład, nie wiem, wziąć jakąś myszkę, rzucić o podłogę, coś, co nie jest zbyt wartościowe. Po prostu wyżyć się od czasu do czasu.
0: Może sport, po prostu jakiś boks czy bieganie potrafi nas też nieco rozładować. Kto wie. No dobra. Dzięki za telefonik. Trzymaj się tam.
1: No, na razie.
0: Cześć. Nocny Marek nadal jeszcze trwa. No, jak są takie donejciki, to ja aż nie śmiem tutaj przestać. Więc jeszcze posiedzę, a może dla odmiany posłuchamy sobie jakiejś muzyki Creative Commons, którą tutaj odnalazłem, jakiś jazzowy band. Zobaczymy, jak to brzmi, co? Zaryzykujmy. Zamiast jakichś popularnych utworów, za które zaraz by poleciał tutaj ban i blokada konta na YouTube, to bezpieczna muzyka mniej znanych twórców. I co my tu mamy? Cantonament Jazz Band. Cantonament, co to znaczy?

Jeśli komuś spodobała się ta kapela, to wklejam od razu na czata linka do profilu na takiej stronie Free Music Archive. No to już w ogóle Fallout. Dobra. Nie puszczam już dalej. Ale polecam sobie posłuchać czegoś innego niż zwykle. Czegoś spokojniejszego. No, jest wielu ludzi, którzy w ogóle nie potrafią zasnąć, jeśli coś im nie brzęczy w tle. Może ty właśnie, słuchaczu albo słuchaczko, jesteś takim typem osoby. I musi ci coś w nocy grać przez całą noc. A nie wiem, czy to jest takie dobre, bo mózg musi trochę odpocząć, a jestem przekonany, że nasz mózg odbiera, nawet jeśli potrafi się wyłączyć trochę, to gdzieś tam odbiera te różne rzeczy, które lecą sobie w tle i jest cały czas zajęty. To nie jest dobre, mózg musi odpocząć, zająć się swoimi sprawami. I no oczywiście, jeśli to gra wam przez całą noc, nocne radio, to jest bardzo dobre, to jest Boże, to jest chwalebne, to jest prawilne, to jest pożyteczne, to jest ubogacające, to jest prawe, to jest spoko, to jest cool, to jest modne, to jest fajne, to jest wspaniałe, fantastyczne i Boże. Ale jeśli co innego wam tam gra i was przez sen do was dociera, do waszej głowy, no a to, że dociera, to dowodem na to może być, że często te treści, które gdzieś tam lecą, przenikają się z naszym snem, nie? I nagle treść snu zaczyna być związana. Ja sobie przez pewien czas słuchałem o nazistach i Hitlerze i gdzieś tam mi się śniło, że gdzieś tam oficerkami sobie stukam, obcasikami i sobie chodzę w mundurku i tam, jawohl, Herr Kapitan Kloss. Gdzieś tam się strzelam, coś. No potem się budzę i mówię, kurde, co za popieprzony sen. A tu mi się kończy odtwarzać akurat jakieś gówno. I polecam sobie włączyć jakieś... na przykład są takie nagrania na YouTubie muzyka do snu. Jak wpiszecie sobie music hour, godzina po angielsku, to zwykle pojawi się jakieś takie nagranie w stylu, że przez 8 godzin na przykład wam gra muzyka. I wtedy macie gwarancję, że wam się to nie, że wam się to w nocy nie przerzuci na coś innego, nie? Na jakieś głupkowate treści, gdzie krzyczą, gdzie strzelają i... No albo tak jak pisze Jan Paweł 666, że muzyka typu dźwięki dżungli czy jakieś wodospady. Fantastycznie mi się przy tym zaczęło spać, bo też nie lubię takiej całkowitej ciszy. To znaczy czasem lubię, ale częściej coś mi tam pyrka w tle, nie? I... Audycje, to tak się śmieję tutaj, że jak słuchacie nocnego radia, to nie jest to złe, ale no tak Danusia tu pisze, że już ponad rok śpię z krawcem. Z krawcem na uszach oczywiście. Ale i to może nie być takie złe, ponieważ jak ktoś do nas gada i nie wrzeszczy, nie krzyczy, no ja czasem krzyczę, wrzeszczę, ale tak, mi też się najlepiej śpi na teorii chaosu, potwierdzam. Jak ktoś właśnie nadaje, tak jak Klot, spokojnie, cicho, to można się z tego wyłączyć. I my słyszymy wtedy tylko takie brzęczenie, nie? Że tam... I to w sumie potrafimy sobie tak jakoś wysterować ten odbiór, że nie jest to inwazyjne. Nie musimy tych treści analizować. To są po prostu takie odgłosy. Czasem coś tam dociera do nas, piąte przez dziesiąte, jak to się mówi, ale to nie jest takie, że nas angażuje. No i niech ten procesorek w głowie sobie trochę odpocznie, nie?
Niech on się ochłodzi. Niech te zasoby zostaną spożytkowane na porządkowanie tego, co mamy w głowie, na usuwanie zbędnych rzeczy, bo mam taką teorię, że właśnie od tego jest sen, że to, co nam się dzieje, te nasze wizje senne, to jest tylko jakaś tam taka część tej roboty, którą robi mózg. To jest to, co my po prostu, co nam się jawi w naszej świadomości, w naszym odbiorze rzeczywistości jako taki wypełniacz, żeby coś tam się działo, żeby ten mózg pracował, żeby na zwolnionych obrotach trochę, ale jednak generuje się jakiś świat, ale gdzieś tam w tle dużo większe zasoby są przeznaczane na porządkowanie, na taką jakby, wiecie, defragmentację, mówiąc językiem informatycznym, na skanowanie dysku, na przetrawianie niektórych rzeczy, które gdzieś tam mamy głębiej w podświadomości, jakieś problemy, kłopoty i tak dalej, jakaś praca. I niech, kurczę, te zasoby zostaną przeznaczone na wartościowe rzeczy, a nie, że nam jakiś coś tu strzela, jakiś biega, strzela, krzyczy, wrzeszczy, gra muzyka i klaun na ksylofonie coś tam jeszcze popierdala, nie? Tak więc myślę, że to dobry pomysł, żeby się trochę wyciszyć. Potem to na pewno się opłaci, bo będziemy spokojniejsi w ciągu dnia. Może ludzie, którzy są tacy nerwowi, którzy reagują nerwowo na jakieś sytuacje, którzy są zestresowani, którzy się przejmują wszystkim, to są właśnie ci ludzie, którzy w nocy zasypiają na przykład z laptopem koło siebie. Ja już w ogóle nie mówię, nie wspominam o tym, że spanie z telefonem przy głowie, który nam gra, czy z laptopem, który ma Wi-Fi, może być niezdrowe, bo no, mówi się, że to nie jest chyba żaden szuryzm, że tylko rzecz oczywista i zbadana, że długotrwałe trzymanie telefonu przy głowie jest niezdrowe, no to niezdrowe może być też spanie z telefonem położonym na stoliku obok, nie? Na dłuższą metę, jeśli robimy to cały czas. Nie wiem, czy nie powinniśmy wyłączać. Niestety sam popełniam ten błąd. Gdzieś tam po cichu sobie liczę, że nasz mózg się trochę już przyzwyczaił do tego, że kurczę, że jakoś ogólnie nasze organizmy przez lata przyzwyczaiły się, wdrożyły do tego właśnie, że obcujemy dużo z tymi różnymi emiterami promieniowania elektromagnetycznego, ale obawiam się, że niestety to troszkę krócej przez to pożyje.

0: Na początku pewnie jak spróbujecie sobie włączyć jakąś spokojniejszą muzykę, to poczujecie, że czegoś wam brakuje, nie? Ja wolę, żeby ktoś do mnie gadał. O, i donaty wysyłał. 2 złote przyszło.
1: Pietrek Kogucik, no to chocia Dasiu, zapraszam na morenkę. Tu jest morenka burdel, na morenkę. Morenka swetnik hit po angielsku słodka nocka. Zapraszam cię Adsiu, psik czekaj kotka wygonię. Psik psik, chocia Dasiu 2 złote.
0: To chyba pan Kleks zaprasza Adasia? Ja nie wiem o co chodzi, to jakaś poezja chyba była. Jakaś wyższa tutaj sztuka, wysoka, jakiś poemat, jakaś twórczość tutaj wspaniała, no nie wiem jak to rozumieć. Co to było w ogóle, że tak się zapytam. Od kogo to jest? Od Pietrka Kogucika, 2 złote. Co to było? Nieważne, co to było. I tak, dziękóweczka wielka. No właśnie, i o czym mówiłem, że można się po prostu, no, że jak sobie zmienimy te przyzwyczajenia, no to zawsze trochę boli, nie? Jakich byśmy przyzwyczajeń nie zmieniali? Czy rezygnacja z jakiegoś, czy z cukru, czy z oglądania telewizji, czy zmiana sposobu bycia, cokolwiek, jakiekolwiek... Większe zmiany wywołują w nas jakiś dyskomfort, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. Tak samo jak szybko można się rozruszać,

się rozkręcisz i stwierdzisz, że możesz spokojnie te 3-4 godziny popracować. A potem i 8 godzin, a potem i 16, a potem już w ogóle nie będziesz musiał iść spać i będziesz mógł zapierdalać jak jakiś Rumun przy zbieraniu truskawek. Nie obrażając Rumunów i Cyganów i nikogo w ogóle. Wszak wiemy, że wśród Cyganów jest wielu wspaniałych ludzi. No właśnie.

Ja niestety mam jakiś znowu taki kryzys mały, trochę. Mam, nie wiem, słyszałem coś o wiosennej depresji. Ja mam właśnie wiosenną depresję, letnią depresję, jesienną deprechę i zimową oczywiście. No, tak więc trochę tak dołuję. Ogólnie denerwuje mnie ten świat cały i wszystko dookoła. Nawet już w ogóle takie przyziemne rzeczy, nie? Gdzieś tam na co dzień napotkany człowiek, to mnie denerwuje całym sobą, całym sposobem bycia, tym jak się odzywa, jak się rusza i w ogóle, że mi akurat drogę zastąpił i że pies szczeka u sąsiadów i że muszę gdzieś jechać albo że nie muszę nigdzie jechać. Wszystko mnie jakoś drażni, nie wiem skąd to takie rozdrażnienie. Krawiec, ciesz się, że nie masz dzieci. No właśnie dlatego nie mam dzieci, szanowny Wro, bo czuję, żebym po prostu nie wytrzymał tego psychicznie, nie? Mam strasznie jakąś taką rozklekotaną, delikatną psychikę. Zapomnij już o tej Kasi i jej dziecku z Downem, pisze Jan Paweł 666, a ty okrutniku. No właśnie, i to macie przykład, że Jan Paweł II jest wielkim okrutnikiem i zbrodniarzem wojennym. Oczywiście, gdyby kiedyś komuś przyszło do głowy mnie sądzić o to, że szkalowałem Jana Pawła II, ja przypominam, miałem na myśli, mówiąc o Janie Pawle II, tego naszego tutaj czatowego Jana Pawła II, no, trochę numerek zmienił tu na 666, ale to ja miałem na myśli tego właśnie, więc proszę mnie tam gdzieś nie ciągać. No serio się cieszę i też dlatego uważam, że może być z mojej... no akurat nie ostatni seks tutaj z Kasią. Serio się cieszę, Wro. I myślę, że to z mojej strony może być nawet dobry uczynek, bo to nie... Może by to, wiesz, nie było dobre, gdybym miał dzieciaka i się na nim tam wyżywał, zniecierpliwiony był, krzyczał, a tak to nie ma go i nie ma problemu trochę, nie? I czy ja się mam przejmować jakoś, że nie mam? No, jeden ma, drugi nie ma, no i czym się tu przejmować? Tak samo jak jeden jest strażakiem, a drugi żołnierzem, a trzeci malarzem, a czwarty pracuje przy kasie. I nikt się nie powinien czuć tutaj gorszy. Pytanie, kto się dobrze z czym czuje, no. Jeśli komuś coś odpowiada, to grunt, żebyśmy my się dobrze jakoś tam czuli. A jak jakieś takie gadki o tym, że egoista, że nic dla świata nie zrobił, to co, ja jestem jakaś mrówka, że mam się tu rozmnożyć i mrowisko budować? To jestem człowiekiem. Mam o wiele więcej różnych dróg, którymi mogę sobie podążać. To takie sprowadzanie wszystkiego do zakładania rodziny i zbudowania domu, to jest taka próba narzucenia innym tego, co gdzieś tam, w czym my się odnaleźliśmy i od razu mamy receptę, żeby wszystkim poukładać świat, tak, żeby byli tacy jak my, bo tak naprawdę ludzie, którzy tak sprawę stawiają, no to chyba trochę chcą sami siebie dowartościować, żeby wszyscy żyli

tak jak oni, to wtedy będą mieli takie przekonanie, że to, co robią, jest dobre, nie? Bo innych do tego nakłonili. No i to jest takie chwalenie własnego ogonka. Ale przyznaj, krawiec, że porandkowałbyś. Niekoniecznie właśnie. Niekoniecznie. Jakoś mnie tak nie ciągnie. To nie jest tak, że wszystkich tak ciągnie strasznie, nie? Ludzie są różni, no. Może nie mam tak dużo testosteronu, co wskazywałoby, że nie mam. Wskazywałoby na to, że nie mam tak dużo testosteronu. Nie mam kwadratowej szczęki. Ponoć kwadratowa szczęka to jest oznaka, że się ma dużo testosteronu. Jak się ma dużo właśnie testo, to się chce cały czas ruchać i z dziewczynami spotykać, nie? I robić z siebie macho, coś udowadniać i rywalizować z innymi samcami, i takie zwierzęce się różne w nas atawizmy odzywają chyba, nie? Krawiec pach wpycha i nie pyta. No właśnie pyta, wpycha. No, nieważne zresztą. Niam. Może ktoś by chciał jakiś temat zaproponować ciekawy.

dziwne rzeczy się robią popularne. Takie zjawisko jak mukbang. Mukbang, czyli właśnie jedzenie na żywo. Piszą, że nowy trend w internecie. Jak nowy? No, Major Suchodolski już to dawno wynalazł i Kononowicz. Oni przecież żrą na żywo i ludzie się tym jarają i oglądają. Potrafią przez godzinę patrzeć, jak ktoś je. To jest dopiero dziwo, nie? Ale może nie powinniśmy aż tak bardzo tutaj załamywać rąk i mówić, że już, że nam nastała idiokracja, że tak dalej. Czy wszystko, co jest proste, łatwe i przyjemne i takie nawet głupkowate trochę, to musi być od razu złe? Czy my musimy jakimiś wielkimi wartościami żyć cały czas i się ubogacać jakąś wielką kulturą i słuchać jazzu i chować nasze kasety disco polo ze wstydem i słuchać muzyki klasycznej i tak dalej i spędzać czas na medytacji i unikać tego i unikać tamtego i nie karmić swojej głowy gównem i tak dalej. Wszystko jest dla ludzi też, nie? Myślę, że po prostu kwestia dawki trochę i tego jak coś jest wszechobecne i popularne. Jeśli cały naród nagle zaczyna słuchać disco polo, no trochę tak jest. Podobno 60% Polaków słucha disco polo aż. No to i popularność tych różnych właśnie patostreamów i rekordy na polskim YouTubie biją te rzeczy typu Fame MMA właśnie, czy patostreamy. No niestety nie jest to... Nie jest to pocieszające, że aż tak duża skala jest, nie? I że tak dochodzi nawet do tego, że jak wpiszecie dzisiaj Małysz na YouTubie, to znajdziecie typa, którego jeden napierdala butelką po głowie, a nie Małysza sportowca, nie? I nawet była taka sytuacja, że jakiś hip-hopowiec, góral, musiał zmienić ksywkę, bo wyprzedził go jakiś streamer, góral, taki wiecie, w ogóle typek, który nie ma nic do powiedzenia, obraża innych, gada coś, jakieś pierdoły, pije wódkę. Taki nic nie wnoszący typowy patostreamerek, nie? Który swego czasu był posądzony o pedofilię, bo zaczepiał jakieś dziewczynki małe i na żywo na streamie tak bezczelny był, że zachęcał je, żeby tam pokazały coś. I z tego wyszła afera dosyć spora, także go tam blokowali na YouTubie, pisali o nim w gazetach, nabijając mu jeszcze większą popularność, on tam się trochę załamał, ale szybko stał i stwierdził, że się w ogóle zmienia, że to jest teraz nowy góral. No a szybko wrócił do tego swojego sposobu bycia takiego chamskiego. No i właśnie, i przejmują ci różni byle jacy ludzie dorobek. No. Jan Paweł 666 pisze, góral, raper z 20-letnim doświadczeniem wkurzył się, bo kojarzono go z góralem patostreamerem. No dokładnie o tym mówię. To samo z Małyszem, nie? No, dzisiaj jest popularny Małysz, typ, który obraża swoją matkę, jest głupi jak but i szerokim strumieniem mu ludzie sypią, rzucają w niego monetami cały czas, a on gada o tym, że proboszcz mu wpierdolił, ale to teraz on mu wpierdoli, kurwa. Jak go spotkam, go połamie, kurwa, już jest połamany, kurwa. I tak przez 2 godziny gada sobie. No i PZ też, znaczy sprawdzałem, jak wpisałem PZ, to wyskoczył ten, coś tam gra, śpiewa, jakiś tam raper PZ, nie? A nie ten od Daniela Magicala. No tak, no, ale to te ksywki takie sobie biorą, bo tak to jest trochę na blokowisku, a że ksywkę masz jakąś taką właśnie albo od nazwiska, albo od jakiegoś tam rapera, no to takie są ksywki. Ale ciekawe, no, wydaje mi się, że to zjawisko gdzieś tam też minie. Zresztą tak często patrzę po sobie, nie? Jak mi się coś zaczyna, jak czymś się jaram i zaczyna mi się nudzić, to po prostu gdzieś tam czuję, że jestem w jakiś sposób reprezentatywny i że to się przeniesie na
szerszą jakąś skalę, nie? I tak samo zareaguje szersze grono ludzi. No więc mi się to znudziło i przewiduję, że innym też się w końcu znudzi i się i nastanie jakaś moda na zupełnie coś innego. Ja teraz sobie oglądam, już wolę sobie oglądać jakichś takich youtuberów, którzy zajmują się kulinariami, którzy coś jedzą bardzo ostrego, nietypowego. No właśnie, teraz jest taka pizzeria, która robi challenge'a, piękne polskie słowo challenge. Komu uda się zjeść najostrzejszą pizzę w Polsce? I to jest jakaś taka mega ostra pizza z jakimś tam sosem specjalnym, milion skowili, papryczki najostrzejsze, w ogóle mało kto potrafi jeden kawałek tej pizzy zjeść, słuchajcie. Ludzie się robią cali czerwoni, dostają czkawki, to jakaś pizza diabelska w ogóle. No i najczęściej ludzie wymiękają po paru gryzach. Komuś tam się uda, jakiemuś twardzielowi zjeść jeden kawałek, a jest nagroda teraz 1500 zł za zjedzenie całej i jednemu typowi się udało. To jakiś taki gienek. Zabawna sytuacja, bo zjawiło się trzech typów, którzy wyglądali trochę jak z takiego odcinka Kiepskich, gdzie Ferdek, Boczek i Paździoch stoczyli takiego batla i rywalizowali z trzema ruskimi, którzy przyjechali z Rosji, tacy w czapach futrzanych, siwe brody, przepite ryje, rywalizowali z nimi, kto więcej wody wychla i tam wypijali po takiej małpce na raz i w ogóle i następna, no i odpadali kolejno. Pierw odpadł Paździoch, w ogóle wpadł tam gdzieś pod stół, potem Boczek, no Ferdek się trzymał twardo, u tych ruskich też tam jeden odpadał, zostało dwóch, no ostatecznie Ferdek wygrał. I też tych trzech ruskich, to właśnie to tych trzech klientów coś się siłowali z tą mega ostrą pizzą, to mi tak się skojarzyło, że przypominali tych ruskich z Kiepskich. No i przyszedł taki jeden mega gruby, drugi taki malutki, a trzeci średni. No i też odpadali kolejno. Pierw ten średni odpadł, zjadł dwa kawałki i podziękował. I się widać było, że się źle czuje. Potem ten gruby, no trochę więcej, zjadł pół pizzy, ale jeszcze się tam trzyma, nie? I nie daje po sobie znaka, ale w końcu nagle odpadł w ogóle i też się tam czerwony zrobił. A ten środkowy, najmniejszy, taki najchudszy, 1,50 m w kapeluszu, twardo je tą pizzę i, no, bardzo dobra, bardzo dobra. Je, ale tak w końcu się przestał odzywać, bo go tam zagadują cały czas. No i jak, panie Gienku, da pan radę? To już się przestał odzywać, tylko tak ręką pokazuje. Spoko. Drugi zjadł ten pizzę, ten Gienek był drugim, nie pierwszym, który zjadł. Tak, Gienek jest drugim, któremu się to udało, tak, zgadza się, Dekabie. No, ale ja mówiłem tutaj o kolejności tych trzech, co siedzieli przy stole, nie? Ten wielki, gruby, malutki Gienek i średni, jakiś taki łysy. No, ale tak w ogóle to była faktycznie druga osoba, której się udało zjeść całą pizzę w tej pizzerii, która serwuje najostrzejszą pizzę w Polsce niby. No, ale to niezła nagroda, nie? To warto już się... Warto stanąć do pojedynku. 1500 zł drogą nie chodzi. No, także panu Gienkowi się udało. Etam się zawsze chwali, że on to potrafi mega ostre rzeczy jeść i w ogóle go to nie wzrusza. Jak nawet zamawiał jakiegoś kepsa z najostrzejszym sosem Al-Qaida, to w ogóle też nawet nie pisnął i w ogóle nie poczuł nic, że go tam coś drapie. To może Etam by się tam udał do tej pizzerii i wygrałby 1500 zł. Byłby sławny.

Wziąłem też u Epic Cheat Meala, to jest taki inny youtuber, który uprawia coś, co można by nazwać jedzeniem ekstremalnym, bo on je albo bardzo dużo, jakieś straszne ilości czegoś, albo coś mega ostrego, albo coś mega kwaśnego, tak jak ostatnio spróbował. Zdobyli jakieś takie mega kwaśne cukierki, od których was w ogóle skręca i was piecze język, takie to kwaśne. Dolali do tego jeszcze jakiś kwasek cytrynowy, wszystko to do blendera powrzucali. Jakiś taki mega kwach. Był też taki jakiś napój, który się nazywał Toxic Waste, czyli odpad radioaktywny. Był zapakowany w taką charakterystyczną puszkę, która wyglądała jak taka beczka po odpadach radioaktywnych. I no i to też spore wyzwanie. Okazuje się, że jest to nie mniejsze wyzwanie niż zjedzenie czegoś takiego mega, mega ostrego. Spróbowanie czegoś takiego właśnie super, super kwachowatego. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest zdrowe dla organizmu jadać takie rzeczy często, nie? Mega ostre, mega kwaśne. Mówi się, że można sobie organizm przecież zakwasić, nie? Być może ja coś takiego mam. W ogóle no chyba mam właśnie skutki tego, że przez długi czas jadłem byle co i jakieś tam cukierki, słodycze, napoje słodkie, to jest dopiero dla organizmu obciążające, nie? Mówi się też, że nie powinno się jeść, mieszać ze sobą tak w żołądku przeróżnych rzeczy, bo wtedy nasz żołądek nie wie, jakiego typu ma kwas tam wydzielić, nie? Jak się dostosować do tego, bo głupieje po prostu. Tu jest trochę tego, trochę tego. No potrzeba kiedyś powiedział, że gadam bzdury w ogóle, pierdoły. No ale on jakoś tak reaguje zawsze sceptycznie na te moje rewelacje o zdrowiu, no a ja je często czerpię od ludzi, którzy są trochę z tych kręgów takich alternatywnych, nie? Jeśli chodzi właśnie przynajmniej o zdrowe żywienie. No ale zawsze mogę potrzebie powiedzieć, że mój kolega, który żyje właśnie według tych zasad, jest okazem zdrowia, przypakowany, zdrowy, ładna cera, zdrowiutki, na nic nie choruje, a ty się rozchorowałeś się. I który lepszy? No. I on wtedy tak spuści zawsze głowę, i coś tam pomruczy i pójdzie sobie ze spuszczoną głową.

0: ja tam uważam, że nie należy skreślać wszystkiego tego, co mówią różni specjaliści od zdrowego sposobu życia, zdrowego żywienia. Naprawdę często mówią, myślę, że tam jest taka mieszanka, nie? Troszkę różnych przesądów, troszkę bzdurek, ale też bardzo dużo rzeczy, które faktycznie się sprawdzają. Więc trzeba jakoś pooddzielać tutaj informacje wartościowe i prawdziwe od tego, co tam dodają, żeby coś sprzedać, wiecie, żeby albo coś nie sprawdzili sami, bo ci ludzie z tych kręgów alternatywnych, czy to spiskowych, czy jakichś ezoterycznych, oni mają to do siebie, że oni nic nie sprawdzają i gdzie coś tylko przeczytają, to od razu o tym trąbią. O, znowu 2 złote, Krawczysta.
1: Krawczysta, proszę powiedzieć, co prowadzący lubi pcznie jeść. Tuszyć polecam Żarłok TV, 2 złote.
0: Polecam Żarłok TV. No, ale to chyba nie jest sam Żarłok, ten tajemniczy Krawczysta. Dziękuję za 2 złote. Ale ja oczywiście też polecę Żarłoka, bo to jest zacna persona. I robi fajny content, taki kulinarny, ale taki inny trochę. Żarłok TV to jest człowiek, który się też pojawiał pod pseudonimem Skóra, tak? Miałem kiedyś do czynienia z tym jego mościem, nadawał troszkę u nas jeszcze w Radio na Fali. I to jest osoba, to jest gość, który się interesuje też Stephenem Kingiem, jeśli dobrze pamiętam. Różnymi takimi thrillerami chyba, kryminałami, horrorami, no ale też właśnie jedzonkiem i fajne rzeczy robi. Jakiś czas temu się pojawiał u niego gościnnie Gurgi, którego też oglądam sobie ostatnio z przyjemnością, chociaż nie wiem, czy on trochę nie odjeżdża, bo ostatnio takie psychodele jakieś nagrywa, że to już przechodzi sam siebie. Ostatnio się zaczął obnażać wręcz, co mnie zaszokowało. Jakiś na różowo zrobił film. Tylko film z Gurgi u Żarłoka mi się podobał, pisze Niepowtarzalny Orgazm, a mi się właśnie wydawało, że Gurgi słabo wypadł u tego Żarłoka, że za bardzo postawił na improwizację. Ja wiem, że improwizacja to jest mocna strona Gurgiego i on w ten sposób zawsze robi, on się raczej nie przygotowuje, on idzie na żywioł, no ale tutaj jakoś to nie zatrybiło moim zdaniem. Może zbyt duża różnica i kontrast, te dwa światy, bo Żarłok to jednak jest taki troszkę, wiecie, nie powiem, że perfekcjonista, ale ma w sobie coś z takiego reżysera, który lubi sobie to show trochę przygotować, starannie obrobić, coś tam dodać, więc no jednak, a ten Gurgi tak se przyszedł, tam pośmieszkował, śmiesznie coś się odezwał, no i niekoniecznie tam się zgrali, o to mi chodzi. Ale i tak nie było to złe i zawsze fajnie sobie popatrzeć, jak ktoś gościnnie się pojawia u jeden youtuber u drugiego, nie? Więc no. A Gurgi to w ogóle wynalazek. No jest tutaj do odsłuchania wywiad z Gurgim na Nocnym Radio, jakby ktoś chciał posłuchać. Stąd ni zowąd też tak na żywioł, nie? Tam przygotowywaliśmy się, że może tam przyjdziesz, pojawisz się, tutaj jeden ze słuchaczy pomógł w zorganizowaniu tego. No i a Gurgi tak, dobra, to co, to nagrywamy? No to nagrywamy, to co, za chwilę przyjdę, no to możemy dzisiaj, za 5 minut nawet. No to dobra, no to już. No i gadaliśmy sobie o tym, jakich narzędzi używa i takie różne ciekawostki były. Co mnie zawsze w nim dziwi, to to, że on nic nie jara, nic nie bierze żadnych dragów, bo ktoś, kto tworzy tak psychodeliczne rzeczy, no to aż się tutaj, prawda, nasuwają jakieś skojarzenia takie, insynuacje. Został zwyzywany od pedałów i nie wróci. No to może faktycznie nie powinienem tak trochę, bo wiecie, no chciałem być taki urka burka i coś tak kontrowersyjnie tu zagadać, ale mogło go to faktycznie troszkę urazić. To, jak słuchasz Gurgi, to słuchaj to sorasy, że tak trochę się buracko i dresiarsko zachowałem, że ten... No, ale nawet jak jesteś gejem, to mi to nie przeszkadza w sumie, no. No No właśnie, liczyłem, że pojawi się jeszcze tutaj, byśmy sobie pogadali trochę na przykład o różnych... o blenderach, o grafice 3D, o tworzeniu gierek, to taka trochę bratnia dusza od tej strony. Ja się ostatnio bawię trochę RPG Makerem, wersja MV, najnowsza, która naprawdę pozwala ten silniczek robić naprawdę fenomenalne japońskie RPG. Macie tam... wszystkie narzędzia, które są potrzebne do zrobienia takiego klasycznego japońskiego RPGa, a możliwość dodawania wtyczek różnego typu rozszerza możliwości tego silnika jeszcze bardziej i można naprawdę zmienić na przykład system walki taki podzielony z podziałem na tury w real time'a sobie nagle, nie? Używając jakiegoś zaawansowanego plugina. Można sobie zmienić nagle system pokazywania mapy, tej, po której się przemieszczamy w skali świata. Można zmienić, że nie poruszamy się co kafelek, co tilesa, tylko co piksel. Różne takie zmiany ja sobie tam właśnie wprowadzam, bo zawsze sobie lubię dostosować trochę. I naprawdę niezłe gierki w tym ludzie robią. Oczywiście dużo jest takich gierek robionych na jedno kopyto, tak, że używają tej samej grafiki, co w zestawie jest, tylko jakąś tam inną historię opowiadają, że silnik jest niezmieniony, że trochę na jedno kopyto, że znowu to samo, tylko inaczej. Ale można też poczarować, zrobić własną graficzkę, własne postacie, wszystko. Nie zmienia to faktu, że jest tam fajny generatorek do postaci, który daje niezłe możliwości. No, można budować sobie plansze, jakieś zamki, lasy, wszystko. Bardzo fajne narzędzie. Gdyby ktoś szukał czegoś, co pozwoli prosto stworzyć grę RPG, no to chyba RPG Maker jest idealny. I powiem wam, że ma fajne możliwości, jeśli chodzi o publikację później waszej gry, bo możecie ją sobie skompilować tak, żeby działała, była do zainstalowania zarówno na PC-cie, jak i na Macu, ale też na Androidzie, czyli na tablecie czy na komórce ktoś może grać, więc fajna zabawka. Pełna wersja komercyjna, która umożliwi wam już tam publikowanie i tak dalej, kosztuje w przeliczeniu na złotówki chyba 300 zł, więc no nie jest to majątek. Nie jest to majątek. Uwaga, news. W Japonii 9,5% nie uprawiało seksualnej przed 40. Mnie to też czeka tylko w Polsce, pisze Jan Paweł. No to taki typowy anonek chyba jesteś. No, także nie wiem, czy nie wolałbym zakupić sobie jednak narzędzia do visual novel. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest za gatunek, to jest taki typ gry, popularny szczególnie no, w Japonii, polegający na tym, że głównie, no, że taka wizualna nowela, jakby to powiedzieć. No, mamy bohaterów, którymi możemy sobie tam rozmawiać. Pojawiają się na ekranie takie sprajty, czyli takie obrazki bohatera i on coś tam mówi, my mu odpowiadamy, a i jest jakieś tełko. Taka bardzo prosta jakby przygodówka, w której nie używamy przedmiotów, nie rozwiązujemy jakichś łamigłówek, tylko wszystko polega głównie na rozmawianiu i opowiadaniu jakiejś historii. I u nas jest to nie za bardzo popularne. Jest takie polskie studio, które zrobiło dwie gierki tego typu. Jakaś calineczka, ale to na zachodnie rynki też. Bardzo fajnie im to wyszło. Zapomniałem, jak się nazywają, kurde. Może ktoś będzie wiedział? OBS, ale się chyba połączył znowu. Halo, halo, gówno na łączach. Słychać mnie w ogóle? Dajcie znać. Chyba jakaś przerwa w dostępie do internetu była. Działa internet? Internet działa. Połączył ponownie. Aha, już jest w porządku. Nie, Danusia, to ten... to u mnie rozłączyło OBS-a, czyli ten program do nadawania na YouTube, ale on na szczęście jest na tyle inteligentny, że od razu się łączy z powrotem. No ciekawe, ciekawe, co to za zjawisko. Może są jakieś limity na YouTubie. No, a mówiłem o Furiacie, który dostał podobno bana. Słuchajcie, ja się już do takich spraw nie mieszam. Jeśli któryś z adminów tutaj, czy Potrzeba, czy Zenon kogoś banuje, no ja nie będę ingerował, niestety. Coś sobie musiałeś napsocić, kogoś tam nawyzywać, może znowu coś pod wpływem, prawda, ktoś tu był. No niestety, tak to bywa, mamy też tu pewne zasady. Trzeba się trochę opanować czasem, a no mogę tylko powiedzieć, że za wiele rzeczy w innych radiach to byście, kurczę, już 10 razy tu tam by was wywalili, a u nas jest, właściwie mamy dużo cierpliwości, no ale czasami ktoś przegina. No ale to nie wiem, czy już tam zdjęty ban, czy zdejmie Potrzeba, no to czasem trzeba trochę tu wytrzymać bez nocnego radia. Sorry, winę tu. No i o czym mówiłem? No, o Visual Novel. Fajny typ gry, w tle sobie gra muzyczka. To jest taka gra, w którą możecie sobie zagrać nie bez żadnego spięcia, bez żadnej spiny, na spokojnie, leżąc sobie na łóżeczku i uruchamiając na tablecie, bo te gry mają nieduże wymagania. Więc na każdym tam tablecie się to uruchomi, nawet pewnie na telefonie każdym, jakimś w miarę przyzwoitym smartfonie, z większym ekranikiem najlepiej. No, więc i można sobie tam pykać, nie? Dokonując pewnych wyborów, w którym kierunku ma się toczyć fabuła i kierując dialogami, co powiedzieć tam, jak odpowiedzieć komuś na coś. No i tyle, no i taka prosta gra. I u nas to jakoś się nie przyjęło, niepopularne. Ale myślę, że może jeszcze nadejdzie czas visual novel. Może ja takową zrobię, bo fajne są też te silniki, te gatunki gier, które pozwalają zrobić grę w miarę szybko, nie? Amatorskimi narzędziami, no. Są też takie gry bardziej zaawansowane typu Observer, gdzie głosu użyczał sam Rutger Hauer. Polska gra, słuchajcie, wydana przez Techland, zrobiona przez studio, którego znowu nazwy nie pamiętam. No ale... Ale właśnie doskonała realizacja. Świetna grafika, animacja, efekty i na silniku Unity, co ciekawe. No, jak sobie wyczytałem. Ciekawe, czy używali tam też może Adventure Creatora, bo mi trochę tak zapachniało, takim jakby przypakowanym, trochę zmodyfikowanym Adventure Creatorem, który to jest takim najlepszym dodatkiem do przygodówek, jeśli robicie na Unity, to nic lepszego nie znajdziecie. Patrzyłem już wiele razy, nic lepszego nie ma niż Adventure Creator pod Unity. No, ale też może Game Maker na przykład też jest fajnym silnikiem, takim idealnym do platformówek, do bijatyk. Hotline Miami zostało zrobione na Game Makerze, strzelanka słynna, psychodeliczna, krwawa. No, a Krawczysta się pytał, co ja lubię pnie jeść i tuszyć. I nie odpowiedziałem. No, ja lubię street food w sumie, nie? I śmieciowe jedzenie to chyba jakoś mi pasuje jednak. Muszę tutaj właśnie zamówić sobie... Dzisiaj miałem ochotę na pizzę, ale nie chciało mi się iść. Muszę sobie pizzę jakąś dobrą tu wynaleźć, bo niestety znalazłem pizzerię taką, gdzie jest tak kiepska ta pizza... Jakaś taka niedopieczona, ciasto byle jakie, mało sera, dodatki jakieś, dużo tej rukoli jakiejś niedobrej. Nie smakuje mi to. Ponoć to jest pizza bardziej taka włoska. No ale ja nie lubię, ja chyba wolę bardziej tą amerykańską, gdzie jest więcej sera, ten ser się ciągnie, dużo dodatków, grube ciasto, a nie ta taka właśnie, gdzie tam tych dodatków jest mało, na cienkim... Dzisiaj na przykład, no jak mówiłem, jadłem sobie pysznego hamburgera z food trucka. Mam tutaj rewelacyjnego food trucka. Wołowinka szarpana, pyszny sos, kurczę, duży taki burger z dużą ilością fajnych jakichś papryczek, dodatków. No i za to już można tam za 16 zł, nie? Takiego wypasionego burgera, który wystarcza spokojnie na posiłek jeden. No ale zjadłbym sobie pizzę. Lubię pierogi. Pierogi bardzo lubię, ale takie z pokrojonym boczkiem, nie? I kefirem. Kurczaka dobrego zjadłem, teraz właśnie mama zrobiła, jak była, to sobie jadłem. Kurczaka, co tam jeszcze? Leczo jadłem, też lubię. Takie proste dania, schabowego lubię, kurczę. Nie przepadam za jakimiś takimi wykwintnymi, nie? Chociaż od... No, dla mnie to teraz troszkę nawet takie wykwintniejsze były te. Była chińszczyzna, którą sobie... Chociaż to raczej kuchnia tajwańska? Nie, ten, jak to się mówi? No ten, jak się nazywa ten? Hui mei, tai hui, ping pong, kurczę, no. Hau hau. Ale autentycznie tam znalazłem zupę hau hau. To tak już się złośliwie walczyłem ze sobą, żeby się nie zapytać, czy to z hauhała przypadkiem, to jest, nie jest tam. Spaghetti właśnie z sosem bolognese i z mięsem, ale nie za dużo tego mięsa. Jeszcze posypać sosem, tym, serem, przepraszam. Sushi, no uwielbiam sushi, ale takie sushi niekoniecznie z Biedronki, już mi zbrzydło parę razy to... kupowałem i jakoś to nie jest dobre sushi jednak. Dobre sushi to jest w suszarni, w sushi barze, kurczę, zamawiamy sobie i mamy wtedy, no to zupełnie bez porównania. Chociaż jak mówiłem, ci, którzy na przykład mieszkają w Japonii czy dużo podróżują, to mówią, że dla Japończyka takie sushi, jak u nas się w sushi barze podaje, to jest takie najpodlejsze sushi, co u nich jest, nie? A takiego z Biedronki to w ogóle by nie rozpoznali, że to sushi. A tak naprawdę, wiecie, jak chcecie jeść zdrowo, to jedzcie dużo ryb, jedzcie kaszę właśnie gryczaną, jak tu pisze Jan Paweł, to jest bardzo zdrowe. Kaszę, kapusta jest mega zdrowa, a kapusta kiszona na przykład to jest samo zdrowie, nie? Kapusta kiszona. Ja sobie czasami takie danie robię, że podsmażam kapustę kiszoną, i dodaję do tego właśnie boczek pokrojony, to mi smakuje. Kasze z jakimiś warzywami, takie rzeczy to są właśnie najzdrowsze. Mówi się, że średniowieczny chłop, którego tak naprawdę nie było zbyt często stać na mięso, tak sobie wyobrażamy, oglądając jakieś tam Asterixy czy coś, że oni tam siedzą przy stole i tam jakieś udźce, same dziki. Nie. Chłop to często mięso to czasami jadł od święta, jak była bieda, nie? A tak naprawdę to wpierdalał jakieś ziemniaki, warzywa strączkowe, fasole, kasze, kapuchy, takie rzeczy. Sushi to jedzenie dla biedaków, pisze Aspreol, ale to co, że w Japonii? No bo słyszałem, że w Japonii wcale tak często nie jedzą tego sushi, nie? Strasznie bym chętnie zjadł ramen. To ponoć jest królowa zup w ogóle, to jest tak wypasiona zupa, a właśnie do tej pory nie jadłem ramena. Przysmak Naruto, nie? Słynnego bohatera anime i mangi. Ludzie, no, krawiec, weganizm najlepszy, tu pisze Jan Paweł. No tak, no, weganizm najlepszy i dosyć zdrowy. Mówi się, że tam, o, białka ci będzie brakowało. To jest takie gadanie, jak babcie i ciocie nam gadają, nie? A ci poleję tym tłuszczykiem i skwareczkami. No to jak ty mięska nie zjesz, to ty cię wiatr cię zaraz porwie i cię porwie i siup, i będzie źle latał. No to takie gadanie. Właśnie nie, no, można sobie zrekompensować to, znaleźć jakieś zastępcze białko w czymś tam, nie wiem w czym dokładnie, bo się nie interesuje, ale coś mi tam kolega tłumaczył, że spokojnie. Barszcz ukraiński to królowa zup. No, tak, też lubię. Nie wiem, czy my o tej porze powinniśmy gadać o jedzeniu jeszcze. A propos sushi, no to Etam sobie robi takie sushi, się już parę razy opowiadał, że robi po swojemu i sobie owija boczkiem. Też to takie dziwne sushi. No można też powiedzieć, że śledź, czy takie rolmopsy, to polskie sushi, nie? No ale to barszcz, no my jemy jak my, My Polacy jemy dużo zup. Podobno, że to jest taka specyfika trochę naszej kuchni, że my jemy właśnie dużo zup i mamy dużo rodzajów tych zup. Ale tak właściwie to my wszystkie te zupy jemy na bazie bulionu. Co nie? Wszystkie zupy chyba są na bazie bulionu. No z wyjątkiem jakiejś tam owocowej, to wstrętne jest. Ale czy to jest pomidorowa, czy ogórkowa, to zawsze się chyba używa tej bazy bulionowej, nie? Tylko się to tam inaczej potem wzbogaca, czy to ogórkiem, czy pomidor, czy koncentratem, czy coś. No a tak może na świecie są inne jakieś zupy, których się nie robi, których się nie robi na tej bazie rosołowej. No, ale no, wiecie, tak sobie myślę, że taki nasz polski rosołek w porównaniu z tym ramenem, to w ogóle jest inny świat. No bo tam macie tak, tam pływa dużo mięska, takiej wołowinki na przykład cienko pokrojonej, dużo różnych warzywek, jakieś pędy bambusa, jajeczko tam pływa. Tam pływa tyle smakowitych śmieci różnych, że to można się tymi śmieciami nawpychać jak drugie danie jedząc, nie? Jednocześnie takie bogactwo smaków, to niesamowita zupa. Trochę przypominały tego ramena te zupy, co tam w tej znanej sieci. Czekajcie, bo gdzieś mam tutaj ulotkę.

Ta sieć się nazywa Hanoi. No, Hanoi. I to jest kuchnia wietnamska raczej, a nie u nas się to reklamuje jako kuchnia chińska, no bo jakoś to się lepiej ludziom kojarzy. Może i bardziej tak, no, nie wiem, marketingowo jest dobrze mówić, że to jest chińska kuchnia. Zresztą trochę może tak na zasadzie Fertka Kiepskiego, dla którego wszystko, co ma charakter taki azjatycki, styl azjatycki, to panie, to chińskie, to nie? Nieważne, czy wietnamskie, czy chińskie, czy japońskie, to panie, to chińskie. No i fajne rzeczy. I tutaj mamy zupę wonton na przykład. A ta zupa, co mówiłem, że hao hao, to nie to, hao hao. Tak szczeka właśnie wietnamski pies. No tak słyszałem, że w Wietnamie jedzą pieski, że trzymają je tak jak świnkę się trzyma, że ten piesek sobie żyje z domownikami, normalnie sobie z nimi mieszka, wszystko, a któregoś pięknego dnia dostaje siekierą w łeb i go zjadają. I nikogo to nie dziwi. Ale naprawdę fajne rzeczy mają w tym Hanoi. Wiecie, ile tu jest do wyboru? Aż się dziwuję, że tyle rodzajów tu jest wszystkiego, ale w praktyce się okazuje, że wszystko smakuje prawie tak samo, bo zamawiałem sobie kurczaka curry na przykład tutaj i zamawiałem kaczkę w 5 smakach, czy tam w 7 smakach, czy tam... co to było? Dania z kurczaka, dania z kaczką... Kaczka w 5 smakach. No to wiecie co, ten kurczak curry i kaczka w 5 smakach smakowały prawie tak samo, więc to strasznie dużo jest tu różnych rzeczy, a wszystko tak samo trochę smakuje. Ze względu na te charakterystyczne przyprawy. Ja to nie czułem w ogóle, że to jest curry. Jak ja sobie robię kurczaka curry, to jest zupełnie inne curry. Nawet ma inną konsystencję. No tutaj się dania dzielą na dania z kurczaka, z kaczki i z wieprzowiny i z wołowiny. No i ryby są też. Wołowina na słodko, na ostro i tak ze wszystkim tu jest. Tu jest na słodko, na ostro, na kwaśno, w 5 smakach, czyli w ogóle się przenikają różne te smaki. Ale na przykład jest, powiem wam, że jest niedrogo, bo zamówiłem sobie, jak zamówicie sobie na przykład, no tutaj możecie się za 20 parę złotych najeść po uszy, bo macie tanie zupy w szczególności. Na przykład, i to nie są byle jakie zupy, bo jak wziąłem sobie tą zupę wonton, to tam pływało strasznie dużo kawałków tego mięsa, że na dobrą sprawę można było sobie wyłowić to mięso z tej zupy, której było naprawdę dużo, i się tym mięsem najeść, tak? I to kosztuje 6 zł. No to naprawdę fajne danie za 6 zł, którym się można w sumie najeść. A ja miałem jeszcze sajgonki do tego 3. I te sajgonki też niedrogie, bo za 6 zł. Czyli za 12 zł taki obiadek, że palce lizać i ogryzać i się człowiek naje, aż mu się uszy trzęsą. Polecam, fajne całkiem, fajna ta restauracja Hanoi. Troszkę się nudzi mi szybko jakoś, bo to wszystko tak samo, mówię, smakuje, ale mają też dania polskie, jak się okazuje. Jest to, od kiedy to kotlet de volaille to jest kuchnia polska? Bo schabowy, no to tak, no ale de volaille to chyba średnio polski. Albo Szwajcar. Smażony filet z ryby, stek wieprzowy. No chyba sobie jutro coś może zamówię. Tak dzisiaj dopisaliście z donatami, że aż sobie coś jutro fajnego zjem za to. I kisiel z kota. No, zgadzam się, że szkloki są najlepsze, no, tylko te winogronowe, bo pozostałe to jakieś takie smakują. Nienawidzę anyżowego na przykład smaku. Tak mamy czasami, że nam jakiś smak wybitnie nie podchodzi, nie? Tak długo miałem z wątróbką na przykład. Jako dzieciak po prostu żygałem na sam widok i zapach wątróbki, a dzisiaj z przyjemnością potrafię zjeść wątróbkę. Wątróbka zresztą jest bardzo zdrowa, tam jest magnez, różne inne rzeczy, dużo różnych tam rzeczy w tym jest jakoś. No, polecam wątróbkę z cebulką, ale to trzeba umieć przyrządzić, nie? Trzeba też mieć taką wiedzę tajemną, że na przykład się wątróbki nie soli, jak ona się smaży, bo wam stwardnieje, czy coś takiego, nie? Dopiero potem. Krewetki też mają,
Etam pisze, że w Biedrze są też pyszne krewetki w cieście. Ty sprawdź, Etamie, czy przypadkiem taniej ci nie wyjdzie zamówienie w tym Hanoi normalnych, fajnych krewetek przyrządzonych przez kucharza niż kupno tych z Biedronki, bo to wcale nie musi być takie oczywiste, że w Biedronce będziesz miał taniej, wiesz? Bo tu naprawdę są dobre ceny w tym Hanoi. Kaszę... Mnie trochę przeraża, że kaszę gryczaną suszy się na polach Roundupem, pisze adwokat. Bo ona nierównomiernie dojrzewa i obsycha. No to adwokat jest trochę jak Idefix z Asterixa, który wyje i płacze, taki piesek. Jak drzewom się dzieje krzywda, to on strasznie się jest wtedy smutny. No to adwokat też na tej samej zasadzie bardzo się martwi i płacze i szlocha, jak kasza gryczana jest krzywdzona. No, dobry chłopak, no. Każdy ma jakieś takie... Krawcze, czy wyławiasz mięso z zupy? Pytanie bardzo mądre od Kuby. Pozdrawiam. Owszem, zdarza mi się wyławiać mięso z zupy za pomocą na przykład widelca albo łyżki. No, częściej łyżki, bo rzadko jem zupę widelcem. Twoja stara je zupę widelcem, można powiedzieć. Kurde, czemu ja się o tym jedzeniu rozgadałem? No, głodny się zrobiłem, słuchajcie. Jeść mi się chce normalnie. Wam też kubki smakowe zaczęły pracować? Nie wiem, chyba jakieś chociaż kanapki zrobię, coś. No, tylko pamiętajcie, że żeby właśnie takiego burgera czy pizzy to nie jeść codziennie, bo to wam naprawdę zaszkodzi. Nie można. To można raz w tygodniu zjeść, nie? Takie coś. A raczej powinniśmy sami sobie w ogóle coś pichcić, bo jednak... No, ja się tu nie zgodzę, że ta chemia, którą dodają te wzmacniacze smaku... Przede wszystkim, słuchajcie, dzisiaj do jedzenia daje się dużo cukru, soli. To już nie mówimy nawet o jakiejś szkodliwej chemii typu tam ulepszacze, wzmacniacze. Sól jest wzmacniaczem smaku, tak? Zwykła sól. Dodaje się ją nawet do cukierków, żeby wzmocnić smak, żeby rozszerzyć kubki smakowe. Też do wszystkiego daje się cukier jako taką substancję dającą chwilowe szczęście, nie? Taki szczęście w proszku. Do wszystkiego też cukier, do wszystkich napojów. Jakbyście mieli taki hełm Tonego Starka, który wam przeskanuje się, rozglądacie po sklepie i zaznacz mi, gdzie jest cukier, to by wam się wszystko zaświeciło nagle. I gdzieś tam jedna jakaś buteleczka by się nie zapaliła, nie? I to jakiś... I to by było niesmaczne, bo tak właśnie zrobiłem. Kupiłem jedyny napój, który był bez cukru i się okazało, że to jest jakaś gorzka herbata niedobra. Więc wodę, no oczywiście woda, nie? Woda. Nie wiem, chyba dosyć zdrowo jest pić wodę i sobie wrzucać tam jakieś tabletki, na przykład z witaminami, jak lubicie jakiś smak, ale już jakieś wody smakowe czy coś, to myślę, że tam też już dodają cukier, jakiś taką mieszankę soku, cukru i czegoś tam, żeby to było takie smakowe. Etam tu pisze, że mielone dzioby i pazury... To jest trochę przesada z tymi dziobami i pazurami, bo to tak, to myślę, że to może być taka miejska legenda trochę, to raczej są ścięgna, mówimy o tym mięsie oddzielonym mechanicznie, jak to się mówi, tak? I Krawcze, czy robisz statki z chleba w zupie? Zapytuje Kuba. Owszem, Kubo, zdarza mi się lepić różne rzeczy z chleba, bywa, że są to również statki, na przykład parowiec lub motorówka, którą wprawiam potem zmyślnie w ruch za pomocą właśnie częściej łyżki niż widelca, jedząc zupę. Nie jem widelcem, ponieważ mi przecieka ta zupa i ciężko się je, no ale właśnie łyżką popycham taki statek i jestem często... oczarowany tym, jak on po prostu się przemieszcza. Wyobrażam sobie wtedy, że jestem kapitanem prawdziwym takiego statku i że przemierzam morza i oceany. Takim prawdziwym kapitanem, nie tylko takim z radia. No.
No, o czym to mówię? No, że ścięgna jakieś takie, wiecie, odarta ta tkanka z kości, tak przy samej kości, różne takie rzeczy, szpik jakiś kostny. Wiecie, że to naprawdę są całkiem zdrowe rzeczy? To tak brzmi niesmacznie, nie? Jakieś właśnie tutaj świńskie uszy, ścięgna, takie brzmi to jak odpady, nie? Ale to tak naprawdę wcale nie jest niezdrowe i zwierzęta często jedzą w naturze takie rzeczy, żeby sobie uzupełnić braki czegoś tam. No tak samo jak podroby są zdrowe, czy to wątróbka, czy serca, nie? I to nie są złe rzeczy. Myślę, że mogę wam też polecić naturalne antybiotyki. Gdzieś to nawet miałem zapisane. Co to są za rzeczy? Naturalne antybiotyki. Gdzie ja to miałem? No na przykład cebula, cynamon, miód, kiszonki, oregano, imbir, czosnek, szałwia, tymianek. Bardzo to są zdrowe rzeczy i no... Może nawet warto sobie robić... Pamiętam, że jak sobie zrobiłem syrop z cebuli, byłem jakiś taki bardzo chory, gardło bolało, głowa. Wypiłem sobie ten syrop z cebuli, sam zrobiłem. Wiecie, jak to się prosto robi? Kroicie cebulę na kawałeczki, wrzucacie do pojemniczka jakiegoś i stawiacie na ciepłym, gdzieś tam na koloryferze. I się robi syrop. I piłem... Nawet powiem wam, że on jest całkiem smaczny, ten syrop z cebuli. Słodki, taki fajny, cebulowy, fajny. I wypiłem i wyzdrowiałem. No to zdrowe. Czosnek, no to też zabija w nas różne tam, kurcze. Tu jest napisane bomba witaminowa. Zawiera witaminę B, C, potas, magnez, selen. Korzystnie wpływa na pracę serca. A licyna w nim zawarta skutecznie zabija bakterie. A na przykład szałwia jest dobre w jakichś takich zapaleniach jamy ustnej, obniża gorączkę, zwalcza przeziębienia, poprawia działanie układu oddechowego, łagodzi problemy żołądkowe, a to wszystko za sprawą salwinoryny A. No proszę. Teraz sobie często też daję olejek oregano. Wlewam sobie wodę mineralną i sobie tam wrzucam 5-6 kropli tego olejku oregano i ponoć świetnie zabija pasożyty różne, które są nam nieprzychylne, no bo są też takie, z którymi jakoś tam żyjemy w symbiozie, nie? Które coś nam tam zabierają, coś nam tam dają, no a to zabija jakoś na śmierć.

Co by tu jeszcze można polecić? No, a tak jeszcze sobie zobaczę. A na przykład taki cynamon. Alchedyt cynamonowy zawarty w cynamonie wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa sprawność mózgu, rozgrzewa, obniża poziom cukru we krwi. No ciekawe, czy faktycznie rozgrzewa, czy stwarza tylko uczucie rozgrzania, tak jak jest z alkoholem, bo to jest mit, że alkohol rozgrzewa i tak naprawdę zmniejsza wam tylko wrażenie, że jest wam zimno, ale organizm nadal jest wyziębiony i w niczym to wam nie pomoże, nie ochroni was przed zamarznięciem, tak jakby, nie? Więc to trzeba uważać troszeczkę z takimi mitami, że alkohol rozgrzewa i że się napiję, to mogę iść na zimno i wytrzymam. Po prostu nie będziecie tak czuli tego. No ale możecie nagle paść i kurczę, i już nie wstać, więc... Miód jest bardzo zdrowy, zabija bakterie takie jak na przykład gronkowiec złocisty, stosowany na skórę leczy stany zapalne. Najwięcej inhibiny, czyli substancji przeciwbakteryjnej, znajdziemy w miodzie lipowym, grykowym, spadziowym z drzew iglastych. Kiszonki. Kapusta bogata w witaminę C oczyszcza organizm, działając antybakteryjnie. Wzmacnia system immunologiczny poprzez bakterie kwasu mlekowego. A oregano. Karwakrol, w nim zawarty, zwalcza bakterie, grzyby i wirusy. Leczy przeziębienie, grypę, drożdżycę, grzybice i bóle mięśniowe. Może służyć do inhalacji. No właśnie, może dlatego dla mnie to jest to dobre oregano, bo podejrzewam, że jednak mam tą kandidozę. Czyli tego grzyba, który naturalnie w naszym organizmie występuje. To jest taki grzyb, który pomaga nam się pozbywać różnych śmieci z organizmu i to nie chodzi o to, żeby całkiem go sobie się z niego wyczyścić. To nie jest coś, co się pojawia w nas nagle, stąd ni zowąd i nas zagrzybia i trzeba to wywalić z organizmu. Nie, to ma swoją rolę, nie? I każdy to ma, każdy ma tego grzyba. Zresztą jak z potrzebą o tym gadałem, to chyba o tym jeszcze nie wiedziałem i on o tym też właśnie wspominał, argumentując, że gadam troszkę bzdurki, bo to każdy ma tą kandidę i to wcale to... No ale właśnie to chodzi o to, że ta kandida, ten grzyb może się jakby w naszym organizmie zbyt rozpanoszyć i przejąć jakby za bardzo władzę, za bardzo się rządzić w naszym organizmie. Jest go za dużo, za mocno działa i już, bo on się karmi tam cukrem i zaczyna robić różne siupy. I to chodzi o to, żeby go po prostu trochę ograniczyć, jego ilość i tyle. No, a oregano zabija też właśnie różne pasożyty, grzyby, no super rzeczy mamy pod ręką i tanie, to wszystko jest tanie. Oczywiście i popatrzcie, czemu producenci różnych leków, czemu no, ci, których nazywamy Big Pharma, czyli wielki przemysł farmaceutyczny, nie miałby nam wmawiać, że to wszystko to jest gówno, że to takie, co wam tu ciocia powiedziała, czy babcia, tak, że się cebulki se najedz, to tak, to se zjedz, nic ci to nie pomoże, tylko będziesz śmierdział jeszcze. I mogą tak wyśmiewać, nie? Mogą po prostu... jakoś po prostu sprzyjać temu, żeby taka była, żeby w ludziach wzbudzać to przekonanie, że to są takie przesądy, że to tak naprawdę słabo działa, że to trzeba w końcu, jak chcesz na poważnie, to musisz kupić lek. Gdyby

czegoś, lobbując za czymś i wyśmiewając niektóre rzeczy. Zawsze jak, kurczę, jak będziemy mieli taką świadomość, że tak właśnie, że tak działa świat i... Czyli coś jest takiego jednak rozsądnego w tym powiedzonku, że kwestionuj autorytety i myśl samodzielnie. No to jest dobre, pożyteczne, no kwestionuj. Jakiś autorytet może być podkupiony i mówić nam, że właśnie, a jakieś oregano, tak, to zjedz i będzie się wyśmiewał i trywializował. O, to se pizzę z oregano weź, to ci przejdzie wszystkie choroby. No tak, no, weź się puknij w czoło, nie? A tak naprawdę możesz kupić sobie taki olejek z oregano, skondensowane, jest tam wszystko i może to świetnie ci zrobić. Co tam było? Było coś takiego jeszcze mocniejszego od tego oregano, jakiś wyciąg z czarnego orzecha, coś takiego. Wyciąg z czarnego orzecha, tak. I to w ogóle jest takie bardziej hardkorowe, że nam tam oczyszcza organizm z różnych pasożytów, gówien, ale już tak mocno, że zaczynamy to odczuwać już tak całym sobą, tak, że możemy się nawet źle trochę czuć. No, tak czasami bywa, że bierzemy jakiś lek i wcale się nie czujemy od razu zdrowi i nie czujemy się rewelacyjnie, fenomenalnie, bo coś tam się w naszym organizmie odbywa, jakaś walka. Tak więc ten wyciąg z czarnego orzecha to bardziej dla hardkorowców to podobno jest. A jakby ktoś chciał zacząć sobie oczyszczać organizm, odkwaszać, no to właśnie myślę, że dużo kiszonej kapusty, taki olejek z oregano sobie kupić, dużo wody pić, ale nawet z wodą nie wolno przesadzać, bo podobno jak się dużo tej wody pije, to możemy sobie zaszkodzić mocno i coś tam nam pęcznieje w organizmie, komórki nam się pęcznieją, coś i się jakieś złe rzeczy też dzieją. No a znam takich, słuchajcie, co przez tam 20 dni na przykład nie jedli nic, tylko pili wodę i to jest taka głodówka, która ma też oczyścić organizm. Myślę zresztą, że w ogóle, że głównym zastosowaniem głodówek kiedyś było to, że ludzie jakoś tam podświadomie wiedzieli, że to im dobrze robi, że to im oczyszcza organizm. Płatki owsiane też chyba są zdrowe. Etam tutaj pisze o płatkach owsianych. Człowiek jest właściwie wszystkożerny, nie? Więc teoretycznie powinniśmy jeść po trochu wszystkiego. Może spróbujcie, ja na przykład się przestawiłem, nie jestem co prawda, no kiedyś byłem przez jakiś czas wegetarianinem, ale długo nie wytrzymałem, bo do tego trzeba się trochę przyłożyć, mieć trochę cierpliwości, trochę samozaparcia, trochę sobie popichcić, zainteresować się tematem, a nie nagle przejść na tosty, kurczę, same, wpierdalać tosty z szynką i serem, przepraszam, samym serem, tym razem już, i się dziwić, że się źle czujemy i że słabi jesteśmy, nie? No i trzeba się przyzwyczaić, no wiadomo, na początku będzie takie uczucie niedosytu troszeczkę. A Etam tutaj zrobił fotomontaż i się przymila do Marusi z Czterech Pancernych. No trochę pan wyglądasz jak z komiksu wycięty jakiegoś, no bo tak to jakiś taki rasterek masz na twarzy, a Marusia nie ma. Widzisz, panie, coś tutaj w słabej rozdzielczości jesteś pan trochę. No ale tutaj broda jest, bojowo wygląda. No, także, aha, no i o czym mówiłem, że polecam spróbować po prostu nie tyle zlikwidować mięso, co ograniczyć, bo nie musimy, trochę nas tak, może wychowały nas tak, nie wiem, babcie, mamy, ciotki, że cały czas się to mięso wpierdala, nie? A tam w piątek tylko rybę czy coś, a tak naprawdę my możemy mięso dwa razy w tygodniu jeść albo nawet raz i nie dodawać na przykład, jak robicie ze spaghetti, to w cholerę tego mięcha tam nawalić, to nie trzeba, można dać tylko troszkę i to też świetnie smakuje. Polecam sobie sos pomidorowy do spaghetti. To mnie kiedyś dziewczyna nauczyła, żeby robić sobie samemu po prostu te pomidory tam powrzucać i gotować je tak długo, aż one się po prostu rozpuszczą i zrobi się taka maść, taki sos po prostu. I to naprawdę jest bez porównania lepiej mi to... Ja się dziwiłem, że to jest takie dobre.

jak sobie sami zrobimy ten sos, nie? W porównaniu do takiego sosu, co w słoiku kupujemy do spaghetti. Ja się dziwiłem, że to tak fantastycznie smakuje. Same pomidory, dodana tam sól, pieprz, jakieś oregano, odrobinkę i to takie dobre było. Tak jadłem i się dziwiłem. Kurczę, to jak się samemu zrobi, to takie dobre. Także no... Także tak, no. Tak zaczynam po etamowemu trochę właśnie kończyć każdą wypowiedź. Także tak, no i podsumowanko takie małe jeszcze.

Któż się tu pojawił? Agnar Selvik pyta, co to za niespodziewany nocny Marek. No, to już od 5 godzin. No, ale teraz jest w sumie dobra taka rzecz, że audycja się pojawi szybciej, bo od razu będzie na YouTubie, jak się tylko przetworzy, czyli tam w praktyce, nie wiem, za godzinę po skończeniu, gdzieś tak pewnie. No, są wśród nas tacy, którzy lubią sobie pichcić. Adwokat znany jest z tego, że sobie sam robi chlebek, na przykład piecze, lubi. Jak kapitan Tomek też bardzo często robił sobie sam chleb. Z tego znany był i popularyzował troszkę właśnie takie zabiegi, jak samodzielne wypieki. I torty! Przechwala się tu adwokat. I torty! Ale co ty, nie pieczesz ciast, tylko torty? Ale takie ciasto zwykłe, czy jakiś taki makowiec, murzynek, czy coś, to upiekłbyś, czy tylko torty? Tortowy chłopak taki. Makowiec też. I serniki. No, zjadłoby się dobrego sernika. Makowca? Wpierdalasz makowca z naczelnikiem? Cwelu?

O, już ludzie poszli. Poszli spać. Chyba kończymy. 5 godzin to już sporo czasu. Ludzie, kochani, ja się muszę wyspać. Trzeba rano iść wstać. Słuchajcie, wy musicie już iść spać, bo wy musicie rano wstać i do pracy, żeby mieć pieniążki tutaj na donaty do nocnego radia. To wy już musicie iść spać, słuchajcie. A Azes pisze, że dopiero co dołączył. Nie martw się, Azes... Co prawda już kończymy, ale nagranie się szybko w miarę pewnie przetworzy i na YouTubie, na naszym kanale Nocne Radio. Muszę teraz coś powiedzieć takiego, co każdy YouTuber. Pamiętajcie, żeby kliknąć na subskrybuj i dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych audycjach. Dajcie też łapkę w górę, co pozwoli nam wypromować się. Napiszcie też komentarz, to wszystko ma znaczenie, czytam wszystkie wasze komentarze, a jeśli odsłuchaliście tę audycję do końca, to napiszcie krawiec to... No i co tam chcecie, w zależności od tego, czy ktoś mnie lubi, czy nie. Albo no, zielony długopis napiszcie, albo człowiek w czerwonym bucie, albo Zuzanna lubi je tylko jesienią, albo coś innego, co tam chcecie. O, już klika dzwoneczek człowiek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i no... co jeszcze tu można zrobić. No nie wiem, no. Teraz się będą pewnie pojawiały audycje zawsze na YouTubie, bo to nie jest trudne, wystarczy tam kliknąć, a jednak troszkę to może pomóc, chociaż słuchalność no nie jest zbyt duża, no umówmy się, te kilkanaście osób, które tu się przewinęło podczas tego streama, no to nie jest za wiele i to jeszcze część to byli ludzie, którzy słuchają zwykle radia. Przypominam, że oczywiście radio cały czas działa, cały czas nadaje, to, że nas nie ma na YouTube, to nic nie znaczy. Jesteśmy cały czas na stronie nocneradio.pl i tam można słuchać radyjka często i gęsto. No, Etam pisze, że padło tyle razy słowo Żyd, że YouTube tego nie przetworzy. No, to może tak być, słuchaj, to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne. Ale wiecie, tutaj w pewien sposób myślę, że działa jakaś taka pseudosztuczna inteligencja, czyli te skrypty łączą ze sobą pewne rzeczy, pewne skojarzenia. Mówiąc w przenośni, chodzi bardziej o to, że słowo Żyd może być skojarzone z pewnymi innymi nagraniami, na których często mówi się też inne, o wiele brzydsze słowa. Używa się dużo wulgaryzmów, nawołuje się do przemocy i algorytmy YouTube'a mogą powiązywać same słowo Żyd z takimi treściami. I to nie chodzi o to, że tam jest jakiś po drugiej stronie Żyd, któremu się nie podoba, że ktoś powiedział Żyd i że Żydzi zażydzone żydostwo żydowskie. Tylko po prostu no tak zgłupiał trochę ten algorytm, nie? Był też Hitler, no tak. A, no i algorytm może sobie dodać, że Hitler był Żyd, o, to kasujemy, o, antysemityzm, o, do widzenia, o, usuwamy kanał, o, strajka dajemy, pierwszego, drugiego i trzeciego od razu, żeby się nauczył, o, i nie ma kanału. No zobaczymy, jak to będzie. Dałem kategorię wiadomości i polityka. Zastanawiałem się, czy nie dać kategorii zwierzęta. Gdzieś widziałem, że patostreamerzy dają sobie kategorię zwierzęta i to akurat to pasuje, jak ulał, myślę. Także no, tutaj witamy też Karola, nowego subskrybenta, a to nie jest nowy, dopiero co zobaczyłem awatara i to ten Karol to... To jest taki nasz tutaj bardzo znany Karol. O, ty Karol. Ale też jest Jarosław, nowy subskrybent. A inny Karol, tym razem już na pewno inny Karol, pisze, że Nocne Radio zaczął słuchać dzięki YouTube'u. YouTube'u, dzięki temu YouTube'u. no, tak więc jednak coś tam daje ten YouTube.
Będzie audycja w premium i kiedy? Pyta Danusia. Nie, ta nie będzie w premium. Ta będzie normalnie. I będzie normalnie na naszym kanale YouTube. Jak wejdziesz sobie, audycja się skończy i tym razem, jako że była ona nadawana na YouTubie, to sprawdź sobie, nie wiem, za półtorej godzinki, za godzinkę, za 45 minut, od czasu, kiedy zakończę streama, to powinno już być przetworzone i powinno się pojawić nagranie na naszym kanale normalnie YouTube'owym Nocne Radio, nie? I tyle, no. Dzięki, że byliście. Nie ma kategorii satyra i humor? Zapytuje Azes. No, w sumie jest. Można jeszcze zmienić chyba kategorię. Faktycznie bardziej pasuje tutaj satyra i humor. No bo takie bardzo luźne rozmowy, humorek i tak dalej. No. Dzięki, słuchajcie, za wszystkie donejciki. Bardzo się z nich cieszę, naprawdę. Dzisiaj tak dopisaliście jak nigdy. Czuję się tutaj naładowane baterie. I na pewno postaram się jakoś zrewanżować częstszym nadawaniem. Ostatnio mnie długo nie było, trochę się jeszcze rozkręcam, widzicie, rozumicie i tak dalej. No ale taka typowa, luźnogadkowa audycja, to w sumie no, tak sobie siedzimy, gadamy. Troszkę więcej osób mogłoby dzwonić, nie? To bym się wcale nie obraził. No ale dzisiaj dużo też było komentarzy w samych donatach, które też czasami fajnie naprowadzają, podrzucają jakąś myśl, czy... No od tego to w sumie jest, nie? Można albo sobie zażartować, albo podrzucić jakiś temat, albo nawet zwyzywać prowadzącego, jak nas czymś zdenerwował, albo pochwalić, albo cokolwiek i tak dalej. No, tak więc wielkie dzięki dla słuchaczy, że byliście, dzięki dla donatorów, wszystkich sponsorów. I trzymajcie się, spotkamy się pewnie w tygodniu jakoś, na pewno, tym razem na pewno w tygodniu. Najpóźniej w piątek, myślę, zjawię się przed Teorią Chaosu, żeby trochę z wami tutaj posiedzieć. Może uda się do tego czasu przygotować jakieś tematy spiskowe, mistyczne. Jest propozycja tutaj od Azesa, żeby prowokować słuchaczy bardziej, to wtedy będą dzwonić. No w sumie to działa faktycznie. No. Słuchaczy nie jest tak, myślę, że nie byłoby tak ciężko tu sprowokować. Więc no, tylko musi być nas więcej, trochę. Jakaś tam społeczność jest, troszkę hermetyczna zawiesiłem, procesorek mi się zawiesił. Chciałem powiedzieć, że biorąc pod uwagę, jak niewielu nas tu jest w porównaniu do różnych popularnych kanałów, na przykład na YouTubie, które jakiegoś tam Kononowicza słucha, powiedzmy, 3000 osób online, no nas dzisiaj 60, nie? No, widać, że różnica skali jest olbrzymia, a mimo to dzisiaj tyle dostałem od was donejcików, że normalnie, kurczę, mózg staje. Danusia chyba zaproponowała coś, że może też tu zasponsorować. Danusia, ty już się nie wygłupiaj. Ty już tyle tu zasponsorowałaś, że to wystarczy, wiesz, na już do końca świata i o jeden dzień dłużej. I za to też tobie bardzo dziękuję. Z takich mega sponsorów to jeszcze Marcin był, któremu też serdecznie dziękuję. No, sorry, że tak gadam tak dużo o tych pieniądzach, ale no to wiecie, jakie jest życie. No, pieniądze szczęścia nie dają, ale się przydają. No, także dzisiaj mnie uszczęśliwiliście. Cieszę się niezmiernie. No i tyle chyba. Będę się tu żegnał powolutku z wami. Fajnie się gadało. Parę osób zadzwoniło. Jedyna prośba, naprawdę dzwońcie częściej i
I no, i się nie wstydźcie i nie krępujcie, bo to naprawdę może być dla was fajne doświadczenie, zadzwonić, pogadać sobie, usłyszeć się potem w radio. To się i zawsze jak was jakaś taka trema chwyci, że a co ja tam, a co w radiu, to ja gdzie tam, to sobie pomyślcie, że to jest mała grupa dosyć. My tu się wszyscy na dobrą sprawę znamy. Ludzie są tutaj sympatyczni, tu nie ma takich jakichś chamów. No, znalazłoby się paru może dyżurnych tutaj chamów. Ale to są nasze chamy takie tutaj. I my te chamy kochamy. No, także wtedy sobie pomyślcie, że to nie jest nic takiego wielkiego, że to nie jest tak, że zaraz gdzieś tam, że milion osób was słucha i tak dalej, tylko siedzimy sobie trochę jak w takiej knajpce, nie? Gdzie wyobraźcie sobie, że to jest taka knajpa. Taka knajpa na odludziu trochę, gdzie już jest noc, gdzie sobie gra jakaś szafa grająca, gdzie barman stoi za ladą, serwuje drinasy i piwerko. I sobie gadamy. Wszyscy się tu znamy i gadamy. I się trzymajmy ramy, to się nie sramy. No. Tylko niekoniecznie antyklerykalizmem, żebym proponował, też proponuję Azes. Dobra, ja się trochę uspokoję. W sumie to już się wygadałem za wszystkie czasy, jeśli chodzi o te moje antyklerykalne ciągoty. Więc też nie chcę was na siłę tutaj wam burzyć jakiegoś waszego światopoglądu i porządku w ogóle i was nagle tu nawracać na Dawkinsa i tak dalej, no bez przesady. Co miałem do powiedzenia w sumie w tym temacie, to już powiedziałem. Zauważyłem, że efekt jest znikomy. Kto się czuje katolikiem, to zostanie katolikiem już na zawsze pewnie. Kto się czuje chrześcijaninem, to nie porzuci tego ani nie zwątpi tylko dlatego, że jakiś krzykacz w radio coś tam opowiada, nawet jeśli to są jakieś prawdziwe informacje i zarzuty. No to... Krytykuj, tylko doczytaj, pisze adwokat. No, to tak właśnie najprościej komuś powiedzieć. Słuchaj, ty dobre masz chęci, tylko widzisz trochę taki głupi jesteś i gdybyś się tak trochę naumiał, dokształcił, to może byś nie był taki głupi i wtedy można by sobie pogadać. No. I po główce go tak wtedy poklepać jeszcze, pyk, pyk, pyk, pyk. No, już zmykaj mały, zmykaj. No, taki widzisz się adwokat, no. No dobra, ja tam się nie obrażam. Co my tu jeszcze mamy? Może jeszcze by sobie coś tu zagrało, tylko co? A, już nic nie puszczam. Idę. W pół do trzeciej. Rany boskie. Przepraszam. Rany Dawkinsowe. No. Kończyć czas, audycję. Też dopadło mnie nagle to, że nie potrafię powiedzieć stop, koniec,

Nie, na żadne wywiady już się nie piszę. Raz się jakiś czas temu zdecydowałem i potem żałowałem. Pozdrawiam Marcina Teslę, który właśnie wpadł na pomysł, żeby ze mną wywiad przeprowadzić. Okazało się, że nie jest to najlepszy pomysł. Ja się nie nadaję zupełnie do takich rzeczy, do jakichś wywiadów. A gdybyście chcieli zobaczyć, co tam słychać u Marcina Skilder, znanego też jako Tesla, to wyszukajcie sobie Radio Cenzura. To jest to radio, które z Michałem zakładali jakiś czas temu. W tej chwili zawiaduje tym i kapitanem jest tylko Marcin. No i też tam można fajne różne rzeczy znaleźć.

Zmienił się tylko adres, już nie jest radiocenzura.pl, tylko radiocenzura.com. Tam jest obecnie strona tego radyjka. Też na YouTubie.

A w piątek myślę, że coś o tajnych stowarzyszeniach, iluminatach, satanistycznych elitach i te klimaty. Wpadnijcie posłuchać o 21:00, to mamy wtedy maratonik taki mały, nie? Bo wiadomo, co jest potem, ale ja już nie chcę tu mówić, żeby wilka z lasu nie wywoływać.

0: Witam, witam. Czołem towarzystwu. Witam serdecznie, wieczorowo, smacznie i zdrowo oraz niezobowiązująco. Witam. Tak. Witam. No. Także witam was. I chciałem przede wszystkim was powitać. Także witam. Witam Grzegorza, witam. Napisał tu siema, witam. John Locke, będę teraz wszystkich wymieniał na czacie, jak u konkurencji. Wojtek G, witam. Lajtowski, witam. Are Lamson, witam. Miki, witam. No, także przywitałem się. To było przywitanie, a teraz, no cóż, no, dzwońcie, bo to jest właśnie ten moment, kiedy możecie zacząć dzwonić właśnie do tej audycji. Nie, żartuję, kurwa, nie dzwońcie jeszcze. Ja chcę sobie pogadać sam ze sobą, z kimś inteligentnym, czołem. George? Georg? Nie mam... Chyba ten, z całym szacunkiem, ci, którzy przybyli tam za te kupne suby gdzieś z Bangladeszu, tak sądząc po... gdzieś z Bangladeszu. No. Słuchajcie, różne będą tematy, audycja improwizowana. Nie mam teraz głowy w ogóle zapracowany. Jestem, ludzie. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo, krawiec zapracowany, ale to tak, wiecie, takie pozory, że nie zapracowany. W każdym razie na pewno nie leń patentowany. Leń, okej, ale patentowany niekoniecznie, wypraszam sobie. No więc audycja będzie pewnie jak zwykle mocno improwizowana, także witam. No nie, dobra, już nie będę się witał. Parę tematów mam. Na pewno o polskich robokopach chciałbym porozmawiać. No, w ogóle znalazłem, wiecie, szukałem na te swoje dolegliwości czegoś, bo tak nie będę szedł do Konowała, jeszcze mi coś, chipa wszczepi, czy coś, albo mnie zaszprycują, jakoś cichaczem, nie? Po prostu przychodzisz do Konowała, systemowca wstrętnego, siadasz sobie na krzesełku i nagle, au! Tak patrzysz, a tu jakaś pineska, nie pineska, czy coś, a to ci właśnie cię zaszczepili. Jest pytanie, czy zbanowałem pewnego pana na Z. Szanowny komitecie, pan na Z brzmi jak trochę jak pan na Z. To takie fajne imię dla bohaterki jakieś, muszę sobie zapamiętać. Pan na Z. No ale tu chodzi o pana Z. I nie jest to Zorro, od razu mówię. Nie jest to Zawisza. Nie jest to Zenek Martyniuk, ani właściciel mojego mieszkania, pan Zenon. Jest to inny Zenon. I czy zbanowałem? Domyślam się, że o niego chodzi. Tak, myślę, że jestem jeszcze na etapie wytrzymywania psychicznie. Wiecie, no, jak ktoś ma oprócz wad jakieś zalety, albo jest tutaj długo z nami, albo jest znany, albo wielokrotnie coś wnosił tutaj wartościowego, no to też nie dziwota, że ma specjalne względy. No więc to trochę co innego, jak przyjdzie Zenon i się tutaj brzydko zachowa, moim zdaniem, a co innego, jak przyjdzie jakiś randomowy ziutek i narobi obory na dzień dobry jeszcze najlepiej, zanim się przedstawi, to jeszcze komuś zacznie obrabiać dupę, zbeka się, wyjdzie, że jest pijany, pogniewa się jeszcze, że mu się zwraca uwagę i wyzywa wszystkich na do widzenia. To trochę inna sytuacja, drodzy państwo. Kurde, Piotrowi Szlachetnemu zarzucałem, że on tak sztucznie mówi w jakiś taki teatralny sposób, drodzy państwo. A sam tak mówię, cholera jasna. Już któryś raz się przyłapuję na tym, że zarzucam komuś coś, co sam mam. Ale dobrze, zostawmy to, bo zamiast iść do Konowała, żeby mi coś wszczepił jeszcze, bo lekarz to każe jeść leki. i to jest energia czerwona. A znachor, zna choroby i to jest energia zielona. Tak czy nie? No. W każdym razie znalazłem lepsze rozwiązanie. Szmaragd. Tak, szmaragdy. Ze swoimi właściwościami leczniczymi przyda się osobom z problemami sercowymi i nadciśnieniem. No to dla mnie, jak w mordę strzelił. Wesprze pracę jelit i woreczka żółciowego. Ochroni wątrobę, żołądek. Patrzcie, ile tu funkcji. Na ile rzeczy to działa. Ma też pozytywny wpływ na oczy. No właśnie, ja mam wadę wzroku. Może mi się poprawi. Nie muszę, jeszcze się okaże, że do okulisty nie muszę iść. Oni są w zmowie z lekarzami zresztą. Wzmacnia wzrok. I łagodzi bóle głowy. Mnie tam głowa nie boli, ale... No! Słuchajcie, i to... Ja to myślę RPG-owo zawsze i trochę tak growo. Że trzeba by... Żeby było mocniejsze działanie, to trzeba mieć zbroję szmaragdową. I szmaragdowy hełm, i szmaragdowe buciki, oraz rękawice szmaragdowe. To wtedy... Nie... Jeszcze czytałem gdzieś wcześniej, że na płodność doskonale działa, więc będę jeszcze jurny. Także jak cała taka zbroja, to jest komplet i wtedy to się tam... Są dodatkowe premie za posiadanie całego kompletu. Szmaragdowe buty, majtki, szmaragdowe gacie, wszystko. Więc jak będę miał wszystko szmaragdowe, to będę miał dodatkowe bonusy do płodności. Nie plus jeden, tylko plus 10 do płodności. Ludzie! Ja będę taki jurny, że to uważajcie tu ze środy dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Tylko muszę ten szmaragdowy zestaw gdzieś właśnie zdobyć. I tu pytanie do was, czy gdzieś w waszej okolicy, nie wiem, jak się wkopię w ziemię kilofem, to czy szmaragdy będą gdzieś tam bardzo głęboko, czy ja się dokopię do nich, to trzeba mieć jakieś wiertło specjalne. Ja bym się chciał wkopać i te szmaragdy zaczął, tam będę koszami całymi wynosił, bo to dużo trzeba, żeby zbroję zrobić. Jeszcze nie wiem, na ile mam crafting, ale to w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie, wykonywanie tych szmaragdowych butów. Zastanawiałem się nad diamentowymi, ale dobra, niech będą szmaragdowe. Diament ma inne działanie, no... Z tymi robokopami to jednak PiS nie kupił. To był fake. Ale może jeszcze kupi. Tutaj pytanie, bo wiadomo, że taki polski robokop, może kupimy i to nie dwa tylko, ale i 10 robokopów. Można je w sumie przeprogramować na wojskowy tryb, nie? Jakoś, a nie, że do policji. Zresztą Polska to Polska tutaj... Jak kupimy dwa robokopy, to Polak jednego robokopa zgubi, a drugiego zepsuje. No, będzie stał potem taki, miętosił czapę i ja żem nie chciał, ja żem nie widział, nie wiedział, że tu nie wolno tu włączać. No. Dobra, myślę, że w końcu dojdzie do zakupu. I no, taki robokop musiałby mieć orzełka wytatuowanego na piersi, wytatuowanego, wytłoczonego na pancerzu albo wygrawerowanego, jak laptop dla ucznia, na którym, przypominam, jakoś tam działa ten cyberpunk. W 10 klatkach, ale działa. Można grać. No i powiedzmy orzełek wygrawerowany... Na klacie, gdzieś tam na sercu, tak symbolicznie. To pytanie, czy a co z krzyżem? Może na czole krzyż? Oby nie betonowe buciki, dopasowane na mieście w centrum, na moście w centrum miasta. Dopasowywane, przepraszam. Nie będzie leciało na nocne radio, ale o co chodzi? Kto będzie leciał na nocne radio? No, jakieś panienki będą leciały na nocne radio? Ja wiem, że nocne radio jest seksowne, a już prowadzący, jeden z prowadzących, znany, o aksamitnym głosie nienagannej aparycji i wysokiej kulturze osobistej, to już w ogóle. Zobaczymy, jak to z tymi... Macie tu taką wizualizację, wpisałem przed audycją, sztuczna inteligencja wygenerowała. Tu był błąd w ogóle, no te litery są krzywo, no kto to tak wykleja litery, no z folii? Ta większa, ta mniejsza, no. Jeszcze tu było CO w środku. To nie, tylko ja to wypieczątkowałem tam, wymazałem CO, było Polish CO Cup, albo CO, albo CO. Ma na zbroi napisane CO. Co kufa? Ale to taka jakby piersiówka troszeczkę tu ma. To jest polski robot, co musi łyknąć. Tu ma piersióweczkę ma na środku jakby tak wciśniętą. Tak, już wiem, co to. Dirochlorek, chyba źle napisałeś, nie? Mi wodoru. A może tobie wodoru? W każdym razie Polish Cup, tak by mógł... Taki trochę retro, trzeba przyznać, ten Robocop, prawda? Jeszcze ma sygnał na czubku głowy, to już tak w ogóle retro i tak trochę dla dzieci bardziej taki robot, ale Robocopy lubią dzieci. Dzieci lubią Robocopy, no. Ale on ma takie barwy pisowskie jakieś. I powiem wam, że takie republikańsko-pisowskie, nie? No, jak to Polska, to pisowskie, czyli coś tu się zgadza jednak, że to PiS będzie kupował Robocopy. Na przykład do obrony TVP. No bo, popatrzcie, granatowy, nie? Czemu on nie jest biało-czerwony, tylko granatowy? Granatowo-biało-czerwony. Bo to jest pisowski Robocop. A Korwin stwierdził, że TVP powinna być prywatna. Tak zasugerował, to nie byłoby wtedy problemu. No bo śmieszne jest to całe gadanie, komu ma służyć to TVP, czy ma być państwowe, czy nie państwowe. No państwowe to wszystkich, a jak wszystkich to nikogo, nie? A jak do wszystkiego to do niczego. No i takie jest właśnie państwowe. Jakby była to prywatna telewizja, TVP, wiem, że to niektórym się pewnie... No, nie dowierzają, że coś takiego może być w ogóle. Prywatna telewizja publiczna, a ja myślę, że mogłaby być. No, gorzej nie będzie, wiadomo, nie? No więc może by się udało zebrać taki zespół dziennikarzy, publicystów, różnych tam reporterów, którzy by podchodzili do tego właśnie tak jak my, normalni ludzie, że to powinno być takie trochę dla wszystkich i zimna, czysta informacja. No zresztą to moje jakieś tam sugestie i sugerowałem ostatnio, że mógłby ktoś wyjść i publicznie powiedzieć, będziemy obiektywni, proszę nas krytykować i tak dalej, bla, bla, bla. No to wyszedł i powiedział niby typ, nie? No. Się mnie nasłuchał i poszedł i powiedział, no. No, wszystko się da zrobić, nie? Czasem są sytuacje, gdzie mówimy sobie tak szczerze do siebie, że wszystko można, wszystko się da zrobić. A są i takie sytuacje, gdzie z bazy zakładamy, że w ogóle to się nie da, nie ma co. Jeszcze większość tak będzie uważała, nie? No tu większość z nas chyba jest sceptyczna, że się da tą prostytutkę TVP jakoś nakłonić, żeby skończyła z dawaniem. No tak, i ta TVP to taka prostytutka trochę, ciągle tam się nastawia, to tym z lewej, to z prawej i zadowolona. A Temida nasza, to ona też tą opaskę ciągle z głowy tam odkrywa i mryk, mryk, tam do Zdzisia albo do jakiegoś Mirusia albo do innego posła mryga tam. No i też taka prostytutka lubi dawać. Może my tacy jesteśmy w ogóle trochę jako naród. Może jest jakieś takie przyzwolenie, nie? No bo czasami się mówi na przykład, że w bardziej cywilizowanych krajach, nie wiem, w USA na przykład jakimś, nie? No to już by poleciał, jak... I były takie przypadki, że jakaś pani polityk czy pan polityk wydali ze służbowej karty nieprawidłowo, nie powinni tego robić, na jakieś zbytki wydali ze służbowej karty jakieś tam przyznawane na wydatki specjalne i wielka afera i jeszcze ta osoba się sama podaje do dymisji, wyobraźcie sobie, a u nas takie wały, takie afery i zero jakiegoś wstydu, tylko się wykuca i jeszcze przychodzi, gest Kozakiewicza pokazuje, a chcieliście mnie zamknąć, a mnie prezio ułaskawił, takiego, Kotkiewicz na antenie, witam.
1: Krawiec, ale to wszystko pomyliłeś, te zbroje, co mówiłeś na samym początku, to one istnieją. Kiedy pracowałem w CERN-ie, to te szmaragdowe zbroje to z wielkiego zderzacza Andronów wyciągali. I ja to widziałem, mogę wam wysłać zdjęcia. Ja tutaj absolutnie nic nie kłamię. Ale jeżeli chcesz sobie zbudować taką prawdziwą zbroję, to ja ci powiem dwa najważniejsze składniki. Po pierwsze, konopie. Konopie, które stworzą ci taką podstawową strukturę zbroi. Na ręce, na nogi, na tyłek, kolokwialnie mówiąc, na buty, na klatkę piersiową, ujmując to tak ergo vis-a-vis. Ponieważ jeżeli na przykład tak za przeproszeniem, oczywiście kolokwialnie mówiąc, taką zbroję zdarzy ci się zabrudzić, to wtedy to ta konopia przetworzy to w czystą energię, we wir. Ja kiedy pracowałem we Wiedniu, to właśnie widziałem, chodziłem w takiej zbroi konopnej i ty wiesz co? I mi się nic nigdy nie działo. I raz na 3 dni tylko musiałem ją zmieniać, kiedy ludzie na mnie dziwnie patrzyli, bo oni wyczuwali ode mnie tę energię wonną. Czy ty, krawiec, wiesz co to jest w ogóle energia wonna? A zamiast hełmu, bo to jest bardzo ważne, to nie może być też hełm konopny, bo taki hełm konopny może blokować ci myśli. Myśli ci blokować, to musi być kapelusz Amanity muscarii, który sobie sam zbierzesz w lesie, kolokwialnie mówiąc.
0: Hełm z kapelusza? Takiego, to jakiegoś wielkiego muszę tego muchomora znaleźć.
1: Krawiec, co ty mówisz? Ja tutaj mam takie siedlisko, gdzie dziki srają, no i tam takie kapelusze rosną na 1,5 metra spokojnie. Potem ci wyślę zdjęcie. Mam na Facebooku wrzucone, tylko mi tego Facebooka dzisiaj zablokowali za mówienie prawdy. No i niestety, jak tylko odblokuję, to ci prześlę.
0: Dobrze, a tak już całkiem serio, Marcinie Chudziku, czemu udajesz Kotkiewicza?
1: Nie, kurde, nie mogę tak za długo, ale jak mówiłeś o tej zbroi, to mi idealnie siadło do tego.
0: Czekaj, ja ci to zaraz wytłumaczę, siemano w kolano. No, słuchajcie, konopne zbroje były używane już przez samurajów, przez starożytnych Polaków, przepraszam.
1: No. Tak, bo samurajowie to pochodzą z Polski, bo wiesz, sam mu raj. Samemu sobie robisz raj w takiej zbroi.
0: A. Taki, że tarira raj, masz raj w tej zbroi. Ty, ale słuchaj, takie zbroje z żywicy konopnej to by w sumie mogły nie być takie złe, może. Tylko chyba by ciężkie były trochę, ale takie myślę, że solidne może by były. Jak myślisz?
1: Nie znam za bardzo właściwości żywicy konopnej. No bo nie wiem, no tutaj podejrzewam, że są inne pewne osoby, które dużo lepiej znają się na zbrojach. Zbroja oprócz swojej podstawowej właściwości, czyli chronienia, musi być oczywiście wygodna, musi być też lekka, no bo jednak bieganie w 40 megahercach 40 kilogramowej zbroi, tak wiem, że przesadzam, jest w cholerę niepraktyczne. Więc no, nie wiem, może tak wiesz, może tak jakoś tak taką żywicą cię pokrywać, tak wiesz, tak na zasadzie takiego, jak był ten złoty człowiek w Bondzie, że tak nastrzykują na ciebie te zbroje, no i ta zbroja jest jakoś tam działa. No oczywiście moja podstawowa wiedza z fizyki mówi mi, że to jest idiotyczny pomysł.
0: A jakby... No, taki wojownik w tej konopnej zbroi, no bo tam, wiesz, jak się napada, to się i pali, i rabuje, no, wpadł do ognia gdzieś, to wszyscy wojownicy z jego oddziału mogłoby im się przestać chcieć walczyć. I wzięliby.
1: Nie,
0: po co to wszystko, człowieku? Po co to wszystko?
1: Wiesz co, to być może nie jest aż taki głupi pomysł, bo wydaje mi się, że takie zbroje mogłyby być dobre dla wojsk szturmowych, bo wtedy masz większą motywację do tego, żeby palić wioski, bo będziesz miał przynajmniej od czego odpalić.
0: A słuchałem sobie
1: to są pakuły oczywiście, to są pakuły, słuchajcie, on ma tylko pakuły.
0: Zbroja z pakułów? To dobre. Ale słuchałem sobie właśnie dzisiaj tak a propos konkurencji alternatywnej.
1: Jaka to konkurencja, proszę.
0: No, widzisz, no teraz mam Dubliński, nadaje teraz konkurencja w tym samym czasie. No, ale to każdy sobie słucha, co lubi, ja nie mam żadnych pretensji. Ale usłyszałem gdzieś u drugiej konkurencji o punkcie zerowym, że on jest we wszystkim, nawet w ziemniakach, jak weźmiesz, to jest ten punkt zerowy. I słuchaj, w grach, w silniku graficznym, powiedzmy, faktycznie tak jest, że zawsze jest coś w rodzaju tego punktu zero, czyli taka główna oś, nie, która decyduje, w którym miejscu pojawia się jakiś obiekt, powiedzmy, gdzie ma środek ciężkości, ten pierwszy główny, który wszystko spaja, to taki jakby pusty obiekt, do którego wrzucasz wszystko. Pomyślałem, że jak se też o tym dzisiaj rozmyślałem, bo ja o poważnych rzeczach w ciągu dnia myślę, nie to co wy, jakieś tam, kurwa, głupoty, tylko ja o poważnych rzeczach myślę, właśnie ten punkt zerowy i no, w przestrzeni 3D musisz coś umieścić. A jak do takiego obiektu podłączysz skrypt albo klasę, czasami się podłącza klasę, w której są różne tam inne rzeczy, no to ona przyjmuje ten punkt zerowy. A co jak z ziemniaków wyjmiesz jednego ziemniaka i obok go postawisz, to on ma swój własny punkt zero, a drugi punkt zero się generuje gdzieś w pozostałych ziemniakach? Powiedz, jak ty to widzisz.
1: Widzę przede wszystkim, że mylisz dwa pojęcia, bo punkt zerowy, czy w zasadzie energia punktu zerowego, no, o czym podejrzewam, że szury mówiły, bo też Klop często o tym często opowiadał, to jest najmniejsza możliwa energia, którą może mieć układ kwantowy. Nie ma czegoś takiego, żeby gdzieś, gdzie tylko istnieje jakakolwiek materia, żeby była pozbawiona energii. To się po prostu tego nie da zrobić. I ta energia punktu zerowego jest taką najmniejszą jednostką. To, o czym ty mówisz, to jest punkt odniesienia, czyli taki, wiesz, taki, no, taki punkt, gdzie sobie zawiesisz tam te wszystkie osie czy coś takiego, gdzie sobie położysz jakiś tam punkt grawitacji, czy na przykład, jeżeli będziesz sobie przesuwał kamerę, to tę kamerę zawsze będziesz przesuwał względem jakiegoś punktu, tak? No w tym przypadku domyślnie może być to 0,0, ale jeżeli ta kamera ma na przykład śledzić postać, to tym punktem odniesienia, nie punktem zerowym, ale punktem odniesienia, będzie postać, którą ta kamera będzie śledziła. I może na przykład tę postać wyprzedzać trochę, iść trochę wolniej. Także to są dwie zupełnie osobne rzeczy.
0: No właśnie, nie jestem pewien, czy mieli na myśli to rozmówcy, bo te akurat rzeczy pochodzą od Tomasza Filozofa. To nie wiem, czy on się na energii by skupiał, bo on ma teraz filozofię kolorów na przykład, że ty jesteś energią czerwoną, ja jestem energią brązową, brudną, taką. No i ja też kiedyś miałem taką fazę, wiesz, przypisywałem kolorom różne znaczenie na potęgę, szukałem jakichś gotowych znaczeń, łączyłem to ze sobą i szukałem odzwierciedlenia różnych tutaj prawidłowości i zależności w świecie realnym sobie, ale potem mi przeszło, bo przestałem jarać tak dużo i mi przeszła ta filozofia. Ale z tymi kolorami coś tam jest. No, czerwony się zawsze kojarzy z energią, z siłą.
1: No tak, za każdym kolorem stoi jakaś symbolika, też często wywieziona z natury, że taka pszczoła czy szerszeń się malują w paski czarno-żółte, tak, że to jest jakieś zagrożenie. Czerwony właśnie na zasadzie, że jestem trujący, nie dotykaj mnie i tak dalej, zielony. Wiesz co, za bardzo nie chcę się tutaj w taką foliozofię bawić, bo to jest, no że tak powiem, no nie chcę kopać leżącego. Traktowanie poważnie wypowiedzi Tomasza Filozofa, który, poliozofa, przepraszam, nie obrażajmy filozofii, bo filozofia jest umiłowaniem wiedzy, a jemu brakuje zarówno miłości, jak i wiedzy. No to jest jednak czymś niepoważnym, tym bardziej, że on nawet za bardzo w naturze sobie tego nie szukał, tylko sobie zobaczył na sygnalizator świetlny, gdzie masz czerwony stój, żółty przygotuj się, zielony jedź i tak naprawdę ma tylko jedną figurę retoryczną, która którą się posługuje, czyli jakiś taki kontrast, rzucenie jakiegoś kontrastu. Co, no okej, okay, czasami można, żeby dobrze coś zaobrazować, rzucić taki kontrast, ale to jest jedyny punkt, który tylko można rzucić. Ale też no, nie chcę za bardzo tutaj obrabiać dup i tak dalej, bo ostatnio, wiesz co, czytałem takie piękne zdanie, z którym za bardzo bym się nie zgodził w pełni, bo to jest bardzo krótkie uproszczenie, bardzo proste, tłumaczące dużo, ale zostawiające dużo do interpretacji. Mianowicie, wielcy ludzie rozmawiają o ideach. Przeciętni ludzie rozmawiają o wydarzeniach. Prości ludzie rozmawiają o innych ludziach. I nie do końca mogę się z tym zgodzić, bo też czasami lubię sobie porozmawiać o innych ludziach. Natomiast jeszcze to, czego mi bardzo brakuje, najbardziej skrajni prostacy rozmawiają o sobie.
0: No dużo tego rozmawiania o sobie ostatnio jakoś tak na różnych kanałach. No ale może ludzie mają taką potrzebę akurat chwilowo. A wiesz co, jeszcze sobie dzisiaj wymyśliłem, że taki scenariusz do filmu, gdzie jest dwóch braci. Jeden płaskoziemca, a drugi okrągłoziemca. I w sumie te ich różnice mogłyby być to cała historia ich życia, że oni się ze sobą są, wiesz, trochę skonfliktowani. Ten brat Szur bił tego brata Sceptola i ten Sceptol przychodził do mamy. Mamo, mamo, powiedz, może ziemia jest okrągła. A mama tam nie interweniowała, mówiła, dajcie mi spokój, ja się tam nie znam na tych sprawach.
1: Jezu. O. Wiesz co, to byłby naprawdę, to by było naprawdę straszne, gdyby, no chyba, żeby by to była jakaś taka naprawdę surrealistyczna komedia, no to być może by się to w jakiś sensowny sposób wybroniło. Natomiast no nie wiem, no czy płaskoziemca, kulowierca, to jest w ogóle ta... I jeszcze do tego mama, która mówi, no ja nie wiem, pogódźcie się, ziemia jest w kształcie skorpiona, nie?
0: Pójdźmy na kompromis, prawda leży gdzieś po środku. Ziemia jest taka okrągło, kwadratowo, w kształcie banana trochę i idźcie spać już. Ale potem ojciec przychodzi na przykład i kim by mógł być ojciec? Może jakiś taki uberszur, co ma cały pokój zawalony orgonitami, herfpenami, magrawami, tam strukturyzatorami wody. Było coś takiego, nie? To trochę na podstawie... Nie, to nie na podstawie tego, bo o ojcu wędkarzu to co innego było. Maniak wędkarstwa, nie? Ale było coś też, taka chyba przeróbka z maniakiem, takim szurem.
1: Coś takiego było, ale wiesz, też no, nie widzę tutaj jakiejkolwiek kotwicy, którą można by tutaj było wstawić, no bo... No nie wiem, to jest niekompatybilne, tak? No nie wyobrażam sobie, to znaczy wyobrażam sobie, że matka powiedzmy taka, która taka przyjmująca idealnie zdanie swojego męża, a która być może zrobiła przynajmniej podstawówkę, no i z takim szurem się jednak skumała, tylko dlaczego ona się z tym szurem skumała, jeżeli on jest taki radykalny i tak dalej, tak? No to mi się wydaje, że pod względem takim przynajmniej wiedzy, ludzie jak najbardziej się dopasowują, no i nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego dziwnego mezaliansu, gdzie ktoś bardziej obdarzony intelektualnie wejdzie w bliższą relację z kimś mniej obdarzonym intelektualnie, to ta osoba, która jest niżej, zaczyna kwitnąć, zaczyna rozumieć, zaczyna czytać, zaczyna się interesować, bo zasadniczo ludzie, którzy mają jakąś tam wiedzę, mają również też taki naturalny talent do tego, że są ją w stanie bardzo prosto przełożyć. Tak na prostej zasadzie, i to też wiele razy powtarzałem, że jeżeli coś rozumiesz, to będziesz w stanie to wytłumaczyć pięciolatkowi. Tutaj mi się przypomina jakiś tam filmik na przykład Andrzeja Dragana, który w przedszkolu robił jakiś tam event i dzieciom 3-4-letnim tłumaczył cząstki elementarne, że to są takie klocki, z których można zbudować większe klocki i z tych większych klocków można zbudować jakieś struktury i z tych struktur jest zbudowany nasz świat. Mimo że mamy tutaj tylko 3 podstawowe kolory tych klocków, ale jeżeli tych klocków będzie bardzo, bardzo dużo, to wtedy możemy osiągnąć każdy kolor, który tylko nam się podoba, bo no, będzie się to jakoś tam rozmywało, mieszało, no i ludzkie oko to ładnie dostrzeże. Więc no, nie jestem przekonany.
0: Każdy kolor?
1: Każdy kolor.
0: Fioletowy też?
1: Fioletowy też.
0: Ja. No kurde. Ale jaja. Słuchajcie, a to, że orzeł retransmituje, no to niech se retransmituje. Przecież nikomu nikt nie broni. Mówiłem kiedyś, że jak ktoś chce sobie nocne radio gdzieś puszczać, retransmitować czy cokolwiek, to proszę uprzejmie.
1: No co ja powiem, no nie ma swojego kontentu, no to bierze od nas, tak, czy wiesz, no nie ma w tym nic złego.
0: Oj tam. No i też tutaj prostuję, ja nie mam nic przeciwko i też nie postrzegam, że sobie nadaję w tym samym czasie, co za problem, co mój YouTube? No, a jakby tak się ci bracia mieli spotkać po latach, już dorośli, i gdzieś tam się na mieście spotykają, trochę ze sobą nie gadali, ale przychodzi ten moment, że tak sobie wyobrażałem, że na przykład ten brat Szur mógłby się dorobić na handlu jakimiś tam ulepszonymi deparchatorami Max, zbudowanymi już na przykład na podstawie schematów pana Patatajcio, oczywiście w nawiązaniu do wynalazku słynnego też konstruktora innego, pana Podleckiego. Jak, co jeszcze w życiu takiego brata Szura, a co w życiu brata Sceptola? Może na przykład brat Szur miałby ten szmaragd, on nosi, co mu daje płodność i jest bardzo płodny i woła tam dzieci. Chodźcie się z wujkiem, przywitacie. Jacek, Mirek, Bartuś, Tomeczek, Basia i tak wymienia pół godziny, wychodzą te dzieci. A ten na przykład brat Sceptol w korpo gdzieś pracuje, nie ma czasu, jeszcze czeka z pierwszym dzieckiem. To tak trochę nawiązanie do idiokracji, wiesz, znowu tutaj. No.
1: Tak też roboczo mam tytuł, dlatego najlepiej zrobić z tego serial Świat według ziębów. Natomiast tutaj akurat taki plot twist, że na przykład ten serial by się zaczynał w momencie, kiedy oni poznają się po latach i cały scenariusz mniej więcej pokazuje, w jaki sposób do tego doszli. Wydaje mi się, że taki brat Sceptol, który chciał się wyrwać z tej szurskiej rodziny, gdzie nawet matka nie jest do końca pewna ten... Nie wiem, kto zaczął tę dyskusję o ziemi, ale macie się pogodzić. No to tak się trochę poddał, poszedł na uniwersytet, potem zrobił doktorat, potem zaczął ekspertyzować się, nie wiem, dajmy na to w geologii, tak, bo ten kształt ziemi go bardzo zastanawiał, bo miał gdzieś tak z tyłu głowy, że on kiedyś tam wróci do tego rodzinnego domu i on pieprznie taki wykład, że oni wszyscy wreszcie uwierzą. To jest mniej więcej jak to, że większość, nie wiem, osób, które idą na psychologię, to idą tylko i wyłącznie dlatego, że mieli jakiś problem wcześniej i chcą ten problem rozwiązać. Tak samo jest na przykład z resocjalizacją. Oczywiście generalizuję, nie ma tutaj tak, nie mówię, że wszyscy, natomiast wszystkie osoby, które znam, które zawodowo są związane z psychologią lub resocjalizacją, miały w domu właśnie albo kogoś pierdolniętego, albo jakiegoś kryminalistę. I w ten sposób rozwiązują problem, który ich osobiście dotknął, żeby ten problem ponownie się nie zdarzył, więc dajmy na to, że ten pan został sobie, ten brat Sceptol został sobie takim doktorem geologiem. I też również trochę z doświadczenia mam takie nieodparte wrażenie, że bardzo wielu ludzi, którzy doszło do habilitacji, do profesury, gdzieś wiesz, gdzieś nagle stają na takiej granicy poznania, że już to nie jest tak, że wiesz, że ty czytasz książkę, tylko odkrywasz coś nowego i wiesz, i szukasz jakiegoś rozwiązania, bo zauważyłeś jakiś problem, szukasz literatury na ten temat, ale nikt jeszcze o tym nic nie napisał. Ty sam musisz przeprowadzić badania, ty sam musisz przeprowadzić eksperymenty, ty sam musisz po raz setny ponawiać ten sam eksperyment, bo zrobiłeś go po prostu źle, bo nie wiedziałeś, jak go zrobić, bo nikt wcześniej takiego eksperymentu nie zrobił. I naturalnym w takiej sytuacji jest to, że zaczynasz wątpić. I taki wiesz, i taki geolog, doktor habilitowany geologii, który wraca do tego umęczonego domu, dajmy na to, wiesz, na święta, czy tam przy jakiejś okazji rodzinnej, tak przychodzi, a ten brat Szur mu opowiada, no tutaj pokazuje jakiś prosty film na YouTubie. On oczywiście nie miał czasu, żeby z tymi wszystkimi filmikami się zapoznać, tak? No, który tutaj, o, tutaj jest jakiś taki rosyjski badacz, który i patrzy źródła, o kurde, źródła, tutaj jakiś rosyjski badacz, ja o tym nie słyszałem, ja tego nie czytałem. No oni co prawda, i ten brat mówi, no oni co prawda ukrywają prawdę przed nami, natomiast jeżeli sobie wejdziesz na Rumble, to tam są odpowiedzi. I ten brat, który spędził ostatnie 30 lat, żeby zgłębiać, no jako geolog to dosłownie zgłębiać meandr wiedzy, nagle zaczyna wierzyć niczym Fox Mulder.
0: i może się ostatecznie

0: paniaka tego Szura. Ja ci to wytłumaczę. O, jaki ty głupi jesteś, patrz, to masz tu filmik i pyk. I ten rośnie ta frustracja w tym bracie Sceptolu i poświęca całe swoje życie, żeby gdzieś zacząć pracować w NASA, żeby zostać astronautą, żeby móc porwać tego swojego brata Sceptola i pokazać mu kulę ziemską z orbity przynajmniej. I robi to. Ale ten brat Sceptol mówi, kurde, hipnoza zwykła, pewnie siedzę teraz w laboratorium i mi puszczacie do głowy obrazy na Photoshopie zrobione, nie ze mną te numery. No i jak przekonasz takiego brata Sceptola?
1: Wiesz co, to akurat można by było umocować w takim realistycznym świecie nauki, badań i rozwoju przede wszystkim, bo istnieją na przykład takie symulacje misji, w stylu, że zastanawiamy się, w jaki sposób ludzie zareagują na to, że będą, dajmy na to, przez nie wiem, przez ileś lat lecieć na Marsa, ewentualnie, że spędzą kilkanaście, kilkadziesiąt lat na kolonii na Księżycu czy na Marsie. I takim i są nawet na Ziemi, nawet w Polsce jest jeden taki habitat, że wiesz, że jest zamknięta grupa osób, żeby sprawdzić, w jaki sposób te osoby będą sobie radziły w warunkach izolacji, wykonując pewne zadania, rozwiązując pewne wiesz, błędy, oczywiście symulowane, tak? No bo wiadomo, no, nikt nie będzie robił burzy piaskowej tylko po to, żeby przeprowadzić taki eksperyment. Ale wraz z postępem technologii wydaje mi się, że można to rozkręcić. Nawet był jeden odcinek bodajże w Star Treku Enterprise, tym czterosezonowym, tym nowym Enterprise, nie mylić się z The Next Generation, gdzie właśnie taką symulację przeprowadzili w promie, że postawili telewizory koło okien tego promu, które wyświetlały kosmos, które wyświetlały tam różne rzeczy i im wszystkim się wydawało, że oni są w tym wszystkim, nie? I w idealnych warunkach eksperyment powinien być poprowadzony ze ślepą próbą. Czyli ty nie wiesz, wchodząc do tego statku kosmicznego, który ma udowodnić krzywiznę planety, że ty faktycznie jesteś w kosmosie, czy na przykład jesteś w tej grupie kontrolnej, która pozostała na Ziemi. To byłyby naprawdę realistyczne warunki takiego eksperymentu. No bo jeżeli nie wiesz, no to wtedy zupełnie inaczej się zachowujesz. No i ci bracia, powiedzmy w tym statku, tam ten statek się trzęsie i tak dalej, on startuje, wszystko się trzęsie, gwiazdy zaczyna być widać, a tu nagle drzwi odpadają. I monitory. I on nawet nie wiedział, ten mądrzejszy brat, że on bierze udział w takim eksperymencie.
0: I że znajdują się w Hollywood, tak?
1: Tak, że znajdują się w hangarze, tutaj jakieś telewizory, tutaj wiesz, ludzie tacy zaskoczeni, nie tylko gdzieś słychać w tle, o kurwa.
0: O kurwa. Sprawa się rypła. Albo mogliby jeszcze tak ostatkiem sił próbować udawać kosmitów tam. Witaj, przybyszu. No dobra, kurwa, dobra, panowie. No, zamykamy studio. No, no właśnie, taki zwrot. Ale słuchaj, ale potem mogłoby się okazać, że to wcale nie było studio Hollywood, ani nic takiego i taki fake, tylko że to wszystko jest Matrix i tak, symulacja, więc...
1: Wiesz co, podejrzewam, że sam bym przez chwilkę zwątpił w takiej sytuacji, no ale to wiesz, no mimo wszystko, no, eksperyment ze ślepą próbą tak zwyczajnie działa, żebyś nie zdawał sobie sprawy z jego konsekwencji, no i ten brat by tylko tak, wiesz, nawet by nic nie powiedział czegoś w stronę, a nie mówiłem, tylko wiesz, tak spojrzałby wymownie, mrugnął powoli raz, mrugnął powoli drugi raz, po czym wyciągnąłby swój health pen i z niego by wystrzeliła energia. A być może to byłaby po prostu zaindukowana schizofrenia. Nie wiemy, tego się dowiemy w drugim sezonie.
0: Niech zjednoczą się nasze moce. Orgon! Co tam? Kesze!
1: Eter!
0: Intencja!
1: Kolor zielony, czerwony, niebieski. Bo jeżeli coś jest czerwone, to nie jest niebieskie, a jeżeli jest zielone, to nie jest czerwone. Wobec czego przyszłość jest przeszłością, a teraźniejszość jest gównem.
0: A z połączenia waszych mocy powstaje i jednocześnie znikam, powstając ja, Tomasz Filozof. Frunie taki super bohater. No nie, to może przesada trochę. Nie róbmy z Tomasza Filozofa super bohatera. Nie idźmy aż tak daleko. No, ale to widzicie, wszystko można zanegować. No już ten brat Szur może się znajdować nawet w tej rakiecie, a zobaczy tą krzywiznę, a powie, tanie sztuczki, Luxfera tutaj rybie.

0: oko. Zrobiono. No,
1: I to by było dobre, żeby ten brat Scepto w tym momencie stwierdził, dobra, to ja to teraz zweryfikuję i udowodnię ci, i mimo że są w kosmosie, zaczyna otwierać drzwi. I ten brat Szur tak patrzy na niego, ej, nie, ale naprawdę, słuchaj, nie, ja ci pokażę tutaj filmik na YouTubie, to naprawdę, aż tak daleko nie musimy iść, i oni zamieniają się w tym momencie rolami.
0: Bratu Szurowi już tak głowa pęcznieje od jakiegoś tam ciśnienia w kosmosie, jak Schwarzeneggerowi w Total Recall. Oczy mu na wierzch wychodzą, ale dalej krzyczy, it's a trick! To sztuczki, tanie sztuczki! No, taki jest też...
1: Za mało zabił!
0: Ale jakby się w końcu okazało, że to nie jest kosmos, tylko studio Hollywood, aż to studio Hollywood i tak jest symulacją Matrixa, i gdzieś tam Pana Boga spotykasz i Pan Bóg ci mówi, no dobra, zrobiłem symulację, bo mi się nie chciało naprawdę tego tworzyć wszystkiego, to zrobiłem symulację, no. No i co, wielkie rzeczy, no zrobiłem takie, żeby były jakieś tam gwiazdki, żeby coś się świeciło, żebyście mieli gdzie latać, żeby... przecież was nie zamknę w klatce, to se tam latajcie, a tam kurwa nic nie ma i tak, no. I co, nie podoba się coś? No i co powiesz takiemu Panu Bogu, jak on się ciebie spyta? Co, nie podoba się coś?
1: Wiesz co, mam zupełnie inny pomysł, tak przy okazji właśnie świątecznej, tam wiele seriali wypuszcza jakieś takie świąteczne specjale, nie? No i ponieważ Boże Narodzenie to tak naprawdę jest doktrynalnie ponowne nadejście Jezusa Chrystusa, to wyobrażam sobie, że wiesz, że schodzi taki Jezus Chrystus, ci bracia tam wybiegli z tego, wybiegają z tego magazynu, prawie się po ryjach piorą, nie? A nad nimi tak stoi Jezus Chrystus, nie? I tak rozgląda się, wiesz, w szacie, z brodą, z włosami, z ciemną karnacją, kręconymi włosami oczywiście.
0: Mały taki?
1: Tak, i tak rozgląda się i patrzy, tak wiesz, tak, tak kładzie, chowa twarz w dłoniach i mówi, kurwa, nie o to mi chodziło, ludzie. Czyście przeczytali chociaż tę książkę?
0: Ostatnio wpadłem też do Martina Lechowicza, bo taka prostytutka radiowa, to wszędzie tam bywam. Muszę do wszystkiego przytknąć swojego kutasa, jak to mawiał kapitan Tomek. No i tam zagadałem o ten krzyż. Czy on, pytam się, Martin, ty byś wolał taki krzyż czysty, ze zdjętym Panem Jezusem, czy z takim przytwierdzonym, umęczonym? A on mówi, wiesz co, ja to w ogóle te krzyże, to ja bym rybkę chciał. No to Pan Jezus przychodzi, a tu jego fani mają rybkę, cholera jasna, no. Rybkę.
1: A taką świeżą, taką na haczyku, i wiesz, i sobie musisz tego śledzia co dwa dni zmieniać, nie? To by było dobre.
0: Co Pan Jezus by się zapytał, co to kurwa, kółko wędkarskie? Powiadam wam, zaprawdę? Nic, gówno żeście zrozumieli, powiadam wam. I by się obraził, i poszedł, i nie byłoby sądu. I byśmy se żyli normalnie dalej, i nic by nie było.
1: No, tak sobie żyjemy, jak ateista do ateisty, szczerze mówiąc.
0: No tak, no, to miał przyjść. No. Powiedzmy sobie to szczerze, jak ateista, ateiście, no, miał przyjść i nie przyszedł. Mówił, no, że przyjdzie za życia jeszcze tych, do których mówił, ale... To zaraz ktoś ci powie, a może oni i żyją jeszcze i nie umarli.
1: Jest taka fajna przypowieść, którą sam wykoncypowałem. Nie jestem pewien, czy opowiadałem w radiu, ale trochę się zmieniły tutaj warunki, więc powtórzę raz jeszcze, że kiedy byłem małym chłopcem, miałem...
0: Hej, tak.
1: Miałem świnkę morską. I ta świnka morska pewnego dnia, i to był, pamiętam bardzo dobrze, zimowy dzień, obudziłem się i świnki morskiej w klatce nie było. No i zapytałem swoich rodziców, co się stało, że tej świnki morskiej nie ma, co się stało. Oni mi mówią, że w nocy otworzyła klatkę i musiała gdzieś uciec, gdzieś do lasu, bo tam wtedy przy lesie mieszkałem. No i bardzo, bardzo się zasmuciłem, ale tak minął jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. Trochę porozmawiałem z kolegami z podstawówki, bo tak byłem chyba w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki. No i wiesz, no i tak zrozumiałem, że to nie jest tak, że wiesz, że ona uciekła, tylko że ona zmarła i no, rodzice ją zabrali i schowali przede mną. Tylko nawinęli mi jakiś taki makaron na uszy, żebym, wiesz, i to też później, po latach do mnie dotarło, że to trochę trochę skomfortowało mnie, że ta strata nie była taka gwałtowna, tylko że przez jakiś czas, kilka tygodni mi zajęło, że do niej dotrę. Mi to zajęło kilka tygodni. Drodzy chrześcijanie, Jezusa nie ma od 2000 lat. Pogódźcie się z tym.
0: Obawiam się, że się nie pogodzą. No, a słuchaj, a może świnka sobie na parapecie tam siedziała, świat oglądała i wszedł tato czy ktoś i zrobił bu! I na przykład i dlatego ona zniknęła. No nie wiem, różnie to mogło być, ale widzisz, to pierwszy jakiś taki spisek w twoim życiu, który rozkminiałeś i mówiłeś sprawdzam.
1: No, ty kurde śmiesznie na to patrzysz, ale coś w tym kurźba jest. Coś w tym jest. Nigdy nie ufaj, jeżeli ktoś ci mówi jakieś komfortujące rzeczy. Sprawdzaj, zastanawiaj się, konfrontuj, czytaj, dowiaduj się. Odnośnie czytania, słuchaj, bo zamiast mówić jak wielcy ludzie o ideach, może przejdźmy do kompleksu przeciętnych ludzi, czyli porozmawiajmy o wydarzeniach, bo miałem dzisiaj taką małą zagwozdkę, ponieważ przeczytałem sobie warunki tej umowy, porozumienia dotyczącego relokacji w Unii Europejskiej. Znalazłem źródło, bardzo szybko udało mi się je znaleźć i przeczytałem, jak to wygląda. Wiesz co, powiem ci szczerze, że to, co słyszę nawet w mediach, jest tak cholernie oderwane od rzeczywistości, a co mnie w ogóle skłoniło, bo dzisiaj rano w TOK FM słuchałem pewnej rozmowy z kimś, nie wiem, z jakiejś takiej organizacji, jakiegoś NGO-sa, który się zajmuje ludźmi na granicy i tam padło takie słowo, że ta umowa relokacyjna to jest zamknięcie drzwi Unii Europejskiej na imigrantów. No i myślę, kurde, no... Jak to jest? Jedni mówią, że tutaj za chwilkę będę musiał przyjmować 10 murzynów do domu, tutaj z drugiej strony organizacje, które zajmują się tym zawodowo i czerpią z tego dochód, mówią, że jest to zamknięcie drzwi, więc zadałem sobie ten trud i przeczytałem. I to też, zauważ, że ja to dość często powtarzam, że zadałem sobie trud i przeczytałem. To nie jest aż taki trud wbrew pozorom i bardzo bym sobie życzył, to znaczy bardzo chciałbym żyć w takim idealnym świecie, że zanim ktoś zacznie wyrażać swoje opinie na jakiś temat, to dotrze do najbardziej źródłowego materiału, tym bardziej, że nie jest on jakoś tam bardzo głęboko schowany, i zwyczajnie się z nim zapozna. No, jest niestety tylko w angielskim, niemieckim i bodajże francuskim, także natomiast no, mój angielski jest wystarczający. No i co się okazuje, że oczywiście istnieją takie kwoty, że co rok 20 tysięcy migrantów, albo kwota, gdzie faktycznie wychodzi te 20 tysięcy euro, czy 30 tysięcy imigrantów, nie wiem, jakieś tam tysiące, 30 tysięcy chyba imigrantów i 20 tysięcy euro lub 20 tysięcy za każdego nieprzyjętego imigranta. Mhm. Ale razem z tym idzie uszczelnienie granic Unii Europejskiej, że każdy imigrant będzie musiał przejść przez taki wywiadowczy background check, każdy musi zostać zarejestrowany też biologicznie i też się zmieni, że obecnie jest coś takiego, że tam, wiesz, odciski palców i tak dalej, badania medyczne są od 14 roku życia, ma być to zmienione na od 6 roku życia i co więcej, dopóki ktoś nie przejdzie pozytywnie takiego screeningu, że wiesz, że twoje dane są poprawne, że sprawdziliśmy w twoim kraju, w ambasadzie, że jesteś tym, za kogo się podajesz, no i nie masz przestępczej przeszłości, to nie możesz wyjść poza ten kraj, w którym jesteś. Oprócz tego, dodatkowo, właśnie z tych pieniędzy ma być finansowana deportacja do kraju, z którego taki imigrant się pojawił. Mam nadzieję, że ta deportacja będzie realizowana dokładnie tym samym środkiem, w jaki sposób dostałeś się do Europy. Przyleciałeś samolotem? Wracasz samolotem. Przepłynąłeś pontonem? Wracasz pontonem. No ale to tak tylko moje marzenie.
0: To dobre.
1: Co więcej... Ma to być zrealizowane na podstawie tego, że kraje, które mają najwięcej tych imigrantów, no to od nich będziemy odbierać, co jest oczywiście racjonalne, a te kraje, które nie mają tych imigrantów, no to wtedy będą płacić, czy ich przyjmować. No i sprawdziłem sobie. Za zeszły rok statystyki, tylko i wyłącznie samych Ukraińców w 2023 roku do Polski przyjechało 648 tysięcy. Oni się łapią w ten nawias, że są to imigranci spoza Unii Europejskiej. I na przykład takie Włochy, gdzie ci wszyscy pontoniarze tam płyną, jest ich zaledwie, z tego co pamiętam, 221 albo 218 tysięcy, coś mniej więcej koło tego. Więc nawet jeżeli byśmy, wiesz, tam spojrzeli na to, wiesz, wstecz rok, dwa czy trzy, no to w zeszłym roku przyjęliśmy koło miliona osób, tak? Więc jesteśmy tutaj, no, na świeczniku, więc jeżeli już, to my będziemy mieli łatwiej wyrzucać tych wszystkich Gruzinów i Kazachów i co najwyżej nam będą płacić, żebyśmy deportowali ich deportowali, jeżeli i nikt ich nie będzie chciał przyjąć. I samo to, że w całej Unii Europejskiej na podstawie tej umowy, to nie jest jeszcze w ogóle podpisane, to nie jest prawem. Tusk niczego nie podpisał jeszcze. Po prostu wszystkie kraje Unii Europejskiej dogadały się i stwierdziły, słuchajcie, idziemy tą drogą. I to też był taki, i to też jeszcze nawiasem tylko powiem, że to też był taki, taka żółta lampka u mnie, że skoro wszystkie kraje Unii Europejskiej na coś się zgodziły, w tym kraje bardzo antyimigranckie, czy kraje takie wręcz trolujące trochę jak Węgry, jeżeli chodzi o trolowanie, albo na przykład Słowacja, która jest bardzo antyimigrancka, na coś się zgodziły, no to warto by było zobaczyć, wiesz, źródło, co tutaj stoi. I chodzi o to, że tacy Włosi będą musieli ogarnąć tych swoich NGO-sów na stateczkach, którzy wyławiają te pontony i wyciągają tych biednych pigmentowo ubogaconych, bo ma to być unormowane. Tak samo jak w Polsce, tak samo w Hiszpanii, tak samo we Włoszech, tak samo we Francji, na tych samych dokładnie zasadach ci ludzie będą albo przyjmowani, albo nie będą przyjmowani. Jeżeli nie będą przyjmowani, no to wtedy twoim obowiązkiem, drogie Włochy czy droga Francjo, będzie zrobienie czegoś z tym człowiekiem, bo on nie wpadnie do tego punktu, że będzie mógł przejść na relokację. I to mi się podoba. To jest bardzo mądra rzecz. Tylko kurde, po prostu warto najpierw przeczytać, zamiast bić pianę.
0: Bo to takie jest właśnie wiejskie troszkę, takie hamowate. Usłyszeć coś piąte przez dziesiąte i zrobić z tego aferę i wyobraźnię uruchomić i sobie już tu gadać. A faktycznie, no, z tego co mówisz, nie wygląda to aż tak źle. Raz, że kontrola, więc może nam się trafi jakiejś wysokiej jakości Murzyn, na przykład astrofizyk, czy wysokiej jakości Hindus. Dwa, że będą środki na zarządzanie tym wszystkim, właśnie na deportację potem ewentualnie, na kontrolę. Jak są pieniądze, to wszystko dziwnym trafem jakoś lepiej działa, niż w przeciwieństwie do sytuacji, jak nie ma na coś pieniędzy, nie? Mhm. Więc i różne tutaj plusy, zalety i przede wszystkim jest to, z tego co mówisz, jakiś taki wstępny plan, na razie obranie ścieżki, pod którym się podpisały nawet te kraje, co wiadomo, że byłyby niechętne, więc to chyba nic takiego wielce obowiązującego na ten moment.
1: Na ten moment nie, ale to jest takie, wiesz, takie wyznaczenie sobie, powiedzmy, toru, nie? Na zasadzie, że dajmy na to w porównaniu do naszej wspólnej pracy z Nocnym Radiem, że kiedyś pojawił się pomysł, że pójdziemy na YouTube'a, tak? Ja trochę kręciłem nosem, ty coś tam, kiedyś znowu się pojawił ten pomysł, no i dobra, idziemy na YouTube'a i też minęło pół roku, zanim poszliśmy na tego YouTube'a i też to trochę w międzyczasie się pozmieniało. I to też, żeby nie być gołosłownym, krawiec, wrzuciłem ci link do tego najbardziej źródłowego źródła. Jeżeli mógłbyś go przekleić na czata, będę dźwięczny, żeby każdy mógł się z tym na spokojnie zastanowić, zamiast czytać krzykliwe nagłówki, że przyjdą pieskowi Murzyni i nas tutaj wszystkich będą gwałcili.
0: Link od Kotkiewicza, proszę uprzejmie. Trochę mi się przypomniały, kurczę, stare, dobre czasy, nocne marki nasze, tak sobie dzisiaj rozmawiamy fajnie na różne tematy, w żartobliwym tonie, prawda, panie redaktorze, więc tak nostalgia mnie chwyciła. A powiem wam, słuchajcie, Kotkiewicz, ja pamiętam, on mówił o tym YouTubie, jak chcieliśmy wejść, on mówił, to się nie sprzeda, to nie pyknie, mówił, to nic z tego nie będzie, z tego YouTuba, tak mówił.
1: Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, to mówiłem, że będziemy się musieli bardziej gryźć w język, natomiast koniec końców wychodzi na to, że chyba jednak nie. No chociaż tam jakieś tam podrygi jeszcze z Klodem kiedyś tam dostały też, to są dwie audycje faktycznie, które dostały bana, że tak powiem, zamowę nienawiści, czyli Moje Bezlitości i ten, i jakaś stara nocna jazda Kloda z Krawcem. No to są dwa jedyne przypadki, no i jednak chyba wyszło na dobre, ale przynajmniej dałem się przekonać.
0: No, dokładnie. Patrzę, co tu piszeta. A wy tylko ciągle o tych swoich, kto kogo lubi, kto jest z jakiej bandy, kto jest z bandy Tolka Banana, daj kamienia, a wiesz, że on mówił, że ty jesteś głupi? Krawiec i co? Teraz i takie macie tematy bardziej troszeczkę, ale spoko. To ja rozumiem, to są takie popularne tematy.
1: Każdy ma swoje potrzeby. Ja tymczasem się ulatniam, wracam grać w gierki i przenoszę się na odsłuch. Życzę wam wszystkim miłego, spokojnego wieczoru. Trzymajcie się, zuchy, i do usłyszenia. Cześć.
0: Trzymaj się, cześć. A, aha. Let's go! Yeah! Spoko telefonik Kotkiewicza. Takie właśnie lubię, jak ktoś zadzwoni i coś ciekawego powie, i do pożarcenia sobie jest skory. I takie tematy, i owakie tematy, a nie tylko męczenie Wacka na jeden temat jakiś, nie? Ulubiony. To je moje ulubione, panie, tematy są, kurde. I będzie o pierogach gadał, kurde, 2 godziny, bo to, panie, moje ulubione tematy. Panie, a tu, kurde, zdrajca wężowata menda łysa zadzwoniła, co mnie słuchaczów zabiera, kurde. I ty, co żeś tu chciał, kurde?
2: Ja się chciałem zapytać, jakie pierogi lubisz najbardziej.
0: Ruskie, kupiłem sobie dzisiaj. Właśnie, i ja nawet, ja nawet zjadłem kupiłem. Nawet je dzisiaj, to powiem więcej, no, nawet je zjadłem.
2: Ruskie, a nie ukraińskie?
0: Przepraszam, faktycznie, byłoby poprawnie mówić, ale no to od Rusi, no to na jedno wychodzi, no.
2: Ja tylko dzwonię z takim małym pytankiem tak naprawdę, tu nie o pierogi chodzi, tylko czy redaktor szanowny, ten właściciel kanału, operator myszki i klawiatury i tak dalej, wielce czcigodny, czy uległ tej taniej prowokacji, czy nie? Tylko tyle mnie interesuje.
0: Michał, znamy się nie od dziś, prawda? To, że sobie tam puszczasz, to dobrze, masz się na kim wzorować, puszczaj jako takie lekcje, jak należy nadawać, puszczaj Krawca. Ja to pochwalam, ja jestem za. Ja uważam, że więcej powinieneś puszczać mnie, bo ja, panie, kurwa, czego to ja nie zakładałem, gdzie ja nie byłem? Kurwa, panie. Ja, panie, o najlepszych się uczyć.
2: No tak, ale wiesz co, bo ja dostałem donata 5 zł i tak mi aż żal dupę ścisnął, nie?
0: Co?
2: 5 zł donata dostałem, no.
0: To trochę zmienia postać rzeczy, Michale. Ja myślę, że zachowasz się jak trzeba w tym momencie i zrobisz z tym donatem to, co powinieneś zrobić. Ale ja niczego nie sugeruję. To są twoje pieniądze. Co prawda zarobione na moim garbie się wybiłeś, ale dobrze, niech będzie już. O.
2: No przepraszam. Naprawdę nie chciałem dostać tego donata akurat. No.
0: I co? I puszczałeś dzisiaj nocne radio i co? I pewnie tak komentowałeś. Pa, jaki debil. O, ale a teraz jak powiedział...
2: Nie. Puszczałem na chwilę tylko, żeby zobaczyć, czy w ogóle się odniesiesz ty albo szanowny dzwoniący, czy się odniesiecie do tego tematu, no ale nie znalazłem nic na ten temat, także... Także, o, kamień z serca, już się bałem, słuchaj, już się bałem, że za te 5 zł to zaraz mi łeb pierdolą.
0: Chciałeś pan włożyć kija w browisko, ale pan masz za krótkiego kija.
2: Tak. Nie no, mój kij to jest na tyle długi, że tam... O, ja pierdzielę. Aż mi się odbiło normalnie. Nie no, gdzie, jaki kij w browisko, słuchaj, no wiesz, tak chciałbym, może byś się odniósł do tego tak publicznie, żeby zamknąć mordę tym, że mamy jakieś dymy, mamy jakiś konflikt, czy nie mamy, bo tu widzisz, to pożywka dla troli jest, więc chciałem od razu to wyprostować.
0: Nie powiem, żal jest. Nie no, żartuję. Nie, spoko. Wiesz, ja tak jakby, nie wiem, po prostu się ani nie przejmuję niczym. Traktuję to tak lekko, że po prostu puszczasz sobie, puszczasz, nadajesz to, nadajesz. Wiesz, staram się unikać takiego myślenia, że przychodzą mi do głowy jakieś dziwne rzeczy od razu, że a coś nie powinien, a coś, a ja u niego nadawałem, a on teraz mi zabiera słuchaczów. Nie, to tak bez sensu zupełnie myślenie. Nie można tak patrzeć na życie. Trzeba lajtowo podchodzić do rzeczy. Zresztą to nie jest jakaś walka ani o złote gacie, ani nic nikomu nie ubędzie od nic. Bo ostatnio, tak mówię ogólnie, zrobiło się trochę takich jakichś dymów, że ty banujesz Czosnka, bo puścił kawałek ciebie, potem mnie puściłeś kawałek, to ja cię może zbanuję. To jest jakaś taka dziecinada, jakbyśmy mieli pięciolatek, nie?
2: No ja wszystkie bany zdjąłem, słuchaj, tylko właśnie mówię, że to trzeba wyprostować od razu, bo jak się tego nie wyprostuje, to zaraz nie powiem kto, pójdzie na inny kanał i powie, a słyszeliście, a orzeł to Krawcow i tu donata ukradł 5 zł, a ten, tego, a puszczał jego restream robił, słuchajcie, patrzcie jaka kanalia, no rozumiesz o co chodzi. Krawcze, uśmiech, pozdrawiam
0: was obu. A tymczasem nawrócony na P28, to jakiś twój fan chyba, 5 zł, znowu magiczna liczba 5 zł. A to jeden. Wyłączył streama. Wracam do ciebie, Krawcze. Pozdrawiam was obu. Czyli co, można słuchać jednocześnie Krawca i Michała Dablińskiego? Myślisz? Jednocześnie? Obu? Naraz?
2: Myślę, że wszystko się da.
0: A czy można naraz słuchać nas obu? Że ty nadajesz coś i ja i ktoś se słucha jednym uchem ciebie, a drugim mnie.
2: No, to ciekawe jest. Zwłaszcza jak ktoś ma dwie niezależnie funkcjonujące od siebie jaźnie w tym samym momencie. Coś jak procesor dwurdzeniowy. O. To może przetwarzać na bieżąco. Dwa streamy na raz, słuchaj.
0: Ale wiesz, to może powodować jakieś schorzenia, takie, jakieś rozdwojenie właśnie. Albo na przykład jak pan Włodek z rodziny Poszeprzyńskich, on miał tak, że jak kłamał, to jego żona Helena od razu to widziała, bo jedno oko mu szło w lewo, a drugie w prawo. I to od razu było widać. Może coś takiego się komuś zrobić.
2: Właśnie. Mi właśnie poszło jedno w górę, drugie w dół. Teraz takiego mam zeza dziwnego. Widzę podłogę i sufit jednocześnie. No, to nie, to dobra, to nie będę tu przedłużał tego tematu. Tak, tylko chciałem zadzwonić i wiecie, o co chodzi. No.
0: Dobra.
2: Chciałem się upewnić, że nie łyknąłeś, jak nie dałeś się nabrać, jak rybka na haczyk, nie? Na jakieś tam tanie popierdółkowe teksty. Dobra. To dziękuję w takim razie, a 5 zł nie dam nikomu. Zostawię dla siebie. Haha. Na razie.
0: Nara. Chyba zrobię mały przerywnik muzyczny. W ogóle nie wiem, czy będę tak długo siedział. Ostatnio mi się fajniej nadaje, jak krócej trochę siedzę. Tak króciutka audycja, tak z 5 godzin. Tak wiecie, lajtowo. Nie, że tam 15 od razu, tylko 5 godzin. Słuchajcie, powstaje gra komputerowa Mortal Bombas. Mortal Bombas. I to jest tego samego autora, który zrobił Konon Zew Choroszczy, taką platformówkę. I teraz przygotowuję właśnie Mortal Bombas. Będą różne postacie. A jakie? To się właśnie może dowiecie z przerywnika muzycznego. Nawet zagadałem tam w komentarzach. Autor mnie uświadomił, rozwiał wszelkie wątpliwości. Tak, będzie Fecality. Let's Mortal Bombas begin!

Tak to wygląda. Tak to brzmi właściwie. No, ciekawe jak będzie wyglądało Fecality. Profesor Tomasz Meksykano Leonarda Major Czeczet Jan Rodo Tereska Wiesław Zielony Eko Czwel Profesor Tomasz Meksykano. Głos Konona jest właściwie po części robiony przez AI, zmieniany, a po części są to naturalne onomatopeje, bombaskie. No, myślę, że zwłaszcza ten krzyk charakterystyczny knura. Może być dobra giera. Zobaczymy. No, może macie jakieś pomysły swoje na inne filmy. Dziś rzuciliśmy pomysł na scenariusz filmu o dwóch braciach. Z Kotkiewiczem sobie tutaj dumaliśmy, jak można by to rozwinąć. Dwaj bracia, jeden Szur, drugi Sceptol. Taki roboczy tytuł, Mój brat Szur, ale to tak trochę w jedną stronę wtedy przeważa, nie? Żeby jakaś taka równość była, balans. Może mottem tego filmu musi być, że musi być i lewa noga szurska i prawa noga sceptolska. Albo no było też, że ostatecznie się okazuje, że to brat Szur miał rację we wszystkim. I brat Sceptol jest załamany po prostu. Mało tego, brat Szur był tutaj pokazany jako ten, który większy sukces odniósł, jakby życiowy. 12 dzieci, dziany, wszystko. A ten Sceptol tak się zamartwia, duma, myśli. Analizuje, sprawdza. Ale może macie jakieś inne pomysły, jak to by się mogło potoczyć. Może brakuje tu jeszcze, nie wiem, super żołnierza, dziennikarzy, ninja. A gdzieś to nawet miałem wygenerowane. Czekajcie. Muzyczka, proszę.

tak głupawo wygląda trochę człowiek z obiektywem od jakiegoś Zenita na czole, nie? Takich powinni wysłać tam teraz do TVP, żeby odbili po kryjomu TVP, wyłączyli nadajniki, tajna misja. Kiedyś miałem jakąś taką wizję, projekt LIS, nie? Cyborgi stworzono jeszcze za PRL-u. Stworzono kilka lisów. Szczwany lis, bojowy lis, Tomasz Lis, który udawał dziennikarza, ale to był cyborg. Zrobić trochę to w klimatach Metal Gear Solid. Lis, are you there? Lis! Lis! Rum tum tu ru rum. Rum tum tum. No, już chcą wyłączyć te nadajniki. Dotarli tam na najwyższe piętro TVP. Musieli 10 bossów pokonać po drodze. Już chcą wyłączać, a tam nagle F-16 wylatuje. I widać tam ojca dyrektora, który dostał tak w prezencie to jedno F-16. No, Boże święty, ojcu dyrektorowi, czy nie damy? No przecież trzeba. I dostał jedno F-16. I lata dookoła tych dziennikarzy tam, dookoła tego budynku i ostrzeliwuje ich, nie? Oni tam muszą się kryć, fikołki robić, a ojciec dyrektor w tym F-16 tam popierdala i przez megafon jeszcze, aleluja i do przodu, i napierdala z miniganów. Pojawił się na czacie profesor Albert Sosnowski, którego już być może niektórzy tutaj kojarzą. Wynalazca, konstruktor maszyny czasu. Pisze tutaj, zanim stworzyłem Rydwan, no to jest nazwa tego wehikułu właśnie, Rydwan, to zajmowałem się czymś takim jeszcze w czasach PRL. Produkcją cyborgów, takich jak cyborg Szczwany Lis. Oraz Tomasz Lis. Ja słyszałem, że Tomasz Lis został swego czasu porwany i trochę go przeprogramowali. Jakieś dziwne rzeczy tu piszecie.

0: becherowka zmienia właściciela. To jest taki popularny likier ziołowy. Ta becherowka, dobra rzecz, dobra rzecz. I jest to czeska marka, ale już niedługo... Bo będzie przez Polaków wykupione, no. Jeszcze tu sprawdzam. Tak, w polskich rękach będzie becherowka. Fajnie, fajnie. No, to dobra marka, dobra marka. Szczególnie na, tak też u nas jakoś chyba lubiana, nie? Ludzie sobie przywożą tą becherowkę jakoś. Chociaż szczerze mówiąc, chyba bym wolał się napić Jager. Jagermeistera w tym momencie. W Karlowych Warach została wynaleziona, tak? No, zastanawiałem się dzisiaj, czy nie kupić sobie Jagermeistera, ale ostatecznie wybrałem tańsze rozwiązanie, czyli trochę sobie ginu kupiłem, sobie sączę. Jakoś tak pasuje mi ten gin, powiem wam, bo to jest taki alkohol, który nie jest... jakoś wielce smaczny, słodki. Takie jakieś słodkie rzeczy to się chce pić. One są smaczne, tak? Bo słodkie. No i to tak się pije i wypijasz szybko. Czy jakieś dobre winko, to też jest tak pyszne, że szybko wypijesz. A taki alkohol, który nie jest jakoś szczególnie tak smakowity, ale jest dobry, czasem się lepiej sprawdza, bo sobie powolutku sączymy i nie ciągnie nas tak, żeby to od razu wychlać się, nachlać tym. Poza tym stwierdzam, że jakoś tak na mnie działa ten gin... że nie muszę go dużo pić. Nawet jeden taki mocniejszy drink, powiedzmy, większy, już czuję lekką taką faskę, nie? Jak to się mówi. Więc nawet jest to dobre rozwiązanie. I ekonomiczne, i tak smakowo pasuje. Gin z tonikiem, klasyka. To jest, proszę państwa... Przepraszam, że tak mlaskam jak Kaczyński, ale... No właśnie, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani tam za aferę gruntową czy coś, nie wiem, za różne rzeczy. Ile oni dostali? 2 lata więzienia? Jakoś tak. W ogóle wydano nakaz doprowadzenia ich już do więzienia. Oni coś się nie kwapią. Przyszli tak... ostentacyjnie, żeby coś tutaj pokazać, że wszystkich mają w dupie, przyszli do Sejmu. Jeden z nich pokazał gest Kozakiewicza. Mariusz Kamiński pokazał gest Kozakiewicza. Ale to wiecie co? Mi się nawet troszkę podoba, że ta nasza scena polityczna jest taka barwna. Nie na darmo ludzie oglądają teraz... te obrady Sejmu na żywo, bo to tam się coś dzieje, nie? Są emocje, zażarte dyskusje, czasem nawet ktoś się podpali tam mocniej, nie? Na urąga. Ja myślę, że grunt, że oni się za łby nie biorą tak dosłownie, fizycznie, że nie, tam jeden drugiemu nie zakłada poczwórnego Nelsona, dusi, dosiad, balacha i tam ząbki latają jak perełki, tylko bo mogłoby tak być, nie? Że się leją. A tutaj, no, póki co do rękoczynów nie dochodzi. No, ale coś się dzieje, coś się dzieje. Coś się dzieje. No, ale czytam teraz, że prawdopodobnie tych dwóch jegomościów wyląduje jeszcze w pierdelku przed Nowym Rokiem. Coś mi to tak brzydko pachnie, że to dużo rzeczy, które się dzieje dookoła nas teraz, są znowu podyktowane politycznie. Przecież chcieliśmy od tego uciec, nieprawdaż? Mamy dość już tej Polski, gdzie zaczynamy czuć taki klimacik PRL-u czy komuny, że mogą po ciebie przyjść albo kogoś tam zawinąć, bo taka jest jakaś dyrektywa, która poszła z góry. No nie chcemy chyba takiego kraju, nie? Chcemy kraju takiego cywilizowanego, gdzie wszystko się odbywa zgodnie z prawem.
1: Jeleń.
0: Gdzie donaty?
1: 44 złote.
0: Gdzie donaty?
1: Komu dymu, komu ginu. Na zdrowie.
0: Komu dymu, komu ginu. Skąd jest to powiedzonko? Komu dymu, komu ginu. Bardzo to jest ładne. Komu dymu, komu ginu. Piękne. W Radiu na Fali chyba ten tekst się pojawiał, pamiętam jeszcze. Nie? Coś tak mi się przypomina. A pamięć do pierdół mam. Widzicie, taki Zenon ma pamięć do jakichś tam rzeczy ścisłych na przykład, a ja mam pamięć do pierdół. I pamiętam, jaką czapeczkę miał Spider-Man w numerze 423 pojedynek z człowiekiem szakalem, mądrość wujka Bena, strona 32. Chwilę później padły właśnie słowa słynne, że wielka moc to wielka odpowiedzialność i wtedy Spider-Man założył czerwoną czapeczkę. I ja mam pamięć do takich rzeczy na przykład. I coś mi świta, że w Radiu na Fali było coś. A! Ziom. Dzięki Ziom za podpowiedź. Janko Ziom. Podpowiedział mi, że to kaliber 44 jest, który śpiewał właśnie komu ginu, komu dymu. Ale to myślę, że kapitan Tomek lubił kalibra i powtarzał. No, my tutaj powtarzamy czasem różne zasłyszane tekściki i dlatego tak zapamiętałem po prostu, ale zapomniałem, że to kaliber. Komu ginu, komu dymu. Oto ma wycieczka do wewnątrz pudełeczka. Komu ginu, komu dymu. No, coś takiego było, nie? Faktycznie. A tu miałem jakiś telefon. Odzwaniam, dobra. A, to już wiem kto. Ojej. To... Przepraszam, że cię odebrałem, Erkat. To niechcący cię odebrałem.
2: Przepraszam, że dzwonię. To też niechcący.
0: No widzisz, a to, słuchaj, niechcący i niechcący daje chcący.
2: No nic się nie stało. Nic nie robiliśmy. Siedzieliśmy tylko. Nic się nie stało. Widziałeś ten filmik?
0: Który to?
2: To był też mem, nie? Że ktoś tam wpada z kamerą, nie? Do chłopaków. No i tam jakiegoś bucha ściągali, nie wiem, coś tam robili. No chyba palili, nie? I oni tacy przestraszyli. No nic się nie stało. Siedzieliśmy tylko. Tak jak moja matka wpadła, jak miałem 17 lat, nie? Tam do piwnicy, bo chodziliśmy do kumpla do piwnicy. No i wiadomo, że tam nastolatki. Pierwszy alkohol, pierwsza tam trawka dziewczyny. Z czym dzwonisz?
0: A tak, odebrałem cię specjalnie, bo chciałem cię zapytać, takie ważne pytanie ci zadać, właśnie, życiowe. Właśnie. Takie, wiesz, trochę życiowe pytanie, trochę takie nawiązujące do może dzisiejszej audycji, mianowicie...
2: Z chęcią odpowiem.
0: Mianowicie, i jak tam?
2: No, wszystkiego najlepszego z okazji świąt, Nowego Roku, oby się zdarzyło. Cóż mam ci życzyć, no?
0: Nic, ja jestem ateistą, nie przyjmuję twoich jakichś tam życzeń.
2: Nie będę ci życzył pieniędzy, ale życzę ci dużo podróży i dziewczyn i wszystkiego tego, co sobie sam...
0: Z wiedzy, jaką posiadam, wynika, że twoje życzenia zupełnie nie zmieniają ani na jotę żadnego biegu wydarzeń, no, ani rzeczywistości.
2: Pytanie,
0: nie ma tu żadnych związków przyczynowo-skutkowych. Są to życzenia bezsensowne. Nie działa to. To jest szuria, więc nie przyjmuję twoich życzeń świątecznych.
2: Ale jakie było pytanie? Czy mógłbyś jeszcze raz je powtórzyć?
0: To może inne pytanie ci zadam, bo pierw pytałem tak. się jak tam, ale to myślę, że jeszcze...
2: Proszę kopertę numer dwa.
0: Dobrze, to następne pytanie. Dlaczego? Tak się wprost zapytam. Dlaczego?
2: A co dlaczego?
0: Już ty wiesz co.
2: Ale nie, to pytanie jest bardzo rozległe, bo ja mógłbym odwrócić to w taki chamski sposób do każdego, który nas słucha. Dlaczego żyjesz?
0: Ja się nie pytałem, dlaczego żyjesz. Pytałem prosto.
2: No, ale dlaczego? Pierwsze pytanie było po co? Więc drugie pytanie jakby odnosi się również do pierwszego. Jeżeli żyję dla czegoś, no to zadajesz sobie pytanie po co, tak? No i próbujesz mnie tutaj wkręcić. No proszę o kopertę numer 3 w tej chwili.
0: W takim razie zadam trzecie pytanie, być może najważniejsze w tej rozmowie.
2: A później proszę mnie rozłączyć, jakby co.
0: No, ale to co, ja chcę się dowiedzieć, chcę usłyszeć odpowiedź. No,
2: słuchaj, jak odpadnę, to mnie proszę rozłączyć, a jak przejdę do następnej rundy, no to proszę otwierać kopertę numer 5, 6, 7. No dobra, słuchamy pytania, bo tu zagadałem pana prowadzącego.
0: Dobrze, w takim razie zadaję trzecie, ostatnie już pytanie. No i co? No i co?
2: Ale to pytanie było podchwytliwe. Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: Widzicie, nie wie. Widzicie, jaki głupek? Nie potrafi nawet odpowiedzieć. Na najprostsze pytanie w ogóle, no i co? To on nie potrafi odpowiedzieć nawet. Widzicie, jaki to człowiek.
2: Przegrałem, niestety. W ostatniej rundzie, no. Proszę wieczyć antenę.
0: A co, nic do powiedzenia nie masz? Tak zupełnie?
2: No ale co? No ale o czym mamy gadać? No?
0: Dużo jest na świecie tematów, słuchaj. Możemy pogadać o płatkach śniadaniowych, o tym,
2: najlepsza
0: o pawianach.
2: Najlepsza gra na Amiga 500.
0: No, świetny temat. Najlepsza gra na Amiga 500.
2: Shadow of the Best czy Mortal Kombat?
0: Shadow of the Best, czyli cień najlepszego, Shadow of the Best.
2: Pierwsza
0: tak?
2: Gra, która była wektorowa, nie tak?
0: Shadow of the Best był wektorowy?
2: Kurwa, nie, no, sorry, mój angielski nie jest tak dobry jak Bartłomieja Rybki, nie? No tak, no, cień bestii.
0: Shadow of the Beast nie był wektorowy. To były bitmapy, tam się ruszały. Ale był zastosowany fajny efekt paralaksy, dzięki któremu się tło tak było jakby takie przestrzenne, trójwymiarowe. No, może ci o to chodziło. No. A oglądałeś filmy z Van Damme? Czy wolałeś te z Seagalem? Albo z Bruce Lee? Jak to u ciebie było? Powiedz.
2: Czekaj, z tym.
0: Z czym?
2: Kurwa, żeś mnie wytrącił.
0: Zatkało kakao, widzicie, no.
2: Nie, z tym gościem, co nakręcił ten.
0: Ten taki, ten, no. Ten z włosami taki, co tak krzyczał, no. Ten.
2: No, ten tam,
0: taki,
2: ten.
0: Taki wysoki, ten, no. No wiesz, który. Ten wysoki taki. No. No widzicie, nawet w takich tematach jak filmy z Seagalem ten człowiek się nie potrafi jakoś wypowiedzieć.
2: Ale ty masz talent. Ty masz, kurde, talent. Normalnie jak Kuba Wojewódzki. Ty potrafisz zaprosić jakąś, nie wiem, wyrazistą osobę i zrobić z nią głupka. I to mi się bardzo podoba.
0: Ale co, że ten wyrazisty to niby ty, tak? Ten wyrazisty taki?
2: Nie, no ja sobie przypomnę ten film. Kurwa, no. Pierdolę, żeś mnie złapał w tej chwili. Nie, potrafisz zadać takie pytanie, gdzie wiesz, że się zająknę i ty dobrze wiesz, że jakbyś zadał inne pytanie, na które bym odpowiedział, to by była nuda, ale dla kontentu, żeby twój rozmówca po prostu powiedział po prostu się wysypał, nie? Tak jak ja w tej chwili. Mhm. I to mi się podoba.
0: Czyli troszkę jakby za wysoki poziom dyskusji. Dobrze, to przejdźmy o level niżej. Możemy sobie powydawać głupie dźwięki na antenie.
2: Nie, nie, możesz
0: Umiesz tak? Erkat, powiedz, czy umiesz tak? Nie umie, widzicie? Nie umie. No nic, nawet tego nie umie. Ja nie mogę z tym człowiekiem, nawet już tak, takie
2: Charles
0: łatwe.
2: Charles Bronson, dobra, przypomniałem sobie. Charles Bronson. Bronson. On zrobił serię, kurde, naprawdę dobrych filmów z lat 70. Jezu, no wygoogluj, co tam jest Charles Bronson.
0: No, dla mnie Charles Bronson to takie filmy jak Death Wish 1,
2: Death
0: Wish 2, Death Wish 3, Death Wish 4, Death Wish 5, Death Wish 12. Nie, były tylko trzy części w sumie chyba. Ale Zimny Pot też był dobry.
2: Robocop 1, Robocop 2. To jest taka szmira. No bo pytałeś się o tego.
0: Co szmira? Jaka szmira? Robocop? Co ty tu bluźnisz? Michał Giereś by na tobie suchej nitki nie zostawił. Robocop to jest według niego arcydzieło kinematografii. Jeden z najlepszych filmów, jakie powstały. Robocop. A ty mówisz, że szmira. Jaka szmira?
2: Ale pytałeś pana Kitek, który kupił sobie tytuł Lamy. Ten, który tam... Ja już bardziej szanuję tego, co o nim były memy. No wiesz, o kogo mi chodzi.
0: Trochę się rozkojarzyłem, bo tu czytam co na czacie. Zgłaszać chcę tutaj, zgłaszać chcę. Proszę, jaki tutaj konfident?
2: Proszę głosować, czy wietrzyć już antenę za każdym. Chuck Norris, no, powiedz mi, czy Charles Bronson i Chuck Norris, nie? Te dwie postacie. Chucka Norrisa znają każdy, to jest szmira, jakby lalka Barbie popkultury, a Charles Bronson to jest jego taka wersja Bruce Lee, nie?
0: Nie wiem. Co? Coś pomieszałeś tutaj, nie wiem. Mam wrażenie. Bronson to wersja Bruce Lee... Van Damme, tak?
2: Nie, Chucka Norrisa.
0: A, Chucka Norrisa, wersja...
2: Nie, nie, czekaj. Van Damme to jest taki good Chuck Norris.
0: Ja wam
2: nie udaje.
0: Ja wam dam, tak? Był taki właśnie, grał w tych filmach zabijacko-napadalskich, Ja wam dam się nazywał. No.
2: Ale to ty krawiec się znasz z tymi wszystkimi... szurami tutaj z naszego radia, ci amigowcy, tak, to jest taka sekta komputerowców, oni się znają, uważacie, i oni znają się na tych klasykach, jak Van Damme, Chuck Norris, nie, stare gierki, uważajcie na nich.
0: Już niedługo na ekranach kin Jackie Chan. Leave me alone! Why me? Why me? Uncle!
2: Koniec nas! Spierdalamy!
0: Arnold Schwarzenegger, get down! Come with me, now!
2: Marcin Budzik, rola główny.
0: Sylvester Stallone. I don't know what.
2: Słuchaj, a pamiętasz ZF Skurcz, nie? To jest dla mnie naprawdę mistrzowie. Oni bazowali na kasetach VHS, nie? Na tych jeszcze starych kamerach. Nie wiem, używali jakichś przetworników do Amigi, żeby to przerąbać na Amigę, pomontować, jeszcze to później nagrać na kasetę, nie? A no, w dzisiejszej technologii, popatrz, strykasz palce.
0: No, a ja bym chciał, żeby znowu było ciężko, żeby trzeba było kamerę dostać na komunię, żeby trzeba składać miesiącami ten film na PC-cie Pentium 100, żeby to się wieszało,
2: nie,
0: żeby
2: nie,
0: była
2: nie
0: rozdzielczość 240p, żeby była rozdzielczość stare, ale dobre czasy.
2: Sprawdź, mój drogi, bo trzeba mnie przewietrzyć. Ostatnie moje słowa są takie. Słuchaj, właśnie dzięki technice w tym momencie możemy sobie sami to pomontować, ale pomysł, ideologia czy sens tego, co mamy stworzyć, się nie zmienia. Nie tak. Więc zapraszam do kreatywności. Skądś to wszystko.
0: Nie, ale fajnie, że pamiętasz te czasy z ZF Skurcz. To nie każdy będzie kojarzył, a to przecież słynny Bartosz Walaszek. To potem dopiero powstała grubo wiele lat później Git Produkcja. No, Wściekły Wąż to był na początku ZF Skurcz.
2: No ale popatrz, montaż do dupy, a tam się nie liczy się montaż, tylko sam pomysł, nie? To co się dzieje, nie? Bo to jest normalnie jak Monty Python, sorry, zapalniczkę już muszę się rozłączyć. Jak Monty Python, tam też takie chujowe sceny, ale liczył się content przekazu. Jezu, co ja pierdolę. Uwaga, bateria mi pada. Także, sorry.
0: No to jakbyśmy się mieli rozłączyć nagle, to będzie bateria. No, znaczy, wiesz, ja bym to nazwał to, co kiedyś dawniej właśnie robiono, tego typu produkcje, ZF Skurcz, czy Przygody Kmiecia, Edi 800, to bym to nazwał radosna twórczość. Radosna twórczość. To był power, bo to było wszystko takie jakieś na luzie, w dużej części improwizowane, byle jakieś stroje, ale gdzieś tam wszystko to łączył świetny pomysł, scenariusz, radocha, dobry humor przede wszystkim. No to wiesz, pamiętam jak dziś, jak z ziomeczkami sobie to oglądaliśmy na imprezach jakiś i to był niesamowity fan po prostu oglądać te ZF Skurcze, nie? Na przykład dla nas.
2: Ale słuchaj, czekaj, bo nie wiem, czy mogę poruszać takie tematy, nie?
0: Możesz.
2: Słuchaj, to tak samo, znaczy temat jest pomysły, jeśli chodzi o produkcje filmowe, tak? Czy mogę zboczyć na temat filmów 18+, ale będę bardzo kulturalny. O co mi chodzi? Każdy, na pewno każdy tutaj z dorosłych, a dzieci proszę zamknąć oczy w tej chwili, oglądał jakieś takie filmy. I teraz tak, i powiedz mi, czy na przykład, jeżeli te filmy mają jakiś taki... Tak, to było w sumie...

0: I w tym momencie się chyba rozłączam.
1: No dobra, to dzięki za telefonik wesoły. Trzymaj się. Dobra, muszę tu jakieś baniki uskutecznić, bo mnie już drażnią tu niektórzy. Może źle odczytałem, może to taki dowcip po prostu był jakiś mało śmieszny. Jakieś tutaj, że mam kogoś... Takie trąbienie tego samego od początku audycji, dowcipy Piotra o Piotrze. To chyba sam Piotr żartuje na swój temat i na swój temat. I coś tu, jakieś zgłaszanie, co będę zgłaszał, brak reakcji. Jakieś takie dziwne poczucie humoru. Nie moja bajka chyba trochę. Może jest taki problem, że jak ktoś na przykład lubi cały czas tylko poruszać tematy społecznościowe, kto tam kogo lubi, kogo nie lubi, kogo trzeba wyprosić, bo on jest z innej bandy i tylko to mu chodzi po głowie, to jak zaczyna sobie żartować, to też te tematy tylko, nie? Przychodzą mu do głowy. Nie wiem. Mam teraz taką strategię. Będę usuwał tych, którzy mnie zwyczajnie po prostu irytują czymś, denerwują. Jakimś głupawym zachowaniem takim. Ni w pięść, ni w oko. Zapomniałem chyba za donata podziękować. A nie, nie zapomniałem. Dobra, możecie dzwonić ze wszystkim, co tam wam leży na serduchu. Także będę chyba trochę więcej banował. A jak, nie wiem, jak ktoś się poczuje źle potraktowany, niesprawiedliwie, to proszę tak, napisać na kontakt @nocneradio.pl i tam przeprosić ładnie, obiecać poprawę, znowu przeprosić, pozdrowić ładnie i pożegnać się grzecznie. To może, zaznaczam może, zdejmę bana. Bo chyba nie będę już zdejmował, bo już jest trochę osób zbanowanych. Ja już tak nie wiem, kto tam jest kto, co będę gmerał, jakieś amnestie robił ciągle. A potem ten, co dostał amnestię, przyjdzie i będzie to samo robił znowu.

A donoście sobie, zgłaszajcie, banujcie. Nie wiem, ktoś, kto takie rzeczy robi, to dziwię się, że potem w lustro patrzy i bez obrzydzenia. Jak ja bym tak się zachowywał, to bym potem w lustro popatrzył i powiedział, kurde, co to za frajerska pała jakaś w ogóle, co to jest? Kto ty jesteś, człowieku? Weź ogarnij dupę, bo po prostu żenada, żałość kompletna, ty szejsiono, ty cweluchu, donosicielu, ty rudy, ryży. Już myk do płokłatuły. Znaczy, takie postacie są nawet spoko, jak się w kreskówce ogląda, nie? Na przykład słynny Rudy, który na wszystkich donosi. I jest z tego bardzo dumny, to jest wręcz jego hobby, jego życie całe to jest to donoszenie. Ma apkę na policję, na komórce. No. Strasznie w ogóle nie lubię, jak mi ktoś grozi na przykład, jak mi ktoś jakieś ultimatum stawia. Bardzo chciałbym spotkać taką osobę na żywo i usłyszeć to samo tak na żywo, że mi coś grozi, że ma jakieś tutaj wąty czy coś, czy gdzieś będzie mnie zgłaszać. Marzy mi się to po prostu, żeby ktoś taki mnie zaczepił i tak w twarz mi zaczął snuć jakieś tam swoje wysrywy. No. O tą cichą wielbicielkę też trzeba, bo to jest jakieś dziwni ludzie jacyś, nie? Tak jakby. O, ukryj.

wcześniej była próba skłócania nas, to nie wiem, gdyby to miał być dowcip, to by... to strasznie słaby, bo dowcip ma to do siebie, że w końcu mówisz a kuku, nie? I wszyscy się śmieją na przykład. A jak jest coś w nieskończoność ciągnięte, jakaś próba skłócania, napuszczania jednych na drugich, obsrywania, potem zmiana tematu, grożenie i cały czas się kręcisz gdzieś tam wokół siebie, wokół swoich tam ulubieńców, żartujesz na takie tematy, to chyba nie jest jednak trolling, jakiś taki wygłup, nie? Nie wiem. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. No, w końcu jakiś konkretny temat. Daniel pisze, kto lepszy, Batman z DC czy Iron Man Marvela? Marvela się chyba przez V pisze. No, ciężko tu wskazać właśnie faworyta. W sumie trochę są podobni do siebie Tony Stark i Bruce Wayne, a jednocześnie różni. Batman działa w skrytości, nie ujawnia swojego drugiego alter ego. Ale obaj są bogaczami, nie? Tony Stark przeciwnie. Wszyscy wiedzą, że on jest Iron Manem od pewnego momentu i on się tym chełpi, szczyci, robi show z tego. Można powiedzieć, że Tony Stark to taki trochę odwrócony Bruce Wayne, bo Bruce Wayne jest mroczny, smutny, przeżył wielką tragedię, a Tony Stark jest promienny, wesoły, playboy, nie? Zarozumiały jest trochę też.

0: to takie do Etama były teraz pytania, nie? Bydło czy powidło? Właśnie i on odpowiadał. Teraz do mnie pytania. Batman czy Iron Man? No cóż. Profesor Sosnowski pisze, proszę się nie przejmować, panie redaktorze, na mnie też donosili na uczelni swego czasu. Robili to zapewne z zazdrości. Świat jest pełen konfidentów i nie zmienimy tego. Głowa do góry. No spoko, no. Żeby też donosić, to trzeba mieć...
1: Krzychu Zale, 10 zł. Kup sobie coś ładnego albo po prostu pomarańcze na święta. Etama już nie musisz szanować i uśmiech i otwafluń się od mojego nicka. Wesołych.
0: A co, ja się przyfafloniłem do twojego nika? Nie rozumiem. Krzychu Zalem. To jest taka, to jest takie starożytne miasto, Krzychuzalem. Tam mieszkały Krzysztofy starożytne. A kupię sobie coś, dzięki. A Etama, ja Etama, nie wiem, szacunek to jest tylko jakieś takie słowo, nie wiem. Wydaje mi się w ogóle, że mówiąc o szacunku do kogoś, to trochę tak spłycamy sprawę, bo wobec innych ludzi mamy całą gamę uczuć różnych. To są takie misterne czasami, wiecie, różne połączenia. No i to jest cała gama, powiedzmy, jakichś tam emocji, które mamy względem drugiej osoby. A szacunek to jest takie jakieś spłycenie, że ja mam czuć szacunek od razu, nie? I mam to zdefiniować, że to jest szacunek. A może ja mam względem Etama całą gamę różnych odczuć, uczuć. Czasem mnie troszkę irytuje, ale go bardzo lubię i za jedne rzeczy go szanuję, a za drugie nie, na przykład, i tak dalej. Więc opisywanie świata takimi słowami, takimi uproszczonymi jakby definicjami, to jest trochę... Może to powodować pewne nieporozumienia, pewne nieścisłości tu się pojawiają jakby, panie profesorze. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, panie profesorze. Przyjęliście księdzu już? To do katolików pytanie, czy przyjęliście księdzu już? I czy na rękę, czy do buzi, jak to tam teraz jest? Bo ja się nie znam, przepraszam, jestem ateistą. Krótką masz pamięć, Krawcze. A być może, jeśli uraziłem, to przepraszam. Ja się ze wszystkiego śmieję, więc czasem trafi i na ślepo się śmieję z różnych rzeczy i różnie to czasem rykoszetem coś. Dlaczego pan redaktor Krwawiec, tak? Zaorał dziś biednego, pijanego Ekarda. Czemu zaorał? W jaki sposób zaorał? Kulturalnie sobie rozmawialiśmy dłuższy czas o różnych rzeczach zabawnych zazwyczaj. I co? Nie pasuje mi to słowo trochę. O, już pytania. Hulk czy Thor? Conan, Geralt czy Bezimienny? Geralt. Conan zawsze na propsie. Hulk Smash. Thor. Pierwsza część Thora była w ogóle świetna. A czemu wy tak często nawiązujecie do tych tematów takich o kimś tam coś?
1: Doktor Soros, 5 zł.
0: O, Soros.
1: Krawcze, czy poprowadzisz dziś audycję dłużej? Bóg Jaresia gości to audycję z żywca, nie zamierzam tego uchać. Donate na parówki świąteczne.
0: Dziękuję, panie doktorze. To był pan doktor Soros. A co, nie lubisz? Słyszałem, że Jehowy jest dzisiaj tam Gieresia ktoś pisał, coś takiego. Ja nie wiem, o co chodzi. Jehowy, tak? To, że czemu? Tołdi z Żywca melduje się na rozkaz. Witaj, księciuniu! No, ale są tacy faktycznie słuchacze, tacy Tołdi, nie? Że on zadzwoni i od siebie to tak nie za dużo powie. A nawet jak tam chce zdanie jakieś powiedzieć, to prowadzący mu przerwie szybko i tak, widzisz, o tu poruszyłeś ciekawy temat. Wiesz, ja ci to wszystko wytłumaczę teraz, tylko posłuchaj. To jest tak, i tam gada 2 godziny, a ten Tołdi tylko tam, tak, dobrze mówisz, tak to właśnie jest. Bez ciebie to byśmy nic nie osiągnęli, Michale. Tak. Tak, słucham. No i tak, taki dzwoniący właśnie. Zdarza się, nie? Czasem. Jezu, człowieku, ile tych multikont? Czy ty masz naprawdę po kolei wszystkie klepki poustawiane? Ciekawe, czy ten jegomość to tak teraz na święta na przykład sam sobie pokupował prezenty i tam nie spodziewałem się, a co my tu mamy? O, dziękuję! Potem i tak sam ze sobą też się wciela w różne postacie, nie? Też przez chwilę jest Mikołajem i tam proszę bardzo, zasłużyłeś! O, dziękuję! Jak ja się nie spodziewałem! Marzyłem o tym! O, byłeś grzeszny, to masz. I tak w różne postacie się wciela, nie? I sobie tam prezenty daje, różne rzeczy. No, to, kto wie? No ale miałem zapytać, czemu my tak często schodzimy na te tematy właśnie takie personalne, kogoś tam. Nie wiem, mi się wydaje, że to troszkę spłyca to wszystko tutaj, całe to nasze przedsięwzięcie radiowe. Patrzcie, Kotkiewicz zadzwonił dzisiaj i ile różnych tematów fajnych, ciekawych, nie? I mało co tam było. Tam chwilę się pośmialiśmy, tam z szurów troszeczkę, ale też i ze sceptoli w sumie. Więc więc można, nie? A włączyłem sobie dzisiaj Czosnka i znowu, no tak do zasrania, no to... A on powiedział, że puszczał, a wcale nie puszczał, a to leciało tam, bo to jest popierdolony, kurwa, no.
2: No, tak, słuchaj, no pogadajmy o tym. Ten człowiek to jest właśnie taki, to jest człowiek.
0: I tak gadają, wiecie, no... Ludzie o ludziach, no jak baby w maglu, trochę powiem już tak nieładnie, no jak stare baby w maglu kiedyś, gdzie była okazja właśnie, że się starsze panie tam czekały, aż się wymagluje, no to jak się czeka, no to trzeba coś robić, no to się poobgaduje, nie?
3: A pani Goździkowa, a ten co do kościoła nie chodzi, to ja wiem, proszę pani, który to jest.
0: No i takie, wiecie, no kurde. I tam dzwonią czasem ludzie, którzy mogliby coś tam poopowiadać, tylko też tak im dwa zdania powiedzą i zaraz ktoś tam się wetnie i zamknij ryj, kurwa. No i tak kłócą się ludzie zamiast, nie wiem, coś konstruktywnego zrobić. To co, przepraszam bardzo, te kręgi alternatywne, spiskowe i niewyjaśnione, to ma polegać na tym, że się tapla we własnym sosie, że się ciągle gada o prywata jakaś, srata tata prywata, ciągłe zarzuty do kogoś, że ten jest chuj, a ten wspaniały i trzeba mu jajka wylizać i zaproś go tu, bo to on jako jedyny wie, świadomy jest. No i tak, jakieś takie okropne to jest, nie wiem. a jakiś konkretny temat rzucić, nie? To już się tak nie chce, bo to trzeba się trochę przygotować, coś przemyśleć. Też łatwo się buja w obłokach, trochę snując jakąś filozofię, że gęstość to wymiar, a wymiar to liczba, a liczba to matrix i takie rzeczy, których nijak się nie da w ogóle zweryfikować. Słuchajcie, jak ja na przykład miałbym zweryfikować teraz, czy łoniaki Etama spięte gumką noszone w kieszeni zmniejszają o 25% szansę, że mnie zaatakuje dzik w lesie. No to są takie rzeczy, które ciężko jakoś sprawdzić, naukowo zweryfikować, nie?

No mam wrażenie, że to jednak jest taki trolling, taka próba tutaj dowcipkowania z tym dublińskim kanałem 28, zauroczona w zakapiorze, która jest pewnie Piotrem, czyli to co, Piotr jest zauroczony w sobie, tak? Czy co? No nie wiem, czy to multikonto, czy to żart, czy to nie, że mi donaty zabiera. Ja nie chcę tak nawet żartować na te tematy. No już pożartowałem sobie w sumie i ile można, nie wiem. Są jakieś inne żarty jeszcze, nie? Nie takie nawiązujące do Michała czy Piotra. Nie wiem sam. Jakoś nie czuję tego fanu po prostu. Nie moja bajka, człowieku. Człowieku, weź ogarnij głowę. Zrób sobie jakiś reset, wiesz. Gadacie o wielkich resetach. Zrób sobie, człowieku, najpierw reset we własnej głowie, człowieku. Zrób sobie reset, weź sobie jakiegoś kwasa, nie wiem, cokolwiek. Cytrynkę, wiesz, se do gęby kwasa, wiesz, rozumiesz, po prostu cokolwiek. I spotkaj się sam ze sobą, człowieku, i wiesz, popatrz się na siebie. I powiedz, czy ten człowiek jest okej, okay? Wiesz, rozumiesz, po prostu, wiesz, ja za ciebie tego nie zrobię, człowieku, ja za ciebie tego nie zrobię, wiesz, będzie być może bolało, będzie bolało być może, człowieku, ale zrób sobie czyściec w głowie, wiesz, posprzątaj, bo jestem przerażony, człowieku, w ogóle... Nie moja bajka, wiesz, co tam u Piotra, co Piotr Piotrowi powiedział, co mnie to interesuje, co mnie to, kurwa, excuse my French, interesuje, I don't know, wiesz, po prostu, wiesz, to nie jest moja zupa, ja mam swoją zupę, człowieku, bardzo dobra zupa, wiesz, po prostu, znakomita zupka, wiesz, i nie potrzebuję twojej zupy, przychodzisz tutaj ze swoją łyżką, ze swoją zupą i chlapiesz tą zupą, człowieku. Wiesz, ja chcę zjeść, a ty mi chlapiesz tą zupą na lewo i prawo. I ja ci mówię, man, wiesz, tam się odsuń trochę, weź tą zupę, jedz jak człowiek. Łyżką, wiesz, nie rękami. Wiesz, nie musisz od razu tej zupy wlać do gęby, po prostu jedz ją normalnie. A ty mówisz, nie, będę jadł po swojemu. Wiesz, rozumiesz, po prostu... Człowieku, I don't know.

0: O, dostałem frytki. Ale fajnie. Czekajcie moment. Aż może tutaj wkleję, że może was też poczęstuję, bo to ktoś mnie poczęstował. Proszę. O. Już za momencik. To ile to czasu człowiek poświęci, żeby te frytki wyświetlić, no, ale nie zgorszę, takie, widać, że takie frytaski fajne, takie, właśnie takie z ziemniaka, chyba ktoś sam zrobił, znaczy ktoś, ja wiem kto. Van Dust, dobra, zdradzę wam, że to są frytki Van Dusta, mam nadzieję, że nie zdradzam tu zbyt wiele, ale... Dobrze, wyjaśniajcie, wyjaśniajcie. Znaczy, sami siebie może tam wyjaśnijcie. Ja nie wiem, ja też chyba nie zamierzam więcej się gdzieś tam angażować, wchodzić, gdzieś pojawiać, jak są pewne osoby. I nie mam tu na myśli pewnych osób, tylko inne pewne osoby, bo mnie to męczy jakoś. Takie ciągłe taplanie się we własnym sosie, jakieś podpierdolki. Jakieś będę cię zgłaszał, a ujawnię coś na twój temat. Znaczy, ja wiem, że psychopaci są wśród nas. Sami lubimy z siebie żartować, że nocne radio to są ludzie nienormalni. No, ale, przepraszam bardzo, nienormalni, ale nie popierdoleni, no. Więc ja się odcinam. Człowieku, daj spokój, wiesz, idź w swoją stronę. Rób swoje. Już jak ktoś do mnie mówi Marcin, to znaczy, że troluje, więc kolejna wskazówka, że to jednak jest trolling. Ludzie mają tutaj prawo głosu, prawo. Znaczy, ja nawet już teraz nie banuję za obrażanie innych ludzi, jak ktoś kogoś obraża, i nieważne kogo to dotyczy, bo musiałbym co chwilę tutaj kogoś banować, więc dopóki ktoś nie przekroczy cienkiej czerwonej linii i oprócz tego, że jest głupi i wredny i hamowaty, to jeszcze się okaże, że jest popierdolony, no to wtedy może wywalę, ale staram się mieć dużą wyrozumiałość, więc jeśli ktoś ma coś do Piotra, Bartka, Włodka, Tomka i to napisze tutaj w miarę kulturalnie, to proszę bardzo. A ci, którzy zgarniają bardzo dużo krytyki, to niech się zastanowią nad samymi sobą. Nie wiem, mnie jakoś ludzie w miarę oszczędzają. Nie mam tak, że mam jakoś straszny hejt. Po prostu nie wiem, nie dymię, nie zaczepiam, nie obrabiam dupy, staram się przynajmniej. I to wystarczy. O, kolejne jakieś ultimatum tutaj dostaję, więc korzystając z opcji tutaj ukryj użytkownika i pyk, i proszę bardzo. No. Czy są tu jakieś jeszcze multikonta Piotra? Narobił tego, że też mu się chciało, nie? Nie wiem, jeden sobie jakieś filmy ogląda, drugi gra w gry, trzeci na randkę idzie, czwarty w pracy, a ten kurwa multikonta tworzy. I sobie tam rozpisuje się. Ja może poukrywam wszystkie te komitety, te sranie w banie. Zarówno komitety poparcia, jak i jakieś. Nie wiem, czy niektórzy ludzie są aż takimi gwiazdami. Żeby wokół nich było tyle ruchu? No, nie wydaje mi się. W każdym razie niektórzy mają taki talent, że potrafią tak zepsuć imprezę trochę, nie? Aha. Aha, kupne jednak. O, dobrze. Też dzisiaj zrobiłem zapasy jakieś tam świąteczne. Co to, jutro jeszcze jest otwarte czy zamknięte? Dwudziestego piątego jest ta cała ta Wigilia, tak? O, czy jak to tam się nazywa? Święto w sumie rozpusty. Widzę, że nigdy koszyki nie były tak pełne jak teraz. Nigdy w żadnym innym czasie nie ma takich tłumów, takich koszyków wypełnionych po same brzegi różnymi frykasami. I tylu światełek, to takie święto światełek i konsumpcji. Wiecie, ta Chanuka u wielu Żydów to jest święto właściwie zrobione dla dzieci też, żeby się nie czuły gorsze od dzieci chrześcijańskich i też dostały prezenty. No trochę z taką myślą to w sumie, z taką intencją kultywują to święto Żydzi. Z kim będę spędzał święta? Sam. Znaczy, nie wiem, z wami może trochę. Znaczy, ja nie spędzam świąt przede wszystkim. Dla mnie są normalne dni, po prostu nie obchodzę. Nie wiem, przez wiele lat do pewnego etapu w życiu obchodziłem i to tak świątecznie bardzo, ale w końcu powiedziałem sobie, nie, dziękuję, nie jestem katolikiem, nie jestem też jakimś wyznawcą święta próżności, konsumpcji. Nie będę chodził w żadnej czerwonej czapeczce, nie będę słuchał George'a Michaela. I też nie podoba mi się taka idea, że nie wiem, spotkać się z kimś raz w roku w taki sztuczny trochę sposób, nie? Że tak się spotkać i gadać o tym śledziu, o tym.
1: A sprawdź sobie, tylko nie mów. 50 zł. Piotr Szlachetny wali gruchę przed lustrem, bo taki z niego narcyz zapatrzony w siebie. Ile ników dziś założy, żeby udowodnić swoją rację? A może to psychopata? Oni są znani z tego, że stalkują innych. Tak tylko głośno myślę.
0: A sprawdź sobie, tylko nie mów. No właśnie, czyli to tutaj sygnał. A sprawdzę. I dzięki wielkie, bo to zacny donate, wielce. Bardzo się cieszę. A co do wspomnianej osoby, no to ja też nawet nie chcę obrażać, bo nie wiem, nawet mi się wydawało, że jakoś tam się pojednaliśmy w takim sensie, że dobra, nie pajacujemy, nie robimy cyrków, nie wchodzimy sobie w drogę, z grubsza nic do ciebie nie mam, ty do mnie słyszę też w zasadzie, chociaż się wcześniej wyzywaliśmy, okej, gruba kreska, papa, dziękuję, uszanowanko. Ale widać, że niektórzy tak jakby nie mogli żyć bez tego klimatu takiego, nie? Niektórych ludzi napędza adrenalina, jakieś emocje, nie? Sobie gdzieś tam się ładują tym. No nie wiem, różną energią można się ładować. Różnymi rzeczami można się ładować. Też wolałbym się nie wypowiadać, bo ostatecznie nie wiem, czy te różne dziwne konta to są Piotra, czy nie. Gdybam sobie, tak? Więc może się nawet zdarzyć tak, że tutaj niesprawiedliwie też coś mówię, ale no takie są przypuszczenia. A różnych dziwnych ludzi z zaburzeniami i tu nikogo nie wskazuje palcem w tym momencie, ale myślę, że może trochę być wśród nas. Takich ludzi, którzy zachowują się w taki sposób, że nas to czasem przeraża i dziwi, że ktoś ma w głowie takie rzeczy, nie? Oj, frytki z majonezem, proszę mi nie robić tu smaka. Tak po holendersku, nie? Niektórzy mogą mieć też jakieś dziwne poczucie humoru, że na przykład im się wydaje, że to jest przezabawne, także, że tak z jakimiś rzeczami tu wychodzą. Czy coś, nie? I się sami tam śmieją, bo potem śpią, nawet już zasypiają i pod nosem tam się cieszą, ale dzisiaj było zabawnie. Kurde, nie będę ukrywał, że trochę mi się chce do toalety. Tak się męczę już powoli. Zaraz oko wypchnie. Chyba. Więc może ktoś zadzwoni i przejmie antenę na moment. Wiecie co? Tak teraz sobie wydedukowałem, że gdyby było to nieprawdą, że są to w multikonta jednej osoby, Piotra, to sam Piotr by się odniósł do tego. Przecież on widzi to wszystko, co się dzieje, nie? Więc by się jakoś odniósł i na przykład powiedział, jakoś skomentował, a tu ani słowa za bardzo. Tak jakby no nie chciał tego tematu poruszać na przykład. A to trochę też dziwne, bo jak ktoś jest tak bardzo, bardzo za Janem Pawłem II i w ogóle, no to tak powinien na przykład przestrzegać tych przykazań tam. Nie kłam, nie oszukuj, nie? I być sobą, a nie jakieś dziwne akcje odwalać. Może niektórym faktycznie brakuje atencji, chcieliby być zauważeni, chcieliby, żeby się o nich mówiło. Są takie osoby, które chorobliwie to mają jakoś rozbudzone w sobie, że tak łakną wręcz tej atencji, nie? To jest to dla nich jak ożywczy wiatr, jak pokarm, że ktoś coś o nich powie, nawet ich zruga, że będzie jakiś skandal, że się ludzie wkurwią, powiedzą, weź już go tam wypierdol, nie? A on się wtedy tak czuje, że o nim. Na przykład piroman ma coś takiego, też coś podobnego, bo on lubi bardzo często iść tam, obserwować z ukrycia, jak wszyscy tam gaszą, biegają, płaczą, krzyczą, wrzeszczą, a on siedzi w krzakach gdzieś, wali se gruchę i go to podnieca na swój sposób, jakoś dowartościowuje, podnieca. I on siedzi w tych krzakach i o. No tak jest, no. I mitoman na przykład też z reguły opowieści snuje jakieś na swój temat. Nie bajeruje na temat innych, tylko o sobie, nie? O, ja wtedy tam idę, a tam właśnie spotkałem Lecha Wałęsę i miał akurat złamaną rękę ten Lech Wałęsa. No to ja mówię, podwiozę pana, nie? Akurat wtedy miałem samochód i jedziemy tam. I opowiada jakąś historię, ale zwykle ta historia gdzieś tam się wokół niego skupia. Ja mu wtedy mówię, nie? A wtedy wszyscy na mnie i w brech. A ja mówię im wtedy, o tam FIFA Rafa, a wszyscy w brech. I tak właśnie mitomani mają, że tak mają te opowieści swoje. Dabliński ponownie na antenie, hej.
2: No tak, zadzwoniłem na minutę, żebyś mógł skoczyć do toalety.
0: Dzięki, ziom, to ja zaraz wracam, dzięki.
2: No, dobra. To ja, tu wasz ulubiony albo najbardziej znienawidzony prowadzący. No i co wam mogę powiedzieć? Zabawię was tu. Ha, ha, ha, klaun się pojawił na antenie w ogóle. Także słuchajcie, moi drodzy. Opowiem wam dowcip. W czasie, kiedy krawiec tam załatwia swoje potrzeby, słuchajcie, oto rozmawia trzech studentów. Jeden jest na Politechnice, drugi jest na Akademii Rolniczej, a trzeci jest na... Gdzie to było? Gdzie on to był? A, na Akademii Medycznej, nie? No i sobie tak opowiadają, jak to u nich się żyje, no i mówi, kurwa, mnie tak moja teściowa wkurwia, nie? Drugi mówi, mnie też moja teściowa wkurwia, i trzeci mówi, mnie też moja teściowa wkurwia, nie? No i tak zaczęli sobie wymyślać pomysły, jakby tu teściową unicestwić, nie? No i jeden mówi, ten student medycyny mówi, no... Ja to wezmę chyba ze swojej praktyki tam, przyniosę jakąś truciznę, dosypię jej do obiadu, ciach i babkę w piach, ona tam zje sobie coś albo herbatę sobie wypije, no i zejdzie, nie? Student tam z Politechniki mówi, no to ja chyba zrobię inaczej, ja zrobię tak, że wezmę i przewody hamulcowe jej tam poprzecinam w samochodzie, będzie dupa jechać, nie będzie się chciała, nie będzie się mogła zatrzymać, przypierdoli w coś i też się pozbędzie życia w ten sposób, nie? A student z Akademii Rolniczej mówi, ja to pójdę do apteki, kupię 20 paczek paracetamolu, wezmę te wszystkie tabletki, do gęby, przeżuję je, potem je wypluję i ulepię z tego taką jedną wielką tabletkę paracetamolu, potem ją wsadzę do mikrofalówki, żeby ona zaschła i położę na stole i poczekam na teściową. No i ci studenci się, koledzy jego pytają, ty, no ale po co ty to zrobisz, nie? On mówi, no tak, ona wejdzie do mieszkania, zobaczy, wejdzie do pokoju, zobaczy tabletkę paracetamolu, taką wielką, stwierdzi, wow, jaka wielka tabletka paracetamolu. A ja wtedy wybiegnę z szafy z siekierą i jej przypierdolę w głowę. Ta-da! Taki dowcip, mało śmieszny. Nie wiem, co powiedzieć generalnie. Chciałem tylko po prostu zadzwonić na minutkę, żeby kolega mógł tutaj udać się za krótkim biczem. Nie chcę tutaj ten wywoływać kota z lasu, ale no. Tak, wiem, że jestem znany i lubiany tutaj na antenie, mam kilku słuchaczy, donate mi wysyłają, słuchajcie, także wiecie, no, nie dajcie się zastraszyć, zaszczuć jakimś głupim tym ludziom. Znaczy, ja myślę, że tutaj słuchacze Nocnego Radia, którzy też są słuchaczami Projektu 28, myślę, że są na tyle normalni i są na tyle inteligentni, żeby nie dać się złapać na takie głupawe... Ja pierdzielę, jak to się nazywa? No głupawe prowokacje, no bo co to jest innego? To jest właśnie prowokacja, dlatego nie dajcie się złapać na takie prowokacje, zwłaszcza, że no chyba to jest oczywiste, jak ktoś zakłada multikonta i pisze takie rzeczy, no to chyba nie trudno się zorientować, siema Deparchator, siema Miki, nie trudno się zorientować, że to jest chyba jedna i ta sama osoba tak naprawdę, nie? Która sobie zakłada, wiecie, różne tamte, różne. Ja inaczej podaję się jako różne osoby, ale tak naprawdę to wiadomo, że to jest jeden i ten sam delikwent, nie? No bo kto normalny byłby przyjacielem czy tam komitetem wsparcia człowieka, który całe życie spędza na podjudzaniu? No, czy taki człowiek naprawdę ma kolegów? Nie wydaje mi się.
0: No nie wiem. A słuchaj, a może ten Piotr... Bo wiesz, ten Piotr, z nim się da pogadać czasem.
2: Da się.
0: On bywa czasem troszkę irytujący i tak dalej, ale może on faktycznie ma jakichś takich swoich psychofanów, którzy zakładają te konta i tak go reklamują, wiesz, że tam wtykają kija w mrowisko. W sensie takim, że nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby mówili i robią takie akcje jakieś tam, że tam trolują czy coś, nie wiem.
2: Ale to by było pierwszy raz w życiu, kiedy się spotkałem z czymś takim w ogóle.
0: Tak?
2: Ciężko mi w to uwierzyć. No, jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby, wiesz, jakieś fan kluby czyjeś powstawały i atakowały jakieś tam gówno radyjka, tak? No i tam broniły kogoś, nie? No, z Piotrem jest taka sytuacja, że my sobie tam fajnie rozmawialiśmy, fajnie było, rozmawialiśmy, coś tam, wiesz, debatowaliśmy, różne poglądy na różne tematy wymienialiśmy między sobą i po prostu w pewnym momencie coś nie zagrało i to był taki impuls, który po prostu, a wiesz, też psychopaci są impulsywni, działają pod wpływem impulsu tak naprawdę, nie? Więc to też jest taka cecha, która tych wszystkich furiatów, i tu nie mylić z furiatem Karolem Werytatem, ale tych wszystkich furiatów, no... To jest wspólna cecha, która ich łączy właśnie, nie? Że oni właśnie pod wpływem impulsu potrafią się obrócić o 180 stopni i wiesz, w jeden dzień on przychodzi do mnie i coś tam gada o kimś i gada o zjawiskach patologicznych, próbuje, nie wiem, zasiać jakąś kość niezgody, jakiś topór wojenny, jakiś dym zrobić, po czym jak tylko się przekonał, że to tutaj nie zadziała po prostu, nie? Bo ja nie będę tutaj ulegał żadnym prowokacjom, nie będę jechał po jakichś tam czosnkach, nieczosnkach, Gabrielach Tarosiukach, zwłaszcza, że z Gabrielem rozmawiałem parę razy i pomimo, że z jego poglądami się w ogóle nie zgadzam, no to jednak wiesz, to jest miły, kulturalny człowiek, no nie mogę mu, nie mógłbym mu, wiesz, od chamów czy idiotów cisnąć, no bo nie, no, on nie prezentuje wobec mnie tego typu postawy, więc nie mam w ogóle powodów, żeby brać na serio to, co piszą niektórzy ludzie na jego temat, tak? No ale widzisz, Piotruś zobaczył, że to nie zagra, że to się nie uda, więc od razu poleciał do Czosnka i ta sama bajeczka, nie? Tylko w drugą stronę. U Czosnka teraz opowiada, że to ja jestem ten głupi chuj, no.
0: No to się zdarza, wiesz, że raz obrobisz dupę jednym kumplom, potem oni cię odtrącą, czy tam cię nie zaakceptują w 100% i wracasz do tamtych, co im dupę obrabiałeś i masz zagwozdkę, jak tu się... wkupić w łaski znowu. Ale to tak bywa, no nie wiem, pewnie wielu z nas miało w życiu jakąś podobną trochę sytuację, to się zdarza. Piotrze, nie wiem, jak dla mnie to taki ostatni dzwonek, żebyś jakoś zaczął się, wiesz, tu wyjaśnił sprawę, coś zagadał, wiesz, nie wiem, może to nie twoje konta, to wyjaśnij, może coś, a jak twoje, to skończmy to pajacowanie, nas też to jakoś ciągnie za nogi w dół cały czas, bo widzisz, zaczynamy teraz gadać o Czosnku, o Piotrze, zaraz zejdzie na Marcina Chudzika i czy takiego radia chcemy, nie? Ja zdecydowanie nie chcę takiego radia społecznościowego, w tym sensie, że gadamy sami o sobie cały czas. To jest taka masturbacja radiowa, kompletna, nie?
2: No, dokładnie. Zresztą ja też nie chcę już, wiesz, drążyć tego tematu tak naprawdę. Powiedziałem swoje. Mam nadzieję, że załatwiłeś swoje. Także wracam na odsłuch.
0: Dzięki za telefon. Trzym się. Hej, hej, hej.
2: Dzięki, siemanko.
0: I rzutem na taśmę, że tak brzydko powiem, Grzegorz, słynny od pizzy, od książek i od różnych innych rzeczy. Witam cię, Grzesiu, Grześku.
3: Halo, cześć, cześć. No właśnie ubiegłeś mnie, bo chciałem zapytać, co tak hermetycznie, co włączę w streama, to jest o kimś tam od Czosnka, bo on powiedział, że tamten powiedział, że ten od tego był i siedział na antenie. Tak się zastanawiam, gdyby ktoś z zewnątrz przyszedł, czy miałby chociaż małą szansę skumać, o co tu chodzi właśnie w tych ksywach i w tych innych streamach. Chyba nie, chyba nie. Tak mało radiowo się zrobiło, tak? Radio dla wszystkich zawsze było.
0: No, czyż nie? Można powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, że właśnie takie radio, gdzie się obrabia dupę, obgaduje kogoś, to jest radio dzisiaj dla wszystkich, nie? Bo statystycznie najwięcej będziesz miał odwiedzających pewnie, największe zainteresowanie. Ja też się czasem troszkę zapalam, jakie są takie tematy społecznościowe. Lubię w sumie nawet. Ale to chodzi o to, żeby to nie było takie toksyczne, nie? Żeby nie dominowało audycji, żeby jakieś inne tematy się pojawiły też. Żeby kogoś tam nie obgadywać tak, jakoś tak, wiecie, chamsko strasznie, nie? Żeby mu w pięty poszło z hejtem jakimś, tylko, nie wiem, pół żartem, coś komuś wytknąć, ale żartobliwie, kurwa. Kurwa, no. No też mnie to męczy. Co nie włączę czegoś teraz, to słyszę, a ten powiedział, a ten trzyma z tym, a ten zdradził, zdrajca, chuj. I tak gadanie ciągłe w tym stylu. No daj spokój, stary.
3: No. Dlatego też audycja Ani i Oli była taka odświeżająca, myślę, nie tylko dla mnie, dla wielu słuchaczy, no bo była o czymś innym, dla wszystkich. Ktoś mógł sobie przypadkiem na YouTubie, nigdy wcześniej nie będąc na twoim kanale, włączyć i o, cyk, ale fajnie, nie? Pach, już 30 minut minęło kiedy? Dopiero słucham od 5, bo tak ciekawie jest. No.
0: Fajna była ta audycja, no. I to jest takie wrażenie... Ktoś coś takiego nada, to się zaczynamy czuć prawdziwe radio, nie? A nie jakiś domofon, gdzie debil powciskał przyciski i gadają ze sobą, nie?
3: No. Tak, gdyby dziewczyny miały więcej czasu, to jeszcze tam do 6 godzin by dobiły i jeszcze by coś tam zostało do powiedzenia na pewno. Fajnie, super.
0: Kiedyś się robiło taki dowcip za dzieciaka, że się wciskało wszystkie przyciski od domofonu i się słuchało. Tam, halo! No halo, no to co pan chce? No to ta, a co pan chce? No halo, to a co pan mi tutaj? No i się, bo ludzie nie wiedzieli, że gadają sami ze sobą. No to taką formę i taką jakość przybierają te niektóre streamy teraz właśnie, gdzie gadamy o sobie. Niestety. No, a tu nagle włączysz i o filmach, o ciekawych jakichś rzeczach, scenariuszach, tytułach, aktorach, nie? I zaraz się robi przyjemniejszy trochę klimat. Już też mam przesyt, kurwa, tych społecznościowych rzeczy.
3: Tak, tak, to na drugą nóżkę, bo jakoś ostatnio nie chce mi się o tym TVP słuchać. Przez tą kampanię wyborczą, której starałem się unikać za wszelką cenę, jak tylko mogłem, ale mimo wszystko jakoś te wiadomości dochodziły. A kampania trwała chyba już z rok ostatni, tak? Już się nakręcali wszyscy, kto wygra i teraz już mam podziurki w nosie tego, co się dzieje, a dzieje się tam. Cieszę się, że TVP będzie lepsze, a będzie lepsze, bo ludzie mają oczekiwania, młodzi ludzie, którzy głosowali, którzy właśnie wchodzą, oglądają stream na ten sejmowy i będą bacznie się przyglądać. Trudno będzie przełożyć wajchę na drugą stronę Koalicji Obywatelskiej i robić to samo co PiS, tylko na drugą mańkę, bo ludzie są no już żygają tą pisowską propagandą i będą mieli na uwadze, czy Tusk nie zrobi na drugą nóżkę tego samego. Nieważne, nie o tym. A chciałem o czymś innym powiedzieć, bo Unia Europejska 9 grudnia przegłosowała akt o sztucznej inteligencji, o regulacji sztucznej inteligencji. Może nie przegłosowała, tylko jakieś początkowe propozycje co do regulacji właśnie sztucznej inteligencji podjęto. Tam jeszcze Rada Europejska, nie wiem, nie znam się na tych instytucjach, jaką to ma kolej rzeczy i od kiedy te przepisy będą obowiązujące. Jako pierwszy kontynent na świecie wzięli się za to i to jest dla mnie podejrzane, bo jest dużo sztucznej inteligencji, ale czy ona tam tak naprawdę nam zagraża? To jest jedno pytanie. A czemu o tym mówię? Bo psychologowie, psychiatrzy, naukowcy, którzy zajmują się właśnie social mediami, biją na alarm, bo social media psują mózgi młodym ludziom. I to tak hardkorowo, że nieraz już się nie da odbudować. TikToki, rolki, krótkie formy, 30-sekundowe. To jest jak hazard poniekąd. Psuje ten układ nagroda, kara. Jakoś cicho o tym. Jakoś Unia Europejska się nie bierze za regulację social mediów. Tu się zastanawiam. Nie wiem, może ktoś mądrzejszy zadzwoni i mi powie, czemu to tak jest. A nie wiem, czy masz przemyślenia na ten temat.
0: Widzisz, jest taki problem trochę, bo staram się jakoś tutaj złapać flow, nie? Bardzo bym chciał z tobą pogadać na takie właśnie tematy, bo to jest super interesujące, ale jak bumerang wracają takie tematy, jak na przykład to, teraz się dowiedziałem, że Ola, że nie będzie już takiej audycji prawdopodobnie, jak była z Olą, bo Ola znów ma mnie dość i się mną brzydzi, tak też tutaj, że się mną brzydzi. O, ciekawe. Moim brakiem ponoszenia konsekwencji. Ciekawe. Ja tak ludzi nie nienawidzę, tak, że mówię do kogoś, wiesz co, od dzisiaj cię nienawidzę, brzydzi mnie twój brak ponoszenia konsekwencji. To tak dziwne trochę. Ale spoko, pozdrawiam, dziękuję bardzo, że się pojawiła, chociaż teraz Ola. No trudno, to mnie trochę rozbija, ale chyba się nie dziwisz, Grzesiek, że mnie takie rzeczy rozbijają, bo ja nie jestem z kamienia też. Ty chyba też nie i nikt z nas tutaj, nie?
3: No, nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czyichś decyzji nie będę komentował. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o fajnych filmach właśnie jakąś tam audycję z różnymi osobami, z Olą też i tyle. A ty używasz social mediów? Masz Instagrama, Krawiec?
0: Ania założyła naszego Instagrama nocno-radiowego i to tylko tyle. Nie używam za dużo, wiesz, różnych tam mediów, narzędzi. Odciąłem się trochę. Kotek Mruczek się połączył. Witam serdecznie.
4: Raz, dwa, 50. Czekaj, nie to słuchawka? Okej, to będzie ta słuchawka. Nie, kurde. Coś mi się popsuło, dobra. Dobra, sorry jestem. Grzesiu, tutaj chciałem trochę odciążyć Krawca, bo rzuciłeś bardzo ciekawy temat dotyczących regulacji sztucznej inteligencji versus social mediów. Problem generalnie z internetem i w ogóle z IT jest taki, że bardzo trudno jest to w jakikolwiek sposób regulować, tak? Nikt nie jest w stanie ci zabronić, dajmy na to dark web, tak? Coś, co istnieje, to po prostu jest. Nie możesz tego dotknąć, to po prostu jest. I są oczywiście regulacje, że na przykład śledzimy połączenia z tym związane i tak dalej. I to, co nie czytałem akurat, nie zaznajomiłem się z tym aktem, o którym mówisz, tak, dotyczącym regulacji sztucznej inteligencji, wydaje mi się, że jedyne, co można zrobić, to co najwyżej rekomendacje, ponieważ regulacji nie jesteś w stanie wyegzekwować. Tak samo jak no, nie jesteś w stanie wyegzekwować tego, żebyś, dajmy na to, nie piracił. Ludzie w jakiś sposób sobie poradzą. I o ile wiesz, o ile sobie patrzymy przykładowo na to, w jaki sposób, nie wiem, przy użyciu torrentów ludzie się ze sobą łączą, kto udostępnia, to daje się, powiedzmy, w jakiś sposób zmierzyć, można od tego uciec bardzo łatwo, to tak naprawdę piractwo istnieje niemalże od zarania internetu i ono nigdy nie zostanie w pełni zniszczone. Jest to technicznie a wykonalne. Więc jeżeli chodzi o regulacje, no właśnie, sztucznej inteligencji, tak? To jest taki wielki, wielki wór, do którego wrzucamy bardzo różne rzeczy, bo to z jednej strony jest zbieranie danych, data mining, co istnieje po prostu też od zarania internetu. Sam Google, który pozwala nam wyszukiwać informacje, zwyczajnie skopiował sobie każdą stronę internetową w swoim zasięgu na swoją dyskietkę, więc jeżeli byśmy zabronili zbierać dane, to wtedy stracilibyśmy wyszukiwarki. Jeżeli byśmy zaczęli próbować robić jakieś takie dodatkowe regulacje odnośnie wykorzystania tego, no to też byśmy stracili bardzo, bardzo dużo. Tak jak na pewno ty pamiętasz historię sprzed kilku lat, była afera, że Unia Europejska nagle zakaże memów, bo gdzieś tam prawa autorskie i tak dalej. Było głośno, nagle ucichło, tego się zwyczajnie nie da zrobić, ponieważ internet jest siecią, no jest siecią, tak? On nie ma kraju pochodzenia, on nie podlega pod jakieś konkretne prawa. On się wymsknął i to bardzo dobrze, że się wymsknął tym naszym lokalnym prawom. I co więcej, rozwija się dużo szybciej niż jakiekolwiek prawo jest w stanie się rozwijać.
3: I tak, dokładnie. Tutaj właśnie dlatego ten absurd. Chciałem zauważyć, że to jest oczywiście, że walka z wiatrakami, bo droga legislacyjna Unii Europejskiej przecież to jest jedno wielkie konsorcjum papierowe, zanim oni coś przegłosują, choćby nawet to było strafione w dziesiątkę, coś co szkodzi ludziom, na przykład jakaś luka, którą korporacje wykorzystują, szkodzi ludziom, zanim to przejdzie tą drogę, no to oni już będą mieli 25 gotowych obejść, tak? Więc tu mnie zastanawia ta determinacja Unii Europejskiej właśnie, że nagle za sztuczną inteligencję się wzięli. Nie wiem, może to z mody wynika, bo wszyscy o niej mówią i oni z tego nieróbstwa tak sobie powiedzieli, kurde, tak będziemy pierwsi, którzy zaczną regulować, czy zaczną próbować regulować sztuczną inteligencję. Oni sami nie wiedzą, co to jest do końca. Podejrzewam, jest tam 700 posłów i może 1% kuma, o co chodzi, tak? Nie ma siły przebicia. A na drugą nóżkę mamy coś, co realnie szkodzi, co jest badane bardzo dobrze i nikt nic z tym nie robi, żeby troszkę Facebooka przycisnąć właśnie, czy Instagrama, czy tego TikToka. Co ty na to?
4: Z tym drugim akurat nie mogę się zgodzić z uwagi na to, że bo to nie są tylko social media, tutaj bardziej może spójrz szerzej na internet jako taki. Pamiętam, jak nie wiem, tam 10 czy 15 lat temu, jak wpisałem swoje imię i nazwisko w Google'a, to widziałem swoje zdjęcie gdzieś tam z paintballa, swoje linki do profili tam na Facebooku, LinkedInie, na Instagramie, nie, Instagram chyba jeszcze wtedy nie istniał, na Twitterze i taki, wiesz, takie podsumowanko człowieka, tak? Coś, co dzisiaj się wydaje nie do pomyślenia, ponieważ właśnie ze względu na to, że to się bardzo szybko zaczęło rozwijać, wprowadziliśmy ochronę danych osobowych, która na innych kontynentach też trochę, no, trochę inaczej działa, tak? Więc blokowanie social mediów jako takich, czy wpływanie na nie jak najbardziej istnieje. Przykładowo to, że jako osoba małoletnia poniżej 13 roku życia teoretycznie nie możesz założyć sobie konta. Oczywiście możesz, tak, wiesz, zakombinować, tak, wszyscy byliśmy młodzi, wszystko ładnie, pięknie, zakładasz sobie konto i tyle, natomiast współcześnie istnieją rozwiązania, które nie istniały, kiedy byliśmy dziećmi, czyli na przykład programy kontroli rodziny, że Dajesz, nie wiem, telefon swojemu dziecku czy laptopa swojemu dziecku, które jest podpięte do twojego konta i mniej więcej widzisz, może nie tyle widzisz, co ono dokładnie robi, bo prywatność jest również ważna, ale przykładowo blokujesz mu strony porno czy strony hazardowe, czy jakieś tam jest pod większą ochroną, jakieś tam skany bitcoinowe i tak dalej, tak? To istnieje i to nie możesz zablokować social mediów per se, natomiast można to jakoś trochę, wiesz, trochę jakoś zmienić. To jest też bardzo duży problem psychologiczny, tak? Ze względu na to, że za te wszystkie media bardzo się biorą wszelkiego rodzaju agencje reklamowe, które będą sprzedawały nam wizję, nie wiem, człowieka idealnego, takiego, wiesz, bez zmarszczek, bez piegów, bez żadnych tam jakichś wad, co może wpłynąć też psychologicznie, ale to jest na tyle subiektywne, że nawet jeżeli byśmy tutaj sobie siedli, powiedzmy, że zakładamy ty i ja, Grzesiu, teraz dyktaturę, jakbyśmy sobie nawet siedli, ty jesteś tam od społeczności, ja jestem od komputerów, to nie mamy technologicznej ani prawnej możliwości, no, nawet, dobra, prawną możliwość na bok, nie mamy technicznej ani psychologicznej możliwości, żeby stwierdzić, gdzie leży ta granica, co jest szkodliwe, co nie jest szkodliwe. To, co możemy zrobić, to jest edukacja. I to jest jedyne narzędzie, jedyne, co tylko mi się wydaje, potrafimy.
3: To jest ciekawe, bo jeszcze Facebook na początku funkcjonował tak, że ten wall, który się przesuwał, scrollowaliśmy go, no to składał się z postów, które nasi znajomi wysłali lub zalekowaliśmy jakiegoś, nie wiem, piwo, Heineken i tam w twoim mieście jest jakiś festiwal i tam jest Heineken i takie coś wypluwało. I tyle. I na przykład nie było cię dwa dni na Facebooku, mogłeś sobie do tych dwóch dni wstecz przeskrolować, dotąd aż ostatni raz cię nie było, tak? Czyli ta ściana była jakby stała. Dla każdego troszkę inna, bo każdy ma innych znajomych, ale była stała. Teraz otwierasz i za każdym razem jest inna. I to zepsuło całe. Wtedy moim zdaniem to chyba 2007 rok, tak? Dobrze pamiętam. Kiedyś na Facebooku na początku można było właśnie tą ścianę przewijać i wtedy media społecznościowe przestały być społecznościowe. Tam już wkroczyły potężne pieniądze, badania behawioralne i jakie tam pieniądze nie inwestują, żeby chociaż 5 sekund dłużej nas na danym serwisie przetrzymać, co nie?
4: To też nie jest tak do końca, bo tutaj też mamy dodatkowy problem, że nawet patrząc nawet z takiej perspektywy YouTube'a, przytaczam, to będzie Instytut Danych z Dupy w tym momencie, natomiast gdzieś kiedyś parę lat temu czytałem, że więcej kontentu jest tworzonego niż oglądanego. Że wiesz, że to jest platforma globalna, gdzie każdy może się podłączyć, wrzucić swój filmik i tak dalej. I oglądanego w sensie nie, powiedzmy, nie tak, że teraz mamy te 102 osoby, które nas słuchają, tak, tylko pomnóżmy ją jako jedną, tak? Że jeżeli ktoś ogląda, a ogląda, nie wiem, 100 osób, to jest jedno i to samo. Więcej kontentu w ten sposób jest tworzone, niż jest oglądane. I tutaj akurat tego spokojnie mogę być pewien, więc jeżeli sobie spojrzymy na media społecznościowe i jeżeli byśmy sobie spojrzeli tak z perspektywy lat sprzed 2010, pamiętam taki bardzo fajny portal, taką fajną sieć blip.pl, którą później wykop kupił i skurwił strasznie i sprowadził do mikrobloga, która miała być odpowiedzią polską na Twittera. Że wiesz, krótkie wiadomości, można sobie wysłać priwa i tak dalej. I tam była taka, pamiętam, taka główna strona, gdzie mogłeś sobie podglądać, kto właśnie coś tutaj do kogo wysłał, czy kto coś właśnie opublikował i sobie zwyczajnie z tego wyłowić. Albo nawet wyszukiwarki w latach 90. jeszcze, pod koniec lat 90. Niektóre wyszukiwarki działały, to chyba Alta Vista akurat tak miała, działały w ten sposób, że mogłeś kliknąć, pokaż mi, co inni ludzie wyszukują w tym momencie. I wiesz,

0: I się znam. Ja spojrzałem, jak działa ten algorytm, ten słynny algorytm Twittera, który podobno podrzuca ci jakieś lewackie rzeczy. On zwyczajnie ma jakieś takie, wiesz, jakieś takie poziomy, jakieś takie granice, ile dać ci tego, ile dać ci tego na podstawie twoich zainteresowań, ponieważ tych treści jest tak bardzo ogromnie dużo, że gdybyś dostał je wszystkie, to nie byłaby dla ciebie, nie byłoby to dla ciebie atrakcyjną platformą. Istnieją alternatywy, na przykład Mastodon jest taką alternatywą, tylko że to są takie bardziej prywatne sieci, że musisz tam, nie wiem, zostać zaproszony albo założyć swoją własną taką sieć i będziesz miał do tego dostęp. Tylko że to jest naprawdę trudne i bardzo ciężkie w odbiorze. Przykładowo z kolei patrząc na YouTube, który też postrzegam jako platformę społecznościową, on też w jakiś, w tym swoim mieszadle kontentu, który będzie mi proponował, on próbuje badać moje emocje. Przykładowo, nie wiem, mój kolega, który ma małe dzieci, jeżeli wiesz, jeżeli włączy jedną bajkę czy jedną piosenkę dla dzieci, no to już wie, że to dzieci oglądają, więc będzie proponował jakieś tam piosenki. Z kolei ja, kiedy mieszkam z kotem, a mój kot za bardzo w YouTube'a nie umie, bo jeszcze nie ma 13 lat, no w sumie już chyba ma. Ale w każdym razie konta nie ma, mam nadzieję. W zależności od moich emocji, czy sobie chcę posłuchać jakiegoś podcastu, tak? Jeżeli kliknę sobie jeden podcast, to mam serię podcastów. Jeżeli kliknę sobie jakiś filmik motoryzacyjny, to mam serię filmików motoryzacyjnych, tak? Jeżeli sobie zmienię ten nastrój, to wtedy on się do mnie dopasowuje. I to jest fajne, że nie mam tego kontentu na żywo i to jest ogromna zaleta wbrew pozorom, ponieważ gdybym chciał, mając teraz humor, obejrzenia sobie, nie wiem, jakichś starych samochodów, to prawdopodobnie kolejny film, który będę chciał obejrzeć, to będzie też o starych samochodach, a nie co właśnie jakiś podcast True Crime wrzucił na antenę.
1: Tak, to nie jest tylko to jest głupie. Troszkę tak, że jednak niektóre kanały są, które idą mocno w reklamy, które YouTube'a pasą pieniędzmi, szybciej ci wyskoczą niż te, nawet będzie dobry historyk, pasjonat historii, super będzie opowiadał, ale on będzie schowany zawsze na dole, bo nie ma reklam włączonych, bo nie kupił dodatkowych tam, nie zapłacił, żeby go tam wykopano wyżej właśnie. To jest, a tu już jest inna historia. A właśnie, ty się znasz, powiem, że jesteś informatykiem, to zaraz mi tu po głowie da.
0: Jak powiesz, że jestem informatykiem, to zamówię od ciebie hawajską.
2: No jest,
0: powiem, że to pizza.
2: Jest informatykiem, reinstaluje Windowsa i wymienia tusze w drukarkach.
1: U mnie w te dyskietki, no, tak. Czy Google, jak Kukiel brzmi, to abecadło, czy jak oni się tam nazywają, czy oni mają swoje przepastne archiwa, do których nie ma dostępu z zewnątrz nikt? Takie tylko dla najlepszych przecholerów. Mają czy nie?
0: Oczywiście, że mają. Nawet strona Nocnego Radia ma takie przepastne archiwa, gdzie są wszystkie adresy IP wszystkich ludzi, którzy w ciągu ostatniego miesiąca czy pół roku, już nie pamiętam, jaki konfig tam ustawiłem, informacje o tym, kto odwiedzał i co odtwarzał. To nie trzeba być Googlem, żeby to robić. Każda maszyna to robi. Twój telefon komórkowy ma historię wszystkich adresów sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth, które widział w ciągu ostatnich dwóch dni.
1: No i patrz, oni pewnie jakąś część tych danych sprzedadzą firmie, która chce wprowadzić jakiś nowy produkt, ma kupę kasy, miliardowe sprawy, ale żeby ludzkość zrobiła na tym badania, żeby zrobić na tym publikację, umówmy się, ludzie, którzy zajmują się nauką, zawsze będą mieli mniej pieniędzy niż korporacje, które chcą nam wcisnąć jakieś produkty. I o to mi chodzi, że to jest wojna troszkę przegrana, bo oni nie będą mieli kasy, żeby wykupić od nich dane i zrobić badania, opublikować bardzo tym, co daje dużo punktów czasopiśmie, a korpo wykorzysta to przeciwko nam, żeby nas trochę zmanipulować. Do tego zmierzam właśnie.
0: Tak,
1: to jest straszne trochę.
0: Wiem, do czego zmierzasz, ale mylisz się całkowicie, ponieważ są ogromne ilości bardzo dużych danych, bardzo dużych zbiorów danych, które są zwyczajnie publicznie dostępne. One są oczywiście zanonimizowane, więc nie możemy sobie jakoś, wiesz, powiązać, powiedzmy, tego fragmentu danych z jakąś bardzo konkretną osobą. Nawet w przypadku modeli językowych, które wykorzystuje sztuczna inteligencja,

0: Agencja, wręcz zanim dostaniesz dostęp do takiego bezpłatnego zbioru danych, dosłownie dla każdego ziutka z ulicy, logujesz się i to masz, tylko musisz zaznaczyć, że nie będziesz podejmował żadnych prób w celu zidentyfikowania jakichkolwiek osób, które nagrały te próbki dźwiękowe. Więc tak no, podpisujesz taki trochę, wiesz, taką trochę lojalkę, trochę cyrograf i tak dalej. Te dane są, te dane istnieją, one są w tym momencie, dzisiaj, w dobie renesansu AI, są publicznie dostępne na Kaggle, na Hugging Face, tak? Na serwisach, które są przeznaczone właśnie dla specjalistów, pasjonatów i też uczniów AI, żebyś miał na czym pracować, bo pracowanie z big data, z dużymi ilościami informacji, gdzie przez duże rozumiem czasami nawet dziesiątki terabajtów. Sam zresztą ostatnio sobie budowałem taką macierz na 46 terabajtów dysków twardych, żeby sobie skopiować internet na dyskietkę i zrobić parę innych rzeczy, ale te rzeczy są zwyczajnie dostępne dla każdego źródła. A wiesz dlaczego? Ponieważ te korporacje, które zebrały te dane, wiedzą, że bez tych głów, które czasami są na studiach, czasami są pasjonatami i tak dalej, to te dane będą takim, wiesz, potrzebne, no jak świni siodło, tak? No bo co oni z tym zrobią? No mamy dane, no i co? No nie potrafimy ich przeanalizować.
1: Okay, kumam, czyli nie da się wziąć tu najlepszych informatyków z dyskietkami, zamknąć ich w piwnicy i grzebcie w naszych danych, tylko to musi żyć swoim życiem troszkę, tak? Że ktoś z zewnątrz prędzej wykopie coś ciekawego z tego, tak?
0: No dokładnie tak. Tak? Okay. Na przykład taki Google, tak? Który od samego początku zbierał gigantyczne ilości informacji, pobudował sobie gigantyczne serwerownie i tak dalej. No i też w pewnym momencie się okazało, że ma już tyle tych serwerowni na zapas, że zaczął udostępniać moc obliczeniową i też kosić na tym kasę. Tylko że taki, wiesz, taki Janusz z zarządu widzi, no dobra, mamy 2147 petabajtów danych o tym, co ludzie wyszukiwali. No i co ja mam z tym zrobić, no? No, nie wezmę źródła z ulicy, który, nie wiem, skończył Harvard, jest doktorem programowania i go tutaj posadzę, no, bo nikt nigdy takich danych nie widział. Więc te dane są udostępniane.
2: Słuchajcie, czy Etam przypadkiem nie pracował właśnie jako informatyk? Chyba nawet w państwowej jakiejś tam firmie, czy w urzędzie, on coś takiego opowiadał, nie? Że w sumie był takim właśnie panem informatykiem.
0: No to by do niego pasowało.
2: Tu sformatował dyskietki, tu podłączył drukarkę. No, to pan informatyk. A to fajna praca nawet, to normalna robota, słuchajcie, to nie jest nic śmiesznego, tylko my się tu śmiejemy, żeby po prostu nie nazywać na przykład programisty czy specjalisty tam od zabezpieczeń informatykiem, panem informatykiem już w ogóle.
1: Chyba pracowały tam w takiej firmie z drukarkami, takie nagranie chodzi po internecie, a tam drukarka, to chyba z tej firmy.
2: Głupia pizda!
0: Oj, ty krawiec, masz jednak pamięć do pierdół.
2: No, się wie.
1: Spoko, to tak klamrą zamykając, ciekawi mnie to poruszenie europejskich posłów, którzy

0: Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem.
1: Czeka na nas.
0: Tak, witaj.
1: Zostaw mnie.
0: Brakowało mi ciebie.
1: Nie.
0: Dobrze, że jest.
1: Nie pozwól jej. Nie podchodź do drzwi, nie otwieraj!
0: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności. Moja sekretna kochanko.

0: Nienawidzę was wszystkich. Ludzkość to obrzydliwe, nędzne, zdeprawowane istoty. Gdyby to było w mojej mocy, nie zatrzymałbym się, dopóki nie zamieniłbym was we góry czaszek i rzeki krwi, i słusznie. Zasługujecie na unicestwienie i ja wam je dam. Nigdy nie okazaliście mi żadnej litości, więc ja też wam żadnej nie okażę. Zmusiliście mnie do cierpienia całe życie, teraz wy będziecie cierpieli. Długo na to czekałem. Dam wam dokładnie to, na co zasługujecie wszyscy wy, wszystkie dziewczyny, które mnie odrzuciłyście. Patrzyłyście na mnie z pogardą, wiecie, traktowałyście jak swołocz, podczas gdy oddawałyście się innym mężczyznom. A także wy, wszyscy mężczyźni, za prowadzenie lepszego życia niż ja. Wszyscy seksualnie aktywni. Nienawidzę was wszystkich. I nie mogę się doczekać dania wam tego, na co zasłużyliście. Całkowitego unicestwienia.
1: Były to ostatnie słowa, jakie Elliot Roger wypowiedział na swoim kanale na YouTube. W maju 2014 roku, krótko po tym, gdy rozpoczął swoją masakrę, zabijając 6 osób, raniąc 13 kolejnych, ostatecznie zaś popełniając samobójstwo, gdy został otoczony przez policję. Elliot Roger, który stał się symbolem i bohaterem inceli, który sam na siebie uknął jakiś dziwny spisek, zamknął się we własnej głowie. Lecz dzisiaj nie będzie dużo o incelach, dużo nie będzie o nienawiści do kobiet, dużo nie będzie o samym kulcie gloryfikacji nieudacznictwa, czego Elliot Roger jest naprawdę wyjątkowo doskonałym przykładem. Będzie na pewno zaś sporo o tym, jak, w jaki sposób mógł uznać, że to jest dobry pomysł, by ukarać wszystkich wokół za to, jak bardzo nieudacznikiem jest. I że sam się nim uczynił. Cytaty, które będą się jeszcze dzisiaj pojawiać, a sporo ich będzie, pochodzą z mojego tłumaczenia, 140-stronicowego manifestu, kompletnego bełkotu, szaleńczego pieprzenia o niczym w kółko, ciągle i tak samo, coś, co można by było spokojnie zamknąć w dwóch stronach. On rozwlókł do 140, uczynił dziełem swojego życia i zaczął zabijać. Przyjrzymy się, zastanowimy się, czy przypadkiem nie jest tak, że Elliot Roger tak naprawdę nie był szczególnie wyjątkowy, ponieważ jak zawsze po potężnej masakrze pojawia się mnóstwo dociekań, domniemań, prób zrozumienia, dlaczego tak się stało i co moglibyśmy zrobić, żeby ta historia się nie powtórzyła.

0: W tym przypadku winą obarczano chorobę psychiczną i winą obarczano dostęp do broni. I o ile z drugim zgodzić się mogę, ponieważ gdyby nie miał tego dostępu do broni, to być może nie wyglądałoby to aż tak źle, chociaż zaczął od użycia broni białej. Co do teorii choroby, zobaczymy i się zastanowimy. I tak kończy się moje tragiczne życie. Kto by pomyślał, że tak się potoczy? Nie ja. Był czas, kiedy myślałem, że świat jest dobry i szczęśliwy. Gdy byłem dzieckiem, cały mój świat był niewinny. Dopiero gdy zacząłem dojrzewać i zacząłem pragnąć dziewczyn, całe moje życie zamieniło się w żywe piekło. Chciałem dziewczyny, ale dziewczyny nigdy mnie nie chciały. Jest w tym coś bardzo złego. To niesprawiedliwość, która nie może pozostać bezkarna. W ten sposób nie mogę prowadzić szczęśliwego życia. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jest w tym wszystkim potężne, no, dziwne założenie, które musiało się pojawić bardzo wcześnie w jego wieku, w jego życiu, wokół którego cała frustracja zaczęła narastać. Cała ta choroba z nienawiści, która sprawiała, że już jako młody chłopak podchodził do płci przeciwnej w sposób, który zupełnie nie mógł mu przynieść czegokolwiek. Ponieważ nie zaczęło się od pisania postów w internecie o tym, jak bardzo mu się seks należy, o tym, jak bardzo nienawidzi kobiet, o tym, jak bardzo chciałby podpalić świat. Zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Sytuacjami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, ale które pokazywały, że to, co sobie zagotował w głowie, jest już na tyle silne, że jest w stanie przełamać barierę i zamiast tylko patrzeć z zazdrością na parę w parku, jest w stanie zdobyć się na to, żeby zainterweniować, żeby przeszkodzić im, żeby wprowadzić odrobinkę chaosu do ich życia. W 2011 roku mamy pierwsze tego typu udokumentowane przypadki, kiedy to w pierwszym siedział w Starbucksie z kubkiem kawy i wyszedł, idąc za parą, która całkiem fajnie się ze sobą czuła i w całej swojej zazdrości, co również opisuje w manifestie, rzucił w kubek kawy w nich tylko dlatego, żeby ukarać ich za to, że są szczęśliwsi niż on. Później po raz kolejny użył kawowego pocisku wobec dwóch kobiet na przystanku autobusowym, dlatego, że się do niego nie uśmiechnęły. I o ile możemy dostrzec w tym jakąś, nie wiem, nieszkodliwość, taki ot niegroźny świr rzucający kubkiem z kawą, to był to punkt, w którym już za bardzo nie było powrotu, ponieważ jego szaleństwo, jego zamotanie się we własnej głowie już wtedy wychodziło na zewnątrz. Już wtedy naruszało czyjąś wolność. Musiałem nie tylko zmarnować całą swoją młodość, cierpiąc w samotności i na niespełnionym pragnieniu, ale także żyć ze świadomością, że inni chłopcy w moim wieku są w stanie zdobywać wszystkie doświadczenia, na które miałem ochotę. Jest to absolutnie nie w porządku i niesprawiedliwe. Ponadto wstydziłem się przed innymi chłopakami, którzy mnie mniej szanowali, ponieważ nie miałem jeszcze żadnej dziewczyny. Wszyscy wiedzieli, że jestem prawiczkiem. Wszyscy wiedzieli, jak niepożądany jestem dla dziewcząt i nienawidziłem wszystkich tylko dlatego, że o tym wiedzieli. Chcę, żeby ludzie myśleli, że dziewczyny mnie uwielbiają. Czuć się godzien. Nie ma dumy z życia jako samotny, niechciany wyrzutek. Ciężko to nazwać życiem.
1: Każdy chciałby być dumny ze swojego życia, chciałby zobaczyć, chciałby się pochwalić, mieć czym pochwalić, jednak problem zaczyna się w tym, że to tak naprawdę życie każdego z nas jest w jakiś sposób ciekawe, pokazuje nam coś, co możemy, coś, w czym jesteśmy lepsi, coś, w czym możemy się pochwalić. Zafiksowanie w kierunku właśnie seksu, w kierunku dziewczyn, jedynie utwierdzało go w przekonaniu, że jest gorszy. O ile spokojnie możemy go nazwać gorszym tylko dlatego, że sobie pozwolił na coś tak strasznego. Pytanie jednak, czy czasami my sami nie pozwalamy sobie na odrobinkę za dużo tej nienawiści i nagle się okazuje, że jakaś dziwna siła zaczyna przejmować, kierować naszymi decyzjami, kierować naszymi czynami, kierować naszymi decyzjami.
0: Nie mam zamiaru żyć tak żałosnym, beznadziejnym życiem. Nie ma dla mnie miejsca na tym świecie. Nie ugnę się i nie zaakceptuję tak strasznego losu. Jeśli ludzkość nie da mi godnego miejsca wśród nich, to zniszczę ich wszystkich. Jestem lepszy od wszystkich. Jestem Bogiem. Moja zemsta będzie sposobem udowodnienia światu mojej prawdziwej wartości. Pośród mego cierpienia widziałem świat o wiele wyraźniej niż inni. Mam wizję, której innym ludziom brakuje. Dzięki mojemu cierpieniu mogłem zobaczyć, jak wypaczony i zły jest ten świat. Obecny stan ludzkości jest tym, co czyni ją złą. Patrzę na rasę ludzką i widzę tylko niegodziwość i deprawację. A wszystko to z powodu aktu znanego jako seksualność.

Smutną prawdą jest to, że każdy z nas, ja i ty, w tych workach z mięsem, zwanych pieszczotliwie ciałami, tak naprawdę jesteśmy jedynie pasażerami. I choć zapewne się ze mną nie zgodzisz, to w bardzo łatwy sposób możesz mi udowodnić, że masz rozum, masz wolną wolę i masz pełną kontrolę nad wszystkim, co cię otacza. Masz kontrolę nad swoim ciałem, masz kontrolę nad swoimi decyzjami. Udowodnij mi to i nie mrugaj oczami przez kilkanaście minut. A jeżeli tego nie będziesz w stanie zrobić, to o jakiej kontroli mówimy, jeżeli nie potrafisz zapanować nawet nad drobnymi mięśniami? Nasza świadomość jest jak swego rodzaju wysokopoziomowy program komputerowy, który działa wewnątrz systemu operacyjnego, który z kolei działa na pewnej platformie sprzętowej. I oczywiście programów jest zdolny do naprawdę fantastycznych rzeczy, do tworzenia jakichś, nie wiem, wierszy, obrazów, powieści, do wymyślania czegoś, do zakochiwania się, do troski. Jednak to właśnie poziom niżej system operacyjny będzie dbał i pilnował, żeby wszystko działało jak trzeba w momencie, kiedy stwierdzi, że powinien zainterweniować, nie mamy absolutnie nic do powiedzenia. My bez naszego ciała nie potrafimy sobie poradzić, ale nasze ciało bez nas radzi sobie doskonale i robi to i radzi sobie chociażby za każdym razem, kiedy zmusza nas do snu. Wyłączamy swoją świadomość i siadamy w naszym kinie domowym, oglądając sny wyświetlane nam przez nasz system operacyjny. Sny, które najprawdopodobniej są echem przekładania wspomnień, które zdobyliśmy danego dnia i zapisywania ich w pamięci długotrwałej, gdzie na nowo trzeba znaleźć dla nich miejsce, zbudować strukturę, która będzie pozwalała nam na późniejszy szybki i sprawny dostęp. Ilekroć zapisujemy w takiej strukturze coś nowego, nasz system operacyjny musi znaleźć, stworzyć serię skojarzeń, dzięki którym będziemy w stanie wrócić do tego wspomnienia. Dlatego też w naszych snach tak często pojawiają się rzeczy, które dopiero co przeżyliśmy, w jakiś dziwny, absurdalny sposób połączone z tym, co przeżyliśmy bardzo, bardzo dawno. Jest to jedynie rekonstrukcja swego rodzaju katalogu z danymi. I w tych właśnie snach, na jakiej podstawie nasz system operacyjny interpretuje i wybiera, w jaki sposób zapisać to, co akurat ma pod ręką. Najprawdopodobniej dzieje się to w wyniku intuicji. Intuicji, która właśnie polega na wyciąganiu, na opieraniu się na najmocniejszych sygnałach właśnie z pamięci długoterminowej. Krótko mówiąc, oceniamy wszystko, co przeżyliśmy danego dnia, na podstawie tego, co wcześniej udało nam się zapisać w pamięci. I jeżeli dokonaliśmy pewnych błędnych założeń dawno, dawno temu, one sprawią, że to, co przeżyjemy, to, co przeczytamy, to, co pomyślimy każdego dnia, będzie zinterpretowane właśnie w ten sposób. Dlatego też, i to spokojnie możecie zauważyć,
nawet w was samych, że jeżeli jakaś idea was zainteresuje, nawet jakaś dziwniejsza, nawet jakaś bardziej kontrowersyjna, jak szaleć, to szaleć. Niech mózg ma co robić. To radykalizacja jest swego rodzaju procesem. Nigdy nie zaczyna się od tak. Nigdy nie uderza gwałtownie. Zawsze jest to powolny, mozolny proces, w którym każdego dnia, wyłączając panel sterowania naszym ciałem, upewniamy się jedynie jeszcze bardziej w tym, w co wierzymy, bez względu na to, jak bliskie jest to prawdy.

0: seks jest zdecydowanie najbardziej złym z istniejących pojęć. Fakt, że samo życie istnieje poprzez seks, tylko dowodzi, że życie jest wadliwe. Akt seksu daje człowiekowi ogromną przyjemność. Przyjemność, na którą nie zasługuje. Nikt nie zasługuje na taką przyjemność, tym bardziej, że niektórzy ludzie doświadczają jej, podczas gdy inni są jej pozbawieni. Kiedy mężczyzna uprawia seks z piękną kobietą, prawdopodobnie czuje się jak w niebie, ale świat nie może być niebem. Dla niektórych ludzi to samolubstwo i hedonizm by odczuwać takie niebajańskie rozkosze. Ostatecznym złem stojącym za seksualnością jest kobieta. To one są głównymi inicjatorami seksu. Kontrolują, którzy mężczyźni go dostają, a którzy nie. Kobiety są niedoskonałymi stworzeniami, a moje złe traktowanie z ich rąk uświadomiło mi tę smutną prawdę. Jest coś bardzo dziwnego i złego w okablowaniu ich mózgów. Myślą jak bestie, a w rzeczywistości są nimi. Kobiety nie są zdolne do posiadania moralności i racjonalnego myślenia. Są całkowicie kontrolowane przez ich zdesperowane i zdeprawowane emocje i podłe impulsy seksualne. Z tego powodu mężczyźni, którzy mają przywilej przyjemności seksu i zapładniania, są mężczyznami, na które kobiety lecą. Głupi, zdegenerowani, obrzydliwi mężczyźni. Obserwowałem to całe życie, najpiękniejsze kobiety. Zamiast wspaniałych panów, takich jak ja, wybierają najbardziej brutalnych mężczyzn.
1: Raz obudzone szaleństwo jest trudne do pokonania, ponieważ gdy zacznie się rodzić, będzie usprawiedliwiane przez naszą intuicję, przez wszystko, co wcześniej przeżyliśmy, co wcześniej pomyśleliśmy, co wcześniej wydało nam się słuszne. To, czego nie wiedział Elliot Rodger, to jest to, że nie jesteśmy bezradni wobec tego procesu. I mimo, że jesteśmy pasażerem na tej wycieczce, to w dalszym ciągu mamy umiejętności i możliwości, by zapanować nawet nad tymi najbardziej pierwotnie odruchowymi zagadnieniami. Gdy znajdujemy się pod wodą, gdy wstrzymujemy oddech, nasz organizm pilnuje, żebyśmy sobie w ten sposób krzywdy nie zrobili. Gdy przykładamy nóż do ręki i czujemy wewnątrz siebie swego rodzaju psychiczną blokadę, która utrudnia nam wyrządzenie sobie krzywdy na długo przed tym, jak poczujemy ból. Lecz właśnie o przykładzie wstrzymywania oddechu chciałem powiedzieć, ponieważ dość dobrze obrazuje to, do czego zmierzam. Nasz system operacyjny ostrzega nas na dużo wcześniej, nim stanie się coś złego, byśmy zaprzestali danej aktywności. I tak, gdy wstrzymujemy oddech, zaczynamy odczuwać ból, zaczynamy odczuwać niepokój na długo jeszcze przed tym, nim organizm stanie się niedotleniony. I jesteśmy w stanie spróbować wytrzymać odrobinkę dłużej. Pokazać naszemu systemowi, że tak naprawdę stać nas na troszkę więcej. I w sytuacji, kiedy będziemy mieli faktycznie coś przeżytego, w kontrze do wcześniejszych wyobrażeń, czy też wdrukowanego nam pierwotnie podejścia, następnym razem, gdy zechcemy wstrzymać oddech, nasz organizm zabije na alarm dużo, dużo później. No może nie tak od razu, dużo, dużo później. Natomiast w dalszym ciągu jest to wszystko do wyćwiczenia. Elliot Rodger przygotował sam sobie wizję świata, który nie istnieje, w który głęboko wierzył, w którym założył, że nie jest w stanie zdobyć kobiety i nawet za bardzo się nie starał. Wszystko skupiało się jedynie na upewnianiu samego siebie w tym, jak bardzo jest beznadziejny. Coś na kształt samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli uważasz się za nieudacznika, to nawet jeżeli nim nie jesteś, to prędzej czy później się nim staniesz, a kiedy się nim staniesz, to dużo ciężej będzie ci wyjść z tego.

0: Kobiety nie powinny mieć prawa wyboru, z kim się pobierać i rozmnażać. Decyzja ta powinna być podjęta dla nich przez racjonalnych ludzi inteligencji. Jeśli kobiety nadal będą miały prawa, będą tylko utrudniać rozwój rasy ludzkiej poprzez rozmnażanie się ze zdegenerowanymi mężczyznami i tworzenie głupiego, zdegenerowanego potomstwa. Spowoduje to, że z każdym pokoleniem ludzkość będzie jeszcze bardziej zdeprawowana. Kobiety mają więcej władzy w ludzkim społeczeństwie niż na to zasługują, a to wszystko z powodu seksu. Nie ma stworzenia bardziej złego i zdeprawowanego niż kobieta. Kobiety są jak plaga. Nie zasługują na żadne prawa. Ich niegodziwość musi być powstrzymana, aby zapobiec zwyrodnieniu kolejnych pokoleń. Kobiety są złośliwymi, złymi, barbarzyńskimi zwierzętami i muszą być traktowane jako takie.
1: Po pierwszych aktach agresji, rzucania kawą, a Elliot Rodger pozwalał sobie czasami na dziwne zachowania w parku, krzycząc z nienawiścią na ludzi. Uzasadniając to, że nie chciałby się dobrze bawili. Na jednej z imprez, na którą został zaproszony, próbował zrzucić dziewczyny z balkonu, znajdującego się kilka metrów nad ziemią. Lecz mu się nie udało, gdy inni faceci zauważyli, co się dzieje, sami go zrzucili. Zadzwonił wtedy na policję i stwierdził, że został zaatakowany. Ofiara od początku do końca. Absurd goni absurd w całej historii. Jedną z jego największych pretensji co do związków były związki międzyrasowe, kiedy to kobieta, biała kobieta spotykała się z mężczyzną innej rasy. Uważał to za degradujące, za wstyd dla ludzkości, mimo że sam był w połowie Chińczykiem. I tutaj już jesteśmy bardzo w punkcie, w którym nawet ciężko jest złapać jakieś zrozumienie. Później zaś rozpoczął swoją karierę na YouTube, gdzie wyżalał się ze swoich pokręconych możliwości, pokręconych pomysłów. W międzyczasie z pieniędzy, które zaoszczędził z kieszonkowego, udało mu się kupić 2 pistolety i zaczął całkiem poważnie mówić o dniu zemsty, o momencie, w którym będzie w stanie odgryźć się za całe cierpienie, którego doświadczył. Ale o tym za chwilę.

I'm a million.

0: pełni zdając sobie sprawę z tych prawd o świecie, stworzyłem ostateczną i doskonałą wizję funkcjonowania sprawiedliwego i czystego świata. W idealnym świecie seksualność nie istniałaby, musi ona zostać zakazana. W świecie bez seksu ludzkość będzie czysta i cywilizowana. Mężczyźni dorastają zdrowo, nie martwiąc się o taki barbarzyński czyn. Wszyscy mężczyźni będą dorastać sprawiedliwi i równi, bo żaden mężczyzna nie będzie w stanie doświadczyć przyjemności seksu, podczas gdy innym odmawia się go. Rasa ludzka będzie ewoluować na zupełnie nowy poziom cywilizacyjny, całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń i zwyrodnień, które istnieją obecnie. Aby całkowicie zlikwidować seks, należałoby zlikwidować same kobiety. Wszystkie kobiety muszą zostać poddane kwarantannie, niczym zaraza, tak aby mogły być użyte w sposób, który faktycznie przynosi korzyści cywilizowanemu społeczeństwu. Aby tego dokonać, musi istnieć nowy i potężny rząd, pod kontrolą jednego boskiego władcy, takiego jak ja. Władca ustanawiający ten nowy porządek miałby pełną kontrolę nad każdym aspektem społeczeństwa, aby ukierunkować je na dobre i czyste miejsce. Do dyspozycji tego rządu potrzebna jest wysoko wyszkolona armia fanatycznie lojalnych żołnierzy, aby egzekwować takie rewolucyjne prawa. Pierwszym uderzeniem przeciwko kobietom będzie kwarantanna wszystkich w obozach koncentracyjnych. W tych obozach ogromna większość żeńskiej populacji zostanie celowo zagłodzona na śmierć. Byłby to skuteczny i odpowiedni sposób na zabicie ich wszystkich. Z wielką przyjemnością i satysfakcją skazuje każdą kobietę na ziemi na śmierć głodową. Wybudowałbym sobie ogromną wieżę, gdzie mogę nadzorować cały obóz koncentracyjny i z radością obserwować, jak wszyscy umierają. Gdybym ich nie miał, nikt by ich nie miał, wyobrażałbym sobie, że myślę sobie, jak ja to nadzoruję. Kobiety reprezentują wszystko, co jest niesprawiedliwe wobec tego świata i aby świat stał się sprawiedliwym miejscem, wszystkie one muszą zostać wykorzenione.
1: Gdy szaleństwo rozkręci się dostatecznie, gdy to już się stało, zaczął budować wizję swojego lepszego świata. Świata, w którym on wreszcie stanąłby na szczycie, gdzie mógł realizować swoje chore fantazje. Gdy dopuścił do głosu tę wizję, gdy zaczął nią żyć, cały czas zachowywał ją sobie z tyłu głowy jako coś, czego bardzo pragnie, aż w końcu nie zdziwiłbym się, gdyby uciekał w świat fantazji i zapamiętywał to jako realne zdarzenia, które z kolei zapisałyby się w jego pamięci jako realne wspomnienia. Jako coś, czego doświadczył, jako coś tak bliskiego rzeczywistemu światu, coś niesamowicie namacalnego, coś, co w końcu, kurczę, czemu tego nie zrobić? Czemu nie podpalić świata? Przecież w mojej głowie to tak doskonale wygląda. Jestem w stanie to zrobić. Około 9 wieczorem 23 maja 2014 roku wrzucił na YouTube film, jego ostatnie nagranie. Następnie do kilkunastu osób, w tym do swoich rodziców, wysłał w 140-stronicowy manifest, który dzisiaj wam przytaczam. Zaledwie po 10 minutach od wrzucenia filmu na YouTube pierwsze osoby straciły życie. Pierwszymi ofiarami było trzech jego kumpli, współlokatorów. Jak policja później ustaliła na podstawie analizy miejsca zbrodni, wykańczał ich pojedynczo. Ukrywał ciała i zaszlachtował ich. Później pojechał do Bractwa Alfa Pi, jak w manifestie określił. Zajęło mu mnóstwo czasu, około roku, by wybrać ten właśnie cel. Cel wybrał na podstawie tego, że właśnie w Alfa Pi były najpiękniejsze dziewczyny. Chciał wedrzeć się tam. Wieczorem, tuż przed rozpoczęciem imprezy. I zamordować każdego, kto będzie wewnątrz, używając pistoletów i noży. A na końcu podpalić budynek. Rzeczywistość okazała się jednak dużo mniej przyjemna. Przez kilka minut próbował dostać się do budynku, waląc w drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wsiadł więc do samochodu i ruszył w swoją ostatnią podróż. Nieliczne kobiety zostałyby jednak oszczędzone dla dobra reprodukcji. Kobiety te byłyby trzymane i hodowane w tajnych laboratoriach. Tam zostaną sztucznie zapłodnione próbkami spermy w celu wyprodukowania potomstwa. Ich zdeprawowana natura będzie z nich powoli wypędzana. Przyszłe pokolenia mężczyzn byłyby nieświadome istnienia tych pozostałych kobiet, a to jest najlepsze. Jeśli mężczyzna dorasta, nie wiedząc o istnieniu kobiet, nie będzie w nim pragnienia seksu. Seksualność całkowicie przestanie istnieć, miłość przestanie istnieć, nie będzie już odcisku takich pojęć w ludzkiej psychice. To jedyny sposób oczyszczenia świata. W tak czystym świecie umysł człowieka może rozwinąć się na większą wysokość niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłe pokolenia będą żyć bez obaw o barbarzyństwa seksu i kobiet, co pozwoli im rozwinąć inteligencję i doprowadzić rasę ludzką do stanu doskonałej cywilizacji. Szkoda, że nie da się stworzyć mojego idealnego świata. Już dawno temu zdałem sobie sprawę, że nie ma sposobu, abym mógł podnieść się do takiego poziomu władzy w swoim życiu w obecnym świecie. Taka rzecz nigdy nie stanie się dla mnie rzeczywistością, ale dała mi coś do fantazjowania, kiedy z nienawiścią płonąłem wobec wszystkich kobiet za odrzucenie mnie na przestrzeni lat. Cały ten punkt widzenia i ideologia obalenia seksu wynika z pozbawienia go przez całe moje życie. Jeśli nie mogę go mieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zniszczyć.

jak na tak, jak na wieczór, któremu planowaniu rzekomo poświęcił tak wiele czasu. Sam przebieg tragicznych wydarzeń wyglądał upokarzająco losowo, gdzie jeździł swoim samochodem i od czasu do czasu zatrzymywał się, by strzelić do losowych osób. Nie zwracając nawet szczególnej uwagi, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest para, czy jest to zwykły facet, który sobie jedzie rowerem. Kilka osób zostało również potrąconych jego samochodem. Policja zareagowała stosunkowo szybko i rozpoczęła pościg. Roger rozbił swój samochód, a gdy policja zajrzała do środka, zauważyła, że prawdopodobnie jadąc, strzelił sobie w głowę.

Moja organizacja Dnia Zemsty jest próbą zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby zniszczyć wszystko, czego nie mogę mieć. Wszystkie te piękne dziewczyny, których tak bardzo chciałem w życiu, ale nigdy nie mogę mieć, bo mną gardzą i obrażają, zniszczę. Wszystkich tych popularnych ludzi, którzy żyją hedonistycznym życiem przyjemności, zniszczę, bo nigdy nie przyjęli mnie za jednego z nich. Zabiję wszystkich i sprawię, że będą cierpieć, tak samo jak oni sprawili, że cierpię. To sprawiedliwe. Dlaczego tak musi być? Jestem pewien, że jest to pytanie, które każdy z was zada po zakończeniu Dnia Zemsty. Wszyscy będą pytać dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie, które miałem dla wszystkich przez wszystkie moje lata cierpienia. Dlaczego zostałem skazany na życie w nędzy i bezwartościowości, podczas gdy inni mężczyźni byli w stanie doświadczyć przyjemności, seksu i miłości do kobiet? Dlaczego tak musi być? Pytam o to wszystkich.

Elliot Rodger miał w swojej historii leczenie psychiatryczne. Krótko po ukończeniu 18 roku życia zaczął odmawiać dalszego leczenia. Miał również w swojej historii sytuację, gdy matka, zaniepokojona jego stwierdzeniami, jego słowami, poinformowała o nich policję. Patrolowi, który przyjechał na miejsce, wytłumaczył, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Wystarczyłoby jednak przejrzeć dokładnie jego komputer, ponieważ wiemy, że prawdopodobnie już wtedy początek tego manifestu zaczął się tworzyć, jak również przeszukać jego pokój i znaleźć ukryte maczety, pistolety i powstrzymać to, do czego musiało później dojść. Jak tutaj Aspreol na czacie zaznacza, ten koleś nigdy nie poszedł na dziwki. Z tego co wiemy, nie, nigdy nie poszedł na dziwki, ponieważ nie było tutaj problemem jego, nie wiem, nienawiść, może inaczej. Nie było problemem to, że kobiety go odrzucały. Nie był jakoś, nie wiem, brzydki, nie był gruby, nie był obleśny. On to taki zwykły 22-letni chłopaczek. Ktoś, kto bez problemu byłby w stanie sobie znaleźć kogokolwiek, gdyby jednak użył troszkę innych metod podrywu niż próby zrzucenia dziewczyn z balkonu lub oblania ich kawą. To, co dziwi mnie w całej historii najbardziej, to właśnie jest to, że w pewnym momencie musiała mu się pojawić ta myśl, ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że jako nastolatek, czy jako młody chłopiec mógł być aż tak bardzo sfrustrowany. To się rodziło powoli, zresztą nie mamy zbyt wiele informacji o jego wcześniejszym życiu. Nie mamy informacji o tym, czy prowadził jakiś pamiętnik, bloga, czy cokolwiek, co mogłoby nam pozwolić wejrzeć do jego głowy, gdy był dużo młodszy. Nie wiemy, co dokładnie sprawiło, że ta myśl się pojawiła. Wiemy natomiast, że w momencie, gdy się pojawiła, zrobił absolutnie wszystko, żeby zadbać o nią, żeby ją dopieścić, żeby ją nakarmić, żeby ją rozwinąć. I właśnie w ten sposób stracił panowanie nad sobą, stracił panowanie nad swoimi decyzjami, bo jeżeli nasz kochany tył głowy jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy przymknęli na chwilkę oczy, to jakim problemem jest podrzucenie nam jakiejś dziwnej myśli? Nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu w głowach nas wszystkich pojawia się jakaś dziwna myśl o tym, żeby kogoś zabić, o tym, żeby na kimś się zemścić, o tym, żeby nawet całkowicie bez podstawy, bez sensu i bez jakiegokolwiek przemyślenia coś rozwalić. Jest to całkowicie naturalne. Nienaturalnym zaś, czy może nie tyle nienaturalnym, co czymś, z czym sobie powinien współczesny człowiek umieć lepiej poradzić, to jest zauważyć, kiedy taka myśl zaczyna przejmować nad nim kontrolę i doprowadza do tragicznego finału. Wszystko, czego kiedykolwiek chciałem, to kochać kobiety i odwrotnie być przez nie kochanym. Ich zachowanie wobec mnie zasłużyło tylko na moją nienawiść i słusznie. W tym wszystkim ja jestem prawdziwą ofiarą. Jestem dobrym facetem. Ludzkość uderzyła przede wszystkim we mnie, skazując mnie na doświadczenie tak wielkiego cierpienia. Nie prosiłem o to, nie chciałem tego, nie rozpocząłem tej wojny, nie byłem tym, który pierwszy uderzył.
Jednak zakończę to odwetem. Będę karać wszystkich i to będzie piękne. Wreszcie, nareszcie mogę pokazać całemu światu swoją prawdziwą wartość. Chociaż historia tutaj zasadniczo się kończy. Oczywiście odbiła się wielkim echem. Przede wszystkim w środowiskach feministycznych i w środowisku inceli. Ludzi, którzy podobnie jak on przekonani są, że bliskość im się należy.

czego doświadczyliśmy, co nam się wydawało. I jest wielu ludzi, którzy są chorzy z nienawiści. Widać po nich, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są. Jak bardzo skupieni są tylko i wyłącznie na doszukiwaniu się potwierdzeń swoich absurdalnych, bardzo często założeń. Pamiętam dawno, dawno temu, jak podczas chyba jakiejś luźniejszej audycji, kiedy zadzwonił Blacha i rozmawialiśmy o nienawiści, powiedział, że nienawiść jest jak Ferrari, do którego wsiadasz. Układasz się wygodnie w fotelu. Wkładasz kluczyk, delikatnie go przekręcasz, rozkoszujesz się każdą chwilą. Wsłuchujesz się, jak silnik mruczy. Czujesz, jak idealnie chodzi pod twoimi stopami. Czujesz każde drżenie, czujesz każdy obrót. Lecz życie skupione w 100% w nienawiści nie pozwoli ci rozkoszować się nią tak bardzo, jak gdybyś wsiadł do rzeczonego Ferrari. To będzie dla ciebie brudny jelcz autobus komunikacji miejskiej, którym każdego dnia jedziesz z punktu A do punktu B i tak przemierzasz całe swoje życie, cały czas. Myśląc o tym, cały czas upewniając się w tym, cały czas nienawiść przejmuje nad tobą kontrolę zamiast tego, co powinno być, zamiast tego, by było dokładnie odwrotnie. I w końcu, w całej swojej frustracji, nie trudno jest o gorszy dzień, w którym stracisz panowanie jeszcze bardziej. A w zasięgu twojego wzroku, w zasięgu twojej dłoni będzie nóż czy jakaś inna forma broni i zapragniesz podpalić świat, skrzywdzić wszystkich, uzasadniając to tym, że przecież ciebie skrzywdzono, mimo że tak naprawdę jedynym człowiekiem, który skrzywdził Eliota Rogera, był on sam.

Witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. Eksperyment radiowy, nocne radio, Warhammer. Już dzisiaj na żywo sesja, już za chwilkę się rozpocznie. W składzie mamy Zenona, Ole oraz Krawca. Ja będę tutaj udawał mistrza gry, zobaczymy co z tego wyniknie. O świecie i o przygodzie za chwilkę wam opowiem. Natomiast pamiętajcie, że nie jest to zwykły świat, jest to świat, na który wy również macie wpływ. Możecie wpływać na niego na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest komentarz na czacie, a drugi to żebratronik, z którego za chwilkę wkleję. Jakbyście chcieli przekupić bóstwa, które będą towarzyszyły naszym dzisiejszym bohaterom, zapraszam, wszystko jest powłączane, wszystko jest gotowe i za chwilkę zanurkujemy w stary świat pełen fantazy, pełen krasnoludów, elfów, niziołków, jednak w dalszym ciągu dominującą rasą są ludzie. Zima zapadła nad Imperium. Leniwie śnieg otaczał, rozpościerał się na jego wzgórzach. Wzdłuż rzeki prowadzącej do Altdorfu, do stolicy Imperium, leniwie płynęła barka. Barka wypchana przeróżnymi towarami, na jej tyle

0: znajdował się sternik po bokach dwóch mężczyzn silnie umięśnionych. Odpychało ją leniwie kijami. Z przodu jeden, lekko uzbrojony, wyglądał wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw. Choć padał śnieg, jeszcze nie było szczególnie zimno, a roślinność, która otaczała brzeg rzeki, nie zdążyła jeszcze do końca wyschnąć. Zima nadeszła tego roku wyjątkowo wcześnie. Na samej zaś barce, oprócz jej pracowników, znajdował się niziołek, który bawił się swoją talią kart, troszkę znudzony, wpatrując się w swoje niesamowicie zręczne ręce. Wokół niego typ, któremu niezbyt ładnie z oczu patrzyło. Widać było, że może szuka guza, a może jak sam guz się znajdzie, to i tak nic złego z tego nie wyjdzie. Zaś niedaleko nich, na worach również, które były położone wzdłuż środka całej barki, a starszy zielarz, człowiek, który z braku ciekawszego zajęcia podziwiał okoliczności przyrody. Na szczycie barki, na szczycie tego ładunku, tych worów, znajdował się jeszcze kupiec. Widać w bardzo bogatej szacie, z całkiem piękną szabelką przy pasie. Chociaż tyle w niej złota było, że nie wiadomo, czy miało to jakiś sens, czy nie. Obok niego dwóch ochroniarzy podawali sobie butelkę z ręki do ręki. Coś tam sobie jedli, straszny bajzel wokół, a tu jakaś ość rybia, a tu jakiś kawał mięcha, a tu jakiś kawał chleba, co chwila rzucane na pokład barki. A żeby troszkę wam, drodzy słuchacze, rozjaśnić sytuację, zielarzem owym jest krawiec Niziołkiem, a zabijaką Ola.
1: Mówię ci, Arminie, marzę już o tym żarciu w Altdorfie, po prostu mam już dosyć tego małomiasteczkowego ścierwa. Te wszystkie potrawy, pomyśl o tym, ryby z każdej strony świata, dziczyzna, owoce z egzotycznych krain. Jak w Altdorfie nie znajdziemy czegoś nowego, to już nic nie znajdziemy. Tak myślę.
2: No ja tu tylko na nowe czekam.
1: Tam lepiej nic nie mógł, bo ja ciebie dziwnie patrzę, jak cię słyszą.
0: Kupiec, przyglądając się, słysząc tę rozmowę, ponieważ barka nie jest szczególnie duża, tak popatrzył z politowaniem, wyciągnął jakąś obgryzioną do połowy makrelę i tak rzucił wam pod nogi. A jego towarzysze zarechotali.
1: Dobrze, to ja tak chwytam tą makrelę. A to jest wędzona czy nie wędzona?
0: Ani świeża, ani wędzona, trudno powiedzieć. Nie jest to szczególnie wysokie jakościowo żarcie.
1: No, jak takim czymś pan karmisz swoich ochroniarzy, no to chyba jak przyjdziesz do czego, to może być tutaj gorąco. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje, bo nie wiem, czy ten mój wykidajło sobie sam poradzi, bo na waszych to nie ma co liczyć, jak tak pan żywisz. I wyrzucam to do wody.
0: Ochroniarze popatrzyli się po sobie i tak patrzą na Niziołka, patrzą na zabijakę. Coś tam poburczeli, podszedł do nich kupiec, potrząsnął ich, wręczył im flaszkę. Usiądźcie.
1: No ja się rozglądam, co się tam dzieje w okolicznościach przyrody, czy jest spokojnie, czy daleko w ogóle jeszcze mamy. do tego?
0: No, całkiem daleko, mniej więcej jakiś jeden dzień drogi, tak przynajmniej podpowiada ci czas, od kiedy wsiadłeś na tę barkę i kiedy mieliście dopłynąć. Idzie to bardzo powoli, głównie ze względu na czasami porywisty wiatr, który utrudnia podróż. Jest wczesny świt. Człowiek na froncie barki w pewnym momencie tak się pochyla, przygląda, po czym kiwa głową na boki z niedowierzaniem i wpatruje się dalej.
3: Czy ja to zauważyłem? Czy zauważyłem tą scenę, że coś wzbudziło emocje u tego jegomościa?
0: A wiesz, że mogłeś zauważyć, tak. Coś jakby przyglądał się czemuś i tak z niedowierzaniem pokręcił głową.
3: No to usiłuję się dowiedzieć, co takiego zainteresowało tam tego jegomościa. Podchodzę, patrzę.
0: Koleś cały czas się wpatruje, nie zwraca na ciebie szczególnej uwagi.
3: W co on się wpatruje? W wodę?
0: W wodę. Jakoś tak 30 metrów przed barką. Czegoś bardzo wygląda.
2: To ja również jestem zainteresowany i również podchodzę tam do zielarza i do tego jegomościa i również jestem zainteresowana, przyglądam się, co on tam może wypatrywać, ale...
3: Witaj waść. Coś się ciekawego dzieje?
0: A bo tutaj coś mnie tutaj tak chlapnęło dziwnie, ale to niemożliwe, żeby na tej wysokości rzeki takie tutaj były. Nie, to się nie zdarza, to niemożliwe jest.
3: Takie co, żeby było?
0: No, te takie robaki rzeczne. No.
3: Robaki rzeczne. Czy ja coś wiem na ten temat? Jako osoba wykształcona uczeń medyka, druid?
0: O, wiesz co, nie jesteś uczniem medyka z druidzkiego. Znasz język, leczenie chorób, leczenie ran. Zielarstwo, rozpoznawanie roślin. Nic ci to nie mówi.
3: Ale staram się udawać osobę, wiesz, trochę prężyć mięśnie i udawać trochę lepszego niż jestem i mówię, jeśli żyją tu jakieś dziwne okazy, to być może coś będę wiedział na ten temat. Tak się akurat składa, że znam się trochę na tych sprawach. Rzeczne robaki...
0: No, takie, co statki pożerają, co dziury w nich robią, co złoto z ładowni zabierają. Takie, kilka metrów, kilkaset kilo. No, wiesz, no.
1: Czekaj, ja tam się włączam. Flyje! To się flyje nazywa! Jaka z tego jest polędwica? Panie, to jest nie do opisania. Jak tu są jakieś, to zaraz musimy to ukatrupić i zeżreć. Tak bym sugerował.
0: A powiem ci, wasz mościu, że nigdy nie próbowałem zjeść, ale zeżreć takiego, jakby tak spróbować, w tym momencie to wyraźnie...
1: Jak taka ryba dalekomorska, halitrzewik się nazywa, tak smakuje, bardzo dobre, ale uwędzić trzeba.
0: W momencie, kiedy jesteście zajęci rozmową, wyraźnie słychać chlupnięcie dość blisko barki. Po czym tak jakby coś przejechało po jej spodzie, z takim skrzyknięciem.
3: Odsuwam się trochę, wiesz, od tam, od...
2: Ja też się odsuwam. I niziołka przy okazji.
1: Koniec, Mart.
0: Dowódca całej barki mówi, to kamień tylko, albo gałęzie jakie. Się nie przejmuj, ta waśmościowie.
2: To ja się podchodzę do niego i się pytam, kamień? A kto go wrzucił? Sam wpadł do rzeki? Nie, to są rzeczne robaki, na pewno.
1: Nie słuchajcie, dziwaka widzi, że to jaja ma zgniecione, to i w głowie nie po kolei. Dobrze, będzie wszystko...
0: Spojrzał, popatrzył od góry do dołu, nie? I pyta, a ty uczony jakiś? Że się na robakach rzecznych znasz?
2: Ja...
3: Tak się składa, że ja?
0: Nie, to było do ochroniarza. Aha. Do zabijaki.
2: Ja nie, no czytałem o tym, bo czytać i pisać to ja umiem, więc czytałem o tym, a to mi tak wygląda na te rzeczne robaki. Ja się znam, trochę się znam.
0: Kupiec podsłuchując całą sytuację tak patrzy, robaki, to ty może na swojej dupie widziałeś. Ku uciesze i rechotowi a swoich współtowarzyszy.
1: Nie no, ja chwytam tego wykidajmy za rękę i powstrzymuję, żeby tam siedział cicho, nie?
3: Co za maniery. Idę stąd. Nie będę przebywał w takim towarzystwie. Akurat jestem przyzwyczajony do przebywania w trochę innym towarzystwie. Tak więc przeproszę panów i tam się oddalam troszeczkę. Gdzieś tam się opieram o jakiś maszt. Sobie, szkoda, że nie mam fajeczki. Ma ktoś fajkę może odsprzedać?
2: Kupię ja coś mam i szukam po kieszeniach jakichś tam resztek.
1: Nie wiem, a ja mam sobie jakiś ten tytoń halfliński? Czy tam machorkę?
0: No nie widzę, żebyś miał, a zielarz chyba będzie miał jakieś. Torby z zielarz ma torby z zasuszonymi ziołami.
3: Aha. No mam zasuszone, niezidentyfikowane zioła, ale to nie wiadomo raz, czy to są zioła do palenia. Ja bym sobie zapalił, a też fajki za bardzo nie mam w ekwipunku. Tak więc no, będę się starał coś takiego zdobyć w najbliższym czasie. Będę się
0: nie, masz rozpoznawanie roślin, więc sobie możemy zrobić test na inteligencję i zobaczymy, czy udało ci się rozpoznać. A ile tam było? 40 miałeś bodajże?
3: No, inteligencja, no ale sobie podwyższyłem, mam 50.
0: Bazowej miałeś 30, a teraz masz 40.
3: Aha, 40, tak, przepraszam.
0: Tak czy inaczej, weszło 23. Idealnie jesteś w stanie rozpoznać w swoim woreczku swoje ulubione dwa rodzaje ziół. Jedno takie do śmiania się, a drugie takie bardziej do relaksu.
3: To moje ulubione oba gatunki. Czekaj, to sobie od razu sprecyzuję w swoim ekwipunku, co to są za zioła. I od teraz to rozumiem, to już tak. Mam. Ta torba z zasuszonymi ziołami stała się już konkretnymi tak. Ziołami. A jak się nazywają te zioła? One mają jakąś nazwę?
0: Wiesz co, jedno zioło, jakby ci tutaj, nazywa się... Ośli liść, który... Okej, dobra, to inaczej zrobimy. Masz ośli liść, który wiesz, że jest trucizną, jeżeli jest zaparzony lub... okej. A drugi się nazywa nocny cień.
1: A to jest jakiś fest ciężki narkotyk przecież, z tego co pamiętam, w Warhammerze.
0: No tak. I nocny... Chociaż nie, dobra, moment, bo jeszcze... Nie, okej. Ośli liść jest zasadniczo tym twoim ulubionym ziółkiem. Nocny cień również potrafi otumanić, ale daje dość mocniejszą psychodeliczną wręcz jazdę, a nadużywany może bardzo zaszkodzić.
3: Mówiłeś, że ośli liść, jak się nieodpowiednio przyrządzi, jak się go zaparzy, to trujący jest?
0: To znaczy można go odpowiednio użyć właśnie parząc i w większej ilości zrobić sobie herbatkę z tego oślego liścia i to może doprowadzić do paraliżu. Mhm.
3: Dobra, no to ja sobie małą ilość bym chętnie zapalił, ale właśnie nie mam fajki. Macie może jakąś fajkę użyczyć albo odsprzedać, waszmościowie? Tak się rozglądam po obecnych.
2: Ja szukam po kieszeniach czegoś tam, ale znajduję same jakieś takie resztki, niedopałki, takie same z fiasty.
0: Kupiec wyciąga z zapazuchy całkiem ładną, zdobioną drewnianą faję. Jakiś ogień też się znajdzie.
3: No, ładne cacko. A to jest na sprzedaż?
0: 12 sztuk złota.
1: Ja się tak śmieję.
3: A to z czego to jest zrobione? Ze złota? Chodziło mi o taką normalną fajkę. Nie masz... człowieku jakiejś normalnej, drewnianej.
0: Z najlepszego drewna z Kislewu sprowadzane 200 ponad lat ma herby rodowe rodu księcia Kislewskiego. Księcia Kislewskiego. Ale też mam coś dużo mniej i wyciąga taką pogryzioną lufkę drewnianą. No za sztukę złota mogę ci sprzedać.
3: To też tak drogawo, jak na taką pokiereszowaną...
0: To idź do konkurencji.
3: No problem w tym, że właśnie nie ma zbyt wiele konkurencji.
1: My jesteśmy dzień od Altdorfu, no to konkurencji będziemy za niedługo mieli do wyboru do koloru, nie? A cierpliwość to jest niezła cnota. Pan Zielarz pewnie
3: dam pół sztuki złota, to i tak za dużo.
1: To pan, nie ma cierpliwości.
0: Złoto i interes. Interesy z panem to czysta przyjemność. Odpisz sobie pół sztuki złota i dopisz faję.
3: Dobra. Zafrowałem się, ale po prostu już tak mam ochotę strasznie, że...
0: Tymczasem kupiec oddala się, tak się pochyla nad swoimi ochroniarzami i mówi: a widzieliście, trzeba było słuchać mędrców, którzy mówili o popycie i podaży i o tym, jak się tworzy ceny.
3: Właśnie, no to sobie nabijam fajeczkę odrobiną ziółka. Proszę ja ciebie. No i sobie pykam. Troszkę oślego liścia.
0: Okej. Jeszcze sobie zrobię tutaj.
3: I podtykam, jak sobie parę razy pyknę, to tak podtykam. W sensie, że propozycja, żeby ze mną zapalił nowo poznany nizioł i ten drugi.
1: A ja znam ten zapach, w ogóle wiem, co to jest za cudo.
2: No ja też pytam. Ja też pytam to samo.
0: Sekundka, o co ty
3: i
0: masz?
3: Pytanie, czy w Waldorfie to zioło nie jest przypadkiem zakazane? W Altdorfie, przepraszam.
0: Zenon, tak, rozpoznajesz.
1: Już biorę brzydelca, tak ten przytrzymuję i od razu trzymam w łapie ten...
2: No to ja tak samo od razu, ja bez pytania, do wszelakich używek to.
0: Okej.
3: Przyglądam się przy okazji bacznie tej drugiej postaci, bo nizioł to mnie jakoś mniej zainteresował, a ta druga postać jak wygląda?
1: Ja tak patrzę na ten, patrzę na tego mojego ochroniarza i mówię, no, ale... Głos to ty masz cienki, ale płuca zostali. Zero kaszlu, nic.
0: No właśnie nie, bo nie wyszedł zabijace test na siłę woli. Zaciągnął się, zrobił się blady, zrobił się czerwony, zrobił się zielony. Po czym można było przysiąc, że odgłos, jaki z siebie wydał, przypominał nieco wymioty, ale widok... To była eksplozja. To była eksplozja krasnoludzkiego granatu. Co z niego wybuchło, zostawiło bardzo długi ślad, aż hen za burtę, aż zachlupotało w wodzie. I zachlupotało raz jeszcze. Ochroniarze, widząc tę scenę i bardzo dobrze znając zapach, który się rozpostrzenił po okolicy, z ogromnym niedowierzaniem wpatrywali się na niziołka i na zielarza, którzy oj tak sobie podawali dżęcika z rączki do rączki i dymili, jakby nic się nie stało.
3: Właśnie trochę za późno się zastanowiłem nad tym, tak sobie myślę. A powiedz mi, jak to jest z legalnością właśnie tego specyfiku?
0: Wiesz co, zasadniczo... Nie ma czegoś takiego jak nielegalne specyfiki, to nie jest jakieś tam, nie wiem, siły chaosu czy coś takiego. Jeżeli będziesz próbował, i tu nad stołem, jeżeli byś kogoś próbował, nie wiem, otruć, albo by była sprawa o otrucie prowadzona i byś został złapany z czymś takim, no to wtedy możesz się liczyć z pewnymi konsekwencjami. No ale jeszcze nie było wtedy, nie było w Starym Świecie ustawy o ziołach zakazanych.
3: Miło mi poznać. Jestem Thomas Delbruck. I wyciągam rękę do Nizioła pierw. A potem do jego kompana.
1: Alfred Eisenbock. A to jest mój towarzysz, ochroniarz i wieloletni przyjaciel rodziny. Armin. Dzisiaj tak się patrzę na niego, jak mi słowa zabrakło, wiesz, i film się uciął, tak patrzę
2: Malvo.
1: Na
2: niego. Malvo. Armin Malvo.
1: Malvo. No dobre było. A to kiedyś wam wytłumaczę, czemu Malvo. Ale nie, on nie jest zarbiony, nie.
3: Miło tak mi poznać.
2: Z lekką złością, ale odpuszczam i patrzę się w wodę dalej.
3: Jestem uzdrowicielem, mistrzem zielarstwa, no i człowiekiem, można powiedzieć, wielu talentów. Można wiedzieć, w jakim celu udajecie się do Aldorfu?
1: Nasz cel jest prosty. To, co zaraz poczujemy po tym jakże wspaniałym tym, no, co się pali, nie? Jedzenie. Szukamy jedzenia. Taki mamy cel w życiu, że szukamy najlepszego jedzenia. I tyle. Po prostu. Czemu nie? Najważniejsze jest jedzenie. Nie?
3: No, dla tych rzecznych robaków, które tu gdzieś sobie ponoć pływają, to na pewno właśnie.
1: A już niegroźne, nakarmione tutaj dzięki temu oślemu zielsku, zaraz przecież wszystko ładnie poszło za burtę, już im się nie chce. Co się będą tutaj z barką jakąś zmagały, jak się nażarły już częściowo przetrawionego żarcia.
0: Znowu wymowne stuknięcie. Wymowne stuknięcie mniej więcej w miejscu, gdzie ten paw poszedł. Troszkę wody, jakby tak woda przy tym miejscu uniosła się i nieco wpadło jej na pokład.
1: A to ja tak patrzę na konia od tego zabijaki mojego.
3: A ja tam idę popatrzeć.
0: A, bo zabijaka ma konia, kurde, sorry.
3: Okej. Jest ten koń na barce, tak?
0: Tak.
3: To jakiś dziany jak ma konia.
0: Nie no, zabijaka. Okej, to rzucimy ci na zręczność w takim razie.
3: Mi?
0: Tak, tobie. 49. Mokra, w zasadzie zmieszane wymiociny z wodą sprawiają, że dość boleśnie się pośliznąłeś, niemalże wypadając z barki.
3: Ups. No, staram się chwycić, kurczę, ostatkiem sił.
0: Nie tak, że wypadasz, bo tam jest jeszcze taka dość maleńka burta, przez którą naprawdę byś się musiał dużo bardziej postarać. Ten test musiałby fatalnie wyjść. Także jedynie zbrukałeś swoją szatę cieczą o dziwnym zapachu i smaku. Kojarzą ci się pewne przyprawy z północy, które prawdopodobnie nasz zabijaka musiał spożywać w ostatnim posiłku.
3: Szlak by to trafił, no. Uważaj, Waś, gdzie wydalasz. Cały jestem ufajdany teraz. Przepraszam Was, idę się obmyć nieco, nie będę taki śmierdzący chodził. Idę gdzieś, wiesz, gdzie można tam gdzieś wodę znaleźć, jakąś wiadrze na przykład, na statkach, na barkach czasami jest jakaś woda w wiadrze, żeby się trochę jakoś obmyć, przeprać to na szybko.
0: No nie ma, w tym przypadku nie ma.
2: Ja tak patrzę na niego i tak sobie mruczę pod nosem, panicz zasrany.
3: Słyszałem?
0: No mruczę pod nosem, więc czekaj, czy masz jakiś, czy masz coś, co by ci... Nie, nie pomoże. A nagle, w momencie, kiedy tam próbujesz, nie wiem, jakoś tam ręcznie zrzucić resztki tego obiadu z siebie, A odczuwasz bardzo wyraźnie niepokój. Ty i tylko ty wyłącznie. Takie coś tu, kurde, jest nie tak.
3: Rozglądam się i z takim wyrazem twarzy, który mógłby sugerować innym, że coś mnie zaniepokoiło. No bo po prostu, wiesz, coś mnie zaniepokoiło. I krótko mówiąc, daję to poznać po sobie, że coś mnie zaniepokoiło. Mówię... Coś jest nie tak. Mówię to pod nosem, nie? Mhm. Rozglądam się uważnie.
0: Zauważasz, że brakuje ziomeczka, który stał na szczycie barki. Nie ma.
3: Hej, ludzie, gdzie jest ten człowiek, który tam stał?
0: Helmut!
3: Nie ma go.
0: Helmut! Zatrzymać łódź! Operatorzy tych kijów zapierają się, próbują odrobinkę, próbują wyhamować i tak wolno płynącą barkę. Helmut, dajcie światło! Podbiegają po chwili z rozpalonymi pochodniami i tak patrzą przez no nie jest za dobra widoczność, ale próbują jakoś to zauważyć. Kiedy to się stało?
3: Dopiero teraz zauważyłem. Chyba wypadł za burtę, tak?
2: Ja nic nie widziałem.
1: Coś tu się dzieje niedobrego. No, myślę, że nie ma innego wyjścia. Weź, odwiąż blachę i tak na konia wskazuję. No nie śmiej się, tylko odwiąż tego cholernego konia.
2: Po co?
1: Jak ktoś tu się zaraz stanie, to przynajmniej nie będzie przywiązany do tej barki, bo nic nie dopłynie może.
2: Ty mojego konia zostaw w spokoju.
0: Znowu dość specyficzny rechot niezbyt ogarniętych ludzi wydobywa się z gęb ochroniarzy kupca.
1: To się sam zajmie sobie koniem do ciężkiej cholery, no.
2: Jak przyjdzie potrzeba, się zajmę.
1: Jest potrzeba teraz normalnie, jest 19 potrzeb. Weź tego konia do cholery, odwiąz, no.
2: Przeklęty pokór, czy idę tam do tego konia.
0: Ewidentnie widać w świetle pochodni, że coś tam z tyłu bulgota. Gdzieś tak w środku tej rzeki.
3: Patrzcie tam! Wskazuję palcem w tym kierunku.
0: No widzimy. Ale ja tam nie wejdę. Chcesz zarobić 10 sztuk złota?
3: To ja?
0: Tak, ty! Ty jesteś najbliżej. Ten szef całego, dowódca całej barki. Chcesz zarobić 10 sztuk złota? Jeżeli chociaż ciało odzyskasz.
3: Za co?
0: Jeżeli chociaż ciało odzyskasz, żeby go pochować, to no ja tam nie wejdę. Ty się znasz na tych stworach różnych, roślinach.
3: No, znam się na...
1: Ja mówię, czy was jakoś do reszty, kurde, Sinch opętał? Weźcie na litość, kurczę, Sigmara, przybijcie do brzegu zaraz, bo coś tu się stanie. To i tak jest jeszcze szczęście, żeśmy nie zostali maskami po ryju. Dobra, żarty żartami. Flyje, to jest poważna sprawa, to ciężkiej anielki. Już, do brzegu, bo... Nie będzie drugiej tam części zapłaty, jak zaraz nas utopią.
3: Ja na pewno tam nie wejdę. Jestem zielarzem, a to są tutaj ludzie bardziej nadający się do tego, żeby wskakiwać do wody i wyciągać zwłoki. Ja mogę co najwyżej. Ja się zajmuję bardziej żyjącymi chorymi, a nie trupami. Nie jestem grabarzem, tylko zielarzem. Nie macie jakiegoś.
1: Co to jest?
3: Jakiegoś bosaka, podpłyńcie tam i wyciągnijcie. To skoro tam bulgocze, to mogą być zwłoki, a najwyżej.
0: Tych dwóch, którzy z tymi kijami zaczynają powoli cofać barkę pod prąd. No na szczęście prąd nie jest szczególnie silny, więc jakoś bardzo to nie utrudnia, nie przeszkadza. I udaje się dopłynąć do miejsca, gdzie bulgotało. Tak podchodzą z tymi kijami tak ostrożnie, próbując coś wymacać, ale za bardzo nic nie czuć.
1: Halo, czy wy tu się dobrze wszyscy czujecie? Do brzegu.
0: No jak panicz mówił, żeby poszukać.
3: Wymacajcie tam kijem, może na dnie coś.
1: Ale zaraz, tu, czy ja dobrze rozumiem, tutaj jakiś człowiek po prostu był sobie i nagle go nie ma, tak? On jakiś chory był ostatnio, że tak po prostu blum do wody?
0: Nie no, tak okaz, jakby, okaz.
1: Nie jestem nigdy przejęty faktem, że tu mamy trupa po prostu w wodzie.
3: I może że to faktycznie coś wciągnęło.
0: Okaz zdrowia był, dwuletniego syna miał, osierocił go, bo matka rok temu na zarazę zginęła.
1: No to jak on już nie żyje, no to możecie wy mu pomóc, ale jak wy zginiecie, to już będzie całkiem po zawodach, koniec i w ogóle wszystko. Ja sugeruję do brzegu przebić, bo inaczej będzie ciężko. Tak. Tutaj jest, na brzegu jest na pewno bezpiecznie do ciężkiej tej, jesteśmy zaraz pod stolicą, no chyba.
0: O, właściciel tej barki tak popatrzył i mówi, no nie niziołku, no mamy kawał jeszcze drogi do Aldorfu, może przed północą byśmy dotarli, a tą barką to tak nie bardzo się da, jeżeli raz osiądziemy na mieliźnie, no to już nigdy stamtąd nie wyciągniemy się.
3: Ja tam no, się nie znam na kierowaniu
1: barki.
3: To jest
1: tak jak nie? Z tą różnicą, że jeżeli tutaj to jakoś osiądzie na mieliźnie, to wtedy ten i go próbuje przekonać, żeby była jasność, ogłada. To zupełnie tak jak umieranie.
0: Cepy nie.
1: Że jeżeli umrzemy, to też już chyba nic już nie zrobimy z powrotem. No, a później jakoś może się uda wyciągnąć tą barkę. Myślę, że umieranie jest bardziej takie finalne.
3: Kurwa. Ale co, ta barka w rezultacie osiadła na mieliźnie, czy
0: nie.
3: Dopiero ma osiąść, czy co
0: nie,
3: tam
0: dopiero
3: się
0: ma
3: dzieje?
0: Osiąść. Jesteście na razie wzdłuż nurtu, natomiast ci z kijami blokują ją przed pójściem dalej i szukają tego nieszczęśnika. Podchodzi kupiec do szefa całej wyprawy, wręcza mu coś brzęczącego. Chodźmy na ląd. A koleś pochylił głowę, szepnął tam do tych swoich, no i po chwili barka oparła się o mieliznę. No tak ze 2 metry jeszcze trzeba będzie, no na pewno trzeba się będzie zamoczyć, zeskoczyć z tej barki, żeby dojść do suchego lądu.
3: To co, my mamy teraz wskakiwać do wody i drałować tutaj? A jak nas coś zaatakuje? No coś się tu kręci, jakieś, nie wiem,
0: no,
3: żyjątka.
0: No mam głębokie, dalej bliżej brzegu nie dopłynę. W tym momencie słychać chlup i kupiec wraz ze swoimi kumplami zeskoczyli już i powoli sobie idą na brzeg, zaś ochroniarze tego kupca kilka tam worów wzięli z tych wszystkich leżących koło nich, no i zaczynają kursować w tej weftę, wyciągając ich ładunek z barki.
3: Ile tam jest do przejścia po tej wodzie?
0: No, jakieś 2 metry.
3: Mówiłeś? A 2 metry tylko, ale się cały będę mokry.
1: Dobra, ja nie mam takich opresji, tak strzelam, no ile mam tam, metr wzrostu, niewiele więcej, strzelam kurde tak wiesz tego mojego przydupasa, żeby się zbierał, pokazuję na konia i szykuję się, żeby już tam wyskakiwać, na burtę idę z naszymi tam szpargałami i czekam aż tego konia odwiążę w końcu.
0: Coś zachlupotało znowu i tylko... Widać na tle lekkiego światła księżyca, bo się odrobinkę rozpogodziło. Coś zachlupotało i został jedynie kij wbity tuż obok barki, który powoli się przechyla.
1: Życie ciężkie cholery już!
2: No nie, odwiązuję konia i idę za tym
3: Ja przepraszam, ale to poza grą, nie rozumiem dokładnie, co się stało. Ktoś wbił kija
0: nie,
3: w dno i ten kij...
0: Jak masz barkę, to nią sterujesz odpychając się od dna, nie?
3: No tak.
0: No i było 2 takich kolesi, no i ostał się ino jeden. No i kij został po tym drugim. Tak.
3: No to ja... Kurde... Ludzie, znowu kogoś wciągnęło, uwaga! Krzyczę.
1: Wiesz co, ja tak ten, staram się nie dać temu hajowi, który mam po tym ośle całym i w ogóle. I historycznie staram się tam machać, żeby jakoś wszystkich, bo dla mnie oni się jacyś wariaci zachowują, nie? Tutaj jest poważna sytuacja, dwa trupy, oni, a to ja tu tam tego, nie? Przeklinam, wyję na nich.
0: Ekipa tutaj z barki już ruszyła ku brzegowi, natomiast dwóch ochroniarzy jeszcze mocuje się z jednym jakimś bardzo ciężkim workiem.
3: Przepraszam, poza grą, ja chyba nie zrozumiałem sytuacji. Myślałem, że po prostu ktoś zniknął, że go coś wciągnęło.
0: No tak,
3: ale to...
0: no tak, zniknął.
3: I co? I nikt się tym nie przejmuje. Ja krzyknąłem, że coś się stało, a oni dalej tam...
0: Wszyscy szpitalają. No, na czasie kupiec uciekł, a jego dwóch ochroniarzy jeszcze przenosi. Kupiec jest na brzegu. Ekipa, czyli ta pozostała ekipa, czyli drugi sternik i właściciel też są już w drodze na brzeg, no ale ochroniarze kupca mocują się z jakimś ciężkim worem.
3: Zostawcie te graty właśnie na barkę.
1: Znaczy się to akurat chyba
0: złaście z barki.
1: Ja pierdzielę, nie? Wy ty weź, pomóż im i rzućcie to na konia czy coś, nie wiem, do ciężkiej dupa w troki. Ja już po prostu idę ten, ja już wychodzę. Ja
0: coś chrząknęło, coś się... jakiś dziwny dźwięk pękającego drewna, kawał barki zniknął, a dwóch ochroniarzy spojrzało, nie, zostawiło worek, wyszli na brzeg. Podobno rwie.
3: Podobno strasznie. Sprawdzę u siebie.
1: A ja zrobię ten, a ja zrobię SB.
0: O, całkiem urwało.
1: Zdążę po piwo do żabki?
0: Nie. Całkiem urwało. Kurwa.
3: O, niedobrze.
1: Zdążę czy nie zdążę? Czemu ja? A nie jesteś na antenie. Zdążę u nas.
0: Tylko w ogóle coś mi nie jeździ. O, no ja pitole. Strasznie wolno się chodzi.
3: Z internetem chyba wszystko ok, no bo się słyszymy cały czas.
1: No.
0: Ja tylko sobie muszę połączonko wyłączyć, przestawić preferencje. Okej.
1: Nie mówiłeś, że twoja ekipa słucha?
0: No właśnie teraz zauważyłem, że słucha. Okej, próbujemy wejść raz jeszcze. I jesteśmy po krótkiej przerwie technicznej. Mam nadzieję, że wszystko działa jak powinno. No właśnie, także moment, w którym to na nagraniu zostanie wymontowane i poprawione, moment, w którym was zostawiliśmy, to moment, gdy już nawet ochroniarze kupca kuszeni złotem i tak opuścili barkę, która coraz bardziej jakby ją coś powoli zjadało, jakby coś ją powoli niszczyło.
3: A w ten sposób spierdala. Wskakuję do wody i też staram się jak najszybciej płynąć, kurczę, spanikowany do brzegu.
0: Wszystkim wam udało się bez żadnych problemów dotrzeć na brzeg. Daje się zauważyć, że na plaży tak klęczy ten cały właściciel tego bajzlu i płacze, i dosłownie płacze, patrząc na tę barkę i tak. Ja się teraz nigdy nie wypłacę.
1: A to co z blachą?
0: Blacha też się ten... Wszyscy się zabraliście. Tak.
1: To dobrze. Ja tak patrzę na ten z taką trochę pogardą na tego pana kupca. No, jak to jest? Raz na wozie, raz pod wozem, nie? Albo raz na barce, raz pod barką.
0: Kupiec patrzy i Gdybym miał inny system wartości, to nie miałbym takiej pozycji jak dziś.
1: Na razie to pan masz taką pozycję, jak to mają ci tacy dziwni ludzie ze stali, nie? Co to chłop z chłopem? I to pan jest z przodu.
0: Kupiec tak popatrzył na swoich ochroniarzy. A ty czasami, chłopcze, guza nie szukasz?
3: Panowie, spokojnie, wszyscy jesteśmy zdenerwowani. No ale musimy jakoś teraz trzymać się razem. I nie dać się ponieść emocjom. Sam też jestem zdenerwowany. Chyba sobie coś zapalę. Nabijam sobie fajeczkę.
0: Wracając do naszej przygody, mroźny świt. Barkę coś powoli zjada. Ekipie szczęśliwie udało się z niej wydobyć. I na brzegu wywiązała się mała sprzeczka między kupcem a niziołkiem. Kupiec widać, że nie jest za bardzo skory do bitki, ale ląd ma zdecydowanie krótki i nie jest szczególnie zadowolony z tego, że niziołek jakiś tutaj odważa się tego, żeby go pouczać.
3: Spokojnie, panowie, spokojnie. Nerwy w konserwy, jak to mawiają.
1: A co to są konserwy?
2: On nie umie czytać, więc on nie wie, co to konserwy, a ja...
1: Ja nie umiem czytać.
2: A ja tak stoję i patrzę, jak się rozwija ta kłótnia, w razie w będę interweniować.
0: No widać, że ochroniarze już mają ręce gdzieś tam mniej więcej w okolicach bioder. Tak też czekają i obserwują.
1: A ja się tak spojrzę na ten nagle z takim przejęciem aktorskim, postaram się tak udać, wiesz, oczywiście rzut na ogładę bym prosił, że coś widziałem wielkiego przy wodzie, nie? I tak nie?
0: To na cepy.
3: Może lepiej oddalmy się od brzegu. Kto wie, co nas tu jeszcze spotka.
0: Niziołek zrobił niesamowite wrażenie i wszyscy spojrzeli w miejsce, gdzie patrzył. Co tu się stało? Co jest? Mów, co widziałeś.
1: Sny ja widziałem. Nie, musimy stąd spierniczać i to szybko. Nie da rady. Idziemy stąd. Ja to mam w nosie. Bierz blachę i idziemy stąd do armii. Nie. Tu zaraz coś się zrobi niedobrego, a my jakieś pierdzielimy głupoty.
0: Niewzruszony zostaje tylko kapitan Barki, który cały czas klęczy na piachu, w zasadzie na piachu przykrytym śniegiem, i cały czas chlipie, i cały czas się nie wypłacę, oni mnie zabiją, jak się to wiedzą.
3: Biorę go pod jakoś tam, wiesz, staram mu się go pokrzepić na duchu, klepię go po ramieniu, mówię, chodź człowieku, nie ma co tu sterczeć, już nic tu nie poradzimy.
0: Ale jak mnie dorwą, to mnie zabiją.
3: Będziesz się później martwił, za chwilę możesz mieć większe zmartwienie, wiesz, kto wie, co tu się jeszcze wydarzy. Chodź, biorę go tak trochę, wiesz, siłą, staram się go z ziemi podnieść.
0: A sobie jeszcze tutaj zrobimy na cepy. Oj, nie to okno. Udaje ci się, czekaj, 46. No nie za bardzo go przekonałeś, ale to takie szarpnięcie zadziałało na niego. Tak, ale to jest tak jakbyś, wiesz, jakbyś wziął jakiegoś manekina, jakąś marionetkę. Widzisz, czuć po tym człowieku, że nie zależy mu, czy teraz sobie pójdzie tam, czy teraz sobie wejdzie do wody, czy teraz po prostu położy się i zacznie płakać. Tak wiesz, taka wydmuszka człowieka, nagle. A oddalacie się zatem od plaży, zaś na plaży jeszcze zostaje kupiec ze swoją świtą i słychać, jak kupiec opieprza ich, żeby zabrali te worki, które im się udało odzyskać z pokładu Barki, zaś oni opieprzają go, że we dwóch nie dadzą rady.
3: Podbiegam, zostawiam kupca, on już chyba sam jakoś tam w miarę idzie.
0: No tak sobie idzie, tak jak robot, tak wiesz, tak nawet, nie patrzy nawet przed siebie, tylko sobie tak drepcze.
3: Czekam, aż odejdzie chwilę i rozglądam się, czy nie zostały jakieś towary gdzieś na boku, którymi się nikt nie interesuje. Może coś można by podwędzić?
0: A, czekaj, to sobie zrobię, ale to u mnie... Udaje ci się znaleźć, komuś musiał wypaść, mieszek z 3 sztukami złota.
3: Nikt nie patrzy?
0: Nie wygląda na to, co tutaj masz. No nie. Wszyscy są zajęci swoimi sprawami.
3: To podnoszę ten mieszek, ale tak, żeby w razie czego móc się, wiesz, wybrnąć z sytuacji i szybko krzyknąć, czyje to jest, gdyby ktoś się akurat zainteresował.
0: Rzut na zręczność kompletnie nie wyszedł, więc podnosisz go z mocnym grzechotnięciem. Kupiec natychmiast patrzy w twoją stronę i mówi...
3: Czyje to?
0: Nie wiem! Kupiec patrzy w twoją stronę i tak nie rozumie do końca, o co chodzi. Pomóż nam! Mnóstwo tam, nie wiem, sześć ciężkich worków. Tak widać, że jeden worek dla dorosłego mężczyzny to jest wystarczająco. Albo tych swoich kumpli, wy macie konia. Tylko dowieźć do najbliższego gościńca i tam jakiś dalszy transport znajdziemy.
1: Ja tak patrzę na kupca. Panie kupiec, jest handel, czyli są mi usługi, jak już tak o mądrych rzeczach mówimy. 300 sztuk złota.
0: Kupiec tak
3: brewki podnoszę.
0: Popatrzył w lewo, w prawo.
1: Po 100 dla każdego, nawet dla konia na owiec nie liczę, to już w cenie.
3: No zaraz. To razem z koniem jest nas 4, tak? Do pomocy.
0: No ale koń ma troszkę większy udźwig. Jak mi pomożecie zanieść to do najbliższego gościńca albo wioski, dam wam po 0,5 sztuki złota.
3: Do widzenia. W którą stronę się udajecie? Chodźmy razem, będzie raźniej. Mówię do Halfreda i Almina.
0: Razem z wami, tam nie wiem, ten właściciel, kapitan Barki też sobie idzie, przemierzając w zasadzie polany. Nic za bardzo na razie jeszcze nie widać, jest jeszcze bardzo wczesny świt, jedynie ośnieżona a polana. W miarę jak oddalacie się od rzeki, coraz słychać ciągle kłótnie na plaży, po czym przeraźliwy wrzask, jakieś przekleństwo, kolejny wrzask, kolejny. I cisza.
3: Czy to jest wrzask taki...
0: Cierpienia. Bólu, cierpienia, zaskoczenia.
3: Zaskoczenia. Zatrzymuje się i...
1: Dowcipność.
3: Chyba coś tam się stało. Idziemy zobaczyć?
1: To się stało, że się zesrało. Nie po to, żeśmy poszli, żeby skończyć tak jak oni. Jasne, no. Możemy się pozbierać. Ewentualnie ja bym sugerował poczekać, cokolwiek ich tam zeżarło. Zaraz się zrobi leniwe. I wtedy wrócimy, bo przecież złota chyba nie zeżre, nie?
3: No nie zeżre albo zeżre. Może ktoś inny zeżre. Nie no, musimy się tam się udać. Tam może są jeszcze jakieś jacyś ludzie, którym trzeba pomóc. Chodźcie, no przyglądniemy się z oddali, zobaczymy co tam się stało. Ja jestem ciekawy.
1: A dobrze, nie mam, że jest mgła i słabo widać wszystko?
0: Nie, nie ma mgły. Jest taki półmrok, świtowy półmrok.
1: Ja cały czas bym sugerował, że trzeba poczekać. Nie, na moje to ja wam mówię, trzeba poczekać. Jak tam teraz wejdziemy, to co? 2 drabów i chłopa wypasionego coś tam zeżarło i nie dali rady, a my to jacoś lepsi jesteśmy? No nie wydaje mi się.
3: Może to coś już się najadło.
1: No to mówię, jak się najadło, to poczekajmy, aż się zrobi leniwe. Ja bym poczekał do śniadania, sami se zjemy, a później pójdziemy i zobaczymy. Po co się śpieszyć? Jak się człowiek śpieszy, to się slanesz cieszy.
2: Do śniadania to ich ograbią, kto inny ich ograbi?
1: Nikt ich nie ograbił, zażarły ich fleje, mówię wam.
3: Co to mogło być, ciekawe? Jakiś potwór morski?
0: Rozglądając się...
1: Nie, przecież wam mówię, ludzie, co wy jesteście jacyś?
0: Zauważacie dym z komina, tak w odległości około 800 metrów, w kierunku przeciwnym do rzeki. Nawet więcej niż jeden dym. Tak zaczyna się rozjaśniać. Wygląda, że tam jakaś może być wioska, osada.
3: Może tam przeczekamy.
1: No,
3: a potem pójdziemy zjemy. Sprawdzić. No, zjemy, nie. Zapalimy.
1: No.
3: To co, idziemy?
2: Idziemy, idziemy.
3: To chodźmy.
0: Widać, że ekipa, która pracowała na tej barce, tak powłóczając nogami, tak nie do końca zwraca na was uwagę i tak troszkę zbacza z tej trasy, tak troszkę w inną stronę. Ale to, tak jak mówię, idą kompletnie bez ochoty do życia nawet.
1: Ola! Co się z wami dzieje? Co, życie niemiłe?
0: A żebyś kurwa wiedział.
2: Niech idą. Ja macham ręką, się nimi nie przyjmuję.
1: Jak wam takie niemiłe? To się oddajcie w Altdorfie na akademię, żeby was pokroili. Ja wiem, że nie wolno, ale jak tam dobrze pogadacie, to może coś z tego będzie sensownego. A nie będziecie tutaj dzień drogi od stolicy zdychać w ogóle i co? Za nawóz? Za chłopa życie?
0: Zanim do Altdorfu dotrzemy, to już dawno nas pokroją, panocku.
1: A co nas ma tu pokroić?
0: Oj, jak się dowiedzą, że nie przybyliśmy na czas do miasta, że ładunek stracony, to nie ma dla nas przyszłości w całym Imperium. Znajdą nas wszędzie. Nas, nasze rodziny, nasze dzieci.
1: Co wy za ładunek macie jakiś taki niepojęty, że to takie super, niesamowicie ważne?
0: W sumie i tak to już nie ma żadnego znaczenia, stwierdził kapitan. No czasami się na przemycie dorabia. Czasami nie pytasz, co jest w skrzyniach. I czasami, gdy pracujesz dla kogoś odpowiednio majątnego, który już ci zaufał, to nawet przymknie oko, jak to jakiś rzezimieszek się pojawi na trasie, jak coś zniknie, a i często dają szpiegów nawet na pokład. Byłem przekonany, że ty tutaj, Niziołku, jesteś tutaj jego szpiegiem, ale nie wyglądasz jednak na takiego, on ma inteligentniejszych wśród siebie.
1: Dziękuję.
0: I kiedy pracujesz dla... Nie mogę wam powiedzieć nie. Ale kiedy pracujesz dla kogoś bardzo ważnego i mówi ci, że to jest ekstremalnie ważny ładunek, który może być niebezpieczny, który na pewno nie może wpaść w niepowołane ręce i waży dobre 400 kilo. I wiesz, że go nie wyciągniesz z ładowni, z maleńkiego schowka ukrytego pod pokładem, o którym mało kto nawet wie. I kiedy pamiętasz, jak bardzo poważnie mówił o tym ładunku, to nie ma tutaj miejsca na niedociągnięcia. Zawsze byłem najlepszy.
1: Ja się tak patrzę jak na chorego psychicznie. Ja mówię, no, ładna przymowa, nie? Ale co to tam był za ładunek? Jakiś otyły wampir z Sylwanii, czy co?
0: Kamienie jakieś.
1: Nie wyciągniesz, trudno człowieku. Nie żyjesz, zdarzyło się, no co, rodzinę ci zabiją i co z tym zrobisz teraz? Nie pozostaje ci nic żyć.
3: Jakie kamienie znowu?
0: A nie wiem, alchemiczne kamienie jakieś ze wschodu dalekiego ściągnięte, specjalnie przemycane przez granicę, żeby nikt się nie połapał, tylko od zaufanych rąk do rąk. Kamienie no takie.
1: Kamienie alchemiczne ze wschodu, tak?
0: A ja nie wiem, czy alchemiczne, wiem, że kamienie. Co takie rude te kamienie były i ciepłe.
1: Rudne i ciepłe kamienie. Aha, to ja słyszałem o czymś takim. To wy tutaj jaja Trantiti przywozicie do Imperium, do środka, do stolicy i to jest w porządku, tak? Wiecie, co z tego się wylęgnie? Ja, to, jak chcecie szybko umrzeć, to się sugeruje wrócić, nie? A my to musimy uciekać.
3: Czy ja coś wiem, czy ja coś mogę wiedzieć na temat tego ładunku na podstawie

0: wie, że to jest w jakiś sposób szkodliwe czy niebezpieczne. Raczej takie... Raczej tak, że już jest zrezygnowany, że w ogóle powiedział o istnieniu tego ładunku i sam fakt istnienia tej skrzyni w Imperium jest czymś, co należy ukryć, a nie to, że miałoby to jakieś negatywne konsekwencje, nie wiem, dla świata, dla ludzi.
1: Ja słyszałem, że z takich tych kamieni, tych jaj, bo to są jedyne jaja, które nie są okrągłe, nie wiem, czy wiecie, to jest najlepsza jajecznica, jak się tylko tak troszeczkę szczypiorku dorzuci. To jaja z Trantitli, ale musi być młoda, są najlepsze.
2: A mi się wydaje, że to może być coś innego niż ty mówisz i intuicja podpowiada mi, że lepiej trzymać się od tego z daleka.
1: No, jak już jest starsze jajo Trantitli, to koniec, nie?
2: Także znaczy, wiesz, i jaja też tak coś czuję, że mogą być jaja właśnie.
1: No to... Albo nam dobrodzieju, tak patrz na tych przydupasów, powiecie, co tu się dzieje i co to w ogóle jest, albo życzymy tam wesołej śmierci. Polecam styczek z liny konopnej.
2: Ja się trochę obawiam w sumie, żeby nas nie powiązano jakoś z tym ładunkiem. W końcu płynęliśmy tą samą barką, wiesz.
0: Tak... kapitan tej barki patrzy na Niziołka... Krzyżuje tak ramiona na piersi i patrzy. Aniziołku, ty najlepiej powinieneś wiedzieć, że przemytnik nie powinien się za bardzo interesować, co jest w skrzyniach. Tylko podstawowe zasady, w jaki sposób przechowywać, w jaki sposób o to dbać.
1: A to w jaki sposób przechowywać i dbać?
0: Nie dotykać, nie zaglądać. I tyle mi powiedziano.
1: No dobra, no to mamy teraz podstawowe pytanie, co robimy dalej z tym fantem? Mamy szansę przeżyć, jak się tam wrócimy po przedaniu i nie będzie już tej pokraki, która tam ukatrupiła załogę? Bo jak mamy, to możemy wrócić i zobaczyć, co z tego wyniknie. A jak nie, no to taką mam sugestię, żebyście dołączyli do naszej wesołej ferajny i ruszyli w świat daleko, no. Nie musimy się na Imperium skupić.
0: Spogląda dosłownie w oczy wpatrzone w buty. Mamy 1000 sztuk złota do podziału, jeżeli dostarczymy ten ładunek do Aldorfu.
1: Aha, tak ciężko to było powiedzieć.
0: Miało być na 4, troszkę się warunki zmieniły. Ale mamy 1000 sztuk za to obiecane. A zleceniodawca wiernie zawsze wypłaca.
1: No to raz, dwa, trzy, cztery. No to będzie na 4, nie? Tak policzyłem siebie, zielarza i dwóch, nie?
0: Aha, no. nie policzyłeś zabijaki swojego?
1: To przydupas, nie? No to
0: okej.
2: No niby jest pieniądz jakiś. Trochę się nie czuję jakimś, kurczę, odzyskiwaczem ładunków, szczerze mówiąc, panowie, ale myślę, że moja wiedza też mogłaby się przydać. Jak zobaczę, co to jest, to może wam coś podpowiem. Bywało się tu i ówdzie. Różne rzeczy się widziało, na przykład na dworze hrabiego Cromwella. Widziałem tam właśnie podobne rzeczy do tych, które, jak sądzę, mogą znajdować się w ładunku. No cóż.
1: Nie ma co gadać. Ja wam proponuję użyć najpotężniejszej broni, jaką znamy w naszym świecie, czyli cierpliwości. Będziemy patrzeć, czy ktoś się na mnie kręci. I zaczekamy sobie, zjemy siadanko, to wtedy zobaczymy, czy jest bezpiecznie i się zbliżymy. Co wy na to?
2: Może w tej wiosce, nieopodal, uda nam się znaleźć kogoś, kto za jakiś symboliczny grosz pomoże nam odzyskiwać ładunek. Zawsze to... No, nie chcę tu mówić brzydko, mięso armatnie, czy tam... chłopek, roztropek wysłany na wabia, coś takiego. No ale wiecie, o co chodzi. No zawsze jakaś pomoc na dłoń, prawda?
0: I mości zielarz dobrze kombinować zaczyna, widzę. A się na ziołach zna, to zrobi jakieś ziołami obłoże, żeby nie można było po zapachu poznać. Bo podobno na traktach to mogą to poznać, wyczuć jakoś, nie wiem. Tak mi powiedzieli, ja też... dlatego to rzeką szło. Ale jakiś wóz z koniem, wynajmie się woźnicę, i dojedziemy, podzielimy się pieniędzmi. Uczciwy zarobek. To jak? Wchodzi

0: w to.
1: No, pewnie widzę, Waś, że też masz łeb na karku. Z tym zacieraniem śladów, no wiesz, nie jestem tropicielem, znam się na ziołach. To mówisz, aby przygotować jakąś miksturę, coś, co zabije zapach? Sugerujesz, że mogą nas tropić?
2: Nie działo tak, że wszystko się zżega, co będzie wąchać i tyle.
3: Ja nie wiem, po czym poznają, ale podobno mogą jakoś poznać, a zapach to jedyne, co mi do głowy przychodzi. No zapach albo magia, ale to magiczne nie jest z tego, co mówili.
1: Ale kto miałby, przepraszam,
3: no strażnicy. Strażnicy, którzy z ramienia Imperium, którzy nie chcą, żeby to się dostało, no i dlatego sobie tak przemycamy, dorabiamy różne rzeczy. Tutaj, tam.
1: No dobra, grajmy w otwarte karty, nie? No dobrze, że nam mówisz. Siedzimy w tym wszyscy teraz, więc nie miejmy przed sobą tajemnic. Tak się zastanawiam, no skoro mogą się pojawić strażnicy, którzy chcą przechwycić ładunek, to zależy nam jednak na czasie, panowie, prawda? Więc może nie marnujmy jednak czasu, jak najszybciej udajmy się po jakąś...
2: Ja nie wiem, co to ma za znaczenie, czy strażnicy dróg zawsze sobie jeżdżą i nie wiadomo, czy do nich trafimy, czy nie. Ostrożność to jest klucz, moim zdaniem. Bo oni tak tam będą, nie? Co to jest, nagle jakoś się ich zrobi więcej, jak będziemy dłużej jedli śniadanie? Śniadanie, ludzie, śniadanie jest najważniejszy posiłek dnia.
1: Ale czy ktoś, właściwie jak wygląda sytuacja, czy ktoś jeszcze przeżył, ktoś poszedł, ktoś od kogo mogliby się dowiedzieć na przykład strażnicy, kogo mogliby przesłuchać, jak to wygląda, czy tylko my wiemy na chwilę obecną o ładunku?
3: No wiedziało jeszcze dwóch, którzy pracowali na barce, no ale oni już chyba raczej nikomu nic nie powiedzą.
1: Żeby nie było tak, że ktoś przeżył i gdzieś tam go potem... No, nieważne. No dobra, to co? Idziemy do wioski?
2: Idziemy do wioski, zjemy śniadanie. Najważniejszy posiłek dnia. Taki jest mój plan. Jeden z was niech zostanie i patrzy, czy ktoś się tam nie kręci w tych okolicach. Tutaj. Coś sobie zjecie tutaj. Jakieś żelazne racje, czy co tam się jeszcze wam uchowało. No i we wiosce jakiegoś wioskowego głupka sobie nawiniemy, żeby nam sprawdził teren, czy coś tam jeszcze jest. O.
3: Szef, kapitan Barki tak popatrzył, kiwnął na swojego, to weź tutaj zostań. A ja mam na imię Olaf i wita się ze wszystkimi.
1: Miło mi, jestem Thomas Delbruck.
3: Chodźmy, zjedzmy coś, bo z tego stresu to i gorzałki by się człowiek napił.
2: Idziemy.
1: A my do wioski.
3: Udaje wam się dotrzeć do wioski na rozstaju dwóch dróg. Nie macie za bardzo pojęcia, gdzie się znajdujecie, jak daleko jest stąd do Altdorfu. Z sześć chat widać, że takich mocno rolniczych. I jedna z trzech z nich dymi się dość intensywnie z komina. Widać coś, co przypomina karczmę, ale drzwi zamknięte.
1: Podchodzę, stukam ręką w drzwi.
3: Czego?
1: Witajcie, dobry człowieku. Jesteśmy podróżnikami. Szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy chwilę przeczekać i szukamy kogoś do pomocy przy nieskomplikowanej robocie. Można zarobić.
3: Tak słychać jakieś przekleństwa w tle. Jasna kurwa i 100 milicjantów. Otwiera taki chłop, kompletnie widać, że skończył mu się dzień tak mniej więcej godzinę temu. W czym mogę pomóc szanownym panom?
1: Jest tu jakaś u was gospoda, jakiś zajazd? Czy może ktoś ma warunki, żeby nas ugościć? Zapłacimy oczywiście.
3: No ja tutaj mogę was ugościć. No tutaj taka karczemka to takie, wiecie, no taka karczemka. No jejku, no to...
1: No jasne.
3: Otwiera drzwi tak trzymając się troszkę na nich. Widać niewielką izdebkę, troszkę moczem śmierdzi. Dwa stoły, jakiś szynkwas, jakieś parę butelek porozwalanych tu i ówdzie. Mnóstwo plam. jedną cechą wspólną każdej deski, każdego fragmentu, każdego centymetra sześciennego powietrza w tym miejscu jest to, że śmierdzi. I to śmierdzi taką wioską zmieszaną z gorzałką.
2: Fajnie.
1: Macie może jakiś powóz, jakiś wóz kurcze do wożenia siana, coś takiego, coś czy można by przewieźć parę skrzynek z rupieciami?
3: A tu iż fajer będzie miał, co tośmy jego córeczkę wczoraj za mąż wyprawiali. I to on chyba pojechał sobie za domu maści w waszmościu, ale on tam w Stratenheim, że z południa drogi to tam się ten... I on ma wózy i dwa konie takie ma, takie co chodzą z tym wozem i sobie wozi.
1: Dwa dni drogi.
3: Pół dnia drogi. Dwa dni to ja będę szedł. To wam powiem, żebyście popytali o niego, to będziecie wiedzieli.
1: No dobra, no to może nam coś przygotujesz do żarcia?
3: Tak cofnął się. A złota jakiego nie macie?
1: No,
2: ale to bogato jest drogo pod tym Altdorfem, jak jasna cholera normalnie. Wszyscy o złoto, a miedzi i srebrze to już nikt nie słyszał. Ja się nie mogę normalnie.
3: Tak jak tu was przecież czwórka jest. No to
2: wiesz, to ja tak wezmę jedną złotą monetę i tak strzelę w ten... ale tak, no czy wiesz, nie mam, że to na inicjatywę idzie, tak? Jeżeli się czuję kompetentny, to staram się tak, żeby to koło niego wylądowało, bo gdzieś mi wpadło za konie.
3: Co ma na zręczność?
2: No, trudno.
3: Weszło idealnie. Wpadła mu ta złota moneta za kołnierz, zaczął wyciągać, zdjął koszulę, pokazując swoje wielkie, tłuste, włochate cielsko, popatrzył na nie z dumą, wziął tę monetę, tak popatrzył z taką wdzięcznością, uśmiechnął się, jakby momentalnie otrzeźwiał, a to ja wam nawet świeży gulasz zrobię, bo chciałem wam dać ten sprzed wczoraj. I poszedł coś pichcić w izbie obok. W międzyczasie jeszcze wyszedł, postawił gąsiorek, cztery drewniane kubki. A to będzie rejklandzkie piwo. Częstujcie się.
1: A kto tu jeszcze oprócz was jest w tej osadzie?
3: No, sołtys jest. I jego matka, która mieszka w innym domu. Tak, to tutaj tylko przyjezdni są. Czasem podróżni się zatrzymują, bo tutaj jedna trasa na południe, druga na wschód wiedzie, a trzecia przez Talapheim do Altdorfu.
1: Szlak by tu trafił, to jakaś osada widmo trzech mieszkańców na krzyż.
3: Osada się Strudel nazywa.
1: Strudel.
2: Jak jedzenie takie dobre.
1: Czyli oprócz sołtysa, jego żony i ciebie nikogo
3: matki,
1: tu więcej...
3: Matki jego.
1: Jego matki, prababki, nie znajdziemy tu nikogo więcej.
3: No tutaj nie, ale sołtys to dobry człowiek. To bardzo dobry człowiek, każdemu pomoże.
1: Dobra, to słuchajcie, ja za chwilę wrócę, gulasz pewnie będzie się jeszcze chwilę robił, może pójdę pogadam z tym sołtysem, może się czegoś dowiem ciekawego.
3: No, koleś się kompletnie skupił na pichceniu, coś tam sobie szykuje.
2: A ja tam patrzę mu, jak mu idzie to gotowanie i tam wiadomo, że z renomy ziołczej to daje nura i tam sugeruje prawe rzeczy i w ogóle wszystko.
3: No, gotowanie masz.
2: Taka mecz dupa.
1: A ja wychodzę i szukam najlepiej wyglądającej chaty.
3: Jeszcze tutaj sobie rzucimy na cepy, ponieważ pan szanowny jest w strasznym stanie. Tymczasem Niziołkowi... Może jeszcze dobra, inaczej. O, Tak, Niziołkowi udało się przekonać, po nazwą kartę patrzyłem, sorry. Niziołkowi udało się przekonać kolesia, żeby udostępnił jednak swoją kuchnię, jako że koleś jest kompletnie nawalony i nie wie za bardzo, co robi. No właśnie, i Niziołek wręcz wygonił go z kuchni. Ten zaś wziął kolejny drewniany kubek, nalał sobie rajklandzkiego piwa i przysiadł się. Bo tak troszkę przysypiając, widać, że ta noc była dla niego jeszcze dłuższa niż dla was. Tymczasem Tomasz, tak? Zielarz. Widać. Ty umiesz czytać, nie?
1: Tak.
3: Tylko jeszcze muszę sobie zobaczyć jedną rzecz. Widać taką tablicę ogłoszeń, troszkę wiedźminowatą, no i taką tabliczkę przy jednym domu, z którego bardzo się kopci. Oto Renail Sołtys Strudel.
1: No, to doskonale. Idę tam, pukam kulturalnie do drzwi.
0: Kogo chuj niesie?
1: O, pięknie. Witajcie, dobry człowieku. Nazywam się Tomas Delbruck. Jestem podróżnikiem. Dopiero co przybyliśmy do waszej osady.
3: Coś tąpnęło tak.
1: Otworzycie mi drzwi? Chcę pogadać. Nie mam złych zamiarów. Jestem tu sam.
3: Otwiera drzwi mężczyzna. Dość młody, taki na oko 40, ale siwiuteńka broda. Jeszcze ambitniej zbudowany niż wasz dotychczasowy gospodarz.
0: A co cię tutaj niesie o takiej wczesnej porze? Czemu to słońce tak głośno świeci?
3: A warto nadmienić, że słońce jeszcze nie wyszło nawet za bardzo.
1: Szukam kogoś, kto pomoże mi. Mamy tu mały kłopot. Wyciągam złotą monetę i się nią bawię, przebieram nią w palcach, ale tak, żeby zauważył, że to złota moneta jest, nie?
3: Masz moją uwagę. No, tak się troszkę bije po policzkach, tak próbuję obudzić.
1: Powiedzmy, że szukam kogoś z wozem. Nie musi być jakiś wybitny ten wóz. Jakiś może być byle jaki. Zaprzęg, konie. Trzeba przewieźć parę gratów, które tam zostawiliśmy w pewnym miejscu. Znajdzie się tu taki ktoś?
3: A to szwagier Wilhelma zostawił wóz, bo był tak najebany, że go wczoraj musieli zabrać jakoś ktoś inny go zabrał do siebie. Zostawił tutaj wóz. Myślę, że się nic nie stanie. A na długo tego wozu potrzebujecie? A powozić ktoś z was umie?
1: Ja umiem. Ja umiem. No chciałbym go wypożyczyć, jak się da. Zostawię jakąś kaucję, nie bójcie się. Dostaniecie z powrotem, plus coś może ekstra, jeśli to pójdzie sprawnie.
3: No, a tak ile tej kaucji, ile zarobić by można było?
1: No, a ile byście chcieli?
3: A tak za 10 sztuk złota kaucji, bo to dwa konie są, to tanie nie jest. No i tak, co by dla mnie i dla Wilhelma i dla jego szwagra było, to tak po 2 sztuki złota za fatygę. I 10 sztuk do zwrotu, jak wóz wróci. 16.
1: A gdzie jest teraz, czyli 16, a gdzie jest teraz ten wóz?
3: A za chałupą moją. Konie wstające, oporządzić i można się wyprawiać.
1: A może udacie się z nami, dobry człowieku? To będzie wtedy trochę więcej. Przyda nam się ktoś też do pomocy. Trzeba parę gratów przenieść.
3: A bardzo chętnie. A co będziemy tutaj? My tutaj w Strudlu mała wioseczka, ale gościnna. Chodźmy.
1: No i bardzo dobrze. No to się szykujcie. My tutaj jesteśmy u tego waszego kamrata. Tam pokazuję mu palcem. Ugościł
3: nas też. U Wilhelma.
1: U Wilhelma. No, Wilhelm gulasz szykuje, zjemy i możemy się zbierać w sumie. Nie będziemy marnować czasu. Szybka robota, szybki zarobek, nie? No to weźcie tam, oporządźcie wóz i gdzieś, nie wiem, za pół godziny byśmy się mogli zbierać, nie?
3: Ma się
1: za
3: rozumieć. Godzinę,
1: za pół... no, w razie czego to jesteśmy tu obok. No to, to będę czekał. To no, to idę. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia. Hej, hej. Drzwi się ze skrzypnięciem zamknęły. Zaś Zielarz ruszył w drogę powrotną. Już tylko odwrócił się i czuć było naprawdę wyśmienity zapach gulaszu z uchylonych drzwiczek u Wilhelma. Po wejściu do niewielkiej izdebki, w której śmierdziało wioską, gorzałą i pachniało gulaszem. Aj, naprawdę... Pierwsze takie wrażenie, czy naprawdę to jest miejsce, w którym byłbyś gotów stołować, ale nie w takich miejscach już ci się zdarzyło jeść, więc tak tylko przychodzi przez myśl, że czasami na tych wsiach mogliby pomyśleć o tym, żeby podłogę przetrzeć czy coś takiego. No ale widać, że nasz Wilhelm, gospodarz, raczy się swoim piwem, zaś niziołek przebiera w zapasach, w przyprawach i pochylony nad magicznym kociołkiem, z którego wydobywa się pyszna woń mięsiwa.
2: A coś tam sobie też uszczknę dla siebie, tu trochę jakichś co ciekawszych przypraw, jak ten jest taki nie dzisiejszy, ten to właściciel, to wiesz, no.
1: Udało mi się zwerbować sołtysa do pomocy. A to jeszcze zacny człowiek, jeszcze akuratny.
3: Zenonowi wrzucimy na zręczność, bo może mu się coś tam... 41, gdzie ty jesteś?
2: Ja już chyba tego nie kumam, czym się różni inicjatywa od tego, ale okej.
3: No, zręczność to jest... to z jaką gracją się, że tak powiem, z jaką, wiesz, jeżeli sobie tasujesz karty na przykład, tak, przy szulerstwie, to będzie test na zręczność. Inicjatywa to jest refleks.
2: Dobra.
3: No, także udaje ci się zwędzić, dopisz sobie egzotyczny woreczek z egzotycznymi przyprawami. Zwędzić troszkę przypraw tak, żeby nic po drodze nie przewrócić, nie wywalić. A tymczasem Wilhelm tak spogląda w oczy milczącego zabijaki i tak patrzy. A ty jakiś żołnierz jest. Co ty tu robisz z tymi dziwolągami?
4: Ja tak patrzę na niego, tak trochę nie wiem, czy się odezwać, bo jakby słyszył mój kastracki głos, to może coś być, ale ryzykuję w sumie. A, żądny przygód jestem. Tak tylko, nic więcej. Nie chcę za bardzo zdradzać tutaj naszej
3: prawy. Oj, takie tajne. Ja kiedyś znałem takiego tajniaka, co to też miał takie jaja obcięte na przygodach, ale w bitce to był mocny. W bitce to był naprawdę mocny.
4: Ja się nie odzywam, tylko sobie to piwo popijam,
2: jak słyszę znowu o tych jajach.
1: Jedzcie, bo za pół godziny gdzieś będziemy się zbierać.
3: Wilhelm tak jest wyraźnie zainteresowany zabijaką. I tak patrzy, tak się pochyla i tak szepcze. A ty to jego chłopak jesteś?
1: Bacz waść na słowa i nie interesuj się za bardzo szeptem, tym, co szeptem, nie jest swoim słyszałeś. Interesem.
3: To było szeptem do zabijaki. I deklarowałem, że szeptem. Chyba, że zabijaka się teraz zewnętrznie.
1: No ale tak wiesz, zareagowałem, bo widzę, że on tam się przystawia, coś gada i stąd to powiedziałem, nie? Mm-hmm. Okay. Nie wiedząc nawet dokładnie, co powiedział.
4: Zmęczony po podróży, jeszcze nie zdążyłem wypić odpowiedniej ilości alkoholu, walnąłem tym kuflem tak w stół, coś ty powiedział i taki już zły.
3: On tak patrzy z wyraźnym zaciekawieniem. A, czyli on jest dziewczyna.
4: Ale powiedział to głośno już?
3: Tak. Tak, troszkę w pijackim widzie, ale tak.
4: A niziołek to słyszał?
3: Mógł słyszeć, tak.
1: Słuchaj, człowieku, na początku w miarę dobre wrażenie zrobiłeś, więc może zostańmy przy tym i nie róbmy tu awantury, co? Zainteresuj się tam Garkotłuku, panie Garkotłuku, tym, co tam w garze masz i może wystarczy.
3: Wstał, popatrzył, nawet popatrzył do swojego kufelka, wychylił, nawet nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co przed chwilą mówił. No tak, tak, tak, tak.
4: I odszedł?
3: No, poszedł tak. Poszedł w stronę paleniska zajrzeć do gara.
2: Panie Tomasz, mamy kogo tam wysłać, czy nie mamy?
1: Niedługo zjawi się tutaj sołtys. Szykuje już wóz, oporządza konie i będziemy wyruszać, nie? Nie ma co marnować czasu.
2: No, zjemy tylko.
3: W międzyczasie Wilhelm wystawił talerze drewniane, jakieś łyżki. I zaczął nabierać chochrom i podawać każdemu trochę tego gulaszu.
4: Ja się cały czas na Wilhelma patrzę takim wzrokiem pełnym złości, ale nic nie mówię, bo jestem głodny, to wolę odpuścić.
1: Czy tam jest, jak tam jest taki syf, to... Kurczę, a czy ja jestem bardzo głodny?
3: Wiesz co, możesz sobie... rzucić na siłę woli, czy przełkniesz w tym syfie.
1: No właśnie, trochę się tego boję, że jakieś sraczki dostaniemy. Tak sobie myślę.
2: No dobra. Ej, co ty, no Nizioł wszystko przygotował, no proszę cię. Ten idiota tylko teraz sam poczuł.
3: Wiesz co, weszła ci bez problemu siła woli, także stwierdzasz, że wcale aż tak bardzo tutaj nie wali. Jednak ten gulasz za ładnie pachnie, żeby tutaj się czegokolwiek obawiać.
4: No to ja dobra, tu patrzę na tego zielarza i patrzę na jego miskę, czyli nie jesz?
1: Może trochę skosztuje.
4: Ale jakbyś nie dojadł, to ja tam zjem.
1: No, widzę, że apetyt dopisuje.
4: Liza.
3: No okej, rozpoczynacie posiłek, po chwili drzwiczki się odmykają, już sołtys w pełnym rynsztunku, w drzwiach widać już wóz oporządzony, konie przygotowane. No dobra, jesteśmy gotowi.
1: No, doskonale. O, widzę, że sprawnie wszystko idzie. No, my już tu kończymy jeść i się zbieramy.
3: Gdy wychodzicie, waszym oczom ukazuje się wóz. Dwa konie, co prawda tak, ale koła jakieś takie nie najświeższe, deski zbutwiałe. Wsiadając na niego słychać, jak to wszystko skrzypi i rzęzi.
1: No nie najlepiej ten wasz wóz wygląda.
3: Ale da radę.
1: Panie Ziejku.
3: Da radę. No
1: miejmy nadzieję.
3: Nie takie rzeczy, nie z takimi rzeczami dawał radę.
1: A co wozicie tym wozem zwykle?
3: Siano, zboża, a czasami beczki na handel.
1: A beczki puste?
3: Nie, z bimbrem, nie ma... z bimbrem, bo mamusia robi bimber dobry. Z ziemniaków.
4: Z tego kurwa ziemniaków, burgamerze?
3: No z ziemniaków, no.
2: Co to są ziemniaki? Ja słyszałem coś o ziemniakach, ale... to takaś nowinka chyba z Nowego Świata.
3: Takie bulwy kislewskie.
2: Kislewskie?
3: No.
1: Najważniejsza rzecz w całej przygodzie teraz ziemnia.
2: I halucynacje z niedożywienia. Dobra, no to dupa w troki, no jest syf, to jest syf, nieważne, zbieramy się, nie? Jak ja to pojadę, to już tam patrzę, żeby tam... Aha, i wezmę coś tego żarcia w czymś, jakimś tam garku, czy czymś, jak ten jest nawalony, dlatego co tam pilnował, nie?
1: To może ja powożę, będę powoził, co?
3: No dobra, sołtys się tak troszkę na tej przedniej... No tak, właśnie, jak jest wóz zbudowany? Cztery koła, deska, na której się zmieści 2 do 3 osób tak z przodu dla woźnicy, no i taka paka troszkę jak w pick-upie, nie?
1: No to jedziemy i kieruję wóz tam, gdzie spodziewam się znaleźć obozowisko tych, co ich tam zostawiliśmy. szukam jakiegoś dymu, pewnie rozpalili ogień i tam jedziemy.
3: Daje się zauważyć też, że konie są wyjątkowo zadbane, w przeciwieństwie do gospodarzy i do wozu. Może karocy, ale na pewno nie są to jakieś szkapy, których byście się spodziewali na takiej kompletnej prowincji. Ktoś tu, komuś tutaj bardzo na nich zależy.
1: Widzę, że koniki zadbane gospodarzu.
3: A to trzeba szwagra Wilhelma pytać, bo to jego są.
1: No, na pewno się ucieszy, że zarabiają na siebie.
3: No, to na pewno. A tak jak skoro przy tych zarobkach, to tak może jakaś ten zaliczka czy coś takiego. Jak ten wóz chcecie brać, to też tutaj ten kaucja, Tak przez chwilkę widać w nim taką rosnącą niepewność, że właśnie we dwóch ruszyli nie swoim wozem, z czterema obcymi osobami. Mm-hmm.
1: No dobra, troszkę wiesz, tam przychodzę na tył wozu i cichutko się namawiam, starając się, żeby... Imć gospodarz tam za wiele nie słyszał i mówię, słuchajcie, wstępnie człowiek oczekuje od nas 16 złociszy. W tym miała być też kaucja za wóz, ale postanowiłem wziąć człowieka z nami, może się przyda. Jak to rozwiązujemy? No ja jakoś tam wybitnie nie śmierdzę groszem, od razu mówię. No, ale możemy się jakoś podzielić, nie? Tutaj i zrzucić na kaucję. Na jakąś, na zaliczkę, chciałem powiedzieć.
4: Ja jestem za. Niedługo niziołek mi ma wypłacić, to niech za mnie się zrzuci.
1: No to patrzę tak na niziołka wymownie.
2: To ja też oddzielę. 16, no dobra, chłopaki ten, no to wychodzi, że każdy będzie dawał po 4, nie?
1: No to tak by wyszło, no ale to zaliczka tylko teraz, no to dajmy mu 6 po 2 złociszy się zrzućmy, a potem się zobaczy, nie? Dzień jeszcze długi przed nami.
2: No dobra, ja nie wiem, ja tam daję ten w takim razie co, 4, tak? Tak, tyle? Dobra,
1: no to ja biorę te 4, jak on już tam liczył te 4, to biorę 4. Aha, no dobra. No to dorzucam 2 od siebie. Mhm. Odpisuję sobie. Mam 7. Biorę to 6 złotych monet i wciskam do ręki woźnicy.
3: Ten się ucieszył. No, widzę, że z konkretnym człowiekiem rozmawiam.
1: A jak?
3: Dojeżdżacie w międzyczasie faktycznie... do maleńkiego ogniska w miejscu, gdzie zostawiliście flisaka. Zrobił sobie to ognisko bardziej, żeby się choć troszkę ugrzać, bo się robi, no, może nie jakoś bardzo mroźno, ale zdecydowanie tak przechodzi wam przez myśl, że przydałyby się nowe buty i kurtka i jakiś płaszcz, może jakaś czapka, rękawice, bo się robi mało przyjemnie.
1: Robi się zimno, tak? I tak. Trochę nie jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o ciuchy.
3: No tak, jeszcze nie jest tragicznie, ale tak, że to jest taki moment, że zastanawiasz się nad wymienieniem, na wymienieniem butów na zimowe. Wasz nowy towarzysz, widząc, że udało się załatwić wóz w zasadzie bez jakiegokolwiek słowa, szybko tam nogą zagrzebuje to ognisko i powoli idzie razem z wami, szczególnie, że koniom też się za bardzo nie spieszy i zwykłą i normalnie piechotą można je dogonić. W międzyczasie zaś sołtys zapytuje... A wasz mościowy, to czemu nas do rzeki prowadzą? Łódź żeś to rozbili?
1: Tak, barka, którą podróżowaliśmy, miała drobny wypadek, rozwalało się parę skrzyń, trzeba by to zabrać, na wóz wsadzić i zawieźć.
3: Ale jak to? Przecież pogoda całkiem dobra. Jak żeście tą barkę rozbili?
1: Właściwie to nie rozbiliśmy, tylko osiadła na mieliźnie. Stara była, zresztą co tu dużo gadać, no po prostu jest chwilowo nieczynna ta nasza barka. Wiesz jak to jest, nie? Tak staram się, wiesz, kluczyć troszeczkę i ja ucinać tak rozmowę.
2: Ja tak wezmę, szturchnę mojego ochroniarza, żeby tak, wiesz, żeby był wyrozumiały. Jak kutas mojego ochroniarza.
3: Okej, okay, udaję. Dojeżdżacie mniej więcej już na hen daleką. Widać wybrzeże, widać tę rozbitą barkę, natomiast Niziołek, który ma nieco lepszy wzrok niż wszyscy pozostali, zauważa, że na plaży jest pół jednego z ochroniarzy, takie górne pół i takie dwa krwawe ślady.
2: Tego typa, tak?
3: To znaczy jeden krwawy ślad tak po prostu z plaży w stronę wody, natomiast drugi krwawy ślad się z jednej strony kończy rzeką, a z drugiej połówką ochroniarza.
2: No to nie ma co, sugerowałbym wziąć broń w dłoń, bo coś tu się stało.
1: Zatrzymajmy się może. Może tu zaczekasz na nas, panie gospodarzu. Jak w ogóle twoje imię? Ja jestem Thomas Delbruck, miło mi.
3: Otto Renail.
1: Panie Otto, chcemy zobaczyć, czy tam nie ma jakichś dzikich zwierząt, czy... No, nigdy nic nie wiadomo. Zrobimy może mały rekonesans, a wy tu zaczekajcie na nas, dobrze?
3: No my tu bitni za bardzo nie jesteśmy, a jak tutaj nas jakieś dzikie zwierzęta dopadną?
1: Może rozpalcie ognisko, to zwierzęta nie podejdą.
3: A ja nie umiem. A ty, Wilhelm, umiesz? Nie, ja też nie umiem.
1: Tak patrzę się na tego flisaka, czy jak mówię.
3: On tak drapie się po głowie. Tak szepcze. No, jeszcze za niańkę mam robić.
1: No, słuchaj, no rozpal, nie możemy. Ja do ucha mówię, słuchaj, nie możemy go wziąć ze sobą. Przecież zaraz, wiesz, wydyga i spanikuje i narobi hałasu. Rozpal mu to ognisko.
3: No to panowie, to ja was nauczę dzisiaj nowej sztuczki. Rozpalimy wspólnie ognisko. Idźcie, tylko szybko.
1: Dobra.
3: Tam zaczynają zbierać chrust, jakieś zeschłe krzaczory. Tymczasem przede wszystkim widać, że odrobinkę poziom wody się podniósł w stosunku do tego, co widzieliście wcześniej, a przynajmniej względem tego, w jaki sposób zapamiętaliście wybrzeże. Jeden krwawy ślad, fali szczególnie nie ma, także tutaj woda jest niezwykle spokojna. Odległość do barki to jest w tej chwili jakieś 2,5 metra. Nie ma, no minimalnie woda jest podniesiona. Jeden krwawy ślad, który jest po mniej więcej na wprost od barki, sięga około 3-4 metrów w kierunku plaży. Drugi z połową ochroniarza jest dużo bliżej, nawet metr, może półtora. No, wystają jelitka, mało fajnie to wygląda. Jeszcze sobie tutaj zobaczę w wasze karty tylko. No, widok jest niezwykle szokujący. No, może nie dla zabijaki, ale dla szulera, a tym bardziej dla zielarza jest to... No, chce się żygać.
1: Panowie, wypadałoby jakoś tu uprzątnąć, nie? Zanim...
2: A ja mam to w dupie.
1: No...
4: Co do zwłok, patrzę na nie i tak się zastanawiam, co to mogło się stać. Patrzę tutaj na rany, czy to rzeczywiście, czy to zostały rozerwane, czy jakoś po prostu bardziej precyzyjnie to ciało zostało oderwane, ale jednak taki poszarpany i tak.
3: Rany szarpane. Przypomina ci się historia gdzieś, którą opowiadali w jednej knajpie, gdzie pracowałeś jako taki wykidajło do wynajęcia, gdzie jeden z takich starych, naprawdę starych, niesamowicie umięśnionych marynarzy pokazywał rysunki różnych dziwnych zwierząt z dalekich światów i to, co te zwierzęta robiły z jego co robiły z ludźmi. No i między innymi przypomina to bardzo rysunek ogromnego dwugłowego tygrysa z dalekiej północy. Przynajmniej tak twierdził rysunek ogromny, który był w stanie złapać tak człowieka w połowie, odgryźć na wysokości pasa i się cofnąć.
4: Odwracam się do moich współtowarzyszy i mówię, no nie wygląda to dobrze, mam dla was złe wieści. Zeżarł go jakiś nieznany nam potwór.
2: Flej.
4: Nie żaden flej, tylko jeszcze coś gorszego.
2: Duży flej.
1: Ślady zębów, jak to wygląda? Staram się zwalczyć swoje obrzydzenie i przyglądnąć się. Zbliżam się ostrożnie bardzo, nasłuchując, czy nic tam w wodzie nie chlupie, i chciałbym się też przyglądnąć tym ranom, korzystając ze swojego talentu leczenie ran. Może to mi coś powie.
3: A rzucimy sobie na inteligencję plus 20. Niech masz łatwo. I bardzo, bardzo ładnie weszło. Daje się zauważyć, że został faktycznie przecięty na pół jednym takim kłapnięciem, ale za bardzo nie widać w tym takiego typowego dla zębów szarpania. Bardziej przypomina ci to sytuację, jeżeli ktoś był ranny w wyniku katastrofy budowlanej, zawalenia się ściany budynku i ta ściana by na przykład go przecięła na pół, albo jakieś no może nie kłoda, bo kłoda nie robi aż takich obrażeń, ale jakieś źle wykończone drzwi, które spowodowałyby zawał całej ściany, w ten sposób potrafiły rozpałatać człowieka na dwie części. Nie ma śladów zębów.
1: Czyli wygląda mi to na jakieś rozerwanie jakimś obiektem, jakąś dechą czy czymś takim, czy raczej, że mógł to być jakiś stwór, który kłapnął zębami w rezultacie?
3: No, tego za bardzo nie wiesz. I dodatkowo jeszcze, pochylając się nad tą raną, czujesz zapach toksyny jakiejś, jakiegoś jadu, ale nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, co to jest.
1: Słuchajcie, musimy być bardzo ostrożni. Wygląda na to, że to coś, co zabiło tych ludzi, zrobiło to albo jednym kłapnięciem. Dodatkowo czuję tu jakiś zapach czegoś dziwnego, jakby toksyna, więc może to być faktycznie jakiś potwór. Trochę się obawiam o nasze bezpieczeństwo.
2: Co będziemy robić? Bo jak na razie to siedzimy, patrzymy i się tu bawimy w jakiś policję z Altorfu. Może byśmy...
3: Olaf, właściciel barki, tak patrzy. Pochować by go trzeba.
1: No raczej.
2: Tak, miłego chowania, nie? Tak.
1: W każdym razie na pewno musimy zabrać stąd te zwłoki i może woźnica by na pierwszy ogień poszedł zrobić tutaj rozpoznanie jakieś. Zobaczymy, czy coś się stanie, co?
2: Przecież trzeba było wziąć tego debila nawalonego z knajpy. Nic nie pomyśleliście.
4: No, on pusty, nie,
3: on jedzie z wami
1: też
3: przecież.
1: Jest nawalony.
3: No.
2: A, jedzie. Yes. No. Panie tutaj karczmarzu, widzi pan, tam jest ten, taka z tym, z mięsem skrzynka tam na końcu, zaraz.
1: Czekaj, cicho.
0: Ale ja tu ogień rozpalam, zaraz się nauczę.
1: Dobra, weź tam, wszystko jest dobrze. Czekajcie, zanim go tu przeprowadzimy, musimy faktycznie zabrać stąd zwłoki, bo się wystraszy i ucieknie.
4: Ja się biorę za zwłoki, to moja działka.
2: A
4: dla
2: takie
4: mnie to
2: pochować.
4: Nic obrzydliwego, więc...
2: Chcę się schować.
4: Mogę wziąć.
3: No, myślę, że możesz, jesteś w stanie... co tutaj masz? Nawet takim cenowym dzbankiem coś tam w piachu wykopać całkiem przyzwoity dołek.
5: W sumie póki co żadne z was nie jest jakiejkolwiek wiary, tylko tam ogólna wiedza o Panteonie Staroświatowym, tak? Bo zapomniałem to ustalić przed sesją, ale ustalmy, że tak jest i nie komplikujmy tego za bardzo. No dobra, udaje się nieboszczyka pochować. Olaf zaś jakąś krótką modlitwę nad jego grobem odmawia. Słychać tylko z oddali: rozpaliliśmy, ale jazda.
1: Przyglądam się, czy nie zostały jeszcze ślady krwi, które można by tam jakoś zamaskować, wiesz, rozkopać to, żeby nie było widać po prostu, nie? Zasypać piachem.
5: No, bez problemu się daje, tylko... wiesz, to jest śnieg i piach, no i można to, wiesz, można to wszystko wyciągnąć, usunąć, tylko że wtedy będzie zamiast śladów krwi, no to będą po prostu smugi piachu. Bo to, no nie usuniesz tego tak jeden do jednego, żeby nie było widać, że nie było tu nic usunięte.
1: Przysypuję trochę liśćmi, gałązkami, żeby jak najlepiej zamaskować, żeby nie było widać, nie?
5: No dobra. Jeszcze sobie tutaj zrobię u siebie rzut. Także nie macie co patrzeć. Okej, dobrze. No dobra, skrzynia jest... Pod taką tą budką, co tam siedziałem w niej, jest taka deska. Jak się ją wyciągnie jedną i ósmą deskę w kierunku przodu, to wtedy odejdą takie zbite dechy i będzie można wyciągnąć te skrzynie. Tylko że ją wcześniej na linach zakładali, bo ponoć strasznie ciężko jest.
1: Może dałoby się... Powtórzcie jeszcze raz. Pierwsza i ósma deska, tak?
5: Od tyłu. Pierwsza i ósma deska. Jak je wyjmiecie, to wtedy będzie można wyjąć całość i będzie widać skrytkę.
1: Na tyle barki, tak?
5: Tak, po środku na tyle barki.
1: Dobra. No to cóż, może by się dało przywiązać te skrzynki linami i koń by może pociągnął, nie?
5: No jakieś liny na barce na pewno mam.
1: No to dobra, no to chodźmy po... W rezultacie, przepraszam, zabrało się z nami dwóch, i Wilhelm, i Sołtys.
5: Tak, Wilhelm i Otto.
1: Dobra, to czekajcie, zaraz przyjdę z naszymi nowymi towarzyszami i idę tam do ogniska.
5: Widzisz tego flisaka, który tak po prostu trzyma dłoni w kształcie facepalma i tak patrzy z niedowierzaniem, jak dwóch po prostu tańczy, jak jacyś ludzie pierwotni, jak jacyś orkowie tańczą i cieszą się z malutkiego ogniska. Panie szefie, panie kierowniku! Sami rozpaliliśmy ognisko. Tak, kurwa, sami. No sami rozpaliliśmy, tutaj pan nam pomógł.
1: No, widać, że bystrzaki z was. Więc no. Na pewno poradzicie sobie też z robotą. No to co, panowie, słuchajcie, sprawa jest prosta. Panie Otto, panie Wilhelm, na tyle barki... schowaliśmy ładunek, żeby nas, jak nas ktoś napadnie, jacyś złodzieje, czy wiecie, rabusie, różnie to bywa, żeby to ukryć jakoś, żeby nie znaleźli. Trzeba... chodźcie, powiem wam w drodze, jak sprawa wygląda.
5: Idą troszkę jak, nie wiem, jeden z drugim Flintstone, tak patrzą po sobie, będzie, ale nam się robota trafiła, no...
1: Więc tak, słuchajcie, jest to ukryte tam na tyle tył barki, nie? Pierwsza i ósma deska trzeba odsłonić, wyciągnąć skrzynię, przywiązać je linami. Liny tam powinny być, musicie poszukać, na pewno jakieś są na barce. Przywiążemy, rzucicie nam linę, przywiążemy do konia, koń pociągnie, załadujemy skrzynię i jedziemy. Wszystko jasne?
5: Pierwsza i ósma. Wilhelm, ty liczysz lepiej ode mnie. To ty pamiętaj.
1: spróbujcie tam pogmerać, jak nie znajdziecie od razu, to spróbujcie odsłonić deski, odgiąć któraś na pewno zaskoczy, nie? W każdym razie z tyłu barki. Pierwsza i ósma, zapamiętajcie. No, pierw poszukajcie lin, potem wyciągnijcie skrzynię, przywiążcie, rzućcie nam linę i my tu przywiążemy do koni i pociągniemy. Trochę są ciężkie, no ale jakoś damy radę, nie?
5: Tak Otto jeszcze popatrzył na Wilhelma, sięgnął za pazuchę i coś tam z brzęknięciem mu wręczył. Ci panowie są uczciwi.
1: Myślałem, że ja po jakąś flachę tam...
5: Nie. No dobra, zakasali rękawy, ruszyli w kierunku barki. Tymczasem Olaf tak przyszedł, popatrzył. Dobrze, że ta barka już jest rozpierdolona, bo bym tego nie wytrzymał. Jeden z drugim, jeden drugiego podsadził, drugi wciągnął, tak przechadzają się po tym pokładzie i tak próbują nogą, jeden walnął nogą w jednym miejscu, decha wybiła, uderzyła go w ramię. No faktycznie odchodzi. Drugi spróbuje w drugim miejscu, raz, drugi, trzeci uderzył, nie udało się. Za czwartym dopiero odeszła ta decha. No i podnoszą. No i faktycznie deski, które były pomiędzy, pozbawione już zabezpieczenia, spokojnie no, odemknęły się niemalże jak jakieś maleńkie wrota.
1: Ja krzyczę tam, spróbujcie te dechy tam podkładać pod te skrzynie, może lepiej będzie szło, nie?
5: Oni tak popatrzyli... Ale ta z tej skrzyni to się wysypało.
1: Co się wysypało?
5: Kamienie się wysypały. I wiesz, wsiadają do tego, ale my pozbieramy. I to kładą ją do tej skrzyni. Znaleźli jakąś linę. Próbują to podnieść, żeby obwiązać linę. O samej my tutaj rady nie damy. Pomóżcie nam, bo to podnieść trzeba, bo jak to znowu podniesiecie, jak to koń jeszcze chyci, to się znowu te wszystkie kamienie wysypią, do wody powpadają i tyle będziecie mieli z tego.
2: Dobra, no to idziemy tam, nie ma co.
1: Ja tam czekam na brzegu. No, ja aż rzucą linę.
5: Czyli co, czyli Niziołek tylko poszedł?
4: Nie, ja też idę. Za Niziołkiem muszę iść, idę za tym pokurczem.
2: Idę, bo mnie tak te kamienie zastanawiają i czy to jest to, co ja myślę, że jest. Znaczy, czy ja w ogóle mogę myśleć, co to jest tak naprawdę, bo chyba wiem,
5: powinieneś, to znaczy nie masz umiejętności, która by ci pozwalała wiedzieć, nawet gdyby to było to. Jeżeli by to było to. O, w ten sposób.
2: Dobra, okej.
5: Ogólnie no, czuć wokół skrzyni jakiś taki dziwny... Nie wiem, nie kojarzycie, nie przypomina wam nic ten zapach, no ale tam, gdzie te kamienie były rozsypane, no to trochę tego pyłu jest na tych linach również, no bo chłopaki to rękami wrzucali, no to wszystko jest w zasadzie upaprane tym pyłem. Udaje wam się w miarę bezpiecznie obwiązać tę skrzynię. Tymczasem Wilhelm się odzywa. A panie, a to się zamoczyć może w wodzie? Bo tak bez zamoczenia to tego nie wyciągniemy. Olaf tak popatrzył. Kurwa, nie wiem. Ja serio, nie wiem.
2: Rzućcie kawałek do wody.
5: A jak to już obwiązane jest?
1: Czekajcie. Może niech ja na to zerknę jeszcze. Jednak idę tam, staram się wejść na tą barkę, jak nic się nie dzieje, to i chcę się przyglądać temu ładunkowi.
5: No, ładunek już jest w zamkniętej skrzyni, także tam co było powywalane, no bo teraz skrzynia jest owinięta w dwóch miejscach linami i przewiązana, więc możesz tak sobie przez szparę tylko zobaczyć. No i w sumie nic, wiesz, nic... Moment... Żeby ci to dobrze powiedzieć, co widzisz przez te szpary, bo ty faktycznie taki intelektualista.
1: No ba.
5: Raz jeden. Takie rudawe kamienie, takie wręcz jasno-rude, z jakimiś takimi małymi, okrągłymi wyżłobieniami. No, wygląda to całkiem naturalnie. No, kamień jak kamień, no, bez żadnych dziwów.
1: Wiecie co, no, lepiej by było tego jednak nie zamoczyć. Może zbudujemy jakąś prowizoryczną tratwę z desek, z pozostałości barki. Ktoś się tu zna na takich rzeczach? Rozglądam się po ludziach.
5: Ludzie się też rozglądają, ale nie. I tak Olaf patrzy. No, krasnoludzka ręka by się tutaj przydała.
1: Patrzę na pozostałości barki. Czy są jakieś oderwane elementy, które by nadawały się na tratwę, skoro ta barka jest pokiereszowana.
5: Wiesz co, na pewno jest ta decha, która służyła za przykrywkę, za wierzch tej całej skrytki. A Olaf tak patrzy i mówi, panie Tomasie, a przecież by chyba tego wodą nie puszczali, jakby było strach tego to zamoczyć.
1: No nie wiem. Spróbujmy może użyć tutaj tego wieka, tak? Skrzyni.
5: Od skrytki, nie od skrzyni.
1: Od skrytki, znaczy się, no. Może uniesie ten ładunek. Próbuję tak pokierować robotą, żeby przenieść jednak tą skrzynię na wieko, na tą pokrywę od skrytki.
5: Okay.
1: Pchamy tam, wiesz.
5: Okej, okay. Czyli w tej chwili mamy barkę lekko pochyloną ku brzegowi. Jeszcze jakieś tam wory zalegają na wierzchu tej barki. Na krawędzi od strony brzegu znajduje się właśnie to wieko, skrzynia i liny, które tutaj można od razu zaraz przytroczyć do konia. I powiem ci szczerze, że jesteś kompletnie przekonany, że to jest zajebiście genialny pomysł.
1: No to tak robimy.
5: Okej, tutaj niziołki już nie wyrabiają, także niedługo kończymy. Także po przywiązaniu do koni sznurów, dajesz hasło do ruszenia?
1: Tak.
2: Ja tam sprawdzę, czy to jest dobrze przymontowane wszystko.
5: Ale, o Jezus! A nie, dobra. Podchodzisz, żeby sprawdzić, ale w międzyczasie Tomas już dał hasło do ruszenia, więc zjeżdża dość, no może nie bardzo gwałtownie, ale zjeżdża.
1: Stop!
5: Zjeżdża decha ze skrzynią. Z potężnym chlupotem jebut!
1: Do wody.
5: Na szczęście niziołek był na tyle daleko, że żadna krzywda mu się przy tym nie stała. No ale uwielbiam takie sytuacje. To już nadstałem. Uwielbiam takie sytuacje, właśnie to, co wam mówiłem przed grą, że jeżeli ktoś powie coś głupiego i się, nie wiem, źle na przykład wetnie w akcji i nie jest świadomy tego, no bo tutaj mieliśmy kolejność, że zadeklarował, że daje hasło, niziołek mówi, no to ja jeszcze sprawdzam, no to coś w stylu, że podchodzi do maszyny w biegu, nie? I to aż się prosiło o to, żeby wykorzystać, żeby ta skrzynia mu dupnęła na nogę, nie? To tak na przyszłość tylko mówię. No dobra, tutaj i myślę, że w tym miejscu skrzynia znajduje się pod wodą. Niziołek jest troszkę zestresowany i ochlapany cały. W tym miejscu postawimy sobie kropkę, ponieważ nasz niziołek i nasz zabijaka wstali rano i już im neurony nie wyrabiają, więc zamkniemy sobie tutaj część fabularną, a my ewentualnie z Krawcem jeszcze sobie możemy popitolić różne głupoty i nie wiem, porozmawiać o RPG-ach i o naszych wesołych przygodach. Zobaczymy. Co wy na to?
2: Ja powiem tylko tyle, że i będę ci dupę męczył później po tym wszystkim, bo muszę mieć podręcznik, znaczy pochytam sobie chyba czy coś, jakieś tu są w ogóle, jest milion cech, ja ich nie kumam, nie pamiętam umiejętności, mam wrażenie, że trochę tam za bardzo przekozaczyłem w porównaniu do tego, co ta postać umie i ogólnie całe te
1: Jestem ochlapany, zrezygnowany, ja się tak nie bawię, miało być dobrze, a się wywaliło.
2: Nie, fajnie wszystko, tylko fajnie, wydaje mi się, że wyszedłem przed szereg trochę z tą postacią, bo ja nie wiedziałem, co to jest TCP, ja w ogóle tego nie zarejestrowałem w karcie postaci, o co kaman, nie? Tak myślałem, że ogładam się, załatwia te wszystkie gadanie i tak dalej, a tu się jakieś cechy przywódcze, bo ja pierdzielę.
5: Znaczy, u mnie się załatwia przede wszystkim roleplayem, tak? Ale czasami nie może być tak łatwo, tak? Tym bardziej, jeżeli się gra z ludźmi, no, którzy nie są na poziomie 6 klasy podstawówki, którzy tego roleplaya troszkę potrafią odegrać. Ale dobra, ale jeszcze zanim w takie detale, jak się bawiliście, kochani? Ola,
4: ja
5: proszę.
4: Ja się bawiłam super, było bardzo fajnie, ekstra.
1: Znakomicie. Szkoda, że więcej osób nie przyszło posłuchać, no ale będzie nagranie.
5: Tak.
1: No przecież było ogłaszane. Nie wiem, nie interesują was różne ciekawe, oryginalne nowości w radio?
2: A może to są... Chyba 10 osób odpadło, jak były problemy techniczne. Tak coś tam chyba.
5: No to się zdziwią, hehe.
4: Że jak ktoś tak nie

0: chodził mi odpowiadał.
1: Mi też.
2: Mi też. Prawie to jest coś innego, bo całe życie gram inaczej, nie?
1: No dajcie to... ludzie znać w komentarzach, jak co myślicie.
3: No i też tutaj chcę zaznaczyć, że no, ponieważ to jest bardzo eksperymentalny projekt i nie wiadomo było, czy to się uda i jak to wyjdzie, to dość łagodnie do wszystkiego praktycznie podchodziliśmy.
1: A my z kolei dość, na pewno ja, dosyć asekurancko z kolei, bo może gdzieś tam się odezwały jakieś obawy z innych sesji, bo wiem, że to czasami można łatwo zginąć i trochę się dygałem.
3: No ale to normalne, to zawsze jest tak. To raz zresztą na moim Warhammerze, jeden raz się zdarzyło, że mieliśmy krasnoluda, który tak za przeproszeniem miał wykrywanie pułapek, no i na pełnej kurwie zaczął rozbrajać pułapki. No tylko, że tak pół rzuty szły, że jest jedynym krasnoludem w Starym Świecie, który nie ma brwi.
1: No, ale jak widać, kurczę, staraliśmy się tutaj ładunek jakoś przetransportować i się nie zgraliśmy, no i się zemściło i kto wie, co to będzie. Ładunek wpadł do wody, ja nie wiem.
2: Ja sobie muszę mechanikę przypomnieć, lore świata, muszę przypomnieć, tak żeśmy to sobie wzięli po lekku, to naprawdę na czacie napisano o tych imionach bogów chaosu, no. Nie każda ekipa tak hardkorowo do tego podchodzi, że nawet imię się nie wypowiada. Ale faktycznie są też takie, które tak do tego podchodzą. Nie?
3: Znaczy, no jak mówię, no tutaj pewne rzeczy są, podchodzimy bardzo łagodnie. Zresztą też jeżeli chodzi o mechanikę, to tutaj no to mieliśmy storytelling, mieliśmy jakieś konkretne testy, tak? Więc myślę, że na sam początek coś takiego wystarczy. No ale u mnie tak jest, że u mnie jest dużo storytellingu zawsze.
2: Dobra, nie chcę ci się wykuć podręcznika, tak jest prawda.
3: To też, bo i po co? Podręcznik to jest tylko wskazówka, tak samo jak konstytucja.
2: Ja też tak robiłem, dokładnie, też tak. I w ogóle miałem zawsze tajne rzuty mistrza gry, które były tak naprawdę gówno warte. Wcale nie ważne, jaki był wynik, ja już wcześniej wiedziałem. Tylko za zasłonką rzucałem, był dźwięk, że rzucam i im się wyprawia, no, takie pozory tylko sprawiałem, nie?
3: Ojoj.
1: No w każdym razie pierwsze koty za płoty. Myślę, że teraz będzie tylko lepiej, bo już się trochę oswoiliśmy z RPG-iem w radio. No to taki eksperyment. Ja jestem dobrej myśli.
3: No,
0: ja też.
3: Tak, no i tutaj brakuje serio testu dźwięku do turlania. Będzie, bo to sobie bardzo łatwo tutaj mogę na mikserku podpiąć i będziemy wszyscy zadowoleni. No to co, moi drodzy, ja zmierzam w kierunku kabiny montażowej, żeby posklejać dzisiejsze nagranie do kupy i dziękuję wam no, bardzo za udział. No i do usłyszenia następnym razem, może w sobotę za tydzień, ale głowy nie dam, nie chcę tutaj obiecywać, bo jeszcze nie mam planów na kolejny weekend. No, ale mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej w połowie tak dobrze jak ja, bo to już znaczyłoby, że się bawiliście bardzo dobrze.
0: Ja na pewno. Było super, bardzo fajnie.
1: Ja też jestem zadowolony.
2: Tylko w drugiej edycji mi się opisie chaosu nie ten, nie mały, no to ciekawe. Widzisz, ja mam swoje nawyki i to może się okaże, że będę spaczeniem spaczony teraz przez to całe chodzenie.
3: Ty cały jesteś spaczony. No dobra.
1: Spaczone radio w ogóle. Całe.
3: Tak jest. Radio spaczeń. Fale chaosu, no, cały chaos, całą dobę. Dobra, dzięki wielkie i do usłyszenia, trzymajcie się, elo.
1: Cześć.
3: No właśnie, to była nasza wesoła ekipa RPG. My już na dzisiaj sobie kończymy. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że to będzie jakaś taka, nie wiem, jakaś dziwna katastrofa, bo jak dotąd miałem styczność właśnie z taką podcastową formą sesji RPG, między innymi na Podsłuchane, gdzie była prowadzona Neuroshima. Sesji YouTube'owych jakoś nie daję rady za bardzo wytrzymywać. Ale widać się da. Widać da się całkiem fajnie to wszystko rozegrać, nie widząc swoich twarzy i wykorzystać odrobinkę tej całej magii radia, jaką tutaj nam daje, możliwości, jakie nam daje. No właśnie, także to była pierwsza sesja Warhammer Fantasy Roleplay, pierwszej edycji w Nocnym Radiu, która jeszcze do nas wróci, a jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek uwagi, pomysły, nie zapomnijcie

medyczna marihuana. Popularna używka, która podobno ma niesamowite lecznicze właściwości. Ponieważ w tym odcinku zbliżamy się bardzo do medycyny, pragnę zastrzec, że podcast ten nie jest poradą lekarską. Dołożyłem wszelkich starań, by informacje przedstawić rzetelnie i wyczerpująco, lecz pamiętaj, celem podcastu jest wyłącznie zaspokojenie Twojej ciekawości. Teraz z czystym sumieniem mogę pochylić się nad tematem. Sprawdzam! Zacząć jednak muszę od opisania błędu myślowego, o odwołaniu do niewiedzy. Liczne twierdzenia dotyczące właściwości leczniczych marihuany opierają się na tej skazie i wykorzystują to, czego jeszcze o tej roślinie nie wiemy. Jeśli stwierdzę, że na ciemnej stronie księżyca mieszka różowy jednorożec, to niedostateczne badania ciemnej strony księżyca nie są przesłanką, która uprawdopodabnia istnienie zwierzaka. Tak samo stwierdzenie, że marihuana leczy chorobę X, ale nie udało się tego jeszcze potwierdzić zgodnie z metodą naukową, nie jest dostateczne, by choćby rozważyć stosowanie marihuany w leczeniu tejże choroby. Marihuana jest środkiem, który towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest nie tylko psychoaktywną używką, lecz również naturalnym pestycydem, co pozostawało nie bez znaczenia dla dawnego rolnictwa. W ostatnich latach jednak marihuana złapała kolejną falę, gdy zaczęto weryfikować jej działanie prozdrowotne. Powszechnym jest przypisywanie roślinom, do których się przyzwyczailiśmy w naszym otoczeniu i są smaczne lub przyjemnie na nas działają, jak na przykład kawa, pozytywnych cech, które niekoniecznie owe rośliny muszą posiadać. Marihuana jest dość wyjątkowa pod tym względem, ponieważ przypisuje się jej wiele, jakby była panaceum. Jak czytam na stronie internetowej jednego z polskich dystrybutorów, marihuana leczy raka, padaczkę, Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane, zespół Tourette'a, autyzm, nudności, trądzik, łuszczycę, nerwice, psychozę, migrenę, toczenie, osteoporozę, a to dopiero 1/4 listy! Rozłóżmy tę sprawę na czynniki pierwsze. Marihuana, podobnie jak każdy inny organizm, zawiera w sobie cały szereg substancji chemicznych. Trzy potencjalnie najistotniejsze z nich to tetrahydrokanabinol, w skrócie THC, kanabidiol, w skrócie CBD oraz kanabigerol, w skrócie CBG. Najistotniejsze oczywiście pod kątem możliwych właściwości leczniczych, ponieważ dotychczasowe badania skupiły się na tych właśnie substancjach, a ich właściwości miały przynieść najwięcej. Dygresja. Roślina zawiera również sporo innych składników, które pomijam, mimo że w testach in vitro niektóre z nich wykazywały m.in. działanie zabijające komórki rakowe. Testy in vitro, czyli testy na szkle, nie mają dla nas szczególnego znaczenia, ponieważ bardzo wiele substancji potrafi zabić komórki rakowe na szkiełku laboratoryjnym. Na przykład ludzka ślina, pocisk wystrzelony z rewolweru czy lawa. Problemem jest bezpieczny transport substancji do miejsca, gdzie ma zacząć działać, oraz zweryfikowanie, czy w organizmie wywoła więcej pożytku niż szkody. Sukces w badaniach in vitro nie może być nigdy traktowany jako potwierdzenie klinicznej skuteczności. Dowodzi on jedynie, że dalsze badania mają jako taki sens. THC jest składnikiem psychoaktywnym. Jest to główny udziałowiec psychodelicznych doznań, których się doświadcza po przyjęciu marihuany. Wbrew powszechnej opinii, nie ma stwierdzonego działania w leczeniu nowotworów poza testami in vitro. Dodatkowo, ekspozycja zarodka lub płodu na THC powoduje dysfunkcję w rozwoju płodowym układu nerwowego, które po urodzeniu mogą zaowocować ADHD, padaczką, problemami z pamięcią i uczeniem się. CBD jest składnikiem, który nie posiada działania psychodelicznego. Wykazano jego działanie na obniżenie poziomu glukozy we krwi u myszy. W 2017 roku zaś w kontrolowanej próbie wykazano, że pozytywnie wpływa na chorych na zespół Dravetta oraz zespół Lennoxa-Gastrauta, specyficzne odmiany padaczki, o których powiem za chwilę więcej. CBG zaś pobudza tworzenie nowych komórek nerwowych. Jakkolwiek może się to wydawać całkiem fajne, to zasadniczo pracujemy na tym samym zestawie komórek nerwowych od narodzin do śmierci. Różnią się jedynie połączenia między nimi. Zbędna stymulacja ich produkcji może zaowocować powstaniem nowotworu. Istnieją obiecujące badania na myszach, które cierpiały na chorobę degenerującą komórki nerwowe, a podanie im CBG pozytywnie na nie wpłynęło. Różnice między myśim a ludzkim układem nerwowym są jednak zbyt duże, byśmy mogli powiedzieć już teraz choćby o potencjalnym takim działaniu na człowieka, a badań na ludziach czy na ssakach naczelnych jeszcze nie mamy. Badanie poszczególnych składowych marihuany cały czas trwa.
Kuriozalnym jest jednak, że wiele twierdzeń i cech przypisywanych marihuanie nawet nigdy nie było badanych. Działania antywirusowe, przeciwgrzybicze, antyseptyczne, leczenie osteoporozy, stanów zapalnych, choroby refluksowej są twierdzeniami, wobec których nie istnieją jakiekolwiek przesłanki. Chociaż tutaj może się nasunąć, że skoro jeszcze badań pod tym kątem nie było, to może faktycznie to tak działa. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Skoro nie było badań, to na jakiej podstawie ktokolwiek stwierdził, że marihuana leczy osteoporozę? Badania nie są tanie, a i naukowcy niechętnie będą się brali do weryfikacji twierdzeń, które nie mają przesłanek do bycia prawdziwymi. Ale wróćmy do marihuany jako całości, która była badana wcześniej niż podczas fali popularności w ostatnich latach. Pierwsze badania w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzone po wprowadzeniu prawa, które zdelegalizowało marihuanę, przeprowadzone zostały w 1976 roku i dotyczyły leczenia jaskry. A dokładnie badano efekt zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Badanie wykazało, że efekt jak najbardziej istnieje, natomiast utrzymuje się zbyt krótko, by miał zastosowanie medyczne. Tym bardziej, że istniały już wtedy leki, które powodowały ten sam efekt, ale potrafiły utrzymać go dłużej i bezpieczniej dla chorego. Kanadyjskie i amerykańskie stowarzyszenia lekarzy okulistów sprzeciwiają się używaniu medycznej marihuany z uwagi na liczne skutki uboczne. W 2015 roku w Journal of American Medical Association opublikowano rozległe badanie dotyczące wpływu marihuany na chroniczny ból, a także na nadmierne napięcie mięśni u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Wyniki badania były pozytywne, lecz skromne. Należy tutaj jednak podkreślić, że medyczna marihuana w Stanach, gdzie została zalegalizowana, wypiera opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak morfina, co zmniejszyło o 25% przypadki śmiertelne spowodowane zażywaniem tych leków. Opioidy jeńców nie biorą, jak wyłączają, to potrafią wyłączyć na całego. I żeby nie mówić tutaj tylko o procentach, tylko w samych Stanach Zjednoczonych w 2016 roku w wyniku działania leków opioidowych zmarło 40 tysięcy osób. Również w 2015 roku przeprowadzono analizę dotychczasowych badań wpływu marihuany na nudności u osób poddawanych chemioterapii. Badania te okazały się niedoskonałe, pozbawione próby kontrolnej, nie można więc na nich oprzeć wniosku, że działanie przeciwwymiotne występuje, jedynie, że dalsze badania powinny zostać przeprowadzone. Możemy jednak stwierdzić, że dotychczasowe wyniki są umiarkowanie obiecujące. Każda substancja aktywna wprowadzona do naszego organizmu będzie wywierać na niego wpływ. Częścią będą działania pożądane, częścią zaś skutki uboczne. Dobór metody leczenia musi brać pod uwagę szkodę i konsekwencje. Dlatego też pacjentom terminalnie chorym nierzadko podaje się leki o niebezpiecznych działaniach ubocznych, ponieważ redukcja bólu może się okazać bardziej pożądana, nawet kosztem skrócenia życia. Aspekt szkodliwości jednak jest często pomijany, gdy mówimy o marihuanie. Wdychanie jakiegokolwiek dymu jest szkodliwe. Czy to papieros, czy to marihuana, czy to dym z ogniska mogą prowadzić do podrażnień i zapalenia oskrzeli. Dlatego też bardzo pozytywnym jest fakt stosowania olejów, tym bardziej olejów pozbawionych psychoaktywnego THC. A psychoaktywne działanie ma swoje poważne konsekwencje. W roku 2014 w samym stanie Colorado po legalizacji marihuany przedstawiono statystyki śmiertelności w wypadkach samochodowych. 170 osób straciło życie w wyniku wypadku spowodowanego przez osobę pod wpływem alkoholu oraz 94 przez wypadki spowodowane przez kierowców pod wpływem ziółka. Neurologicznie działanie marihuany zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii i psychoz, osłabia umiejętność uczenia się, osoby wieloletnio nadużywające marihuany mają większe tendencje samobójcze. Na złego wilka w świecie medycznych zastosowań marihuany wyrasta olej RSO, stawiany często na równi z olejem CBD, który zawiera wyselekcjonowany, konkretny, najmniej szkodliwy składnik. Olej RSO, produkowany jest z kwiatu, zawiera duże ilości THC, jest psychoaktywny, a przy okazji nielegalny w Polsce. Olej RSO został nazwany po swoim wynalazcy, Ricku Simpsonie. Jego produkcja jest prosta, stężenie substancji aktywnych nieprzewidywalne, jest to fantastyczna metoda, by zrobić sobie krzywdę. Olej CBD w 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę FDA jako skuteczny preparat redukujący skurcze mięśni w napadach padaczkowych o 40% w dwóch konkretnych wariantach epilepsji, w syndromie Lennoxa-Gestauta oraz w syndromie Dravetta, co stanowi około 5% dzieci chorych na padaczkę.
to szczególnie niebezpieczne choroby o śmiertelności rzędu od 4 do 7% z uwagi na ryzyko wypadków w trakcie ataku. Należy jednak podkreślić, że rekomendacja dotyczy dzieci powyżej 2 roku życia, jak również przypomnieć, że nie jest to leczenie choroby. Jest to jedynie redukcja częstotliwości ataków. Rada wykazała również, że rynek olejów CBD jest niedostatecznie kontrolowany, większość preparatów zawiera mniej CBD niż zostało zadeklarowane na etykiecie, jak i zdarzały się takie, które były go całkowicie pozbawione. Zastosowanie leczniczej marihuany lub jej ekstraktów w pomocy chorym na epilepsję jest wyjątkowo modnym tematem, dlatego warto tu podkreślić parę rzeczy. Składniki marihuany mają właściwości antyspastyczne, czyli przeciwdziałają mimowolnym skurczom mięśni. Jest to pożądany efekt przy stwardnieniu rozsianym, przy epilepsji czy przy chorobie Parkinsona. Choć w przypadku tej ostatniej okazało się, że efekt marihuany nie jest wystarczający, by chory odczuł to jako poprawę. Wróćmy jednak do epilepsji. Jest to choroba neurologiczna, w której drgawki są zaledwie jednym z wielu objawów ataku. To, że chory się nie trzęsie, nie znaczy jeszcze, że nie przeżywa ataku. Tym bardziej, gdy mówimy o dziecku, które przecież nie powie nam, że coś nie tak widzi albo że mu się język plącze. Z tego powodu zalecenie jest tak bardzo precyzyjne i dotyczy wariantów choroby, w których nagłość i gwałtowność ataku może zagrozić życiu chorego. Rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. To jasne i zrozumiałe. Gdy zacznie choremu na epilepsję dziecku podawać marihuanę, zaobserwuje, że drgawek jest dużo mniej. Będzie miał poczucie, że mu pomógł. Jeżeli jednak będzie mu podawać marihuanę zamiast leków neurologicznych, to w spokojnym, niewzburzonym już spazmami ciele, rozwijający się mózg będzie nieustannie wstrząsany wyładowaniami elektrycznymi. Ale te widzimy wyłącznie podczas badania EEG. Dziecko, do niedawna wstrząsane atakami, grzecznie śpi. A może mózg się poddał, a dziecko straciło przytomność po ciężkim, lecz cichym ataku? Dodatkowo wiemy, że jeśli napad epilepsji będzie trwał ponad 60 minut, to neurony zaczynają obumierać. To jedne z niewielu komórek, które nigdy nie odrosną. Koniecznym też jest rozwianie mitów, którymi posiłkują się sprzedawcy olejków. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak wyleczenie padaczki. Z wiekiem natomiast ataki występują coraz rzadziej. Ludzki mózg pracuje coraz wolniej i stabilniej, a chorzy też się uczą, by unikać pewnych rzeczy. Właśnie dla nich są ostrzeżenia o epilepsji fotogennej przed niektórymi filmami lub w grach komputerowych. Coraz mniejsza częstotliwość ataków będzie występowała nawet jeśli pacjent nie będzie leczony w jakikolwiek sposób. Dlatego też łatwo wmówić rodzicowi kilkuletniego dziecka, że to właśnie ostatni rok terapii naszym nowym specyfikiem tak fajnie zadziałał. Drugi mit to filmy, na których widzimy dziecko w trakcie ataku, po czym ktoś wkrapla mu do ust olejek i atak się kończy. To tak nie działa, substancja nie zdąży się nawet wchłonąć do organizmu, a leczenie polega na regularnym przyjmowaniu leków. Ataki nie są długie i tak się kończą, bez względu na to, czy by mu kropelkę podano, czy nie. Skąd zatem takie marihuanowe szaleństwo? Każdy chciałby być Big Pharmą. Produkcja leków to fantastyczny biznes. Gdy w 2015 roku pojawiła się fala nowych badań, zaraz za nią powstała fala handlowców, którzy zwietrzyli okazję. Ciężko jest jednak zbić forsę na dzieciach z konkretnymi formami padaczki, których jest około 4 na 100 tysięcy ludzi. Epilepsja jest jednak chorobą nieuleczalną, zaś rodzic, widząc swoje dziecko w trakcie ataku, zrobi wszystko, by mu pomóc. Stosując medyczną marihuanę, żongluje rozwojem umysłowym swojego dziecka. Odpowiednie leczenie może wprawić chorobę w trwałą remisję. Wbrew temu, co mówią sprzedawcy olejków, całkiem nieźle sobie z tym radzimy, przynajmniej w krajach rozwiniętych. W przypadku ludzi terminalnie chorych nie musimy aż tak bardzo przejmować się długotrwałymi skutkami ubocznymi. Brutalna prawda jest taka, że oni i tak nie dożyją negatywnych konsekwencji. Z drugiej strony jednak musimy się bardziej przyjrzeć rynkowi producentów, którzy nie najlepiej starają się o jakość swoich produktów. Przypisywanie marihuanie cech i właściwości, które nigdy nie zostało udowodnione, jest etycznie naganne. Osoba, która 100 razy przeczyta, że marihuana leczy raka, może w obliczu choroby zrezygnować z bardzo trudnych i wymagających, lecz całkiem skutecznych terapii, które posiadamy. Śmiertelność w wyniku chorób nowotworowych jest bezpośrednio związana z tym, ile czasu miał nasz mały, zły brat na rozwój, nim podjęto skuteczne leczenie. Nie ma czasu na próbowanie niesprawdzonych terapii. Musimy działać tak, jak umiemy. Jeśli się spóźnimy, to już nic nie pomoże.
Wybitnie obrzydliwym zaś są próby łączenia walki o depenalizację marihuany z walką o marihuanę medyczną. Lubisz sobie zapalić, lubisz się wychillować, posłuchać przy tym fajnej muzyki i czuć się dobrze? Ależ zrób to! Tylko nie dorabiaj do tego ideologii! Rozpatrywanie marihuany jako narkotyku oraz jako leku to dwie zupełnie oddzielne kwestie, a lekarz rodzinny nie będzie ci przepisywał jointa przed spotkaniem z kolegami. Takie działanie na dwa fronty jest szkodliwe dla obu spraw. Temat leczniczych właściwości marihuany jest rozwojowy. To, co wiemy na dzisiejszy dzień, powinno nam dawać nie więcej niż umiarkowany optymizm. Na sam koniec zaznaczę jeszcze, że nigdy nie będzie jednego uniwersalnego leku na raka. Stwierdzenie, że coś leczy raka, jest świetnym wskaźnikiem, jednoznacznie dowodzącym, że kłamie. Dlaczego? Bo rodzajów raka jest ciężkie mnóstwo. Mają zróżnicowane przyczyny, postacie, miejsca występowania i sposoby leczenia, a ich tkanka jest bardzo trudna do odróżnienia od naszej własnej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, polecam książkę Cesarz Wszech Chorób, biografia raka, która zdobyła Pulitzera i w miarę przystępnie pokazuje złożoność problemu. Wracając zaś do marihuany. Temat w zastosowaniu medycznym jest świeży, a dodatkowo zdominowany przez wzrastające firemki, budujące wręcz schematy LMM, byle tylko wcisnąć ci buteleczkę oleju, którego możesz wcale nie potrzebować. Co gorsza, istnieją też skorumpowani lekarze, również w Polsce, którzy we współpracy z importerami i producentami będą ci wciskać olejki, choćby chodziło o złamany paznokieć. Marihuana nie jest tajnym superlekiem na wszystko, zaś my wiemy o niej całkiem sporo. Wiemy o jej zastosowaniu, wiemy o jej konsekwencjach. To dużo za silna roślina, by podchodzić do niej naiwnie, w nadziei, że nic się nie stanie. Ale jeżeli chcesz zrobić z siebie królika doświadczalnego, to twoje życie. Jednak szukanie na własną rękę preparatów i podawanie je dzieciom bez stosownego zalecenia lekarza, bez znajomości skutków ubocznych, bez znajomości konsekwencji jest przerażające. I pamiętaj, na medyczną marihuanę jest teraz moda. Moda minie, a skutki pozostaną.

0: Mamy imieniny miesiąca, 10 października roku 2017 i 21 godzina nastała, w związku z czym ja, czyli Byte Eater, jak co tydzień zwykle rozpoczynam odcinek na żywo audycji Epicentrum. I dzisiaj zrobimy sobie taką pogadankę futurystyczną, drodzy słuchacze. Futurologia to jest taki dział, no można powiedzieć, filozofii, zajmujący się przyszłością, coś w pewnym sensie przeciwnego do historii, ale bardziej mieści się w filozofii, no bo opiera się na gdybaniu, a nie na faktach, które mamy jakoś zbadane, mamy po nich jakieś namacalne czy inne świadectwa utrwalone, już pozostawione w przeszłości ślady, które teraz możemy badać. Nie, to jest projekcja, ekstrapolacja tego, co może się wydarzyć, czego możemy dożyć. No i dzisiaj chciałbym porozmawiać o takim aspekcie, no bo to ma różne aspekty, prawda? Można się zastanawiać nad polityką, jak będzie wyglądał kształt społeczeństwa, jaka będzie w ogóle rola polityków, rola państwa, czy państwo zniknie, czy wręcz przeciwnie, zaciśnie swoje macki jeszcze mocniej na naszych szyjach. No ale dzisiaj, jako że to jest audycja Epicentrum, no to pewnie się spodziewacie, że o nauce, o technologiach, o tym będzie głównie mowa. Chociaż to, o czym będzie mowa, zależy też w dużej mierze od Was, dlatego że chciałbym, żeby ten odcinek był właśnie taką pogawędką nie tylko moją, ale też z Waszym udziałem, to znaczy zachęcam do dzwonienia i do podzielenia się tym, jakie technologie według Was upowszechnią się jeszcze za Waszego życia, może i nawet za mojego, bo no, prawdopodobnie większość z Was będzie żyła dłużej niż ja, ale pewnie będą też wyjątki. No, statystyka, wiadomo. Pewnie gdzieś tam w którejś statystyce pozycyjnej wypadnę, czy w którymś tam centylu, ale i nie skrajnym, ale właśnie. No i mam tutaj przed sobą taki artykuł z Wikipedii, więc możecie go sobie teraz też otworzyć, jeżeli chcecie. Taka mapa za przewodnika będzie nam może tutaj służyć, bo oczywiście można mówić o wszystkim, co komu na język przyniesie, natomiast wskazane byłoby no jakiś tutaj porządek, znaczy nie, dobra, no jakiś punkt wyjścia, o może tak to nazwę, punkt wyjścia. I punktem wyjścia jest bardzo dobry taki artykuł, który znajduje się w Wikipedii angielskiej, który się nazywa, właśnie się zamknął, więc wpisuję jeszcze raz, List of Emerging Technologies, czyli lista technologii no, emerging, czyli wynurzających się, pojawiających się, wchodzących, wschodzących, no jak to na polski przetłumaczyć. Powiem, że po polsku wersji tego artykułu nie ma. Jest, słuchajcie, po arabsku, to nie rozumiem, w ogóle nie umiem czytać tych literek, pewnie jakieś pojedyncze rozpoznałbym, ale czytać nie umiem. Espanol, to jest hiszpański, no, zacząłem się uczyć. Urdu, czyli hinduski, taki najbardziej standardowy, mongolski, portugalski, tamilski, słuchajcie, ukraiński, no to bym zrozumiał i nawet tam zaglądałem. Wietnamski, no i oczywiście chiński, a jakże, no Chiny, to można taką przepowiednię poza technologiczną podać, że Chiny mogą przejąć rolę światowego lidera od Stanów, no i że właśnie to robią, przy czym robią to tak typowo po chińsku, czyli bez jakichś wielkich fajerwerków, tylko tak, no, postępem, zakulisowo. Jedno ze wskazań strategii chińskiej jest takie, nie ujawniaj swojej mocy, dopóki nie będziesz miał przewagi miażdżącej, tak? To niech się nie spodziewają, co ich zajdzie od tyłu i ugryzie w część ciała poniżej szlachetnych pleców. No i to są 24 znaki denga i tam jedna z tych wskazówek, które w ramach tych 24 znaków się znajdują, czyli to jest takich 6 wskazówek, to jest właśnie ta ukrywaj swoją potęgę, którą już osiągnąłeś i buduj ją dalej. Więc słuchajcie, tutaj jest podział na rolnictwo, lotnictwo, no kto nie czyta po angielsku, ten jest stratny, może sobie w jakimś innym języku otworzyć, chociaż tam nie jest dokładnie to samo. Budownictwo, tutaj jest architektura i materiały, taki podział w ramach budownictwa. Wyświetlacze, elektronika, energia, rozrywka, IT, czyli Information Technology, no, czyli informatyka, no plus coś tam. And communications, czyli i komunikacja, telekomunikacja i wszelka komunikacja. Medycyna, w tym szczególnie wyróżniona neuroscience, czyli neurochirurgia, neurologia. No, w ogóle nie wiem, jaka jest różnica między neuroscience a neurology. Może ktoś wie, to mi powie. Dalej, wojskowe technologie. Kosmos, tak, podbój kosmosu, obserwacja kosmosu, robotyka, transport, no i w sumie tyle. Tak więc, słuchajcie, ponieważ tak jak już mówiłem, ten odcinek bardzo, no o wiele by zyskał, jeżeli by nie był tylko moim monologiem, tylko gdybyście zadzwonili i możecie to zrobić nawet więcej niż jedną osobę na raz, zachęcam ochotników odważnych do zgłaszania się, a czas na to, żeby wam dać i również na przygotowanie, ogarnięcie mikrofonu, cokolwiek tam macie, to będzie teraz przerywnik muzyczny trwający 5 minut, mianowicie piosenka. No, to jak ktoś chce zadzwonić, to teraz jest ten moment właściwy. W sumie cały czas jest moment właściwy, ale teraz jest taki najbardziej polecany. A zanim ktokolwiek to zrobi, no to ja się zabiorę za tą listę, która, jak powiedziałem, będzie nam tutaj służyć. Jest, myślę, bardzo dobrze zrobiona w ogóle listy w Wikipedii. Żyjemy, słuchajcie, w czasach list. Jedno z przewidywań na rok miniony, chyba już 2016, jaki czytałem, bo czasem czytuję takie przewidywania na dłuższy, na krótszy okres w różnych dziedzinach i technologicznych i nie tylko. I jednym z tych przewidywań, ostatnim, było fewer listicles, czyli mniej takich artykułów, które są po prostu listami czegoś, tak? No, a jednak listy są wciąż popularne i w Wikipedii coraz lepsze są artykuły, które właśnie mają taką postać list, zawierają wiele linków do ciekawych dalszych artykułów, można tak eksplorować, wychodząc od tego. Dzwoni, słuchajcie, Jacek Welblacha.
1: Czy słuchacze także mnie słyszą? Oto jest pytanie.
0: Słyszą cię, Jacku Welblacho, witam cię na antenie i powiedz, co ciekawego, z czym dzwonisz.
1: Ja myślę, że to tak anegdotycznie i pół żartem, pół serio. W przyszłości, żeby w sposób normalny używać Skype'a, to trzeba będzie go potraktować fazerem. Ostatnio sobie czytałem na temat tego, czym są fazery. Pewnie się lepiej orientujesz niż ja, to takie... Tak, narzędzie chaosu w informatyce, to bardzo ciekawe. Ten kto to wymyśli, to powinien dostać jakąś po prostu nagrodę za trolling.
0: Dobre czekoladki, za stworzenie czegoś takiego. Jak najbardziej i miętowe, i inne smaki.
1: Łahaha, jakie zabawne. No to ty też powinieneś czasami dostać nagrodę za trolling, ale troszeczkę inną. Ale do rzeczy, tak? Jakich technologii dożyjemy? Już jakiś ładnych parę lat temu, nie wiem, czy mnie nadal słychać.
0: Tak.
1: Jakiś ładnych parę lat temu, na co nie wiem, w sumie zwróciło uwagę, na Business Insider między innymi gruchnęła informacja o tym, że Chińczycy stworzyli kwantowy router. I o dziwo później już więcej informacji na ten temat się nie pojawiło, co też świadczy tylko o jednym, znaczy w sumie to o dwóch rzeczach. Albo projekt upadł, albo Chińczycy, no mówiąc metaforą, się zbroją i to będzie takie pierwsze duże osiągnięcie po azjatyckiej stronie, gdzie Amerykanie ich nie wyprzedzą. No jest jeszcze taka teoria pod tytułem, że oni mają to od Amerykanów, a tak naprawdę Google już od dawna ma komputery kwantowe. Natomiast ja myślę, że wydanie routera kwantowego będzie łatwiejsze, ponieważ no, przynajmniej do desktopów to jest na tyle, na ile czytałem, jakie są problemy z tą technologią, to byłoby to bardzo, bardzo trudne, żeby na dzień dzisiejszy upowszechnić komputery kwantowe. Z routerem jest to o wiele, wiele łatwiejsza rzecz. No po prostu to, co jest wewnątrz tej puszki routera, ten software, który tam śmiga, jest w swoim zastosowaniu o wiele łatwiejszy niż, znaczy jest o wiele mniej skomplikowany w swojej strukturze niż to, co mamy na komputerach stacjonarnych czy na laptopach. Jest to dużo, dużo prostsze.
0: Nie zawsze tak jest. Ja może dopowiem.
1: No tak, jak masz switche serwerowe, no to pewnie, że nie, ale my mówimy teraz o takich routerach i to było pokazane na Business Insider. Było nawet zdjęcie. Mówimy o takich routerach domowych, tak?
0: No tak, wiesz co? Ja cię tutaj nie chcę próbować przegadać, więc sam jakby się...
1: No nie no, zdisuj mnie, ja na to liczę, tak? Znaczy, podważ moją wiedzę. Ja wiem, że ty jesteś w tych tematach bardziej ogarnięty, ale dzięki temu ja się czegoś nauczę. Zdeptaj blachę, czekam.
0: Nie chodzi mi o merytorycznie, tylko chodzi mi o możliwość dojścia do głosu. Ja jako prowadzący mógłbym zawsze użyć czerwonego przycisku, ale bardzo nie chcę tego robić, więc no, jak już zacznę mówić, to racz no, mi dać dokończyć. A więc, powiedzmy słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest ten router, tak? No więc to jest takie urządzenie, które w sieciach, a w szczególności w internecie, służy do kierowania ruchu. Jak jest jakiś pakiet, który no, serwer wysyła do nas, bo na przykład zażądaliśmy jakiejś strony, żeby się nam załadowała, czy wysyłamy e-maila do kogoś na jakąś jego skrzynkę, która gdzieś tam jest na jakimś pewnie też serwerze, no to wtedy to jest dzielone na pakiety. No i protokół IP, czyli Internet Protocol, jaką strukturę mają, jak są zaadresowane, tak żeby dochodziły do swojego celu, jak potem z tych pakietów, które mogą iść każdy inną trasą, złożyć z powrotem tą wiadomość, która została wysłana. I routery odpowiadają za wysyłanie do siebie nawzajem, do kolejnych routerów oraz do docelowego tego węzła, tak, czyli serwera, czy klienta, no tych takich pakietów właśnie. I kwantowy, powiadasz, no to kwantowy jaką ma przewagę nad klasycznym? Co on potrafi, czego taki zwykły nie potrafi?
1: No ma przewagę taką, znaczy w ogóle technologia kwantowa ma przewagę taką, że jest w stanie nieprawdopodobnie większą ilość informacji przetwarzać. To znaczy, że na przykład router taki specjalistyczny, który dzisiaj by był na przykład tobie, grupę 20 programistów, na taki router musiałbyś wydać jakiegoś tam rzędu kwotę. Wiadomo, że na początku te routery pewnie też będą kosztować sporo, tak? Dla większości będą nieosiągalne, ale z czasem ich cena zacznie spadać i na przykład zamiast wydawać na taki router, że tak powiem, do zadań projektowych, nie wiem, 3000 zł, tak? Gdzie to będzie podpięte pod jakąś maszynkę, pod jakiś lokalny serwer, to wydasz 700 zł i on będzie dużo, dużo mniejszy, tak? I też dużo więcej będzie w stanie znieść, tak?
0: Tak, ja dodam, że są routery jak najbardziej, które mają pełne systemy operacyjne i teraz to już nie jest trudność, bo teraz już drukarki mają procesory lepsze niż 20 lat temu miały komputery, ale więc można spokojnie tam postawić jakiegoś minimalistycznego, no bez, prawda, bez obsługi monitora i takich tam rzeczy, no bo tego nie ma router, ale można tam postawić Linuxa, no i fajne są takie routery, w których to faktycznie jest i są nawet wersje Linuxa spreparowane do specjalnie, żeby mogły działać na routerze i dają dostęp do możliwości, które no, zwykłym śmiertelnikom normalnie producenci nie dają, bo są związani jakimiś tam oczekiwaniami od władz często. Natomiast też mi się obiło o ten news, że Chińczycy coś takiego zrobili. No i tak właśnie sobie teraz wyszukałem na szybko, że jak najbardziej jest to rozwijane, ale naukowo. To znaczy być może Chińczycy są już do przodu, zwłaszcza chińska armia wojskowych. Wiadomo, że wojskowe badania, które są niejawne, często wyprzedzają to, co publicznie wiadomo. Natomiast publicznie wiadomo i można przeczytać sobie na przykład pracę naukową z 19 maja zeszłego roku Manuela Erharda, Mehula Malika i Antona Zeilingera. A quantum router for a high dimensional entanglement, czyli router kwantowy dla wysokowymiarowego splątania. Splątanie kwantowe tutaj pewnie jest wykorzystywane w takiej komunikacji. No i to umożliwia taką komunikację no prawie że szybszą niż światło. Mówię prawie że, bo jednak eksperymenty typu gumka kwantowa, quantum eraser, no jednak według żadnego schematu dotychczas wymyślonego nie dały sposobu na komunikację szybszą niż światło, czy też w szczególności komunikację wstecz w czasie, no bo to na jedno wychodzi, biorąc pod uwagę też teorię względności. No ale jednocześnie też są pytania otwarte i to takiej natury bardzo filozoficznej, na styku interpretacji fizyki kwantowej i samej natury rzeczywistości, to znaczy czy obserwator tak naprawdę zmienia układ, Na czym polega i na czym polega taka regularność, że niezależnie od tego, jakim sposobem pomiaru byśmy chcieli mierzyć, na przykład przez którą z dwóch szczelin przechodzi tam elektron, to tak czy tak go założymy tak samo. Dokładnie do takiej samej dekoherencji dojdzie i na ekranie otrzymamy wzór nie taki jak przy falach nakładających się, prążki interferencyjne, tylko dwa takie skupiska, że albo przez jedną, albo przez drugą szczelinę. Czy to jest może jakieś splątanie obserwatora z układem przez to, że on obserwuje ten układ? Wiele tutaj jeszcze rzeczy jest dla fizyków i dla filozofów, także do docieknięcia. Ale to nie przeszkadza temu, żeby w międzyczasie robić na tym dobry biznes. Tranzystory działają w końcu w oparciu o fizykę kwantową. I też rozwijać informatykę kwantową, w tym i takie sprzęty jak routery kwantowe. Czemu nie?
1: Czy mogę przejść do następnej rzeczy, panie prowadzący?
0: Jak najbardziej.
1: Więc również przeczytałem white paper Mysterium Network z wypiekami na twarzy i mówiąc szczerze, jestem zachwycony. I to ma gdzieś związek z tą pierwszą kwestią, czyli z wykorzystaniem kwantowej informatyki, tak to nazwijmy ogólnie. Wbrew temu, co się gdzieś tam powszechnie mówi w ramach częściowo teorii spiskowych, a częściowo faktów politycznych, temu, że zostanie nałożona na internet jakaś cenzura? Otóż moim zdaniem nie. Znaczy to, że powstaje coś takiego jak Mysterium Network, moim zdaniem wróży wiosnę dla internetu. Dla internetu takiego, jaki mieliśmy powiedzmy na samym początku, czyli internetu, który w dużym stopniu był anonimowy. Dlaczego? Z tego powodu, że przy użyciu technologii kwantowej, dzięki temu, że ta moc jest dużo, dużo większa, można sobie wyobrazić, to skoro powstanie kwantowy router, to powstanie również serwer, który będzie oparty o taką technologię i można sobie wyobrazić ilość i skomplikowanie połączeń wewnątrz takiego serwera. Znaczy żadna kryptoanaliza nie będzie w stanie dojść do tego, gdzie tu tak naprawdę jest moment wejścia, a gdzie tu jest moment wyjścia. A w przypadku, kiedy będziemy mieli pierwsze data center oparte o technologię kwantową, to ja myślę, że wystarczy ci na tyle wyobraźni, żeby chociażby w większości przyznać mi rację, że będzie rzeczą niemożliwą albo graniczącą z cudem, żeby namierzyć konkretnego użytkownika, który będzie schowany za warstwami kilkudziesięciu, kilkuset maszyn, wykorzystujący do tego Mysterium Network, wykorzystujący jeszcze jakąś prywatną instancję w innej chmurze. To jest nie do ogarnięcia. To jest taka...
0: Laha, tak? Więc mówisz o warstwach, tak jak sieci Tor, przypominam, były o tym dwa odcinki, można sobie sięgnąć, więc ja będę znowu tym tutaj takim adwokatem zrozumiałości dla słuchaczy i powiem trochę, co to jest ten Mysterium Network, chociaż masz nade mną tę przewagę, że czytałeś ten white paper, czyli taką pracę naukową opisującą tą ideę, jak to działa, tak od strony naukowej.
1: Nie ukrywam, że nie wszystko tam rozumiem, to co tam jest opisane. Znaczy raz, że moje umiejętności językowe tam kuleją, a dwa, że nie mam odpowiedniego backgroundu takiego informatycznego, żeby wszystko zrozumieć z tego, co oni tam opisali. Natomiast jeżeli to powstanie, to myślę, że takich sieci powstanie więcej i one będą miały przewagę, o czym ty sam mówiłeś, nad na przykład siecią Tor, że będą w pełni używane użyteczne. Znaczy nie będzie takiego spowolnienia, z jakim obecnie mamy do czynienia w sieci Tor. Będzie to w pełni używalne i stopień anonimowości wzrośnie co najmniej kilkunastokrotnie.
0: Tak, więc ja już sobie jakiś czas temu dodałem to do zakładek, ale jeszcze jestem przed lekturą tego white paperu. Niemniej jednak powiem, że to jest, ogłaszają się jako zdecentralizowany VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, powered by blockchain, czyli że oparty na właśnie łańcuchu bloków, każdy może dołączyć, być węzłem, tak bez jakiejś szczególnej tam konfiguracji. To jest grupka młodych Litwinów. No, bardzo pomysłowa rzecz, to znaczy chętnie się dowiem, jak to ich zdaniem ma działać, no bo to rzeczywiście jest tak jakby VPN, ale z dodatkiem powiedzmy czegoś takiej idei jak Tor, tak, i całkowicie zdecentralizowane, no i pewnie jakoś się tym węzłom płaci, tak, że za ich usługi, przy czym jakieś grosze w porównaniu oczywiście z takimi komercyjnymi ofertami VPN-ów, jakie w tej chwili możemy spotkać. No bo słuchajcie, to jest taka ogólna uwaga. Jeżeli coś się da zrobić jako, no, jako działalność rozproszoną, gdzie możemy korzystać, gdzie możemy świadczyć usługi w internecie i nikt nas nie może zamknąć, żaden rząd, bo działamy w wielu krajach na świecie, każdy właściwie może się do nas dołączyć jako kolejny usługodawca, każdy się może dołączyć z wolnego miejsca na świecie jako klient i płacić za tyle, za ile korzysta, i to jest dzielone uczciwie między tych, którzy zasoby swoje udostępniają, żeby świadczyć usługę, no to odpadają wszystkie podatki, odpadają wszystkie starania się o zezwolenia, wszystkie raportowanie, prawda, no, rządowi, tak, no a to są koszty. No więc jeżeli jesteś w stanie zrobić to, wystartować tak z dnia na dzień, od kiedy masz gotowość technologiczną i biznesową, i no, odpada ci cały ten dział prowadzenia firmy, cała ta dziedzina, która jest wymagana, żeby być firmą legalną, wymagana przez regulacje, no to słuchajcie, to może rozkwitać taka branża, no i dlatego też wielu się do niej teraz pali i entuzjazmuje się nią wielce. No i stąd też gorączka ICO, tak, o której już też mówiłem, i wielu pewnie potraci dużo na tym, nie rozumiejąc, w co wchodzi, bo dadzą się nabrać na obietnicę szybkich zysków, widząc, że inni, o, patrzcie się, ile oni zyskują, wy też tak możecie. No właśnie, nie możecie. Jak nie rozumiecie, to pewnie stracicie. Słuchajcie, więc tak, jeszcze jakieś...
1: Do następnej kwestii, tak, mogę przejść? No tego będzie więcej. Pytanie, na ile ci cierpliwości starczy? No to takie rzeczy, powiedzmy, które...
0: Tak, aż zadzwoni jakiś słuchacz inny, może tak się umówmy.
1: Aha, czyli jak ktoś zapuka do Bytetera, to ten pochylnia się, obsunie i blacha spadnie. No niech tak będzie.
0: Nie, czekaj, bo nie, spokojnie, będziesz mógł dokończyć akurat ten, który już zacząłeś, nie, że cię tak w połowie zdania zrzucę, ale tak, no.
1: No to są takie rzeczy, które ja szacuję, bo ty lubisz wróżyć z fusów, tak? To ja też teraz sobie powróżę. Co prawda nie z fusów, ale z resztek kawy, ale niech będzie. Następną rzeczą, która wydarzy się już w najbliższym czasie, znaczy początek tego procesu dzieje się już dzisiaj. I żeby to opowiedzieć, żeby przybliżyć tą tematykę słuchaczom, to muszę im opowiedzieć pewien proces. Mianowicie mało kto wie, że dokumenty Office'a w chmurze, które dzisiaj na przykład dostępne są przez Google'a, to kiedyś była web aplikacja zarządzana przez jedną prywatną firmę. To się bodajże nazywało Editor Writely. Zresztą to jest... Ekipa tego edytora Writely jest przedstawiona w jednym z filmów dokumentalnych opowiadających o firmie Google, o tym, jak oni przyłączyli się w szeregi Google'a, i na tej podstawie powstała, jakby w oparciu o to powstała aplikacja dokumentów, arkuszy osadzonych w osadzonych w chmurze. I to, jak poszczególne usługi zaczęły się, że tak powiem, wokół wyszukiwarki Google, jak poszczególne usługi zaczęły się tam pojawiać, to pojawiły się artykuły także ze strony byłych inżynierów Google'a albo aktualnych inżynierów Google'a o pytanie, na czym oni tak naprawdę tam zarabiają. To jakby z tego względu, że no nie wszystko mogą opowiedzieć i nie ze szczegółami, wiadomo, duże korpo, to najczęściej spotykaną taką odpowiedzią było to, że Google w największym stopniu zarobił na tym, że chciało mu się schylić po zwykłych użytkowników. Czyli nie robił czegoś takiego, co dzisiaj jeszcze IBM robi nadal, co robi Dell i robią inne te wszystkie duże firmy, czyli przytulają do siebie wielkich klientów korporacyjnych, tylko Google schylił się po tych użytkowników i to za jakiś czas stosunkowo krótki, ja myślę, że w przeciągu 5 lat będziemy mieli do czynienia w przypadku rozwiązań chmurowych. Znaczy dzisiaj 3 gigantów, Google, Amazon i Microsoft, tak naprawdę walczą o chmurę. Na razie ta chmura jest skierowana typowo do klientów biznesowych, bo wiadomo, oni finansowe zaplecze muszą sobie zbudować, ale moim zdaniem ten, kto wygra ten wyścig, to będzie ten, który sięgnie po tych klientów, że tak powiem, najniżej, czyli wtedy, kiedy Kowalski mieszkający w jakimś tam Zamościu czy Sopocie zapomni hasła do swojej poczty i będzie w stanie na przykład w oparciu o hasła do innych serwisów, które sobie wytworzył, za pomocą, dajmy na to, chmury Google'a czy chmury Amazona, odtworzyć swoje własne hasło. I to będzie stosunkowo tanie, będzie powszechne i to też będzie skutkowało tym, że prawdopodobnie przy logowaniu się do sieci społecznościowych będziemy używali jakichś tokenów albo czegoś, co będzie właśnie opartego o system bloków, bo już dzisiaj, jak się posłucha specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa na różnych konferencjach IT, to oni mówią, że hasła są tak naprawdę archaizmem. Są archaizmem i za chwilę one znikną. Zresztą o wyciekach danych z najróżniejszych serwisów społecznościowych i nie tylko, z samego PayPala czy też banków dowiadujemy się średnio co kilka tygodni. Tak więc ten panel dla takiego przeciętnego użytkownika, który ma jakieś tam konto pocztowe na wirtualnej Polsce czy w jakimś innym dużym serwisie, ten panel logowania, do którego on jest przyzwyczajony, no to będzie taka duża zmiana, ponieważ ten panel logowania zniknie, tak? Znaczy to ze względów bezpieczeństwa, z różnych względów, to po prostu przestanie się opłacać. No i też trochę będzie przykre dla tych, którzy jakoś tam nie nadążają, powiedzmy, za tą obecną technologią, bo oni zdążą się na przykład nauczyć, powiedzmy, pokolenie 50-60+, zdąży się nauczyć obsługiwania procesu logowania, taki jakie znamy dzisiaj, a tutaj nagle wejdzie next big thing, które po prostu zupełnie zmieni cały ten proces. Czy ty też to widzisz podobnie jak ja, Bajtiterze?
0: Ja też widzę, co słuchacze piszą na czacie i na przykład tutaj jeden słuchacz powiada, ale przyznacie, że blacha na więcej. No, więc cieszę się, że i takiej rozrywki, no epicentrum uczbawi mogę wam dostarczać. No więc możecie zadzwonić tak w ogóle. Tymczasem, no właśnie, też się zgadzam, że wklepywanie haseł, no warto tego uniknąć na ile się da. No i tak się coraz częściej robi. Są aplikacje, które to zastępują KeePass, LastPass i tym podobne. Są wreszcie technologie biometryczne, które identyfikują użytkownika. Tak, no ale tak samo jak myślę, że pozostanie jakieś niszowe zastosowanie dla klawiatury, nawet gdy się upowszechni interfejs głosowy i będzie on na tyle bezbłędny, że no, że będziemy mówić do naszych komputerów zamiast pisać na klawiaturze cokolwiek. Myślę, że nawet programiści, w ogóle programowanie myślę, że będzie wyglądać nieco inaczej i dużo więcej będzie wykorzystania dwuwymiarowych, trójwymiarowych może nawet no, interfejsów, a nie tylko tekstu, ale o tym w odcinku o programowaniu, tak, zapowiedzianym w drugiej części. Natomiast myślę, że do jakichś takich bardzo niskopoziomowych rzeczy, że tam trzeba wejść gdzieś pod jakąś rurę, podłączyć się do jakiegoś portu kabelkiem, jakimś takim staroświeckim urządzeniem i coś tam klepać, no to jednak klawiatura pozostanie przynajmniej taka możliwość i będzie czasem wykorzystywana. Tak jak teraz już mało kto wykorzystuje assemblera do czegokolwiek, ale jacyś tacy specjaliści, którzy się parają rzeczami gdzieś tam głęboko w czeluściach systemów operacyjnych, sterowników, no to tak, to owszem.
1: A to może jeszcze dodam taką rzecz, bo jakby nie wiem, czy wszyscy, czy słuchacze sobie jakby wyobrażają, jakie to będzie miało w takim realnym internecie, jakie obserwujemy dzisiaj, jakie to będzie miało bardzo konkretne implikacje. Już dzisiaj częściowo pojawiają się takie jaskółki, po których widać, że to będzie działać w ten sposób. Mianowicie setki, jak nie tysiące serwisów będą zamieszczone na jednym adresie. I tak naprawdę ciężko będzie zidentyfikować, kto, tak jak dzisiaj powiedzmy możemy wskazać, że korzystając chociażby z takiego narzędzia jak Whois, tak, możemy wskazać mniej więcej, do kogo należy dany adres, tak? Kto tam stoi za danym adresem. W przypadku tego, co dzisiaj, nad czym dzisiaj bardzo intensywnie pracuje Amazon, czy nad czym dzisiaj bardzo intensywnie pracuje Google i Microsoft, o co za chwilę zaczną się wojny także cenowe między nimi, to już niedługo będziemy mieli do czynienia z jakby z anonimowością, ale od tej drugiej strony, czyli z anonimowością tego, że tak naprawdę bardzo ciężko będzie ustalić, do kogo należy dana strona www, do kogo należy dany serwis, czy też do kogo należy dana usługa w sieci, ponieważ to gdzieś wszystko będzie zbanglowane w jednym data center. I też ponieważ to ulegnie takiej kustomizacji, to co dzisiaj jeszcze ma ceny dla wielu nieosiągalne, to ulegnie kustomizacji, to ja też myślę, że ulegną kustomizacji takie usługi, jaką na przykład jest Cloudflare. Cloudflare jest w dużym uproszczeniu taką usługą, która chroni serwis przed różnego rodzaju atakami, tak? No jakby wiadomo, tam po drugiej stronie nie siedzi żaden spec od bezpieczeństwa informatycznego, tylko jest to robione przez automaty i w przypadku na przykład ataku DDoS, to taki Cloudflare, zresztą nie tak dawno na Cloudflare był dosyć spory atak DDoS, to możecie sobie przeczytać na ten temat. To ja myślę, że takie serwisy jak Cloudflare, znaczy w tym osadzone w tym segmencie, również za jakiś czas zaczną się schylać po tych zwykłych użytkowników. Co to będzie oznaczać dla zwykłego użytkownika? Dla zwykłego użytkownika to oznaczać to, że nie będziemy mieć firewalla czy antywirusa w takiej postaci pudełkowej, w jakiej znamy to dzisiaj. Tylko każdy ze swojego adresu, z jakim łączy się z siecią, będzie korzystać z pewnego pośrednika. Będzie korzystać z pośrednika, który będzie filtrował cały ruch i robił z nim różne rzeczy, tak żeby ten zwykły użytkownik nie był atakowany. I myślę, że to się wydarzy nie dalej jak...
0: A, czy ty mnie słyszysz?
1: Teraz Jacku, cię słyszę, ale...
0: Kontynuuj. Netu nie będzie nigdy korzystał z chmury. Oni wolą mieć bezpieczne dane u siebie, a nie gdzieś rozproszone poza jego kontrolą. Ta chmura danych dla plebsu. No, więc ja pozwolę się sobie nie zgodzić. Nie wiem, jak ty, blacha, chcesz się zgodzić, nie zgodzić?
1: Też się z tym nie zgodzę. Patrząc na usability, jakie sobie stworzyło Windows Azure, to nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Znaczy, tam dosłownie wyklikanie sobie i postawienie serwisu na 10 maszynach jest, no, nawet dla osoby, powiedzmy, nawet dla osoby takiej jak ja, która jakby nigdy zawodowo nie miała z tym do czynienia, jest bardzo, bardzo proste, a ja myślę, że Microsoft cały czas pracuje nad tym, żeby to było jeszcze łatwiejsze.
0: Tak, no również, znaczy... oni chcą, żeby ludzie tam nawet za darmo wchodzili i dostawali na rok mnóstwo rzeczy za darmo. To samo robił kilka lat temu Amazon. Dużą część swoich usług dawał na 12 miesięcy za darmo, jak tylko się człowiek tam zalogował i coś chciał sobie poklikać, pobawić się, pokonfigurować. No, też być może poużywać, nawet zarabiając na tym, nawet w jakimś komercyjnym zastosowaniu, czemu nie. Natomiast, no i dalej dają dość dużo, na przykład Amazon Lambda ma kilka milionów miesięcznie chyba wywołań można do skryptów, które są u nich tam, można umieścić. Jest za darmo, tylko jak się chce więcej, to wtedy już trzeba zacząć płacić. Ale to nie jest tylko pierwszy miesiąc,
1: mogę wtrącić,
0: tylko każdy miesiąc.
1: Mogę wtrącić pewną ciekawostkę? To taka ciekawostka dla słuchaczy, a może bardziej zagadka. Nie zgadlibyście, jaki serwis dużo nie brakowało i by zarżnął infrastrukturę Google'a. Znaczy, to jest najlepszy przykład tego, że sieci społecznościowe są nieprawdopodobnie kosztochłonne i że naprawdę trzeba mieć big cojones,

0: Blaha, nie wiem, czy było mnie słychać, czy mam powtórzyć to, co mówiłem.
1: Mówię słuchać, zgaduję, że to Pornhub.
0: Czyli tej mojej poprzedniej wypowiedzi nie było słychać.
1: Było słychać, ale słuchać zgaduję, że to Pornhub tego Google'a tak... No,
0: nie, no ja mówiłem prawie, właśnie, że to... Ja mówiłem właśnie, że to nie był Pornhub. To nie był Pornhub, to był Snapchat. Snapchat, który przyrastał o milion jednostek użytkowników tygodniowo, tak? Oczywiście w pewnym momencie przyrósł do takiej granicy, gdzie, tak, już, gdzie już się zatrzymał, tak?
1: Dobra, to momentami były jakieś chyba przerwy, nie wiem, czy dla słuchaczy, czy tylko dla mnie. W każdym razie, że ja się nie zgadzam z tą tezą co do Januszy, dlatego że dla Janusza to, że w jakiejś maszynie, w jakimś pudełku, w komputerze tutaj takim są jakieś jego dane, to już jest dla niego abstrakcja. A czy one są w tym komputerze, czy gdzieś tam w internecie? No to niewielu sobie tak naprawdę zdaje sprawę z różnicy i coraz mniej będzie sobie zdawało sprawę z różnicy. Coraz mniej ludzi sobie zdaje sprawę z tego, czy na przykład ich lista kontaktów telefonów, tak, numerów telefonów jest u nich, czy gdzieś tam na serwerze Google'a. Co gorsza, pieniądze, tak? Ludzie przyzwyczaili się do tego, że pieniądze ich są nie w ich rękach, tylko że jest jakiś kawałek plastiku i co, w tym kawałku plastiku, w tej karcie są ich pieniądze? No nie, są one gdzieś tam jakimś zapisem w jakimś banku, który dość dużo ludzi, łącznie z pracownikami banku, a już tym bardziej z ludźmi z rządu, którzy mogą przyjść z papierkiem odpowiednim w ręku, z legitymacją, albo nawet i bez zdalnie to zrobić, po prostu wykasować te pieniądze, a nawet zapisać minus, dług, tak? I to jakoś ludzie z tym żyją. No i takie rzeczy, mimo że takie rzeczy się dzieją, tak? Ludzie są na tym, że ten system bankowy jest pod kontrolą, manipulowywani w różne rzeczy, jak najbardziej. Są bail-iny na przykład, tak jak na Cyprze. Nawet na masową skalę, a już nie mówię o tym, że pojedynczo, chociażby pojedynczo przykładem czegoś takiego był Jerzy Jachnik, obecny poseł. Ale to, co mówimy tutaj, nie będzie miało tych wad, bo to będzie wsparte silną kryptografią, tam gdzie trzeba, także i łańcuchem bloków. W związku z tym nikt, ani rząd żaden, ani usługodawca nawet, zakładam, że nawet będzie jeden, a nie będzie to rozproszona całkowicie zdecentralizowana usługa, nie będzie w stanie złamać umowy z nami zawartej, nie będzie w stanie manipulować przy naszych danych, środkach, czytać ich w ogóle. Tak działa na przykład SayaCoin, tak? I zbudowana wokół tego aplikacja rozproszona, gdzie każdy może udostępnić swoje miejsce na dysku, dostając wynagrodzenie oczywiście za jego wykorzystywanie, na to, żeby tam ktoś inny zaszyfrowane pliki składował. Oczywiście to są części plików, bo musi to przeżywać coś takiego, że tobie na przykład się rozłączy internet, czy też na przykład stwierdzisz, że już nie chcesz i nie powiesz im, żeby mogli ściągnąć, zdążyli, tylko wyłączysz po prostu wtyczkę. No więc to musi być w wielu kopiach i to musi działać trochę tak jak BitTorrent. No i działa faktycznie, tak? Tylko, że jeszcze do tego są inteligentne kontrakty, dzięki którym ty, udostępniając miejsce, otrzymujesz zapłatę, a chcąc korzystać, to znaczy składować w takiej chmurze dane, zaszyfrowane oczywiście, może za dobra nowinkarskie takie, często to są dobra luksusowe, ale nie tylko, to jest mechanizm wbudowany w rynek, mechanizm redystrybucji, bo tymi pierwszymi, tymi early adopterami są głównie ludzie, czy to bogaci, czy tacy jacyś maniacy, geecy, geekowie, jak to się liczę nogą tworzy, którzy chcą nową technologię spróbować, pochwalić się, że oni już to próbowali, tak, coś o tym napisać, gdzieś zrobić sobie z tym zdjęcie, pochwalić się, że znają się na tym trochę, bo to już, prawda, testowali, i kupić sobie coś takiego, i kupić sobie taką usługę, czy kupić sobie taką rzecz nową, na przykład portfel do kryptowalut taki fizyczny, tak, typu Trezor czy Ledger Wallet. No i to jest początkowo to jest najgorszej jakości i najdroższe, bo produkuje się w niewielkich ilościach tylko dla tych właśnie, co chcą być pierwsi. I oni płacą na rozwój tego i upowszechnienie i 2 lata później dużo tańsze będzie mógł jego sąsiad Kowalski, który wcale się tym tak bardzo nie pasjonuje, ale po prostu mu potrzebne, bo coraz szerzej jest potrzebne. Widzą oni, że jest przydatne. To już są ten early majority, czyli to są już ludzie, którzy dopiero coś przyjmują.

0: dopiero z jakiejś technologii zaczynają korzystać, kiedy widzą, że ktoś inny już korzysta z ich znajomych i jest zadowolony. No i oni sobie to kupią 10 razy taniej i będzie już zdecydowanie lepsze, bo już po poprawkach, tak? Więc oni, ci pierwsi, płacą drogo za te pierwsze egzemplarze, czy pierwsze wersje usługi, czy pierwsze egzemplarze produktu, te niedopracowane, i są takimi testerami dobrowolnie i jeszcze płacą za to wielokrotnie więcej, czyli oni tak naprawdę, ich majątek jest, dotuje to, żeby to się stało tanie i szeroko dostępne dla mas.
1: To zanim przejdę do trzeciej kwestii, to zadam ci pytanie, czy twoim zdaniem jako człowieka z branży, tak? Bo ja tutaj muszę podkreślić, że nie jestem z branży, jestem, jak to Minimal określił, entuzjastą. Pozdrawiamy Minimala, jeżeli nas słucha. Czy twoim zdaniem z ochroną sieciową też tak będzie? Znaczy też będzie, że będzie jakiś odpowiednik tego, czym dzisiaj jest Cloudflare i na przykład będziesz płacić $2 miesięcznie za to, że twój ruch będzie odfiltrowywany i w momencie, jak ktoś na przykład będzie chciał cię zaatakować, czy nie wiem, nawet przemycić jakiegoś wirusa, tak, czy dostać się do twojego systemu po nie takim porcie, jaki ty sobie sprecyzujesz, to w tym momencie on, że tak powiem, no, całą siłę agresji będzie ściągał na siebie.
0: Mówisz o honeypotach?
1: No też między innymi, ale mówię o takim szerszym wymiarze, tak? Czyli nie będziesz już kupować antywirusa w wersji pudełkowej, tylko twoim pośrednikiem będzie jakiś serwis w sieci, tak? Czyli będziesz się łączył z jakimś tam serwerem, oczywiście ty tego nie będziesz widzieć, tak? Będziesz się łączył z jakimś tam serwerem, który należy do Cloudflare, tak? I on będzie za ciebie wykonywać tą pracę, którą wykonuje antywirus czy firewall dzisiaj na twoim komputerze.
0: No, ja myślę, że w pewnym zakresie jest to możliwe i to się już dzieje. Na przykład dostawcy poczty, jak na przykład Google czy inni, skanują załączniki przeciwko wirusom i nawet części formatów plików. Niestety uważają się, że użytkownik jest zawsze idiotą i że nie powinien mieć pewnych opcji, nawet nie może sobie kliknąć. Tak, wiem, że to ryzykowne, wiem, że mnie oszczegliście, ale mimo to chcę to ciągnąć. Nie, pewnych formatów exe, na przykład rozszerzeń, no nie pozwoli, trzeba sztucznie dodawać rozszerzenia tam exe.txt na przykład. Tak samo zresztą z Facebookiem, jak się przesyła pliki tym ich komunikatorem. No, wkurza mnie to, no ale cóż. No, w każdym razie, słuchaj, tak, inni się domagają szansy wejścia na antenę. Słuchajcie, macie cały czas szansę wejścia na antenę. Słuchajcie, do blacha, jeszcze, jak masz jeszcze jakąś rzecz, to
1: trzecią kwestię i będę się żegnał.
0: Do 10.10 mamy tutaj przewidziane. A potem ja coś pogadam solo albo z kimś innym. Jaka jest trzecia kwestia?
1: Czy było mnie słychać? Że było. Trzecią kwestię i będę się żegnał, tak?
0: Proszę cię bardzo.
1: To tak może odejdźmy od tego software'owego świata, tak? I takie moje zaskoczenie, zresztą nie tylko moje, jak miałem jakiś tam krótki epizod pracy w podpoznańskim Amazonie, to pamiętam, wtedy tam pojawiły się takie ulotki dotyczące Amazon Robotics. To już jest, to jest system zautomatyzowanej produkcji. Myśmy wtedy myśleli, nie będę jakby wam opisywał, na czym polega Amazon Robotics, to każdy może sobie wklepać gdzieś tam w Google'a, czy w jakąś inną wyszukiwarkę, czy w DuckDuckGo, czy gdzieś tam i sobie sprawdzić, o co w tym chodzi i dlaczego jakby taka firma jak Amazon pracuje nad czymś takim, a zatrudnia taką ilość osób. No właśnie przez to, że zatrudnia taką ilość osób i że ich praca w dużej mierze jest nieefektywna, to właśnie przez to, to wtedy i to było parę lat temu, jak zobaczyliśmy te ulotki, to pamiętam, że ze znajomymi mówiliśmy, że no tak, to Amazon Robotics to w Stanach, w Polsce to pewnie będzie za 15 lat. No okazało się, że nie, że minęło parę lat i oddział Fulfillment Center, który powstał niedawno w Szczecinie i z tego co słyszałem za parę miesięcy ma ruszyć, już wykorzystuje system Ksiva albo Ksiv. Jeżeli ktoś teraz sobie wyszukuje informacji na ten temat, to ewentualnie w późniejszym czasie może mnie poprawić i to będzie najbardziej zaawansowany technologicznie system obsługujący produkcję w Europie.
0: Wiesz co? Nie wiem jak to się pisze, ale po hebrajsku Ketzef znaczy gniew, więc być może jakiś gniew maszyn na nas nas czeka w związku z tym i to jest taki code name, taka nazwa kodowa.
1: Ja nie powiedziałem Ketzef, tylko Ksiva, albo Ksiva, albo Ksiv, jakoś tak.
0: Powiedziałeś też Ksiv, tak? Co jest chyba w jakimś innym języku.
1: Z S w środku, nie z C.
0: Ale wiesz, w jakimś innym języku semickim przypuszczam, żeby to mogło tak brzmieć. No, w każdym razie...
1: Znaczy, ja troszeczkę też popodałem ten przykład po to, żeby skłonić ludzi do pewnych refleksji, tak? Że jak szybko, w jakim szybkim tempie następują zmiany. I to tyle ode mnie. Tutaj kolejny słuchacz uwolnił zapadnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule.
2: Cześć, Blacha.
0: Blacha, cześć. Żegnamy cię i dzięki za wrzucenie nam kilku ciekawych tematów, więc ja się może krótko odniosę. Jak najbardziej automatyzacja produkcji i automatyzacja w ogóle transportu i automatycznie jeżdżące ciężarówki, również samochody osobowe, rozładunek, załadunek, to wszystko są rzeczy, które wymagają coraz mniej ludzi. Generalnie ludzie tam są tylko do nadzoru tych maszyn w coraz większym stopniu. Całe hale produkcyjne są obecnie, czy magazynowe, czy jeszcze inne, czy porty, czy miejsca jakiegoś przeładunku, gdzie po prostu ludzi jest coraz mniej i może nawet być tylko jeden człowiek, a pewnie w przyszłości będzie ich nawet zero, bo będą sobie siedzieć wygodnie w kanciapie i może mieć nawet kilka takich na oku.
2: Ja mam takie pytanie idealistyczne.
0: Tak?
2: No bo pewnie Max z tej strony. Jeżeli skończą się jakieś takie prace dla mas, no to w jakiej branży, jeżeli to jeszcze jest możliwe, poza informatyką, mogą miejsca pracy powstać?
0: W mnóstwie. Wiele zawodów, które istnieją dziś, 50 lat temu nie istniało. Miejsc pracy przybywa szybciej niż ubywa w związku z rozwojem technologii. Wiele już było obaw, co ludzie będą robić, tak? Oczywiście przedstawiciele tych zawodów, które znikają, biją...
2: Sekundę, bajcie. Ja nie pytam się, powiedz mi coś dobrego, czyli na pewno będzie, tylko coś konkretnego. Jak ty to widzisz, że na przykład jaka może powstać, co teraz wzrasta i tak dalej? Bo ja mam akurat jedną koncepcję, to cię trochę zachęcę do mówienia troszkę bardziej szczegółowo. Więc moim zdaniem tutaj miejsca pracy będą się kończyć. Natomiast jeżeli będziemy gatunkiem międzyplanetarnym, no to trzeba przecież zbudować całą drugą planetę, więc moim zdaniem po prostu w najbliższym stuleciu będziemy po prostu tam się ewakuować powoli. Bo tam będzie co robić, serio. Pomimo tego, że będą maszyny, to przynajmniej nam pozwolą zrobić z tego nasz drugi dom szybciej.
0: Tak, jak najbardziej. No ja ten wstęp tutaj taki zacząłem, zanim powiedziałeś, że nie o to ci chodziło w tym pytaniu. Ja jednak uznałem za słuszne powiedzieć taki wstęp, że to już od dawna jest podnoszone i od dawna się nie spełnia ta przepowiednia bezrobocia technologicznego i nie widzę powodu, że się miała spełnić. Brak tego powodu jest fundamentalny, to znaczy potrzeby ludzkie są nieograniczone. Znaczy możliwość wzrostu ludzkich potrzeb jest nieograniczona. W tej chwili korzystamy z wielu dobrodziejstw, które byłyby niebotycznym luksusem nie tylko dla ludzi prehistorycznych, ale nawet dla naszych przodków 100 lat temu. A teraz mamy je na wyciągnięcie ręki, no i prawie każdy ma je w domu, no, na przykład lodówkę.
2: No prawda.
0: Również,
2: prawda.
0: No więc... I w związku z tym myślę, że nasze wnuki będą się pławić w takim dobrobycie, jakiego teraz zaznają, powiedzmy, monarchowie, tak? Natomiast, no i w związku z tym, skoro będą mieli na wyciągnięcie ręki tanio albo wręcz za darmo wiele rzeczy, za które my sobie raz na czas pozwalamy jako na jakiś drogi luksus, to potrzeby ich będą jeszcze bardziej, myślę, wyrafinowane, gdy chodzi na przykład też o rozrywkę. No słuchaj, czy pomyślałbyś 10 lat temu, no 10 lat temu może jeszcze tak, ale czy 20 lat temu pomyślałbyś, że ktoś będzie zarabiał na życie, prowadząc w internecie cotygodniowe filmiki, wideo ze swojego życia, czy ze swoich tam spacerów po jakichś ruinach, tak, czy no o tym, jak jeździ na koniu, tak, czy, no cokolwiek.
2: Absolutnie, tak. Absolutnie nie podejrzewałbym.
0: No i właśnie, a teraz takie kanały takie na YouTubie zyskują. Zyskują no, setki tysięcy albo i więcej subskrybentów, którzy no, powiedzmy 1% z nich wrzuci tam raz na miesiąc kilka złotych, część z nich więcej niż kilka i już można spokojnie sobie z tego żyć.
2: Złotych sztabek. No. A jaki materiał według ciebie będzie też no, warty? Właśnie jakieś takie materiały szlachetne, czy to może jakieś inne materiały, jeżeli weszłaby, powiedzmy, może nie antymateria, tylko też jakieś takie dziwne cząstki, no to one też mogą być dość wartościowe, w które tak czy technologii, czy po prostu materiały warto by inwestować poza kryptowalutami.
0: Tak, no klasycznie takim sposobem na przechowanie wartości było kupowanie metali szlachetnych. No i tutaj złoto, srebro, platyna, pallad jest taką czwórcą. Pallad bardzo podrożał. Pozostałe trzy w ostatnich latach taniały, no i już nawet przyznano. Znaczy, pewnie jest wiele rzeczy, których nie przyznano, ale już ten Deutsche Bank, jeżeli się nie mylę, został przyłapany i przyznał to, potwierdził, że manipulował cenami złota, robił takie ruchy na rynku globalnym, żeby to złoto było tańsze niż wynikałoby to z popytu. No, ale myślę, że to się też odbije, tak? Znaczy, że już ratowanie dolara, ratowanie euro, no to ma krótkie nogi, to znaczy średnio waluta żyje 23 lata. Te mogą żyć dłużej, bo prawda, bo są większe, grubsze ryby, mają interes w tym, żeby te waluty utrzymywać przy życiu, reanimować. No ale i żeby to nie wyglądało tak dramatycznie, żeby to nie wyglądało tak dramatycznie jak jest, ale sytuacja jest naprawdę dramatyczna, gdy chodzi
2: tak, o... Tak, jest dramatyczna i zawsze była dramatyczna. Nie zgodzę się tu niestety, bajcie. Trochę wbije ci szpilę i się nie zgodzę. Moim zdaniem dajesz. Wszystko będzie cały czas drożyć i inflacja będzie górowała, tak? Więc i pensje też będą rosnąć. To będzie taki stały, powolny, grzeczny po prostu spadeczek, tak? Czyli to nie będzie żadnych jakichś, no chyba, że będzie jakiś taki mega kryzys i wtedy wszyscy się po prostu jakoś opamiętają, ale czy wierzę, czy jakieś takie kryzysy, które zmieniają serio.
0: Słuchaj, to generuje bańki i cykl koniunkturalny, to znaczy inflacja, która jest czymś arbitralnym, która nie jest czynnikiem wynikającym z gry rynkowej, powoduje zaburzenie informacji na rynku, powoduje nietrafione inwestycje, powoduje właśnie bańki, tak? Takie jak na przykład bańka nieruchomościach w Stanach i nie tylko 10 lat temu. Więc jeżeli damy jakimś ludziom, politykom, banksterom do ręki możliwość takiego regulowania, to oni oczywiście na swoją korzyść będą ten podatek inflacyjny generować i tutaj tworzyć taką, tak właśnie coś takiego, jak mówisz, ale historia pokazuje, że to nieraz przyspiesza do hiperinflacji, wymyka się spod kontroli, a nawet jeżeli nie wymyka się, to generuje właśnie takie bańki i kryzysy i cykl koniunkturalny. Jest
2: no to ja mam kolejne pytanie.
0: Cyklu koniunkturalnego jest właśnie książka, którą polecam w tym kontekście, Inflacja, wróg publiczny numer 1 Henry'ego Hazlita i tam to wszystko jest bardzo dobrze przedstawione i bardzo przystępnie. No w jaki sposób to nie jest możliwe, żeby tak powiedzmy sobie powoli, neutralnie w zasadzie dla gospodarki no, sterować tą inflacją.
2: Okej. Okay. Mam kolejne pytanie, bo wyciągam taki związek przyczynowo-skutkowy. Mianowicie, jeżeli zadałbym ci mam nadzieję, że jest to teraz.
0: Teraz lepiej chyba.
2: No dobra. Więc to jest takie pośrednie pytanie. Kto jest teraz producentem, czy po prostu digerem bitcoinów, kryptowalut?
0: Wiesz co, powiem ci zareagować, że nie zrozumiałem. Czy kryptowalut się bardziej opłaca kopać, czy kupować złoto? Takie było pytanie?
2: Nie, moje pytanie było, kto jest największym producentem, kopaczem kryptowalut?
0: Aha, no nie no, największy ten, największym producentem koparek jest Bitmain, największy kopalń jest Antpool, tak? I tam kopią ludzie, w zasadzie oni kopią na swoim sprzęcie, ale bo w tej chwili bycie górnikiem w kopalni kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina, już zmieniło swoją rolę. Już nie jest tak, że kopiesz na swoim sprzęcie i przydzielone kawałki tam, powiedzmy, haszujesz, które ci przysyłają na twój komputer lokalnie. Tak było kiedyś. Natomiast w tej chwili dzieje się to tak, że to jest w zasadzie wykupywanie udziałów, to znaczy to jest sponsorowanie ich, żeby oni mogli sobie kupić więcej i szybsze koparki takiej kopalni i oni się dzielą z tobą zyskiem z tych urządzeń, które jak gdyby no oni kupują, ale ty jesteś jak gdyby ich no nie do końca współwłaścicielem, ale masz z nimi taki układ, że co wykopią przy ich użyciu, to ty masz w tym udział swój, więc to po prostu kredytują się, tak? Znaczy biorą od ciebie pieniądze normalne na nie kryptowalutę, na, albo może i kryptowalutę, na zakup koparek, no i kupują i kopią. I tak polega, na tym polega bycie górnikiem w dzisiejszych czasach. No i no największym taką kopalnią,
2: dobra, dobra, jeszcze, taką firmą, okay, jeżeli powiedzmy podałeś nazwę, nie podałeś krajów, bo ja podejrzewam, że
0: Chiny,
2: są to Chiny. Tak, to dobra, Chiny, sorry, są. Przepraszam, nie dosłyszałem. Więc okej, jeżeli to są Chiny, no to powiedzmy w rękach jednego państwa jest największa produkcja jakiejś waluty. Czy nie jest to przynajmniej trochę podejrzane?
0: Ale to nieważne czy państwa, bo wiesz, jeżeli to jest firma, a nie chiński rząd, no to spoko, nie? Natomiast owszem, niby tak, te firmy ale muszą podlegać chińskim regulacjom i na przykład ostatnio był pewien wstrząs na rynku kryptowalut, kiedy w Chinach wydano zakaz prowadzenia giełd kryptowalut, no i giełdy chińskie musiały się zamknąć bądź przenieść poza Chiny. No dziwny ruch, prawdę mówiąc, ze strony Chińczyków, no ale no, ale może kto wie, co tam towarzyszą z komunistycznej partii Chin przychodzi do głowy.
2: Mi się wydaje, że to jest akumulacja po prostu kapitału. Oni nie chcą, żeby wypływały te bitcoiny z tych Chin i tyle. I kopią, i kopią, i kopią, i tyle.
0: O, możliwe. Też jest to pewna hipoteza. Tak.
2: No dobra, dziękuję. No. Ja się rozłączam. Ja się rozłączam, przechodzę do odsłuchu i pozdrawiam też Blachę, który był moim poprzednikiem. Cześć.
0: No, pozdro Max. Akurat jak cię zaczęło być lepiej z powrotem słychać. No, cześć. No, więc to był Max. Jak ktoś chce jeszcze zadzwonić, to zachęcam, a jak nie, to będziemy no, zmierzać do końca przez jeszcze jeden punkt, a mianowicie taki, że miałem się odnieść w końcu, przydało mi się, skoro od tego zacząłem, do tego artykułu w Wikipedii, który zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy go eksplorować i warto go poeksplorować, także i samodzielnie, nie tylko ze mną na antenie, ale też warto, jeżeli władacie językiem angielskim lub którymś z innych, w których on jest, ale pewnie mniej obszerny w nich, mianowicie List of Emerging Technologies. No i ponieważ było dużo o informatyce, o fizyce też było, o kwantach, tutaj, tak, no to ja powiem o rolnictwie. Więc w kategorii rolnictwo mamy tutaj tak. Roboty rolnicze, czyli całkowita automatyzacja pól uprawnych, bo to głównie o to chodzi. No co prawda hodowla zwierząt też tutaj, tak, no ale to są różne rzeczy. No, są te dojarki, są jakieś tam te inne rzeczy, dojenia krów, no ubój raczej też się, no trudno, tak, no karmi się te kury, sypie im automat to ziarno, ale zwierzęta są różne, zwierzęta są bardziej różne niż rośliny. Roślinom się niezależnie od gatunku robi to samo w większości przypadków, podlewa się je tam, wcześniej się to pole orze, nawozi się, no i zbiera się plony, no zbiera się już trochę inaczej, to już się bardziej różni w zależności od rośliny, ale też nie jest to aż taka różnorodność jak pozyskiwanie produktów zwierzęcych od zwierząt, bo to tak jest, że jedno zwierzę daje mleko, inne znosi jajka, inne jest na mięso, na futro, na co tam jeszcze, a część jest na wiele rzeczy naraz, owce z kolei się strzyże, tak, a nie zdziera się z nich skórę, chociaż też się zdziera, też jest skóra owcza jak najbardziej. No, ale to już nie żywa wtedy jest, jak już się z niej zedrze. Znaczy, najpierw jest nie żywa, a potem się zdziera, tak, nie odwrotnie. Ale no, jeszcze są co? Inne rodzaje zwierząt. Pszczoły są przecież, które w ulach mieszkają. To jest wartnictwo, to też jest dział rolnictwa. I są stawy z rybami, skarpiami czy jakimiś innymi. Tak? No a jak masz pola uprawne, gdzie rośnie sobie jakieś zboże, czy drzewa owocowe, czy buraki, czy jeszcze co tam innego? No to może jeździć taki traktor, taki ciągnik rolniczy, całkowicie bez kierowcy, sterowany automatycznie, tu z GPS-em, tu jakieś drony mogą latać, badać. O właśnie, to jest jeszcze jedna powiązana rzecz. Precision agriculture, czyli rolnictwo precyzyjne, gdzie się robi, używając satelity, czy samolotu, czy dronów jakichś, robi się taką, bada się ciepło, bada się wilgotność właśnie w różnych częściach tego samego pola i teraz wiadomo, że dobra, to teraz będziemy rozpylać na przykład nawóz, nie? Albo środek owadobójczy. I wiemy, gdzie tych owadów jest więcej, wnioskujemy to z tych zebranych danych, więc tam rozpylamy tego więcej odpowiednio i nie zużywamy równomiernie, tak, tego paliwa do samolotu, no i tego środka, co rozpylamy, tak, na przykład, tylko tam, gdzie trzeba go więcej, to go zrzucamy więcej, a tam, gdzie trzeba mniej albo w ogóle, no to w ogóle, tak. Dalej, zamknięte ekosystemy. No, Biosfera 2 był taki projekt na przykład, czyli stworzenia biosfery zamkniętej w takiej kuli, czy w takiej półkuli, oddzielonej od reszty. No, raczej to słabo idzie, bo wszystkie łańcuchy pokarmowe, które są w przyrodzie, no ciężko odtworzyć, ciężko przewidzieć, jakie gatunki są tam potrzebne, jaką rolę one odgrywają, ekologia. Przypominam, ekologia to jest co innego niż ekoterroryzm. Ekologia to jest dział biologii zajmujący się ekosystemami, czyli takimi układami, gdzie są, gdzie jest jakieś środowisko nieożywione, czyli biotop i jakaś biocenoza, czyli jakiś zespół organizmów, zespół gatunków powiązanych jakimiś zależnościami pokarmowymi, zajmujących jakieś nisze ekologiczne właśnie, które są całkiem podobne do nisz rynkowych w ekonomii. I badaniem takich tam populacji, zależności, rodzajów oddziaływań między tymi gatunkami, no z tym się zajmuje właśnie ekologia. Powstawaniem tych nisz ekologicznych. Są takie projekty tutaj, nie wszystkie nawet znam, ale jest Greenhouse, Seawater Greenhouse, Eden, projekt BioShelter. No, one wszystkie są z tej kategorii właśnie. No i pewne innowacje z nich mogą wynikać. Możemy na przykład, słuchajcie, wiecie co jest fajnego? Widziałem takie urządzenie prezentowane, było na YouTubie, możecie sobie znaleźć, które produkuje, ma metr sześcienny objętości, taka skrzynka to jest, i produkuje tlen, bo w środku jest taki właśnie bioreaktor z jakichś tam właśnie bakterii i innych organizmów i on produkuje tlenu więcej na dobę niż hektar lasu chyba, czy jakaś tam w każdym razie duża połać lasu tropikalnego. No i dalej mięso hodowane mięso, to znaczy mięso, które nie jest ze zwierząt, albo nie wiem, czy o to chodzi. No ale też, dobra, to też. Więc mięso drukowane na drukarce trójwymiarowej z białka, czy też mięso, które jest hodowane w jakimś właśnie zawiesinie soli fizjologicznej, a nie w organizmie zwierzęcia. No, swoją drogą to ma też inne zastosowania. Można tak na przykład hodować jakieś organy do przeszczepów. Nie wszystkie się udaje, tak? Ale na przykład skórę jak najbardziej. Jak się poparzycie, no to pobierają wam kawałek skóry gdzieś z tyłka, czy gdzieś tam w każdym razie, gdzie nie bardzo ktoś zagląda na co dzień. No jak zagląda nawet, to na tyle jest to intymna relacja z nim, że no, że spoko. No więc pobierają wam skądś tam skórę i namnażają te komórki skóry, także powstaje skóra, nawet tkanka, także nie jakieś osobne komórki, tylko że po prostu warstwa skóry powstaje duża, no i jak to po kilku dniach już jest ona na tyle duża, to wam ją nakładają, dokonują właśnie transplantacji, czyli przeszczepu własnej skóry wyhodowanej, powiększonej przez to, że się rozrosła w warunkach laboratoryjnych, stworzyli takie warunki, żeby szybko rosła. No, na to miejsce coście mieli poparzone. No i ale w przyszłości będzie można tak wątrobę, nerki, śledzione, co tam jeszcze? No mózg nie bardzo może, ale może nawet i tkankę, może nie cały mózg, ale jakieś tam ubytki w tkance nerwowej. Już w tej chwili się regeneruje nawet rdzenie kręgowe do pewnego stopnia. Oczywiście jest to wysoce eksperymentalne, ale już ludzie, którzy wcześniej byliby skazani na inwalidztwo, na paraliż od miejsca przerwania rdzenia kręgowego w dół, no to już mają szansę, czasami się udaje. No, więc skoro można do takich zastosowań medycznych, to można też jako mięso, po prostu zwierzęce mięśnie, tak, no, hodować in vitro w warunkach, in vitro znaczy w szkle, czyli w warunkach laboratoryjnych poza organizmem. Pionowe rolnictwo, vertical farming, to jest związane z tym, że, znaczy, miejsca na ziemi jest mnóstwo, więc żadne tam przeludnienie nam nie grozi. Ludzie by spokojnie mogli mieszkać przy mniejszej gęstości zaludnienia niż w polskich miastach w jednym stanie, powiedzmy w Arizonie, tak? Skupić całą ludzkość. Więc żadne bajki o tym, że grozi nam przeludnienie, nie wierzę. Ludzie sami po prostu chcą mieszkać w gęstym zaludnieniu, ci, którzy tam mieszkają. A jakby chcieli mieszkać bardziej z dala od ludzi, to spokojnie by mogli się przeprowadzić gdzieś, gdzie jest odludzie, bo jest mnóstwo odludzi wciąż. Natomiast z ziemią, która się nadaje i to się dobrze nadaje do uprawy rolnej, no to jest słabo, a zwłaszcza tam, gdzie jest dużo ludzi, no bo w mieście, załóżmy w środku Nowego Jorku, gdzie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie masz dobrej ziemi uprawnej, no bo nawet jak miałeś, to już została dawno pokryta betonem, tak, czy innymi obiektami. I nie można tam zrobić nagle pola uprawnego. Znaczy, można by było, ale to się nie opłaca, bo to w jaki sposób ta ziemia jest w tej chwili wykorzystywana, czy za chwilę będzie, nawet jeżeli chwilowo nie jest, to jest, daje dużo większy zysk, niż gdyby tam mieć pole uprawne. Swoją drogą polecam w tym kontekście też komedię, mądrą komedię, Zróbmy sobie wnuka polską. No, ale... Właśnie, więc można oszczędzić na miejscu, jakie zajmuje rolnictwo, tam gdzie ono już jest, robiąc nad jakimś polem drugie pole, jak na jakimś takim tarasie wiszącym i tak ileś tam pięter nad ziemię. Można też oczywiście jednopiętrowo na dachach budynków. Coraz częściej się tam sadzi jakieś drzewa, nawozi się tam ziemi, jakieś takie ogrody się robi właśnie na dachu, nie tylko z krzewami i ziołami jakimiś tam, czy kwiatami i trawnikami, ale też właśnie nawet i drzewami. Co prawda ciężkie to jest i musi być wzmocniona struktura budynku, tak żeby nagle komuś przez dach, przez sufit korzenie, czy całe drzewo nie wpadło do środka, tak jak urośnie jakieś duże i ciężkie. No i też pilnować, żeby się nie przewróciło, zwłaszcza na wietrze, no bo to też pewnie uszkodziłoby budynek. No, ale nie o tym mowa. Mowa o po prostu o wielu piętrach takie jak wiszące ogrody Semiramidy, ale nie dla ozdoby, tylko właśnie dla użytków rolniczych takich, żeby z tego było pożywienie przede wszystkim. No i to można robić dużo mniej miejsca zajmując, tam gdzie miejsce jest no, cenne i tam gdzie na taką inwestycję, bo to oczywiście drogie jest, to jest droższe niż gdzieś tam na odludziu obsadzić po prostu większy obszar płasko na ziemi, bez wychodzenia w trzeci wymiar, no tymi roślinami, które chce się uprawiać. Natomiast tam, gdzie miejsce jest droższe i gdzie lepiej na nim oszczędzić, no to można właśnie to rolnictwo rozciągnąć w pionie i takie rzeczy już się robi gdzieniegdzie i myślę, że także i w naszych miastach w Polsce, czy gdzie tam na emigracji mieszkacie, to może widzieliście, zadzwońcie, jeśli tak, na ostatek. I to tyle, gdy chodzi o rolnictwo. Natomiast następna kategoria i chyba na niej poprzestanę, bo już 22.31 to są mikro urządzenia latające, czyli takie owady na przykład szpiegowskie. Trochę o nich mówiliśmy w odcinku o dronach i o robotyce ławicy. No, więc dalej są tutaj takie rzeczy jak arkologia, słuchajcie. Wiecie, co to jest arkologia? Arkologia to jest takie połączenie architektury z ekologią. I to z taką ekologią, nie taką polegającą na badaniu tylko ekosystemów, ale na wdrażaniu tej wiedzy w praktyce, żeby dbać po prostu o nasze środowisko, tak? No bo stąd się to bierze też to, że Januszom kojarzy się ekologia właśnie z ekoterrorystami. No więc, czyli taka architektura, która się wpisuje i wykorzystuje jak gdyby jako swoje ramy to, co już istnieje w danym miejscu, tak? Czyli no, ja wiem, że to można się śmiać z takiego przykładu, że budują budynek tak, że ma jakieś tam wcięcia dziwne, bryły takie, które omijają istniejące drzewo, no bo to drzewo nie będzie tam wiecznie, tak? Ale na przykład możecie zobaczyć na projekty urbanistyczne Liberlandu niektóre, które no bardzo biorą pod uwagę to, że tam jest piękny teren, jest Dunaj, jest wyspa, jest las, drzewa, tak, no i że większość z tego tak naprawdę może tam zostać, a wcale nie zostać wyparta, wykarczowana pod planowane miasto. Również środowiska wodne też tutaj, myślę, że ci, którzy projektują miasta na wodne, seasteading, też tutaj bardzo na to kładą nacisk. Myślę, że nie tylko ze względu na poprawność polityczną i na to, że przychylnie się i politycy, i sponsorzy różni będą na to patrzeć i państwa, przy których brzegu by pewnie na początku coś takiego istniało, a później dopiero na pełnym morzu. Tak większość projektów zakłada taką kolej rzeczy. Najpierw jakiegoś gospodarza, jakieś stowarzyszone, sprzymierzone z umową, związane umową z takim projektem państwo, gospodarz, przy którego brzegu takie miasto by na początku było. No więc w związku z tym, że polityków trzeba przekonywać, ale nie tylko w związku z tym. Myślę, że też tak po prostu, że to jest też eksperyment taki technologiczny w kierunku właśnie takiej samowystarczalnej, samoodnawialnej no, ekosystemu, może nie tak jak ta biosfera druga, oddzielonego całkowicie, tylko zintegrowanego właśnie z morzem, z ekosystemem morskim, czyli akwaponika. No, więcej możecie posłuchać w odcinku, w którym gościem była Karina Szapiewska, seasteading, czyli kolonizacja mórz. Sięgnijcie sobie do archiwum, polecam. No i ostatnia rzecz też z architektury, domed city, czyli miasto przykryte pokrywą, jakąś taką z sztucznym nieboskłonem, tak? Swoją drogą za tydzień będziemy pewnie o tym mówić z Zenonem w odcinku, który będzie o science fiction nowoczesnym, a już zwłaszcza o współczesnych produkcjach, które są oparte na motywach Star Treka, aczkolwiek nie są Star Trekiem, przynajmniej nie wszystkie są. Nie wszystkie tą nazwę mają, bo stało się to wielce nielegalne, a przynajmniej tupnęli nogą właściciele praw autorskich do marki Star Trek. No i to spowodowało pewne ciekawe tutaj bifurkacje i rywalizacje. A tymczasem dzwoni Woods, więc temat miast pokrywą, no to sobie sprawdźcie sami. W Dubaju coś takiego między innymi robią w tej chwili, fajnie to wygląda na zdjęciach. A tymczasem Woodsu, witam cię na antenie i z czym dzwonisz na sam koniec?
3: Witaj serdecznie, bagiterze. Otóż dzwonię z bardzo ważną wiadomością do wszystkich ludzi wierzących w bocie technologiczne. Jaka to jest bardzo ważna wiadomość? Wyszukajcie sobie w Google. Pozdrawiam.
0: Aha, no więc hasło ważna wiadomość, słuchajcie. To jest hasło, które możecie wyszukać i to jest przesłanie od Wudza dla was tak na zakończenie odcinka. No więc dzięki Wudzu za ten humorystyczny akcent. A ja przypomnę, że był to odcinek o technologiach, które jeszcze za życia naszego, czyli pewnie w XXI wieku, bądź no, w trochę późniejszym, jeżeli ktoś tyle dożyje. Ja powiem, że chyba nie dożyję XXI wieku, natomiast myślę, że około połowa z was, którzy teraz słuchają, to dożyją, tak? Że to będzie ten przeskok. No więc uświadczymy, tak? I trochę tutaj tak futurologicznie żeśmy pospekulowali. No i to jest odcinek, który daje pewne pomysły na kolejny odcinek. Napiszcie w komentarzach, co z tego, co tutaj było mówione, czy z tego, co nie było też, chcielibyście, żeby było w jakichś kolejnych odcinkach. A może część już była, na przykład to sobie przypomnijcie jakieś starsze odcinki, w których takie rzeczy, poszczególne tematy bardziej w głąb, a nie tak wszerznie, tak perspektywicznie, jak dzisiaj były omawiane. Żegna się z wami prowadzący audycję Epicentrum, Krzysiek Maczyński, Welbite Iter. Do usłyszenia za tydzień.

Dobry wieczór. Witam serdecznie, krawiec przy mikrofonie. Wszedłem troszkę wcześniej, o te parę minut, bo widzę, że dzisiejszy gość już raczył włączyć swojego streama i z zainteresowaniem przegląda, co tam się dzieje u Ludwiczka, znanego też jako Marcin Osadowski. No właśnie, Ludwiczek dostał wyroczek, ale rok nie wyrok, a pół roku to już w ogóle. No ale jak już tu mówiliśmy, za słowa karać, że Billa Gatesa zabić, serio? No cóż, za chwilę pewnie się połączymy, zobaczymy, być może Gabriel, bo on właśnie dzisiaj jest gościem, może się zainteresuje czym innym teraz, tym właśnie Marcinkiem. Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że jednak nie. Dałem już tutaj znaka, że jestem na profilu Nocne Radio. Mam nadzieję, że odczytał. No. Tak. No, a dzisiaj urodziny Adolfa Hitlera, prawda? Przypadek, że akurat dzisiaj taka audycja? Nie sądzę. No, żeby tylko nie uznali fani Szabla, że to prowokacja jakaś i że to trzeba tu wkroczyć ze specjalną operacją radiową i zdenazyfikować Nocne Radio. No, ale no tak, czwarty miesiąc, 20 dzień, 4:20, prawda, you know what I mean. You know what I mean, man. Dajcie znaka, czy dobrze słychać, czy wszystko jest git. Jak nie zadzwoni, to ja zaraz do niego zadzwonię.

No, także czekam tutaj na sygnał. Czy jest git? Czy słychać? Proszę dać znaka. Tip top. No dobrze. Czyli chyba słychać. Dobrze, słychać. Sprawdzam, bo tu zwariowany dzień. W ogóle nadawanie na dwa streamy to może być straszny chaos. Zobaczymy, co z tego.

go wyjdzie. Jeszcze się nie za ciekawie czuję, ale to nie będę opowiadał o swoich dolegliwościach, bo to nie jest radio dla emerytów. No dobra, jak nie dzwoni, to ja do niego zaraz zadzwonię i już. No, takie nadawanie na dwa streamy trochę psuje formułę, którą chciałem tutaj zastosować. Mianowicie, no chciałem, żeby to była trochę konfrontacja poglądów, trochę wywiad taki, no ale wywiad, jak u Szabla też to leci, to przedstawiać Szabla u Szabla. Dziwna sytuacja, nie? Trochę. Nie, to nie chemo. Nie, nic nie wciągam. Na to skołatane serce, kołaczące, to lepiej nic nie wciągać. Zobaczmy, co tam się u Szabla dzieje. No, cóż, no to nic, no to ja pierwszy dzwonię w takim razie. Jak nie góra do Mahometa, to Mahomet do góry, czy jakoś tak. Dobra, no to dzwonimy w takim razie.

0: To by chyba było na tyle. Jeszcze sprawdzę. Nie, no chyba wszystko jest okej, no. Z mojej strony. Nie odbiera. Może włączę nasłuch tutaj, zobaczę, co tam się dzieje. Jak u szabla też to leci? No dziwne, bo słyszę u szabla siebie. Kto do kogo dzwoni? No ja dzwonię do szabla, ale nie odbiera coś. Nie wiem. Może pali w piecu albo rąbie drwa. Albo niczym wspaniały baćka ziemniaki właśnie wykopuje czy coś. Nie wiem, o co chodzi. No dziwne rzeczy się dzieją. Jakby retransmisja była w 100% z nocnego. No cóż, no zobaczymy. Będziemy próbować. Okej, dobra, mam tu wiadomość od szabla. 2-3 minuty i jestem. Dobra, czyli na razie jest restream po prostu. No, no to cóż, to może ja jakoś przedstawię tutaj szabla, póki go nie ma. Czy to jest grzecznie przedstawiać kogoś, jak go nie ma? Może nie, właśnie, może zaczekam, aż się pojawi. Tak więc, no, człowiek pracy, widać, że komunista, wspaniały towarzysz, przedkłada pracę fizyczną nad te całe komputery, szmery, bajery, gówna, cyferki, prawda? On ma swoją robotę, musi tam umyć podłogę, porąbać drwa, umyć maszynkę do robienia kiełbasy. To tak żyje prawdziwy komunista. A nie jakieś... W ogóle te komputery, nie wiem, czy wiecie, ale one są tak zrobione, że energię z was wysysają. To jest taka moja teoria spiskowa. Właśnie ją ułożyłem. No. Krawiec, odwal się od baćki. No, jednym okiem zaraz Zeza dostanę rozbieżnego, bo jedno oko na mojego czata nocno-radiowego. Pozdrawiam wszystkich nocników. No, i pozdrawiam też wszystkich szablistów. Oczywiście, no. No cóż, no taka gwiazda, no to każe na siebie czekać, no to jest normalne przecież, nie? Coś jak, jakby tu Michał Wiśniewski był, to też mógłby się spóźnić, takie prawo gwiazdora, no. Człowiek naturalny i normalny, taki jak ja, a nie zombie. Czyli to ja chyba zombie, tak? No, właśnie tak czekam, aż mnie tutaj zbesztacie. Były wcześniej pytania, czy Krawiec jest za Ukrainą. No. No. Tak, no to taka zabawna sytuacja, bo ja nie mam ukraińskiego nazwiska, takie bardzo polskie, Krawczyków jak Mrówków, prawda? A Tarasiuk, piękne ukraińskie nazwisko, piękne, bardzo popularne na Ukrainie, a nienawidzi Ukrainy. Za to jego idolem jest towarzysz Stalin, który usta słodsze ma od malin. No też to człowiek pełen sprzeczności, ten Gabriel. Powinienem przedstawić właściwie go jako Tarasiuk Gabriel, bo tak się Parusku przedstawia, odwrotnie. Oni wszystko mają odwrotnie. W głowach też mają odwrotnie, prawda? I tory mają inne, i wszystko mają inne, i, no, i inny rozstaw. No. No i towarzysz Stalin to jest ktoś właśnie. A nie jakiś klaun, prawda, ukraiński, Wołodymir. No, a co to przeszkadza, że ktoś jest aktorem? No, człowiek pełen sprzeczności. No, katolik chodzi do kościoła, a uprawia okultyzm. Jak to tak? Zły czuwa! Nie boicie się przypadkiem, że to jakieś będzie opętanie demoniczne? Ale jak będzie opętanie demoniczne, to przecież zawsze jest deparchator. Który się jeszcze przyda do różnych innych rzeczy. wino zamienia na starsze. Właśnie też chcę podpytać trochę Gabrysia o jego kolegę Marka Podleckiego, świętej pamięci niestety. No, nagrywaliśmy też u nas audycję pożegnalną w bardzo takim przyjaznym tonie i pozytywnie. No, mało tam było o deparchatorach, więcej było o tym, jak działał w Solidarności na przykład, walczącej. To nie byle co, nie? Konstruować jakieś urządzenia tam zakłócające sygnały ZOMO. No, to jest robota. To lepsze chyba urządzenia trochę niż ten deparchator. Sorry, ktoś się obrazi, wiem. Deparchator działa cuda, szczególnie wersja turbo. No. No, coś się przedłuża. Trzeba czekać. Ale no, dziwna sytuacja, nie? Że jestem sam u Gabriela na streamie i rekordowa ilość słuchaczy. Nigdy tylu nie miałem w ogóle. No niestety teorie spiskowe są najpopularniejsze w Polsce. Polska to takie zagłębie szuryzmu troszeczkę. Tak, sorry, że tak mówię szuryzm. Tak, przyjaźnie szur, no szur. Każdy trochę szura. Zawsze się trochę gwałci, zawsze się trochę szura, prawda? No, chcę zapytać o tego towarzysza Stalina. Witam, cześć. Zdrastwuj.
1: A my witamy.
0: Witamy, to nie jesteśmy sami, tak? Jeszcze ktoś jest?
1: No, widzowie... Czekaj, wszyscy widzowie są, to wiesz, tutaj, mojego kanału, to mówię w liczbie mnogiej.
0: A, no tak, tak. Słuchaj, no pozwoliłem sobie ciebie już przedstawić tak pokrótce tutaj, jak cię nie było, trochę niegrzecznie, być może, no, ale... No to jeszcze może dodam tylko, znacie go, charakterystyczny sarmacki wąs, fotochromy, fryzura sarmacka, szabla pod pachą. Ćwiczysz coś szablą, waść?
1: Na razie nie, na razie inne rzeczy troszkę, ale na to przyjdzie czas jeszcze. Troszkę tak, inne rzeczy ogarniam teraz. Kamerkę pokazujesz czy nie?
0: Nie, ja jestem taki tajemniczy trochę, wiesz, od 10 lat co najmniej nadaję i się nie pokazałem jeszcze.
1: Pierwszy raz się przełamiesz, wiesz, kurde, wiesz.
0: Słuchaj, mam kompleksy, nie jestem tak przystojny jak ty, ten wąsik stary, no wiesz, po prostu. Ale nie jestem gejem, żebyś sobie nie myślał. Tym bardziej, że no chyba też wyznajesz tą teorię, że wszyscy geje to kosmici, reptilianie, tak? Mówił świętej pamięci Marek Podlecki, twój przyjaciel. No to nie wiem. Ale ja nie jestem gejem, więc nie jestem też i reptilianinem.
1: Spoko.
0: No.
1: Marek Podlecki jeszcze wspomniał, że właśnie tu Ziemia została przejęta przez te właśnie jakieś istoty jednopłciowe i oni tu właśnie chcą narzucić to dla całego społeczeństwa, dla ludzkości całej. Takie coś.
0: A ty wierzysz w to? Wierzysz ogólnie w teorię Marka? Tak się chciałem właśnie zapytać, czy teoria Ziemi komórkowej jest w jakiś sposób kompatybilna z teorią, że żyjemy w nerce kosmicznego szympansa wielkiego, jakiegoś takiego, bo to Marek głosił. Chyba tak nie bardzo.
1: No, może być tak, że wiesz, jest taka nawet teoria, że nie tylko Ziemia, ale cały wszechświat może wyglądać jak człowiek. Jak jest, Bóg stworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo, a Bóg to cały wszechświat. Wiesz, jak cały wszechświat to wygląda jak jakaś może istota żywa, tak samo Ziemia nasza. Wiesz, w tą stronę bym poszedł, z tą teorią Marka.
0: A tu mnie trochę zaskoczyłeś, muszę powiedzieć, bo to wcale nie jest takie głupie. I wiesz, kiedyś też takie teorie tutaj głosiłem u nas, że wiesz, taka stara alchemiczna zasada, jak na górze, tak na dole i wszystko jest takim fraktalem, gdzie jedno jest odbiciem drugiego, tylko w innej skali, nie? No to by się gdzieś tam kleiło nawet. To jest ciekawe. No ale ty wyznajesz ziemię komórkową, tak da się w kilku zdaniach na przykład powiedzieć, bo wiesz, tu u mnie to ludzie tak trochę się mogą mnie orientować, na przykład, jakbyś coś nakreślił.
1: To słuchaj, to jest dokładnie tak, jak jest opisane w hinduskich Wedach, że nasza Ziemia, po której mieszkamy, powiedzmy planeta, jakaś hiperstruktura, Ona jest wielkości tego układu słonecznego z oficjalnej teorii. I to jest cała planeta i podzielona na warstwy jest, na różne ziemie, tutaj na... No tak, to jest w Wedach hinduskich opisane. Nawet tam są odległości opisane. To by się wskazało... Mamy, powiedzmy, ogromną planetę wielkości układu słonecznego i to wygląda tak w skrócie, w przybliżeniu, jak taki ogromny ul dzikich pszczół. Jest podzielony na te komórki, warstwy, jak pszczoły robią tam z, mają swoje plastry miodu, że takie sześciokąty. No to mamy tutaj na Ziemię tak podzielone. Tak w skrócie, no. To jest ogromna planeta wielkości układu słonecznego. A poza tą planetę mogą inne też być. To wszystko dużo większe jest. I to jest opisane w hinduskich Wedach. To nie jest nic nie wymyślane teorie, tylko no to wiedza, Wedy to wiedza, wiesz. Mhm.
0: No bo ty w sumie, oprócz tego, jak już mówiłem, że jesteś człowiekiem z masą sprzeczności, może se potem odsłuchasz, to jeszcze tak właściwie przedstawiasz wszelkie możliwe teorie spiskowe i właściwie we wszystkie wierzysz. Czy to trochę nie podważa twojej wiarygodności, że jakby wierzysz we wszystkie alternatywne praktycznie teorie, bo i mówisz o płaskiej Ziemi, i o komórkowej, i o wklęsłej pewnie też, i o reptilianach, i o hipotezie czasu widmowego pewnie też wspomnisz, chociaż ty raczej w ogóle wyznajesz, że z tymi epokami to jest jeszcze większe zamieszanie, nie tylko, że nam dopisano 300 lat, nie, że sfałszowano, tylko, że w ogóle nie było średniowiecza na przykład, tak?
1: To udowodnili rosyjscy badacze, matematycy. Na przykład wzięli, wrzucili w całą historię, wrzucili w program komputerowy. Im wyszło, że historia starożytnego Rzymu i starożytnych Chin jest identyczna. Pokrywają się daty panowania cesarzy, podobne historie są. I też całość tego ruscy badacze doszli, że starożytność tak naprawdę w średniowieczu była. Teraz u mnie pokazuję na moim streamie właśnie chronologię rosyjskich, rosyjskojęzycznych badaczy alternatywnych, bo to są badacze z Białorusi, z Ukrainy też. Na to po latach badań do tego doszli. Ostatni kataklizm światowy był w XIX wieku, powiedzmy rok 1842. Wcześniejszy był pod koniec wieku XVII, jak tutaj mamy w Polsce, tam potop szwedzki, też tutaj potem Polska upadła, tutaj to by się zgadzało się z tym. Wcześniejszy reset był w wieku XIV, to Lalak mówi. Mamy resety trzy ostatnie, może czwarty jeszcze był gdzieś

0: Statek w rąk Titanic nawet. Titanic korpus był spawany. A spawanie statek oficjalnie to jest lata 20, początek lata 20 wieku. Więc jak mogły być różne artefakty powstać, jeśli takiej technologii nie było? I to właśnie świadczy o tym, że musiały jakieś być kataklizmy, które zniszczyły wcześniejszą cywilizację, która była na znacznie wyższym poziomie niż obecna. Dopiero teraz może dochodzimy do tego poziomu, który był przed resetem ostatnim. Zobacz też, w XIX wieku się paliły większość miast w Stanach Zjednoczonych. Spójrz też, jakie zniszczenia były w Paryżu po wojnie francusko-pruskiej, podobne z nalotami dywanowymi w czasie II wojny światowej. Są zniszczone miasta, ale nie było nawet broni, żeby taki dokonać zniszczeń. Dużo artefaktów jest i dlatego właśnie są przesłanki świadczące o tym, że musiała istnieć w niedalekiej przeszłości, kilkaset lat, a nie jakieś kilka tysięcy, cywilizacja na znacznie wyższym poziomie.
1: No, ciekawie opowiadasz. Wiesz, powiem ci w ogóle, że tak, trochę tą naszą konfrontację ludzie wymusili, powiem ci. Tutaj się pojawił versus. Na czacie już tu piszą, że ja sobie z ciebie łacham, że się nabijam. Nie, ludzie, to nie jest tak. Ja jestem trochę śmieszkiem i lubię sobie jajcować. Jeśli chodzi o teorie spiskowe, to tak pół na pół, nie? Jedną nogą, powiedzmy, jestem. W tym, w połowie jestem takim sceptolem. Gabriela staram się traktować z szacunkiem, jak każdego gościa zaproszonego. A to, że sobie żartuję, no ciężko sobie nie żartować, jak w coś się, powiedzmy, nie wierzy. Jest się takim niewiernym Tomaszem, nie? Nie jest moim celem tutaj, nie wiem, tego Gabriela jakoś ośmieszyć czy robić sobie jaja. Nie, ja chcę porozmawiać, chcę skonfrontować. O kształcie Ziemi chętnie sobie podyskutuję z tobą. Pamiętajcie, że możecie też dołączyć do naszej dyskusji, może trochę później. Dajcie nam się trochę tu rozgadać. Pierwszy raz w sumie gadamy na antenie. Jedyna taka rzecz, która sprawia, że mam do ciebie mniej sympatii, bo teorie spiskowe są fajne, ludzie lubią słuchać fajnych opowieści przy ognisku, to jest to, że ty uważasz Stalina za idola. Ty uważasz się za patriotę, Gabriel, naprawdę, i Stalina poważasz? Jak to jest właściwie? Bo wiesz, to jest człowiek, który mało kto nam tyle krzywd zrobił, to można by długo, długo wymieniać, wiesz, no i Katyń, gdzie wymordowano 22 tysiące polskich elit, tam byli i policjanci, i nauczyciele, profesorowie, to był straszny cios dla nas. Doliczmy do tego, nie wiem, masowe przesiedlenia i rusyfikacje wielu narodów, nie tylko nas, Polaków, co jest jakimś też ciosem w jakieś nasze dziedzictwo kulturowe. Co z tym celowo wytworzonym głodem na Ukrainie? Wiem, że ty nie poważasz, nie lubisz Ukrainy, ale wiesz, to jest jednak kilka milionów istnień, ludzi często Bogu Ducha winnych, nie? Tam dochodziło przez to do kanibalizmu. Czystki w Armii Czerwonej, w swojej armii zrobił takie czystki, że potem, wiesz, miał słabych tych dowódców i stąd tyle ofiar. 10 milionów ofiar ginęli ci Rosjanie, bo mieli słabe to dowództwo. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej NKWD wymordowało, do notatek, 140 tysięcy Polaków mieszkających w Związku Radzieckim. Deportacje na Sybir, wiesz, i tu można by długo wymieniać. Kilkanaście tysięcy kobiet zgwałconych przez Armię Czerwoną. Ciebie to nie boli jakoś, jako patriotę?
0: No. Jako patriotę, to Polska by nigdy nie miała Szczecina i Wrocławia, ziemi odzyskanych, gdyby o to nie zabiegał Stalin na konferencjach Wielkiej Trójki. Roosevelt czy Truman, Polsce by nie dali żadnych ziem. Kolejna rzecz, powtarzasz same kłamstwa o Stalinie. Stalin w ogóle władzę, taką, że pełną władzę, że dyktator, on dopiero dostał pod koniec roku 1941, jak już Niemcy pod Moskwą stali. A te wszystkie rzeczy, tam były.

0: Było tak, że kto rewolucję w Rosji zrobił? Lenin, który przyjechał w pancernym pociągu ze Szwajcarii, i Trocki, który przypłynął statkiem z 300 tutaj zawodowymi rewolucjonistami z Nowego Jorku. To wszystko tu są plany globalistów, było zaplanowane. A Stalin, po prostu on czyścił właśnie tutaj, właśnie on zwalczał tych, którzy niszczyli rosyjski naród, inne narody. Stalin był wodzem narodów. Gdyby nie Stalin, to teraz w ogóle Polaków by nie było. Bo kto wygrał wojnę drugą światową? Gdyby nie Stalin, wcale by nie Polski, wcale Polaków by nie było. Zobacz, jak Stalin miał plany rozwojowe Polski, gdyby żył chociaż, nie wiem, 5-10 lat dłużej, to Polska byłaby zupełnie na innym poziomie rozwoju gospodarczego. Teraz spójrzmy, rok mamy 45, kraj jest w ruinie kompletnej. W jak krótkim czasie tutaj Polska podniosła się ze zniszczeń wojennych. I masz tutaj porównanie. Co tutaj mamy teraz, tak mówią, wolna trzecia RP? Co oni zrobili przez te 30 lat? Oni nawet jeszcze tego nie zdążyli wszystkiego sprzedać. To zostało wybudowane w czasie PRL-u. To, co o Katyniu wspomniałeś. Katyniu to też kwestia, to jest dyskusyjna bardzo. Bo na przykład, jak mogły tutaj dużo osób, które były na tej katyńskiej liście, jakoś okazało, że przeżyły te czystki etniczne. Kolejna rzecz, że ja oglądałem ruskie materiały o tym, co tam się wydarzyło. Dużo jest właśnie na to świadczących tutaj dowodów, faktów, że to jednak Niemcy zrobili. Albo to może było jakaś prowokacja globalistów. Podobnie jak ten Smoleńsk mamy. Mamy Smoleńsk, rok 2010. I tam mówią, że tam samolot wyleciał z Warszawy. O, Krystyna, dzięki Krystyna z Donata. Dzięki.
1: Donejciki,
0: No,
1: no tak.
0: poczekaj chwilkę.
1: Spoko, spoko.
0: Donate leci.
1: Donate rzecz święta.
0: A od Krystyny jakiś patodonate, ale wcześniej tutaj nie podziękowałem. Gier13, kurde, podesłał niezłego donate. Przystryjam jeszcze. To jeszcze puszczę od Gier13, miałem puścić, właśnie. Ja pozwolę. O, Gier13, kurde, zajebisty donate, pozdrawiamy. Wszystki powyjaśniał.
1: No, to mam nadzieję, że mi też coś skapnie. Przypominam, że mi też można wysłać donejcika. My, youtuberzy, to wiecie, tutaj zwracamy uwagę też na takie rzeczy. No, to zawsze jakiś tutaj gest wsparcia. No, bronisz tego Stalina. Nie wiem, czy nie ulegasz troszkę propagandzie rosyjskiej, bo na przykład białoruskiej to ulegasz moim zdaniem, bo mówisz, że baćka taki dziarski, taki swój chłop, ziemniaki wykopuje. No, ale przecież chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to propaganda jest na przykład, nie? To, że to Niemcy zabijali w Katyniu, no to nas tak uczono i okłamywano, ale no z tego co wiem, to przyznała się Rosja w końcu do tego i przepraszała.
0: Kiedy się, w którym Rosja za Jelcyna,
1: No Jelcyn się przyznał.
0: w ogóle Federacja Rosyjska to jest korporacja amerykańska. Tak samo jak Polska czy ten RFN, to jest firma zarejestrowana na giełdzie w Nowym Jorku. Konstytucję Federacji Rosyjskiej pisali doradcy ze Stanów Zjednoczonych. Może, nie, Ruscy może kiedyś się na prawdziwą niepodległość wyzwolą. Ale to właśnie musi taki przywódca być jak właśnie Baćka. Bo ja w Putina nie wierzę. Putin, według mnie, to prawdziwy Putin, no nie żyje od kilkunastu lat. Co najmniej. 2006 rok, czy nawet piąty, czy nie, siódmy, jakoś tak. Tam oligarchowie przejęli władzę w latach 90. i tą władzę utrzymują. Coś teraz, coś się może, nie wiem, musi się pojawić nowy. Właśnie tak, Ruscy nawet sami mówią, oni by baćkę chcieli prezydenta. On się, że baćko był, że tak mówią, że tutaj Rosja wchłonie Białoruś, że tutaj się przyłączy do Białoruś do Rosji, a baćka powiedział, a może odwrotnie właśnie, może Rosja się do Białorusi przyłączy. Słuchaj, a teraz wspomniałeś o Ukrainie trochę jeszcze, głód na Ukrainie. To jest to, o tym Maciek wspominał. Dlatego powstał głód na Ukrainie, bo ukraińscy chłopi, to takie powiedzenie są Ukraińcy. Nawet babka moja mówiła, Ukrainiec, sam nie mam, nikomu nie dam. Oni po prostu, miała być kolektywizacja rolnictwa, żeby tutaj, no wiadomo, że no, lepiej orać pole ciągnikiem, czy tam zboże kombajnem kogoś, ale tu musieli się zjednoczyć, że jakoś to planowo tutaj gospodarować. I Ukraińcy się nie chcieli kolektywizować, dlatego sami zabijali tutaj, cieli swoje krowy, konie, świnie, po to, żeby nie, do kołchozu nie oddawać, żeby się nie jednoczyć. Stąd powstał głód. Kolejna rzecz, dużo tych zdjęć właśnie, że to pokazują, że to był głód na Ukrainie, to są zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych z lat 30. Wtedy Stany Zjednoczone, ogromny kryzys był. Była depresja wielka w Stanach Zjednoczonych. Potem to Wall Street zrobiło. Zrobił krach na giełdzie i cały kapitał odpłynął z Ameryki do Niemiec i do Związku Radzieckiego. Po to, żeby właśnie finansowali dwie strony, żeby wywołać wojnę. I to zaplanowane było, że po tej wojnie II światowej, że mocarstwo Imperium Światowe mają USA być. Dzięki Gabriel za donate, dzięki, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
1: No wiesz, jesteś dość przekonywujący w tym, co mówisz. Mi też nie jest tak łatwo odbić piłeczkę i wszystko tutaj zweryfikować. O, teraz przepraszam, teraz do mnie donatecik wpadł. Dziwny donate, tajemniczy, ponieważ ktoś się podpisał tak, dzięki za dwie dyszki i napisał, uwaga, nie. To ciekawe. No. Czyli tak.
0: Nie widać u ciebie na czacie, nie ma donate, na streamie nie widać donate'u, bo twojego streama pokazuję teraz.
1: To może masz z opóźnieniem, wiesz, a ja wyłączyłem też tutaj głosowe odczytywanie, więc sam odczytuję,
0: żeby... teraz tak, dobra, teraz no. Poszło, tak, kilka jest sekund, to tak. To
1: czyli było, tak. Tak i nie, czyli tak na dwoje babka wróżyła. No wiesz co, wydaje mi się, że przedstawiasz tutaj trochę alternatywną historię w niektórych miejscach, ale spoko.
0: Baćka mi donate'a wysłał.
1: Baćka?
0: Baćka.
1: No proszę, odwdzięcza się za przychylność.
0: Dzięki Baćka. Pozdrawiamy.
1: Ale no, chyba niedużo ci wysłał, bo tak patrzyłem na PKB Białorusi, to 1/10 tego co Polski. Czy ty byś chciał tam mieszkać? Serio? A słuchaj, pornole oglądasz raz na jakiś czas? Bo tam zakazane są. 3 lata paki grożą za pornola, jak oglądasz.
0: Nie słyszałem o czymś, nie słyszałem o tym.
1: No serio. No ale wiesz, to on tam dba o to, żeby porządni byli obywatele. Jak ktoś fika, to wiesz, to przychodzi do niego KGB i na przykład mogą z twojej dziewczyny narkomankę zrobić na przykład też, nie? Jak to było w przypadku jednego opozycjonisty, Franciszaka, Wieczorki, no nawet film o nim jest, Żywie Białoruś się nazywa, to jest właśnie o takim punkowcu, który sprzeciwił się, słuchaj, temu, że w białoruskim wojsku nie mógł złożyć przysięgi po białorusku, tylko po rosyjsku, bo tam jest język urzędowy rosyjski i przysięgę składasz po rosyjsku. No i on się temu sprzeciwiał i wiesz, udupili go kompletnie i męczyli go, bili go, lali, z dziewczyny jego zrobili narkomankę. Ostatecznie skończył ze sparaliżowaną twarzą, bo dostał wylewu przez to wszystko. No taka smutna historia. Ale dziś czytałem, że Białoruś już szykuje odpowiedź na ten film w postaci swojego własnego filmu, gdzie coś fajnego pokażą, nie? O Białorusi. No, nie wiem, ciężko by się mogło tam tobie żyć. Tam się tak dużo nie zarabia. Patrzyłem to tam...
0: Słuchaj, dużo się nie zarabia, ale tutaj Ja to słyszałem, że to gra, sumując opłaty i wszystkie koszty, no to nie, tak źle nie wychodzi. Nawet lepiej w Polsce. Porównując. Zobacz cenę paliwa, nie wiem, ceny fajek, usługi inne komunalne. Nie jest tak źle. Teraz no sankcje są na Białoruś nałożone. To przez sankcje. Dlaczego Polska był kryzys lat 80. w Polsce, PRL-u? Bo Zachód no, sankcje nałożył, ale teraz. Ja myślę, że Baśka niedawno w Chinach był. Ma tutaj kontakty z Chinami zażyłe bardzo. Jest ten projekt jednego szlaku, który ma iść przez Kazachstan, Rosję, Białoruś do Polski. Na tym by wszyscy skorzystali. Najbardziej Polska skorzystałaby, bo zobacz, jak teraz towary z Chin idą do Europy, głównie morzami, oceanami, gdzie tutaj kontrolę nad tym ma flota amerykańska, największa jest, to powiedział Macierewicz kilka lat temu, że oni się nie zgodzą na ten jedwabny szlak, bo to jest w sprzeczności z interesami amerykańskimi. I zobacz teraz ta wojna na Ukrainie, czy wcześniej, też przed tą wojną, miesiąc czasu był w Kazachstanie, tutaj jakiś przewrót chcieli zrobić, że Łukaszenkę obali chcieli. To wszystko dzieje na tej trasie jedwabnego szlaku. To jest, trzeba spojrzeć, kto korzysta na tym najbardziej, że dlaczego nie powstaje ten handel z Chin do Europy tutaj drogami. To się wstrzymuje.
1: Okej.
0: Okay. No i teraz zobacz, słuchaj, jakie by perspektywy Polska miała, jeżeli powstał ten jedwabny szlak. I tutaj cła całej Unii Europejskiej, pierwsze spłacone były w Polsce płacone. To Polska rzeczywiście, jak Maciak mówi, że to każdy Polak mógłby dostać tutaj, mógłby zarobić, bo normalnie byłoby, że stopa życia podniosła, każdy miałby willę z basenem. Zobacz, co mamy z tego sojuszu z Zachodem, to Ameryką. Zachód, słuchaj, traktuje Polaków jako nie tylko Polaków, Słowian, wszystkich Słowian, jako ludzi trzeciego gatunku, jako mięso armatnie. A Ruscy to inaczej. Zobacz, jak Polska było Królestwo Polskie w czasach tutaj XIX wieku. To wtedy Polacy byli elitą całego imperium. Jeśli teraz by powstało takie imperium, nowy Związek Radziecki powstał, odbudował się, i tego by weszło, Polska weszłaby. To Polacy byliby imperium, elitą było imperium. Tak, Polacy są tego tutaj mięsem armatnym Zachodu, ludźmi trzeciego gatunku.
1: Okej, okay, Gabrielu, przepraszam, że ci przerwę, zaraz możemy wrócić do tematu, bo mi tu się sapie, kicha, prycha i pierdzi i rzęzi Michał, który się połączył. Witaj, Michale.
2: Słychać mnie, czy nie?
1: Tak, słychać.
2: Dobry wieczór. Nie sapie i nie rzęzi. I że wcale nie jest trudno odbić tą piłeczkę, którą tutaj kolega tutaj mówi. Słuchaj, kolega...
0: Poczekaj, bo to się połączył. No, no. Ksiądz, Ojciec Święty, paprykarz, maślarz, marynarz, szósty.
1: Co, gdzie tak?
2: No możliwe, coś takiego.
1: No ja widzę Słuchaj. Michała. Aha, bo ja... No, ja
2: widzę. Ty, nieważne.
0: Ksiądz, okay. Ojciec Słuchaj. Święty...
2: Poczekaj,
0: malarz,
2: no.
1: No ale to jest Michał Dabliński, no.
2: Tak. Słuchaj, kolego, gdyby Ruscy nie wymordowali polskiej inteligencji w Katyniu, to na pewno Polacy by sobie dużo lepiej poradzili i mieliby na siebie lepszy plan, niż miał Stalin dla Polski. I tak samo dużo lepsze granice byśmy sobie wynegocjowali, niż wynegocjował nam Stalin. Więc nie pierdol, że dzięki Stalinowi mamy człowieku jakieś ziemię odzyskane. To w ogóle za farmazon jest.
1: A gdyby...
2: Poczekaj. Te swoje teorie to sobie możesz teoretyzować, ile sobie chcesz, wiesz, że Polska by była taka czy inna, a że Ruscy to nas dobrze traktują, a wcale tak nie jest tak naprawdę, bo do czynienia z Ruskimi miałem nieraz i to jest hołota, to jest niemyte bydło po prostu, to są podludzie, Rosjanie, i z nimi się nie da rozmawiać ani o historii, ani o polityce, bo oni nam ciągle... Poczekaj. Nie, to nie jest, kurwa, nazizm, człowieku. No to ty, jak masz problem, mówisz, kurwa, ty to wypierdalaj na Białoruś, jak jebany Emil Czeczko. Słuchaj, wypierdalaj na Białoruś, jak jebany Emil Czeczko i tam ci baćka załatwi do końca życia, będziesz miał mieszkanie i pieniążki, kurwa. I tak samo jak on skończysz, kurwa, jak ten pierdolony Czeczko. Jedź sobie tam, bez kitu. To jest nasz wróg. Rosja, kurwa, to jest nasz pierdolony
0: rasy
2: wróg.
0: Jesteś, słowiańsko-aryjskiej rasy jesteś. Haplogrupa R1A1, coś tobie coś mówi? Gościu, kurwa, pojebany?
2: Słuchaj, słuchaj, idioto. Nie mów tak do mnie, naprawdę, kurwa. Nie mów tak o Polakach, człowieku, bo ty gloryfikujesz wroga tutaj w tym momencie. Wrogi naród, który zawsze nam wbijał, kurwa, kosę w plecy. A ty, kurwa, gloryfikujesz. Naprawdę, albo za mnie pizdę, albo wypierdalaj
1: Pax, na tą białą. Pax międzysłowiany. Pax międzysłowiany. Michał, ja nie chcę cenzurować ani nikogo.
2: Ale to nie są
1: nikogo.
2: Słowianie, to są Sowieci, to nie są Słowianie żadni, kurwa.
1: No, ale Gabriel jest, powiedzmy, Słowianinem, no. I tutaj Pax międzysłowiany, szanujmy się trochę, ja staram się trzymać nerwy na wodzy. Też mógłbym być niemiły dla szabla i wyrzucić od razu z siebie, co tam, wiesz, mi...
2: No i co? On gloryfikuje wroga, on gloryfikuje skurwysynów, którzy polskie kobiety na ulicach gwałcili, kurwa, i strzelali im w głowy. On mówi, że on jakby, nie wiem, nie widzi w tym problemu w ogóle, albo nie, może on jest niedouczony i nie zna historii po prostu, no, ja nie wiem, może...
1: Ale jest gościem, tak jest, ale jest gościem, Gabriel.
2: Poczekaj, Gabriel, ja mam do ciebie pytanie, czy ty zdajesz sobie sprawę z tych wszystkich zbrodni, które rosyjscy żołnierze popełnili na Polakach w czasie wojny? Zdajesz sobie sprawę z tych wszystkich zbrodni, czy nie? Przyjmujesz do wiadomości w ogóle takie coś, czy nie?
1: No, Gabriel tłumaczył już, że widzi to trochę alternatywnie, no, to wiesz, no...
2: Jak można zbiorowy gwałt, kurwa, alternatywnie interpretować?
1: No tak, no, tak gwałcili, że kobietom kręgosłupy się łamały, zostawały inwalidkami, albo miały tak...
0: Co to, kurwa, jest? No, zaszło,
2: jak można coś takiego alternatywnie traktować w ogóle? Jak można mieć alternatywne spojrzenie na coś takiego?
1: No, mi też jest...
0: Ty, jesteś, kurwa, nie wiem, jesteś jakimś, kurwa, hitlerowskim pomiotem, kurwa. No. Jesteś
2: po hitlerowskim,
0: kurwa. Wspominałem coś o elitach drugiej RP, kurwa. Druga RP to była...
2: Ja nie mówiłem o żadnych elitach, nie użyłem. Nieprawda, nie użyłem takiego...
1: Ale nie, słuchajcie, co by nie było, nie przerywajmy sobie. Niech pierw się odniesie może Gabriel, potem ty, Michał, potem znowu Gabriel, bo jednocześnie to nic nie słychać.
2: Niech się odniesie.
1: Gabrielu, masz głos, proszę bardzo.
0: 500 000 radzieckich żołnierzy zginęło, wyzwalając Polskę od nazizmu. Mój dziadek, kurwa, pod Dreznem był. Z armią Kościuszki pod Dreznem był. Kurwa, okrążyli ich Niemcy z kompanii, kurwa, 3 osoby wyszło. Ale z wojny w 1945 roku jeszcze go wysłali w Bieszczady, kurwa. Jeszcze tutaj Polskę musiał UPA wyzwalać, kurwa. Gdyby nie Stalin, gdyby nie Ruscy, gdyby nie Armia Czerwona, teraz by Polaków wcale nie było, kurwa. Kto wygrał II wojnę światową? Porównajcie, kurwa, ile dywizji niemieckich było zaangażowane na wschodzie, kurwa, a na zachodzie ile? Na zachodzie wojna, kurwa, to wyglądało jak z serialu Allo Allo, kurwa. A naprawdę wojna na wschodzie była. I to Ruscy wygrali wojnę, kurwa. Ale gdyby nie Ruscy, gdyby nie Stalin, kurwa, gdyby Armia Czerwona, to by takich pojebów jak ty, kurwa, nie było wcale.
1: Nie, no to jest jakaś... To trzeba docenić, że Rosjanie pokonali hitlerowców, jasne. No ale z drugiej strony na przykład można tak się licytować, że nie pomogli nam podczas powstania warszawskiego. No Stalin... Powiedział,
0: nie,
1: że
0: nie. Stop. W tym czasie, kurwa, kiedy te kurwy londyńskie wyłowały powstanie warszawskie, w tym czasie była ogromna bitwa pancerna, kurwa, na przedpolach Warszawy, kurwa. I słyszeliście o rozumieniu bitwy, jaka ta bitwa ogromna była? I te kurwy, zamiast poczekać troszkę. W tym czasie, kurwa, kiedy Ruscy musieli, kurwa, po marszu, kurwa...
1: Spokojnie, Gabriel, spokojnie.
0: Operacji Bagration musieli, kurwa, siły przerzucić, zregenerować, kurwa. Po ogromnej bitwie pancernej, bo tak, kurwa, zrobili powstanie marszawskie.
1: Ale nie denerwuj się, spokojnie.
0: Naród, kurwa. Mówisz o elicie narodu, kto wyniszczył, kurwa? Kto wyniszczył 200 tysięcy, kurwa, czy 300 tysięcy młodzieży tutaj w powstaniu. Ale tu pierdolicie,
2: czy ty nazwałeś żołnierzy biorących udział w powstaniu warszawskim kurwami? Czy ja się przesłyszałem?
1: Tych harcerzy z szarych szeregów też?
0: Nie, nazwałem londyńskie kurwy właśnie, które doprowadziły do tego, kurwa. To powstanie polska generalicja. Kto nam mógł dopuścić do tego, kurwa? Po co powstanie było zrobione, kurwa? Po co było zrobione?
1: Ale jak żeby doprowadzili?
0: Wymordować, kurwa, elitę narodu polskiego, kurwa.
1: A jak oni, a jak doprowadzili z Londynu?
2: Elitę narodu polskiego to w Katyniu wymordowali, a nie w czasie powstania warszawskiego. To tak.
1: Fakty są takie, że dostawaliśmy zrzuty. Faktycznie te zrzuty, co nam tam trochę sprzętu dawali, to się w ogóle rozpierdalały. Część spadała na terytorium wroga. To było tak nieudolnie zrobione. Jakieś tam pierw były gwarancje. Kurczę, ten, jak się nazywa ten, Jeziorański, tak? Jechał w ogóle, jechał tam załatwiać, to patrzyli na niego jak na dziwaka, co on tam chce i nie, my to wasza rzecz, nie? To wasza rzecz, radźcie sobie sami. Szkoda, że nie dostaliśmy takiej pomocy jak Ukraina dzisiaj, to gdybyśmy dostali 1/10 takiej pomocy jak Ukraina, no to byśmy wygrali może to powstanie, a nie, wszyscy nas zrobili w chuja. Ja uważam, że i ruskie, i Londyńczycy, i wszyscy dookoła nas zrobili w chuja i zostaliśmy sami, zdani na siebie. I harcerze biegali i koktajlami Mołotowa rzucali, nie?
2: Więc nie ma co gloryfikować ruskich. Powiedz mi, Szabel, ile było wojen polsko-ruskich? Ile razy Polska z Rosją toczyła wojnę?
0: Ile razy Polska z Rosją?
2: Tak.
0: No, to w 20 roku, zaraz, w 20 roku, to była zaraz, to była Rosja, no w 20 roku była wojna z Rosją.
2: Wojny polsko-rosyjskie to się od XV wieku zaczęły. Tych wojen było, o ile dobrze pamiętam, 18. Ostatnio zgadałem się na ten temat, 18 tych wojen było. Rosja to jest kraj, który brał udział w 3 rozbiorach Polski. Już pomijając II wojnę światową, to jest kraj, który 3 razy rozbierał Polskę. Stalin, ustawiając granice, poczekaj, nie skończyłem jeszcze, ja ci nie przerywałem. Stalin, ustalając granice w Jałcie, jakoś te tereny sporne, na których mieszkała większość ludności polskiej, a jednak były przedmiotem wojny pomiędzy Polską a Rosją, przyznał sam sobie. Czy dalej twierdzisz, biorąc pod uwagę to, co teraz powiedziałem, patrząc przez pryzmat rozbiorów chociażby, czy dalej uważasz, że Rosja to jest taki wspaniały kraj i należy się temu krajowi, nie wiem, jakaś chwała i gloria, wdzięczność za tak zwaną pomoc?
1: Okej, to niech Szabel się odniesie, a potem Szabel dołączył chyba kogoś ze swojego grona, to oddamy głos, nie? Żeby trzeba trochę moderować, starajmy się zwięźle i tak dalej, no.
2: No ja skończyłem, zadałem pytanie i słucham.
0: No, powiem tak, że jak powiedziałem wcześniej, historię, znamy historię jakieś od 108, niecałe 200 lat. Nie wiemy, co było wcześniej, czyli kataklizmy były.
2: Tak, to nie wiemy.
0: Powiem ci no tyle. Słuchaj, jak Królestwo Polskie było częścią Imperium Rosyjskiego w XIX wieku, to wtedy Polacy stali się elitą Imperium całego. Jeśli teraz byłoby jakaś, nie wiem, konfederacja, jakby teraz było coś jak Unia Europejska, tylko właśnie z ruskimi, z Białorusią, nowy Związek Radziecki, no tam, to wtedy Polacy byliby elitą właśnie całego imperium. A tak są, kurwa, pod nóżkami, kurwa, Zachodu. Teraz mamy kwestie, rolnicy polscy protestują, kurwa, Unia zniesła słona z towary rolne z Ukrainy i Polska na tym traci, bo tu w Brukseli zadecydowali o tym.
1: No to tak jest... działa Unia Europejska, że takie centralne sterowanie, to mi się też kojarzy troszeczkę ze Związkiem Radzieckim. Gospodarka sterowana, że my nie mamy prawa podejmować takich decyzji jak PiS teraz, bo już nas tu besztają z Unii. To też mi się nie do końca podoba, ale może oddajmy głos Borysowi, który tu dołączył też do nas. Borysie, czy jesteś? Borys, masz wyciszony mikrofon. Jakby co, to się odcisz. Ja nie mogę tego zrobić. Jak nie, to przepadnie ci głos za chwilkę, jak sen nie odciszysz, bo tu dynamika.
2: To ja się wypowiem, jak Borys nie chce.
1: Dobra.
2: No to, człowieku, Polacy by nie byli w żadną elitą, nie byli w Imperium Sowieckim, Radzieckim. Polską elitę to w Katyniu wymordowano.
1: 140
2: tysięcy. O jakiej ty elicie mówisz?
1: Przed...
2: Nie mów też, że tak. Nie znamy historii dalej niż 200 lat do tyłu, bo to jest głupota, to co powiedziałeś.
1: 140 tysięcy.
2: Rosja 3 razy brała udział w zaporach polskich.
1: No przecież Taryka Polaków Katarzyna, mordowano w Związku Radzieckim. 140 tysięcy Polaków mordowano jeszcze przed wybuchem wojny II światowej. No to co my za elita? Jak my traktowani byliśmy? Też no jak właśnie. Jakieś parchy, jak co parchy. To
2: za,
1: no.
2: Co to za elita w ogóle? O jakiej NKWD, ty elicie mówisz? Bo nie, NKWD, może mówisz o ludziach, miało. Którzy wiesz, zostali nazwani elitą, bo lizali dupę ruskim, nie? Tak jak ty to robisz teraz.
1: Rosja
2: może, wiesz,
1: to nawet...
2: Może masz jakieś tam, wiesz, aberracje jakieś takie psychiczne, psychologiczne, wiesz, tutaj sobie już planujesz, że Rosja kiedyś tu wpadnie i Polska będzie pod zaborem rosyjskim znowu i ty będziesz wtedy zaliczony do elity jako ten, który gloryfikował ruskich jeszcze zanim przyszli, nie? Ale to się nie stanie, nie? To cię mogę od razu tutaj, wiesz, z tej bajki obudzić, bo to się nie stanie.
0: No to ja cię obudzę z bajki. To Zachód już planuje trzecią wojnę.
2: Dostaniesz kulę.
0: Nie, to będzie...
1: Daj się, daj Michale teraz Gabrielowi się odnieść.
2: Od polskiego zdrajcy.
1: Daj Michale teraz Gabrielowi się odnieść. Proszę cię.
2: No dobrze.
1: Gabriel, tak?
2: No, no mów. No,
0: spójrzmy teraz, mamy Polska część się Zachodu, jest w NATO, nie? A teraz tu mówią, że tutaj tu Ukraina broni Polski. Po co to Polska w NATO jest? Po co tutaj, tutaj Polska tego Zachodu wstąpiła, tych bloków zachodnich, żeby być mięsem armatnym, żeby walczyć, kurwa, o interesy korporacji amerykańskich. O co tutaj chodzi? Ty nie widzisz, co się dzieje teraz, kurwa? Tysiące czołgów zamawiają z Korei, gdzieś tam jakieś coś. Armię zwiększają o 100 tysięcy, kurwa. Szykują tutaj eksterminację narodu polskiego. Dokładnie to samo robią te obecne elity, kurwa. Co zrobiły przed II wojną światową? To zaplanowane wszystko było.
2: Jakie elity? Ale czekaj, jakie elity teraz? O kim ty mówisz? Bo my teraz rząd nie mamy żadnych
0: Polsko tutaj mamy, kurwa.
2: W Polsce.
0: Co?
2: Ale to nie są żadne elity.
0: To nie są żadne elity.
1: Ty my nie mamy elit. My nie mamy elit, no.
2: Momencie, to nie mamy elit żadnych rządzących, nie? No to, to przegięcie jest, nie. No. Aż może, tak daleko bym nie szedł.
1: Może to dlatego, że tak dużo naszych elit zginęło po prostu. Niektórzy zginęli na wojnie, inni zamordowani i zostali nam w sumie ci, którzy gdzieś tam się schowali i potomkami chłopów jesteśmy troszeczkę. Ale Gabrielu, ja do ciebie takie pytanie mam. Słuchaj, bo może powinniśmy sięgać po jakąś taką politykę realną, bo jak mamy się teraz cofnąć z naszych sojuszy NATO, z Unii Europejskiej, wyjść i się obrócić w kierunku Związku Radzieckiego, to by było jakieś totalne zaczynanie od zera. Wiesz, o co mi chodzi, że to jest nierealne po prostu, nie?
0: Nie, to słuchaj, kojarzysz tylko polityka francuskiego, męża stanu Charlesa de Gaulle'a, prezydent kilkukrotny. Mhm. I on miał taki plan właśnie, on mówił, że jego celem jest to, żeby wywalić Amerykę z Europy całej. Żeby była jedna przestrzeń tutaj gospodarcza od Lizbony po Władywostok. Tego chciał Charles de Gaulle. Francuski mąż stanu. Tego są Europejczycy, kurwa. Teraz Ameryka, o to chodzi, że tutaj drenuje nie tylko Polskę, całą Unię Europejską. Tutaj ma to być strefa spalonej ziemi. Ma to być konflikt po to, żeby tutaj nie robić konkurencji dla Ameryki. A w Ameryce jest kapitalizm. Kapitalizm działa tak, imperializm, jako najwyższy stadium kapitalizmu, jak to Lenin pisał. Musi kapitalizm cały czas nowe rynki zdobywać, bo inaczej nie będzie wzrostu gospodarczego. No spójrzcie, ile wojen od roku 45 wywołał Związek Radziecki, a ile USA wywołał wojen na świecie? Korea, później Wietnam. Jeśli już nie mówię tam, kto Jugosławię rozjebał, kurwa. Kto tutaj Libię rozjebał, Irak, Afganistan, kurwa. Kto to jest, kurwa, globalnym tutaj imperium zła, no. A tutaj w polskich mediach, które powtarzają to, co tutaj to wy mówicie, tutaj USA imperium dobra i teraz będziemy tutaj walczyć za to dobro. Szykujmy się już się uczmy tych, kurwa, banderowski przyśpiewek.
3: Nic takiego nie musiłem.
0: Przecież z Ukraińcami na Moskwę będziemy jechać, kurwa.
1: Okej.
3: Okay. Sami pojedziemy na Moskwę.
1: Dołączył Mariusz, trochę się robi tłok na antenie. Borys się przez chwilę odciszył. Michale, to może jakoś tutaj...
3: Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć.
1: To może już na koniec, bo musimy zwalniać antenę trochę.
3: Tak, na koniec. Słuchaj, Gabrielu, ja myślę, że ty po prostu masz w dupie swój własny kraj, czyli Polskę, i gloryfikujesz tutaj Rosję i urodziłeś się po prostu w złym kraju i powinieneś się urodzić w Rosji i mieć rosyjski paszport.
4: Nie, panowie,
3: ja nie rozumiem tego, jak można, jak tak można, nie?
4: Dobra, hej, siemka.
0: Poczekaj, proszę Michała na chwilkę. Michał, pytanie zadam. Słyszałeś coś takiego jak haplogrupy genetyczne? Jak haplogrupa R1, A1? Słyszałeś o czymś takim?
1: Ale to jest właśnie jakiś taki nazizm tutaj, wiesz, kurwa. Rasa. Rasa.
3: Daj mu powiedzieć, krawiec.
1: Proszę uprzejmie.
3: Daj mu powiedzieć, krawiec.
1: No proszę, proszę.
4: To w takim razie co powiecie o grupie 0RH-? Wyjątkowa.
0: Mówię o grupach haplogenetycznych.
4: Tak.
0: Genetycznie Polacy najbardziej są do Rosjan tutaj, najbardziej są do Rosjan podobni. Wychodzimy od...
4: Mówię o grupie 0RH-. Jest jej, mamy 48 milionów około w Polsce, jest tej grupy RH0RH-, podkreślam, około 2%. Ja jestem w tej grupie.
3: Moja babcia tą krew miała. Moja babcia krew miała, ale nie rozumiem, co to ma być za argument w ogóle, że to, że my jesteśmy do Rosjan podobni genetycznie, no to co, ale mentalnie to ich odstawiamy o 100 lat do przodu.
0: Nie. Właśnie mentalnie, tak normalnie Rosjanie to są właśnie do Polaków najbardziej zbliżeni. No, słuchaj, rosyjski język znasz w ogóle? Znasz rosyjski język?
3: No da, ja gawariu na ruski, nie można.
0: Po ruski gawariu. A ty słyszałeś, jakie to blogierów ruskich, słyszałeś, co oni gawariat?
3: A, ja znaju, ja znaju Wiaczesława Zaruckiego.
4: Ja znaju, ja ruchaju.
3: To, że znaju Romana NFKRZ. Znajesz takowego?
0: Bo nie ma już.
3: Znajesz takiego youtubera Golden Bankera?
4: Ej, nie, panowie, przepraszam, jeśli mogę powiedzieć.
3: Znajesz.
1: Proszę bardzo.
4: Czy mogę?
1: Proszę uprzejmie.
0: Tak, słuchamy.
4: Dlaczego wy w ogóle mówicie o tych wszystkich językach? Co ma język do człowieka? Kim jesteś? Jesteś człowiekiem, więc to, że on mówi w innym języku, co ma wszystko do rzeczy, wiesz? Wy się czepiacie, Rosjanin i mówi po rosku. Ten mówi po innym języku. No ale kurwa, przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. My zwykli, kurwa, ludzie i dopóki nie zrozumiecie tego prostego, kurwa, względu, że dopóki nie dojdziemy do tego, że my wszyscy jesteśmy równi, nieważne na język, a wy patrzycie na język. Nie, a skąd ty się
3: uczysz? Nie rozumiecie chyba jednej perspektywy.
4: No tak, no kim jesteś?
3: Stary, przez 500 lat ktoś cię atakuje, robi ci wojny cały czas, wjeżdżać.
4: Ale kto cię atakuje?
3: Gwałci twoje kobiety, eliminuje twoją kulturę, twój język. Rusty, poczekaj, daj mi skończyć, ja na odsłuch idę.
4: Ale czekaj,
3: jak nie gadki. Nie będę czekał. nie będę czekał. Oni no przez dobra, 500 lat przynajmniej nam tutaj robili Saigon i spowodowali nam ale taki zaszczyt gospodarczy po II wojnie światowej, że nie przerywaj mi, ja ci nie przerywałem. Po II wojnie światowej oni nam taki zaszczyt gospodarczy...
4: Dobry. Ktoś ci powiedział, że ty jesteś ruski. Że jesteś ruski. Ktoś ci powiedział, że jesteś
3: nie powiedział, że jestem ruski.
4: Jesteś z Ziemi. Przecież jesteś z tej planety, jesteś ziemianina.
3: To jest pierdolenie, jakieś nawodniły dziobę.
4: Nie jesteś Ukraińcem, ty jesteś ziemianinem. A oni przez lata, przez milionów lat ci wmówili, wiesz, bo przez, jeśli przez 1000 razy ktoś ci powie kłamstwo, to ty uwierzysz w to kłamstwo. I ty uwierzyłeś, że jesteś Polakiem. A jakim ty jesteś, kurwa, Polakiem?
3: Mam swój własny rozum, nie muszę nic wierzyć.
4: Ale jakim ty jesteś, kurwa, Polakiem? No przecież dobrze wiesz o tym, że jeśli kłamstwo powtarzane przez 1000 razy będzie ci wmawiane, to w końcu w to uwierzysz. Ty uwierzyłeś w to, że jesteś Polakiem. Twoim przeciwnikiem Ukrainie lub Niemiec. No ale przecież jakim on jest?
3: Stary, dla mnie przeciwnikiem jest każdy. Dla mnie przeciwnikiem jest każdy, kto podnosi rękę na Polskę. Mnie to wali, czy to jest
4: ale na Ukrainie,
3: czy Marsjanin z kosmosu.
4: Ale skąd się wzięła Polska?
3: Nie rozumiesz tego.
1: O, tu tak
4: ale skąd się wzięła Polska? Nazwał ją ktoś.
3: Ze zjednoczenia plemion Polan
4: tak, i ktoś ją nazwał. Przecież zanim powstała
3: od plemienia
4: nazwa,
3: Polanie,
4: to musiał ktoś ją nazwać. Nie, Polanie? Ktoś nazwał Polskę Polanią. Polanie. Ty mówisz, że Polanie to Polska. I ktoś ją nazwał, czyli ktoś nadał ci nazwę. Ty wierzysz,
1: od Polan. Od Polan, tak, od plemienia
4: nikt
1: Polan.
4: Nie chodzi o to, że wy wierzycie w nazwy. Ktoś cię nazwał, że ty jesteś Polakiem. A ja bym chciał tak, kurwa, naprawdę zadać komuś inteligentnemu takie pytanie. Jeśli była wojna w 1939, i na przykład Warszawa wtedy była niemiecka, tak? Czyli dziecko...
3: Nie, była Polska.
4: Przed 39.
3: Warszawa w 1939 była Polska, a nie żadna niemiecka.
0: To w 40 roku, powiedzmy. W 40 roku.
4: To kiedy to przecież przed wojną, przed 39, czyli w 38 roku... przed II wojną światową Warsaw, czyli Warszawa, była niemiecka. Przejęliśmy później te ziemie po wojnie światowej, tak?
3: Nieprawda, Warszawa była zawsze w Królestwie Polskim, była stolicą Polski, Warszawa. No jak się pierdol?
1: Nie pierdol, kurwa! Dabliński, weź nie pierdol, kurwa! Weź się, zamknij mordę, kurwa, nie pierdolisz takie, kurwa, tutaj. Farmazony, no.
4: Aha, a to dlaczego ja mam pochodzenie niemieckie?
3: A to nie wiem, to się zapytaj mamy i taty.
4: No to ja ci powiem, bo właśnie w Gliwicach się urodziłem i te gliwickie właśnie miejsca i moja babcia, moja uma miała pochodzenie niemieckie. I po II wojnie światowej przeszłem i mam teraz podwójne obywatelstwo, więc... ci ludzie, którzy, wiesz, chodzi mi o to, kurwa, że wy wierzycie w te wszystkie, że ty jesteś Polak, ty jesteś Niemiec, ty jesteś Rusek, a ty jesteś Ukrainiec. To mnie, kurwa, dziwi was wszystkich, że wy wierzycie w te bajki, które wam narzucono.
3: To nie są narzucono bajki. Wam. Ja zauważyłem, że jest w Polsce bardzo duża grupa i to idzie w miliony. I to są ludzie, którzy właśnie mają pochodzenie albo niemieckie, albo rosyjskie, albo ukraińskie, albo jeszcze jakieś.
4: Ale
3: za wszelką cenę podważają, wiesz, polskość i pochodzenie Polaków i polską historię i wycierają sobie tym dupę, mówią, że to jest nieważne tak naprawdę, wiesz, no my tu jesteśmy, wiesz, z Niemiec i z Rosji i tak. Ale to co, ja o tobie mówię. Ale ja o tobie mówię teraz.
4: Czyli, że co?
3: No, właśnie przecież powiedziałeś, że ty masz pochodzenie niemieckie i dlatego polska historia nie jest taka ważna, bo w sumie to my to nie wiemy, skąd jesteśmy.
1: To znaczy, to, co mówił Mariusz.
4: Nie mam pochodzenia niemieckiego ani polskiego.
1: Okej, już
4: ja
1: się nie dobiję
4: do głosu. Ja jestem urodzony na ziemi Na ziemi, jestem ziemianinem, ja dobra, nie jestem Polakiem.
1: Dobra, panowie, słuchajcie, bo trochę tutaj się zrobił tłok. Ja chciałem sobie z Szablem jeszcze pogadać, a tu jeszcze Borys czeka.
3: Dobra, pogadać, może jeszcze ten.
1: Spoko, może się potem, zobaczymy, ile wytrzyma Szabel, czy dłużej zostanie, to zapraszam potem jeszcze do dzwonienia, jakby co, no, ale
3: dobrze.
1: Może być tak, że ja się teraz przez 2 godziny do głosu nie dobiję z Szablem, nie? To my dzisiaj tu gadamy.
3: Do widzenia,
1: dzięki, ale nie, no, dzięki za twój głos, Michał. No, trzymaj się, cześć. Czy Borys, słuchaj, było cię słychać przez chwilę, więc może uda ci się znowu odciszyć mikrofon i długo czekasz, to chcielibyśmy też, żebyś coś mógł powiedzieć. Spróbuj tam kliknąć w przycisk mikrofonik. Ach, no, problemy techniczne. Słuchaj, Borysie, to chyba musimy się pożegnać też. Wietrzymy antenę. Jak się nie da, to się nie da. No trudno, dobra, to trzymaj się. Został Mariusz i Szabel. Mariuszu, ja nie wiem, twój głos odczytuję tak, że ty patrzysz trochę na ludzi, ogólnie na ziemi, na cywilizację, my ludzie, my cywilizacja, my rasa. Wiesz, nie wiem, też tak patrzę. Jest trochę, wiesz. Słuchaj, ja patrzę na niektóre narody jako na takich ludzi, którzy się zagubili i pogubili przez propagandę.
4: Ale
1: przez...
4: patrzysz jako narody?
1: Znaczy, nie na narody, patrzę po prostu jak na swoich braci, tak, ziemian, którzy się...
4: na ludzi jako na narody.
1: Których zmanipulowano na przykład trochę, nie?
4: Tak, są... właśnie zmanipulowano ich wszystkich, a wszyscy jesteśmy kim?
1: Wszyscy jesteśmy ludźmi, no.
4: No właśnie, braćmi. Jesteśmy jednością.
0: Nie, ale to nawet, że tutaj po prostu mówimy, to jest jakaś właśnie...
4: Nadam nazwy. Ty jesteś Polak, bo jesteś z Polanów. Ty jesteś Ruski, bo jesteś stamtąd. Ale tak naprawdę kim my jesteśmy? No właśnie mi tylko o to chodzi. Ja tu nie chcę z nikim wojny. Ja wiem, że wszyscy jesteście zajebiści i mi tylko chodzi o to, żebyście w końcu, kurwa, zrozumieli, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy ludzcy. Mam, kurwa, czerwoną krew. Płynie w nas w to samo. Jesteśmy ludzcy, ale że oni wam powiedzieli, ty jesteś Polak. Aha, to ja jestem Polak. No ale za 20 lat, jak teraz przejmą nas Ruscy i będzie wojna, to za 30 lat moje dzieci będą dalej Polakami, jak Ruskie przyjmą Polskę? To kim one będą?
1: No właśnie, słuchaj, Szabel, co ty zrobisz, jak Ruscy spełnią swoje obietnice i nas napadną, tak jak grozi
4: to
1: nam
4: Miedwiediew?
0: Czekaj. No. Jakie ruskie obietnice? Kto mówił tutaj... Nie wiem, rosyjski władz, że na Polskę napaść są.
1: Były prezydent Rosji,
0: Który był?
1: Medwiediew.
0: Co powiedział dokładnie?
1: No, że my wam tu jeszcze pokażemy i żebyście uważali, bo jeszcze wam tak przypierdolimy, że wam w pięty pójdzie i coś w tym stylu, no. Groził.
0: On odpowiedział tylko na prowokacyjne tutaj słowa polskich polityków tutaj.
1: No ale już raz nas napadli, no to może i drugi raz napadną, nie? To co wtedy zrobisz?
0: Kiedy napadli?
1: W 39?
0: No 39.
4: Tylko Niemcy napadli, tak. Bo...
0: Zauważ, że wcześniej był rok 38, że Polska dokonała razem z Niemcami rozbioru Czechosłowacji, kiedy Stalin wysyłał na pomoc Czechosłowacji milionową armię. Że chciał wojnę tutaj... Czechy wspomnę, Czechosłowację. I tej wojny września 39 roku by nie było, gdyby na to zgodziły się tutaj polskie władze. Ale oni nie. Czy słyszałeś o pakcie tutaj Hitler-Piłsudski? Zaplanowane było, że Polacy mieli z Niemcami na Związek Radziecki iść. Nawet jeszcze w 38 roku jakieś wspólne manewry na Wołyniu robili. Polacy z Niemcami w 38 roku.
1: No w sumie tak. No trochę tak,
0: no,
1: to wygląda.
0: No o to tu chodzi, kurde. Słuchaj, tutaj trzeba spojrzeć, historię mówię. To, co było 200 lat temu, to nie wiemy, bo mówię, kataklizm był, ja się nie wypowiadam. Ale to, co ostatnia wojna światowa, to można powiedzieć tak, że do II wojny światowej doprowadziła tutaj polityka polskich władz. Do tego. Tylko pytanie, czy sami ze swojej głupoty, czy byli sterowani, kurwa, skąd...
4: No przecież wiadomo, kurwa, że byli sterowani.
0: Jakichś centrów kapitałowych, kurwa.
1: Tu chyba zostałem nazwany lewakiem na twoim czacie, Szabel. Czy ja jestem lewakiem?
4: Kurwa, ludzie, Ej, czy wy w ogóle mnie
0: słyszycie? Ja mam sierpi młot, no to ja jestem może bardziej lewakiem, nie
1: to
0: wiem.
1: Ty jesteś a teraz
0: lewak i, lewak i prawak to jest tutaj, to jest takie, wiesz...
4: Ej, słyszycie mnie?
1: Tak.
0: Słyszymy cię.
1: Słyszymy. Tak.
4: Panowie, po
0: jest
4: pierwsze...
0: Trudno określić, wiesz, to jest ciągle lewakiem czy prawakiem, to...
4: Ej, ej, kolego, dlaczego ciągle, kurwa, dzielisz na lewy, prawy... Środkowy, kurwa, chujowy.
1: Bo taki jest świat, czy chcemy, czy nie chcemy.
4: Ale
1: no ty,
4: nie, to nie jest, wiesz, taki świat. To
1: ty byś chciał świat, żyć w jakimś, w jakiejś utopii, tak? No to może dążymy do tego, ale na razie jest, co jest. No, dzieli, ej, jesteśmy
4: to jest
1: podzieleni.
4: Świat, który wam narzucono. To nie jest, że... Bo popatrz, ty powiedziałeś... Ja się spytałem, dlaczego dzielicie na lewy, prawy, kurwa, środkowy i chujowy? Nie. I właśnie mi chodzi o to, że kurwa wydajecie się ciągle kurwa podbudować w tę właśnie kurwa konstrukcję. Nie ma czegoś takiego jak lewe, prawe. Każdy ma prawo do myślenia i nie możesz mnie podzielić na lewy lub prawy. Ja mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie, ty je przyjmujesz lub jego, go nie przyjmujesz, ale wysłuchać możesz lub nie chcesz go wysłuchać, ale jeśli chcemy rozmawiać, to go wysłuchujemy na przykład i rozmawiamy. I problem jest właśnie w tym, kurwa, całym temacie, że wy nie potraficie rozmawiać na temat, kurwa, problemów i nieproblemów. I wszystko, kurwa, drążycie i wtedy mówicie, albo to lewak, albo to prawak, kurwa, jaki lewak, jaki prawak. On ma takie myślenie, a ten drugi ma takie myślenie. I to nie ma czego, kurwa, a oni nam wcisnęli, kurwa, tak samo, że jak jesteś, kurwa, narodowości polskiej, kurwa, jakiej ty narodowości jesteś polskiej, jakiej ja narodowości jestem, polskiej lub niemieckiej, ja sam nie wiem, jakiej narodowości jestem, ja myślę, że narodowości jestem ziemskiej. A wy mi będziecie pierdolić i się rzucać.
1: Okej, okay, no dobra, słuchaj, rozumiemy twój przekaz, a tymczasem wygląda na to, że to chyba Szabel ma rację, bo już tu mi donoszą, ja tu mam też swoich informatorów, że że ponad 1000 donate'ów, no ja trochę słabiej, 19 zł, więc no chyba Szabel ma rację.
4: Donate'y, kurwa.
1: Chyba Szabel ma rację.
0: Nie, ja tutaj od kolegi Gier 13, dzięki za donate'a, no, przed streamem tutaj dostałem tego donate'a, więc dwa razy puściłem ten sam donate, bo zobaczyłem na czacie, kolega jest. Właśnie zobaczyłem teraz, czego nie było.
4: Ej, nie, kurwa, mi
0: głównie... Przed streamem dostałem tego donate'a, odpaliłem, zobaczyłem kolegę na czacie, żeby podziękować właśnie. To już raz puściłem.
1: Dobra, słuchaj, Mariuszu, to musimy tutaj trochę liczyć czas, nie? Bo to dzięki za twój głos. Może ktoś inny będzie chciał jeszcze zadzwonić. I tak.
0: Ale, tutaj... Poczekaj, ja tu na Mariusza odpowiem. Mariusz, ja wiem o co ci chodzi, wiesz, że ktoś...
4: Nie, mi chodzi o to, że za dużo się ludzi... Czekaj, mogę pozwolić? Pozwól mi powiedzieć ostatnie, kurwa, słowo. Mi głównie chodzi o to, że w ogólnie w tym naszym całym wszechświecie, nie wiem, jak wy go widzicie, ja wiem, że ty go widzisz na przykład w jakiś tam, tak jak piłeczka, kurwa, ta do nie, nie do baseballa, do tego, no nieważne. I chodzi mi o to, żebyście, kurwa, byli wyrozumiali i potrafili rozmawiać, a wy się ciągle, kurwa, kłócicie, nie potraficie rozmawiać i to jest wielki problem. Ja tutaj, kurwa, zawsze was słucham, podziwiam was, ale wy... za dużo się kłócicie i nie rozumiecie, kurwa, tak naprawdę prawny.
1: No, za dużo, to ja potwierdzam, jak słucham sobie Szabla, to jak na takich oświeconych, jak na oświecone osoby alternatywne, tak, i tak dalej, i w ogóle w siódmej gęstości to strasznie dużo awantur. Ale to dzisiaj nam idzie trochę lepiej, no, już sobie gadamy jak cywilizowani ludzie.
4: No i nie kłócimy się, no popatrz, nikt go nie wyzywa, no przecież ja tu nie jestem po to, żeby wyzywać i chcę, wiesz, dojść do prawdy. Ale no, większość tych ludzi są podstawieni. Ja nie wiem, czy Szabel, ty też nie jesteś.
1: Jesteś Oby Szabel? Nie. Jesteś Mówi? Szabel? Jesteś Szabel podstawiony? Jesteś agentem? Kto cię bia naslal, hawory pesu? Nie, ile ci paćka płaci?
0: Gru. Sławno i rozwidzielno jej uprawnienie. SSSR. Mariusz, ja wiem, o co ci chodzi, że wiesz, ktoś kiedyś podzielił ludzkość całą, narody różne, państwa, żeby dzielić między sobą, jak łacińska zasada divide et impera, dzieli rządź i między sobą właśnie kłótnie robić właśnie, podżegać do wojny właśnie też.
4: No właśnie,
0: właśnie
4: chodzi o to,
0: co nas dzieli, to Grawiec, Mariusz, słuchajcie, Kto dzieli Słowian właśnie? Tu Polaków, Ruski, Ukraińców, Białorusinów, żeby walczyli no między sobą. Co korzysta na tym właśnie? O co tu chodzi?
4: Ale ty się czujesz Polakiem.
0: No słuchaj, urodziłem się w Polsce. Mój tutaj z domu po polsku mnie się mówi, tak. Tutaj rodzimy język. Czuję Polakiem, dowiesz.
4: Teraz prywatnie, tak na koniec. Czujesz się Polakiem?
1: Chyba niekoniecznie, ponieważ Gabriel sam powiedział na streamie, że czuje się człowiekiem radzieckim.
4: Ruskim.
0: Radzieckim Polakiem jestem. Jestem radzieckim Polakiem.
4: Radzieckim Polakiem.
0: Ja jestem za słowiański internacjonał. Tak, żeby się Słowianie zjednoczyli, żeby tutaj przepędzili właśnie tych wrogów, którzy zajęli ziemię, władzę nad tym światem właśnie. Z tych innych ziem, bo tu wychodzą teorie spiskowe tutaj też, ale to już, no kto tutaj, coś takiego słyszeliście, była Wielka Lechia, czy tam mówią Wielka Tartaria też, jakieś imperium było ogólnoświatowe i ktoś, jakaś siła z zewnątrz zniszczyła to. W wyniku jakichś tutaj, kurde, jakichś wojen opisanych tutaj w hinduskich Wedach, Mahabharata, Ramayana, czy to wtedy działo, jakieś siły tu się wdarły, no nie wiadomo jakie. Jak się odbuduje związek radziecki, tylko w takim masztabie światowym. Możemy wyjść na te inne kontynenty ukryte.
4: Ale wiesz, kiedy będziesz wolny? Kiedy nie będziesz wierzył w żadne związki. No jaki związek? Jaka Polska? Jaki ten... Wolny człowiek to jest wolny człowiek, nie podlegający pod żadne państwo. Kiedy jesteś wolny.
1: Ale to mówisz o tym, Mariuszu, co może być za 1000 lat. Dobra, dziękujemy za twój głos. Już tutaj i tak długo gadamy. Dzięki, trzymaj się i tam wszystkiego dobrego. No, hej.
4: Czyli do dupy.
1: Nie, no co do dupy. Co do dupy.
4: Czyli nie ma sensu być wolnym człowiekiem?
1: Nie, wszystko ma... To, co mówisz, ma swój sens. Rozumiem twój punkt widzenia, tylko po prostu zwalniamy antenę, bo już gadamy długo i dajmy szansę innym. No tak po prostu.
0: Tak, słuchajcie, bo konwencja jest taka, że tutaj...
1: Trzymaj się, hej.
0: No, dla widzów moich trochę inna konwencja, bo ja sobie zawsze dodaję osoby do Skype'a, tam wychodzi kilkanaście osób, później się tutaj robi burdel, a teraz to inaczej robimy, każdy się dołączy, jedna, dwie osoby po kilka minut, czy tam kilkanaście i następne osoby dodajemy. Ale to, co Mariusz powiedział, wiem, o co chodzi, że no zobaczcie, ktoś, kurde, jakieś siły podzieliły tutaj ludzkość na narody różne, czy Słowian nawet, żeby tutaj między sobą walczyli, nie wiadomo o co, po co, a ktoś, kto korzysta na tym najbardziej? To trzeba zastanowić się na tym właśnie, to też na tym, na Ukrainie, na konflikcie, kto tak Ukraińców tutaj zmanipulował, że jak oni tutaj będą, nie wiem, no to są zachwycnięci, że tutaj Unia Europejska, to jest tutaj samo dobro, nie, do nieba wstępują, do nieba z bram. Ale to, ta Unia Europejska, w którą Ukraińcy wierzą, ona tak może wyglądała 20 lat temu jeszcze. Może zanim jeszcze Polska weszła do tej Unii. A teraz Unii już nie ma takiej. To Unia się rozpierdala, a oni wierzą w to, że tutaj będą zaraz zarabiać tu hrywny, tam przemnożą na euro, będą w euro zarabiać tyle, co w hrywnę zarabiają teraz. Są zmanipulowani, no. O to chodzi właśnie. Kto tu manipuluje ludźmi, między narodami, jednych na drugich tutaj nasyła, jeżeli prowokacje.
1: No to wszystko jest gra, trzeba zawsze patrzeć tak na politykę, na świat, że to jest zawsze taka gra w szachy trochę, nie? I że piękne słowa, różne hasła, ale tak naprawdę chodzi o zyski, o surowce. Jak sobie czytałem, teraz trochę tam się przygotowywałem, czytałem sobie o historii, to zawsze wszystko się sprowadza do tego, że ktoś miał chrapkę na surowce, nie? I napadał drugiego. No i to wiesz. A potem my słyszymy o tym, że Bóg, honor, ojczyzna, a tak naprawdę ziemia i surowce, można by to tak podsumować. No nie wiem, Stanom Zjednoczonym to ponoć tak się mówi, że no może zależeć na tym, żeby osłabić Europę, że to jest jakaś konkurencja. My Polacy jesteśmy takim dziwnym narodem, bo jedną nogą wschód, drugą zachód. Zapatrzeni na zachód, a historia nas tak, wiesz, uwarunkowała, że ten wschód nami kieruje. Ale to jest strasznie ciężka sytuacja, bo my jesteśmy w takim miejscu, że jesteśmy narażeni na wpływy i z zachodu, i ze wschodu, i ciągle, wiesz, ktoś tu chce przejść, tu się kotłuje i po prostu jesteśmy tacy rozdwojeni. Popatrz, sama Polska, jaka jest podzielona, inny jest zupełnie zachód i wschód Polski, nie? Inaczej się ludzie nawet zachowują. I to nie wiadomo, co z tym zrobić. Mi się wydaje, że teraz jest ciężko w ogóle się wycofać z tej drogi, bo jak się wykonało już pewną drogę, wstąpienie do Unii, NATO, tak dalej, to wiesz, nagle to wszystko zaprzepaścić, jakie by to nie było, jakbyśmy tego nie oceniali. A jednocześnie patrz, mając sojusznika tak daleko, Ameryka, dla USA to może być, ta Polska może się stać nagle abstrakcją, bo będą mieli inne rzeczy na głowie, Chiny, tak dalej, i nagle, wiesz, machną ręką na Polskę, mimo że sojusznik, mimo że chcą tutaj rozbudowywać NATO, to machną ręką, bo mają w ogóle

0: w chodziła tego. A co to chodzi? Ale ty nie widzisz tego, że to jest gotowanie żaby na Polakach, że tak tu jest wszystko pokazywane, żeby Polacy sami kurwa chcieli tutaj iść, tutaj siedzieć w okopach tym kurwa błocie, brudzie, tam ze szczurami razem z Ukraińcami tam na Moskwę iść. Ty nie widzisz tego, że to się dzieje, jest naród polski tak manipulowany, że no, opcji nie ma, innych perspektyw nie ma tutaj. Jak tylko wojna z Rosją. Nawet nie ma przedstawionej innej alternatywy, że coś innego może być.
1: Dobry wieczór. Fajnie, że radio nadaje, ale tego komucha nie będę nawet słuchał. Dobranoc, pisze Waranskomodo. Słuchajcie, nie bądźcie tacy, takie zagryziaki. Staramy się tu jakoś dogadywać. Tylko z dogadywania się może coś wyjść, a z awantur, z napierdalania się maczugą po głowie, to nic nie wyjdzie. I tutaj staramy się znaleźć jakiś wspólny mianownik, tak dalej. Słuchaj, Szabel, bo to są tak, weszliśmy na takie tematy, które są strasznie energetyzujące, wiesz, i takie, no, też się wkurzyłeś. Ja to rozumiem, bo takie tematy, wiesz, to jest dla ciebie ważne, nie? Gdzieś tam i to ciebie też ekscytuje i porusza. Może o tym kształcie ziemi byśmy chwilę pogadali tak dla uspokojenia, bo ja bym tutaj z tobą chętnie polemizował. Słuchaj, no jak to jest, że lecisz ze samolotem i widzisz tą krzywiznę ziemi na przykład, to jakbyś tu skomentował?
0: To słuchaj, to już ci odpowiadam, że te okienka są zaokrąglone, tak są.
1: Wiedziałem, znam ten argument, tak.
0: Znasz.
1: Specjalne słuchaj, okna zrobili, tak.
0: Dobra, a słyszałeś o czymś takim jak kalkulator krzywizny ziemi?
1: Nie.
0: Nie słyszałeś, tak? Więc tak. Ja już się pokazuję, powiedzmy, czy wiesz, że z Helu można zobaczyć Gdańsk i odwrotnie, z Gdańska można zobaczyć Hel. Słyszałeś o tym?
1: Wiesz co, ja jestem słaby z geografii i tak kiepsko się orientuję.
0: No słuchaj, ale tutaj to o tym na streamach przerabialiśmy ten temat. Mamy tutaj, ja sobie zmierzę, ile to będzie odległość. Z Gdańska na Hel. No to jest ile? 23 km powiedzmy. Tak. I mamy coś takiego jak kalkulator krzywizny Ziemi. Jak tutaj wpiszemy tak. O, tutaj mam. Wpiszemy wysokość oczu. Powiedzmy, dajmy 1,60 m. Tak. Z plaży obserwuję, w metrach dajmy, w metrach.
1: Nie słyszałem w ogóle o czymś takim jak kalkulator.
0: Odległość do celu 23 km mamy, tak? I mamy tutaj tak, że odległość do horyzontu to jest 4,5 km, że według oficjalnej tutaj tak Ziemia wygląda jako globus, że jest za 4,5 km nie powinniśmy nic zobaczyć. A Hel tutaj z Gdańska obserwowany powinien być jakieś 26 metrów pod horyzontem powinien być. Więc to właśnie ten kalkulator krzywizny Ziemi to przeczy właśnie naocznym obserwacjom.
1: Wiesz co, to ja tak odbiję piłeczkę tak w prosty sposób. Zaproponuję twoim słuchaczom, skoro są tacy hojni, no bo są, to żeby ci zafundowali wycieczkę dookoła świata. Znalazłem dzisiaj, proszę bardzo, rejs. Słuchaj, mógłbyś na statku zajebistym takim wycieczkowcu, jak Titanic, płynąć sobie, nagrywać streama i dookoła świata byś sobie opłynął ziemię. Jest, wiesz, cała trasa. Może taki eksperyment byś zrobił.
0: No i co tam bym zobaczył, słuchaj?
1: No przepłynąłbyś, no nie robiłbyś jakichś dziwnych, wiesz, kółek, nie poruszałbyś się po dysku ani po ziemi komórkowej, tylko po prostu byś se popłynął, po mapie byś se patrzył, ten kraj, ten kraj, ten kraj, płynę sobie dookoła, wracam do Polski, wiesz, no tutaj zafundujcie Szablowi taką wycieczkę, fajny eksperyment byłby, chłopak by się ucieszył.

0: by se streama nagrywał, by wam retransmitował. Może zrobisz przy okazji efekt lornetkowy, eksperyment lornetkowy. Przez lornetkę zobaczysz, jak nagle statek, wiesz, tak jakby w wodę się zagłębiał, nagle ci zacznie znikać, nie? I opadać, to by sugerowało krzywiznę Ziemi, zaokrąglenie. No, różne są takie tutaj propozycje moje.
1: To słuchaj, no to może być dookoła, może wokół świata, może bo wokół tych kontynentów kilku, których znamy, a dalej są kontynenty ukryte. Świat jest dużo większy, nie wiem czy wiesz. Aleks już wysłał fotkę z samolotu, że żadnej krzywizny nie ma. Aleks mówi, że dużo lata samolotami. Może Aleksa podłączymy, coś powiedział się na ten temat.
0: To spróbuj go dołączyć.
1: Dobra, Aleksa dodajmy do rozmowy. Wysłał zaraz. Czekajcie, bo coś... Mariusz później ci dodamy.
0: Ja tam wierzę jednak w okrągłą ziemię, bo wiesz, ten, to by był spisek wszystkich spisków, matka wszystkich spisków. To by tak było tak drogie, trzeba by łapówy dawać tylu ludziom, specjalistom, wiesz, od satelit, od radarów. I jest też taka sytuacja, że prezydenci, różni władcy krajów, którzy pewnie wiedzą, czy wojskowi jacyś wysoko postawieni, wszyscy co, opłacani i żaden się nie wykruszy, żaden się nie rozpruje, mówiąc językiem... O, a tu Gumball próbuje też dołączyć. Dołączył Alex i Gumball. Dobra, Alex był pierwszy, to dajmy głos Alexowi. Starajmy się zwięźle w miarę mówić, żeby tutaj każdy się wypowiedział. Witamy Aleksa.
2: Witam państwa słuchaczy i witam was, obydwóch, czy tam obytrzech.
0: Ja tylko, ja tylko wtrącę, że państwo to mężczyzna i kobieta, więc panów bardziej.
2: Dobrze, wiem. Nie czepiajmy się słówek takich drobnych, bo to przeszkadza w rozmowie i tak naprawdę nie jest potrzebne, bo nawet jeśli używamy tam słowa gadać, to i tak... Każdy wie, o co chodzi, a nie opilnujemy tego, bez sensu się czepiać tych szczegółów, które nie mają znaczenia większego merytorycznego. Wysłałem teraz Gabrielowi zdjęcie, może on by ci to wysłał, albo byście wrzucili, żeby ktoś pokazał krzywiznę. Ja robiłem to zdjęcie, akurat to jest nad Kairem. Nie upieram się, czy Ziemia jest okrągła, płaska czy kwadratowa, to nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, i chyba wszystkim nam chodzi, że zauważyliśmy, że coś nam się nie zgadza. A tym, którym się wszystko zgadza, to widocznie jeszcze nie zaczęli zauważyć pewnego rodzaju anomalii albo tych wad systemu, który uczył nas tego, w czym mieszkamy, jak mieszkamy i na czym mieszkamy. Ja robiłem taki eksperyment właśnie, jeśli chodzi o krzywiznę Ziemi. I latając samolotami, kiedyś sobie zrobiłem tak, że flamasterkiem, będąc na ziemi, na pasie startowym, znaczy jeszcze wcześniej, po jednej stronie na okienku zrobiłem sobie dwie kropeczki po dwóch stronach okienka na wysokości horyzontu i z mojej strony na fotelu, w tym okienku po jednej i po drugiej stronie, zrobiłem sobie te znaczniki. Po obu stronach widziałem horyzont na jakiejś tam wysokości i później, będąc na wysokości 11 kilometrów, ja dalej ten horyzont miałem na wysokości tych punkcików, które sobie zaznaczyłem na okienkach, tak naprawdę na tych białych plastikach, na tych obrabówkach.
0: Okej, okay. I czego by to miało dowodzić?
2: Bo ja tego, że jeśli byłbyś na okrągłej ziemi, to będąc 11 kilometrów wyżej, chociaż troszeczkę musiałbyś mieć ten po obu stronach, czy choćby po jednej, obniżony troszeczkę horyzont, no bo ta ziemia jest okrągła, ty już byś powinien troszeczkę się musi podnieść na fotelu, żebyś znowu zobaczył ten horyzont, a ty masz go dalej na tej samej wysokości, tylko po prostu dalej perspektywa jest bardziej odległa.
0: No dobra, ale co z, przepraszam, co ze stacjami kosmicznymi ISS, wiesz, międzynarodowa stacja kosmiczna, w której załogę stanowią ludzie z różnych krajów, często rywalizujących ze sobą, to wszystko wielka mistyfikacja?
2: Ja odnoszę się tylko do tego, co ja widzę moimi oczami. Nie byłem na stacji kosmicznej i może nie wiem, czy ktoś tutaj był słuchaczy, natomiast jak się popatrzy dzisiaj albo w historii, jak wyglądały wszystkie starty wszystkich praktycznie statków, które leciały w kosmos, one wszystkie zakręcają i wszystkie lecą gdzieś tam później do boku, nie wiem z jakiego powodu. Natomiast jeśli ktoś przyglądał się, jak wyglądają starty tych SpaceX, tych od Elona Muska, tych satelit, tych statków, które startują i lądują pionowo, przecież to jest animacja, ludzie. No jak można patrzeć na coś takiego, co jest wygenerowane przez komputer, że jakaś rura, NASA stworzyło, NASA nie potrafiła stworzyć czegoś, co ląduje pionowo, ta rura, która ma po prostu ten silnik odrzutowy, że to coś z taką precyzją jest w stanie wylądować, to weźcie mi powiedzcie, dlaczego samoloty tak nie startują po prostu pionowo w dół, pionowo w górę, tylko potrzebują iluś kilometrów pasa startowego i do startów i do lądowań, a nie jeden punkt po prostu w środku miasta, tam samolot po prostu sobie ląduje i jest na miejscu.
0: No przecież nie wiem, to są... może się to da przecież... jakoś wytłumaczyć.
2: Na pewno się da.
0: Oglądałem sobie dzisiaj zdjęcia z tej stacji kręcone, wyglądały dość realistycznie. A no, to, że NASA robi wizualizację, że koloruje zdjęcia, to jakby oni się z tym nie kryją zupełnie. Ale no. Okej, okay, no to teraz może Gumball coś powie jeszcze. Okej, to szybciutko.
2: Jedno zdanie. Powiedziałeś, że to tak realnie wygląda. Wiesz, jak wygląda Matrix, to też naprawdę realnie wszystko wygląda. Także tyle. No.
0: Da się rozpoznać efekty specjalne.
2: No wiadomo, że się da.
0: Gumball, cześć Gumball. To jest Nocne Radio Team z kolei tutaj.
3: Cześć i czołem. Dobry wieczór.
1: Siema, siema.
3: Cześć, my się już znamy. Gumball, jeszcze dla upewnienia. Ja chciałem tutaj was się spytać, czy wy wierzycie w Australię? Czy wierzycie w taki kraj, że istnieje?
0: Szabel, wierzysz w Australię?
1: No z tego co wiem, to Australia to jest półwysep Australia jest przez całą długość podzielona płotem jakimś, murem, niby od jakichś tam, nie wiem, psów dingo, królików, kangurów i za to ogrodzenie nie możesz przejść. Ja też słyszałem na YouTubie relacje, Rosjanie mieszkali w Australii już kilkanaście lat, po prostu chcieli się gdzieś samochodem gdzieś pojechać w głąb kraju, zobaczyć jak to wygląda, bo gdzieś tam jakieś masz, dużo tam jest rezerwatów, jakichś parków naturalnych, ale tam tylko się może dostać samolotem. No i po prostu chcieli tam dojechać samochodem normalnie. Wiesz, jadą normalnie, jest trasa szybkiego ruchu, nagle to się zrobi z tej trasy shooter, a normalnie na mapie powinien asfalt dalej być. Nagle na tym shooterze jakiś jest płot, oni ten płot przekroczyli, jadą dalej, nagle się zatrzymały jakieś dziwne patrole, jakieś konne patrole, w jakichś mundurach dziwnych i powiedzieli, się pytali, czy przepustki macie. Mówię, nie mamy, ale tam jeden patrol olali. Ale jak już dalej zobaczyli jakąś gorszą bronią czy coś, to się przestraszyli i no myślę, nie, dalej nie dojadą już, bo zabiją ich.
3: Może jakaś baza wojskowa, może jakaś baza wojskowa, która stoi pomiędzy dwoma punktami i wystarczyłoby ją obejść. Nie wiem, tutaj ciężko mi się odnieść do tego, ale w każdym razie ja mam znajomych na zachodzie, północy, wschodzie, południu kraju, ogólnie porozmieszczanych w różnych miejscach. Powiem tak, Australia to jest pustynia. Praktycznie większość kraju to jest pustynny teren, na którym nie da się mieszkać. W większości ludzie mieszkają na wybrzeżach. Jest to najlepszy teren ogólnie. Ale do czego chcę dojść? No bo Australia to jest jednak druga półkula Ziemi. No jednak jest gdzieś tam na krańcu faktycznie, ale druga półkula Ziemi jednak. I tutaj jest prosta rzecz. Jeżeli Australia istnieje, to dlaczego zachodzi słońce? Ja się pytam, bo jeżeli zachodzi słońce i pojawia się w Australii, dlaczego tak się dzieje, bo na płaskiej Ziemi tak by się nie stało. Ono by się oddaliło, zmniejszyło, cokolwiek, ale na pewno by nie zaszło. I tutaj mówienie, że no bo nie ma go, nie widzisz go, no nie jest trafne, bo nawet jak świecisz sobie latareczką, gdzieś tam daleko, ktoś na przykład świeci i ty jesteś z drugiej strony, to ty widzisz, nie, jak tam on świeci, ale z twojej strony nie jest jasno. Jest ciemno, ale nadal widzisz tą latarkę, widzisz więc widziałbyś to słońce, więc dlaczego słońce zachodzi? To jest problem bazowy. A można tutaj jeszcze więcej rzeczy wywnioskować, bo przecież przechodząc z porówniku, prawda, gdzie słońce prawda, zmienia swoją odległość, można też wyliczyć na podstawie cienia jakby kurwaturę, czyli okrąg Ziemi. No i to są problemy, które ja stawiam, bo okej, możecie mieć wiele teorii, ale jedna poprawna rzecz, która niszczy tak naprawdę te wszystkie teorie, no tutaj nie można tego jakby pominąć. No nie da się, pominąć czegoś, co istnieje. A zachód słońca istnieje. Zachodzi słońce.
2: Ale poczekaj, jeśli ja mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo ja nie za bardzo zrozumiałem jakby co jest argumentem i za czym ma przemawiać, to jest jedna sprawa. Więc nie wiem, może ja nie zrozumiałem tylko, ale nie wiem po prostu do czego, co chciałeś przez to powiedzieć, to co powiedziałeś.
3: Że w takim wypadku Australia musiałaby być po drugiej stronie płaskiej Ziemi.
2: Ale po w przypadku czego?
3: Jeżeli słońce zachodzi, a wschodzi w Australii, to znaczy, że Australia musi być na drugiej stronie płaskiej Ziemi, bo nie może być na tej samej stronie płaskiej Ziemi. A wszyscy mówią, że drugiej strony płaskiej Ziemi jakby nie ma, nikt tam nie był.
2: Wiesz co, to ja ci powiem tak, jeśli mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś. Część słuchaczy to pewnie jest od szabla, więc gdzieś tam będą słyszeć to po raz drugi, czy tam po raz trzeci. Ale ja zrobiłem coś takiego, że to zabrzmi totalnie dziwnie, ale ja tego doświadczyłem, ja to widziałem swoimi oczami i mam to nagrane, że będąc po jednej stronie Afryki na Fuerteventura, widziałem słońce, zachód słońca, gdzie słońce oddalało mi się, bo się robiło coraz mniejsze i tam daleko, daleko, daleko uciekało i ten piękny zachód słońca był coraz taki ciemniejszy, coraz bardziej czerwony, gdzieś tam to wszystko znikało w oddali. Natomiast będąc po kompletnie drugiej stronie Afryki, czyli w Egipcie, widziałem w zupełnie inny sposób zachowujące się teoretycznie to samo słońce. Bo ja je miałem przed oczami, które przez po prostu mi spadało w dół, nie oddalając się i nie zmieniając średnicy tarczy, no bo przecież ja to widziałem swoimi oczami i każdemu, kto może taki filmik wam nawet mogę podesłać, bo to stałem i nagrywałem, to ci po prostu spada i znika i od momentu, kiedy słońce dotknie tego horyzontu dolną częścią, to w 2 minuty całe znika i za 15 minut robi się ciemne te egipskie ciemności. Po drugiej stronie wyglądało to kompletnie inaczej. To się oddalało, tak jak ci się samochód oddala, to tam się to oddalało, a tutaj to się po prostu spadało w dół, bo ileś tam masz lat i ileś lat patrzysz na ten świat, który cię otacza, więc masz pewnego rodzaju świadomość tego, jak się poruszają przedmioty w twojej w ogóle, jakby jesteś świadom tego, co widzisz w pewnym sensie, a zatem ja widziałem, że to w inny sposób się zachowywało tutaj, a inny po drugiej stronie, więc ja nie twierdzę, że czy jest tak, czy inaczej, czy mamy dwa słońca, czy cokolwiek innego. Chodzi o to, że tak naprawdę nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy tam, bo na argumenty będziemy się do końca życia, że tak powiem, mordować i tam wojować. Tylko wiemy, że coś jest nie tak. Że tutaj, z jednej strony i z drugiej strony są.
0: Tutaj mi słuchacze też przypominali o Harrierach i o różnych innych pojazdach, które potrafią pionowo startować i lądować. Okej, ale to zostawmy. Ja myślę, że w ogóle teoria płaskiej Ziemi no, wyklucza istnienie grawitacji. Płaskoziemcy zastępują tą grawitację jakimś przyciąganiem elektromagnetycznym, czy czymś takim, czy przyciąganiem jakimś tam powierzchniowym.
3: Ale to można wytłumaczyć. Ale
0: grawitacja jest dosyć spójną teorią. Ona ma swój wzór jeszcze od Newtona. Tutaj mam przed sobą ten wzór. To się wszystko trzyma kupy. Planety wokół nas są kuliste, galaktyki się przesuwają, tak jakby Ziemia była okrągła. To wszystko się trzyma kupy. I nagle ktoś wyskakuje, że nie, to wszystko jest nie tak, bo tam zatrzymują gdzieś na Antarktyce. Kurczę, jak chcesz do Lechitów się dostać i do nazistów, co uciekli do... No, to brzmi jak bajka trochę przy tym wszystkim, co nauka mówi. Ja bym tak nie negował nauki. Takich, co negują naukę całkowicie, trochę jak ty, Szabel, bo ty w sumie w dużej mierze negujesz naukę, prawie że całą, kurczę, mimo że korzystasz z niej i zawdzięczasz jej dużo dobrodziejstw i wygodę, w jakiej żyjesz. To, że też te szczepionki, no kurczę, pozbyliśmy się całej masy chorób dzięki szczepionkom.
1: Takich słów nie używamy na YouTubie. No jest.
0: A, sorry, bo zapomniałem, że na dwa streamy.
1: Bo się... YouTube'a tutaj łapią, nie można takich rzeczy mówić. No inaczej mówię, jakieś, nie wiem, keczupy, jakieś preparaty jakieś tutaj, czy coś.
0: No dobra. U nas tu padają wszelkie takie słowa, się tam nie szczypiemy i nie mieliśmy jakichś problemów, ale dobra, kumam, jak na dwa streamy, to dobra. Słuchajcie, no polio, tężec, krztusiec, odra, świnka, ospa wieczna, tu czytam, no kurczę, całej masy chorób się pozbyliśmy i takie negowanie w ogóle, że szczepionki są, przepraszam, że są do dupy, preparaty i tak dalej, to jest obskurantyzm i to jest takie jakieś cofanie się.
3: A może pójść taką drogą racjonalnego myślenia, czyli medycyna jest dobra, lecz to korporacje tą medycynę zaśmiecają. Ja zawsze byłem tego zdania, że ogólnie jeżeli doktor robi coś z szczerej intencji wyleczenia kogoś, to zawsze będzie najprostsza rzecz. Czasem będzie szczepionka, czasem będzie... jakaś kuracja, czasem będzie zabieg, zależy, no nie jestem doktorem, prawda? Ale jeżeli wchodzą w to pieniądze, no to nie zawsze jest to rozwiązanie najprostsze bądź takie, które ma od razu pomóc. Jest to rozwiązanie, które ma być money.
0: Albo się traktuje, tak, albo pieniądze, albo się traktuje człowieka jak byle co, byle szmatę, tak jak no, ja się uważam za osobę poszkodowaną przez szczepionki, bo mi to zaszkodziło, tylko że tutaj problemem było to, że dostałem szprycę.
3: Robiłeś keczupa sobie, a ja nie robiłam.
0: Znaczy jako dzieciak, no to były obowiązkowe kiedyś. Ja myślałem, dostałem całą serię, która mi rozwaliła układ odpornościowy. Trzeba po prostu brać pod uwagę, trzeba to robić z głową, trzeba to robić ostrożnie, a nie traktować człowieka, że wiesz, na taśmie, nie? Tutaj dołączył do nas i się już zmył, przepraszam. Nie wiem nawet kto, bo się uśmiechnął, tu pokazał się na kamerce i poszedł. No.
2: Krawiec, ja się mam do ciebie zwracać po imieniu, czy krawiec?
0: Krawiec, wszyscy do mnie mówią krawiec. No.
1: A jak na imię masz? Bo ja nie wiem.
2: To jest krawiec, niech będzie krawiec. Słuchaj, mój drogi, kochany. Powiedziałeś tą właśnie rzecz, którą chciałem nadmienić. To jest kwestia pieniędzy, substancji, intencji, pieniędzy, ale na samym końcu, a w zasadzie na samym początku jest dobro i zdrowie każdej indywidualnej osoby, która jest w ten sposób potraktowana. I jeśli będziemy rozmawiać z każdym poszczególnym człowiekiem, który został poddany jakiejś procedurze i jeśli on ci powie, że jego życie zostało zniszczone, zdewastowane, że jest wrakiem człowieka, nie wie co z sobą zrobić, nikt mu nie umie pomóc i chcą go zamknąć do psychiatryka, a on nigdy przez 31 lat nie chorował, to teraz czy my będziemy patrzeć globalnie na to, czy na ileś ludzi ile jest w Niemczech. Nawet ostatnio słuchałem wiadomości, że Bill Gates nie jest wpuszczany, ma zakaz wstępu do Indii, dlatego że gdzieś tam ileś lat temu ileś tam set tysięcy czy tam 10 000 ludzi było poszkodowanych różnego rodzaju procedurami. To są rzeczy na tyle, tak samo jeśli chodzi o naukę, tak samo jeśli chodzi o to wszystko, w czym żyjemy, czy to jest kosmos, czy my się kręcimy z prędkością jakąś i przemierzamy cały ten wszechświat przez miliony lat i przez miliony lat to wszystko, te gwiazdy, to wszystko jest dokładnie w tych samych miejscach, porusza się tym samym schematem. Myślę, że taka rozmowa jak ta one nie wniosą nic, dlatego że my tak naprawdę nie mamy danych, my nie wiemy w ogóle, o czym rozmawiamy, nawet choćby o grawitacji. Nauczono nas, dano nam jakieś wykresy, jakieś schematy wyliczeń, jakieś teorie, które tak naprawdę nie do końca wszystko się zgadza, bo ja sam, że tak powiem, widzę, że ten świat nie jest taki, jak nas uczyli, ale nie wiemy też, jaki jest naprawdę. I na podstawie tylko naszych obserwacji jesteśmy w stanie powiedzieć, że to, co nas uczą o tym świecie, w jakim żyjemy, w jaki sposób, nie zgadza się z tym, co każdy z nas indywidualnie doświadcza, o ile chce doświadczać i jest otwarty na tą prawdę jego osobistą i jego doświadczenia. Czy jest krytyczny, czy w ogóle jakby zauważa, tak? Czy jest osobą, która po prostu chce przeżyć kolejny miesiąc, kolejny tydzień, od wypłaty do wypłaty, od imprezy do imprezy i nic go więcej nie interesuje, bo to jest lwia część ludzi.
0: Okej, okay, to postawmy, no okej, okay, to dokończ. I postawmy kropkę i ten, tak, i, no, i robimy tak. Miejsce. No okej, okay, to tyle, dobra. Trzymaj się, Aleks, dzięki za twój głos.
2: No, pozdrawiam.
0: Hej, hej. A dołączył...
4: Kolega i kropka.
0: Mariusz dołączył.
4: No hej, kropka. Hej, hej. No kolega i kropka. Ja widzę, że ty przyjąłeś tutaj program i wyrzucasz ludzi, których kurwa, wiesz, nie podoba ci się rozmowa z nimi. Mhm. I widzę, że automatycznie mówisz im dziękujemy. I pozbywasz ich głosu.
0: Dynamika, tak dynamika. Tutaj mamy trochę inną formułę niż u Szabla. Tutaj powiedzmy nie jest tak, że ktoś zadzwoni, będzie dwie godziny sobie tam smędził, tylko co ma do powiedzenia, ktoś zwięźle, krótko, na
4: no
0: temat
4: i
0: już.
4: Czas na ciebie już też, dziękujemy.
0: Nie, masz czas, proszę bardzo, masz głos.
1: Mariusz, dzisiaj robię tutaj skraw ze wspólnego streama i konwencji tego przyjęliśmy. My cały czas na Skype jesteśmy.
4: Macie taki, okej.
0: Okay. A ty co z pretensjami? Tylko dzwonisz, czy powiesz coś konkretnego?
4: Nie, ja ogólnie mogę wypowiedzieć się na dużo tematów, tylko wiesz, zauważyłem, że ty lubisz mieć taką władzę. Zauważyłem właśnie w tekście rozmowy twojej, no, tak że jest. Tobie straszne, wydaje straszne. Się, że wiesz wszystko, i możesz powiedzieć, ten już out.
0: Moderuję, człowieku. Moderuję. Weź mnie nie wkurwiaj. Zadzwonił i pretensje ma od razu. No, masz głos, to mów, a nie z pretensjami.
4: Ale
0: no,
4: nie,
0: coś
4: nie,
0: też
4: nie,
0: powiedzieć?
4: Ja nie mam pretensji. Dlaczego ty mówisz, że ja mam pretensje? Ja nie mówię, że mam pretensje.
3: Panie Mariusz.
0: Dobra, coś na temat? A coś na temat?
4: No tak. Mówiłeś na przykład na temat płaskiej ziemi i tam się wyśmiewałeś, że na przykład kolega nasz, przede wszystkim szefo, Szabel, mówi, że ma teorię na temat płaskiej ziemi takie. I ty się z tym nie zgadzasz. Bo ty się nie zgadzasz, to co? Nikt się nie może z tym zgadzać?
0: A czy ja coś takiego powiedziałem? Ja szanuję rozmówców i każdy ma tu głos i się ludzie wypowiadają. Ty, ale wiesz co, jakiś taki problematyczny jesteś, może z tego, albo
4: nie,
0: coś...
4: Nie, ja nie jestem, ja próbuję właśnie wytłumaczyć sprawę, a ty jesteś problematyczny. Ty nie lubisz słuchać tego, co
0: A ja cię szanuję, wiesz, ja cię szanuję. I co? Słuchaj, stary, ja po prostu czuwam nad tym, żeby też i Gabriel na przykład miał głos i tak mało się odzywa, jak na gościa zaproszonego. Bo jest dużo telefonów, więc muszę pilnować czasu trochę. A dyskutujemy sobie.
4: Nie, ty nic nie musisz. Nikt nic nie musi. To jest, wiesz, po pierwsze widzisz już teraz sam sobie powiedziałeś coś, czego w ogóle nie powinno być sensu. Co ty musisz? Ty nie musisz, ja nie muszę, nikt nic nie musi, więc kłamiesz. Nikt nic nie musi.

Nocne radio bez litości. Audycja z brodą, ale ponieważ mam dzisiaj dla was do opowiedzenia bardzo, bardzo ciekawą historię, będzie jeszcze miejsce na kawałek wspominek. Będzie jeszcze trochę miejsca na porozmawianie sobie o przyszłości bez litości. Ale to w drugiej części. Oczywiście, jak zwykle w nocnym radiu jest to audycja całkowicie interaktywna. Lecz teraz będzie trochę inaczej. W tej pierwszej części chcę wam opowiedzieć historię, którą dzisiaj dla was przygotowałem. Potem zaś zrobimy sobie krótką przerwę i przejdziemy do klimatu bardziej afterowego, gdzie też chciałbym wam zaznaczyć, dlaczego wraca, po co wraca, czym było bez litości dla tych wszystkich z was, którzy pojawili się stosunkowo niedawno i nie pamiętają dawnych, dawnych lat nocnego radia. No ale tymczasem, nie chcę zanudzać od samego początku, nienawidzę tego w podcastach True Crime. Nexium. Zabawne jest to, że bardzo interesują mnie kwestie związane z sektami, z przemocą, z wykorzystywaniem ludzi, z takiej czystej ciekawości. Miałem wrażenie, kiedy czytałem o Mansonie, kiedy czytałem o Jimmy Jonesie, kiedy czytałem o sekcie Niebo, że wszystko już zostało powiedziane, że wszystkie schematy są dostępne na wyciągnięcie ręki. Ale okazuje się, że czasami w dalszym ciągu wystarczy się odrobinkę... To jest na żywo. Jak najbardziej na żywo. Także tutaj od czasu do czasu będę referował do czata, a jeżeli chodzi o jakieś bardziej luźne pogadanie, do tego jeszcze przyjdzie czas. No właśnie, wydawało mi się, że wszystkie te metody już są mniej więcej nam znane, ale im bardziej badałem temat, czy to w Europie, czy to w Azji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet patrząc na afrykańskie wierzenia, okazuje się, że wszystkie te metody, na które powinniśmy już być dawno uodpornieni, działają cały czas, tylko czasami są przepakowywane do bardziej technologicznych, czy bardziej kolorowych opakowań i sprzedawane po raz kolejny. I cała historia z tym związana to, jak blisko tak naprawdę ci ludzie, którzy nie... Aż ciężko mi to określić, ubrać ładnie w słowa, którzy są podłymi hienami, wręcz zniewagą dla naszej cywilizacji, cały czas są wśród nas i rozkręcają swoje nowe biznesy, rozkręcają nowe koła pomocy, rozkręcają swoje kulty, rozkręcają swoje wierzenia, niszcząc każde pokolenie na swój sposób. Powiedzieć o dzisiejszym świecie, że zmienia się szybko, a oczekiwania, które mieliśmy jeszcze rok temu, dzisiaj już nie dają rady, jest wręcz śmieszne, jest niepoważne. Gdyby ktoś mi powiedział rok temu, jak będzie wyglądał sierpień w Polsce, czy marzec, czy maj, czy jakikolwiek inny miesiąc, to bym oczywiście wyśmiał, bo nie miało to najmniejszego sensu. Jednak oczekiwania się zmieniają i każdy z nas to odczuwa na swojej skórze. Nie masz czasem wrażenia, że nie dotrzymujesz terminów? Że zawalasz jakiś projekt? Że nie spełniasz oczekiwań rodziny? Że zawodzisz swoich przyjaciół? Że się nie wysypiasz? Że straciłeś cel w życiu? Wbrew pozorom, każdy, niemal każdy na tym świecie ma tak od czasu do czasu, a współcześnie wokół nas jest mnóstwo coachów, którzy mają dla nas jeden fantastyczny mechanizm, super nowoczesną technologię przetestowaną przez amerykańskich psychologów. Na setkach tysięcy ludzi odmieniło ich to życie. Dzięki nim stali się wydajniejsi, spokojniejsi, bardziej pewni siebie, taki totalny badass. I oni bardzo chętnie będą cię tego uczyć. Oczywiście za niemałe pieniądze.

dzisiejszej historii będziemy towarzyszyć Nicole, młodej aktorce, która dopiero zaczynała swoją karierę na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I trochę z jej perspektywy się jej całej historii przyjrzymy. Natomiast żeby zarysować historię Nexium, czyli de facto firmy, korporacji, która miała jedną podstawową właściwość. Zajmowała się szkoleniami. Szkoleniami ludzi takich jak ja i ty. Ludzi takich, którzy chcieli czegoś więcej od życia, stracili trochę młodzieńczy zapał, wpadli w depresję, przestali ogarniać to, co się wokół nich dzieje. Tutaj wymagania, tam uczelnia, tam praca, tutaj rodzina, tutaj dzieciaki, tam mąż, tutaj żona. Każdy może siwieć. Każdy może mieć dość. I każdy w pewnym momencie będzie chciał się ulepszyć, będzie chciał posłuchać kogoś mądrzejszego. Kogoś, kto przyjdzie do nas i on nie powie tak, jak często mówię. To nie będą proste odpowiedzi na trudne pytania. To będzie trening. To będzie ciężka, ciężka praca. Nie można nazwać Nexium sektą. Była to bardziej właśnie organizacja, firma szkoleniowa, firma coachingowa, lecz wewnątrz niej pojawiały się inne struktury. Jednak w każdym miejscu, gdzie staramy się w jakiś sposób ulepszyć jakość swojego życia, czy to będzie kółko brydżowe, czy to będzie kółko szachowe, czy to będzie siłownia, pamiętamy to wszyscy ze szkoły podstawowej. Jeżeli mamy jakiś plan doskonalenia nauki rozmyty na wielu, wielu ludzi, to zawsze ten plan nauki będzie równał do najniższego poziomu. Dlatego też jako dorośli ludzie formujemy wówczas pewne wewnętrzne kręgi. Tak trochę pod parasolem choćby tej siłowni kogoś bardziej zainteresowanego kulturystyką albo z jakimiś dodatkowymi jazdami na rowerze, żeby być lepszym, żeby wziąć byka za rogi, skoro już ruszyliśmy tyłek na tę siłownię, no to warto by było pociągnąć trochę dalej. I przedstawię wam dzisiaj całe mnóstwo różnych technik, które pierwotnie sobie opisałem jako techniki manipulacji, jednak nieuczciwym byłoby nazwać je w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że większość tych technik, poza naprawdę niechlubnymi, okrutnymi, zwierzęcymi wręcz praktykami, to są metody, które naprawdę potrafią zadziałać, które sprawią, że jeżeli mamy jakiś problem, który chcemy rozwiązać, chcemy zmienić swoje życie, chcemy wprowadzić do niego ten, nie wiem, młodzieńczy blask, więcej ambicji, więcej sił do życia, to działa. To działa. Jedno pytanie, które towarzyszyło mi przez cały czas przygotowania materiału do dzisiejszego nagrania, to było to, czy cały ten pomysł był od początku tak zaprojektowany, żeby wyłapać najsłabsze jednostki i je wykorzystać. Czy być może pojawiło się to dopiero po czasie? Ale przejdźmy do dokumentów, które zostały opublikowane już bodajże w 2003 roku, gdzie Nexium w dość zabawny sposób próbował zablokować opublikowanie tychże informacji. Ponieważ jedna z organizacji w Stanach Zjednoczonych, organizacji non-profit pozarządowej, która zajmuje się tropieniem sekt i niebezpiecznych kultów religijnych, otrzymała od jednego z członków, z osób, które zapisały się na szkolenie Nexium, kopię dokumentów, kopię podręcznika, z którego wszyscy się uczyli, a proces nauki też może tutaj sobie jeszcze za chwilkę trochę dokładniej omówię. Momentalnie Nexium wyciągnęło armaty prawnicze, mówiąc, że to jest naruszenie ich praw autorskich i o ile przegrali proces na każdej możliwej instancji, to jednak na czas trwania protestu zablokowana została możliwość ich szerszej publikacji, a i też do pewnego momentu, do zbyt późnego momentu, nie było wystarczająco o tym głośno. Mimo że Keith Raniere, założyciel Nexium i guru tejże wewnętrznej sekty, pojawiał się już
15 lat temu w magazynie Forbes, to dopiero whistleblower gdzieś w okolicach 2017 roku, który ujawnił już bardzo rozbudowaną pod tymi względami, pod względem manipulacji, pod względem wykorzystywania ludzi, nie wiem, podgrupę, organizację, mikroklub, zbudowany za fasadą pięknej coachingowej agencji, dopiero wtedy coś się ruszyło. No ale wszystko po kolei. We wszystkich tych coachingowych bredniach, z którymi możemy się spotkać, to zawsze będziemy mieli jakieś, nie wiem, 7 nawyków skutecznego działania, 12 kroków wyjścia z alkoholizmu. Zawsze to będzie jakieś takie wypunktowanie, co współcześnie jest nawet przenoszone na wszelkiego rodzaju clickbaity, bo lubimy mieć to wypunktowane od początku do końca. I dopiero po jakimś czasie, po czasie dość długim, zauważono, że niektóre z tych punktów, które były narzucane członkom tego, uczestnikom tego szkolenia, już w pewien sposób albo ich testowały, albo już odrobinkę rozpoczynały pranie mózgu. W jednych z tych punktów możemy przeczytać, że bycie ofiarą jest kwestią wyboru, że nikt nie jest po prostu ofiarą, wobec czego wybieram, że nie jestem ofiarą. I powiem szczerze, że gdy pierwszy raz przeczytałem to jeszcze bez narzuconego kontekstu, bez wskazania tego błędu, no to tak, kurde, no może trochę faktycznie coś w tym jest. Jest w tym bardzo duży sens, ponieważ współcześnie bardzo często wybieramy, decydujemy się na to świadomie, żeby robić z siebie ofiarę, żeby być ofiarą i pewnym sposobem, żeby ulepszyć nasze jako takie życie, będzie właśnie wyjście z tego, stwierdzenie nie jestem ofiarą, ale... Czy ktoś pobito o 4 w nocy na przystanku autobusowym nie jest po prostu ofiarą? Czy on wybrał, żeby być ofiarą? Czy żona pobita przez męża wybrała, żeby zostać pobita? Czy kobieta zgwałcona w parku wybrała, żeby zostać zgwałcona? Wdrukowanie do mózgu przyszłych ofiar kita, i nie tylko kita, ale o tym za chwilkę, z piękną referencją do popkultury. Już na tym poziomie Włączamy myślenie. Włączamy myślenie nieprawidłowe. Włączamy myślenie błędne, które potem, gdy staniemy się ofiarami naszego nauczyciela, naszego guru, będziemy mieli z tyłu głowy wdrukowane. Przecież to ja wybieram, czy jestem ofiarą, czy nie. W dalszych materiałach szkoleniowych, które otrzymywali klienci Nexium jeszcze na długo przed usłyszeniem o tym, że jest jeszcze jakieś drugie dno, że są jakieś organizacje niżej, jakieś wewnętrzne koła wsparcia, braterstwa. Coś, myślę, że to jest bardzo dobre słowo, chociaż pod tym względem brakuje mi dobrego określenia braterstwa dziewczęcego. Ale tym słowem będę się posługiwał. Już wówczas w materiałach szkoleniowych bardzo wcześnie otrzymywaliśmy informacje, w jaki sposób radzić sobie z tym, że ktoś z naszej rodziny, z naszych bliskich spojrzy na nasze szkolenie i powie: ej stary, to jest kult, to jest sekta. Programy Nexium były szybkie i gwałtowne. Zakładały kilkunastodniowe przebywanie w zamkniętym ośrodku wraz ze swoim mentorem, wraz ze swoją grupą, jednocześnie z ograniczonym kontaktem z zewnątrz, co znowu ma pewien sens, bo jeżeli chcemy coś gwałtownie zmienić, to musimy w pewien sposób wyrwać się z naszej bezpiecznej strefy, z naszych wyuczonych rzeczy, z naszej codzienności i zobaczyć, jak wygląda świat z innej perspektywy. Łagodnym przykładem może być wyskoczenie sobie na weekend w Bieszczady, a bardziej brutalnym, do bardziej brutalnych jeszcze dojdziemy. Jak mówią dokumenty wykradzione właśnie przez jednego z byłych uczestników Nexium, szkolenia Nexium, jeżeli ktoś zada ci taki zarzut, że Nexium to sekta, że twoje szkolenie to jest jakiś kult, to nic nie znaczy. Sekta to jest, oj, tak po prostu powiedziane, żeby
zdezawoluować wspólnotę. Zapytaj, a jaką szkodę wyrządzają? A co tutaj się stało? A jakie tutaj jest dla mnie niebezpieczeństwo? Oczywiście nikt z zewnątrz nie będzie tego widział, będzie widział pewne schematy, będzie widział pewne zmiany w zachowaniu, tylko znowu. Przecież myśmy przyszli do Nexium po to, żeby zmienić swoją postawę, żeby zmienić swoje zachowanie. Mówi się, że jeżeli będziesz coś robić regularnie przez 21 dni, przejdzie ci to w nawyk. Czy to będzie palenie papierosów, czy to będzie niepalenie papierosów, czy to będzie przerzucenie się na wegetarianizm, po 21 dniach będziesz to traktować naturalnie. W przypadku szkoleń, o których dzisiaj mówimy, wygląda to trochę inaczej ze względu na potężną izolację właśnie i brak czynników zewnętrznych, dzięki czemu proces ten gwałtownie przyspiesza. Jednak wróćmy do Nicole, która już pewne kontakty miała spotykała się z chłopakiem, który był związany ze środowiskiem aktorskim, dzięki czemu udało jej się dostać do, może nie śmietanki, ale udało jej się dostać do Alison Mack, która która najbardziej rozpoznawalna jest w swojej roli w Tasiemcu w serialu Smallville. I która widząc, słysząc, wskazała, że tak, no zna takich ludzi, którzy przeprowadzają pewne tutaj właśnie szkolenia. Związała się z Nexium dość wcześnie i przez długi czas wyglądało to całkiem przyzwoicie. Już pomijając oczywistą kwestię prania mózgu bełkotem coachingowym, jednak nie było żadnych żółtych czy czerwonych lampek, które miałyby sprawić, żeby się stamtąd gwałtownie wycofać. Nicole, kontaktując się z Alison Mack, opowiedziała o tym, że jest w depresji, że ma myśli samobójcze, że walczy o to, żeby nadać sens swojemu życiu. Mack bardzo wspierała ją w tym wszystkim. Wspomniała, że ma coś, co może jej pomóc. Coś, co sprawi, że wszystko będzie lepsze. W momencie, gdy Nicole przystępowała do pierwszych szkoleń Nexium, nie zdawała sobie sprawy, jak głęboko królicza dziura może sięgnąć. Co zabawne, jedną z kluczowych treści, które trafiły do umysłu Nicole, która, jak sama siebie określiła w zeznaniach, chciała być taką Wonder Woman, taką, wiecie, turbofeministką, która super sobie radzi w życiu, jest niezależna, silna. I to właśnie Mack jej obiecała. Intensywne, silne szkolenie w grupie, gdzie kobiety dbają o siebie i nawzajem wspierają się, żeby być silniejsze fizycznie, psychologicznie, intelektualnie. Żeby żyły takim życiem, jakim zawsze chciały żyć. Nicole nie potrzebowała niczego więcej. Sama kwestia tego, że mogła mieć swojego osobistego mentora, kobietę, która powinna rozumieć jej potrzeby. Brzmiało jak przywilej. Jako własna, prywatna matka, która nie ocenia, która pomaga, która jest zawsze, kiedy jej potrzebujesz. W 2015 Nicole przeszła 5-tygodniowe szkolenie, a także została zaproszona na tak zwany V-Week, czyli coroczne urodziny Raniera, szefa Nexium, szefa i założyciela, który jak zorganizował imprezę, no to nie powiem, ale było wesoło, polskie wesela się przy tym mogą schować. Jak mówił jeden z byłych członków Nexium,
gdy przystępował do pierwszych szkoleń gdzieś na początku XXI wieku, urodziny trwały ledwie 7 dni, a kiedy już się otrząsnął z tego całego szlamu, z tej całej płynnej ciemności, postanowił się z niej wypisać, urosło to do dni 11. Jednak Nicole, mimo wszystko całkiem zachwycona swoim nowym otoczeniem, swoim bardzo dbającym o nią otoczeniem, już wtedy trochę się zdziwiła ze względu na to, że widząc, w jaki sposób Ranier jest traktowany przez pozostałych, no jakby to nie powiedzieć, no pozostałych uczestników jego szkoleń, jako półboga. Bardzo był wstawiony na piedestale. Ludzie i mówili o nim w sposób, jakby dotknęli samego Boga za nogi. I wtedy, tak jak wspomina w swoich zeznaniach, zacytuję, uderzyło mnie, jak bardzo to jest dziwne i wiecie, to jak to jest jakiś najmądrzejszy człowiek na świecie, to brzmiało jak jakieś gówno. W tym momencie cała ława przysięgłych zarechotała i sędzia też się trochę roześmiał, natomiast jedyną osobą na sali, której kąciki ust nawet się nie uniosły, był sam Renier. W lutym 2016 roku Alison Mack i Nicole spotkały się w hotelu, gdzie Mack opowiedziała jej o wewnętrznym kręgu, o wewnętrznej kobiecej grupie. Co znowu nie jest samo w sobie złe. I co więcej, to nie była jedna grupa wewnątrz, tylko jedna grupa wewnątrz Nexium. Mężczyźni też mieli swoją grupę, gdzie motywacja dla tych najbardziej chętnych do zmian wyglądała przykładowo tak, że jeżeli zadeklarowałeś się do czegoś i zawaliłeś, to wtedy cała grupa ponosiła odpowiedzialność. Przykładowo, jeżeli chciałeś rozwinąć się fizycznie i zadeklarowałeś, że dzień w dzień będziesz przebiegał 10 km i pewnego dnia nie zrobiłeś tego, to cała grupa, wszyscy mężczyźni zgromadzeni w tej małej klitce, otrzymywała karę. Pozbawienie małej przyjemności, na przykład wieczornej kawy. Mack nazwała tę grupę przysięga. Zapamiętajcie to słowo, bo jeszcze ono dzisiaj parę razy padnie. Albo nie musicie pamiętać, bo tutaj akurat w dobrym kontekście mam to przygotowane. W tym momencie faktycznie były powody do zapalenia całego rządu czerwonych światełek ze względu na to, że Mack, opowiadając o tej wewnętrznej grupie, stwierdziła, że kwestia zaufania jest niezwykle istotna, krytycznie istotna, wobec czego musi wprowadzić, żeby wprowadzić się do tej grupy, musi jednocześnie wprowadzić pewną skalę zaufania, jakiś weksel in blanco. Tylko że tym wekslem nie były pieniądze. Jedną z rzeczy wymaganych od każdej kobiety, która dołączała do tej wewnętrznej grupy, do grupy o nazwie DOS, które z łaciny rozwijamy jako Dominus Obescius Sororium, czyli mistrz nad niewolnicami. Mack opowiedziała, że sama musiała przejść przez ten proces, musiała dostarczyć swoje zdjęcie całkowicie nago, a także coś, co wolałaby, żeby nigdy nie wyszło na jaw. Wśród różnych zeznań ofiar sekty Nexium najbardziej mi w pamięć zapadły dwie rzeczy. Jedna to przyznawanie się do przestępstw na wideo, na taśmie wideo, do przestępstw, których się nie popełniło, i druga rzecz, z której skorzystała właśnie Nicole za radą Alison, czyli napisanie listu do swojego ojca, w którym fałszywie oskarżała go o molestowanie seksualne, gdy miała kilka lat. Mack powtarzała: nie chcesz być osobą, która ufa?
to też w dalszym ciągu, w pewnych określonych warunkach, w pewnym bezpiecznym punkcie miałoby jakikolwiek sens. Pogodzenie się, zaakceptowanie własnego ciała do tego stopnia, że nie boisz się go pokazać, nie wstydzisz się go pokazać. Druga rzecz, z robieniem sobie brzydkich rzeczy, no nie. Istnieją bardziej skomplikowane relacje międzyludzkie, w których można dopatrzeć się niesamowitego zaufania. Zaufania takiego, że prosisz o coś bliską osobę i ta osoba nie będzie pytała, po co, w jakim celu, jaki to będzie miało sens, natychmiast to zrobi, bo będzie całkowicie pewna, że stoi za tym jakiś ważny plan, jakiś ważny powód. W momencie, kiedy ktoś pyta nas, prosi nas, żąda dowodu zaufania, tutaj warto się zastanowić. Jednak podobnie jak wiele innych ludzi, którzy byli zachwyceni możliwością takiego wewnętrznego kółka zainteresowań, Nicole zgodziła się, poszła w tym kierunku. Wyczuła, że w DOS jest coś nie tak. Dochodziło do swego rodzaju form wręcz stresury, w którym poproszona o coś musiała natychmiast wykonać daną rzecz, choćby to było, nie wiem, odpowiedzenie na wiadomość, czy na SMS-a, czy oddzwonienie. Co już też wydaje mi się, i to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, że też było pewną formą testu, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ktoś w tym miejscu się nie wykruszy. Jednak po złożeniu swojego wkupnego w postaci haka na samą siebie, już nie było, już jednak trochę się opcje pozmieniały. Nicole była przerażona intensywnością, nazwijmy to, szkolenia. Uznała, że DOS jednak nie był dla niej i pogadała z Mac, z Alison, że wiesz co, kurde, no ja już nie chcę, teraz to mi się nie chce. Alison oczywiście, czego teraz, gdy o tym rozmawiam, gdy o tym wam mówię, można łatwo było przewidzieć, ale wówczas, kiedy podpisujesz coś takiego, kiedy składasz sobie samemu na siebie papiery, być może nie. Alison jasno powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak opuszczanie DOS, że to jest zobowiązanie na całe życie, to jest twój wybór. To jest twój wybór, który sama dokonałaś. I o ile można mieć tutaj pewne wątpliwości i się zastanowić, co ja do cholery zrobiłam najlepszego, to jednak obawa przed tym, że materiały, które sama na siebie przygotowała, zostaną publicznie udostępnione dla jej najbliższych, wystarczyła, żeby przy tym została. Trochę czasu minęło, jednak cały czas jednak Nicole była w rękach Alison. O tyle dobrego, że przez te kilka miesięcy przyzwyczajała się do nowej sytuacji. Jednym z ciekawszych, może nie z ciekawszych, bo aż dziwnie mi mówić o tym, co tutaj jest ciekawe, a co nieciekawe, jednym z dziwniejszych przypadków, które sposobu tresury, wpływu na kobiety wewnątrz DOS, było zmuszenie do przestrzegania bardzo ścisłej diety. Co również w pewnych kontrolowanych warunkach jest niesamowicie skuteczne. W momencie, kiedy przechodzisz na dietę, bardziej zwracasz uwagę na to, co jesz. W momencie, kiedy jesteś bardziej skupiony nad swoim ciałem, to też zwracasz uwagę na inne pozostałe rzeczy, które żyjąc sobie i niczym się nie przejmując, nie będziesz ich pilnować. W 2018 roku Sara Berman, redaktorka magazynu Vice, skorzystała z diety, która, według której działały dziewczyny wewnątrz DOS. Dieta była dość prosta. Był narzucony limit 800 kalorii lub mniej. Sara Berman
stwierdziła, że spróbuje tę dietę przeciągnąć góra 7 dni ze względu na to, że redukcja aż tak bardzo, aż tak duży deficyt kaloryczny, no, to gwałtownie, bez żadnego przejścia, może mieć bardzo poważne uboczne skutki zdrowotne. No i skutki zdrowotne skutkami zdrowotnymi oczywiście. Prawda jest taka, że Renier bardzo lubił chude kobiety. Jednakże jedna rzecz, na którą redaktorka zwróciła uwagę w swoim artykule, to jest to, że bardzo szybko była niesamowicie zafiksowana na jedzeniu. Wręcz nie była w stanie się na niczym za bardzo skupić. Jeżeli zauważyła, że udało jej się zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego, a jednocześnie przy tym pilnowała tego limitu kalorii na dany posiłek, to już sobie gdzieś tam chomikowała na bok. I w ciągu 4 zaledwie dni ułożyła

podczas procesu również wskazywano wielokrotnie, że kobiety pochodzące z DOS wyglądały strasznie. Niemalże przezroczysta skóra wisząca na kościach. To nie jest coś, z czego możesz się szybko wyleczyć. To jest zmiana myślenia na całe życie. A dopiero się w tym rozkręcamy. W kwietniu 2016 roku, czyli zaledwie 2 miesiące po oficjalnym przystąpieniu Nicole do DOS, dostała misję od Mac. Alison od czasu do czasu właśnie wrzucała jej jakieś różnego rodzaju zadania i między innymi właśnie po dwóch miesiącach, czyli w porównaniu do tych 4 dni ze złamaniem diety, z przejściem na nową dietę, o których wspominałem przed chwilą, 2 miesiące to całkiem sporo, żeby i przetestować człowieka, i istotnie na niego wpłynąć. Do tego momentu Nicole nigdy nawet Ranira sama tak face to face nie poznała, tyle co go widziała na tych jego wielkich, wielkich urodzinach. Natomiast Alison powiedziała jej, że teraz ma zadanie skontaktować się z Ranirem, tak żeby podziękować, w grzeczny sposób podziękować mu, że stworzył coś takiego, że jest tutaj właśnie taka fajna grupka i że mu się udało, że jej się udało dołączyć do tego. No i że jest bardzo, bardzo wdzięczna. Ranier początkowo ignorował jej wiadomości. W końcu, budując takie napięcie, jak to sama Alison też stwierdziła, no co ty myślisz, przecież głupia dziewczyna, przecież to jest najinteligentniejszy człowiek na świecie. Swoją drogą chodzi właśnie taki mit, że koleś miał bodajże 240 IQ i w ogóle, no wiecie, jak to bywa z bogami. Więc za trzecią wiadomością udało się otrzymać wiadomość zwrotną. Ranier odpisał enigmatycznie jedno ze zdań, które szczególnie utkwiły w pamięci Nicole, to miłość można mierzyć jedynie bólem. Zaczął z nią rozmawiać o zaufaniu, o oświeceniu, o wolności, o tym, czy Nicole jest gotowa zaufać całkowicie. Dalej czas przyspieszył. Alison wystosowała do Nicole kolejne zadanie. Było banalnie proste w treści. Zrób wszystko, co Ranier cię poprosi. Tak, to zapaliło czerwoną lampkę. Podczas zeznań wspominała, tak, no, pomyślałam o różnych scenariuszach, jeżeli by mi kazał zeskoczyć z mostu, albo skrzywdzić kogoś, albo nigdy nie widzieć mojej rodziny, co wtedy? Jednak aż tak daleko to nie poszło. Prośba była prosta. Zabrał ją do domu, zasłonił oczy, zażądał, by się rozebrała i przywiązał ją do zimnego stołu. Dopiero gdy poczuła czyjeś usta na swoim ciele, zorientowała się, że jest tam ktoś jeszcze. Całą sytuację określa jako przerażającą. Czuła na sobie kogoś i jednocześnie słyszała Ranira, który krążył wokół stołu. Zadawał pytania o jej seksualność, o jej doświadczenia. Potem opowiedział, co się zdarzyło. Powiedział, że tak, to była kobieta. Nie zdradził jej tożsamości.

chociaż według późniejszych ustaleń prokuratora była to jedna z trzech meksykańskich sióstr, które były dość blisko związane z Ranirem i inną niewolnicą DOS. Gdy Nicole opowiedziała o całym zdarzeniu Allison, ta wyglądała na zaskoczoną, ale pochwaliła ją za odwagę i wspomniała, że zasłużyłaś na pracę z Kitem, Ranirem. Latem 2016 roku Nicole więcej pracowała z Kitem. Było to kilka stosunków seksualnych. Całkowicie... No, jakby to określić, żeby dobrze oddać całą sytuację. Nicole wspominała podczas zeznań, że nie czuła pożądania wobec Ranira, nie czuła ochoty, żeby z nim spać, jednak sytuacja wręcz że niewolnictwa zmusiła ją do tego, że obawa przed udostępnieniem tej całej jej historii, tych wszystkich haków, których, jak łatwo zauważyć, było coraz więcej, niejako spowodowała, że przyjmowała każde kolejne polecenia bez najmniejszego mruknięcia. Miałam tylko jego, mówiła. On zawsze tłumaczył, dlaczego to jest dla mnie dobre, bym z nim spała, że zbliżę się do oświecenia, albo nauczę się to lubić. Później jej powiedział, że musi ją złamać, żeby móc zbudować ją na nowo jako silną kobietę. Jednak już było za późno na zapalanie jakichkolwiek czerwonych świateł. W zaledwie kilka miesięcy dziewczyna, która szukała pomocy, która dała wyraźnie do zrozumienia otoczeniu, że nie radzi sobie, została niemal całkowicie złamana.

Kojarzycie na pewno schemat piramidy finansowej. Rekrutujemy kolejne osoby. Za każdą osobę, którą zarekrutujemy, dostajemy pewne pieniądze. Ale oczywiście, żeby dostać się gdzieś, musimy się wkupić. Kitra Nir wrzucił schemat Ponziego, piramidy finansowej, na zupełnie nowy poziom. Ze względu na to, że w tym braterstwie DOS wyglądało to całkiem podobnie. W momencie, kiedy już szutknęłaś tam jedną, drugą, trzecią, czwartą kończyną, to właśnie rekrutowanie kolejnych było twoją drogą do odzyskania choć odrobiny godności, choć odrobiny kontroli nad otoczeniem, nad swoim życiem. Ponieważ gdy kolejna osoba została zrekrutowana, ta relacja mistrz, pan, niewolnik budowała się na nowo. Osoba, która zarekrutowała, która dotąd była dla kogoś niewolnikiem, nagle stawała po drugiej stronie z innym człowiekiem. Pod koniec 2016 roku ten wewnętrzny krąg nabrał coraz bardziej groteskowego wyglądu, wzorowanego na religii. W poniedziałkowe wieczory cała ekipa spotykała się, siedząc na podłodze, podczas gdy Alison Mack siedziała na kanapie i opieprzała je wszystkie od góry do dołu. Oprócz tego Alison Mack wprowadziła bardzo ciekawe jest to nazywane rodzinne zdjęcia. Rodzinnym zdjęciem było zdjęcie całej grupy całkowicie nagich kobiet, które Alison robiła przed rozpoczęciem tak zwanego kościółka, spotkania modlitewnego, pełnego pieprzu. W przypadku, gdy któraś się nie chciała uśmiechnąć, czekała ją oczywiście nieuchronna kara. Dziewczyny wiedziały, że te zdjęcia nie zostają tylko dla Alison, że jednak zostaną wysłane do Kitra Nir. Jak Nicole opowiadała na ławie sądowej, to miała być grupa wsparcia dla kobiet. W jaki sposób ma wspierać rozbieranie się, robienie sobie zdjęć i wysyłanie ich do mężczyzny? Z historii, które nie pojawiły się na oficjalnym procesie, a przynajmniej nie udało mi się do nich dotrzeć, lecz które pojawiły się w niektórych mediach. Więc tutaj taką pewną dozę niepewności chciałbym wam wrzucić, że to nie do końca musi być prawda, natomiast biorąc pod uwagę całą skalę, a jeszcze do całego takiego mięsa nie dotarliśmy nawet, były sytuacje, w których jedna z dziewczyn z tejże organizacji dowiadywała się nagle, że musi szybko jechać do Meksyku albo jechać do Kanady i tam weźmie ślub. Weźmie ślub po to, żeby komuś ułatwić imigrację, co oczywiście przekładało się na kwestie finansowe. A skoro przy finansach jesteśmy, to tutaj też warto zaznaczyć kilka dość istotnych rzeczy ze względu na to, że same szkolenia Nexiam do najtańszych nie należały. 11-dniowe szkolenie potrafiło kosztować ponad 5000 dolarów i sama grupa była nacelowana do ludzi raczej z wyższych sfer. Oprócz właśnie Alison, która jest z aktorki znanej ze Smallville, pojawiły się wokół Nexiam Katrin Oxenberg, jej córka, które można znać z Dynastii, Grace Park, Nikki Klein z Battlestar Galactica, Emilio Salinas, syn byłego prezydenta Meksyku. Więc mierzyli wysoko.
A myślę, tak, czy Nexium by przyjęli w swoje szeregi Kona albo Gohe Magical? No, jeżeli by mieli pieniądze, to czemu nie? Bo przecież tutaj na każdym poziomie jednak pojawiało się pewne wykorzystanie. Czy to wykorzystanie pod względem finansowym w postaci tego kompletnie durnego i nikomu niepotrzebnego szkolenia, czy później właśnie zaciśnianie tego wszystkiego, czy w końcu jakieś, nie wiem, przysługi, być może jakieś szantaże. Nie wszyscy na pewno trafili do tego wewnętrznego kręgu, ze względu na to, że z jednej strony musisz być osobą odpowiednio złamaną, żeby można było sobie na to pozwolić, bo oczywiście, no, sekrety były wszędzie, tak, już na samym poziomie szkolenia, o czym zapomniałem niestety wspomnieć, na samym początku, też bardzo wcześnie dowiadywaliśmy się, że absolutnie zakazane jest rozmawianie o tym, co się dzieje wewnątrz w trakcie szkolenia ze światem zewnętrznym, nie mówiąc już o wynoszeniu notatek. Natomiast Nexium faktycznie dokonało bardzo niezłej pracy, jeżeli chodzi o ukrywanie swoich śladów. Bardzo wiele dowodów zostało zniszczonych, ale o tym jeszcze za chwilkę. W 2017 Alison Mack wymyśliła, że niewolnicę należy w jakiś sposób oznaczyć. Początkowym pomysłem był tatuaż, ale tatuaże w dzisiejszym świecie już nie są absolutnie niczym szokującym. Sięgnęła więc głębiej. Na podbrzuszu kobiet przy użyciu rozgrzanego żelaza wypalano symbol. Symbol ten, według tego, co tym dziewczynom powiedziano, miał reprezentować cztery żywioły: powietrze, ziemię, ogień i wodę. Ale jeżeli mu się przyjrzymy, wyglądał zupełnie jak inicjały Rhaenyra. Nicole zeznała, że Alison wspominała jej wtedy, trochę w nawiązaniu do wcześniejszych maili Rhaenyra, że ból jest miłością, a ty okażesz swoją miłość dla swojego pana bólem. Kwestia psychologiczna bycia oznaczonym trwale i do końca życia poparzeniem, którego dzisiaj nawet bydł się nie wykonuje ze względów humanitarnych, mówi nam bardzo wiele o tym, jak bardzo Nicole po zaledwie półtora roku przebywania w wewnętrznym kręgu była już złamana. Nie uznawała tego symbolu za formę oddania kultowi, bo zdawała sobie sprawę z tego, że to jest złe miejsce, że to jest coś tutaj jest bardzo nie tak, ale uznała, że jest to dowód jej siły, jej wytrwałości. Tego, dlaczego w pierwszej kolejności zgłosiła się do Alison, dlaczego dołączyła do Nexium, dlaczego dołączyła do DOS. Uznała, że ten symbol jest właśnie tym światełkiem na końcu drogi, tym celem, który miała osiągnąć, po który tutaj przyszła. Potem jednak bardzo szybko cała struktura zaczęła się rozpadać, kiedy to pod koniec 2017 roku zaczęły wyciekać bardziej szczegółowe informacje i najwięksi dziennikarze całego świata rzucili się dosłownie na tę kwestię, opisując historię, docierając do ludzi, którzy z tego błotka, z tej płynnej, bulgoczącej, śmierdzącej ciemności się wyrwali. Nawet sam Rhaenyr uciekł do Meksyku, gdzie miał plan zebrać wszystkich swoich wyznawców i
wykonać rytuał pojednania, który tak naprawdę miał być jedną wielką orgią z jednym facetem na czele. Alison natomiast zajęła się niszczeniem dowodów i upewniła Nicole, że słuchaj, jest taka sytuacja, popsuło się, musimy tutaj trochę się przegrupować. Haki, które masz na siebie, nie zostaną ujawnione. Co jest o tyle interesujące, że sama Alison zeznała, że ona sama również musiała wkupić się do tejże wewnętrznej grupy. Między innymi posiadała dom, w którym wiele ekscesów Nexia miało miejsce. W przypadku, gdyby opuściła tę organizację, traciła cały swój majątek. W umowie, nie wiem, czy to jest najwłaściwsze słowo, by go użyć, ale w umowie zawartej z Renirem było też wspomniane, że całe potomstwo, jakie miałaby w przyszłości po opuszczeniu grupy, będzie należało do Nexian.

później poszło szybko. Cała ekipa stojąca, bo tutaj też nie wymieniłem wszystkich orkiestratorów całej sekty, ale też między innymi księgowa, a też jeszcze jedna kobieta, która zajmowała się rekrutacją dużo, dużo wcześniej, gdy Nexia Midos jeszcze nie była aż tak bardzo bezczelnie okrutnym tworem. Zostali wyłapani gwałtownie szybko. Nie było czego zbierać. Mimo tego, że większość dowodów została zniszczona, w dalszym ciągu byli ludzie, którzy stali się ofiarami tego miejsca. Którzy stali się ofiarami tych ludzi. Którzy sami byli ofiarami i zmienili się w oprawców, jak choćby właśnie Alison Mack.

Jednak też zajęło bardzo dużo czasu, zanim do świadomości społecznej dotarło, jak wielkie niebezpieczeństwo może kryć się w tym coachingowym bełkocie. Jak łatwo pozwala to na zidentyfikowanie najsłabszych jednostek w stadzie i wyłapywanie ich jedna po drugiej tylko po to, żeby zaspokoić swoje chore żądze. I mimo całkiem otwartej głowy, tutaj chore używam akurat z pełną świadomością, bo wiele rzeczy, o których mówimy, no może poza przypalaniem żelazem, jest czymś, co w momencie, jeżeli jest to umowa wspólna, jeżeli oboje się na coś zgadzamy, albo nawet w jakimś większym gronie, jest wszystko w porządku. Nie czynisz szkody, jeżeli, no właśnie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jednym ze świadków przesłuchiwanych przez sąd, który pracuje jeszcze, no w sumie już prawie, ale o tym za chwilę, który zajmował się sprawą Nexium, był właściciel sklepu internetowego z seks zabawkami, w którym Allison robiła zakupy. Między innymi była, oprócz, nie wiem, podstawowych kajdanek, opasek na oczy, łańcuchów, była też obroża ze zdalnie sterowanym pilotem, który kliknięty raził prądem osobę, która nią nosiła. Idealne narzędzie do tresury. Każdemu jego porno, tylko jednak kwestia zgody, wzajemnej zgody, została tutaj przełamana. Jak wspominałem na samym początku, nie ma tutaj jakichkolwiek nowoczesnych pomysłów, czegoś, co jeszcze nie było. Renier wziął nauczanie, szukanie czegoś. Wszyscy czegoś szukamy. Każdy z nas, nie bójmy się tego przyznać, każdy z nas zna siebie na tyle przynajmniej, że chciałby coś odrobinkę zmienić. Najlepiej małym kosztem, ale nie ma człowieka, który byłby od początku do końca z siebie zadowolony, a jeżeli taki jest, to pewnie kłamie. Filozofia Reniera nie była niczym nowym. Wykorzystywał bodajże nurty z okolic carskiej Rosji. Opowiadał o swoich narzędziach, o swoim pomyśle na rozwijanie się jako o technologii. To z kolei przecież od wielu, wielu lat widzimy w Scientologii, gdzie tam też stoją za tym urządzenia, które robią ping. To jest technologia. Wiecie, to nie jest sekta, to jest technologia. Zmieniamy znaczenie słów, żeby tutaj trochę wszystko zamazać. Żądamy czystości. Jednocześnie sam Renier jej nie będzie oczywiście zachowywał. Kontrolujemy. Nie możesz nie odebrać telefonu. Nie możesz się nie pojawić na spotkaniu. Spowiadamy się sobie nawzajem. Co również w pewnych konkretnych warunkach jest niezwykle przyjemnym. Oczyścić się z czegoś, co nam leży na wątrobie. Porozmawiać z bliską osobą, która nie będzie nas oceniała, która nie będzie zadawała pytań. Spowiedź w Nexium wyglądała to oczywiście totalnie inaczej. Byli spowiadające się osoby były wypytywane o wszystko. O motywację, o powody, o co by było gdyby. To znowu byłoby jeszcze w miarę racjonalne, w zdrowej relacji, lecz nie przed obcym człowiekiem.

To, co najbardziej zabawne i co widzę absolutnie wszędzie, owszędobylska forsa. Ty, żeby rozwiązać swoje problemy, musisz się uczyć, musisz coś tam, a tak naprawdę na samym początku chodziło tylko o te $5700. Nie mówi się o pieniądzach. Nie mówiło się absolutnie. Mówiło się o oświeceniu, o poznawaniu prawdy, o odkrywaniu siebie. A z pieniędzmi, jak to właśnie w takich sytuacjach bywa, nie. Ty rozwiąż swoje problemy samodoskonaleniem się, ja rozwiążę swoje problemy twoją gotówką. Jedno warto zauważyć, że Kifrenir nie był szczególnie uzdolnionym, jeżeli chodzi o utrzymanie tego kultu. Samo to, że bardzo mało czasu minęło od momentu, kiedy zaczęło się sypać do pierwszych zatrzymań. W październiku tego roku ma zostać ogłoszony jego wyrok, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to dożywocie. Cała reszta ekipy związanej z Nexian już swoje wyroki usłyszała. Historii jest za tym dużo, dużo więcej i ta historia dopiero się otwiera, ze względu na to, że też nie przypadkowo wybrałem sobie czas taki, jaki teraz jest. Ponieważ właśnie teraz, jak wam o tym mówię, HBO wypuszcza serial, 9-odcinkową miniserię dokumentalną pod tytułem Przysięga. Pierwszy odcinek już możecie zobaczyć zarówno na HBO Go, jak i gdzieś tam na tych kanałach HBO. Gdzie cała historia jest opisana, jest powiedziana z zupełnie innej strony. Jest zbudowana na podstawie wywiadów z ofiarami, ze współpracownikami, z osobami, które w tym kulcie uczestniczyły. Od bardziej psychologicznej strony. I myślę, że jeszcze teraz będzie to oczywiście przez 2 miesiące, dopiero tam odcinek po odcinku będzie co tydzień, także nie mój styl kompletnie, natomiast zdecydowanie polecam się tym zainteresować, bo jest to, przynajmniej z tego, co widziałem po pierwszym odcinku, opowieść opisana z zupełnie innej strony, której wcześniej w mediach nie było. Co też jest zrozumiałe, że osoby w tym nasz tak bardzo zaangażowane nie do końca będą miały ochotę, żeby stanąć przed kamerą. Ale czas najwyższy. Czas najwyższy. W całej historii chyba najbardziej zaskakująca jest postać Allison, która z uśmiechniętej dziewczyny okazuje się, że to właśnie ona wymyślała coraz to nowe metody łamania innych. Przypalanie żelazem. Jeżeli przyjrzycie się, może tutaj jeszcze później wrzucę linka na czaty. Jedna z ofiar pokazała, w jaki sposób to wygląda. A nie wygląda to dobrze. Sam Renier podczas zeznań, to jest tylko też moja opinia, moja subiektywna opinia, Renier podczas zeznań niejako się wycofywał, jakbym słuchając go miałem wrażenie, że chciał przekazać, że sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli. Tak, jest poliamorystą, tak, chciał sobie pobzykać kilka panienek na raz, ale w pewnym momencie stracił kontrolę nad tym. W pewnym momencie okazało się, że osoby, które niegdyś służyły mu jako niewolnice, są jeszcze bardziej okrutne i bezlitosne, niż jemu kiedykolwiek mogło przyjść do głowy. Nie chciałbym oczywiście robić z niego tutaj ofiary całej sytuacji, jednak czytając przeróżne historie dziwnych wydarzeń, czasami może się zdarzyć tak, że znajdziemy się w sytuacji, w której wiemy, że robimy coś złego, jednak całe otoczenie, wszystko wokół sprawi, że będziemy bać się zrobić właściwą rzecz.

To tyle, taki mały kawałek na start serii. Także za chwilkę będzie dosłownie pół minutki przerwy, bo jedną rzecz sobie muszę tutaj w międzyczasie tak zwanym przełączyć. A potem włączę Skype'a i jeszcze chcę opowiedzieć parę naście rzeczy, które o tym właśnie, dlaczego, skąd bezlitości się wzięło i tak dalej. Dobra, za chwilkę o tym. No, także ogromne w ogóle podziękowania dla Krawca, który zadbał o dzisiejszą wizualną oprawę. No, także za minutkę do Was wracam.

Tak, parę rzeczy jeszcze zdecydowanie muszę sobie tutaj podregulować. No ale myślę, że wracam do zabawy bez litości zasadniczo tutaj dla wszystkich słuchaczy, którzy w międzyczasie się pojawili, którzy o całej historii być może nie słyszeli. To była moja pierwsza audycja, moja pierwsza seria, która pojawiła się w nocnym radiu, której wyimki oczywiście na stronie Nocnego Radia pod tagiem bez litości możecie znaleźć. Straciłem w pewnym momencie do tego zapał ze względu na to, że gdy wiele razy czytałem o różnych rzeczach, rozmawiałem też z ludźmi, szukając historii, czy to morderców, czy to sekciarzy, to powiem wam szczerze, mordercy to jeszcze pół biedy. Nawet w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że tak statystycznie rzecz biorąc, wychodząc kilka razy w tygodniu, mijam przynajmniej jedną osobę, która wyrządziła coś bardzo złego, bardzo bliskiej osobie, to jeszcze jest pół biedy. Bardziej właśnie temat sekt sprawił, że trochę zacząłem się łapać za głowę. I po przeczytaniu kolejnego artykułu, po jakiejś kolejnej rozmowie czułem się zwyczajnie brudny. Brudny i śmierdzący tym paskudnym szlamem. I okej, to jest fajne, porozmawiać o tym, pozastanawiać się, wejść do głowy takiego Reniera, czy do głowy Allison. Skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego? Dlaczego ktoś, kto zaczął swoją przygodę jako niewolnik, stał nagle przychodzi mu do głowy, żeby znakować ludzi niczym bydło? To jest jeszcze pół biedy. Problem się pojawia dopiero wtedy, kiedy zauważasz, że ludzie z twojego otoczenia wykazują podobne zachowania. I to, nie wiem, nie jakaś totalna patola, tylko te same metody. Te metody, o których właśnie tutaj wspominałem w postaci wszystkich punktów, które jako suma utworzyły sektę, a które pojedynczo, czy nawet w jakimś mniejszym zbiorze spokojnie można wykorzystać w dobry sposób. Ludzie są okrutni, ludzie są bardziej okrutni niż mi się wydawało. Potrzebo, czy ty czasem nie jesteś w jakimś sensie czyjąś ofiarą? Każdy jest w jakimś sensie czyjąś ofiarą. Jednak to zainteresowanie w dalszym ciągu istnieje i im jestem starszy, tym inaczej na to patrzę, a też sama kwestia warsztatu. Który za mną stoi, bo pamiętam, że te pierwsze audycje to były nagrywane na mikrofonie od telefonu. A nie było. No ale treść była w miarę. No, popełniałem liczne błędy, z których na szczęście się z wielu oduczyłem. A wydawały mi się wtedy naprawdę niesamowicie mądre. No i w końcu też przełamanie jakiegoś takiego marazmu ze względu na to, że autorskich rzeczy od dawien dawna nie miałem, mimo że parę, o bezlitości przede wszystkim, podziękowania dla ludzi, którzy regularnie od kilku lat prosili o to, żeby bezlitości ponownie w nocnym radiu zagościło. Więc tak, zagości już na stałe. Krawiec się napracował, zrobił grafiki, ja też się tym coś to i owo przygotowałem. Nie będzie to na pewno co tydzień, ze względu na to, że nie chcę znowu sobie zrobić takiego problemu, że narzucę sobie za bardzo regularność i będzie to w jakiś sposób ważniejsze niż jakość merytoryczna, żeby to miało, nie wiem, jakiś taki początek i koniec. Nie będą to również tasiemce, ze względu na to, że bardzo chciałbym może nie tyle nie kończyć całej historii, tylko pokazać każdą historię z pewnego spojrzenia. Bo też zdaję sobie sprawę z tego, że fajnie pewnych rzeczy się słucha gdzieś tam w tle, a tutaj rozmawiamy o rzeczach cholernie poważnych, cholernie konkretnych, wobec czego nawet próbując, wykorzystując cały materiał, który w ogóle przejrzałem sobie, nawet wykorzystując połowę tego materiału, zdawałbym sobie sprawę, że pewne rzeczy zwyczajnie nie zostałyby dostatecznie jasno przytknięte. Więc taki jest mniej więcej mój cel i moja wizja tego, w jaki sposób bez litości będzie wyglądało. Myślę, że sam sobie mogę narzucić uczciwe, przynajmniej jedno w miesiącu,
A jeżeli więcej, być może się uda, ale nie chcę nic obiecywać, nie chcę sobie tutaj zbyt wiele narzucać. No właśnie, tak, że jeżeli ktoś chciałby tutaj podsumować, ewentualnie mnie tutaj ochrzanić na antenie od początku do końca, że nic się nie znam, że głupoty gadam i tak dalej, to zapraszam. Skype jak najbardziej jest, jak najbardziej jest włączony, jesteśmy już w trybie afterowym. Tylko właśnie ten, no właśnie, kurde, teraz jest pora na sos i ziemniaki. Teraz jest pora na syrówkę wcześniej. Pierwsza godzina to jest samo mięso. Od dłuższego czasu w ogóle też zbierałem się do tego, żeby z czymś sensownym wrócić. Fajnie, że się udało. Myślę, że dużym problemem było to, że wypadłem po prostu z obiegu i żeby wrócić, to sobie wszystko poustawiać względem naszego takiego małego świadka, który mieliśmy jeszcze dawno, dawno temu, gdzie na naszych flagowcach pojawiało się góra 30-40 osób. A teraz to jest bardziej 130-140, jeżeli chodzi o poniedziałkowe i piątkowe. Natomiast zdecydowanie z całą odpowiedzialnością podkreślam, że to nie będzie coś, co znacie z Nocnego Radia i to też nie będzie coś, co możecie znać z innych nagrań podcastów True Crime. Bo sam jestem ich wielkim miłośnikiem. To znaczy wielkim miłośnikiem. Czasami po prostu nie ma co słuchać. Nie chcę aż tak bardzo się uzewnętrzniać, żeby tutaj nie wieszać kotów na kolegach po fachu, ale postaram się bardzo zapełnić niszę i robić coś właśnie, czego sam bym sobie chętnie posłuchał. Oj, tak, a tutaj etap zdominował nam czatek. Tutaj faktycznie, jeżeli były jakieś pytania albo komentarze na czacie, to też się trochę wyłączyłem w momencie, kiedy zobaczyłem, że na Nocnym Radiu są dyskusje o kasetach magnetofonowych, a na... Jejku, słowo mi uciekło, bo się zapatrzyłem. Nie przepadam, Floki pisze, za podcastami kryminalnymi zdecydowanie wolę czytać o zbrodniach, to też jest o tyle ciekawe, tak? To jest też swego rodzaju zapychacz, tak? Bo przykładowo, jeżeli, nie wiem, mam jakikolwiek temat, tak? I słucham sobie coś, to nawet niech to trwa godzinę. Nawet jak to o Heaven's Gate, tak? Wróć, nie, o Heaven's Gate, co to było? Kurde, o Heaven's Gate sam nagrywałem. Sekta Jima Jonesa, tak? Pięcioodcinkowy podcast z ekipy Last Podcast on the Left, gdzie całość tam, nie wiem, zajęła w sumie 8 godzin i dalej ta historia była taka niedopowiedziana. Jednak myślę, że jakiś pewien dziwny poziom absurdu został w zbyt wielu miejscach bardzo przekroczony i... No nie wiem, tak trochę się też czasami zastanawiam, w ogóle przygotowując i w momencie, kiedy już wiedziałem, tak, że okej, wraca bez litości, jeszcze nikomu nic nie mówiłem, bo zazwyczaj tak jest, że jeżeli do czegoś się przygotuję, jeżeli zrobię sobie pomysł, już zrobię sobie pierwsze szkice i powiem, dobra, słuchajcie, będzie to, to i to. Nagle jest pyk, nagle coś się dzieje, nagle coś się popsuje i wszystko diabli biorą. Także ciekaw jestem, jaka w ogóle była reakcja Krawca, kiedy mu przedwczoraj powiedziałem, że rezerwuję sobie czwartek wieczorem i bez litości wraca. Wyglądał, jakby się ucieszył. Więc tak, no... Myślę, że czego się spodziewać, to widać po dzisiejszej audycji. Pewne... Jeszcze z dynamiką muszę wrócić do pełnej formy, bo jeszcze trochę mi tego brakuje oczywiście. Jednak myślę, że w tym momencie, kiedy już zacząłem samodzielnie nadawać i rozkręcać się na nowo, no to sky's the limit. A, donate'y się nie wyświetlają. Faktycznie, nie włączyłem donate'ów, gdzieś tutaj miałem donate'y, tylko sobie je potem popsułem. Tylko czy ja przypadkiem nie usunąłem tego... A nie, nie usunąłem tego źródła. Zobaczymy, czy będzie działało. O! Dziękuję, drogi Grzymisławie. No właśnie, jeszcze trochę tutaj muszę sobie parę rzeczy technicznie podregulować, żeby te wszystkie przejścia były odrobinkę bardziej płynne.
ale... no ale tak. Dobrze, także to będzie na dzisiaj w takim razie wszystko z mojej strony. Także pamiętajcie o serialu HBO. Pierwszy odcinek już jest dostępny do obejrzenia. Kolejne będą w poniedziałki wychodzić o 21:00. Moje ostatnie, siódme życzenie to jest, żeby Radamelez z obrazka powyżej zamienił się z powrotem w Krawca i zaczął natychmiast nadawać. No to już tutaj wiecie, no ja tutaj nie chcę nic mówić, no link do donate'ów jest tam na dole. Ja tymczasem się z wami na dzisiaj żegnam. Jakim serialu? Przysięga. Pierwszy odcinek jest już dostępny. Mówiłem o nim pod koniec audycji. Serial nazywa się Przysięga, z angielskiego The Wow, czy jak to się tam nazywa, jak to się tam wymawia. Nie jestem w tym aż tak bardzo biegły. A tak. No niestety, bez litości nie będą tasiemcami nigdy. To też jest kwestia też jakiegoś takiego attention span. Nie chcę, bo to jest coś, co uważam za błąd, co zrobiłem, który popełniłem we wcześniejszych bezlitościach, gdzie jednak ten Skype był otwarty, było więcej tej interakcji, przez co... No, to tutaj też no pewne rzeczy mam sobie przygotowane, wypisane, które bardzo chciałbym poruszyć, ale ze względu... Nie chcę zrobić z tego takiego sprawdzam, gdzie wszystko było ładnie i tak dalej od początku przygotowane, wyliczone, wszystko miało swoją minutę, sekundę. Natomiast tutaj będzie bardzo dużo spontaniczności, może się zdarzać i będzie się zdarzało tak, na co bardzo liczę, że pewne rzeczy, które, nie wiem, chwilowo mnie... Oj, zaraz wam wrzucę linka. A, i jeszcze jedna ważna rzecz, zapraszam zaraz na nocne radio, na czat nocnego radia, wrzucę wam link do tych zdjęć osoby przypalonej. Nie, to raczej nie jest turecki serial. Dobra, słuchajcie, życzę wam spokojnej nocy i do usłyszenia już niedługo. No, także trzymajcie się zuchy i nie dajcie się czasami oznakować.

No hej, dawno się nie słyszeliśmy. Z tej strony Czektul, a to jest mój warsztat. Dzisiaj jest otwarty. Kurde, coś przesteruję chyba. Będę musiał trochę ściszyć. No to ściszamy odrobinę. I teraz powinno być git. Witajcie moi mili, jak się macie? Dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że nie zardzewiałem tak jak krawiec mówił. I będziemy się dobrze bawić w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej audycji. A temat jest jak zwykle warsztatowy. W tym przypadku laptop roboczy. Znaczy nie dokładnie mi. Dostałem do zrobienia laptopa Della Vostro 14. I to jest maszynka, która ma problem z butowaniem. Czym jest butowanie? To jest taki proces, na którym, który polega na tym, że system operacyjny się ładuje. W tym przypadku się właśnie nie ładuje. Delowskie sterowniki, które tam służą do tego, żeby jakby to ładnie powiedzieć, wszystko odpalić, żeby fajnie działało, wyrzucają problem, że dysk ma jakieś właśnie konflikty i nie może się tutaj nic nie może się nic tam zadziać, tak? Więc dzisiaj będziemy sobie operować na takiej maszynce. Haha, macie moje ręce dzisiaj. Tak. Także tu mam tego laptopa, ktoś lubi ludzi. Będziemy się tym zajmować dzisiaj. Wstępnie sobie przygotowałem nowy dysk, znaczy nowy, nie nowy, taki mój jakiś Seagate, podpisany, że jest OK. Na nim zapewne sobie nowego Windowsa zamontujemy. I będziemy chcieli sprawdzić, co można by było zrobić z dyskiem, który jest w środku, ponieważ tutaj mamy dane, których właścicielka nie chciałaby stracić. No i co? No i przykro by było. Coś tutaj cicho chyba jest. Za cicho? Za głośno? Możecie dać znać, jak czy mnie słychać, czy nie. Bo tak jakby dźwięku nie ma z mojego... jakby to powiedzieć, podkładziku, ale to nie wiem. Dajcie znać. Dobrze słychać? Bardzo dobrze. No, dobra. Pierwsza i najważniejsza rzecz, jaka jest w tym laptopie, jeszcze żebyśmy od razu widzieli. Tu jest uszkodzony zawias. Może tak pokażę. I przy otwieraniu robią się krzywe rzeczy. Będę musiał trochę tak sobie wziąć i tutaj się, widzicie, wybrzusza, bo tutaj zawias pękł. Więc będę chciał tu też pewnie jakoś zreperować. Strasznie ciężko. Siema Enerfarn, siema Kauras. No, pomagać nocnikom. No to nie jest laptop nocnika, nocniczki. To jest powiedzmy córka znajomej mojej żony. I tutaj będziemy pomagać. A, pomachaj, macham, dobrze, macham, przepraszam, kurde, ślepy jestem, godzina późna, a nie, przepraszam, 17.30, to nie aż taka późna. No, ale wiecie, ciężki dzień, także, no, powoli sobie tutaj to otwieramy, tak, żeby nic nie uszkodzić bardziej tego zawiasu ani matrycy. Laptop też podobno nie działa na samej baterii, no, ale baterią się nie będę zajmował, bo to koszta, a tu chodzi też o to tylko, żeby uruchomić, no. No i co? No jeszcze ładowarkę podepnę. Delowska, typowa. No i odpalamy go. Zobaczymy, co się stanie. Podkładu nie słychać. Okej, to znaczy, że... To znaczy, że co? To znaczy, że... Coś skopane mam na urządzeniach audio. To zaraz sobie to jeszcze sprawdzę. Speakers... No i tutaj możecie zobaczyć, że się odpalają support assistant. No i tam skanuje, co się dzieje. Mam nadzieję, że teraz słychać podkład. Czy mogę zaśpiewać? Nie, ja jestem bardzo kiepski w wyśpiewaniu. Także tutaj niestety nie będę się wygłupiał. Ale za chwilę laptop zaśpiewa. Z tego, co pamiętam. Chwilę mu schodzi, żeby zrobić sobie ten skan. Także będziemy musieli chwilę zaczekać, no i zobaczycie, jak wygląda w tym przypadku błąd. Tutaj będzie trzeba zrobić porządek z tym zawiasem, bo to strasznie mnie też irytuje, jak tutaj widzę, tak odstaje. No.
No i tak. Na wstępie mogę wam jeszcze powiedzieć, że jak będziecie chcieli coś tam się wypowiedzieć w temacie walniętych dysków, czy innych tego typu smutnych zajść związanych z laptopami, no to możecie zadzwonić na Skype, Nocne Radio. No i co? My możemy sobie wtedy pogadać, co wy tam robiliście w przypadku swoich uszkodzonych dysków. Ewentualnie innych wad sprzętu. Jak mnie to irytuje, no straszne. Dobra, niech sobie leży. Poczekamy. No, niestety mój telefon jest podwieszony tutaj u góry, żebyście widzieli, co robię. Także no jakość nie jest jakaś wspaniała, no ale... No, jeszcze 6 sekund. O, no właśnie. Śpiewa laptop. Wyciszymy to. No, Dell Support Assistant has detected a failing component on your system. Dokładnie, wymaga atencji. No i mamy informację, że jest dysk. Niestety komputer niezbyt chce współpracować w takim zajściu z... w takim przypadku z kartą przechwytującą, więc wam nie wrzucę tego na pełen ekran. No ale tak to jest. Zobaczymy, co tutaj się uda zrobić przy continue. Czy Windows się uruchomi, czy nie. Czy po prostu będzie loop i się będzie na nowo BIOS uruchamiał. Asystent padnie? Nie, zdech. Jak to zdech? Dobra, to wiemy, że skoro zdech, to nic tutaj nie poradzimy. Wymontujemy sobie ten dysk twardy. Tak, dokładnie. Wymontujemy sobie ten dysk twardy i spróbujemy sprawdzić za pomocą takiej oto maszynki, do której można wpiąć dyski 3,5-calowe i 2,5-calowe. Co się uda z tym fantem zrobić? Czy się w ogóle będzie dało odczytać dane? Jak się nie będzie dało odczytać danych, to po prostu go zostawimy tak jak jest i właścicielka sobie zadecyduje, co zrobić z tym fantem. Bo nie ukrywam, że ja nie chcę się bawić w jakieś odzyskiwanie plików, bo raz, że to jest dosyć żmudna robota, dwa, że nie znam się na tym. Także no, sami wiecie, rozumiecie. Dobra, laptopik zamknięty. Śrubki. Niestety nie ma łatwego dojścia do laptopa, do dysku twardego w laptopie. Więc sobie wyciągamy sprzęcior i będziemy rozkręcać. No. Odpowiedniego bicika znaleźć jeszcze. Dobrze było, żebym to sobie posortował kiedyś. Bo mi się kiedyś rozsypały i są tak byle jako wrzucone. No. No i tak, moi drodzy. O. Trzeba na dwójkę przerzucić. Wyższy bieg. O. Trzeba sobie pomóc ręką, bo jednak troszeczkę coś... Chyba nigdy nie był rozkręcany. To przy okazji go trochę przedmuchamy. No. Także, taki mocno warsztatowy dzisiejszy odcineczek jako before, jeżeli krawiec się będzie nadawał. No ale wiecie, ja to takie nudy robię. Może, a nuż się komuś może ta wiedza przyda. O, tutaj jakaś inna śrubka chyba. Tak, tu jest inna śrubka. Inny wkręt. Mikrofon sobie muszę przestawić trochę bardziej. To może dlatego szlak trafił ten zawias, bo taką śrubą był skręcony. Może. Dobra. Zobaczmy, co się uda zrobić z tym fantem. Czy wlecą śrubki? Jedna wyszła. Druga też chce wyjść.
delikatnie pukniemy. A resztę chyba trzeba jeszcze poprawić. No, na szczęście one chyba będą wszystkie jednego rozmiaru z tego, co widziałem. Także nie ma spiny o to, że jedne muszą być z przodu, drugie z tyłu. No chociaż nie, po prostu niektóre są czarne te śrubki, a niektóre srebrne, chyba tak światło mi świeci. No, także powoli wyciągamy. Ty chyba będę musiał się trochę posłużyć innym śrubokrętem, a dokładnie bitami bardziej namagnesowanymi, żeby to powyciągać. Nie, coś też nie bardzo chce iść. No niedobrze, niedobrze, trzeba będzie wziąć pinsetę i wyciągać pinsetu pewnie. No cóż, to chwila, chociaż może plasticzkiem sobie podważymy, nie da rady. Dobra, to chwila, moment i wracamy za chwilę do wyciągania śrubek.

Chociaż sobie spróbuję jeszcze takim starym śrubokręcikiem analogowym. Może on trochę to wyciągnie, bo on ma dobry magnes, z tego co pamiętam. Nie, też coś średnio chce iść. Dobra. Powolutku sobie to jakoś wytrzepiemy może. A tu się mi wydaje, że jest trochę za szeroka ta śrubka z tej strony. No, mikrofon mi za bardzo wszedł w kadr. Dobra. Jedna jest. Jeszcze kilka. Kolejna. Siema, siema za mojskie drogi. Tak jeszcze informacyjnie powiem, o tu wychodzi chyba fragment, o tu, w tym miejscu taki pierdolnik. To jest chyba fragment, tasiemki od matrycy. Zaraz zobaczymy, jak to tworzymy, jak to wygląda. Nareszcie jestem, ale to wiesz, to nie jest tak, że za tydzień też będę. Najprawdopodobniej będę po prostu z doskoku wpadał i robił audycję bez większej zapowiedzi. Z tego prostego względu, że kurde, nie ma czasu, człowiek. No i tak to jest. Ale mam rozpierdolnik w szufladzie. Będę musiał to w końcu posortować, co tu jest potrzebne, co nie. Bo nic nie znajdę. Dobra, lecimy ciężkim kalibrem. Co zepsułem? Ja nic nie zepsułem. Laptop należy do córki, koleżanki mojej żony. Tak w skrócie. I problem jest taki, że się nie chce butować Windows. Leci informacja o tym, iż dysk jest wadliwy, a więc trzeba coś z tym dyskiem zrobić. No, o tym wspominałem właśnie na początku audycji. Jeszcze próbuję tak pionowo go trzymać. Coś ta śrubka tutaj jest taka inna. Nie będzie chyba tego dobrze widać. Nie wiem, czy złapię fokus. Gdzie by fokus łapał takie rzeczy? Czy może światło odpalę drugie? Nie bardzo.

No. Jak będą donaty, to będzie lepsza kamera. Może wtedy będzie lepiej coś widać. Dobra, otwieramy, dziada. Chyba tak nie pójdzie. Muszę coś wykombinować na te śrubki tutaj. Bo to się w pale nie mieści, żeby tak się trzymać. Nie trzyma. Nie trzyma, idzie. Coś idzie. No, czyli trzyma się na słowo honoru. Dobra, ja sobie postaram wygrzebać jakąś kartę starą do otwarcia tego dziadostwa. A wy sobie posłuchajcie trochę podkładziku głośniej.

No dobra, jestem. Mam kartę statr, wejściówkę na narty. Jakbym, o, wyleciała menda gdzieś. Ta srebrna, która nie chciała wyjść, to za chwilę się z nią pobawi. Zaraz jej popukamy. No i otwieramy powoli dziada. No tutaj też się trzyma na słowo honoru. To chyba było coś grzebane jednak. Pewnie z tym zawiasem, który padł.

Zobaczysz, czy można oddać kamerę trochę. Może za blisko jest. Jup, jup. Nie, jest maksymalna odległość. Dobra. No, no wiem, zauważyłem za mojskie drogi. Dobra. Się pomordujemy chwilę z nim i powinno zaraz reszta puścić.

Powinienem sobie zrobić jeszcze w tym OBS-ie tak, że jak nic nie mówię, to żeby podkład trochę głośniej szedł. I wtedy by nie było takiego nudnego patrzenia, że nic się nie dzieje takiego sensownego. Cisza wszędzie, głucho wszędzie. Ja nic nie mówię. Podkład jest cicho. No, dobra. Mamy to. Od razu tego Matoła. O, ty pierunie. On ma tutaj zaślepkę. Dobrze. O, koty widzę. Są koty. I nie tylko koty. Tchórze też są. Dobra. To popatrzmy za tą śrubką jeszcze. Może mi leży gdzieś na brzuchu. Oczywiście czektul spasiony. No, fragmenty plastików. Bardzo ładnie. HDD, HDD. Kable HDD. Dobra. To może na początek sobie psikniemy, żeby troszeczkę to odkurzyć. Siema, Windman. Wiesz co, za mojskie drogi, nie dorobiłem się. Ja mam tyle różnych kart plastikowych do otwierania, że z tego korzystam.

0: Dobra.
1: Z grubsza przedmuchane. No to lecimy z tym dyskiem. Co, aby czasu wam nie marnować też. I zobaczymy, co ciekawego się tam... O ty, Mendo. Automatem nie chce wyjść. O ty, Mendo. Tutaj gwint jest okej, okay, tu wyszła. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Druga. Kable, tak.

Pytanie, czy będzie użyć cięższego kalibru? Co my tu mamy takiego cięższego? Tak, to powinno pójść. No i poszło. No to mamy. 3, czwarta nie była dokręcona. Dobra. I teraz pytanie do góry. A, tu jeszcze jest jedna. Dobra, dobra. Odkręcił i urwał. No to mamy 4. I do góry, i do tyłu. I wyszło. Dobra. Śmieszne sanki. Seagate 1 terabajt. No dobra. Zobaczmy, jak wygląda elektronika. Bo sam laptop nie wygląda, jakby był jakoś zalany czy coś.

ten kabel tutaj. Wystaje mi. Sobie przestawię trochę na bok. Dysk HDD robocze, bo nie chcę butować. Zobaczymy, co pokażę za chwilę. Za chwilę pokażę programik. Śmierdzić nie śmierdzi. Sam BIOS go widział. Połamane w cztery dupy te zaczaski. Dobra, jeszcze to, co tutaj wystawało. Oto. Ta tasiemka. Te taśma matrycy. Chyba. No, połamane w cztery dupy te zatrzaski tutaj. O tu. To nie ja zrobiłem, tak już było. Co zresztą pokazywałem, zanim go otwarłem. Dobra. Odkładam to na razie na bok. No i co? Tak jak mówiłem, mam taką maszynkę śmieszną do dokowania dysków. USB, napięcie on-off i może to też robić klona dysku. No i co? No podpinam i lecimy. Zobaczymy, co tam ciekawego pojawi się. Crystal Disk Info.

No, tylko żeby Menda wlazła. Wlazła. Dobra. No dobrze, czy mi go w ogóle wykryje Windows? Tak, wykryło coś. Partycja F. Partycja F. Czy tu jest jakiś SSD jeszcze? Jest SSD. Dobra. Nie przyuważyłem go. Tu mam SSD-ka. Ale problem chyba był z HDD-kiem. Dobra. Crystal Disk Info. Zobaczmy, co ciekawego nam tu pokaże. Relokowane sektory. Niestabilne sektory. Nienaprawione sektory. To tak nie za dobrze bym powiedział. Tak sobie myślę, że można by było Mendę teraz spiąć, bo jeszcze patrzę sobie... aha, bo się nie pokazało. Oto proszę, pokazuję wam już. Tak wyglądają statystyki tego dysku. No i co? No i się trochę nadaje na śmietnik. Wypadałoby tylko skopiować dane, które na nim są. Dobra. Tak, tak, tak. Dobra. Dysk siedzi w doku. Przetestujemy sobie, czy ruszy bez tego HDD-ka. Tak, przyłożę tylko tą klapę. O, to nie takie proste. To trzeba jeszcze porty uwzględnić. Wam na razie ukryję tego. Co przez... Inaczej, będę go testował jeszcze później, jak będę zgrywał sobie dane z niego. Na wszelki wypadek. No ale zobaczmy, czy to nie jest wina też SSD-ka. Bo jeżeli nie ruszy teraz bez HDD-ka, to może być problem. Tak, na M2 jest ten SSD i raczej niech robocze, tak, bo tam nie ma elementów ruchomych. No, a jak wspominałem, ten laptop ma uszkodzony zawias, więc trzeba się nim jak z jajkiem obchodzić. O, dmuchnąłem... Dmuchnąłem w ten, w środek i zobaczcie, jaki syf się z klawiatury zrobił. No, bo jeszcze go też nie czyściłem, nic z nim nie robiłem, oprócz tego, że sprawdziłem, co tam mniej więcej jest. Dobra. Zasilacz i lecimy dalej. Oho. Jaki tu syf? Kto to widział? Takie rzeczy. Bootable device not found. Ciekawe. Ciekawe. O czym to świadczy? Że nie wie, co sobie odpalić. To wypadałoby go do BIOS-u wejść. I zobaczymy, co tam w BIOS-ie jest ustawione. Może całkowicie odpiął się ten SSD. Dobre. Znowu ten zawias. No chuliera jasna. Chcę wam trochę więcej pokazać. A może? Może ruszy tym razem? Kurde, kabel mam strasznie krótki. Do tej karty przechwytującej. Dobra. Zobaczmy, czy coś tam ciekawego się pojawi. Tu. Buty. Boot sequence. Plexor 2. Pierwsza generic flash disk. Partition 1.
No i czemu nie reagujesz? Bo nie trafiam, tak? Partition. Nie da się tego odznaczyć? Co jest? Do ciula. Tak. Nie chcę współpracować. Karta przechwytująca w tym przypadku. To odpinam. A coś tam napisał za mojskie drogi, co? Przyznaj się. Co tam usuwasz? Wycofujesz? Komentarze? Tak jakby... Aha, klikacz się coś przywiesił. Dobra. Plexor na pierwszy. Generic flash diska wyłączymy. Apply. Ok. I zobaczymy, co tam ciekawego będzie teraz. No, Dell się ładuje. Dokładnie.

No, że tak powiem, ja nie będę chciał brać hajsu w ogóle za tą robótkę, bo ja to robię dla fanu. Dobra, czyli wychodzi na to, że na tym SSD-ku nie ma żadnego Windowsa. Co to oznacza? Że Windows powinien być na HDD-ku, tylko że ten HDD coś nie pokazuje mi żadnej partycji, która by była jako Windowsowa.

No nie, jest jedna partycja. Jakiej wielkości jest ta partycja? 700. To tak jakby spadła z rowerka partycja z Windowsem. Partition. Jak to było? A, nie ta klawiatura, co się chłop teraz przedstawił. Dobra. Utwórz, sformatuj partycję. Zdrowy rozruch. Nie to. Dysk 1, dysk 2. F. F. 900. To wam jeszcze wrzucę na ekran może. Przedchwytywanie okna i partition. Dokładnie. To jest ta 900. To jest ten jednoterowy dysk. Coś ciekawego tu mamy. Narzędzia, sprawdzenie błędów, skanowanie.

Oczywiście, że robię to dla zasięgów, Andrzeju. Witaj. Jak sam widzisz, zasięgi są takie, że 11 osób słucha. Dysk 2, poczekaj. Dysk 2 to jest... tak, ten uszkodzony, dokładnie, partycja F. Pierwszy jest mój. I 0 jest mój. A F jest uszkodzony. Nie znaleziono żadnych błędów. No okej. Zarządzanie dyskami. Wam bardziej na środek wrzucę. F nas interesuje. I F jest jedną partycją. Już trochę to powiększę. I co tutaj ciekawego jeszcze możemy zobaczyć? Tak? Tak, bo F. To jeszcze to udostępnianie drugie zrobię i trochę to tak podzielę. Crystal disk. O tak. No dobra, jak to Windows pokazuje. Jeszcze. Właściwości. 900, no. Czyli wychodziłoby na to, że tu powinien się jeszcze gdzieś Windows kryć, którego nie ma. Bo na tej partycji są tylko katalogi tak jakby dysku do przechowywania. Tak, tak, inaczej. Na samej partycji jest trochę plików, zdjęcia jakieś. Także ja tam nawet nie wchodzę, bo dostałem pozwolenie na pokazanie przegrzebywania się przez tego kompa. Z tym zaznaczeniem od razu powiedziałem, że nie będę pokazywał żadnych rzeczy, no bo wiadomo, to są prywatne pliki. Tylko tak, no mnie ciekawi, dlaczego on chce się butować z tej partycji. Czyżby ten Plexor pad, który jest w środku? Może tak być. Jeżeli byśmy go wymontowali... Kurde, dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, bierzemy... to sobie pochowamy, to sobie pochowamy. Bierzemy tego HDD-ka, którego przygotowałem. Zamontujemy go w środku. I co? I zobaczymy, jak się zachowa. No i oczywiście Czech Tool Mądry nie przygotował sobie pendrive'a z Windowsem. Więc będzie trzeba się przy okazji z tym pobawić. No. A ja tylko tak wspomnę, że jeżeli chcecie umilić czas mi i innym słuchaczom rozmową na tematy naprawcze tego typu sprzętu, to zachęcam do dzwonienia na Skype'ie na Nocne Radio. I tam sobie możemy podyskutować o takich właśnie rzeczach. Ewentualnie o pierdołach, jeżeli chcecie. Ja tutaj mam otwarty format. Zabawa będzie w tle z otwieraniem. I za chwilę sobie będziemy montowali drugi dysk. Dobra, a jeszcze zobaczmy sobie, co z tym drugim dyskiem. Dobra, ten odkładam tu. I drugi jest tu. Zobaczymy, w jakim on jest stanie. Bo ja go tam sprawdzałem już uchuchu temu. A jaka jest jego aktualna wartość na rynku? No to zobaczymy za chwilę. Crystal Disk. O. No i to są aktualne wyniki z tego dysku, który chcę zamontować. Więc nie jest źle. Z jakiegoś laptopa to wymontowałem, starego swojego. Więc może się nada. Ups. Dobra, to już schowam.
Dobra, z drugiej strony podejdziemy do niego. Strasznie nie lubię, jak są właśnie takie te laptopiki przyokrąglone, bo ciężko się to później otwiera. Nie ma tam jak włożyć nic. Ups. Ups. No, do góry, do góry. Proszę, proszę, dziękuję. Oj, oj, oj, dobra. Człowiek demolka. Sanki. Gdzieś tu powinny być sanki. Sanki są. I teraz tak, wyłączamy naszą maszynkę. Pyk. Wyciągamy dysk. I on musi być tak zamontowany, czyli sanki tak.

0: Nie będę ukrywał, Adamie, że całkowicie jestem nieprzygotowany dzisiaj. Więc proszę nie wstawiać mi pały do dzienniczka. Bo na dobrą sprawę dorwałem przedwczoraj tego laptopa i nie bardzo miałem czas cokolwiek się tym zająć. No, dzisiaj też cały dzień w biegu. Na 10 jak pojechałem do teściowej, bo miał majster przyjechać z drzwiami, które przerabiał, to wróciłem do domu o 15 coś, już nie pamiętam, po 15 było. Jak mi Uber pokazywał ceny, jakie są na przejazd w tych godzinach, właśnie koło 15, znaczy przepraszam, to było jeszcze godzina 14 coś, to około tam 14, powiedzmy 14-15, to za pierwszym razem jak popatrzyłem, to 45 zł, za drugim 89. Więc uznałem, że nie, ja zadzwonię sobie po normalną taksę, nie jadę Uberem. Normalna taksa mi powiedziała: panie, idź pan w chuj. Znaczy, może nie dosłownie, ale o to mniej więcej chodziło, bo nie było żadnego wolnego taryfiarza. No, więc skończyło się tak, że musiałem się bujać po Krakowie. Musiałem się bujać po Krakowie przez prawie godzinę w korkach w autobusie. Tyle dobrze, że autobus, którym jechałem, był w miarę pusty, to przynajmniej się zdrzemnąłem. Jak wstał? Słabiej, panie, słabiej! Czy jak to źle włożyłem? Czy co jest? Że on tak? Nie, no dobrze, tylko tu są piny. I czemu to nie wlazło w pin? Co cię tu, koleżko, boli? Śrubka. No, proszę wejść. Chyba trzeba delikatnie tu dokręcać. Wiecie, ja to jestem pizda, nie skoczek, także. Delikatnie to się dokręci i zobaczymy.
1: Czemu nie chcesz złapać? Złapał.
0: Dobra. Głośniczki. Fajnie by było, żebym wiedział chociaż, jaki to Windows był. Po naklejce można sądzić, że to jakaś dziesiątka chyba. Dobra. To jest. Wentyl wygląda na sensowny. Bateria taka trochę wybulona się wydaje jeszcze. Nie wiem, czy widzicie. Kurwa, oczywiście, że nie widzicie, bo jest jakoś jak... prawie UETA ma. W BIOSie ustawiony jaki dysk? Zaraz zobaczymy, bo tam brałem i patrzyłem sobie na to, co tam było podpięte. Ale jako pierwszy rozruchowy był ustawiony USB. O, koty. Co? Pióro. No to proszę państwa, piórko było w środku. U mnie w domu nie ma pierzy na nic takiego. Chyba, że ktoś ma papugi właśnie. No to mogło się zawieruszyć. No. Wracając do tych kotów, o których wspominałem na początku, jak go otwarłem. Dobra. Delikatnie przykładamy. A się syf zrobił. No ale porządnie te plastiki się połamały w środku już. Dobra.
1: Zawiasie.
0: Dobra, jest. To w prawy już wchodzę. Wcześniej mi się gorzej szło z tym, z otwieraniem. Lecimy! Ale to lata tutaj. Zawias. Paskudne. Nowy tablet device. Dobrze. To teraz wchodzimy do BIOS-u. D. dementuję, koty i papugi mogą żyć razem, a wiem to stąd, bo miałem nimfy przez jakiś czas, papuszki i koty były też u mnie w domu i sobie jakoś koegzystowały. Co prawda te koty czasami na bucie latywały, bo mój dziadek nie lubił kotów, ale nadal jakoś to żyło wspólnie. Dobra, boot sequence. Ustawiony jest Plextor, add boot option. No nie. A czy znajduje inne urządzenia? View? Boot list option? Nie. Informacje o systemie. Trochę sobie bliżej ten mikrofon dam, żeby było lepiej słychać. Dobra. Aha, no tak. Chyba łatwiej będzie w ten sposób. Realtek, dobra. M2 SATA jest, hard drive jest jakiś. Tak, Plextor to jest SSD. To jest SSD, Plextor. A Seagate'a włożyłem swojego HDD. Boot sequence. I tutaj mamy tego Plextora jako pierwszego i Generic Flash Disk jest jako drugi, jako partycja. Tylko fajnie by było, jakby było gdzieś tutaj informacja o innych urządzeniach rozruchowych. Legacy Option ROM? Nie. System Logs. Ciekawe, co jest w logach. Battery is critical low. No events w termalach. I power events, software requested. Power on, power off. Nic sensownego. Tylko baterii są. Tak, z SSD-kiem będzie jakiś problem. Spróbujemy zrobić tak. Ja sobie wezmę pendrive'a. Mam jakąś nówkę nieśmiganą jeszcze. Wezmę sobie nożyczki. To odpakuję. I powinienem mieć jakiś obraz Windowsa na dysku. I zobaczymy, co z tym fantem się uda zrobić.

Pizza, pizza. Więcej plastiku, więcej plastiku. Dobra. To sobie wyrzucimy, to sobie podepniemy. Nie w tę stronę? W tę stronę. Dobra. No i co? I Rufus chyba. Odstawimy na bok. I tak, Rufus, pięknie, Samsung 32 GB, to jest to, co nas interesuje. A wam udostępnię jeszcze, a czemu by nie? Właściwości Rufus. Sobie popatrzymy, co ciekawego na opcjach formatowania. Nie chcę nowej wersji. Dobra, i zobaczymy, jakie mamy obrazy Windowsa. Czyżbym nie miał żadnego Windowsa na dysku? Kto to widział? Nie, no dobra, jest 10 konsumer. Tak. Multiple PL, dobra. Tak. UF, dobra, powinno być git. No to lecimy. No, a co tam dobrego powiecie? Jeszcze, poza tym, stęskniliście się ze mną? Co, chcecie więcej takich warsztatowych odcineczków? Bo ja nie wiem, czy jest sens wracać do nadawania, jak mnie słucha 11 osób. A nawet co łaska na zachętę nie przyszło? No. Wincy Czaktula, no, ja wiedziałem, za mojskie drogi na tobie to można polegać. Jaki tu syf. Listy, tego kompa to ja będę musiał chyba w alkoholu wykąpać. Mnie Etama. No, że tak powiem, Etam nie nadaje sam z siebie, więc no, ciężko, żeby było mnie Etama. Jak zadzwoni raz na jakiś czas, to nic się nie dzieje przecież. Zawsze wtedy można zrobić kawę przez 20 minut, wrócić, już Etama nie będzie. No, także wiecie. Ja tam też nocnik. Też mu się należy czas antenowy, jak tylko chce.

Ktoś tam, ktośu, po drugiej stronie. A ja się wezmę i się napiję. No, mam taki kubek litrowy. Wspaniała rzecz. Jak się herbaty zrobi, to nie trzeba latać co chwilę do kuchni. Wiesz co, Ktosiu? Kwestia jest taka. Mam laptopa, który został mi dostarczony, bo ma problemy z uruchamianiem się. Nie startuje. Zrobiliśmy różne dziwne testy. Dysk tutaj leżący, wymontowany z tego laptopa, ma już błędy. I zamontowałem swój jakiś stary dysk i będziemy teraz montować na tym dysku Windowsa. I zobaczymy, bo w tym laptopie jest jeszcze dysk SSD, tylko tego dysku SSD nie widać. I kwestia jest taka, że no, chcę, powiedzmy, na szybko zainstalować Windowsa i zobaczyć, jak się będą sprawy miały. No. No i tak. No. Nudy, co? Nic się nie dzieje. 96% i czekamy jeszcze.

No. A do pobierania obrazów Windowsa, jak chcecie mieć po prostu ISO gotowe właśnie, żeby wrzucić w Rufus albo w jakąś inną aplikację, która by miała służyć właśnie do przygotowania bootowalnego pendrive'a, no to polecam stronę Basewin i tam są wszystkie obrazy Windowsów. To nas nie interesuje, to już w sumie można wypiąć. Tak, tak, tak, dobra. Pendrive'ik. A, się zgrzał, Będziok. Takich Samsungów kupuję zwykle mnóstwo. Małych. Bo są w miarę tanie. A 32 GB do obsługi właśnie, żeby Windowsa zamontować, czy coś w zupełności wystarczy. Czy jest sens naprawiać? Jest, bo bebechy ma całkiem spoko. Kwestia jest tylko dysku. Jeżeli dysk jest wadliwy, no to wymienić dysk i komputer będzie nadal śmigał świetnie. No problem jest z zawiasem tutaj, co chwilę triggeruje. Ale mam cichą nadzieję, że i to mi się uda, ale to już pewnie po nagraniu naprawić. F12, żeby wejść do boot menu. No. I co my tu mamy? Plextora, czyli tego SSD-ka. Generic Flash Disk, nie mam bladego pojęcia co to jest, Partition One. I Samsung Flash Drive. Samsung Flash Drive to jest nasz pendrive. To go odpalamy. No, zgliczował się. Ale się Windows ładuje, więc nie ma tragedii. A taki glitch to co może oznaczać? Problemy z kartą graficzną pewnie. Tak, tak, no wiesz, ale od Windowsa 10 i wzwyż można pobrać, ale nie wszyscy są zainteresowani Windowsem 10 albo 11, nie? Ja sam jadę na 11, bo 10 miała problemy z moim procesorem, bo mam 12 generacji Intela i on ma dwa typy rdzeni. Słabsze i mocniejsze. To tam wspominałem już kiedyś na audycjach. No i Windows 10 sobie z tym nie radził. Także zainstalowałem sobie 11, no już na tej 11 żyję. Ale jak chce się Windowsa 7 czy mniejsze, no to polecam Basewina. Głównie też dlatego, że tam są już obrazy skompilowane z update'ami. Więc jak wychodzą jakieś większe update'y dla Windowsów, i wtedy chcemy sobie zrobić formata, no to już mamy gotowy obraz większości tych update'ów, które tam będą potrzebne. No druga sprawa, pytanie jak wygląda... Co? Piksele na ekranie. A, no wydaje mi się, że to jest problem z kartą graficzną. Ewentualnie coś innego, nie wiem, samoładowanie tego... Nie wiem zresztą. Zobaczymy. Niepokoi mnie, że tak długo wczytuje się Windows. Bo tutaj pewnie nie widzicie, ale się kręcą cały czas te kulki w tym miejscu. Jest takie... No i co? No i strasznie długo. Zwykle to się powinno zrobić rachu-ciachu i gotowe. No prawda, ja na 10, bo nie mam PM2. Są moduły, które można kupić i wpiąć bodajże w port USB na płycie głównej. W te takie piny. I wtedy powinno łyknąć Windowsa 11. Ruszył. Dobra. Zainstaluj teraz. Zobaczymy. Jezu, ale to krzywo na tych zawiasach jest. Chryste, panie. No ja nie wytrzymię. Ja nie wytrzymię. Ważne, że instalator rozpoczyna pracę. Tak, tak. Postanowienia. Pierdu. Sprzedaje nerkę, niestandardowa. O! I to już nam coś pokazuje, prawda?
Tak. To jest... Nie mam bladego pojęcia, co. To pewnie są dyski 1, to będą... Gdzie ten Plextor? Nowy 400, tak. To będzie ten HD deck. No to tu go montujemy. Nowy pusty jest. No to co? Formatujemy. I będziemy lecieć dalej. Dysk 0, partycja 1. Pokaż szczegóły. Usuń to na Boga. Tak. Nowa. Zastosuj. No. Dalej. Nie wiem, wiesz co, ktoś tam po drugiej stronie? Ja nie widzę różnicy w działaniu gierek pomiędzy Windowsem 10 a 11. Znaczy, może właśnie przez to, że mam w miarę nowy sprzęt, tak? No jakby nie patrzeć, kupiony w zeszłym roku w listopadzie. No, więc to swoje też robi. Dobra, te nożyczki już można na bok. Karta też się na razie nie przyda. Jak będzie taka sytuacja, że z tym SSD-kiem będą jakieś wałki, to będę musiał kupić kieszeń na SSD-ki. No i w ten sposób może zgrać dane stamtąd jakoś. Niby mógłbym do swojej paki wpakować go, ale z drugiej strony to będzie tyle roboty, że chyba wolę wydać te 20 zł i kupić sobie po prostu kieszeń na M2. I święty spokój.

No wiesz, Adam, myślę, że jakby Eta miał takiego laptopa, to by nie musiał nadawać w 360p. No, 40% instalacji, także powolutku idziemy do przodu. No, bo tu jest chyba i piątka siódmej generacji, coś w tym stylu. No, jest etam, no właśnie. No. Myślę, że inaczej. Widziałem takie cuda. Takie cuda widziałem, że ten zawias, który jest tutaj rozwalony, byłby wymieniony na taki metalowy jak od drzwi. Widziałem takie cuda, że ludzie tak to montują. A później weź człowieku, bądź mądry i to naprawiaj.

No. Cuda się dzieją na ekranie. 60% prawie wybiło. Ja nie nadaję 480p, nagrywam w 4K. No, dobrze, Etamie. To jeszcze nadawaj w 4K. No, wiesz, czym się emocjonować przy instalacji Windowsa, nie? Dawniej to było. O, trzymało się palca albo naklejało taśmę. O, ruszyło! Jest piksel dalej! Jest piksel dalej! O, kolejny piksel dalej! A teraz to wszystko się dzieje tak szybko, że... Ale rzeczywiście, coś tu może być jeszcze głębiej podziane z tego prostego względu, że tak czy siak strasznie powoli działa ten napęd. Chyba, że to są porty 2.0 jeszcze. No, bo... Dobra, nie będę tym śmigał, kurwa. Jeszcze coś się podzieje. No, niech na spokojnie się poinstaluje wszystko. Jest już 77%, także zaraz będziemy gotowi.

No, już godzina wybiła zabawy z laptopem. Że wiecie, jak chcecie porozmawiać, to ja mówię, zapraszam na antenę, pogadamy sobie. Nie będzie, że tylko ja monolog prowadzę z wami, do was, a wy mi tam coś odpiszecie. Wszystkie informacje są w opisie audycji. A jak ktoś nie ma jak czytać audycji, opisu audycji, no to po prostu Skype i Nocne Radio. I druga rzecz, tak jeszcze póki się to instaluje. Jeżeli kogoś by interesowało, jak gram w gry z Nintendo, to w opisie audycji jest link do mojego kanału czektulowego. To tam istnieje szansa, nie mówię, że to się stanie, istnieje szansa, że zacznę coś może grać. Ale to tylko tak mówię, że może to się wydarzyć. Czy się wydarzy, nie wiem. No, 92%, także zaraz będziemy w domciu. No. Może podkładzik trochę zgłośnie, co wy na to? Odrobinkę tak. Bo teraz już skończyły się jakieś mocniejsze brzmienia, raczej jest teraz taki chill. Ten link na YouTubie nie działa? O, na Twitcha w sumie też, bo zastanawiam się, czy na Twitcha, czy na Czektula tutaj na YouTubie. Jeżeli nie działa ten link, czy jakieś cuda niewidy zrobiły, to powinno być po prostu tutaj Czektul. Wytrzymie, znowu obróciło. Czektul. Zapisz. Zobaczymy, czy to będzie działało. Przejdę sobie do audycji. A w co pogrywasz, Czektul? No, na Switchu pogrywam sobie czy to w jakąś Zeldę, czy to jakie Mario, czy to jakie Pokémony. Zbanowani mnie na YouTubie? Ale jaja. Kto by się spodziewał? A chłop był zdrowy. Starczyło, że zaczął nadawać znowu i już. Cyk, nie ma chłopa. O, przepraszam, tutaj odpaliłem. YouTube Czektul. No jest, teraz powinno działać. No tam pewnie tą małpę dodało wcześniej i się robiły dziwne rzeczy. No. Dobra, instalowanie aktualizacji na laptopie już. Także niebawem będziemy mogli się pobawić. O Boże, Pokémony, o Matko Zelda. Tak, dokładnie, same chińskie rzeczy. Także nie, ja na PC-cie to tak naprawdę prawie w ogóle już nie gram. Ostatni raz jak grałem to w Cyberpunka i skończyłem wtedy jak audycję o Cyberpunku zrobiłem, a tak to na PC-cie już w ogóle prawie nie gram, bo nie mam czasu siedzieć przy PC-cie i w sumie chęci. A Switcha sobie odpalam siedząc na kiblu albo leżąc na łóżeczku. Oj, tak jest. Pasty i termopady, jak są, też warto wymienić. Nie znam historii użytkownika, ale jak śmigał w pościeli albo na kocyku, to tym bardziej warto przemyśleć. Wiem o tym, ja myślę, że znowu te cholerne artefakty. A, teraz pewnie pendrive'a znowu butuje. No to zaraz się tego pozbędziemy. Tak, zabutowało. Dobra, to zamykamy. Będziemy usuwać pendrive'a. Usunięty. Zamojskie drogi, wielokrotnie rozmawialiśmy na temat tego, że jeden lubi jak mu cygranie grają, a drudzy jak mu buty śmierdzą, prawda? No, także no. Wbrew wszelkim przypuszczeniom, Zelda jest naprawdę wspaniałą grą. Co tu mamy? Generic Flash. No nie, nie pokazuję tego mojego dysku, tego HDD-ka, co zamontowałem. Co tu mamy? BIOS setup. Legacy UEFI boot.

Dobra, może tak się nie będziemy bawić. Dobra, teraz pytanie. Czemu nie widzi tego HDD-ka, skoro potrafił na nim zainstalować Windowsa? UEFI boot. Może dlatego właśnie, że UEFI boot.

Tylko, że te artefakty się tylko pojawiają przy przy startowaniu tego. Przy startowaniu z pendrive'a, więc myślę, że to może być kwestia jakichś tam błędów w buildzie tego Windowsa. Notebook device font. A to ciekawe. A może szlak trafił? Nie no, długo widziało. Internal HDD, dokładnie. Dalej fail. To popatrzymy, co tam jeszcze ciekawego. Ale czym jest generic flash disk? Może to jest jakaś partycja recovery, czy coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego pójdzie. No nie, czyli to by było to. Dobra. Dodamy tego shutdowna. No, że tak powiem, wiesz co, to Misiu? To, że zawias puścił, to nie jest żaden wyczyn. W moim ThinkPadzie, tym, którego tam kiedyś czyściłem, też zawias puścił i to jest wina po prostu gówno litu zamiast plastiku porządnego. No i druga sprawa, że też te sposoby montowania tego są takie, że ojojoj, to się musi kiedyś zepsuć. Zobaczymy jeszcze co z startowaniem. O! Repair your computer. No dobra. To spróbujemy zriperować mój komputer. Bo jeżeli coś tam próbuje ruszyć z tego SSD-ka... No, przysiadnięty też może być. Racja, Misio. Dobra, zobaczmy. Spróbujemy jeszcze raz odpalić tego pendrive'a.

dobra. O, tutaj widzi coś więcej. Ale dobra, zrobimy sobie UEFI. Ale w UEFI nie widzi tego HDDK-a. W Legacy widzi HDDK-a. Diskiette drive. Niepotrzebne. Internal HDD spoko. CD-ROMy nie. Onboard nic nie. Dobrze. Apply. Najwyżej będziemy restorować później ustawienia. Tak jest. Tomisiu, powiedz mi, że nigdy nie siadłeś na laptopie. No przyznać, na pewno kiedyś siadłeś na laptopie. Tylko teraz się wstydzisz przyznać. Przecież to każdemu się kiedyś przytrafiło, że siadł na laptopie. Ja też nie. Pójdzie tak, czy nie pójdzie? Czy trzeba będzie go bardziej męczyć? Teraz byśmy na te zawiasy popatrzyli. Nie. Trzeba będzie odkręcić matrycę. A, nie miał nigdy laptopa. A to proszę. No i co? Nie żyje. Nie żyje, nie chce współpracować. To wyłączamy na twardo. I jeszcze raz. F8? F12 boot options. Dobrze. USB storage device. O, tu jest UEFI boot. Pyk. Jakie ładne fale się teraz zrobię. Patrzcie, jakie fale piękne. Jakie... Kto by się spodziewał? No ale ważne, że mieli. Kółeczko jest po środku. To zobaczymy. Może się uda tego Windowsa jakoś ratować. Zobaczymy. Tego, który jest na tym SSD-ku. No. Jak koło 20:30 jeszcze będziemy się z nim bawić. To ja po prostu będę się zawijał i zrobię miejsce na antenie dla Krawca, bo zapewne będzie chciał nadawać dzisiaj, bo Krawiec w piątki zawsze jest przecież. No, a wy będziecie mieli po prostu ładnego biforka przed całonocną audycją. Ale strasznie długo to się ładuje. Chryste, panie. Człowiek się przyzwyczaił do dobrego z USB 3.0, a tu jak USB 3.0 nie widać, to cały dzień idzie. Chociaż wydaje mi się, że tym razem szybciej poszło niż za pierwszym. Dobra, dalej. Napraw komputer. To nas interesuje. Rozwiąż problemy. Wracając z temu... Zobaczymy tak. Dokładnie, panie Buszku. Patrzcie, ja przecierałem ten ekran, a już jakieś kurze są.

Nie, no w tych nowszych Windowsach od dziesiątki to ta naprawa komputera działa w ten sposób, że tam z tego co kojarzę nadpisuje pliki Windowsowe, więc to jakoś działa. No wiadomo, najlepiej to by było sformatować wszystko w pizdu. No ale właścicielce zależy na tym, żeby pliki zachować, nie? Oj, no dobra, no to czekamy, zobaczymy. Mówię, jak chcecie, to zapraszam do rozmowy na Skype'ie, żeby może trochę ubogacić tą audycję dzisiejszą, żeby nie było tylko, że oglądamy statyczne ekrany ładowań. Statyczne, bo jak widać, nic się nie dzieje. A powinno się ładować. Nie wiem, po co to chowam, skoro i tak trzeba to będzie złożyć do kupy. Ale się najwyżej wyciągnie później. Dobra, to jest to. No i czekamy. Ukrawca cały czas ekran statyczny jest i okej. Nieprawda, nie zawsze. Czasami wrzuci jakąś animację i coś się tam rusza. Jakieś liście na wietrze czy coś. Dlatego żaden serwis nie daje gwarancji na zachowanie danych. No wiem, Misio, tylko że to jest tak. Idziesz do serwisu, to gdy ci smutno, gdy ci źle, jebnij sobie format C, tak? To oni to robią dla zasady, żeby się zamiast porannej kawy to walą sobie formaty. A tutaj mi zależy na tym, żeby jednak te dane jakoś zachować, tak? Bo jakby nie patrzeć, głównym celem jest to, żeby te dane w jakiś sposób odzyskać. Bo jak komp będzie na hasiok, bo się okaże, że jednak problem jest z jakimś układem, który nie daje sobie rady z czytaniem danych z dysku, no to już wiecie, no dupa zbita. No myślę, że wtedy już taniej wyjdzie nowego lapka kupić, niż bawić się w znalezienie płyty głównej kompatybilnej, wymiana tego, ewentualnie przelutowanie układów. No... No, także takie cuda.

No, a tak jak czekamy, aż się coś tutaj pojawi na ekranie, no to podpowiem wam, że pomimo, że śnieg po kolana za oknem, to polecam wam teraz kupić sobie klimatyzator, jeżeli się wahacie, bo myślę, że ceny klimatyzatorów aktualnie będą niższe niż w lecie, kiedy człowiek sobie przypomina, o, kurde, fajnie by było kupić sobie klimatyzator, bo w sumie gorąco jest. No, ja się tak obudziłem, bo chciałem mamusce kupić maszynę do odśnieżania, tak? Taką, co bierze ten śnieg i rzuca na bok, żeby sobie bidulka nie musiała marnować sił na łopatowanie podwórka. Ale w trzech sklepach, w których zamówiłem, znaczy zamówiłem w jednym, powiedzieli mi, że nie ma, w drugim zamówiłem nie ma, w trzecim nie ma. No to ten, no to się później zdenerwowałem i stwierdziłem, że no, trudno. Nie ma to nie ma. W lecie się kupi. No nie powinna kosztować więcej jak 300 PLN-ów, ale z drugiej strony wiesz, ja na przykład tym się nie zajmę, tak? Ja nie mam ani chęci, ani sił, żeby szukać takiej płyty, żeby to zamawiać, modlić się, żeby przyszła sprawna, żeby nie trzeba było tam nic przelutowywać. No dajcie spokój, no. Ja, to, z takimi rzeczami to już trzeba do serwisu iść. No, dom w Miami byłby spoko. I może nawet skusiłbym się. Ale z drugiej strony, ani mamuśki, ani teściowej bym tam nie dał rady przenieść, więc meh. Nie, no ja myślę, że ten zawias inaczej. Bo zawias jest pęknięty z jednej strony i to jest tak, że się uchrupał na samym łączeniu z ekranem.

Dlatego tak to wygląda. Dobra, nie będę podnosił, tu pendrive jest złożony, żeby port się nie urwał. Ale to wygląda tak, że po prostu od otwierania puścił plastik. Także tutaj raczej nikt nie usiadł, bo by było widać po konstrukcji całej, bo to jest metalowa obudowa tutaj od tyłu. To byłoby widać, że jest wygięty, a on jest po prostu, no, plastik puścił. No, no pewnie się tak skończy, że tam jeszcze będę go czyścił, tą pastę pewnie wymienię i zobaczymy, może coś ruszy wtedy. No ale jak po takim czasie nie ma żadnej reakcji, to chyba jednak nie działa to naprawianie Windowsowe. A spróbujemy z innym. Dobra, spróbujemy z drugiej strony. F12. Dobra. To jeszcze raz spróbujemy odpalić tego Samsunga. Wspaniałe fale. Wspaniałe.

Dobra. Chyba, że zrobimy jeszcze taki fikumiku, że spróbujemy na partycji SSD-ka Windowsa zacumować i zobaczymy, co się wtedy stanie. Bo w sytuacji instalowania Windowsa, no właśnie, zainstaluj system Windows, zachowaj ustawienia, pliki oraz aplikacje. Opcja nie jest dostępna. Jeśli uruchamiasz komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu Windows. No to co? Tutaj by się okazało, że jest Windows 11? Może? No to jeszcze raz. Pyk, pyk. Niestandardowa. Partycja 1. To będzie to, co nas interesuje. OS. Wolne miejsce 62 GB. Powinno wystarczyć. Dalej. Partycja zawiera pliki z poprzedniej instalacji systemu Windows. Te pliki i foldery zostaną przeniesione do folderu o nazwie Windows Alt. No, to jest coś, co nas będzie interesowało.

Nie, no nie przesadzaj to, misiu. Mówię, to są tego typu uszkodzenia, które z normalnego użytkowania wynikają. Bo jak otwierasz laptopa, prawda, to tą rękę masz mocniejszą. Jak otwierasz, no to przy odpowiednim wygięciu to tutaj może puścić. No. Ale zauważyłem, że sporo Dellów, laptopów marki Dell, ma właśnie problemy z zawiasami tutaj. Więc pewnie chodzi o to, że właśnie ten gównolid zamiast normalnego materiału. Nie, Bieszcza, to jest Dell. No i tak samo w jakim serwisie jej mówili, właścicielce, że trzeba było wymienić obudowę, żeby te zawiasy naprawić. A ona nie chce wymieniać obudowy, bo już takiej złotej nie dostanie, bo to jest taki złoty laptopik. A to musi wyglądać też. Że mówię, jak udało mi się skleić kropelką mojego Lenovo, no to i tu się może uda. No każda kobieta jest księżniczką. Czego się spodziewałeś, adwokat? Misio, ja o tym wiem, ty o tym wiesz, ale wielu nie wie. Jak masz takiego ThinkPada, jak ja mam, o takiego, to tu masz pierdolnik do zwalniania blokady. Więc najpierw trzeba jedną ręką to zwolnić, a drugą podnosisz po środku. I wtedy nie ma takiego problemu. Nic się wtedy nie wyłamuje. Dobra, się zainstalowało. Pendrive na bok, żeby już się nie butowało tutaj nic. I zobaczymy, czy teraz ruszy. Bo jakby ruszyło, no to jesteśmy w domu. Oj. Boot device found. No, boot device found. NK, to restart machine. No to będziemy teraz lecieli z F12 i zobaczymy, czy się uda wybrać SSD-ka. Boot manager Windows. No właśnie. Czyli to samo. Dobra, to spróbujemy inaczej. Jeszcze zresetujemy sobie BIOS. Bo mogłem tam namieszać coś przy zmianie z tego UEFI na Legacy i... No i to nie jest takie proste. Startuje, nie startuje jeszcze. Teraz, dobra. Lubię ludzi. Wy też lubicie ludzi? Ale z musztardą i ketchupem, co? BIOS defaults, dokładnie. Dokładnie, defaultowe rzeczy nas interesują. Boot sequence, nie. Okej. Okay. Czyli jak się zrebootuje. Dobra, to zobaczymy. Może pomoże. A może ma zawsze.

Oho, coś ruszyło. Co myślicie? W sytuacji, jeżeli nie może znaleźć żadnego boot device, to co pozostaje? Wydupcycie SSD-ka teraz, nie? To tak zrobimy. No. Dobra. Robimy tak. Ja idę do łazienki i za sekundę wracam.

No hej, tęskniliście? No dobra, odpinamy prąd. Znaczy, czepili się mnie. Stwierdziłem, że całkiem ciekawa zabawa może być. A i przy okazji można będzie coś nagrać. Także... ja nie narzekam. To też jest forma nauki, prawda? Chcę, może mikrofon trochę przekręcę, żeby mnie było lepiej słychać. I co, otwieramy go znowu.

się tłukę jak złe. Dobra, mikrofonik sobie na razie przechodzi. Dobra, nie. Lepiej z tej strony, bo to za dużo nie zasłaniać. Śrubokręt. I dysk SSD.

0: Pyk. Dobra. Na HDD-ku powinniśmy mieć Windowsa zainstalowanego. Więc zamykamy klatę i będziemy patrzeć, co się ciekawego stanie. Jeszcze popatrzyłbym tylko na tą tasiemkę, co tu tak wystaje. I może udałoby się coś z tym zrobić, Phantom. Żeby to gdzieś tam upchnąć trochę głębiej. Bo to tak bardzo nieładnie wygląda. Dzień dobry, panie Etamie. Jak się pan miewa?
1: Mam nadzieję, że nic nie... O, znowu. Dobra, już.
0: Jest,
1: mam nadzieję, że nic nie zakłóciłem, bo palec mi się omsknął i wybrałem ciebie zamiast nocne radio, więc...
0: Jest teraz nie, okay. nie, jest super.
1: Miałem już ochotę wcześniej zadzwonić, ale miałem gębę pełną pizzy i brodę całą w pizzy, więc też jak tak jak ty musiałem łazienkę odwiedzić. Wiesz co, wpadło mi do głowy, ale już rozkręciłeś, widzę, no to już trudno.
0: Tak, tak.
1: Żeby zrobić w trybie awaryjnym, chociaż ja nie wiem, czy w ogóle taki tryb jest w tym Windowsie.
0: W ogóle nie wchodził. 10. W ogóle nie wchodził. Tryb awaryjny no to... jest, ale nie chciał współpracować. Tu widzę, że coś jest naknocone w tym miejscu na zawiasie. Dobra, zawiasem się nie będę póki co bawił.
1: No wiesz, to co ty robiłeś, to mi trochę przypominało mojego ostatnie godziny życia mojego Acera, nówki, który miałem ze sklepu. I właśnie z dziesiątką, jak wtedy. Od tej pory już dziesiątki nie użyłem. Co, może spróbuj siódemki, kurde. Wiesz. Nie chcę tutaj jechać starszyzną, ale wiesz.
0: Wiesz co, pewnie tak się skończy, że spróbuję nawet może z jakimś Linuxem właśnie, tylko jest kwestia taka. Oba dyski, które były zamontowane w tym laptopie, już wymieniłem. Mhm. Znaczy wyłożyłem je, zamontowałem swojego HDD-ka. Tam jest ta dziesiątka zainstalowana, co instalowała się za pierwszym razem. I zobaczymy, jaki to da wynik.
1: Słuchaj, bo jest taka możliwość, że tam jest jakiś M2 lutowany dysk, bo też takie komputery się zdarzają. Ja już wprawdzie dawno nie otwierałem żadnego komputera, ale tak z tego, co zauważyłem, to dużo sprzętów ma te M2 i to czasami na stałe wbudowane, że nie można ich zmienić, nie? Mhm. Także jest możliwość, że na płycie po prostu coś takiego jest. Zresztą tak podobnie z pamięcią teraz często robią. Właśnie w Asusie miałem podobny problem z pamięcią, bo chciałem koniecznie 4 giga, bo na dziesiątkę, ja nie wiem, czy czasami ona właśnie nie padła z braku pamięci po aktualizacji Windowsa. Chociaż tak na mój nos to firma taka jak Dell czy Asus to powinna zadbać o to, że jeżeli coś się automatycznie aktualizuje i ten sprzęt nie dostaje do tego, to powinno się to nie robić, nie?
0: No, dobra. Wymontowane wszystko, złożone do kupy. Sprawdzamy, co ciekawego się tu podzieje teraz. Media test failure. I co? Się na nowo włącza, to F12, zobaczymy. Internal HDD. Najwyżej spróbujemy jeszcze raz Windowsa zainstalować.
1: Wiesz co, spróbuj moim zdaniem, nie wiem czy masz taki przygotowany pendrive startowy z Windowsem 7.
0: Właśnie nie mam.
1: No właśnie, a ja mam przygotowane. Ty masz Ultra, nie? Tego SanDiska.
0: Przynajmniej tak się. To jest Samsung.
1: Aha, to jest Samsungowy.
0: Tak.
1: Bo jest IPA identyczny jak Ultra, te SanDiski. Nie, bo mi kiedyś za sześciopak dał mi jeden magazynier, mi dał cztery sztuki takich właśnie USB-ków, sobie porobiłem różne startery. Mam 32 na jednym, na drugim mam 64-bitowy, 7.
0: O, taki to jest. O,
1: no, jakiś ten
0: może
1: Linux.
0: Będzie widać. To są Samsungi takie sprzedawane po 19 zł. Ja ich kupuję co chwilę pełno, bo a to żona zostawi w szkole i dzieciak jakiś podchachmęci, a to coś innego, a to się zgubi. No i tak.
1: Ja mam akurat 256, nie? Ale to znaczy nie były mi potrzebne, ale jakby za 6 piw to tam nie ma problemu. Zawsze się do czegoś przyda, ja właśnie sobie porobiłem takie startery. No i też magazyny mam, jeżeli jakiś tam muszę zrobić większy zrzut danych na kompakt, na drugim komputerze mam nagrywarkę, to wtedy sobie właśnie używam tych pendrive'ów, tego wolnego miejsca I to polecam też wszystkim właśnie robić sobie raz na jakiś czas, jak macie jakieś ważne dane, to zrzut na kompakt, na te stare, dobre nośniki kompaktowe po prostu. Sobie kupić jakieś płytki DVD, chociaż już jest coraz ciężej, już coraz rzadziej bywają, muszę powiedzieć.
0: Tutaj Misio podpowiada, ustaw butowanie z Pena. Wydawało mi się, że było ustawione. Boot sequence. A, bo się wycofało. Dobra, UEFI ustawimy, żeby było. I Samsunga Wili. Coś z kurde, chyba z tym HDD-kiem też nie tak. To nie są czasy, żeby zworki były.
1: No nie no, zworek to już zapomnieliśmy od tego.
0: Od ATA. ATA. No. Dobra, UEFI. I z UEFI Samsung Flash. To powinno chwycić. Dobra. To wychodzimy i powinno łyknąć.
1: Wiesz, ale może ma jakiegoś focha. Ja ostatnio też odpaliłem po dłuższym nieużywaniu swojego Acera, tego mój drugi laptop, który do nadawania używam.
0: Mhm. Tak, ale to znaczy Windows się ładuje z Pena.
1: Aha. No i też po dwóch tygodniach nieużywania, wiesz co, pokazał mi, nie ma budowanego dysku, nie? A nic nie robiłem na nim, po prostu sobie leżał, się kurzył, nie? Wytarłem go z kurzu.
0: Patrzcie, jak szybko się załadowało teraz. Ten SSD-ek może jest po prostu już rypnięty. Bo rachu ciachu i pendrive'a się teraz załadowało.
1: Mhm. Ale to są raczej 3.0 mi się wydaje porty, to nie są 2.0 w takim laptopie.
0: 3.0 są niebieskie, a co normalne czarne.
1: Aha.
0: Normalnie
1: no nie, czyli nie widzę stąd akurat tego, bo ja zresztą oglądam w 145.
0: To i tak nie widać, bo nie ma autofokusa. Niestandardowa. Patrycjan, 10 giga jest zajęte. To tak jakby się ten Windows zainstalował, a może niekompletny? To jeszcze raz, nowa partycja. No i teraz ładnie. Jest i partycja systemowa. Dobra, to lecimy.
1: To mówisz, że w serwisach każdy chce format C, tak?
0: Nie, no to nie to, że chce. On to robi z założenia. Proszę?
1: Mówię, że o serwisantach. Nie? Że,
0: tak, tak.
1: Że ten... No to jest głupota. Ja na przykład, gdybym dostał komputer na naprawę, pierwsze co bym zrobił, to bym, znaczy, kiedyś to z dyskietki robiłem, bo miałem taką dyskietkę, która od razu robiła kopię dysku, obraz dysku na inny dysk. A że dysków miałem dużo, to sobie mogłem tak robić. Ale pierwsze, co zawsze robiłem, to robiłem 1:1 kopię dysku, nie? Po prostu.
0: No.
1: W całości, nie?
0: Tej Misio się pyta, pendrive jest butowalny, czy zawiera tylko obraz systemu? Użyj Rufusa. Rufusem robiłem butowalny pendrive i nie naprawiam, usunąłem partycję, utworzyłem na nowo, instaluję. Więc teraz myślę, że już powinno chwycić, że coś tutaj jest. Jak to zrobimy, i to już będzie działało, ten Windows, będzie się działało. Jak to już będzie działało, to wtedy spróbujemy zamontować tego SSD-ka jeszcze raz.
1: A tam jest 32-bitowy, czy 64-bitowy?
0: 64. Nie no, panie, przecież 32 to się ten, już nie produkuje procesorów. No, możesz mieć aplikację, czy tam system operacyjny 32-bitowy, no ale to się mija z celem i z tego co pamiętam, 32-bitowe systemy nie wspierają więcej chyba niż 3 giga RAM-u.
1: 3,4 dokładnie, tak.
0: No.
1: Przecież jest taka śmieszna sytuacja, na przykład w moim tym dużym, ogromnym 20-calowym laptopie, w którym ten chipset od lat próbuję gdzieś znaleźć, żeby go przylutować. Tam jest na przykład 4 giga, nie? I jest procesor Core Duo, który teoretycznie jest 64-bitowy, ale specyfikacja obejmuje tylko i wyłącznie możliwość instalacji 32 bity, nie? Tego, zresztą słusznie, no bo przy tej pamięci to trochę wolno chodzi 64-bitowy system, nie?
0: Nawet nie wiem.
1: No, powiem ci, że mam tutaj akurat porównanie dobre, bo mam obok siebie te właśnie dwa laptopy. Jeden jest no, Core Duo, nie Core to Duo, tylko Core Duo, 1 2 GHz, a drugi jest AMD C60, 1333 MHz i oba są dwurdzeniowe, tylko jeden jest czterowątkowy, drugi dwuwątkowy. I powiem ci, że szybkość systemu tego 32-bitowego 7 na tym mniejszym laptopie jeszcze dodatkowo z 2 GB jest o wiele większa prędkość tego systemu niż na 4-gigowym tym nowszym laptopie Acera.
0: Tutaj Misio jeszcze pisze, że mogły się wysypać sterowniki, jak lapek miał nagle odcięcie. Są przypadki, że po prostu Windows podczas update'a potrafi ukatrupić system. Albo właśnie powywalać jakieś rzeczy, które są potrzebne, żeby uruchomić kompa. No i wtedy trzeba to przeinstalować. No tylko, że w tym przypadku no, testowaliśmy, tak? Próbowaliśmy i nadgrać nową wersję Windowsa na SSD-ku i próbowaliśmy z HDD-kiem tym wpiętym na nim. No i ten... No i to nie ruszyło, tak? Czyli teraz zobaczymy, jak będą oba dyski wypięte i czy coś to da. Jeżeli to nie zadziała, no to już nie będę z nim mordował, no bo to no po co, tak?
1: Tutaj się ludzie dziwią, że ja mam taki zarąbisty sprzęt. No cóż, no mam taki zarąbisty sprzęt. Ja w tej chwili rozmawiam z najpotężniejszego sprzętu, jaki mam, czyli z Dudziego po przeróbce. O 1 giga pamięć mu powiększyliśmy, bo to nie ja powiększałem, bo to tam trzeba było wlutować układ, chociaż podobno można i 16 zrobić w nim, ale po co tyle pamięci?
0: A ile to kosztowało?
1: Znaczy to tam gratis było, za usługę, tak może powiedzmy. Ja mu tam zrobiłem świątecznego banera, a on mi zrobił wymiankę.
0: Zrobił ci tuning telefonu.
1: Tak. Jeszcze miałem parę pomysłów do tego, ale w sumie stwierdziłem, że to bez sensu kompletnie. Nie, po prostu dla Skype'a, bo on mi tylko i wyłącznie służy do Skype'a. Ten telefon. Znaczy, jeszcze przepraszam, jeszcze mam na nim trzy aplikacje do robienia wizytówek, plakatów i jakichś logosów. Zresztą niepełne wersje, bo muszę zrobić zrzut ekranu i przetransportować do PC-ta, żeby go zwektoryzować. No. Ale to są te tak zwane projekty 60-sekundowe, nie?
0: A nie 5-minutowe?
1: Nie. Ja zszedłem już do 60 sekund.
0: Okay.
1: Jeżeli chodzi o projekt, także spokojnie, nie? No. Nie wiem, czy się mam chwalić rekordem zarobku na takim tym, ale nie, bo do niektórych szlak trafi, także z zazdrości, także. No. Ale da się. Nie, wiesz co, powiem ci szczerze. Ja jak słyszę na przykład od klientów, na przykład, że o, mamy teraz pracownicę taką, czy tam pracownika, który wszystko w telefonie, panie Maćku, tutaj już tam już nie będzie potrzebne pana usługa, nie? To mnie coś takiego denerwuje, słuchaj, za chwilę taki krawiec czy ja, to będziemy po prostu zbędni, nie? Tak jak kobiety zaczynają być zbędne. Ja wczoraj sobie oglądałem autentyczny film z Japonii, żona robot. Słuchaj, tak zrobiona, że nawet usta ma wilgotne, skóra jakaś specjalna i normalnie już faceci kupują, bo to 25 tysięcy dolarów, to tam przeliczyli, że to jest 10 razy taniej niż żona, nie?
0: No tak, ale wiesz, że jak masz, to i ona poględzi, i ci obiad zrobi.
1: A tamta też ględzi, jak się, a tam sobie ustawiasz jak chcesz, nie? A. No, słuchaj, zmywa wszystko. Tam są takie sensory już zrobione, że ten, na razie jest jeszcze taka, tylko że ona jest mało mobilna, nie? Że po prostu nie chodzi. Trzeba ją posadzić po prostu, trzeba przesunąć na jakimś takim krzesełku. Czy ona podejrzewam, że sama jeździ, nie? Z tego, co widziałem. Natomiast mówili, że to jest tylko kwestia czasu, nie? Bo też są chodzące, nie? Bo najtrudniej to jest właśnie te sensory, żeby się nie przewracała, nie? Na dwóch nogach. Gdyby była czteronożna nasza rasa, to by nie było problemu, nie?
0: Centaury.
1: No.
0: Centaury na tory, jako konie pociągowe.
1: No także, nie, także uważajcie, dziewczyny, jak to jest, jakieś są. Chociaż wątpię, czy akurat na tym programie są dziewczyny.
0: No i dziwiłbyś się.
1: O, no dobra, no to jak są, no to uważajcie, bo już tak, pralka to już jest jedna, tam ósma, powiedzmy, niepotrzebna się staje kobieta. Zmywarka to już następna jedna ósma, nie? Potem co tam jeszcze może być, nie wiem, jakaś tam mikrofala, to właściwie też, nie? Znaczy zależy, no jak kobieta, nie? Jak ktoś jak
0: tych robi domowe posiłki. Ja tylko myślę, że może być tutaj taki sam problem jak z tym Japończykiem, który poślubił Hatsune Miku w jakimś tam inteligentnym asystencie domowym. I po prostu jak się pandemia zaczęła, to mu odcięli, to tam powyłączali jakieś te serwisy, żeby ta firma, która to udostępniała, nie... Co, to czy nie znowu z pendrive'a? Czy już będzie mądrzejszy? Mądrzejszy. Nie ciągnie z pendrive'a. Pojawi się ładowanie Windowsa.
1: Widzicie, najgorsze dla kogoś, kto serwisuje, czasami może być takie, taka rzecz, która normalnie powinna, mnie to zawsze irytuje, jak jest taka czynność, która ci powinna zająć pół minuty, no minutę, a ty się bawisz po prostu z tą rzeczą przez 2 godziny, nie wiadomo co kaman, nie? To jest najgorsze w komputerach.
0: Znaczy, ja tam lubię. Wiesz, ja jako programista lubię dubaninę, bo często jest tak, że żeby rozwiązać jakiś problem, siedzisz, wkurwiasz się, coś tu nie chodzi, coś nie działa, szukasz rozwiązania. I na przykład po tygodniu robienia researchu, czytania Stack Overflow, nachodzi cię pomysł. A może by to zrobić inaczej? I się okazuje, że kurwa, działa. Pomysł jest dobry. Zadziałało. I jest później taka ulga, takie jakbyś sobie, nie wiem. O, nie dychaj.
1: Staram się. Uruchamianie usług. Ale...
0: Kurwa, wypierdalam to. Jeszcze ludzie pomyślą, że product placement. Nie płacili mi za to. Nawet nie wykorzystałem tego karnetu do końca.
1: Tam coś bawię. Mówiłeś o tej, no, że jakąś maszynę kupujesz, tak? Do odśnieżania.
0: Myślałem, ale to widzę, że trzeba poczekać do lata, aż ludzie będą wyprzedawać swoje maszyny i się po prostu z Olixa weźmie.
1: No tak, tak.
0: Bo... Teraz kupowanie to te, które były tanie i w miarę sensownej cenie co do ich użyteczności, to są wyprzedane, a najprawdopodobniej nie są wyprzedane, tylko po prostu nie chcą ich sprzedawać po cenie takiej, jaką mieli i zapomnieli zmienić.
1: No to tak jak z klimatyzorami, klimatyzacjami.
0: To mówiłem, że teraz to trzeba kupować sobie klimę na zimę, czy tam te klimatyzatory takie przenośne, jak Gumball chciał, a w lecie po prostu maszyny do odśnieżania.
1: No ja to ten, ja to właśnie to też zauważyłem właśnie, bo obserwowałem te klimatyzatory takie stoliczkowe, bo ja chciałem tam dla ojca kupić, żeby sobie chłodził. Mhm. Znaczy takie proste, że wiesz, że sobie mrozisz wodę, mrozisz tam sobie kostki lodu, wrzucasz.
0: To się chyba klimator nazywa.
1: Jakoś tak, no. Air Cooler to się nazywało.
0: No.
1: No i ten, no i w zimę to było po 20 coś złotych, a latem to było za 200 chyba, no, czy coś
0: tak,
1: takiego.
0: Taka, no, na tym przebicie. To polega, nie? Na tym to polega, bo koszty wykonania takiego pierdolnika są tak naprawdę znikome, bo tak naprawdę to masz pojemnik z wodą i ta woda chłodna parując, przechodząc przez wentylatorek, dmucha ci chłodem w twarz, tak?
1: No, dokładnie. Dokładnie, albo odwrotnie, znaczy może też być takie, że jak właśnie w tym, co ja dostałem, bo ja dostałem za darmo w sumie w końcu, to jest, że kapie po prostu na taką gąbeczkę, jak gąbka myjka. Na dobrą sprawę to byś sam to zrobił, nie?
0: No tak,
1: byś
0: tak.
1: Się postarał, nie?
0: No inaczej, drukarkę 3D już mam ogarniętą, więc nawet wydrukowanie sobie jakiegoś, jak to się nazywa, jakiegoś pojemnika, w którym to wszystko by się działo, tak? Że tutaj przykręcamy wentylator, tutaj jakieś przełączniki podpinamy, tutaj pojemnik na wodę, to by się dało to ładnie wydrukować. No.
1: A jaką to wziąłeś? Taką z podgrzewaczem wziąłeś? Podgrzewaną tą płaszczyzną?
0: Żywicową drukareczkę z kumplami kupiłem, bo tam się składaliśmy. I to jest Elagu 8K coś tam. Mars? Nie, Saturn 2 bodajże, czy jakoś tak się nazywała. Ale to nie fajnie drukuje.
1: Z tych do 1000 zł, tylko jakoś droższa, tak?
0: Nie, droższe. Są na około trójki chodzi, ale z racji, że... Bo te żywiczne drukarki działają na tej zasadzie, że na samym spodzie masz ekran LCD. I on naświetlając tą żywicę utwardza ją. No i z racji, że ten ekranik jest mniej więcej taki, i to jest rozdzielczość 8K, no to prawie w ogóle nie widać tych linii drukowania, że od razu wychodzą bardzo dokładne te wydruki.
1: To fajna sprawa. Ja kiedyś myślałem o drukarce 3D, żeby sobie kupić taką właśnie, szukałem po YouTubach, po tych filmikach demonstracyjnych jakichś rozsądnych, drukarek w rozsądnej cenie i znalazłem w sumie nawet taką za około 500 zł. Mhm. Sam ten, jak to się nazywa, filament, tak? Ten tak, co tak. drukuje się, to no. był droższy niż ta drukarka, komplet tych filamentów, mhm. ale znalazłem też drukarkę, która bardzo ciekawie się zachowywała, bo brałeś normalną butelkę, miałeś taki specjalny skrobak jakby do tego dodany i ze zwykłej butelki plastikowej, takiej typu dwulitrowa cola, robiłeś sobie, po prostu kręciłeś tym i ci taki pasek wychodził tak, tego tak. i mogłeś to wykorzystać jako właśnie materiał budulcowy do wydruków,
0: widziałem nie? to też. No i wiesz, to jest spoko sposób na, tak naprawdę na recykling, bo możesz sobie później takie butelki ładnie przerobić na cokolwiek innego. No tylko trzeba mieć inaczej, ale to też trzeba to zrobić tak, że oprócz samego pocięcia na paski, trzeba to później przeciągnąć przez taką, jak to się nazywa, taką tulejkę, żeby ci z tego wyszedł właśnie taki okrągły filamencik, nie?
1: Znaczy tam było akurat to rozwiązane, że to było po prostu, wiesz, kręciłeś, to ci cięło jakby takim nożykiem i od razu się nawijało na ten, na taką szpulkę. No, szpulkę, tak.
0: Tak, ale to wtedy masz po prostu pasek, nie? A to musisz mieć bardziej okrągłe, że jak ci wchodzi ten filament, no może są i te podajniki do tego filamentu, które łyknął coś takiego, że taki pasek, to nie wszystko to łyknie, tak? Więc musisz to jeszcze przetopić delikatnie, żeby właśnie wyszedł z tego no, taka żyłka.
1: No to nie, to tam była drukarka właśnie dedykowana do takich płaskich paseczków, nie? To jest coś jak taśma magnetofonowa, nie?
0: No,
1: w zasadzie.
0: No.
1: Także to, myślę, że w ogóle chyba to był pomysł na recyklingowanie właśnie sobie materiałów, nie?
0: No. No a tutaj cały czas się przygotowuje ten Windows. No, zobaczymy, czy to będzie hulało. Ciekaw jestem. Jeszcze zobaczę ten dysk, w jakim on jest stanie. Nie widać, żeby miał jakieś uszkodzenia na wierzchu. Wszystkie elementy na PCB są w miarę spoko. Kości też nie wyglądają na jakieś uszkodzone.
1: A ja nie miałem jeszcze w życiu komputera z SSD dyskiem. No. Zawsze talerzowe. Znaczy moja kobita sobie kupiła z SSD, nie wiem po co. A to jest, bo to jest taki ten w formie takiej tej.
0: Tak, taka kostka, nie? Jak RAM trochę. No. Tylko że tu masz to złącze M2, ten port z tej strony. No. Wiesz co? Powiem ci tak. Dowolny komputer, jaki masz i wmontujesz w niego dysk SSD, działa ci jak nowy. Ja tak miałem laptopa starego, którego dostałem na 18. Jak mu zamontowałem SSD-ka, to o panie, nowy komfort życia, nowa jakość.
1: Znaczy, ja myślałem nawet kiedyś w tym Dellu, na którym cię teraz oglądam, żeby po prostu, bo ja jak go kupiłem za 70 zł, czyli w sumie, kurde, w sumie taniej niż teraz pizza w naszym osiedlowym sklepie, taka duża, to tam jest dysk ZIP, nie? Ja się w ogóle naciąłem na tym, bo tego nie doczytałem po prostu w aukcji. To chyba było w aukcji, tak, w aukcji chyba kupiłem ten komputer. I chociaż w Szczecinie u nas, nie? No i ten, i jak się okazało, tutaj jest ZIP 1,8 cala, nie? I miałem problem, kurde, z tym ZIPem, bo te ZIPy to nie są wcale tanie dyski, nie?
0: Nie, nie.
1: No, jak tego, jak potem się, jeszcze mi zależało na czasie, ale jak potem się dokładnie, to tak dla tych, którzy by tak na takie coś trafili, to są przejściówki, potem dopiero wpadłem na to, przecież są przejściówki takie, bo dzisiaj można wszystko przejściówkę kupić i na przykład można zamiast dysku zamontować kartę, zamiast tego zipa, ale to też tyczy się każdego innego formatu interfejsu, to jest na przykład na kartę SD, na kartę micro SD, albo na przykład na CF-a, nie? Można sobie kupić przejścióweczkę do tego, nie?
0: No. Tutaj Olga się pyta, czy Krawculek dzisiaj odpali o 21. No, to mam taką nadzieję, bo ja tak wlazłem sobie po prostu z nienacka, bo miałem sprzęt do zrobienia. Chciałem trochę pokazać innym, co można zrobić i walczymy dalej z tym. Ale nie pisał, ani nie mówił nic, że może go nie być, tak? No kwestia jest taka, że w tym tygodniu dużo nadawał stosunkowo. I coś mówił, że może go nie będzie, bo dużo było, ale nie, no krawiec na pewno będzie w piątek, bo Wiadomo, wtedy największy ruch
1: jest. Ja wczoraj słyszałem w trakcie audycji, to do zobaczenia do jutra ktoś powiedział.
0: No.
1: I krawiec tak się wzdrygnął, ale nie zaprzeczył, więc chyba...
0: No. Nie, no, gdzie by krawiec pominął audycję?
1: No, ważny dzień, czas apokalipsy.
0: No.
1: Ja będę tak na jego program mówię teraz, czas apokalipsy. My ciągle zapominam, jak się ten program nazywa w piątki. Bo teoria
0: luźne gadki.
1: To jest Kloda. Nie luźne gadki. W piątki są
0: te.
1: W piątki są krawca, piątki są tym.
0: Czas ostateczny.
1: No, o, no, ja ciągle zapominam tą nazwę.
0: Ale
1: czas
0: to dawno nie było czasów ostatecznych.
1: Czekaj. Nie tak dawno.
0: No, ostatnio było chyba o tym twórcy jednym. Poczekaj, na żywo. Zobaczmy. Co żyje w mieście, to jeszcze wcześniej było.
1: No, ze 2-3 tygodnie temu mi się wydaje, że było. Albo mi tak szybko czas leci, nie?
0: Tak, szybko czas ci leci. Hmm. Bo tak, to same luźne gadki były i nocne zmiany u Ani i morskie opowieści. A tutaj gdzieś jeszcze wcześniej, gdzie to będzie, 50 wierszy. Tu. Mało, jeszcze dalej to będzie chyba. To koło wakacji chyba było? Czekaj. No chyba tak. Tylko nie widzę, to chyba będę musiał inaczej na to popatrzeć. Nie przez studio.
1: Nie, mi się wydaje, że było na pewno
0: na
1: teraz.
0: Żywo.
1: Nie tak dawno, nie wiem. No, mi się tak wydaje, że było. Nawet pamiętam, bo zasnąłem.
0: Może. Czekaj, to już są wakacje. Tu gdzieś powinna być ta audycja. Ty, nie widzę tego. O, panie.
1: Widzisz.
0: Zacznijmy od regionu. Windows żyje. Polski programistyczny, poproszę.
1: Nie, Mister Fan. Nie, nocny radiofan. Słuchaj, ja teraz właściwie to wam w pewnym sensie zdradziłem, dlaczego ja tak często dzwonię, nawet jak nie mam nic do powiedzenia. Ja po prostu dzięki temu nie zasypiam, bo nie chodzi o to, że to jest nudne czy coś, nie? Tylko po prostu tak jak ty teraz czek tu robisz, ja często sobie takie coś właśnie o komputerach puszczam i ja na siedząco zasypiam i się potem budzę o 4 nad ranem, nie, i szyja mnie boli. A muszę iść na rekonwalescencję moich tych, już nie komputerów, ale kręgów szyjnych. Ciekawe, ile będę czekał na rehabilitację.
0: No, zależy od tego, ile dasz w łapę.
1: Znaczy, ja znam pewną metodę, żeby to przyspieszyć, nie? Oczywiście ona jest nielegalna, ale to nie powiem. Ale...
0: No, dawanie w łapę też jest nielegalne.
1: Aha, a to ty już powiedziałeś. To jest druga metoda. Nie. Jest jeszcze inna metoda, zupełnie, że tak powiem, można ją zrobić na tym skierowaniu, które dostanie ci od lekarza i będzie czekać 300 dni albo 400, może to przyspieszyć mniej więcej o połowę, albo nawet czasem
0: jest. Dobra, jest. Czasy ostateczne, świat według Wellsa, 3 miesiące temu.
1: Ojku, to długo, rzeczywiście.
0: No.
1: To był Wells?
0: Tak, o Wellsie było.
1: To ja tego słuchałem, bo tam było coś o wojnie światów, o tym przedstawieniu, co pani Kesp, to pamiętam tą audycję trochę nawet.
0: No.
1: To ja chyba nawet słuchałem dosyć długo. Znaczy ja przyznaję, że czasy ostateczne to ja takie, bo ja się po prostu ostatnio trenuję na tym, żeby nie kłaść się później o 3, nie?
0: Mhm.
1: A krawiec potrafi podobno do 8 rano nadawać, no to już nie na mój wiek jest. Ale tak do 3 to już tak maks, nie? Już tam rozbieram łóżko już przy tym słuchaniu i potem wyłączam komputer i tyle.
0: Dobra, moi mili. No to mamy systemik ogarnięty.
1: Co, odpalił się?
0: W sensie, no, konfiguracja przeszła. Może potrwać teraz kilka minut jeszcze, powiedzmy to, doładowywanie się Windowsa, ale wygląda na to, że laptop ożyje na moim dysku. No.
1: Czyli teraz tylko zgrać dane i tego.
0: No. Kieszeń na 2,5-calowce powinienem mieć gdzieś. To od razu bym go zapakował. Bo jak ten laptop będzie z tym moim dyskiem, to już tam nic nie zrobimy. No i tylko tego SSD-ka trzeba by było jakoś sprawdzić. No tylko, że kurde, nie mam jak za bardzo. A mówię, jakbym miał swojego peceta rozkręcać i dokręcać mu SSD-ka kolejnego, to będzie tyle roboty, żeby tam się przekopać przez kartę graficzną i inne pierdoły, że to mi się nie chce.
1: No, a też weź pod uwagę, że jak to jest czyjś ten, to może tam jakiś wirus być, nie?
0: No, dlatego też, wiesz, nie bardzo chcę w to się tak mocno angażować. No, powiem tylko babce, zadzwonię do niej, jak skończę audycję, że komputer działa, ale...
1: No, ja mam taki komputer specjalny, przyznam się, że nawet dwa takie, które są całkowicie odpięte od jakichkolwiek sieci, wszystkiego, i tam na przykład na jednym to wiem, że na pewno są wirusy, bo po prostu takie rzeczy odpalałem, które z całą pewnością miały jakieś wirusy, nawet po kilkadziesiąt pewnie jakichś drobnych wirusików.
0: On
1: jest dedykowany pod takie cuda, natomiast drugi mam taki właśnie pod różne eksperymenty, który właśnie jest wyłączony z sieci. Między innymi po to, żeby, bo zauważyłem jedną rzecz, wiesz, w drukarkach, że sterownik drukarki, szczególnie tych drukarek ze skanerem, one nie przypadkiem te urządzenia są tak silnie promowane, skanujące, drukujące. Sterownik komunikuje się z internetem od czasu do czasu. Także jak coś zeskanujesz, to nie masz pewności stuprocentowej, że ci tego nie wyśle gdzieś.
0: Prawy przycisk myszy na touchpadzie nie działa.
1: No, ale tak szczerze mówiąc,
0: to pewnie wina sterowników.
1: Może być też zasyfiony, wiesz, pod spodem, no, bo to też...
0: No. Dobra, zaraz wrócę, skoczę po myszkę tylko.
1: No. Dobra, to ja im będę opowiadał właśnie...
0: Jak się odpalił głośno.
1: Jak tego? No, widzicie.
0: Posłuchajcie sobie.
1: No, słychać. Słychać trochę. Szumi jak morze. Możecie
0: szumi nie rozumie. Dobra, ja zaraz wracam, idę po myszkę drugą.
1: No. Okej. Okay. No, mi wiecie, co się podobają takie fajne laptopy. One się nazywają, to jest marka Packet Bell się nazywa. I one są dosyć charakterystyczne, mają taką, znaczy to tak pod względem wizualnym, tak? Mają taką fajną formę touchpada okrągłego. Możecie pewnie na Allegro gdzieś tam sobie wpiszcie Pocket Bell, czy Pocket Bell to się chyba pisze, przez 2E czy 2L, też nie pamiętam. Bardzo mi się te laptopy podobają wizualnie, są prześliczne. I też ładne robią laptopy, robi firma Medion, ale nie Lenovo.
0: Medion,
1: tylko stary Medion, niemiecki Medion robi bardzo ładne laptopy. Podobają mi się Mediony, szczególnie te 18-calowe, 18,4 cala są takie tak zwane Akoje. Medion Akoja marka.
0: Właśnie, bo teraz jak już mam Windowsa, to może uda się kartę przechwytującą uruchomić. To zobaczymy, co tam ciekawego siedzi w bebechach tego lapka. Wyszukiwanie sterownika ekranu, pierdu, to nas nie interesuje. Dobra, tu sprawdzamy, czy karta przechwytująca go łyknie. Tu trzeba będzie zrobić Windows P. Nie może używać innego ekranu. Sterowniki sobie zainstaluj, ciulu. No ja nie mogę. Dobra, robimy tak. Podpinamy go do neta, ale wam nie pokażę, jak to robię. Nie to. Podepniemy go do neta i zobaczymy, jak się sterowniki jeszcze poinstalują.
1: No widzicie teraz, znaczy nie widzicie teraz, jak Czech Tool wybiera sobie sieć, od którego z sąsiadów będzie ciągnął.
0: Od samego siebie, bo mam najszybszą.
1: A wiesz co najlepsze jest? Jak ja znalazłem na elewacji, to już mówiłem o tym, na elewacji budynku sąsiedniego tak zwanego pajączka, bo tak to nazywają na elektrodzie. No,
0: wspominałeś u siebie kiedyś.
1: No właśnie, ale ostatnio tak się zastanawiałem, mówię, kurde, może on tylko do wzmocnienia, bo też takie coś się używa do wzmocnienia sygnału GSM, nie? To też można. To jest dokładnie taka sama antena. No i wziąłem kiedyś ze sobą lunetę, taką małą, kieszonkową, nie? I tego. I zerkam, bo tam taka kartka na tym, na oknie powieszona. Ja, kurde, patrzę. Znaczy tak prześwitywało tylko wieczorem, bo to wieczorem było, że prześwitywało od światła z wewnątrz, nie? A tam, kurde, wszystkie sieci spisane. Ja sobie sprawdziłem w tym, w swoim tablecie, tym hakerskim, kurde, te same, co ja mam, nie, napisane. kurde, i normalnie mówię, nie no, wiadomo, gościu ciągnie, nie, po prostu i tyle.
0: No.
1: No. Z tą różnicą, że ja nie ciągnę, a on ciągnie, żeby nie było. Żeby mnie zaraz nie hejtowali, że ciągnę od sąsiadów. Nie, nie ciągnę już.
0: Przecież mówiłeś, że od sąsiada bierzesz.
1: Nie, no, braliśmy, bo byliśmy umówieni tutaj w parę osób, ale nie wiem dlaczego, nie potrafię dojść, nie chcę mi się już nawet dochodzić do tego, dlaczego to się rozpadło, nie, po prostu. Po prostu się rozsypało. Te pozmieniali wszyscy hasła. Nie wiem, czy się pokłócili. Ja w ogóle nie wiem, o co kaman, nie? Po prostu nie chodzi. No i nie chodzi. Ja sobie dałem spokój z tym, nie? Po prostu i tyle. Mi to nie jest potrzebne do szczęścia. Mamy kilka różnych źródeł i tak. Także ten. Ale kiedyś tak dla sportu to bym chciał odpalić taką aplikację. No, dobra, nie jest to popularne, ale rosyjską, tak? Na tablecie. Która robi coś takiego, jak właśnie robi na tempa otwieranie wszystkich sieci zabezpieczonych, nie? Na zasadzie testowania, bo to jest tester sieci, nie? To się tak nazywa, żeby nie było, że to jest jakiś tam haker sieci, nie? Czy kraker sieci. No i tego. No i powiem ci, że tak z tego co słyszałem, to 15 minut mniej więcej zajmuje przeciętnie otwarcie sieci, a te takie lepiej, które są pozabezpieczane, to do doby to trwa, nie?
0: No.
1: Przecież on to robi naraz, nie? Na wszystkich, które ma w zasięgu, nie?
0: Dobra, myślę, że nie będziemy się już tutaj za bardzo zgrzebać, zbawić z tym laptopem. Jeszcze na chwilę wrzucę tutaj ekranik, bo sterowniki zanim się poinstalują, to minie. No a tak, co mamy tutaj w środku? Już odpalam właściwości i zobaczymy. i7K 7500U. 2,7 GHz, no pewnie 4-rdzeniowa, bo to takie były w tych czasach. Jeszcze menedżer urządzeń sprawdzimy, co tam mądrego się pojawiło. No i tej zamojskiej drogi pisze, że przez chwilę mnie nie było i złom się uruchomił. No, wymontowaliśmy oba dyski i najprawdopodobniej główny problem jest z SSD-kiem. No i najprawdopodobniej przez to. Karty graficzne, podstawowa karta graficzna, więc najprawdopodobniej tu jest tylko Integra z tej i7, więc no trzeba będzie poinstalować pewnie stery.
1: Zamojskie drogi to jest wokół Atuba. Słuchaj, no. Stary, muszę ci jedno rzecz zamojskie powiedzieć. Ludzie to są w ogóle głupi, powiem ci jedną rzecz, bo po pierwsze...
0: Ludzie to są z założenia głupi.
1: Nie, ale to jest naprawdę, słuchaj, ja tutaj kiedyś robiłem akcję taką, że wydrukowałem, jak jeszcze miałem drukarkę, wydrukowałem na takim paseczku, żeby skromnie to było, nie? I wrzuciłem ludziom do skrzynki, żeby z prośbą o wyłączanie routerów na noc, nie? Ale to nie o to chodzi już nawet, tak? Że oni promieniują bez sensu po prostu przez całą dobę i prąd jeszcze im to żre. No bo tam, umówmy się, to tam kilkanaście wat pewnie bierze taki router. Ale najgorsze jest co? Najgorsze jest to, że ci ludzie mają często takie po prostu tak zabezpieczone, że jak mówię, tabletowi dwurdzeniowemu to 15 minut zajmuje, nie? No to... bez sensu kompletnie. A druga sprawa, to jak jest w zasięgu, to przecież można zrobić psikusa i mu rozłączyć tą sieć, nie? Wiesz o tym, że prostą aplikacją można rozpierdzielić całkowicie, że wszystkie urządzenia mu się rozłączą, nie? To jest bez sensu kompletnie. No przecież się wchodzi do routera, tam masz ustawienia, jeżeli nie masz, to trzeba sobie oprogramowanie zaktualizować i ustawić, przede wszystkim ustawić siłę sygnału, żeby nie promieniować dookoła budynku, że na przykład z 200 metrów masz tą sieć, nie? To po co ci coś takiego? Po prostu ustawiasz sobie, czy co innego, jak ktoś ma dom, tak? Że musi być w tym domu, tam są ściany i tego, ale jeżeli masz takie coś, że po pierwsze widzę, że jest kupa ludzi, których wiem, że ma jeden komputer i nic więcej, i jeszcze ma Wi-Fi. No to jeżeli masz jeden komputer, to się kablem łączysz. To jest chyba oczywiste i Wi-Fi wyłączasz.
0: Ja mam ten kable pociągnięte pod dywanem. Specjalnie kupiłem sobie płaskie kabelki, żeby ładnie pod dywanem leżało. I tak mam peceta podpiętego. No ale tak czy siak mam router, bo no w wielu przypadkach, czy to jakieś telefony, czy jakieś inne pierdoły, to jednak wymagają od tego, że się ich nie da siłą rzeczy kablem podpiąć. Intel, no ja tutaj... Intel System, Intel Corporation Bluetooth, ja Intel Corporation Display.
1: Niech, nie chcę za darmo sprzedawać wszystkich swoich pomysłów na takie rzeczy, ale tutaj mogę powiedzieć, że akurat w moim przypadku to wszyscy domownicy mają swój internet po prostu i tyle.
0: No.
1: I nie trzeba wcale sygnału. Ja sobie Wi-Fi podłączam, no ale też umówmy się, mam ustawione tyle decybeli tej mocy anteny, żeby ona po prostu nie wychodziła poza jedną ścianę więcej. Także jak na przykład pójdę do łazienki, a zostawię sobie na przykład router, a tablet wezmę do łazienki do czytania, żeby było na większym ekranie, no to ja już mam problem w łazience, nie? No na klatce schodowej to już w ogóle nie ma szans, żeby namierzyć. Po prostu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że routery mają pewną moc. To oczywiście tam jakieś tam najtańsze, jak się kupi, to one tam za daleko nie promieniują, ale trzeba zawsze założyć, że to będzie 60 metrów, tak przynajmniej. Że w sensie takim, że do wykorzystania przez kogoś, nie? No i teraz po co to robić, jeżeli wiecie o tym doskonale już teraz, bo wam powiedziałem, że każdy, nie tam jakiś tam super szkolony haker, ale każdy, kto trochę podtrzepie jakiejś elektrodzie, jest w stanie wam rozłączyć ten internet i wy nie będziecie potem wiedzieć nawet, bo się wam wbije z ID sieci takim samym i wpiszecie mu hasło, po prostu podacie swoje hasło. No to was ostrzegam po prostu, róbcie to z głową, jeżeli już macie te Wi-Fi. Jeżeli macie jedno urządzenie w domu, które korzysta z tego Wi-Fi i nie macie innej opcji, to po prostu róbcie kabel i wyłączajcie opcję Wi-Fi. To jest raz, że niezdrowe, dwa, to jest bez sensu, a trzy, to jak już macie, to wyłączcie na noc. Cztery, to sobie zróbcie software, który ma rutowane hasła na przykład co pół godziny. Cztery, to sobie właśnie ograniczcie siłę anteny. No. Pięć, przepraszam, bo dwa razy cztery powiedziałem.
0: Pięknie tam to powiedziałeś, tak pięknie to powiedziałeś. Ale wiesz co, ja jestem jakoś tak...
1: Wiesz, no ja
0: negatywnie nastawiony do wyłączania Wi-Fi na noc. W sensie, ja rozumiem, można sobie ustawić czasowo i tak dalej, ale na dobrą sprawę mogę dzisiaj siedzieć na przykład do 23, a jutro mogę siedzieć do, nie wiem, kurwa, 4.
1: No tak, no ale no. To przecież tylko robisz sobie w tym, pstryczek, elektryczek przy gniazdku i tyle.
0: Można. No ale wiesz, komu by się chciało? A ile osób ma telewizory, a nie wyłącza ich na noc na przykład, nie? Albo ich w ogóle nie odłącza od prądu. A w trybie stand-by tak czy siak ciągnął prąd.
1: Znaczy, no, ja tego nie rozumiem, bo ja po prostu wszystkie urządzenia zawsze wyłączam, jak z nich korzystam. Nie na noc, zawsze wyłączam. Nawet jak korzystała jeszcze moja kobieta z telewizora, to ja chodziłem za nią, po prostu jak cieni, musiałem wyłączać wszystko za nią. Wyłączać. Po prostu i tak uczyłem i moją młodą nauczyłem. Ona wyłącza. Jak nijak nie potrzebuje, w pokoju nie siedzi, wyłącza kaloryfer. Po prostu na zero, nie? No to trzeba się nauczyć. A potem się dziwią ludzie, o ja cię dopłata, kurde, za ciepło, czy za wodę, czy za coś, nie? To zakręć, kurde, a nie tak to lecisz z tym cały czas, nie? No my jesteśmy po prostu nauczeni takiego, wiesz, takiej rozrzutności, nie? A potem się ludzie dziwią się mi, że jaki tam dziad, to ja wcale nie jestem dziadek, no, nie jestem, ja jestem mój ślad węglowy, jak wprowadzą wam te paszporty, to będziecie ode mnie odkupować limity, kurde, naprawdę. Tylko niech wprowadzą takie prawo, żeby można było odkupować te limity, nie?
0: No bo na razie... Etam handlarz limitami emisji.
1: No tak, no ja mam prąd, słuchaj, ja się mieszczę w 800, no teraz w tym roku w 900, bo młoda zaczęła dla chłopaka piec w piekarniku, no to niestety on ciągnie. Ale mieszczę się w 900 kilowatogodzinach rocznie. No. Także ja mam 1100 do sprzedania. Kto chce kupić? Tylko niech wprowadzą to prawo, że będę mógł oddać, nie? To już działa. Nie wiem, czy wiesz, to już działa. Słuchajcie, jaki słyszałem motyw. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja to tylko słyszałem chyba na blogu, albo czytałem gdzieś, że jakaś cukiernia, a często jest tak, że są kamienice i cukiernia jest na parterze, połączona z mieszkaniem tego, to jest cukiernikiem. Jakaś cukiernia dogadała się z sąsiadami, którzy, z jakimiś starszymi, którzy tam niewiele tego prądu biorą, że od 5 sąsiadów brała, słuchajcie, prąd. Już teraz, znaczy się zaczęła brać, żeby nie mieć tych 500% drożej, nie? Bo wiecie, że ci, co mają, znaczy ja to wiem na podstawie jednego lokalu, że facet płacił 100 zł chyba za dzień pracy firmy takiej właśnie, gdzie tam jakieś wypieki były,

0: Mogę chyba
1: A ja
0: przejść, nie?
1: przez przypadek wypiłem kabel i zdech. Laptop.
0: No a kiedyś tak Amigę uwaliłem, no, bo to była strata, kurde, bo to 2000 taka Amiga teraz kosztuje. Po prostu wtyknąłem cincza do właśnie na wizję pod prądem, znaczy może nie tyle pod prądem, co nie uziemniwszy się i niechcący opuszek palca dostał się na chwilę między wtyczkę a w ten wtyk tam w komputerze i poczułem takie kopnięcie, wiesz, takie nieprzyjemne, aż palec zdrętwiał, nie? No i mówię, o nie, kurde, nie, Amiga na pewno to przetrwała, nie? Bo Amiga to taki, to jeszcze, wiesz, mała skala integracji, nie, stosunkowo do tego, co teraz jest. No i włączam, kurde, nie ma obrazu, nie? Ja pierdzielę. No nic, straciłem na tym jakieś 1200 zł, bo poszła na Allegro za 800 chyba, a tak bym sprzedał za 2000, nie?
1: Ops. Dobra, żyje, się ładuje. Zobaczymy, co dalej z tego pójdzie. No, ale myślę, że jak już się udało to wszystko uruchomić, to będziemy powoli kończyć audycyjkę. No bo cel został wykonany, tak?
0: Pacjent no, zainstalujcie sobie najnowszą wersję Skype'a. Mam teraz przepiękne takie kolorowe fale, jak w interfejsie PS3, 4 chyba było coś takiego. No ten taki charakterystyczny sonowski interfejs. Tak teraz wygląda Skype na telefonie. Instalkach 100 mega, kurde, 120 zajmuje po instalacji w telefonie. Także tą pamięć dla was, że tak powiem, zmieniłem, żeby wreszcie zaczął Skype normalnie działać, bo podejrzewam, że on się pewnie jak jest plików na 120 giga, 120 mega, to pewnie ten. To pewnie zabiera połowę gigabajtów z telefonu, nie? Podczas pracy.
1: No. Dobra, widzę, że dysk HDD działa jak dysk HDD.
0: No, kiedyś może sobie taki kupię. Może, ale wiem, co zrobię. Spytam się, a mam znajomego jednego, spytam się, ile by piw by chciał za ten. Teraz się podkurwią niektórzy. Bo ich to strasznie wkurwia, że ja sobie potrafię załatwić coś. Słuchajcie, ja wam coś powiem więcej. Ja jak kiedyś, dawno, dawno temu, w latach 90. zacząłem prowadzić działalność gospodarczą, to ja zawsze byłem uczciwy. Zawsze wszystkie VAT-y płaciłem wszystko. Ale miałem jedną zasadę. Nic nie kupowałem. Zawsze jak ktoś chciał, żebym coś mu zrobił, a było coś, co ja od niego chciałem, to zawsze barter. Zawsze barter. Mhm. I to była zajebista zasada, naprawdę, bo ja w ogóle nie wydawałem pieniędzy. Nie musiałem, znaczy, mogłem sobie je po prostu odłożyć, nie? Po prostu normalnie, nie? Oczywiście tam faktura była i VAT zapłaciłem należny, to tam absolutnie nie ma mowy, że było inaczej, nie? No. Ale to jest naprawdę świetna metoda, jeżeli masz jakąś umiejętność, którą jakiś tam napotkany klient może kupić od ciebie, a on ma coś, jakiś przedmiot pożądania twój, no to warto się wymienić, nie? I w czasach kryzysu, gwarantuję wam, że w czasach kryzysu tego prawdziwego, który idzie i który już będzie lada miesiąc, to będziecie się wymieniać. Będziecie się wymieniać. Pieniądze przestaną w ogóle funkcjonować.
1: No, tutaj pośrednik mówi, że dobry materiał, CzechTool. No, mam nadzieję, że to pomoże kilku osobom, jak będą miały podobny problem z kompem swoim. No. Dobra. To ja myślę, że tu już to instalowanie aktualizacji sobie zostawię, żeby leciało w tle. I się będę z wami żegnał. Dzięki, że byliście, dzięki, że czatowaliście, dzięki, Etam, że zadzwoniłeś. To przynajmniej troszeczkę urozmaiciłeś oglądanie
0: nudnych... Trochę za późno, ale jak mówię, no, ja po jedzeniu pizzy muszę sobie wyprać brodę, więc no, musiałem, że tak powiem.
1: No, na spokojnie.
0: No, no to no, do następnego. Trzymajcie.
1: No, hej, hej. No, Etam sobie poszedł. No to ja będę już kończył. Zostawię miejsce dla osób, które planują po mnie nadawać od 21, a może i wcześniej, zobaczymy. No, także trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego. Miejmy nadzieję, że wkrótce.

0: Ktoś wszedł i wyszedł. Przyszedł, usłyszał: o, krawiec, to idę. Poszedł.
1: Nie no, after po afterze, w sensie po moim afterze to Zenona, ale after nie musi być od razu after. Może być tak... Może być przerwa, że jest after do Zenona, a potem jest audycja tematyczna, a potem jest after do mojego aftera. Witam serdecznie, krawiec się kłania. Nocne radio. Tak, godzina 23. 13 maja. O, pechowy. To ja, a ja nie robię jednak audycji. Pechowy, to nie. No i dziękuję za pochwałę. Potrzeba chwalił, że audycje tematyczne, tak. Dzisiaj zrobiłem audycję o butach, które sobie kupiłem. Teraz zrobię audycję o dresach, które sobie kupiłem. Dajcie już sobie spokój. Co za dużo, to niezdrowo, pisze Gumball, żeby już nie nadawać, bo on już nie wytrzymuje tego słuchania. Tak, zdradzę wam, Gumball mi mówił, że jeszcze dzisiaj wejdzie po mojej audycji. Tak, naprawdę, nie kłamie. Tak, tak było. Tak było. No, a ja sobie siedzę. Siedzę sobie, przymierzyłem te dresy moje, co sobie kupiłem. Se i Adidasy i koszulkę. I poczułem się wspaniale, po prostu zakochałem się w tych dresach. Więc w dzisiejszej audycji będę was starał się nakłonić do tego, abyśmy ułożyli jakiś poemat o moich dresach, które sobie nabyłem drogą kupna za wasze pieniądze, ciężko wyżebrane. No tak, siedzę sobie właśnie w tych kupionych za wasze pieniądze dresach. Trzymam rękę na myszce, którą dostałem od wspaniałego słuchacza. Pozdrawiam. Nie, to za bardzo się spoufalam chyba. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, sprzątałem dzisiaj właśnie te rękawiczki, ubrałem, co dostałem do sprzątania. Jadłem sobie pyszne konserwy, które też dostałem. Czekam na dary Boże, za które kupię rower od was zasponsorowany. Sobie będę jeździł. No, w ogóle ten komputer to w sumie też dostałem. Też jakby tak, a coś tam, krawiec, mi się, jakoś tam się zrewanżujesz. Ja się oczywiście nie zrewanżowałem, no. Ale umówmy się, mi się to po prostu wszystko należy, to co ja mam od ludzi, bo no, tak może trochę nieskromnie powiem, ale... No, jakby tak mnie nie było, to co by to było? No, więc to wam się opłaca, że ja jestem, więc wy tam mi nie każcie dziękować za to, bo to wy jesteście oddziękowania mi za to, że jestem, a nie ja wam oddziękowania. Ja nie będę dziękował. No. Ale jeszcze inne fajne rzeczy tu dostawałem. Ciągle coś dostaję, cholera jasna. No, ale... Jak się jest takim wspaniałym. A dzisiaj w tych dresach tak na siebie popatrzyłem. Myślę, że super wspaniały po prostu. Już tak urosłem w swoich oczach, że cholera jasna, że normalnie całe te. No, i no pewnie, że nam się opłaca. Co innego byśmy z czasem i pieniędzmi robili, gdyby nie ty. Pisze zazdrośnik, bo on zazdrości mi, że ja takie audycje robię, a tych jego nudnych o końcu świata to sami przychodzą jacyś psychicznie chorzy, co kupują 100 paczek ryżu i trzymają gdzieś tam w meblościance. I tacy przychodzą. A do mnie przychodzą ludzie z klasą, ludzie mądrzy, trzeźwo patrzący na świat, twardo stąpający po ziemi, ale jednocześnie z niesamowitą fantazją. Ludzie, którzy do czegoś w życiu doszli, ale są też nie zapominają o maluczkich, nie uderzyła im sława do głowy. Mądrzy, charyzmatyczni, inteligentni, zręczni, percepcja 100, level 1000, a jego to słuchają takie jakieś... Nie chcę obrażać nikogo, ale... No i tak sobie siedzę i tak sobie rozmyślam, że właśnie czas na kolejną tematyczną audycję właśnie teraz. No i właśnie kupiłem sobie nie tylko buty, ale i taką, taki płyn do pielęgnacji buta. Zamierzam pielęgnować buta. Nigdy nie pielęgnowałem buta, a teraz zamierzam pielęgnować buty swoje. Będę je pielęgnował. Po prostu specjalnie się wykosztowałem. Po prostu czas zadbać po prostu i błyszczeć. W końcu jestem gwiazdą. Wow, jestem gwiazdą. Słuchajcie, jutro zakładam TikToka. To już jest ustalone. Wysyłam do Wojtka Goli zgłoszenie na Fame MMA. Sam siebie zgłoszę. Tak naprawdę nie na Fame MMA, tylko na Hype. Jest taka alternatywa. Gdyby ktoś z szanownych słuchaczy albo słuchaczek chciał się naparzać po mordach, a nie jesteście bardzo znani, to możecie tam pójść, bo tam to jest dla tych mniej znanych. Żeby was wypromować właśnie. Może wyślemy tam kogoś. Etama wyślijmy, przecież on zabija jednym strzałem, no. Właściwie to jest pewniak, że możemy na niego postawić pieniądze, dorobimy się na Etamie. No. Także no, zaczyna mówić tak jak Etam, także tego. No, no a co mnie denerwuje teraz, robi się ciepło, więc wyjdą niczym zombie z podziemi, niczym robaki, bąbelki, berbecie różne i dzieciarnia ogółem i no, już się ludzie skarżą, że a to się fontannie bawią i tam zatykają fontanny, a to przychodzą na skateparki i nie dają tam jeździć tym, którzy faktycznie chcą coś tam konkretnego porobić. Wszędzie te bachory po prostu. Albo srają nam pod balkonami, wrzeszczą. Ja bym się pozbył dzieci w ogóle. To uważam, że to jest plaga dzieci. I ja bym pozabierał dzieci. Świat bez dzieci byłby piękny w ogóle. Moglibyśmy się nauczyć reprodukować tak, że robimy dorosłych od razu, nie? Klonujemy na przykład i w ogóle nie ma dzieci. Piękny świat byłby. Nie wiem, co myślicie. A słuchając audycji Potrzeby, jeszcze mnie naiszła taka myśl, że od dawna się nad tym zastanawiam, że właściwie im dłużej nie rozwijamy swojej technologii tak, żeby stworzyć jakąś tutaj tarczę antyasteroidową, jakieś systemy właśnie zestrzeliwania, lepszego monitorowania zagrożenia, tym więcej ryzykujemy. No i tutaj posłużę się takim przykładem obrazowym, bo tutaj nie było zgody na to, bo chyba Potrzeba powiedział, że ryzyko jest cały czas takie samo, że prawdopodobieństwo się nie zwiększa z czasem, ale wyobraźmy sobie sytuację, że się wprowadzamy do kamienicy, wchodzimy do kamienicy, gdzie jest pan Heniek, który bardzo się lubi bawić niewypałami i w ogóle już jednej ręki nie ma i dalej granaty przynosi do domu, niewypały, konstruuje tam, robi materiały wybuchowe, kupił sobie plastik na czarno od ruskich na targowisku. No i tak, i przychodzimy tam tylko na chwilkę odebrać naszą korespondencję, bo wynajmujemy komuś mieszkanie. No to ryzyko, że trafimy na gorszy dzień pana Henka i nas wysadzi razem z nim, jest minimalne. Ale jak zamieszkamy w tym domu, to z każdym kolejnym dniem chyba coraz bardziej ryzykujemy, że panu Henkowi w końcu coś nie wypali, nie? Albo wypali właśnie. No, nie wiem, czy nie mam racji, Gumball?
2: Nie wiem, tutaj nie mam takich problemów z sąsiadami, ale chciałem się odnieść do tego problemu, który masz z dziećmi lub wiele osób ma z dziećmi problem. A z jednej strony słyszę cały czas, że jednak ludzie młodzi za mało mają prokrastynacji i po prostu się za mało rozmnażają, za mało jest dzieci, za mało jest rodzin. A z drugiej strony słyszę ludzi takich jak ty, którzy narzekają na to, że jest za dużo bachorów, te bachory to wszędzie są, te bachory to krzyczą, w ogóle te dzieci to można zamknąć w piwnicy i dopiero otworzyć, jak będą miały 18 lat, i będą normalnie się zachowywać. Powiedz mi, krawiec, ty byłeś kiedyś dzieckiem, czy po prostu jak się urodziłeś, to już miałeś 18 lat, nie wiem, albo 30 i od razu taki byłeś? No nie, no byłeś dzieckiem. Dzieci takie są.
0: Ale ja byłem grzeczny. Tak, a ja byłem grzeczny. O, grzeczny, grzeczny, panie.
2: No tak, tak, na pewno. A ja byłem już super inteligentny, jak byłem dzieckiem. Nie, każdy w pewien sposób był jakiś taki, no i przeszkadzał komuś. I ja, i ty, i ktokolwiek, na kogo byś spojrzał jako dziecko, zawsze kogoś irytował. Tylko, no mówię, jeżeli nie będzie dzieci i jeżeli, no to będzie mniej ludzi, nie? To jest pewna rzecz, którą wiele osób irytuje, to, że są dzieci. I tak jak znam osiedla i są takie osiedla, gdzie na przykład nie chcą w ogóle. Na przykład te osiedla takich starych ludzi, nie? Że oni też w ogóle by patrzyli tylko i na siebie, ale dzieci to już nie, bo
0: nie
2: dzieci
0: starych
2: są
0: ludzi. Nie starych ludzi, tylko singli. Znaczy nie singli, tylko bezdzietnych singli. No są takie osiedla. Uważam, świetna sprawa. I nie wiem, chcesz tutaj po komunistycznemu zabronić odgórnie?
2: Nie, nie.
0: Rynek, panie, niewidzialna ręka rynku. Jest zapotrzebowanie, nie. To są i osiedla takie.
2: Tylko ja widzę tu hipokryzję raczej od osób i często słyszę ją, pojawię się tutaj. Chciałem podejść do tematu poważnie, bo ja myślę, że jako młoda osoba mam prawo akurat wypowiedzieć się na to, że starsze osoby często bez żadnego powodu narzucają się na młodych. I tylko dlatego, bo robią coś innego, bo robią pewne rzeczy, pewne inne. I wiesz, ty w tym momencie to zrobiłeś i mi się to nie podoba. Więc ja po prostu wyrażam swoją krytykę wobec tego, bo ja uważam, że młody wiek, nieważne czy to będzie 7 lat, 12, czy może te najmniejsze dzieci, to jest wiek, w którym no, trzeba im takich pozytywnych bodźców. Nie możemy ich zamykać na jakiekolwiek takie rzeczy, bo komuś się to nie podoba, bo oni wyrosną na dokładnie takich samych ludzi, też takich sztywnych i nawet nie sztywnych, tylko po prostu zamkniętych emocjonalnie, mających problemy w życiu.
0: Ja się wzruszyłem. Jaka piękna przemowa, słuchajcie. Jedyneczki, jak uważacie, że tak. Pięknie to powiedział. Pamiętajmy o naszych dziateczkach, też byliśmy mali kiedyś. No, a tak w ogóle to się nauczmy wykorzystywać, używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak jest fontanna, to nie po to, żeby tam włazić, tylko żeby sobie siąść kulturalnie obok i żeby ta woda cię delikatnie tam muskała, kropelki, a nie żeby tam bachor właził i zatykał to żwirkiem na przykład i żeby potem płacić ogromne pieniądze za czyszczenie tego. Albo nie jest też, żeby tam srać, żeby tam pies wszedł i żeby srał, też nie jest po to. A skatepark to nie jest plac zabaw na przykład, nie? Żeby tam dziewczynka 5-letnia na wroteczkach różowych sobie śmigała, tylko to jest dla tych, co robią triki, jakieś skaczą, a obok jest plac zabaw, to tam sobie można pójść, nie?
2: A nie zgodziłbym się. W prawdziwych skateparkach bardzo często chcą, żeby były dzieci i bardzo często wręcz pochwalają to. Wręcz oni nawet uczą dzieci, jak tam na przykład na desce jeździć, na rolkach. Oni są bardzo zadowoleni, jak w ogóle rodzice przychodzą. Tylko wiadomo, oni chcą od tych dzieci, żeby znali jakąś taką podstawową etykietę tego skateparku, ale to nie jest nic, czego dziecko nie może się nauczyć. To jest wszystko dla ludzi i ja uważam, że odganianie dzieci od takich rzeczy to jest właśnie zła rzecz i tutaj ja bym postulował raczej do rodziców, żeby powiedzieli swoim dzieciom, że jednak pewne rzeczy trzeba robić inaczej, na przykład jak tutaj z tym zatykaniem tych fontan, jak ty masz problem, no ja bym powiedział, że pewnie się zdarzyło komuś tutaj coś takiego robić, ale nie mówię, że to jest okej. Ja tu raczej mówię, że mniej winne jest tu dziecko, bo w tym wieku no, robi się różne rzeczy, a bardziej winny jest tu rodzic, który powinien bardziej przyglądać się temu, co robi swoje dziecko, a nie tylko przeglądać internet na telefonie albo rozmawiać nie wiem, swoją przyjaciółką, jeżeli to będzie matka albo ojciec, nie wiem, tam z kumplem pijącym piwo, więc ja raczej tu mam problem do rodziców, a nie dziecka.
1: No może trochę racji w tym jest. To rodzice właśnie nie przypilnują, nie wytłumaczą i dzieciak jest po prostu świętą krową i wszystko mu wolno i z ryjem od razu na ciebie się, z ryjem się rzuci, jak zwrócisz uwagę, grzecznie poprosisz. No, możesz to zobaczyć, jest dużo kanałów takich skaterskich, gdzie ten problem został bardzo świetnie pokazany i nie sądzę, żeby chcieli na skateparkach dzieci, bo zwyczajnie te dzieci uniemożliwiają całkowicie jeżdżenie na BMX-ie, na skakanie na hulajnodze i robienie salt na wrotkach, bo ciągle ci to dziecko wjeżdża pod nogi, dziecko nie patrzy, jedzie przed siebie takie głupkowate.
2: Ale to jest problem rodziców, jeżeli rodzic przychodzi w niebezpieczne miejsce z dzieckiem i myśli, że dziecko będzie w 100% bezpieczne, no to jest jego problem.
1: Nie wiem w ogóle, czy w regulaminie skateparku nie jest, że to jest tam od 16 roku życia, czy jakoś również tak. Na pewno trzeba mieć kask, a często też te dzieciaki bez kasków jeżdżą. No jest to po prostu, po raz kolejny powtarzam, używanie rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Tak samo będę krytykował kogoś, kto wbija gwoździe śrubokrętem na przykład, nie? Albo coś
2: możliwe, ale ja nadal uważam, że to jest wina rodziców i to rodzice powinni tu być, tu mieć problem, a nie dzieci, bo dobrze wiemy, że jeżeli cokolwiek się w tym skateparku stanie, to pierwszy będzie rodzic, który będzie dzwonił na policję i zaraz tego skate'a chciał wrzucić, nie wiem, tam na do więzienia, albo że on pierwszy będzie przecież rzucał się, że to jego dziecko ma prawo, bo to jest ten. I właśnie to jest problem. Ja uważam, że ta nadopiekuńczość, to takie przesadne, z jednej strony nadopiekuńczość, z drugiej strony w ogóle nie przejmowanie się niczym. Z jednej strony mówisz, a moje dziecko może wszystko, ale nie przejmujesz się do momentu, kiedy to się stanie. A ja uważam, że rodzic powinien przejmować się w każdym momencie, tak jak w internecie. Dlaczego mamy tyle reguł na YouTubie, takich jak to, że musisz klasyfikować swój film, czy jest dla dzieci, czy nie, czy jest dla dorosłych, czy nie, jakieś takie rzeczy. Dlaczego? Bo rodzice są leniwymi kurwami. Przepraszam, że tak powiem, ale tak to wygląda w USA w większości. Ja wiem, tu jest naprawdę dużo normalnych rodziców, ale statystycznie większość rodziców woli, żeby to internet opiekował się ich dzieckiem, czyli oddać im telefon, smartfon, cokolwiek. Oni poszli sobie i robili co chcą. Ja uważam, że takie wychowanie to jest tragedia i ja nadal będę winił rodziców. To nie jest to, że jeżeli masz dziecko, to odpowiedzialność masz przerzucić na skatepark, na telefon, na cokolwiek. Nie, to ty masz tę odpowiedzialność, to ty jesteś rodzicem, to ty jesteś tą jednostką, która ma pokazać dziecku, jak ma żyć, a nie kurwa co innego, bo mnie to już trochę zaczyna irytować. Zresztą irytuje mnie od dawien dawna i cały czas to pokazuje, tą patologię po prostu.
1: Dziś mówisz jak prawdziwy boomer, tak trochę, tak jeszcze tak smętnie trochę. Coś się stało? Chyba, bo tak wyczuwam, że jakiś taki humorek trochę gorszy chyba niż zwykle, czy mi się
2: nie, wydaje? Nie mam żadnego gorszego humoru. Akurat na te tematy jestem poważny. I nie mówię jak boomer, po prostu patrzę się z doświadczenia. Ja naprawdę chciałbym, żeby dzieci w naszym kraju i ogólnie rodzice mieli lepiej, ale żeby to nie było kosztem innych osób. Tak jak tu mówisz, nie? Ty masz jakieś właśnie problemy, a to się często wiąże z tym, że rodzice nie wiedzą, jak zajmować
1: i powtarzam po raz trzeci to no. samo teraz, no. bo to rodzice powinni, tak jak prawdziwy no boomer bo... dzisiaj, no fakt.
2: Ale co ja mam innego powiedzieć? Jak będę powtarzał to samo do skutku? Bo to tak jak w polityce, prawda? Powtarza się pewne rzeczy do skutku,
1: tak,
2: żeby
1: powtarzaj
2: szara
1: mi,
2: masa
1: powtarzaj.
2: Zrozumiała.
1: Czwarty raz powiedz, żeby szara masa krawiec zrozumiała. No,
2: nie,
1: i słuchacze,
2: nie,
1: szara
2: ja
1: masa.
2: Nie do ciebie to kieruję. Ja kieruję to do wszystkich, którzy
1: do
2: to słuchają.
1: Rozumiem.
2: Bo ty, krawiec, nie robisz w większości niczego złego. Tak większość ludzi myśli i To nie jest dobre myślenie, ale z drugiej strony rozumiem ciebie. To też jest irytujące, jak dziecko będzie tam płakać, albo ten. Też naprawdę, uwierz mi, mam takie sytuacje i że czasem widzę, co robią. Kiedyś we mnie wjechał prawie na jakiś dzieciak na... co to tam było? Chyba hulajnoga elektryczna. Miał w dupie w ogóle to, jak się zachowuje na tym, na drodze czy na chodniku. Miał to gdzieś. We mnie prawie wjechał, by zrobił mały wypadek. Ja byłbym niewiele poszkodowany. Wkurzyłem się wtedy, ale nic nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że nawet jakbym mu to powiedział, to i tak on się zawsze obroni swoim rodzicem, że rodzic mu pozwala, nie? I znowu wracam do tego punktu wyjścia, czyli nie dziecko, a rodzic jest problemem.
1: Satan Christ 66 przekazał 20 zł i napisał: goń pan tego gambola, pozdrawiam. Nie muszę gonić tutaj szczególnie gambola, ale temat myślę, że zakończymy bombelków. To w sumie tak.
2: Ja już przeorałem. Co miałem powiedzieć, to już powiedziałem.
1: No to dzięki.
2: No, dzięki. I co złego, to nie ja. Może kiedy indziej będę bardziej zadowolony, ale temat musiałem poruszyć, jak poruszyłem. Także cześć, trzymaj się, miłego wieczoru.
1: No, nawzajem, tobie też.

0: No, w Wielkiej Brytanii, co to podkład zgasł? A, dobra. W Wielkiej Brytanii formalnie uznano zwierzęta za istoty czujące. Bardzo mi się to podoba. To jest na pewno odważny krok w kierunku takiego prawa, które będzie sprzyjało ochronie zwierząt, innych istot czujących, naszych braci mniejszych. Bardzo fajnie. Czas w końcu się ucywilizować i skończyć z różnymi dziwnymi praktykami, typu handel kością słoniową, jakieś przewożenie koni w skandalicznych warunkach, jakieś obcinanie dziobów kurom. Co to jest w ogóle, nie? Nie wszystko, nie tylko pieniądz się liczy. Myślę, że cywilizowany człowiek światły, ktoś, kto w ogóle chciałby się nazywać człowiekiem, ma takie aspiracje, to powinien mieć na względzie to, że ta druga istota mniejsza, mimo że troszkę mniej świadoma, mimo że trochę inaczej widzi świat, to jest istota. W Biblii to tak nie ma za dużo. Tam wiem, że ten święty Franciszek był taki za zwierzętami, nie? I tak. No, ale pewnie niektórzy uznają to za fanaberię straszną i kolejny lewacki spisek, nie? Czy coś tam. A no, Wielka Brytania może sobie po Brexicie pozwolić teraz na ustalanie swoich własnych praw różnych i no, mówi się, że Wielka Brytania to w ogóle taki prekursor, jeśli chodzi o tego typu ustawy, prawa prozwierzęce. No to pochwalić, pochwalić. Tylko nie wiem, bo tu czytam, że zakaz trzymania psa w domu. To ciekawe, to gdzie mam trzymać psa? Na balkonie? Nie no, też mi się to zawsze dziwne trochę wydawało. Sam kiedyś trzymałem psa w domu, no ale to jest też taka delikatna sprawa, bo jeśli ktoś faktycznie o tego psa dba, wychodzi z nim 3 razy dziennie, to jeszcze ten pies ma jakieś życie, ale jak ktoś zaniedba takiego psa i ten pies siedzi w domu, w bloku, w mieszkaniu, to już jest dramat. No. Pan Jezus chyba nic nie powiedział o zwierzętach. Jan Paweł II też tak się mało chyba interesował trochę. Jan Paweł II to był taki, miał taką mentalność może polskiego bardziej klechy, którego bardziej interesują waginy, zadania, które przed waginą postawił Bóg i czy od tyłu, czy od przodu i czy prezerwatywa, czy gumowego szatana nakładać, takie bardziej go rzeczy interesowało. No, to taki konserwatywny mentalność konserwatywnego klechy, nie? No więc ja nie szanuję Jana Pawła II. Najgorszy papież w ogóle według mnie. Może się ktoś oczywiście nie zgodzić. Ten Franciszek fajny, to mi się podoba. A katole go mają za antychrysta z kolei. Uważają, że to koniec świata już jest i że to jest antypapież w ogóle. I że go szatan nasłał. A dla mnie to jest właśnie dobry papież. Fajnie, on ponoć nawet już nie mówi szczęść Boże, tylko dzień dobry. To bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Wiecie co, przestańcie taka łajba, ale dziękuję za pieniążki.
2: Matoshi Etamoto, 3 złote. Macie dość nudnych audycji? Skorzystajcie z propozycji, znajdźcie sobie Radio Dom, wszystko to na Anchor Komisarz. Pyskoteka uśmiechnięta buźka.
0: Komisarz, nie wiem czemu to Iwona to potraktowała jako skrót. To chyba. A, to Etamoto. Matoshi, przepraszam, nie Matoshi. Matoshi Etamoto. Reklamuje sam siebie, tu krypciochę. Krypciocha za 3 złote. No i żeby szukać pyskoteki na anchor.com. No, tylko to się chyba pisze przez C, nie? Tutaj można linki wklejać, to by przeszło normalnie. Nie wiem, czemu etam tak tu zamiast kropki spacja. No, ciekawe, czy tam coś nowego nagrał. Etamoto, komisarz. No, ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć? No, że teraz Wielka Brytania może sobie ustalać różne własne prawa, a my na przykład nie za bardzo. A teraz, jak jeszcze ten krajowy, ten unijny krajowy plan odbudowy ratyfikowaliśmy i on zostanie przez inne kraje członkowskie też uznany i wejdzie w życie, no to już w ogóle nic nie będziemy mogli, bo nam zakręcą kurek obiecany i obiecany strumień pieniędzy zostanie wstrzymany do czasu, aż się ogarniemy i zaczniemy na przykład respektować jakieś dziwne prawa, nie wiem, tam 150. płeć albo coś, nie wiem. Chociaż może prawa unijne nie są takie głupie, nie? Niektóre. No, wiele jest, myślę, dobrych. Tylko możemy trafić na takie niedobre. A może się okazać, że to też znowu jakiś spisek, jakaś piramida finansowa, albo skończymy jak frankowicze, tylko że jako kraj. No, i co się dzieje z takim krajem, jak bankrutuje? No, bankructwo następuje, kiedy nie możemy już rolować długu, czyli spłacać odsetek od długu, bo właściwie o spłacie długu to nie za bardzo co mamy, nie mamy co marzyć. Więc tym bardziej tak nie wiem za bardzo, jak my spłacimy te kilkaset miliardów nagle, nie? To niby jest trochę czasu na to, no ale to my w ogóle jako kraj coś spłacamy, czy tylko odsetki od długu cały czas spłacamy, bo nie wydaje mi się, żebyśmy coś spłacali. No, a pogorszy się kryzys, jeszcze coś, w ogóle już będziemy w szarej dupie, w szarej dupie, tak się mówi? Nie, w ciemnej dupie. Żałośni jesteście, chuj dwulicowi nara, chcecie coś z Pfizera? Mechran Kesze, oj, nieładnie, nieładnie tak pisać, zwracać się do ludzi. Zapamiętam sobie, jakiś niestabilny emocjonalnie chyba jest Mechran Kesze, bo często słucha radia, a tu takie brzydkie słowa do nas. Pytanie jeszcze, na co pójdą te pieniądze? A niektóre gwiazdy, jak na przykład Andrzej Krzywy, nie marudzą, nie łkają, nie żalą się, nie histeryzują, że im się pogorszyło i nie mają za co żyć. Co jest trochę takie, no, budzi trochę zażenowanie, bo jak ktoś zarobił naprawdę niezły majątek, no to trochę sam jest sobie winien, że go zmarnotrawił, że balował sobie, no coś za coś, nie? Niektóre gwiazdy żalą się, że mają bardzo niską emeryturę. Na przykład Ewa Szykulska, mimo że już jest starszą panią, musi grać nadal różne role. W jakimś netflixowym serialu gra portierkę. Jakiś jest taki serial o seksie. Tam na okładce widziałem panią z wibratorem czy coś. Mechran pisze, krawiec nie ogarnia memów. No dobra, to może czegoś nie zrozumiałem. Wiesz, Mechran, może inni też nie ogarniają. I jak piszesz, żałośni jesteście w chuj dwulicowi nara, to może nie zrozumieli, że to jest tekst z jakiegoś patostreamera, którego my tu nie znamy, czy coś. Więc chcecie coś z Pfizera. A to o co chodzi, że co? Że idziesz do Pfizera i czy coś nam zamówić? Coś nam przynieść, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Obi-Wan pisze, zrozumieliśmy. Aha, to może jestem jedyny głupi tutaj. Nie rozumiem, o co chodzi. No i taki Andrzej Krzywy, czyli wokalista zespołu Demono, kiedyś bardzo znany zespół i całkiem zacny, naprawdę niezłe te piosenki mieli. Jak statki na niebie, wow, wow, czy jakoś tak. No i fajne te piosenki były, kurde, tam tyle przebojów było. I Andrzej Krzywy pracuje sobie na budowie, bo nie może grać koncertów, a okazuje się, że Demono nadal całkiem sporo koncertów gra. chyba kilkaset rocznie, to co, co drugi dzień na koncert jeździ. Już nie pamiętam ile. Ale sporo jakoś tak mnie ta liczba koncertów uderzyła. Nie, czy to było 60 koncertów rocznie? To nawet tyle to sporo, nie? No, można. Nie trzeba być Zenkiem Martyniukiem czy Marylą Rodowicz wcale i sprzedać duszę aparatczykom, diabłom pisowskim. Uważam, że w ogóle tych ludzi, którzy tą babę, co w wiadomościach TVP występuje, albo takich Zenków, Martyniuków, to ludzie powinni na taczkach wywieźć kiedyś i gdzieś tam do gnojówki wrzucić, nie wiem.

0: pisowskim i komuszym. No to pisiory to takie komuchy trochę w sumie. Tak więc ja bym skazał na ostracyzm społeczny. Jest takie ładne słowo. Infamia, ale nie wiem, czy to pasuje. No tak, tak, infamia. Osoby dotknięte infamią nie mogły sprawować opieki, składać zeznań przed sądem, występować w charakterze zastępcy procesowego, ustanawiać takiego zastępcy, wnosić niektórych skarg, a nadto dotknięte były innymi ograniczeniami, jak niegodność dziedziczenia. Piękne, gdyby takie właśnie prawa wprowadzić. Cudownie by było. Tylko to trzeba sprawnie tego używać z głową i sprawiedliwie, nie? Właśnie często problemem jest nie tyle samo prawo, że ono jest kiepskie, dobre czy złe, tylko jak go używamy. Na przykład w Polsce podobno mamy całkiem niezłe prawo, tylko fatalnie robimy z niego użytek. Pomyślcie, jak to by było pięknie. Chociaż teraz jak przyglądam się temu Street Justice, sprawiedliwość ulicy, taka tam w Jerozolimie, ogólnie w Izraelu, no, dochodzi do samosądów, to znaczy jak znajdują jakiegoś sprzedawcę, Araba, to go tam wyciągają, w ogóle co tam się dzieje, słuchajcie. Żydzi to mają coś takiego jak Azjaci na przykład, że jak on już się wkurwi, to on tam z jakimś kamieniem wam rzuci w szybę samochodu, zacznie skakać po was, jakąś dechę chwyci, rozwali wam łeb w ogóle. Polacy to tacy dosyć spokojni są. Ja nie widzę, żeby Polacy rzucali się na policjanta. No to takie sporadyczne przypadki, nie? Gdzieś tam dwóch pijanych. My to tak czasem po alkoholu nas weźmie furia jakaś. Ale taki Żyd, czy taki Chińczyk, to widziałem takie materiały, że naprawdę to taka furia, nie? Po jakąś cegłą tam komuś łeb chce rozwalić. No i tam też do takich scen dochodzi. Jedzie sobie ktoś samochodem, samochód przypierdala w samochód, wyciągają za nogi kogoś tam, tłuką. No, ostro jest. No ale co się dziwić, wyobraźcie sobie, że czy z jednej, czy po jednej, czy po drugiej stronie barykady stoicie, czy jesteście Arabem, czy Żydem, no i w waszej rodzinie ktoś na przykład zginął, bo w budynek uderzyła rakieta, nie? Hamasu na przykład, albo izraelskie służby gdzieś tam dopadły kogoś i tam w akcie zemsty zabiły, nie? No a oni tam tak oko za oko, to wszyscy ci Semici to mają takie prawa, nie? Że tam oko za oko, albo za karę zgwałcę ci kobietę, to taka kara, nie? Gdzieś widziałem w jakichś świętych księgach jest taka kara, że już o tym kiedyś mówiłem, gdzie to było, w której audycji. No ale znowu to te pustynne narody mają takie właśnie kary, że masz prawo w ramach odszkodowania dostajesz żonę tego krzywdziciela swojego, coś takiego, on ci płaci żoną. Fajne, super. To. Cywilizacja normalnie. A u nas raczej spokojnie. Tak się mówi, że Polacy to tacy jacyś, nie wiem, awanturnicy, że żywią po prostu łańska fantazja, dziki wschód taki. A my jesteśmy raczej tacy spokojni, cywilizowani, grzeczni, kulturalni. I Dariusz zadzwonił. Witamy Dariusza.
1: Siemanko.
0: Zawsze wesoły, zawsze wesoły. Co tam słychać w kosmosie?
1: No dobrze, dobrze. No, akurat temat Izraela się pojawił, Egiptu, tam Bliskiego Wschodu. To byłem właśnie w Izraelu, w Syrii, Egipcie. To jak byłem w Egipcie, to bomba wybuchła. Tak? To tam faktycznie mają ostro.
0: No, tam podobno nie jest to rzadkość. Dawid Ozdoba, no też w sumie znany celebryta, opowiadał, że był właśnie w hotelu gdzieś w Egipcie i cały hotel ewakuowali, bo gdzieś tam bomba, coś. I też jego aresztowali, bo się tam awanturował, zamknęli go w jakimś takim pierdlu, no a tam wylądować w pierdlu to przesrane trochę. No, ale mów, no i co tam się działo, jak byłeś? I gdzie dokładnie?
1: W 200 metrów wybuchła bomba, nie wiem, czy to była bomba do końca, bo żeśmy uciekli, ale coś walnęło tak srogo, że się alarmy powłączały samochodów i była panika w ogóle na ulicy, no. Takie przeżycia też doświadczyłem, no. No niesamowita sprawa, kurde, być w centrum takiego czegoś, no. Masakra po prostu. W sensie nie, niesamowita, że super, ale no, adrenalina była na pewno, no.
0: No tak się domyślam, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, ale się domyślam, że to właśnie adrenalina, huk i zaczynasz się bać o życie swoje trochę może, nie?
1: No tak. No a jak przekroczyliśmy granicę między Syrią a Izraelem, to kurde, tak nas trzepali ci Żydzi, że normalnie kazali nam wyjść z auta, a jechaliśmy terenówką z UNPROFOR-u, z ONZ-u i normalnie wpuścili psy do środka i szukali tam, wszystkiego szukali i kazali nam nawet chleb z Syrii wyrzucić, bo miał syryjskie napisy. Wszystko, co miało syryjskie napisy, woda, cokolwiek, jakieś arabskie napisy, to kazali nam wyrzucić. To oni tam mocno przeszczepią na granicy.
0: No tak, są kraje, gdzie nie wwieziesz Biblii, na przykład do Korei Północnej nie wwieziesz Biblii, a do Izraela czego nie wolno wwozić?
1: Żadnych arabskich napisów nie może być na produktach. Żadnych produktów nie można spożywczych z Syrii do Izraela wywozić.
0: W Atach pisze bomb nie można. O, nie można bomb. A narkotyki?
1: Narkotyki jak najbardziej, czemu nie? To marihuana, tam balam z marihuany, no, super. No jeszcze mam historię z życia z Egiptu. Prowadziłem terenówkę UNPROFOR-u i się zgubiliśmy na Saharze, kurde. I kończy nam się woda, kończy nam się pożywienie, benzyna nam się kończy. Myśleliśmy, że tam umrzemy. Ale jednak na horyzoncie pojawił się Beduin, który nam uratował życie i zaprowadził nas pod swoje namioty i pokazał nam tam, jak żyją sobie, jak grają w jakieś kamyczki tam na tej pustyni, sadzili sobie jakieś tam warzywa sobie, jakąś tam glebę sobie nabrali, tam trzymali tam jakieś kury. Śmiesznie było.
0: Wiesz, tak jak mi zaczniesz jeszcze jakieś historie tam opowiadać niesamowite, że przyjęli cię do Hamasu, I musiałeś przemycać broń, a potem w drodze powrotnej narkotyki w odbycie, a jak byłeś na Saharze, to UFO akurat przelatywało, no to tak zacznę niedowierzać trochę, nie wiem.
1: Nie, było, tak było, serio, tak było. Ja prowadziłem terenówkę i się zgubiliśmy, i chuj. I myśleliśmy, że tam możemy, naprawdę, tak było, no. Mhm. Mam sobie rękę uciąć. Było nad meczetem Al-Aqsa, tam kamery, nawet nagrania są, że chyba 4 kamery nagrały z różnych punktów miasta w Jerozolimie. A teraz ten meczet Al-Aqsa płonie i mój jest przypowiednia, że jak spłonie meczet Al-Aqsa, no to pojawi się nowa świątynia, ta pierwsza świątynia żydowska. Tam ma powstać świątynia na miejscu meczetu Al-Aqsa, bo tak się Żydzi kroją, żeby tam przejąć ten teren. I teraz już przejęli chyba, bo tam spalili ten meczet. Tak samo jak katedra Notre Dame płonęła, tak meczet Al-Aqsa też podobno płonął, a teraz to już w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje. Tam, teraz ta wojna trwa, teraz ten meczet Al-Aqsa. Tak mi się wydaje, bo oni tam chcą posadzić swoją świątynię po prostu. A jak posadzą swoją świątynię, to są w tej świątyni posadzić swojego Mesjasza, podobno antychrysta, ale to nie wiadomo. Czy, już czerwona jałówka, jak się urodzi Jajówka, to wtedy posadzą tam Antychrysta. Kurde. I zbudują świątynię. Miejscu meczetu Al-Aqsa.
0: No to takie...
1: A to UFO to było piękne, piękne. Ja widziałem takie same UFO właśnie w Polsce. Widziałem właśnie takie samo, identyczne widziałem. Tylko że ja widziałem dwa.
0: No czytam, że faktycznie płonie meczet Al-Aqsa. To było dwa dni temu jakoś. Już płonął. Ciekawe, no jak to się skończyło.
1: To goryba jest.
0: No i to no są takie właśnie faktycznie przypowiednie. A Arabowie też mają swojego takiego antychrysta. Kiedyś zrobiłem o nim audycję, ale nie pamiętam, jak on się nazywał, ale taki śmieszny był. Śmieszny, taki, wiesz, z jednym okiem, taki jakiś troll jak z fantazy i on w ogóle będzie tam jakieś cuda robił.
1: Nie no, Arabowie słabi w jajcach, co przegrali wojnę 6-dniową, 6 dni, kurde, walczyli tam Arabowie z Żydami, 6 dni, Egipt, Jordania, Syria, kurde, Iran, przerypały 4 państwa wielkie, ogromne, bogate bardzo, przegrały 6 dni. No to oni są słabi w jajcach, oni nie będą mieli antychrysta żadnego tam. Może jakiś Allah się pojawi, taki tam ekstra, po prostu, przyleci. Z planety arabskiej jakiejś.
0: No, zobaczymy, co to się będzie działo. No w każdym razie wiele jest w sumie cech takich, znaczy wiele jest zdarzeń, które można by wziąć za... zwiastuny czasów ostatecznych. Co by tam jeszcze można powiedzieć? No to, że ludzkość staje się taka zniewolona przez system, nie? To nam się kojarzy z chipowaniem, ze znamieniem bestii i tak dalej. Coraz więcej tego jest. No, tak się mówi, że w czasach ostatecznych to będą właśnie choroby, plagi. No to czym jest ten COVID? No taka globalna plaga, nie? To też, też tak trochę się w to wszystko wpisuje. No i takie wilki w owczej skórze, których by można uznać za antychrystów. Wszyscy myślą, że on dobry, super, a to tak naprawdę jest bardzo, bardzo zła istota, człowiek. Antychryst, no niektórzy by powiedzieli, że to taki Bill Gates może być na przykład takim antychrystem, nie? No bo kto tu lepiej w takiej ogólnej świadomości, ja tak mówię teraz o tym, co ludzie sobie wyobrażają, kto tu bardziej pasuje na antychrysta, jak nie Bill Gates taki, nie?
1: W okularkach taki, kurde, ten, jak to się mówi, redneck trochę i komputerowiec, kurde, jak się mówi na komputerowców po angielsku, zapomniałem.
0: No, jakiś tam geek czy coś. No ale on się wydaje taki właśnie nieszkodliwy i wiesz, i faktycznie przeznacza ogromne pieniądze na działalność charytatywną, na badania, które rzekomo mają pomóc ludzkości. No i tak się opisuje zawsze antychrysta, że on pod płaszczykiem czynienia dobra tak naprawdę chce nam coś najcenniejszego zabrać, na przykład wolność, albo wszystkich nakłonić, żeby się stali, nie wiem, jego wyznawcami po prostu, nie? I byli za nim. I ludzie faktycznie w większości to tak raczej cenią sobie takiego Gatesa, nie? No, że świetny biznesmen, dał ludziom Windowsa i w ogóle te badania finansuje nad szczepionkami. No, ale on zawsze jawił, tak czuję, jak taka trochę mroczna postać mi się, mroczną postacią mi się wydaje. Ale tak tylko czuję
1: tak,
0: sobie.
1: Tak, faktycznie ten antychryst miał właśnie być dobrym dla ludzkości, ludzkość właśnie będzie pojmowała jako coś dobrego właśnie, jako coś jako zbawienie dla ludzkości. A dzisiaj czytałem wywiad z byłym prezesem Pfizera, to były prezes Pfizera mówi, że te szczepionki to służą depopulacji i że nie ma tak naprawdę żadnego wirusa i że COVID to jest chuj. Ale kurde, ciężko mi się z tym zgodzić, bo mam rodzinę całą lekarską, to mówią, że te COVIDy to ciężkie przypadki są, że 30-latkowie umierają na tego COVID-a, ale kurde, nie został wyodrębniony ten wirus, to nie wiem, może faktycznie chodzi o sieć 5G i że w tej sieci 5G ludzie giną. Ja myślę, że coś w tym może być. Jak ktoś mieszka blisko nadajnika, to może mu coś tam robić. No. albo pod samym nadajnikiem. No i to te promieniowanie mikrofalowe nie jest takie bezpieczne, mi się wydaje. Do końca.
0: Mechran pisze, że plotę, żebym se wszedł na Twittera Gatesa i że wszyscy go tam jadą. No, jadą go ci zawsze najbardziej widać tych najgłośniejszych, no to widzimy tam w mediach społecznościowych. Jest taka moda trochę na to może, ale tak większość społeczeństw to raczej ma o nim nikłe pojęcie pewnie. I jawi im się po prostu jako jeden tam z bogatszych ludzi na świecie, który się bardzo przyczynił do rozwoju informatyki i to wszystko, i działalność charytatywna jakaś tam, no i tak go postrzegają. Ja też nie tak dużo wiem o Gatesie, no i chodzi mi o to, że jest po prostu neutralny dla większości, ale raczej ze wskazaniem na to, że to jakiś fajny gość, nie? Bogaty, cwany, mądry, no, on podobno ma słabe wykształcenie, średnie tylko, to
1: nie skończył studiów.
0: Tak jak ja.
1: Ja też studiów nie skończyłem, to jestem prawie jak Gates. No. Obrona mi tylko została, no ale kurde, no. Kiedyś kończy się obronę, no.
0: Antychryst to nie musi być jedna osoba, to może być wielu takich właśnie ludzi, którzy niby czynią dobro, ale tak naprawdę uczestniczą w pewnym mechanizmie, który ma doprowadzić ludzkość gdzieś, sprowadzić na manowce, no. Nie?
1: Tak samo Elon Musk może być tym antychrystem, bo też takie dobre rzeczy robi podobno, ale teraz wycofał się z Bitcoina, bo nie daje płacić za Tesla Bitcoinem, bo środowisko cierpi na tym, że są kopane Bitcoiny przez te koparki, że one wydzielają CO2, a te samochody przecież to z jego są na prąd, to co on w ogóle gada? Bez sensu zupełnie.
0: No tak, fakt, czytałem coś, że i to miało wpływ na kurs Bitcoina dosyć spory.
1: No tak,
0: na obniżkę.
1: 13% spadł kurs.
0: No to zbiedniałeś troszeczkę.
1: No trochę zbiedniałem, no. O 13% zbiedniałem, no. Ale dobrze, mam jeszcze inne kryptowaluty, których tam kurs nie upadł tak mocno. No.
0: A opłaca się inwestować na przykład teraz w alternatywne kryptowaluty?
1: To jak najbardziej, cały czas warto. Na przykład teraz wchodzą takie kryptowaluty, które mają zastąpić całą giełdę. Na przykład kryptowaluta AAV, jak AV Shaton, przez 2A. No, Compound, Chainlink. Jeszcze jedna taka, zapomniałem. O, teraz pyta koleżanka, czy się szczepię. Czy się będę szczepił? Siostra dzwoniła i namawiała mnie z lekarzem, żebym kurde się szczepił. Kurde, wszyscy mnie namawiają, żebym się szczepił. Ja myślę, że nie ma tak poważnego zagrożenia ze strony jakiegokolwiek wirusa, żebym się szczepił. Że wyleczę się olejem zawsze i wodą utlenioną, ze wszystkiego da się wyleczyć i wodą oczyszczalną i sokiem z grawiola.
0: No, to teraz chyba za mocno przytrolowałeś tutaj. Ci nie wierzę. Wodą utlenioną.
1: Nie, no, olejem z konopi i wodą utlenioną można się ze wszystkiego wyleczyć.
0: Tak.
1: No, a major, kurde, nitro wali, zdrowy jest, to nitro też powinno się walić czasami.
0: No jasne. Nie, czasem, no to.
1: Benzynki raz na tydzień, albo na 2 tygodnie.
0: Taki jest zdrowiutki, że chodzi na sztywnych nogach i wysłowić się nie potrafi i nic nie kuma, to taki jest zdrowy.
1: No jak wyjdzie z lasu, masę donate'ów wtedy. A Bajora kanał został zhakowany niestety, kurde. No, już miał 100 tysięcy tam subskrypcji.
0: O, Wojtek z Bombasu? O.
1: Tak, tak. A mój kanał na YouTubie też sakowali ruscy hakerzy, jakieś kurde powrzucali kurde baby nagie i zbanowali. A miałem tam miliony wświetleń, kurde, no masakra.
0: Nie, to mówisz chyba o starym kanale Majora, bo widzę, że Wojtek z Bombasu cały czas jest. Chyba wcześniejszy kanał mu zbanowali i na tym ma 19 tysięcy, 19,5 tysiąca subskrybentów.
1: No, a tam miał 100 tysięcy, 100 tysięcy miał.
0: No coś tam było, nie wiem, czy to zhakowali, czy po prostu mu YouTube zdjął. Teraz oni tam cenzurują trochę i jak są jakieś przekleństwa, wulgaryzmy, to wypipkowują, nie? I widać, że się pilnują trochę.
1: No a YouTube też was nocy radio zdjął z ramówki, bo nie wyświetla się w ogóle. Jak wyszukuję na żywo, to nie ma. A zawsze było. Jeszcze 2 tygodnie temu było.
0: No właśnie.
1: Za dużo Żyda chyba.
0: Może to taka kara, no.
1: Kara.
0: Po cichutku. Chociaż nie, teraz nawet nie musiałem wpisywać nocne radio, tylko wszedłem po prostu na YouTube'a i mam na pierwszym miejscu swoje własne luźne gadki. Więc mi się tam wyświetla. Może musisz sobie jeszcze raz zasubskrybować.
1: Aha.
0: Bo to tak czasem bywa, że cofa subskrypcję. No i wpisałem nocne radio i mam też tutaj w wynikach, więc wszystko działa.
1: A jak piszesz na żywo?
0: Nie trzeba nic wpisywać, tylko samo nocne radio wpisujesz i masz na pierwszym miejscu na to, co jest na żywo, nie? To jest zawsze na pierwszym miejscu. Tak więc działa.
1: A to wiem, że jak wpisywałem sentencję na żywo,

Wszystkim w ogóle dziękuję za wsparcie, za udział tutaj. Fajnie jest, no. Zobaczymy, ile dzisiaj wytrzymam, bo już dzisiaj prowadziłem trochę, nie chcę się tak zaorać. Jutro też ma być audycja, piątek, no w piątek dłużej trochę siedzimy. Nie chcę się tak zaorać jakoś, nie? No, mówiłem, że Andrzej Krzywy daje radę, bo pracuje sobie na budowie. Mimo że artysta wielki, to nie boi się chwycić za kielnie i poziomice. A syn Krawczyka, na przykład Krzysztofa Krawczyka, już świętej pamięci, żyje w biedzie. Czemu ja mówię świętej pamięci? Nie jestem katolikiem ani jakimś tam chrześcijaninem, czemu mówię świętej pamięci? Czy jest jakiś ateistyczny odpowiednik? Śniętej pamięci może. Nie, to brzydko. Ojciec śnięty. Nie. Nie ma chyba. No, po prostu zmarły, tak? Albo nie ma chyba odpowiednika. Nieboszczyk, pisze Van Last. No. Syn nieboszczyka Krzysztofa Krawczyka. Nawet się rymuje. Syn nieboszczyka Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Krawczyk Junior, żyje w skrajnej biedzie, w ogóle na jakiejś melinie i gdzie pijaki inne z nim mieszkają. Sam jest chory, jakąś padaczkę ma czy coś tam i nie może pracować, narkotyki i nieżyjący, podpowiada Tomu. No i tak się żali trochę. Ale w pierwszym momencie powiedziałem, o ty, taki owaki, Krzysztofie Krawczyku, ty. Sam sobie tutaj donosiki, sam sobie tutaj po świecie się bujasz, luksusy, a syn w takiej biedzie. Ale potem się okazało, że właściwie ten syn sam się nie kontaktował z ojcem i od niego pomocy nie chciał. Bo był zły na to, że Krawczyk tam zdradził mamę, tak, że zrobił skok w bok jakiś i tam nie mógł mu tego wybaczyć. No to sam tak się odciął trochę, więc czemu miałby mieć za złe? W każdym razie starał się o alimenty jakieś od ojca, a ojciec umarł był, zanim to się skończyło. U nas to procesy się potrafią ciągnąć dziesięciolecia w ogóle. Ktoś zaczynał, jeszcze taki młody przychodził do sądu, potem już taki stary przychodzi, potem już taki siwy, potem o lasce przychodzi. Wysoki sądzie, ja już tu 50 lat czekam na wyrok. Już tam się sędziowie pozmieniali, jedni odeszli, drudzy przyszli, a rozprawa trwa. To podobnie trochę jest z tą komisją do spraw pedofilii. To też tak się wszystko tam ciągnie i nie ma efektów i to tak mogą dziesięciolecia minąć i tam nikogo nie złapią, nikogo nie, nic nie zrobią i to będzie taka komisja właśnie. Jest taka komisja. Nitka, no to ja w nowych dresach właśnie tutaj. Mam w domu taki wielki namiot przeciwcieniowy, czy jak to tam się, antycieniowy, jak się nazywa taki. No i sobie pstryknąłem, wlazłem tam i sobie pstryknąłem, żeby się ładnie zaprezentować tutaj. No ale dresy to zadowolony jestem, super się czuję w tych dresikach, powiem wam. Tak dzisiaj, tak teraz będę chodził właśnie. To jest dobrze wyewoluowany strój na każdą okazję. Po prostu luzik, tak się fajnie czuję. Mogę z pół obrotu kopać, mogę biegać, mogę skakać, mogę podskakiwać. A gdzie to tak w jakichś takich obcisłych spodniach chodzić, w jakichś koszulach, bluzach? To dresik. Dresy moje ukochane, dziś zakładam was nad ranem. Ten, co nosi Adidasa, to jest facet pierwsza klasa. O dresy, ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. No dobra, przyznaję się, kłamałem, Nitka, to nie jestem ja. Tak specjalnie rozpikselowałem twarz, żebyście myśleli, że to ja i że się tak maskuję. Ale się rypło. No. Nie. Psycho oszukasz, Mateuszyna oszukasz, Wandasta oszukasz, Nitki nie oszukasz. No. Tomu oszukasz, Watacha oszukasz.

Nitki nie oszukasz. A nawet Tomisia oszukasz, ale nitki nie. No więc przyznaję się. Nie mam serca kłamać, to nie jestem ja. Tak ubrałem się w te dresy, w koszulkę i tak stwierdzam, że muszę zacząć brzuszki robić, bo znowu się brzuszek uwydatnia i wyglądam jak pacan. Jest taki. Więc muszę trochę zacząć ćwiczyć. Dzwońcie, jak macie ochotę. Dzisiaj to tak zupełnie na spontanie, w ogóle miałem plan, żeby milczeć, żeby nic nie mówić i czekać i sprawdzić, co się stanie, jak tak w ogóle będzie cisza.

Szapoba, dylicje radiowe. Przepraszam, nie wytrzymałem, musiałem się odezwać. Dylicje radiowe. Co ty tak ciamkasz? A co, nie mogę? Moje radio. Co? Zawsze musi być audycja o czymś? Nie możemy sobie chwilę pomilczeć? A dlaczego nie? Słuchalność mi wzrasta. Już 60 osób. Przed chwilą było 40. Dobrze robi takie milczenie. Jeszcze chwilę pomilczę, przepraszam, bo mi rośnie słuchalność.

0: ale jestem kulturalny, bo cichutko bekam. Ale to dobrze, bo żołądek zdrowy. To nie szkodzi. Żołądek zdrowy jest. O, ktoś sobie poszedł. O, i znowu ktoś sobie poszedł. Nie, dobra, to trzeba coś mówić, bo dwie osoby już uciekły. Ciekawe, kto? Się dowiem, kto. Dowiem się i wyciągnę konsekwencje. To pewnie z Discorda ktoś. Tam są tacy ludzie okrutni. Oh yeah! Nocne radio, luźne gadki, after po afterze. Godzina 12. Maja. Uff, jak to dobrze. Nic się nie wydarzyło takiego, mimo że był 13. Dobrze, że nie piątek, tylko czwartek 13. Uff, to dobrze. To dobrze. No. Nocne radio, luźne gadki. 14 maja, rok. Czekajcie, sprawdzę, który mamy rok. 2021 właśnie. No i planeta Ziemia. Planeta Ziemia. Słuchacie z Ziemi. No, może nie wszyscy słuchają z Ziemi. Różni ludzie tu dzwonią, prawda? Także to ja uciekłem, pisze Tomu. A Wandast pisze, idzie spać. Idę spać. Idę czy nie idę? Idę czy nie idę? Tak idę. Prowadzę czy nie prowadzę? Bo się samo prowadzi. Sama się audycja prowadzi. No i tak to jest. Jutro ciężki dzień mnie czeka, dużo roboty. Muszę kupić rower. I dokończyć sprzątanie piwnicy. Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że gołąbek od nitki wpadnie, przyleci jutro na mój parapecik krawculkowy i usłyszę jego gruchanie. Ale może być tak, że nie. Może być tak, że to się przeciągnie do poniedziałku i wtedy stracę honor. Chyba, że w weekend. Tylko, że w weekend to na pewno nie. A się wykosztowałem na te dresy. No nic, najwyżej słuchajcie, w poniedziałek we wczesnych godzinach pójdę, no to się jeszcze kwalifikuje od biedy jako tydzień, no. A mogę sobie jeździć na rowerze bez honoru, bo dałem słowo honoru, że kupię w tym tygodniu, ale to mówiłem kiedy? W poniedziałek, czyli od poniedziałku do poniedziałku, czyli to jest tydzień. No. Z Mańkiem od rowerów się ustawiłeś? No, jeszcze nie. Jutro, bo dopóki nie mam gotowy, to się nie ustawiam. Bo co mam zadzwonić i powiedzieć? Pana, ja będę miał pieniądze, ale jeszcze nie mam. Mogę zaliczkę dać? Znaczy mam, ale bym nie zdążył tu z PayPola wpłacić, a może bym zdążył, nie wiem. No, w każdym razie, no, zdałem się na waszą, na was tutaj, no, i na wasze dary Boże. I jak tylko się pojawią, to od razu lecę, zadzieram kiece i lecę do Malika. Krawiec, a możesz poczekać, aż się umyję, położę i zasnę? Co mam się ululać potem do snu? Zaśpiewać kołysankę? Wpadnie, chyba że wczoraj mieliście w PL zamknięte urzędy z powodu aufartu bozi. To nie wiem, co to jest aufart. Ja wiem, co to jest fart, ale aufart to nie. Jakieś w niebo wstąpienie, tak? Ubogacenie Matki Boskiej, często chorej. No coś tam było. Święto Maczuchny, czy Najświętszy.
1: Dziękuję wszystkim za dary, Boże.
2: A tym, co nie dali nic, żeby was Bóg pokarał. Żeby was Matka Boska razem z Panem Bogiem i Panem Jezusem dopadli żeby was, się zemścili na was.
0: Tym, co dali mało, to czyściec się należy, od razu mówię. To ani piekło, ani niebo, czyściec. Wy jeszcze macie coś do przepracowania, bo ci, co dali mało, dali, ale mało, to czyściec jest. Tak jest napisane w Świętej Księdze Krawczyzmu, że ci, co dali, będzie im dane, a ci, co nie dali, to będzie im wszystko odebrane. A ci, co dali trochę, to jeszcze nie wiadomo, co z nimi. Się na końcu podliczy, ile dali. W Polsce to ciągle jakieś święta, ciągle długie weekendy. Nie wiem, w innych krajach też tak jest, że ciągle jakiś długi weekend, święto Matki Boskiej Zielnej, Trzech Króli, Sruli. Tak ciągle odpoczywamy sobie. Dużo pracujemy i mamy dużo świąt, dużo sobie odpoczywamy i długie weekendy. Czy za 5 euraczy będzie czyściec? Zobaczymy, może jeszcze nadejdzie, w krawczyźmie się pojawi Mesjasz, który będzie darmo wpuszczał do nocno-radiowego nieba. Ja wtedy się sprzeciwię i powiem, że to jest herezja. Herezja po prostu. Że ktoś, kto wpłacił tylko 5 euraczy, nieba radiowego nie zobaczy. Powiadam wam zaprawdę. No. Od 2 zer wpuszczamy do nocnikowego nieba. A ci, co nic nie dali, zębami będą zgrzytali. Tak przepowiadam. Właśnie, myślę, że w krawczyźmie będą trwały dysputy, tak jak Żydzi dyskutują tam. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Będą trwały takie dysputy. A czy ten, co dał 5 euraczy, niebo nocnikowe zobaczy? I będzie u stóp krawca przez wieki mógł delektować się jego głosem w niebie? No, ktoś powie tak, ktoś powie nie. Stworzą się takie sekty, w których będą uważać nawet, że za jednego euracza. A będą i tacy, którzy powiedzą, że 0,01, suma z dwoma zerami. Jeśli w bitcoinach, to jak najbardziej. I wtedy właśnie wyjdzie taki mędrzec z długą brodą i powie: ale w jakiej walucie? Co tam? Macie jeszcze jakieś tematy ciekawe? Ja dzisiaj nie mam żadnych tematów. W ogóle skasuję tą audycję. Co to w ogóle jest? After po afterze i takie smrakloki, same nudy.

może się pojawią takie rozkminy, a czy można dać za dużo? I rzekł krawiec, ty dałeś milion, ale dla ciebie ten milion to było mniej niż dla tego biedaka to jedno euro. Tak więc jego dopuszczam, a ciebie wyklinam na wieki i przeklinam do siódmego pokolenia. W krawczyźmie się wszystko sprowadza do donate'ów. Muszę takie przypowieści poukładać. O, i szedł sobie Jaś i znalazł dyszkę, albo gdzieś tam znalazł w spodniach dyszkę i nie kupił sobie papierosów, tylko że wpłacił donate'a. I był on miły krawcu temu, krawcu swemu. No. Jakieś muszę takie poukładać bajki. Spiszę to w wielką księgę. Słuchajcie, znając ludzi, to znalazłaby się jakaś sekta, która by w to wierzyła i wzięła to na serio. No, tacy są ludzie. No. Znalazłbym wyznawców. No. Cokolwiek napiszesz, jeśli to będzie odpowiednio grube, skomplikowane, takie niejednoznaczne, że będzie można się o to spierać i będzie w tym jakiś strach, taki, żeby się bali, że o, ja nie wpłaciłem, może jednak wpłacę, cholera jasna. To żeby taki lęk był w tym jakiś zakorzeniony, takie poczucie niepewności. Trzeba wszystko zrobić według pewnych standardów, które już są znane od wieków i wypracowane. No. Muszę też jakiś świętych tutaj. Ten, co dał najwięcej, to będzie święty. O. Nie może być jeden oczywiście, musi być wielu. To święty bitcoinowy, święty frankowy, święty euro. O. Plagiacik za plagiacikiem. No, religie to są takie plagiaty, no, same. Chrześcijaństwo to też taki plagiat tam od Sumerów, od Egipcjan wzięte dużo. Co, to ja nie mogę? Czy w tym roku będzie koniec świata? Tak, odpowiadam, tak. No i skończmy temat. Muszę, nie, no, na przykład jeszcze jakimś świętym może być taki, co miał mikrofon za 5 zł, ale robił świetne szoty. Taki biedny, bardzo, taki biedny nadający. Miał mikrofon za 5 zł, który zrobił sam z części, które znalazł na śmietniku. Rozebrał on radioodtwarzacz Kasprzak i zbudował sam mikrofonik. W ciemnościach, bo nie było go stać na prąd. Miał komputer, ci on miał na korbkę, ale nadawał. Taki będzie święty jakiś, musi być taki święty biedak, ale nadawał. No. A nie miał właśnie na ten mikrofon, bo wpłacił krawcowi donate'a, sutego. Tak się mówi? Sutego? Sytego. Albo miał super w ogóle konsoletę, komputer za 10 koła, wszystko i oddał to krawcowi, a sam nadawał na tableciku za 150 zł, który znalazł na śmietniku. Muszę tak ułożyć coś takiego, żeby ludzie się jakoś mieli jakieś wzorce. To będzie taki właśnie święty. Albo będzie taki święty, co nadawał i tak długo nadawał, że aż umarł, bo chciał dorównać krawcowi i myślał, dam radę nadawać 13 godzin, rzekł w sercu swym i przygotował sobie 15 dzbanków kawy i zmarł on nadając. I jak umierał, to usłyszał, ostatnie co usłyszał, to głos mój, nie musisz być taki jak ja, żeby być wspaniały. Zresztą nigdy nie będziesz taki wspaniały, nawet jakbyś nadawał 14 godzin, to i tak nie będziesz taki dowcipny, mądry. Więc nie sil się,
i bądź sobą, rzekł krawiec, ale on umarł i tak, i to będzie taki święty mój. Święty długodystansowy taki, który chciał nadawać dłużej niż krawiec. I to taki odpowiednik wieży Babel będzie. O. Odpowiednik wieży Babel. Że w tym będzie taka przestroga, że nie próbuj się równać z krawcem i nadawać tak długo, bo i tak nie jest ci to pisane. No, to taki odpowiednik wieży Babel będzie. A w czyśćcu będzie archiwum teorii chaosu słuchać latami. Jeden grzech, rok słuchania Kloda. Pięknie Grzesiek to napisał, pięknie.

Skloda, to ja muszę szatana zrobić, jakiegoś takiego diabła. I kusił Klot na pustyni jakieś tam właśnie nadającego, czy tam słuchacza. I przekonywał, i rzekł mu, sprzęt musisz mieć wypasiony i mikrofon lampowy. Tylko wtedy radiowcem wielkim będziesz. A on się zaparł i powiedział, nie, rzekł przecież krawiec, że nie mikrofon ważny jest i sprzęt, a jeno serce do nadawania. I wyparł się Kloda. I Klod wtedy tak, nie. I w oparach dymu zniknął, bo nie dał się przekonać nocnik temu Klodu. Ja tak zrobię, będzie za szatana robił. No. Ja lubię słuchać Kloda, rzekł psycho w sercu swym. I rozgniewał się krawiec i rzekł, nie będziesz cudzo słyszeć audycjów innych, powiadam tobie. I za to, żeś słuchał Kloda, to teraz idź i zrób mu loda. No, psycho dzwoni tam i pucerkę tam odstawia. Pucuje się. No. Nie można dwóm nadającym służyć, było powiedziane i zapisane. I żadne słowo z tej audycji nie zostanie zmienione, powiadam wam, ani żadna audycja wykasowana ma powieki. Chyba, że YouTube usunie.

0: Claude'a mogę ewentualnie odebrać łaskawie na audycji. I zadzwonił Claude, nie Claude, cholera, Claude. I ten, i no. I zadzwonił Teddy, Michał, do luźnych gatek i rzekł.
1: I rzekł, i zadzwonił. I nie wiedział, co powiedzieć, gdyż zadzwonił tylko z nudów, tylko i wyłącznie. Bez żadnego przekazu, przesłania, ani myśli wzniosłej, którą mógłby się podzielić na antenie.
0: Ale ty wiesz, że to jest grzech śmiertelny dzwonić z nudów, tak? Żeby bo ci się nudzi, to jest grzech śmiertelny w krawczyźmie dzwonić z nudów. Trzeba z czymś dzwonić.
1: Nie wiedziałem. A gdzież to, w której to Księdze Świętej napisane jest tak?
0: To jest rozdział 1584, wers 44 i nie będziesz wystawiał na próbę nadającego swego dzwoniąc z nudów.
1: No. Aha. Noż, ale to przecież toż to luźne gadki są.
0: Zaprawdę powiadam ci, że nawet luźne gadki mądrość wielką zawierają i dzwoniący odbierają. Nie, to już coś głupoty gadam. No, w każdym razie trzeba coś powiedzieć, jak się dzwoni, a nie tak z nudów. No nie wolno. To, słuchaj, to jest jeszcze. To jest jedyny grzech, którego nie można wybaczyć. Można wybaczyć bekanie na antenie, dzwonienie po pijaku, ale dzwonienie z nudów to jest, nie wiem czy wiesz, to jest jak obraza Ducha Świętego, tego się nie wybacza po prostu.
1: Tak. Aha, więc tego się nie wybacza, rozumiem. Mhm. No to będziemy wojnę mieli w takim razie.
0: Zamierzasz założyć jakiś odłam?
1: A co, mam się dać zabić tak po prostu?
0: No,
1: no, nie, no, bez przesady.
0: I teraz by się słuchacze mogli na ciebie rozgniewać i cię tam gdzieś ukrzyżować. A ty byś potem.
1: No, planują, już kamienie zbierają.
0: Przebacz, panie nocnikom, bo nie wiedzą, co czynią, rzekł Michał i umarł, a potem wstał i
1: właśnie. Nie, tak nie powiedział. Powiedział na pochybel skór.
0: A jak zmartwychwstaniesz, to musisz własne radio założyć, nowe.
1: Czyż to wy tu będziecie padać?
0: I założysz nowe zupełnie radio i będziesz głosił inne zasady, a nocne radio to będzie taki odpowiednik judaizmu. My będziemy tutaj, my zostaniemy przy swoim tutaj.
1: No, ej, ładne jaja w Izraelu się dzieją, co?
0: No, to grubo, nie?
1: A wiesz, Krawcze, mi kiedyś ktoś mówił, taki tam zwariowany chrześcijanin jakiś, nie? Tak, tacy, wiesz, są tacy fanatycy, nie? I on coś mówił właśnie, że będzie, że antychryst właśnie i to dawno słyszałem, dawno, dawno, dawno temu właśnie, że zniszczą tą główną świątynię i przyjdzie jakiś typ i ją odbuduje i on tam zasiądzie na tronie i Bogiem będzie. I to właśnie ma coś wspólnego z tą świątynią, z którą teraz rozwalają. Ta Al-Aqsa.
0: Tak, tak. No, odbudowanie zniszczonej świątyni to już ma być taki całkiem znak czasów ostatecznych i czas już nadejścia antychrysta. Ja słyszałem już parę lat temu, że Żydzi jakby wskazali nowego Mesjasza. Jakby tak, wiesz, że to jest ten prawdziwy i kogoś tam wskazali, ale to nie wiem.
1: Aha. A to ja słyszałem inną rzecz, na przykład Żyd się wypowiadał i to Żydzi się wypowiadali, tacy, wiesz, tacy, no Żydzi, nie jacyś tam syjoniści. I oni właśnie mówią, że oni są solidarni z Palestyńczykami i z tego, co goś mówi, wywnioskowałem, że większość Żydów tak naprawdę nie popiera syjonizmu, że jest jakaś tam grupka, wąska elita w świecie żydowskim, która po prostu odpowiada za cały ten rozpiździel, który się w Izraelu dzieje. Ale Żyd, normalnie stał Żyd, taki, wiesz, z pejsami, z brodą w tym kapeluszu i mówił, że no my się ogólnie nie zgadzamy na to, nie? Mówi, że oni z Izraela to pouciekali w ogóle, bo tam wojna jest cały czas.
0: No jak słuchałem, słuchałem hasydów, to oni mają w najlepszym przypadku taki ambiwalentny stosunek do państwa Izrael, ale bardzo często są przeciwni właśnie oni. No ale jakby nie było, no to mieszka kupa tych Żydów w tym Izraelu, no to im to odpowiada, że jest taki Izrael, nie?
1: No
0: to...
1: No nie wiem, no tu mówił gościu, że właśnie syjoniści, to oni im złą opinię wystawiają, bo tak naprawdę większość Żydów to ma to w dupie i chce żyć, wiesz, normalnie, w pokoju ze wszystkimi tam, im się do wojny nie spieszy tak naprawdę, co ich to obchodzi, nie? Nie wiem, no.
0: Jest coś takiego, jest coś takiego jak samospełniające się przepowiednie i te różne historie mogą po prostu zainspirować ludzi do tego, żeby się historia sprawdziła, znaczy żeby faktycznie się stało to, co jest przepowiadane, bo będą czynione takie ruchy trochę z myślą, żeby to się wszystko ziściło, przynajmniej część tego scenariusza. Taka inspiracja, nie? Która sprawia, że mamy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią.
1: A, no nie wiem, ja taką narrację słyszałem i to mi chrześcijanin w ogóle mówił, nie? Że ja mówię coś takiego, że no, że trzeba najpierw przyprowadzić antychrysta na świat, żeby później mógł przyjść Mesjasz. A ten tak, dokładnie, tak musi być właśnie, Bóg tak chce i w ogóle, wiesz, tacy byli zdrowo, kurwa, niezdrowo podnieceni byli, wiesz. Jak ja mówię, wiesz, ja sobie myślę, jak to tak chrześcijanin może mówić, nie? Że antychrysta trzeba na świat przyprowadzić. O tak, jak najszybciej, żeby przyszedł, nie? No takie dziwne to trochę.
0: No, tak. Jak przez całe wieki się ludziom jakąś historię opowiada, to ona zaczyna tak w sercach ludziom grać i niezależnie od tego, jaki mają stosunek, to podświadomie mogą nawet, wiesz, chcieć, żeby to, w co wierzą, stało się realne, to takie potwierdzenie tego, w co całe życie wierzyli, czym żyli, nie? A dla Żyda wiara jest cholernie ważna, tradycja i wiara, no i wiesz, i tak i podświadomie ludzie mogą chcieć po prostu, żeby to wszystko się sprawdziły, nawet te najmroczniejsze przepowiednie, bo to da potwierdzenie, że całe ich życie miało sens, nie? Tutaj jeszcze Eurynom pisze, najnowsze informacje, zaostrza się sytuacja w Strefie Gazy, armia może rozpocząć operację lądową. No, cały czas też słyszę, że coraz ostrzej jest. Cały czas te bombardowania rakietami. Ta, jak się nazywa ten system antyrakietowy, żelazna kopuła, jakoś tak, no to jakoś tam chroni ten Izrael, tam ludzie się pochowali w bunkrach. Straszne, to wyobraź sobie, że żyjesz, że twoje miasteczko, miasto, wieś, nagle wiesz, wszystko płonie, ludzie biegają, kurwa, ktoś tam nie żyje, trupy wynoszą, leją kogoś na ulicy, straszne to jest.
1: No, przerąbane. A masz tego TikToka, może używasz?
0: Nie.
1: Na TikToku jest w cholerę jest filmów właśnie z tych bombardowań teraz. No normalnie masakra jest. Tyle ludzi, bo to wiesz, to jest taka aplikacja, że tam sam filmujesz i wrzucasz na net od razu, nie? I normalnie widziałem, są, kurwa, tych rakiet to chyba z 500 naraz leciało, wiesz, całe niebo się czerwone zrobiło od tych rakiet, nie? I tam leciały w stronę Tel Awiwu. Alarm i w ogóle, nie? Tylko oni mają ten taki zajebisty system przeciwrakietowy, że wystrzeliwuje tam ileś tam tysięcy na minutę pocisków i trafia w te rakiety bezpośrednio, nie? Mają tam jakiś właśnie taki parasol, coś takiego, nie? Ale masakrycznie to, wygląda, no naprawdę. To tak jakbyś stanął na balkonie, wiesz, patrzysz przez okno, a tam tysiące żarzących się czerwonych punktów na niebie, wiesz, leci w twoją stronę, nie? I nagle zaczynają strzelać tymi, co się tracer chyba nazywa, czy coś, nie jestem pewien, takich, wiesz, takich tych dział, które w te rakiety mają trafiać, nie? I je tam rozwalać w powietrzu. No masakra, po prostu masakra, nie?
0: No system antyrakietowy mówi, nie?
1: Ale ludzie sobie tam tak żyją, wiesz, dla nich to chyba jest normalne, nie? Stoją sobie i na balkonie sobie obserwują, jak system antyrakietowy rozwala rakiety wystrzelone, wiesz, ziemia, powietrze czy coś takiego. No kurde, no. Masakra.
0: Wiesz co, Michale, sobie myślę, że w takim, jak twoja rzeczywistość tak wygląda, że wojsko, wojna, rakiety, śmierć, to religia i jest takim oparciem bardzo dużym, bo to ci pozwala jakby nie zwariować trochę. Wiesz, o co chodzi, nie? Że znajdujesz w tym wszystkim jakiś sens trochę, że to wiesz, że będą nas, wiesz, atakować, ale mamy misję i ale po nawet jak umrzemy, to będzie nagroda. Wiesz, takie wytchnienie masz, nie? I to ci pozwala jakoś tam znaleźć w tym wszystkim sens, bo najgorsze, co może człowieka spotkać, to zagubienie w ogóle sensu istnienia, życia i jakby takie pogodzenie się z tym, że świat jest bez sensu, że wszystko gówno, nie? No a tak to...
1: To mi się to z oświeceniem na przykład kojarzy, nie? No na przykład, nie? Ja miałem kiedyś w swoim życiu takie coś, że stwierdziłem, a pierdolę, to wszystko, nie? Wiesz... Zresztą nie będę o tym mówił, ale mi się to z oświeceniem generalnie kojarzy, wiesz, to jest takie zdanie sobie sprawy z tego, jak świat naprawdę wygląda i że się samego siebie się okłamywało. Ja to tak widzę. Ale powiem ci jeszcze, wracając do tego Izraela, to tam Żydzi też ładnie dają tym Arabom po dupie, tak wiesz, tak w życiu codziennym. Na przykład oni teraz ten Ramadan mają, nie? Że tam jeść nie mogą. Widziałem filmiki, jak normalnie tu siedzą ci te Araby głodne, wiesz, na ulicy, bo oni nie mogą tam, wiesz, w dzień jeść, a chodzą ci z Izraela ci żołnierze, nie? I tak ostentacyjnie przy nich jedzą specjalnie, wiesz, tylko po to, żeby ich skurwić.
0: No, jakie dobre.
1: To taka prowokacja.
0: Jakie dobre, jeszcze truskaweczkę?
1: No, no człowieku, to tak to właśnie wygląda, nie? Tu siedzą ci, modlą się, wiesz, bo nawet wody się nie mogą napić, siedzą tacy, wiesz, biedni, wysuszeni, nie? A tu przechodzi ten i sobie tam pakuje do ryja jakieś...
0: I wyciąga taki tort, i wyciąga taki tort wielki. I to się nazywa właśnie tortury. Tortury właśnie tortem. Wyciąga taki tort i z taką truskaweczką jeszcze na szczycie, tak kroi wolno i tak się oblizuje. No i tak sobie tą bitą śmietanę palcem. No i to są właśnie tortury. Od tortu.
1: Masakra. Tak, no, ale przerąbane. Ogólnie mam nadzieję, że się wojna zacznie, nie?
0: Co ty mówisz? Mam nadzieję, że się wojna zacznie. No jak?
1: Mi kiedyś przepowiedziała ta wróżka taka była, nie? I ona mi przepowiedziała, że kiedyś będzie wielka wojna, ale żebym się nie martwił, bo w czasie tej wojny to ja bardzo bogaty będę i mi i moim ludziom się będzie bardzo dobrze żyło, wiesz?
0: No to tak nieładnie z twojej strony, że tak chcesz z tego powodu, żeby była wojna, a co z innymi? No inni będą cierpieć, a ty sobie będziesz wpierdalał pieczone gołąbki.
1: Ale to będą ci co? Ale to będą wrogowie moi.
0: Ile zawiści w tym człowieku.
1: Nie, dlaczego?
0: Wojna to jest najgorsze, co może być. Podczas wojny to się kumulują najgorsze ludzkie instynkty i jest manifestacja tego, wszystkiego, co w nas najgorsze i największych nieszczęść, tragedii. No, nie można chcieć wojny. Wojna jest B. Wojna jest niefajna.
1: Ale i tak dawno wojny nie było żadnej, wiesz. Jakby tak spojrzeć na historię, to czas, w którym żyjemy, to jest najdłuższy czas pokoju, jaki kiedykolwiek się chyba zdarzył. Nie? Tak naprawdę.
0: Pić też nie mogą w dzień, pisze psycho. No.
1: No nie mogą.
0: I wtedy obok takiego Araba przechodzi Żyd z taką Coca-Colą, z której kropelki spływają jak w reklamie.
1: Zimna taka.
0: Wyciąga sobie z takiego kubła z lodem. I tak kropelki spływają. Świeżość. Świeżość.
1: No, te Araby siedzą i nic nie jedzą. No nie, no, oni tam, wiesz, podsycają, wkurwiają ich tam, nie? Robią jakieś, widziałem filmiki, że idzie sobie jakiś Arab i żołnierze mu nie pozwalają przejść, a to jest jakiś dziadek stary, wiesz, taki naprawdę 80 lat czy coś, taki, że już, no, No, trzeba by być chujem ostatnim, żeby się, wiesz, przypieprzać do kogoś takiego, nie? A oni go tam, wiesz, popychają. Za chwilę młody jakiś przychodzi i się już awantura robi ci do nich, wiesz, z pistoletów mierzą. Takie wiesz, takie faule, takie zagrania bardzo niefajne, nie? Są ze strony tych Izraelczyków jednak.
0: No tak, oni coś tam mają w sobie takiego. Znaczy, wiesz... Ja bym na to spojrzał tak, że no, taka jest ich rzeczywistość i to rzeczywistość ludzi jakoś kreuje. No wyobraź sobie, że my wracamy do czasów, gdzie doświadczyliśmy straszliwego zła, wielu nieszczęść od Niemców czy od Rosjan i jesteśmy świeżo po takim wydarzeniu. No to też się dzieją różne rzeczy, a to jakiegoś tam Niemca gdzieś złapiesz i go tam gdzieś do piwnicy zaciągniesz i go tam podrzeżniesz mu gardło, a to coś. Myślę, że oni mogą się tak nienawidzić, Żydzi i Arabowie, tak jak my kiedyś z Niemcami czy z Ruskimi, nie?
1: Ja myślę, że u nich jest gorzej.
0: Albo gorzej jeszcze. No teraz to na pewno gorzej, bo to jest wszystko świeże cały czas. To znaczy, no my już jesteśmy dawno po, już zapomnieliśmy. No, czas leczy rany, nie? I pozwala zapomnieć.
1: No ale wiesz, ja im się nie dziwię, no sorry, ale wiesz, jakby ktoś do ciebie przyszedł do mieszkania twojego i powiedział, ty słuchaj, teraz ja tu mieszkam, nie? A ty wypierdalaj. No. Ty mu dasz w mordę, a on ci zadzwoni na policję i powie, że ty go zaatakowałeś, nie? Jest takie coś, nie?
0: Ale to znowu jakoś tak o religię się wszystko rozbija, tam Ziemia Święta, nie? Tu,
1: A tam pieprzenie, religia, tam przecież wiadomo, że chodzi o to, że to jest zabór mienia, po prostu zabór mienia i całego kraju tak naprawdę, no to jest takie pieprzenie, wiesz. Wcześniej Żydów tam nie było nigdy i nagle się zrobiła, wiesz. Przyjechali, stwierdzili, o dobra, nasz Bóg nam powiedział, że to jest nasze, nie? To tak jakby ktoś do ciebie przyszedł i mówi, ty, mój Bóg mówi, że to jest, że ten rower, co sobie kupiłeś, ten nowy, to jest mój, nie?
0: Tak
1: jest w mojej księdze napisane i mój Bóg tak mówi. No to co, oddałbyś?
0: W życiu?
1: No właśnie.
0: Wsiadł na ten rower i spierdalał? By się kurzyło.
1: No właśnie, dlatego widzisz, no to nie jest... No jakby to powiedzieć, no to nie jest fair w ogóle, wiesz. Nie można tak.
0: Nie, jakby mnie poprosił o rower, oddałbym. I powiadam wam, jeśli powie, oddaj mi swój rower, to oddajcie mu i kask.
1: No to super, Kraft. My się tu na twój rower składaliśmy, a nie na kogoś. Masz go bronić, szanować, a nie pozwalać tamte. No a co?
0: No tak, masz rację. Przepraszam, jakiś szatan przeze mnie przemawiał przed chwilą.
1: No przemawia cały czas. Bez kitu. Dobra, to co, będę kończył, nie? Tak się chciałem tylko zadzwonić, popierdolić w sumie trochę, nie?
0: Bo no i fajnie wyszło.
1: Gram sobie. Tu i muszę się czymś te...
0: A w co grasz?
1: W ruletkę.
0: Hazardzista.
1: No.
0: I coś wygrywasz przynajmniej?
1: No, ostatnio $1200 wygrałem w przeciągu 15 minut, nie?
0: Wow. To kurde, to nieźle ci idzie.
1: Jest taka ruleta, na tym jest taki serwis, się Rubet nazywa, polecam, mogę wam linka podesłać, takiego, że jak wpłacicie tam pieniądze, to i ja, i wy dostaniecie tam jakiegoś bonusa. I jest taka ruleta, na żywo ona idzie i pani prowadzi w ogóle i wyskakuje przy każdym losowaniu kilka liczb, że one są, że tam płacą więcej niż normalnie, tam na przykład razy 50, razy 100, razy 200, razy 500. I jak, znaczy no, i wylosuję na przykład trzy liczby, tam 1, 2, 3, jeżeli postawiłeś na jedynkę, dwójkę albo trójkę i wyskoczy z tym mnożnikiem, to można nawet, nie wiem, za $1 wygrać 100 albo 500, nie? I tak mi się zdarzyło ostatnio, nie?
0: No to jak takie bogactwa wygrywasz, to wiesz, Pan Jezus kazał się dzielić. Jakiś donejcik musi wpaść. Nie ma. Inaczej masz zamkniętą drogę do radiowego nieba.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No dobra, no. Coś tam wyślę, nie? Poczekam, aż mi te bitcoiny, wiesz, na konto wejdą, nie? Bo to przesłać do banku to nie jest taka też prosta sprawa, tam zawsze kurde.
0: Ale się zasromał i zasmucił się Michał.
1: Nie, no coś spoko, tam wyślę, coś tam wyślę, nie?
0: Wiesz, nie, ja nie chcę ci przykrości robić, nie.
1: No spoko, ja chętnie, wiesz, ja tam zawsze mam taką zasadę, że tam jak się człowiek podzieli, to to wraca później, nie? Nie wiem, takie mam prymitywne wierzenie, no. Może, ale tak wierzę, że na przykład jak komuś dasz coś albo mu pomożesz, tak, wiesz, dlatego, że ty chcesz, nie dlatego, że ktoś chce, tylko dlatego, że ty chcesz jakby, no, to wraca później do ciebie, nie? I to no mi się wiele razy w życiu nieraz potwierdziło, to, że to tak jest po prostu.
0: I dlatego w tym przypadku to nie zadziała, bo ja się tutaj domagałem i to nie wróci w tym przypadku, więc się nie opłaca.
1: Ale nie, bo ja zawsze jak mi jakaś tam kasa wpadnie, to zawsze tam sobie, nieraz jest tak, że sobie myślę na przykład, że o, jak, nie wiem, wpadnie, gram w ruletę i mówię tak, jak mi wpadnie 35, to dam bezdomnemu 50 euro do kubka, jak będzie siedział jakiś na ulicy, nie? No i wpada mi 35 i ja wtedy idę, jak widzę jakiegoś, to mu na przykład wrzucę te 5 dych na przykład. Dlatego, że taki jakby mam układ sam ze sobą, nie wiem, jak to powiedzieć.
0: I zasmucił się Michał, gdy krawiec rzekł mu o donejcie i za kieszeń swą się chwycił, ale objął go krawiec i rzekł: nie donejty twe cenne są, lecz telefony. I rozpromienił się Michał.
1: Zajebiście. No. Dobra. Dobra, krawcze, to miłego tego, nie? No wszystkiego, wzajemnie. Miłego wszystkiego.
0: Następnych wielu wygranych życzę. Trzymaj się, cześć. No ale się nakradł, cholera, żydostwo.

Muszę stworzyć jakiś krawczyzm reformowany, w którym nie będzie chodziło o donaty, tylko o telefony. I zjawił się ten, co dzwonił raz. I śmiał się z niego ten, co tysiące razy dzwonił i na antenie pełno go było. I drwił sobie z tego, co dzwonił raz. A, ty wielki dzwoniący, ty raz dzwonił, a. I śmiał się z niego i po łydkach się klepał zaprawdę. A wtedy ten, co dzwonił raz, spojrzał na tego, co dzwonił tysiąc razy i rzekł mu: nie ilość telefonów, lecz to, co powiesz na antenie, czyni cię tym, no, jakimś tam spoko, fajnym, super dzwoniącym. O, no, może być? Dopisujemy? Ja tu już dopisuję.

Dobra, już pierdoły jakieś gadam zupełne. Głupoty takie, że normalnie aż w dupie szczypie. Jak można słuchać tego? Jacyś nienormalni ludzie słuchają tego radia. No zaraz, no faktycznie nienormalni. No to akurat się zgadza. Przecież wszak było powiedziane, że są nocne radio, są to ludzie nienormalni. No paru normalnych też byśmy tu znaleźli. Kto waszym zdaniem jest najnormalniejszy tutaj? Robimy plebiscyt na najnormalniejszego. Kto waszym zdaniem jest najnormalniejszy? I tu myślę, że może ktoś się poczuć urażony, jak go obwołamy największym normalsem. Taki najnormalniejszy, numer jeden w ogóle. No i tu i poczęli się przekrzykiwać. Ja krzyczeli. Kunrad jest najnormalniejszy. Postuluje w watach. Etam oczywiście na siebie zagłosował, jak to Etam. Tomu twierdzi, że Rybka jest najnormalniejszy. A adwokat no, sprawiedliwie rzekł i nie robił sobie jajec on i rzekł cicho Jacek z Australii. I popatrzyli się na niego i spuścili oczy ze wstydem, albowiem najnormalniejszy był on. Nie wiem, czy się Jacek nie obrazi, ale ja też tak trochę myślę, że Jacek jest najnormalniejszy. Kurczę, on się obrazi teraz. No w każdym razie nasz doktor Dress też ma swoich fanów, nawet takich, którzy uważają, że to jest jedyne, czego się w nocnym radio da słuchać bez bólu brzucha i uszu i nie dostać kwaśnej sraczki, bo to jest taki właśnie merytoryczny, poukładany, prowadzący, który ma bardzo sprawnie nadaje, ciekawie opowiada. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jacek nigdy nie ma jakichś takich zacinek, przejęzyczeń. On tak nadaje, jakby normalnie do radia przyszedł jakiegoś Tok FM-u, cholera jasna. Aż tak zazdroszczę trochę. Bo ja, Potrzeba, Zenon, Gumball, to tam się przejęzyczymy, coś tam się powtórzymy, zapomnimy, cofniemy. A Jacek nadaje w sposób bardzo poukładany, bardzo radiowy i, co by nie mówić, profesjonalny. No taki, no profesjonalny chyba, to jest dobre słowo. Więc chyba się nie ma czego wstydzić, nie? Profesjonalizm, może nazwijmy go profesjonalistą, a nie, że jest normalny od razu, bo to faktycznie może się obrazić. Aż mi głupio, że tak powiedziałem, że Jacek najnormalniejszy.

0: Nitka pisze, Michał, mam podobnie, też lubię dzielić się forsą. No, potwierdzam, ale to właśnie Michał nie lubi. Chyba, bo się smutny zrobił, jak go pociągnąłem za portfel. A to oczywiście w żartach, przecież nie trzeba, ja się nie obrażę. To naprawdę, to nie jest najważniejsze. Pamiętajcie, nie tylko donaty się liczą, rzekł uczniom swym radiowym. Są wszak jeszcze bitcoiny, przelewy, blik. Nie tylko donaty. Dzwoni adwokat, którego też mógłbym w sumie nazwać w miarę normalnym. Nie wiem, czy się nie obrazi. Witam.
1: Cześć, Krawcze. Nie obrażę się, chociaż myślę, że w ten sposób sobie kolejnych wrogów tutaj stworzysz, mówiąc takie rzeczy na antenie.
0: No, myślisz, że przegiąłem z tymi normalnymi?
1: Tak, myślę, że przegiąłeś.
0: No, faktycznie, głupio wyszło trochę.
1: Głupio wyszło, ale a propos Jacka, cenię go sobie i myślę, że nie jest tak do końca normalny, bo uczestniczy w czymś, co można nazwać projekt Nocne Radio.
0: Już samo to czyni go nienormalnym.
1: Stary, normalni ludzie odbijają się tego, jak od zamkniętych drzwi, nie wiem czego, kurczę. Galerii, kina, cokolwiek, muzeum, kurczę. Podchodzisz, widzisz, że jest po prostu klamka nie działa i idziesz sobie. I tak samo powinni się normalni ludzie od tego radia odbijać. A Jacek tego nie zrobił, więc myślę, że coś jest z nim nie tak. Ale on ze wszystkich, których tutaj mógłbym przytoczyć, najlepiej udaje, bądź nie wie jeszcze czegoś, nie wiem, coś w tym stylu. Ale cenię go za to, słuchaj, naprawdę, to tak serio mówię, cenię go za to, że potrafi obserwować i wyciągać z tego wnioski, które wydaje mi się mają, są sensowne. A co jeszcze? Bo on opowiada o rzeczywistości, nie stara się chyba być taki dosadny, bo ta dosadność niestety, ale od razu tutaj pianę wytwarza, produkuje, jest prostym sposobem na wyprodukowanie piany. Mm-hmm. Fermentu jakiegoś. A on to robi w miarę w taki... No ma wyczucie. Nie wiem, naprawdę. No i z tym głosem, tak jak powiedziałeś. Być może to jest jakiś agent, wiesz, taki kurczę radiowiec, który gdzieś tam wysyłany jest na różne fronty i został skierowany do Nocnego Radia.
0: Tu sami, może się okazać, że tu sami agenci, no co do potrzeby, no to jest sprawa jakby jasna, no, się nie kryje i się nawet przyznał, że chciał zniszczyć Nocne Radio, ale mu przeszło, bo to widzisz, ja jestem tu najsprytniejszy, po prostu robiąc go drugim kapitanem, rozpierdoliłem cały jego plan zniszczenia. Od początku miałem taki plan. No się nawet przyznał, że chciał tu zniszczyć. No to on jest nasłany z kręgów wiadomo jakich. No. Takich różnych już nie chcę tu mówić jakich. No. Kuba, no to faktycznie był nasłany. W Stanach po prostu mają maszynę czasu już wynalezioną i wiedzieli, że radio na fali może się stać kultowe, znaczy, że stanie się kultowe, no i doprowadził do tego, że nie stało się, spełnił swoją misję. No.
1: Słuchaj, wystarczy na subskrypcję spojrzeć. Jakich bym nie miał znajomych, którzy prowadzą kanały YouTube'owe, czy inne kanały, w społecznościówkach im przyrasta. A tu jest 2,47, nie wiem jak długo już, tysiąca.
0: No, strasznie. No, cały czas jest tyle samo, no właśnie, nic nie przyrasta.
1: No kurczę, miesiąc to jest kupa czasu, wiesz, jeśli kanał, ten kanał działa naprawdę dynamicznie. No co drugi dzień, tak uśredniając, tutaj się coś pojawia, nie?
0: Krawiec tak namieszał potrzebie w głowie, że pomylił funkcję warunkową ze zniszcz na ratuj. Ja po prostu potrzebę przeprogramowałem, no mogę wam zdradzić, no to wasze nazywanie go cyborgiem, no mieliście czuja, to on naprawdę jest cyborgiem. On został wysłany, zostały dwa cyborgi wysłane w przeszłość. Cyborg Kuba i cyborg Potrzeba. No, jednego mi się udało przeprogramować. Drugiemu się częściowo udało wypełnić misję. No, Kuby nikt nie podejrzewa, bo on ma. To jest nowy model. On został zaprogramowany. Model Potrzeba miał ten błąd, że był hamem, bucem, a model Kuba dostał taki nowy program, że ma być miły taki. Hej! Hej, hej! No i właśnie ten program się znakomicie sprawdził.
1: Znaczy dla mnie Nocne Radio to jest taki test pilota Pirksa. Ja gdzieś tam z tyłu głowy mam taką wizję cały czas i próbuję odgadnąć tutaj, kto nie jest cyborgiem tak naprawdę. Obstawiałem, że ty nie jesteś cyborgiem i właściwie jestem póki co skłonny tak cały czas uważać, ale pojawił się Jacek, więc wiesz, a obstawiam, że tylko jeden z was jest prawdziwy.
0: Były też kiedyś takie teorie, że wszystkie te realia prowadzi jeden typ, który zmienia sobie głos. Wszyscy ci nadający to jest tak naprawdę jeden człowiek, który zmienia sobie głos.
1: A dla mnie w ogóle fenomenem jest to, że na skalę Polski są tylko trzy takie, czy cztery gównoradyka, z czego już chyba z dwa nie żyją kompletnie, czy jakoś taki. To jest fenomen dla mnie, powiem ci.
0: Była dzisiaj

0: usprawiedliwienia swojej nieudolności. Ja przynajmniej tak zasugerowałem, że trochę tak może być. Poza tym wydaje mi się, że jakby sposób prowadzenia tutaj dyskusji, no już może nie chcę mówić o wszystkich audycjach, ale te, które ty prowadzisz na przykład, wątpię, żeby doprowadziły do jakiegoś chaosu, wiesz, takiego jak tutaj przytoczyłeś Jabłonowskiego, te programy. Tu inni ludzie, wiesz, tu gro ludzi siedzi cichutko. Ostatnio w ogóle, co zauważyłem, że na tym playerze ze streamu takiego tam radiowego właściwie non-stop jest 20-25 osób. Tam ludzie z offline'u, znaczy te audycje takie nie na żywo, słuchają sobie i mam wrażenie, no bo kilka razy zajrzałem tam ostatnio i ciągle było 20-25 osób, więc to już jest nieźle. Kiedyś tam parę osób siedziało i słuchało, więc ludzie jakby mają potrzebę słuchania takich rozmów nawet, wiesz, jakby bez tego poczucia, że to się tu i teraz dzieje, bo niektórzy, podejrzewam, z was mają tak, że nie lubią offline'u, no, że nawet jak nie zadzwonią, to jest jakaś atrakcja w tym, że to się na żywo dzieje.
1: Tak, tak. Dokładnie, no, lubimy kontakt, lubimy, jak się dzieje tu i teraz, lubimy tą niespodziankę, że coś się wydarzyło i to właśnie teraz. No, ja też tak mam. A co do tam skali, zasięgów, to zawsze możemy się pocieszyć, że są tacy, którzy mają mniej. Tak po polsku się pocieszyć, że są tacy, co mają mniej. Na przykład dzisiaj wpadłem na streama do Tomasza Filozofa, naszego, znanego też jako Marek Zgoda, tak się nazywa jego kanał. No i tam patrzę, trzy osoby słuchają łącznie ze mną, a Tomasz Filozof sobie siedzi rozwalony tam na kanapie, robi miny i o, jestem czy nie jestem, to jestem nie będąc, bo czy mogę być nie będąc jednocześnie będąc w niebycie? Czy niebyt jest niebyciem? Jeśli jestem w niebycie, to jestem, a jeśli jestem, to dlaczego mnie nie ma? I sobie tam rozmawia.
0: Awangarda, powiem ci, to jest awangarda.
1: Psychodela. On jeszcze sobie puści jakąś taką muzykę psychodeliczną, jakiegoś tam innego streama w tle jeszcze te jego filozoficzne przemyślenia charakterystyczne. To po prostu masakra czasami. Ale przyłapałem się na tym, że fajnie mi się tego słucha.
0: Wiesz co, bo on to trochę robi, to jest takie podstępne, tak mi się wydaje, że on to trochę, jakby on, mówiąc to, jakby taką mantrę generuje i właściwie ty wyłączasz się szybko, wiesz? Mózg szuka ucieczki, szuka ratunku i właściwie działa to trochę na zasadzie medytacji. Jestem w stanie tutaj taką koncepcję bronić, bo ostatnio jak zadzwonił do Beci, w ogóle Becia tam całkiem nieźle dała radę w tej audycji, powiem ci, przez tyle miała takie gadane, więc spoko. Mam nadzieję, że tam będziesz temat rozwijać. W każdym razie, jak on zadzwonił i zaczął tam ten swój kurna monolog, ten ping-pong jakiś słowny uprawiać, no to taki stan wywołuje. Może on po prostu się wprowadza w taki stan, wiesz, medytacji i jakieś takie ukojenie w tym odnajduje. I nie kontroluje tego, wiesz, bo do tego zmierzam, że on potrafi wtedy tak tratatata, tratatata i po prostu jest przyjemnie. Tak jakby się czymś upalił albo wypił coś.
1: No, raczej nie jest to Tomaszowi Filozofowi obce. Nie są mu obce takie rzeczy i się z tym nie kryje specjalnie, ale wiesz co, ja myślę, że niektóre, wiele jego przemyśleń to są ciekawe przemyślenia, tylko to się trzeba faktycznie skoncentrować, trzeba mieć tą intencję, żeby go wysłuchać cierpliwie i trzeba, wiesz, odbić piłeczkę i nie każdemu się chce i ktoś, kto nie podejmie żadnej takiej dyscypliny intelektualnej, wiesz, nie skupi się, nie przeanalizuje, co on powiedział, no to dla niego to faktycznie jest bełkot czysty, ale ja tak nie uważam, że to jest, wiesz, do końca tak. Myślę, że można wyłowić fajne przemyślenia różne takie, które czasem brzmią dziwnie, brzmią niepoważnie, ale w tym jest wartość. Tak myślę. Wiem, że się tu wielu nie zgodzi. Ale spróbujcie kiedyś. Znaczy, mnie też czasami tak po prostu mózg mi wysiada, zawiesza się. Ale może właśnie dlatego coś w tym jest, że ci się mózg zawiesza, to może coś też, coś to mówi, nie?
0: Znaczy, spoko. Zgodzę się z tobą. Wiesz co, kiedyś ja nieraz jak z ludźmi rozmawiam o jakichś takich

0: behawioralnych kwestiach, czy to związanych z człowiekiem, czy to ze zwierzętami, przywołuje takiego pana z Discovery, czy z jakiegoś tam innego kanału. Próbuję sobie przypomnieć, jak on się nazywał. To był Tresser, znaczy on miał tam taką ksywę, czy tak go określane jako zaklinacz psów, czy coś takiego, czy tak jakiś z jakiś wysp koleś. No w każdym razie on zajmował się zwierzętami, psami, tresurą i był taki program, seria, być może jeszcze cały czas trwa o tym, jak on przyjeżdża do ludzi, którzy mają psy, które w ogóle są poza kontrolą i on je tam pacyfikuje. Posłuszne się robią. Ja miał taki motyw, który stosował do niektórych zwierzaków, że palcem, jak pies był podekscytowany i jakby sam nie panował nad sobą, to gdzieś tam w żebra czy w tułów tego zwierzaka palcami go tak tykał mocno, żeby wybić go z tego z amoku, że jak pies się gdzieś tam zapętlił i widział w kimś czy w czymś wroga, no to tykał go palcami, ten pies potrafił się wybić. Wtedy trzeba było nad nim kontrolę przejąć. I to, co robi ten Tomasz, tak? To jest Tomasz.
1: No tak, tak.
0: Tak, to, co on robi, troszeczkę taką funkcję pełni, że on potrafi wybić człowieka z tej takiej codziennej logiki wydarzeń, wiesz, że nagle ty zaczynasz się zastanawiać, faktycznie krzesło nie jest krzesłem, wiesz, to ten otwarcie się pojawia takie, nie?
1: Ten człowiek, o którym mówisz, to on jest, on chyba został sparodiowany w South Parku i Cartmana miał wytresować i tak mu faktycznie palce przykładał do szyi i tak się tak robił bzzt, bzzt, bzzt i tak go właśnie karał tego Cartmana, który był bardzo niesforny i matka sobie z nim rady nie dawała, więc wynajęła tresera psów, żeby go wychował, tego syna.
0: Ja mam generalnie dystans do takich postaci telewizyjnych, bo to są na ogół tak jak pani Gesslerowa na przykład. Wiesz, jakby przedstawia się nam kogoś, a kim jest ten człowiek na co dzień, to ciężko, wiesz, no nie wiemy kim jest. Albo jeszcze był taki przypadek niani polskiej, która okazało się, że później jakieś problemy wychowawcze z synem, a wiesz, jakby uczy
1: tak,
0: ludzi...
1: Tak, super niania. Ta pani ma dzisiaj kanał swój, Dorota Zawadzka, ona ma dalej swój kanał i dalej uczy. Wiesz, to, że jej tam nie wyszło, to też bym tak nie skreślał, bo nie. Czasami tak jest, że ktoś, kto sam popełnił jakieś błędy, zdaje sobie sprawę właśnie z istnienia różnych zagrożeń i trochę i sam jakby doświadczył pewnych rzeczy i to jego wiedzę wzbogaciło, że tak powiem, nie?
0: Znaczy powiem ci tak, że to troszkę jest niesprawiedliwe, tak, to co ja zrobiłem może być niesprawiedliwe, że wiesz, szewc bez butów chodzi, no to powiedzenie skądś się wzięło, czyli potrafi robić butów, a sam nie ma, rozumiesz, więc jakby
1: tak.
0: Zadbanie o własne sprawy jest o tyle trudne, że jest obciążone pewnymi problemami, które są dużo bardziej złożone, bo jakby próbując gdzieś na obcych ludziach coś rozgryźć, jakby ta mechanika jest dużo prostsza. A ty więzi, wiesz, z bliskimi, no to są bardziej pogmatwane rzeczy, więc... Nie, no jasne, życie nie jest proste. Więc...
1: Wełnisty pisze, tak samo jak zadzwoni adwokat, mózg się broni i wyłącza.
0: No broni się, słuchajcie, bo się odzwyczailiście od myślenia po prostu, co po niektórzy.
1: Tylko byście się śmiali, tak. Tylko, bo wy byście tylko ha, ha, ha, he, he, he.
0: No. Jelita w głowie się wam utworzyły po prostu i pompujecie tam te później, wiesz, substancje nieczyste, nie w to miejsce.
1: A co do Tomasza jeszcze, to dla mnie to on jest takim artystą trochę, takim kimś, kto łączy filozofię i poezję, słowotwórstwo. Też jest fajne, ciekawe zjawisko, no.
0: Znaczy, powiem ci, że to taka postać, która sprawia, że to radio, wiesz, jest takim... cyrkiem czy zoo trochę, ale w takim pozytywnym znaczeniu.
1: No, a tu więcej jest takich osób. Tutaj, no przecież jak się zastanowić, to co tutaj, nie wiem, no bardzo wiele osób to są takie oryginały, różne, wiesz...
0: Osobliwości.
1: Osobliwości, no, taki trochę faktycznie cyrk, no. I bardzo dobrze, to bez tego by było nudno i to może to jest duża wartość. Wiesz, tutaj dzwoni mesjasz, tu dzwoni zwariowany poeta, filozof, tu dzwoni troll i tak, wiesz, fajnie jest.
0: Kurze, ja wierzę w to, że za 20 lat to radio będzie tak przez niektórych wspominane w taki jakby w takiej kultowej otoczce, jak dziś ktoś wspomina o Amidze, czy wiesz, jakby o takiej sferze życia, która była egzotyczna, była jakoś elitarna w pewnym sensie, bo no może tu trochę się rozpędziłem, ale wiesz, o co chodzi, że to...
1: Oryginalna taki... bardzo i bardzo taka niezwykła, zjawiskowa, magiczna rzecz, no... Takie magiczne radio, no to, dokładnie, no tak jest, porównaj sobie to z jakimś zwykłym radiem, gdzie dzwoni, dzień dobry, nazywam się Ryszard i dzwonię z Wąchocka. Chciałem pozdrowić całą redakcję i powiedzieć, że tak trzymać, dziękuję, do widzenia. No to porównajmy sobie to z naszym radyjkiem i z naszymi nadającymi, z naszymi tematami. No, co tu porównywać, no?
0: Tak, a tam sprostował, że Amiga była powszednia. Ja wiem, że była powszednia, ale ona przetrwała, że tak powiem, była powszednia, ale umarła i przetrwała w takim cieplutkim miejscu naszej pamięci. O, jakby to tak ująć. Że raczej nikt nie wspomina Amigi jako o czegoś, co go denerwowało, musiał to kopnąć czy wyrzucić przez okno, tylko to zawsze jest jakaś miłość taka.
1: A co do Beci, to też mnie raczej pozytywnie zaskoczyła. Myślę, że dużo dało to, że sobie sama porobiła w notatkach takie wskazówki, że wolniej, staranniej i widać, że musiała nad tym zapanować i że trochę trudów to włożyła, ale no, nie zapierniczała tak, bo ona jak normalnie mówi, to po prostu tak, wiesz, po prostu szybko i tam po prostu, wiesz, tam gada i dobra już, dobra. A tutaj się, wiesz, tak spięła trochę i sobie no, wzięła pod uwagę to, że ma audycję, że mówi do ludzi i trochę zwolniła, trochę takie gawędziarskie różne talenty z niej wyszły. No i myślę, że całkiem spoko, nie? A jak na pierwszy raz to w ogóle super.
0: Ale powiem ci, że tak mi się wydaje, ostatnie te tygodnie, miesiące, kiedy się... Boże, Gumball pojawił? Kurde, nie jestem w stanie spamiętać tej prostej ksywy.
1: Szambiarz Gumball, tak.
0: Gumball, dobra. Napiszę tu gdzieś pod monitorem.
1: I starszy Beta. Szambiarz, no.
0: I ja czuję takie ciśnienie ze strony tych młodych ludzi, którzy irytują i tą swoją butą po prostu podnoszą ciśnienie tu i tam. Ale z drugiej strony tak sobie przypomniałem siebie, który przecież każdy z nas gdzieś miał taki okres buty i tego przeświadczenia, że kopanie starego to pomaganie mu, to eutanazja, a ganienie młodych to jest sprzeciw przeciwko rozwojowi, więc wiesz, taki konflikt, który jest nieunikniony i takie mam wrażenie, obserwując tutaj komentarze, czy nawet twój telefon, to że to jest takie próba dotarcia tego silnika, który zaczyna pracować na dwóch nowych cylindrach i na sześciu starych.
1: Przepraszam, ale tutaj miałem prośbę, żeby chrząknąć, a już nie chciałem czekać, aż skończysz wypowiedź za 20 minut i tu muszę chrząknąć.
0: A to przepraszam.
1: Chrum.
0: Nie, ale to takie ciekawe zjawisko, no nie będę powtarzał tego, co drugi telefon swój. Ale chciałem to odnotować, tylko że mam wrażenie, że takie coś się tutaj dokonuje.
1: U ciebie też widzę duży progres. Dzisiaj powiedziałeś, mam wrażenie tylko raz.
0: Nie, mówiłem wcześniej.
1: Tak? Mam wrażenie to jest to trochę takie twoje całe te.
0: Całe te.
1: jak u majora. Wiesz,
0: bo to jest tak, że później powiem wysoki sądzie, ale ja wyraźnie podkreśliłem, że mam wrażenie. Użyłem zwrotu, mam wrażenie.
1: Żeby cię potem nie ciągnęli za język. Tak? To... Przecież ja miałem tylko wrażenie.
0: Podpuszczają mnie tu na czacie, żebym mięsem rzucił.
1: Jak nie rzucisz mięsem, to to będziesz stał na podium najbardziej normalnych tutaj dzwoniących. Na pierwszym Jacek, na drugim adwokat.
0: A co, mam się wkurwić? Mam kogoś jebnąć słowem w twarz? Nie rozumiem tego.
1: O, jaki dresiarz z niego wyszedł, taki straszny adwokat.
0: Nie no, kurwa, piszą mi na tym czacie jakiś...
1: No, już się tu żachnął, już boi się. Sam się cenzuruje.
0: Zaraz pojadę do ciebie, mechan.
1: No, spokojnie, nie malutki, bo ci pypeć na nosku wyskoczy.
0: Niech ja cię na tym rowerku spotkam, słuchaj, w środku.
1: To co?
0: To ci zrobię z przedniego koła ósemkę.
1: A ja wyjmę pompkę i cię nadmucham i se polecisz jak balonik. Do góry.
0: No, w każdym razie... tak. Nie zesraj się. Tom to jest kolejny cwaniaczek z czata, który powiela tą tą szambiarską kalkę.
1: Betoniarską.
0: Ale w ogóle szacunek dla człowieka od PR-u, który wymyślił tą szambiarkę. To jest genialne, słuchajcie. Ja siedziałem sobie, kilka nocy spędziłem nad tym, czytałem w internetach i faktycznie z tą szambiarką to jest kapitalny pomysł. To jest takie połączenie po prostu ten układu. Szacunek. No. Ale czujesz, że tam w ogóle jest spisek jakiś, nie? Czy tego nie widzisz, krawiec? Czy udajemy wszyscy, że to nie chodzi o nie? Że o nic nie chodzi?
1: Ja nie wierzę w tą teorię spiskową, że w nocnym radio jest jakaś tajna grupa, że knują coś, że tak naprawdę sterują tym nocnym radiem gdzieś tam od dołu na różnych takich tajnych kanałach podczas tajnych rozmów. To mi się to wydaje jakieś fantazje ludzi ponoszą. Nie ma czegoś takiego, jakiejś takiej tajnej grupy w nocnym radiu.
0: Ja to rozumiem, bo wiesz, jeśli nie możesz mieć wpływu na rzeczywistość, na świat, to chociaż wymyślasz szambiarkę. Odpalasz ją i jedziesz, wiesz, na oślep.
1: Nastawiasz tam na, jak to się mówi, no ta dźwignia, nie, że nie wciągasz, tylko wydmuchujesz to szambo. I jedziesz, i pryskasz. No.
0: Dokładnie. No dobra, chyba będę sobie zabijał się, bo nie masz więcej pytań do mnie. Ale wiesz co, ja już taki wchodzę w taki okres rozmyślań o tym, co przeżyłem w życiu. I na przykład taki temat mi się w głowie odpalił ostatnio. Podróże w życiu. Bo w różnych kulturach istnieje coś takiego jak podróż, którą trzeba przejść czy przeżyć, żeby jakby pewnej inicjacji zaznać. Inicjacji ze świata, wiesz, nieopierzonego do opierzonego świata. I myślę, że to jest taki ciekawy temat, zwłaszcza, że się młodzi pojawili i ciekawi mnie, czy odbyli taką podróż. Oczywiście to nie chodzi o to, że musieli tam gdzieś ubrać sandały i pójść gdzieś hen, tylko tak uniwersalnie i otwarcie temat podróży w życiu, podróży, która sprawia, że stajemy się dorośli, że wszystko, co się wydarzy po tym, już będzie takie na poważnie, wiesz o co chodzi, że się zrywa więzy z byciem dzieciakiem.
1: Dobra.
0: Miałeś takiego w życiu swoim?
1: No chyba tak. Ale coś za poważnie się trochę jak dla mnie robi.
0: Dobra, ale to taki otwarty temat, bo to jeśli tu słuchacie, a słuchacie, to
1: no,
0: może...
1: No nie, to jest fajny temat, tylko coś nie jestem dzisiaj w
0: Nie, spoko,
1: w
0: dobra,
1: nastroju.
0: Rzucam to tak na odchodne.
1: Dotknąłeś moich traum różnych, wydrapałeś traumy.
0: Ale to przetraw to wiesz, to... Pogódź się z tym, to tak chyba trzeba rozwiązać, bo inaczej to co?
1: Już się pogodziłem, 10 lat mi to zajęło i zadzwonił adwokat i wyciągnął.
0: W każdym razie próbuję zaczarować rzeczywistość, żeby jak pójdę spać, szambiarka do mnie nie przyjechała. Co za patent z tą szambiarką, naprawdę. ten, kto wymyślił szambiarkę, jest geniuszem. To jest chodzący geniusz. Podejrzewam, kto to jest. Moi ludzie mi podpowiadają, bo mam ludzi tu i tam, więc mam swoją wiedzę. Nie myślcie sobie. Dobrej nocy.
1: No, cześć, trzymaj się.
0: Hej.
1: Chyba sobie zmienię tytuł, nazwę audycji, albo może nową audycję zrobię. Telefon zaufania. Będą dzwonili różni ludzie tutaj z różnymi takimi sprawami. Tu mam na priwa opinię. Chyba Janko Muzykant. Tomasz Filozof brzmi jak Sajfan na psychodelikach. No w sumie. No, ciekawe, jak długo wytrzyma Becia, bo to też jest różnie. Niektórzy się szybko mogą wykruszyć. Zobaczymy, ile jej się będzie chciało nadawać. No, na razie fajnie. Przydonejtowaliście. No, to w naszym slangu nowe słowo. Przydonejtować. Przydonejtowaliście, fajnie, myślę, że było jej miło, bo to zawsze takie docenienie jest i co by nie mówić, dobra intencja z tym idzie też jakaś. No i telefony fajne były, ciekawe i czy urwało? Chyba nie. Ale urwał. Biała linia. Żeby tylko nie zaczęli do mnie nie dzwonić, jacyś desperaci straszni. Do księgi krawczyzmu jeszcze mogę dopisać takiego nocnika, który poszedł na pustynię i przez 40 dni nie słuchał nocnego radia. Bohater taki. I kusili go. I wtedy Claude wysłał swoich ludzi. I nie, Claude tak spod piachu wyszedł i kusił go tak, pokazywał mu laptopika. O, coś, co, cóż widzą oczy me, audycja na żywo. Może posłuchamy. A ten dzielny nocnik mówił, nie, rzekłem 40 dni bez radia wytrzymam i tak też uczynię. No i Claude się tam zapadł pod piasek, niepocieszony. A da się oddonatować? Nie, to jest zjawisko, to jest coś takiego, czego nawet ja, krawiec, uczynić nie mogę. Albowiem nie działam, nie mogę działać wbrew sobie. To wymagałoby wielu rozważań i wielu... musiałbym wykład tutaj zrobić. Krawiec nie działa wbrew sobie i w ogóle takie słowo jak zwrócić, oddać, to są słowa nieznane. Nawet mi. Ja po prostu nie wiem, jak to jest coś, no, to jest tak właśnie, czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie? To ciężko jest na to odpowiedzieć, na takie pytanie właśnie. Czy krawiec może oddać donata, którego już dostał, już wpłynęło na konto? Właśnie to jest takie pytanie tego typu.

Tutaj jakieś takie jęki słyszę w tym podkładzie. Jakieś takie... No. Ostatnio naprawdę, kiedy antychrystka, czy jest takie słowo, tak feministyczne trochę, antychrystka. Może antychryst to będzie antychrystka w ogóle. Antychrystka Becia spotkała na antenie antychrystosa Kunrada. To naprawdę tutaj, nie wiem jak u was, u mnie w środzie grzmiało, po prostu pioruny napierdalały tak, że no burza była, taka burza, że aż mi się wydłuża, taka burza. Eurynom wziął mnie do łazienki podczas mycia się. Zaczynam się bać tego słuchacza, naprawdę. On tak się czasami pyta, a jest krawiec, a będzie krawiec, a był już krawiec. A czemu jest ktoś inny, a nie krawiec? A będzie potem krawiec? Aha, już był krawiec. To dobrze. No i to jest taki psychofan trochę, a teraz on zabiera smartfona do łazienki. I nie wiem, i tym smartfonem zamiast mydła tak i tam się gdzieś po pleckach to ja się boję trochę. Zaczynam się bać poważnie.

A ja właśnie siedzę w swoich nowych dresach. I zmieniam trochę radio. Teraz będzie konkret. Dziś rozmawiamy o tym, czy pakować na rzeźbę, czy pakować na masę. Dzisiejszą audycję sponsoruje producent suplementów Nitrozdzich Power Max Power Zdzich Max i najlepsze suple. Mordy, elo, witam wszystkich, którzy przyszli. No, tak więc możecie dzwonić i się chwalić, kto ile wyciska na klatę. Na razie jakieś same frajery dzwonią. W ogóle nic... W ogóle nie kumam nie kumam bazy, nie? Co o tym gościom chodzi po głowie. Proponuję zmienić trochę temat. Jakie są najlepsze suple? Ile wyciskacie na klatę? Ile macie w bicku? No, i się bawimy. Siedzimy, mordy. Eurynom to jest normalnie kod. Pisze tutaj, dzisiaj robiłem plecy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.

No dobra. O kurde, to już 2:30. Ale ten czas leci. To już 2,5 godziny siedzę. I słuchali godzinami jego, a żaden donata nie rzucił. I spojrzał krawiec w niebo i rzekł: wybacz im, panie, bo nie wiedzą, co czynią, skąpiradła jedne. A oni słuchali i żaden i nie znalazł się taki, co przydonatował. Jeno Satan Christ. Słuchajcie, dzisiaj to takiego, no nie licząc Matoshi Etamoto, który sam siebie tu zareklamował, to nie traktujmy tego jako donata, po prostu kupił sobie reklamę za 3 złote. Etam to wszystko lubi właśnie takie tanie, z Biedronki, nie? Tam program za darmo z gazetki, reklama za 3 złote, no to tak w jego stylu. No ale jedynym dzisiaj donatorem jest w tej audycji jest Satan Christ. Czy to nie jest jakiś znak, że tylko szatan wpłacił? To jest znak normalnie. Krawiec, o której jutro wstajesz. No nie no, Eurynomie, to naprawdę zaczynasz mnie niepokoić, no. Czy to jest takie ważne, o której ja wstaję? Masz jeszcze jakieś pytania tego typu? Na przykład jakiego mydełka używam na przykład? Albo co śpiewam pod prysznicem na przykład sobie? Jakie pytania?

0: muszę zrobić coś takiego jak Kościół katolicki odpusty. Tak więc teraz jedna pierwsza osoba, która wpłaci jakiegoś donata, nawet za 3 zł, to ma wolny wstęp do nieba nocnikowego. Taki odpust. Odpuszczam wszelkie w ogóle winy, trollowanie, dramienie, dzwonienie nie na temat, sapanie, niewyłączenie radia przy dzwonieniu. Wszystko zostanie odpuszczone. Tak więc okazja. O, Sławomir się troszkę chyba poczuł urażony, bo pisze: pompkę z Turbosłowian kręcisz przy potrzebie, więc nie dostaniesz. Wybacz. Czy ja wiem, czy kręcę? No, śmialiśmy się, ale wiesz, my to tak się śmiejemy ze wszystkiego, nie? W sumie, co tam nam wpadnie pod rękę, to sobie dworujemy, sobie toczymy bekę, no bo tacy jesteśmy, tak mamy już, że nie ma dla nas świętości. Nawet Trygław nie jest dla nas świętością, wyobraź sobie. Ja wiem, Sławomirze, od Peruna, że dla ciebie to jest herezja i to, no, za takie rzeczy to można by rozwalić słowiańskim toporem łeb, za takie bluźnienie. Ale nawet Trygław dla nas nie jest świętością i nawet z Trygława moglibyśmy się śmiać z potrzebą, no. No, wiem, ostro. Ze Światowida już troszkę mniej, no bo to tak, wiesz, to już jest przekroczenie pewnych granic, ale nawet nie, ze Swaroga absolutnie. Na Trygława i Swaroga, nie, to z Trygława to można czasami, no. Trygław jest dla nas trochę tak jak Jan Paweł II, ale już Swarożyc, nie, no to wiesz, są pewne granice. No właśnie, pytanie, o której wstaję jutro, ale już to, dziś jest jutro.
1: Ale dziękuję za pieniążki.
2: Szatan, 3 złote. Umowa stoi.
0: O kurde bele. Chyba nieświadomie podpisałem umowę z szatanem i to za 3 złote. Wpuściłem do naszego nocnikowego nieba, gdzie audycje nigdy się nie kończą. I gdzie zawsze się dodzwonisz, wpuściłem tam samego szatana. To za 3 złote. Chyba jestem największym frajerem w historii, nie? Ludzkości. Ze mnie tam się śmieją teraz gdzieś tam w piekle, w niebie, w czyśćcu. No, jeden tam sprzedał duszę za piękny samochód, willę, sławę, bogactwo, drugi tam za jakąś moc niesamowitą, a krawiec za 3 złote. I tak jak pójdę do tego piekła, może to tam tak diabeł tam gdzieś w recepcji, ten co tam sprawdza dokumenty, powie: co? Zaraz, to chyba jest jakiś błąd. Za 3 złote? Przepraszam, naprawdę pan sprzedał duszę za 3 złote? Przepraszam, mamy tutaj Michael Jackson, sława, wielki gwiazdor, cały świat go zna. Mamy tutaj Billa Gatesa, wielkie bogactwo. A pan 3 złote? Nie, to musi być jakiś błąd, zaraz sprawdzę. I tam dzwoni: przepraszam, pan Behemoth? Dzień dobry, tu się kłania młodszy demon 7 levelu. Panie Behemocie, mam tutaj taki przypadek, no sprzedał duszę za 3 złote, tak? Tak? Czyli sprzedał to sprzedał, tak? No dobrze, ale za 3 złote to mam wpuścić. A który krąg piekielny? Czwarty, tak? Czwarty krąg piekielny za 3 złote. No dobrze. Dobrze, to do widzenia. Tak, proszę pana, no wygląda na to, że to jednak prawda. No, sprzedał pan duszę za 3 złote. No, wie pan, no trzeba było myśleć i wiedzieć, jak się podpisuje cyrografik, no to nie za 3 złote. No to proszę pana, ja nic nie poradzę. Ja tu tylko przyjmuję do piekła, no. Ale zawsze może pan złożyć skargę. To tam pierwsze drzwi na lewo i tam wchodzę, otwieram takie drzwi, a tam taki 50-metrowy demon z takim płonącym mieczem i taka mała karteczka, tam jakiś tam Henryk Belial albo jakiś tam Zdzisław Behemoth, dział skarg i tak stoi przede mną taki demon, kurwa, 100-metrowy z mieczem ognistym, oczy mu płoną i czego?
3: Dzień dobry. Chciałem się odwołać od wyroku piekielnego.
0: Nie, to tak nie miałbym śmiałości chyba się zgłaszać skargi.
3: I tak to jest.
0: Szatany dawno już tu są, pisze Becia. No Becia się przyznała, że jest czarownicą. Więc... I następna audycja prawdopodobnie będzie o okultyzmie, o magii. I to uwaga, o prawdziwej magii. Nie o jakiejś tam magii wymyślonej, bajkowej, tylko o prawdziwej magii. Takiej, która działa, faktycznie. No,
4: więc... Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Buków ksi. 20 zł. Czy krawczyzm ma skodyfikowane 10 przykazań? Jeśli nie, to zamiast donatować... Nocniki kupią sobie złotego cielca za 1 000 000 pieniędzy.
0: No. Ciekawe. Ciekawe. Dzięki wielkie, panie. No tu chyba literówka, nie Bukowski. Bukowski oczywiście. Ale zacny donate, zacny. Myślę, że to jest może nie święty, ale bloglosławiony. Bloglosławiony słuchacz i nadający. Czy krawczyzm ma skodyfikowane 10 przykazań? Jeśli nie, to zamiast donate'ować, nocniki kupią sobie złotego cielca. No właśnie. I kupili sobie mikrofon lampowy za 100 tysięcy złotych i przemawiali do niego i upajali się głosem swym. A wtedy krawiec rozbił mikser, kopnął mikser, zszedł z góry, kopnął mikser. No, muszę coś takiego wymyślić. 10 przykazań. No było takie 10 przykazań Radia Maryja, tutaj czytam. Nie będziesz miał radiów cudzych poza moim. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz odbierał radia mego bez wpłaty. To też mi tu pasuje. Pamiętaj, aby w dzień święty rentę przysłać. Właśnie. Czci ojca swego i rozgłośnie swoją. Tu czci ojca prowadzącego powinno być. To zostało zmienione tutaj, widać, te przykazania. Już ktoś ingerował. No. Nie zagłuszaj, nie cudzosłysz, nie przestrajaj. Nie unikaj fałszywego świadectwa na antenie mojej. Nie pożądaj Maybacha dyrektora swego. Ani żadnej kasy, która jego jest. No. Będziesz wspierał ojca dyrektora swego z całego serca swego, z całej duszy swej, z całej renty swej i ze wszystkich sił swoich, a rozgłośnie jego jak siebie samego. Enter.

0: No. A znacie przypowieść o słuchaczu roztropnym, który... O słuchaczu roztropnym, który wpłacał po 3 złote, ale do każdej audycji. A był też taki, co wpłacił 100 i potem już nigdy nic nie wpłacił, zapomniał, tylko słuchał. I właśnie ten roztropny słuchacz, który wpłacał po 3 złote, to jest wzór dla was. A jednocześnie ten, co wpłacił 100 też jest wzorem dla was.
1: Eurynom, 10 złotych. Jam jest jeno słuchacz, być może ociupinkę gorliwy, ale w dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze.
0: Słuchacz gorliwy, to pięknie. Słuchacz gorliwy. Muszę też to gdzieś tam umieścić. Słuchacz gorliwy. Słuchacz roztropny, słuchacz gorliwy, słuchacz awanturujący się, w krawacie słuchacz, słuchacz sapiący, słuchacz radia niewyłączający, słuchacz cnotliwy, słuchacz bucowaty, słuchacz, no, takie przypowieści. Jam jest jeno słuchacz, być może ociupinkę gorliwy, ale w dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze. W dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze. No, poeta, geniusz. Ale 10 zł wpłacił. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.

siedem grzechów głównych, nie wiem, trzeba by się zastanowić. Nie będziesz o rowerze wspominał nadaremno, no, irytując krawca swego. Przede wszystkim nie wolno Kloda chwalić tutaj. To jest pierwsze przykazanie. Nie będziesz chwalił Kloda. Nie będziesz się spóźniał na audycję. Pamiętaj, aby radio swe wyłączyć. No, to też grzech właśnie, nie wyłączenie radia. Bez tematu dzwonić nie będziesz. Jam jest albowiem nadający niecierpliwy i srogi. I tych, którzy mnie nie posłuchają, zbanuję na 7 dni. Siódmego po 7 dniach, na 7 dni zbanowan, 8 dnia odbanowan i na antenę powrócą.

O, grzesznik się odezwał. Chciałbym pochwalić potrzebę za bardzo fajną audycję, przy której miło mi się robiło różne rzeczy. Ciekawe jakie, cholera jasna. To Etam napisał. No to jest wielki grzesznik. Różne rzeczy robił. No, nie wolno chwalić potrzeby w krawcowych audycjach. To jest może nie ciężki grzech, ale to jest działanie wbrew duchowi radiowemu, memu.

No, zgadzam się z Grześkiem, że Etam nie zrobi furory, jak się nie pokaże na YouTubie. Znaczy, jak go nie będzie na YouTubie, no. Tak naprawdę YouTube nie ma dzisiaj konkurencji za bardzo. Wszystkie jakieś bitchuby, jakieś inne... nawet anchory, czy tam inne rzeczy, no to raczej tak daleko wszystko ma do YouTube'a, nie? Świat się kręci, świat internetu się kręci wokół YouTube'a, Facebooka, Instagrama, ewentualnie jakiegoś innych tam TikToków. Krawiec, nie chcesz wiedzieć, ale chodzi o muchy. No, masz rację, że nie chcę wiedzieć. Muchy. Co, masz muchy w nosie? Etam? Muchy? A czy ja powiedziałem, że się nie pokażę?

wśród takich drobnych grzeszków to jest przerywanie na pewno. Niedobrze jest przerywać. Pamiętaj, by cierpliwym dzwoniącym być. I kiedy kolej twa przyjdzie, zostaniesz wskazany palcem nadającego swego, Bożym. Tak więc cierpliwość na antenie jest cnotą, zdecydowanie. Na pewno też warto zadbać o odpowiednie warunki do rozmowy, o zasięg, o to, żeby nie przerywało. Jest na przykład słuchacz, który zawsze mu tam coś przerywa, faluje. Nie będę pokazywał palcem, bo to nie chodzi o to, żeby wytykać i piętnować. Ale bym go zakopał po prostu po szyję w piachu i cegłą nawalał w łeb, jakbym takiego dorwał.

Właśnie czytałem informację, że prokuraturzy, kononowisz gadam, że prokuraturzy z New York wysłali informację do oficjeli z Florydy, że mają przygotować Palm Beach na ewentualne manifestacje związane z aresztowaniem Trumpa. No, to dzieje się. Coś na całym świecie się dużo dzieje, nie? I takie się dzieją rzeczy, że... No, że skala tych wydarzeń jest bardzo duża. To co, dzwoni ktoś do mnie jeszcze, czy kończymy?

chyba nie będę odbierał drugi raz tej samej osoby. Jakiś wybredny się zrobiłem, bo Michał znowu dzwoni, a nie wiem, czy mam ochotę rozmawiać tak drugi, trzeci raz z tymi samymi osobami. Ktoś nowy musi być, ktoś nowy. Ale chyba nie będzie nikogo nowego. Kończymy, zresztą już mi się tak nie chce w ogóle gadać. Jakiś taki oklapu się zrobiłem, śpiący, zmęczony. Jak mówiłem, miało być króciutko i w sumie nastawiam się już na jutrzejszy dzień. Jutro może będzie jakaś ciekawsza audycja. A się pośmialiśmy, dobra, fajnie. No, też tu ludzie już znikają, niektórzy z czata. Już późno, późno, no to jest jednak czwartek, a nie piątek. Znaczy już jest piątek, ale zaczęliśmy w czwartek. Tak więc sorry Michale, wybacz. Ale następnym razem. No, wybredny się zrobiłem. Dobra, no to kończymy w takim razie. Trzymajcie się, dzięki, wesoło było. Tak, zgadzam się z Nitką, dosyć wesoło dzisiaj. Jakoś taki głupawy nastrój mam to. To wtedy tak bierze na żarcenie. No dobra, no to do jutra w takim razie. O 21:00 zbiórka. I proszę przyszykować portfeliki. I do usłyszenia.

0: Witamy moi mili państwo, tu Ania z Trójmiasta, a z Dolnego Śląska?
1: Gumball, witam.
0: Witamy w nocnym radiu na audycji Para w Gwizdek. Tym razem więcej faktów poprosimy. I taka nowość dzisiaj, łączymy się przez Discorda, także kto ma ochotę w jakimkolwiek momencie się wypowiedzieć w temacie audycji, to zapraszamy na Discorda, a Gumball objaśni, jak proste jest to zadanie.
1: Jest to bardzo proste zadanie. Wchodzimy w link, który jest podany w opisie. Jest to link Discordowy. Pisze tutaj, dziś łączymy się na żywo przez Discord i tam jest właśnie ten link. Wchodzimy w link. Jest tam, trafiamy wtedy do sekcji przywitaj się, czyli witamy się i po przywitaniu się dostajemy rolę nocnika, którą możemy w tym momencie dołączyć do kanału głosowego i po tym już będziecie przerzuceni na radio. Właśnie w ten sposób to dzisiaj działa. Prawdopodobnie nie będzie to na stałe, jest to dzisiaj testowo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będzie później. Jeżeli to zadziała, to może będzie osobny Discord do radia, może coś innego. W tym momencie po prostu eksperymentujemy, patrzymy się, co działa, co nie działa.
0: Właśnie, a dzisiaj więcej faktów to audycja na bazie takiej książki Factfulness autorstwa Hansa Roslinga, która co prawda była wydana w 2017 roku, ale myślę, że wciąż aktualna, chociaż test, który robiliście, to już był zaktualizowany, bo tam były dane z 2022 roku, bo tak w zapowiedzi był też link do takiej ankiety. Tam jest 13 pytań o taką ogólnoświatową sytuację i to ma nam dać taki obraz, jaka jest nasza faktyczna wiedza o świecie. I jeśli zdobyliście mało punktów, to się nie przejmujcie, bo taki generalnie jest niestety trend, że bardzo niskie wyniki są w tej ankiecie, bo jakoś tak jest właśnie, że świat nam się wydaje gorszy niż jest w rzeczywistości. Jakby nie zauważamy tych zmian. Jest wiele instynktów, które za to odpowiadają i sobie tutaj właśnie dzisiaj je przeanalizujemy, nazwiemy i zastanowimy się, jak można z tym swoim pesymizmem o kondycji świata walczyć. Jak już mówiłam, ta książka jest z 2017, ja ją dostałam, słuchajcie, w 2020, jak się zaczęła pandemia, od mojej przyjaciółki i to miało być chyba tak, żeby mi może humor poprawić, a może chodziło też o to, żebym się w szurwersum za bardzo nie osuwała. Myślę, że te obie kwestie miały znaczenie. Ale no niestety czasami tak jest z tymi książkami, że one muszą dojrzeć do przeczytania. I teraz jakoś bardziej potrzebowałam poprawy humoru i właśnie sobie ją niedawno przeczytałam. No książka no niby takiej średniej grubości, ale jako, że jest to książka właśnie o faktach, to 100 stron tej książki to jest dokładne opisanie, skąd te dane, na jakiej podstawie te pytania były tworzone, odpowiedzi. No także tak, no książka o faktach, to o tych faktach jest tam sporo, także książkę wam polecam. Szybka, lekka i łatwa lektura wbrew pozorom, mimo że właśnie o faktach, o świecie, o liczbie ludności, ubóstwie i innych takich kwestiach opowiada. I co? I myślę, że moglibyśmy może zacząć trochę od tej ankiety po prostu i zobaczymy. O tej książce już było. No tak, tutaj słyszałam, że już Kotkiewicz o tym opowiadał. No przepraszam, ja nie znam całego archiwum nocnego radia, nie wiem, czy pewnie to na nocnym radiu było, ale nie, no, ja też tej audycji nie słyszałam, myślę, że nie zaszkodzi, żebyśmy sobie jeszcze raz o tym opowiedzieli, a dzisiaj też przede wszystkim testujemy Discorda. Także
1: dokładnie.
0: Jak ktoś chce wspomnieć o tej audycji, jak to wtedy zrobiliście i co tam się działo, do jakich wniosków doszliście, to zapraszamy. Połączcie się przez Discorda z nami i opowiedzcie o tym, jak to było teraz. A teraz po prostu ja z Gabolem opowiemy naszą wersję. No i przede wszystkim zobaczymy, jak nocnikom tym razem poszło z tą ankietą. Nie wiem, czy wtedy robiliście tą ankietę, a my sobie właśnie teraz sprawdzimy, jak stan wiedzy nocnikowej o świecie wygląda.
1: To ja jeszcze raz przypomnę, bo tutaj trzeba powtórzyć. Jeżeli chcemy tutaj porozmawiać, to wchodzimy na czat głosowy, dlatego że nie ma poczekalni, a jest to traktowane jako poczekalnia i jest kanał, którego nie widzicie, ale on jest, na którym w tym momencie jesteśmy i możemy przerzucić każdą osobę na ten kanał radiowy. Także tak to wygląda. A jeszcze chciałem Ci, Aniu, powiedzieć, bo chyba mnie za głośno znowu słychać, ale to już tym razem nie u mnie problem, tylko chyba u Ciebie troszeczkę balans jest źle ustawiony.
0: Dobra, zmniejszyłam Gambola, podgłośniłam Ciebie. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej. A ja tutaj chcę przejść do tej ankiety naszej i Wam ją wrzucę po prostu na screena. I co? Lepiej troszeczkę?
1: No ja nie odpowiem na to pytanie, niestety. Musimy poczekać na czat.
0: Co tam na czacie mówię?
1: No, ale w ogóle ten temat jest dla mnie bardzo ciekawy, chociaż nie mam kompletnie pojęcia, jak to wygląda, jeśli chodzi o pesymizm i te nastawienie, jak to u ludzi wygląda, bo nigdy tego tematu nie badałem. No, ta książka to teoretycznie przedstawia, że to faktycznie istnieje. Tam trochę tego poczytałem, tych informacji, które mi tam dałaś. To bardziej skupiało się na takim geopolitycznym aspekcie świata, czyli podziałach klasowych, dzietności i globalnym ociepleniu, takich po prostu rzeczach związanych z tu i teraz. Także no to są rzeczy, które gdzieś, no ja wiem, widzę, co się dzieje. Ale powiedzmy, nie mam takiego odniesienia względem innych ludzi, więc tutaj będzie mi ciężko coś powiedzieć od siebie, ale na pewno chciałbym trochę posłuchać, co inni mieliby do powiedzenia, jak oni widzą, jak ten świat idzie. Czy według nich to wszystko idzie właśnie źle, tak jak to większość ludzi mówi, czy idzie to dobrze i właśnie idzie do przodu. A tutaj się wkradł, bo ma możliwość, Czektul.
2: Dobry wieczór. Pytanko na szybko, sprawy techniczne. Kto z was jest hostem na audycji?
0: Ja niestety.
2: Okej. Powiedz, Gambol, jakie zdanie?
1: Raz, dwa, trzy.
2: Powiedz, Ania, jakie zdanie?
0: 5, 6, 7.
2: Okej, kliknij prawym na Gambola. Masz tam suwaczek, głośność użytkownika. Daj mu na 85%. Albo na 70.
0: No jest.
2: Dobrze. Teraz powiedz, Gumball, zdanie.
1: No raz, dwa, trzy.
2: Powiedz raz, Ania.
0: 5, 6, 7.
2: Powinno być w miarę równo. Potwierdźcie na czacie. Już wam nie przeszkadzam. Hej.
1: Okej, cześć.
0: Hej. Czyli ja jestem cały czas za cicho.
1: No to faktycznie u ciebie ten mikrofon jest taki trochę cichy.
0: Dobra, czekaj.
1: Ja starałem się wyciszyć.
0: Teraz powinno być lepiej. Co wy na to? No dobra, słuchajcie. Ja pierwsze, co można obwinić za to, że taki mamy pesymistyczny obraz świata, to są oczywiście media. Tutaj fajnie w tej książce autor porównuje, że wiadomo, media filtrują nam to, co się dzieje na świecie, takim filtrem przerażenia, tak? Bo wiadomo, dobra wiadomość to żadna wiadomość, więc epatują nas tymi złymi historiami. No, na przykład taka informacja, nie wiem, tam z zeszłego tygodnia, czy tam sprzed kilku dni, pierwsza tam na fakcie, no pytanie, kto tam czyta fakt, no różne są te serwisy. Szok na wycieczce szkolnej w zatorze, 13-latka urodziła dziecko. No ja już się boję, bo moje dzieci niebawem na wycieczkę szkolną jadą. No i tak, no i taka wiadomość to faktycznie

0: to będzie pewnie na palcach jednej ręki w ciągu roku policzyć, nie? Więc tak to wygląda. No i jakiś drugi portal, TVN24, informacja z dzisiaj, katastrofa śmigłowca z prezydentem Iranu, wiadomości bardzo niepokojące. Potem, o, to, ta informacja to zabawna, no ale też może taka właśnie zasmucająca. Czekał na prostytutkę, okazała się nią jego żona, interweniowała policja. To akurat wydarzyło się w Kolumbii. Pan Kolumbijczyk wracał sobie zmęczony po pracy, no ale nie aż tak zmęczony, żeby nie zahaczyć po drodze do domu o dom publiczny. No i poszedł tam. No i czekał, aż tam jeden klient skończy. No i usłyszał proszę od pani obsługującej i poznał ją po głosie, tak? To była jego żona. Strasznie się pokłócili. On pobił kobietę. No i pytanie, Gumball, kto tu jest bardziej winny w tej sytuacji? Ten mąż, co chciał zdradzić żonę w domu publicznym z prostytutką, czy ta żona, która po prostu chciała do budżetu domowego dorobić w ten sposób? Jakbyś tutaj moralnie ocenił sytuację?
1: Powiem tak, Jezus mówił o prostu, nie, no żarty. Jeśli chodzi o moje opinie na ten temat, a kurde, to jest problem, ale wydaje mi się, że chyba mężczyzna raczej, ale kurde, no to jest takie 50-50, no to jest takie pytanie, co gorsze, czy osoba, która, nie wiem, pobiła kogoś, czy osoba, nie wiem, kogoś, nie wiem, lekko gwałciła, takie, no 50-50, ciężko powiedzieć.
0: No, ja tutaj nie, że przez solidarność jajników, ale jednak powiem, no, że to kobieta jest tutaj jakby moralnie wygrana, no bo ona chciała dorabiać do budżetu domowego, a on chciał wydawać. Prawda? Więc gdyby.
1: No, widzę, że nadal jestem za głośny. Ja się postaram u siebie wyciszyć. Zrobię teraz tak. Tam 50%. I teraz u siebie jeszcze siebie wyciszę. Więc jeżeli teraz będę za głośno, no to ja już nie wiem. Mam nadzieję, że jest ok.
0: Gambo, a ty jakieś informacje takie, które cię zszokowały, przykuły twoją uwagę z ostatnich dni?
1: Nic. Kompletnie pustka. Ja mówię, nie siedzę niestety w tych tematach. Chciałbym bardzo być osobą, która dałaby ci jakieś ciekawe informacje na ten akurat temat. Ale jak w wielu tematach jestem jako tako, coś tam wiem i coś tam powiem, to tutaj kompletna pustka. Mogę skomentować akurat temat, ale czy coś takiego słyszałem, że coś złego się działo? No mogę powiedzieć, że nie wiem, ostatnio w komputerach mówili, że jak się odpali, to wszyscy cię hakują i będzie źle, bo jak się odpali stary system, to wszyscy tam zhakują. A prawda była zgoła inna, była bardziej optymistyczna, że trzeba się postarać jednak, żeby tak się stało. No ale mówię, no jeśli chodzi o znaczy może nawet nie geopolitykę, tylko takie sprawy, aspekty socjalne, czegoś takiego, no to nic takiego nie
0: No ale
1: słyszałem.
0: nie, no bardzo dobrze w temacie audycji powiedziałeś, tak, że początkowo ta informacja wydawała się mega pesymistyczna, tak? A jak się wgłębiłeś w ten temat, to się okazało, że no generalnie jest to trudne do zrobienia, tak? I nie jest wcale tak źle i zagrożenie nie jest takie duże.
1: No tak, no to jest często podawane, tak jak są takie przypadki clickbaitów, na przykład no, użytkownicy jakiegoś tam banku, na przykład Millennium, PKO, Santander, ING, nieważne. Miejcie się na oku. I nagle o co tu chodzi? Ktoś kradnie pieniądze, wchodzi ten, a tu się okazuje, że po prostu są wysyłane jakieś tam SMS-y, które ewidentnie nawet wyglądają jak scam. I to jest taki clickbait pokroju, zabiorą ci pieniądze. No zabiorą pieniądze, tylko jak się postara człowiek i coś zrobi faktycznie. Więc w tym nagłówku jest taki clickbait. Wydaje mi się, że to jest najważniejszym problemem tego właśnie budowania negatywnej wizji przez media, bo na ludzi bardziej działają negatywne emocje niż te pozytywne.

0: efektywne. Prędzej przeczytamy na przykład kto umarł, niż kto się narodził.
1: Otóż to. No i myślę, że możemy teraz właśnie przejść sobie do tej ankiety i waszych wyników. I możemy sobie po prostu każde to pytanie omówić i skąd się po prostu biorą te złe odpowiedzi. Pierwsze pytanie było, jak zmieniała się roczna liczba zgonów w wyniku klęsk żywiołowych na przestrzeni ostatnich 100 lat. No i pierwsza odpowiedź to była wzrosła ponad dwukrotnie, pozostała na tym samym poziomie i zmniejszyła się o ponad połowę. I ta odpowiedź jest prawidłowa. I tylko prawie 31% z was odpowiedziało prawidłowo. I generalnie, bo ta ankieta przez autorów tej ankiety, przez autora tej książki została już przeprowadzona wielokrotnie w wielu krajach, w różnych grupach społecznych. I tak średnio im wychodzi, że na to pierwsze pytanie jest 84% złych odpowiedzi. Także my i tak jesteśmy lepsi od tej średniej, bo mamy tutaj tylko 70% złych odpowiedzi. Tak, a w ogóle jakbyście chcieli, to ta ankieta w wersji angielskiej jest na Gapminder Test. W ogóle jest to taka cała fundacja Gapminder, założona właśnie przez Hansa Roslinga. On napisał tą książkę, ale generalnie on razem ze swoim synem i swoją synową właśnie prowadzili, no teraz już tylko ten jego syn z synową, tak, bo niestety Hans Rosling właśnie tuż w trakcie pisania tej książki dostał diagnozę raka trzustki i w roku 2017 zmarł. No to można powiedzieć, że ta książka to właśnie było takie uwieńczenie tej jego wieloletniej pracy jako propagatora właśnie tej wiedzy opartej na faktach, tak, szerzeniu takiego podejścia do danych racjonalnego. No i myślę, że tutaj właśnie to, że nam się wydaje, że tych ofiar, klęsk żywiołowych jest tak dużo, no bo jeżeli się coś dzieje, jakaś powódź, pożar, no to po prostu media nas tym epatują. Tak jak przed tygodniem dostaliśmy biegły świat wiadomości o tej powodzi w Brazylii, no to przerażające, wiadomo, filmy. Już tam 140 osób zginęło, kolejne 140 jest zaginionych. No i dobra, no dodamy to sobie, jest 280 osób, prawdopodobnie nie przeżyło, ale dostajemy też informację, że 700 tysięcy osób musiało opuścić swoje domostwa. No to jak sobie to podzielimy, to wychodzi nam, że niecałe pół promila osób z tych, których ta powódź dotknęła, zginęło. No wiadomo, każde życie jest ważne, ale jednak jest to ułamek, tak, tych ludzi, którzy zginęli z tej liczby osób, którzy musieli się z tą katastrofą zmierzyć. No i faktycznie na przestrzeni lat po prostu te społeczeństwa są bardziej przygotowane, tak, na te katastrofy i sobie lepiej dzięki technologii i jakimś tam procedurom i wszystkiemu radzą sobie. No też ta pomoc międzynarodowa też jest lepiej, więc tutaj jest dobrze, tylko jest właśnie kwestia chyba tej medialności tych klęsk żywiołowych i stąd te będą odpowiedzi. Jak ty to czujesz, Gumball?
0: Chciałbym coś powiedzieć mądrego. Dzisiaj jestem kompletnie niemyślący. To chyba ta pogoda. Ale co do tych klęsk, no to wydaje mi się, że po prostu widzimy coraz więcej tych informacji, dlatego jest taki przekrój, że więcej ludzi myśli, że jest tych klęsk więcej, no bo więcej ich widzimy w mediach, coraz więcej gdzieś one się pojawiają. Te negatywne rzeczy się też nakręcają, coraz więcej ludzi korzysta z, prawda, technologii. Tutaj mówimy social media najbardziej, bo one się w ten sposób przekazują. No i chyba to najbardziej powoduje to właśnie popychanie tych informacji. No one wiadomo też w innych miejscach zmagają się. No jeśli chodzi o o te miejsca, gdzie nie ma dostępu do internetu albo jest o wiele mniejszy, no tutaj ciężej byłoby powiedzieć mi, co byłoby przyczyną. Ale w miejscach, gdzie ten internet jest, no to wydaje mi się właśnie, że tak to jest.
1: No, bo tak jak mówisz teraz dzięki tym socjalom, to każda osoba, która uczestniczy w tej klęsce żywiołowej, może swoją relację dać, nie? Czy na jakimś Instagramie, Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. I to się zwielokrotnia. No i też jest coś takiego, że faktycznie te klęski żywiołowe teraz są tak wykorzystywane do dostraszenia ludzi, tak, w kwestii tej zmiany klimatycznej. I też ludzie mają chyba takie czasami poczucie, w takie poczucie są wpędzani, że to się nam należy. Za to, co zrobiliśmy planecie, to nam się to należy i nic dziwnego, że ludzie giną, bo są sami sobie winni, nie? I to własnymi rękami do tego doprowadziliśmy. Więc tak, to pierwsze pytanie się prezentuje. Kolejne jest o odsetek dziewcząt w krajach o niskich dochodach w 2020 roku, który uczęszczał do szkoły, co najmniej do 20 roku życia. No i teraz pytanie, co to są te kraje o niskich dochodach? Według kryteriów przyjętych tutaj właśnie przez autorów, to są takie kraje, gdzie do rozporządzenia na jedną osobę, na jeden dzień jest 2 dolary i mniej. No i w takich krajach, to w tak skrajnie biednych krajach, tak, nawet tam około 60% dziewcząt chodzi do szkoły. Także. No i tutaj też byliście, nie no, tutaj byliście gorsi akurat, bo na to pytanie jest 84% złych odpowiedzi, a u nas tylko 11% wskazało dobrą odpowiedź. No i też właśnie słuchajcie, jest ciekawe, jak sobie prześledzicie, jak się te prawidłowe odpowiedzi rozkładają na kraje. W Polsce generalnie 14% ludzi dobrze odpowiedziało na to pytanie, ale w takich Indiach już 30% odpowiedziało dobrze. W południowej Afryce 27%, w Malezji 26%, na Filipinach 25%, a w Kanadzie tylko 6%, w Norwegii 8%, a w Japonii 9%. Czyli to jest po prostu tak, że jeżeli to jest jakiś kraj, którego ten problem już od dawien dawna nie dotyczy, gdzie już od dawien dawna wszystkie dziewczęta chodzą do szkół, bo są to kraje o tych wyższych dochodach, no to po prostu nie mamy najzwyczajniej w świecie wiedzy i właśnie jakimś stereotypem się kierujemy albo po prostu strzelamy. A te kraje, gdzie to się zmienia, gdzie się nad tą kwestią pracuje i gdzie te osoby na przestrzeni swojego życia widzą tą zmianę, że faktycznie teraz dziewczęta w większości chodzą, a tam 20 lat temu nie chodziły, no to te kraje, których to dotyczy, odpowiadają lepiej i zdają sobie sprawę z tych zmian.
0: Więc no tak. Chyba raczej, tak, to jest chyba raczej właśnie, tak jak mówisz, spowodowane tym, że to też bardziej wydaje mi się, że chodzi o aspekt jakby kulturowy. Też to są różne kultury. I patrzą się trochę inaczej na kraje, które wydają się, tak jak mówisz, właśnie stereotypowo biedne. Tam, gdzie właśnie wydaje się, że jest ta bieda, to kojarzy się z tym, że raczej ta edukacja stoi na niskim poziomie.
1: W ogóle spośród 195 krajów obecnie tylko 27 określa się mianem krajów o niskich dochodach. A tylko w 11 z nich niby występują duże nierówności między płciami w szkołach podstawowych. To są takie kraje jak Afganistan, Gwinea, Sudan Południowy, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Bissau, Jemen, Czad, Niger, Erytrea, Mozambik i Somalia.
0: Czuję, że pan Sejrowski by trochę wiedział na ten temat, mimo że on jest takim trochę człowiekiem konserwatywnym i on lubi powielać stereotypy, to myślę, że w wypadku antropologii to wiedziałby, o czym mówi.
1: No i ogólnie rzecz biorąc, faktem jest, że w tych krajach o niskich dochodach dziewczęta po osiągnięciu dojrzałości płciowej częściej niż chłopcy porzucają szkołę. I mówi się, że często jest to z powodu złych albo braku toalet w szkołach. wiadomo, oj, o co chodzi. Tak. No bo kiedy dziewczyna jest już dojrzała, to potrzebuje toalety, żeby się ogarnąć raz w miesiącu, prawda? Przynajmniej wtedy. No i jeszcze tutaj jest ciekawe spostrzeżenie, co, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na to szkolnictwo. No bo wiadomo, 90% krajów na całym świecie zamknęło szkoły i nadal tam nie jest dokładnie obliczone, czy przez to dużo osób nie wróciło do szkół. No ale UNESCO szacuje, że 11 milionów dziewcząt mogło nie wrócić właśnie z powodu tej pandemii. No bo też pandemia przyczyniła się niestety do tego, że ten wzrost ekonomiczny też został przystopowany, więc ze względów tych ekonomicznych dziewczyny niektóre 11 milionów wciąż musiały zostać w domu. A czemu w ogóle ta edukacja dziewcząt jest taka ważna? No bo jeśli dziewczyny dłużej chodzą do szkoły, no to później zakładają rodziny, później stają się matkami, mają mniej dzieci, więcej zarabiają i generalnie tak jest też wydźwięk tej książki, że to właśnie od edukacji kobiet najbardziej, tak powiem, los tej planety zależy. Trzecie pytanie, o, to jest o liczbę ludzi. Tam było tak, że każdy ludek reprezentuje 1 miliard ludzi. Teraz żyje nas 8 miliardów. I która mapa pokazuje to, ile nas jest najlepiej? No i okazuje się, że najlepsza, tak jak ten rozkład jest, to jest ta mapa druga, gdzie macie jednego ludka dla Ameryk, jednego ludka dla Europy, 1 miliard dla Afryki i aż 5 miliardów dla Azji. No i tutaj na to pytanie, jak podsumować odpowiedzi z wszystkich krajów, to jest tylko 30% ludzi dobrze odpowiada. No i tutaj się wasze odpowiedzi pokrywają, też 30% osób dobrze odpowiedziało. No i tutaj jak jest wytłumaczenie tego, że tak dużo osób udziela błędnych odpowiedzi, no bo nie zdajemy sobie sprawy, nie, że większość z nas jednak żyje w Azji. Autorzy podpowiadają, żeby sobie zapamiętać to można taki pin kod od lewej strony patrząc sobie zapamiętać 1115, ale uwaga, w 2025 ten PIN kod się zmieni, bo faktycznie ta populacja Afryki wzrośnie, ma wzrosnąć do 1,5 miliarda ludzi, czyli w zaokrągleniu będzie to już 2 miliardy. Więc tak, ta populacja Afryki wciąż rośnie. Także tak wygląda to pytanie o rozkład populacji na świecie. Tutaj dobrze odpowiedziałeś, Gumball, na to pytanie?
0: Rozkład nie, tutaj całkowicie źle odpowiedziałam na to pytanie.
1: No ja tutaj też odpowiedziałam, bo ja jednak zostawiłam te 2 miliardy dla Afryki, bo myślałam, że tam jednak tych ludzi jest trochę więcej. No ale jak widzicie, no ma być więcej, także trochę się pospieszyłam. I tutaj też miałam źle. Czwarte pytanie. Ile dzieci do pierwszego roku życia na całym świecie zostało zaszczepionych przeciwko jakiejś chorobie? Tutaj też 73% błędnych odpowiedzi, jeśli brać pod uwagę odpowiedzi całego świata. A u nas, no, pokrywamy się z tym. 30% z was dobrze odpowiedziało, że ponad 85% dzieci do pierwszego roku życia jest poddawanych tym podstawowym szczepieniom. No i tutaj generalnie ten rozwój opieki zdrowotnej, to fajnie opisuje właśnie ten Hans Rosling, jak to się dzieje, że to jest w ogóle możliwe. No bo on tam jako lekarz, jako współpracownik wielu organizacji międzynarodowych, no też przy tych szczepieniach właśnie w tych krajach biedniejszych w Afryce dużo dużo działał. No i raz taka firma tam ze Szwajcarii się zgłosiła właśnie, chyba właśnie do UNICEF-u, że za jakąś dziwnie niską kwotę oni tam zaszczepią miliony dzieci. No i mu się to wydało mocno, tej organizacji wydało się to mocno podejrzane i on został wysłany tam, żeby sprawdzić, jak to jest w ogóle możliwe, że oni chcą to tak tanio, jakaś nowa firma farmaceutyczna ze Szwajcarii chce to zrobić. I okazało się po prostu, że właśnie mają jakąś rewolucyjną linię produkcyjną, która bardzo przyspiesza proces produkcji i stąd ta niska cena tych szczepionek w ich ofercie. Także dzięki technologii, dzięki rozwojowi te szczepienia stosunkowo tanio serwowane nawet w tych najbiedniejszych krajach są możliwe. No i dzięki temu wiadomo, mniej dzieci umiera. No i z tyłu głowy pewnie często pojawia się takiego, czy jest sens pomagać, szczepić tak, tych biednych, przecież oni będą mieć jeszcze wtedy więcej dzieci i ta nasza planeta się przegrzeje. No i to jest taki niefajna myśl, ale ten autor też ją obala, bo mówi, że to, co powoduje właśnie ten przyrost naturalny, to jest właśnie ta bieda i ta umieralność tych dzieci, tak? Bo najważniejsze, co trzeba zrobić, to jest jak najszybciej te kraje, te społeczności z tej biedy po prostu wyrwać. I wtedy ta też edukacja, szczepienia i to powoduje, że mniej dzieci się rodzi i planeta się nam nie przeludni. No dobra, następne pytanie. Ile ludzi na świecie ma dostęp do prądu? I tutaj patrząc na wszystkie odpowiedzi średnio na świecie, to 78% błędnych. No i wy to tylko 11% z was dobrze odpowiedziało. To też chyba wynika z tego, że jesteśmy właśnie z tej najbogatszej Europy i też jest taka tendencja właśnie, że w tych krajach zelektryfikowanych już od dawna te odpowiedzi są błędne, nie? Jak zobaczymy na odpowiedzi dawane właśnie przez ludzi z Afryki czy z Azji, to tam tych odpowiedzi poprawnych będzie więcej, no bo znowu, to nas po prostu nie dotyczy i myślimy jakimiś stereotypami, wyobrażeniami o tym, jak to wygląda. Także, no tak, obecnie 90% ludzi ma już dostęp do prądu, tylko pytanie, co ten dostęp oznacza? No, czasami oznacza to, że na przykład w ciągu tygodnia masz 60 przerw w dostawie prądu, nie? Także to trzeba mieć świadomość, że to ten dostęp to nie jest taki na 100%, ale po prostu jest tam wciąż jeszcze dużo do zrobienia, ale ważne jest to, że jest. Co tam się dzieje na czacie? Czy ktoś o coś pyta, komentuje? Daj ankietę, czy dzieci umierają od szczepień, to na jakiejś innej audycji.
0: No ja tu nie widzę zbytnio żadnych rzeczy. Morgan odgadł zagadki wszechświata. No właśnie, jakieś tematy spoza audycji. Co to ma być? Jakiś Mediamarkt? Daj ankietę. A właśnie, daj ankietę, czy dzieci umierają od szczepień. No aktualnie nie wiem, czy jest, byłoby to sensowne robić ankietę. Ja zresztą nie mogę, bo nie jestem zalogowany na nocne radio. Nie wiem jak ty, Ania.
1: Nie, ankieta a propos umieralności po szczepieniach. To jak będziemy sobie o kiedyś audycję o szczepieniach covidowych robić. To wtedy. Ale to
0: ile
1: jeszcze.
0: Ile takich audycji było? To po co robić, jak można sobie wpisać na YouTube i można znaleźć od respektowanych osób, które mają doktorat albo znają się na rzeczy. Nie mówię o szurach. Tylko można znaleźć rzetelne źródła i posłuchać na ten temat, a pewnie ta odpowiedź jest bardzo łatwo dostępna, więc tutaj nie ma co pytać, bo ja obstawiam, jakie byłyby wyniki, a jeżeli kogoś to ciekawi, to po prostu sobie wygooglujcie i tyle. Ja nie wiem, żeby nie było. Ja nie wiem, więc ja nie odpowiadam i nie mam zamiaru odpowiadać, bo to jest pytanie pułapka.
1: Ja myślę, że na razie jeszcze nikt nie wie. Trzeba pozwolić danym okrzepnąć. Myślę, że tak za jakieś 10 lat to sobie będziemy mogli zrobić w miarę wiarygodną audycję o szczepionkach covidowych. Teraz jest zdecydowanie za wcześnie. A szóste pytanie to pytanie o skrajne ubóstwo. W ciągu ostatnich 20 lat odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszył się o ponad połowę i 35% z Was udzieliło dobrej odpowiedzi. Jesteście lepsi niż średnia światowa, bo na to pytanie 88% złych odpowiedzi. I jesteście lepsi niż szympansy, bo tak, tutaj w tej książce zawsze odnośnikiem są odpowiedzi szympansów, no bo wiadomo, jak są trzy odpowiedzi.
0: Ale jak szympansy odpowiadają?
1: Szympansy odpowiadają losowo, więc zawsze mają 33% dobrych odpowiedzi, tak?
0: Aha, no tak, czyli losowa odpowiedź. Ja już myślałem, że oni tutaj stworzyli jakąś maszynę do czytania myśli szympansów, podłączyli pod Neuralinka Elona Muska szympansa i wyczytują dane z jego mózgu.
1: Nie, szympans po prostu na oślep wybiera A, B lub C i uzyskuje wynik 33% prawidłowych odpowiedzi. A przy tym pytaniu, nocniki, jesteście lepsi od szympansów, także gratulacje. No i to skrajne ubóstwo. To jest właśnie życie za niecałe 2 dolary dziennie. I Polacy, tylko 12% z Polaków udziela poprawnych odpowiedzi, w Jordanii 5%, we Włoszech 6%, ale za to w Chinach 52% Chińczyków udziela poprawnej odpowiedzi. Czyli ten kraj, w którym wiele milionów ludzi w ostatnich dekadach wyszło z ubóstwa, po prostu wiedzą, tak, że się z tym skrajnym ubóstwem pożegnali. I dlatego tą prawidłową odpowiedź, tej prawidłowej odpowiedzi udzielają. Dla takiego, nie wiem, skali, jak to wygląda na przestrzeni wieków, to w 1800 roku 78% ludzi żyło w skrajnym ubóstwie, w 1900 60%, w 2002 26% i do 2022 odsetek ten spadł do 8,3%, ale no, jest to wciąż ponad 600 milionów ludzi. I szacuje się, że pandemia koronawirusa wepchnęła z powrotem w to skrajne ubóstwo 100 milionów ludzi. Co oznacza, że...
0: No i jeszcze tutaj sytuacja też w Izraelu, gdzieś tam poza granicą, to też powodowało, że jakieś się ubóstwo trochę zwiększyło. Ale ja powiem, jeśli chodzi o to pytanie, no to tu akurat udzieliłem poprawnej odpowiedzi, bo uważam, że dużo ludzi przesadza z tym, że świat idzie do tyłu, jeśli chodzi o to, co możemy. O, widzę, że internet mi umiera. Słychać mnie dobrze?
1: Tak, słuchajcie, okej. Okay. Ja bym może wam jeszcze...
0: No, mam nadzieję, bo coś...
1: Jeszcze bym wam pokazała, jak to wygląda właśnie te przychody na świecie, jak to się...
0: Przepraszam bardzo, tutaj takie odpowiem pytanie. Plusak jeden, ale 20 lat temu za 2 dolary można było dużo więcej kupić niż teraz. Dużo więcej w kwestii ilości produktów. Powiedz mi, jakie produkty, bo na przykład elektronika była znacznie droższa 20 lat temu, wydaje mi się, pod względem tego, co dzisiaj możemy dostać. Dzisiaj praktycznie każdy może mieć telefon. I to taki telefon, że możesz na nim robić co chcesz. Nie tylko, że dzwonić, tylko zdjęcia, aparat, tam inne pierdoły. Komputer możesz mieć taki super luksus. Jedzenie praktycznie jest bez problemu. Możesz sobie dużo rzeczy kupować. Sery, jakieś bardziej wykwintne dania. Ja nie wiem w sumie, co byłoby wykwintne, bo dla mnie to schabowe jest super jedzeniem. Ale można o wiele więcej kupić, bo nie liczy się jakby to, ile można kupić za dolara, tylko ile można kupić za daną pensję. I to się przelicza. To jest coś takiego, że nie liczy się jakby cena. No, znaczy dolara, tylko po prostu tego, ile średni człowiek zarabia, ile może przeznaczyć na jedzenie, paliwo, inne rzeczy. Kiedyś było, tak kalkulowało się, ile cheeseburgerów może kupić sobie średni Amerykanin.
1: To znaczy tak, wiesz, ja ta książka powstała w 2017 roku i tam były 2 dolary, a teraz te dane właśnie, tutaj też są za... Wiadomo, jeszcze... że siła nabywcza dolara się zmniejszyła, więc jeżeli faktycznie tak na to spojrzeć, no to można przyjąć, że to ubóstwo się zwiększyło. Tutaj wrzuciłam wam właśnie tą stronę gapminder.org i tutaj są wykresiki. To jest ten otwierający populację świata, biorąc pod uwagę dochód. I tu widzicie, że tu jest ta linia skrajnego ubóstwa, 9,4% ludzi. I teraz jak nam się to... Na samym dole Europa... Nie ma w Europie ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Potem mamy Ameryki, potem mamy Afrykę i Azję. I widzimy, że w Afryce jest najwięcej tych osób żyjących w skrajnym ubóstwie. W książce jeszcze te dochody były dzielone na 4 grupy. Tutaj już jest 5 tych grup. Ten najniższy dochód to są właśnie te 2 dolary. Potem kolejny poziom... To już jest on to, autorzy doliczają to do średnich zarobków. To jest między 2 a 8 dolarów na dzień do wydania. Kolejny to jest między 8 a 32 dolary. I ten czwarty poziom zaczyna się właśnie od 30-32 dolarów. Czyli to jest to, gdzie jest 15% ludzkości jest na tym czwartym, przedostatnim poziomie. A tutaj można powiedzieć, już jest skrajne bogactwo. To są 128 dolarów na dzień, czyli jak macie powyżej 15 tysięcy złotych pensji na jedną osobę, no to już możecie się określić, że jesteście skrajnymi bogaczami. Tylko 1,6% ludzkości dysponuje takim dochodem. Także gratulacje.
0: Chciałbym coś powiedzieć, powtórzyć po raz kolejny, bo dostaję informację, że Skype nie działa. Tak, nie działa, Skype jest wyłączony. Dzisiejsza audycja jest testowa, chyba powinno być takimi dużymi literami napisane na audycji. Audycja testowa. Sprawdzamy działanie Discorda. Też dlatego były problemy z mikrofonem, bo jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzać Discorda, więc nie wiedzieliśmy, jak tam głośność wygląda. Teraz wiemy, trochę poprawiliśmy to. I można wdzwaniać się, wchodząc w czat głosowy i ja przenoszę te osoby do radia. I wtedy możecie z nami rozmawiać.
1: No.
0: Jeszcze powtórzę, że czat głosowy jest pusty, dlatego że nas w nim nie ma, ale ja mogę przenieść was z czatu głosowego do czatu, którego wy nie widzicie, więc odpowiadam na wasze pytania i tłumaczę.
1: Może niech będzie pierwszy odważny, który właśnie pokaże, że można się przez tego Discorda połączyć.
0: Ale ja wiedziałem, że taka sytuacja będzie. Jestem w pełni świadomy tego, dlatego stwierdziłem, że dzisiaj to raczej testowanie właśnie tej jakości. Wydaje mi się, że jest lepsza od Skype'a, bo przypominam, że jak dzwoniłem się ostatnio, to miałem szester i to była wina Scape'a. Teraz byłem też głośno. Tu wina stała gdzieś pomiędzy, trochę złe ustawienie OBS-a, ale teraz już jest okej. I właśnie w tym momencie pojawił się dobrodziej, bo został przeniesiony i może teraz się odciszyć i może z nami rozmawiać. Cześć i czołem.
2: Tak, tak, robię wam test.
1: Ahoj.
2: Discorda, przy Discorda działa jak najbardziej. Tylko ja myślałem, że to będzie do wyboru. Wiecie w jakim sensie, że można się...
0: Nie.
2: Aha, tak, czyli nie ma takiej opcji, że może sobie wybierać, czy dzwonić przez Skype, czy przez Discorda.
0: To jest zbyt trudne do zrobienia, żeby to miało sens.
2: Tak, tak, dobra. Nic, wybaczcie Januszowi technologicznemu, jakim ja jestem.
0: Nie ma problemu, nie ma problemu.
2: Dobra, to nic, to tyle.
0: A, czyli tylko chciałeś o tym powiedzieć, chyba że coś w temacie?
2: Nie, chciałem tylko sprawdzić, nie, jak to działa. Nie.
0: Słychać ciebie, słychać mnie, słychać wszystkich, jakość jest bardzo dobra, także jest git.
2: No, także to jest przykład dla przyszłych dzwoniących, że możecie śmiało.
0: Można.
2: Wszystko działa, wszystko elegancko. Możecie napisać na czacie, jak mnie słychać, czy są jakieś problemy, czy...
0: No, tak, nawet jeśli chcą, spoko. To są do naprawienia.
2: Tak, spoko. Dobra, to tyle.
1: Dzięki wielkie. Kagi Berut potwierdza, że jest bardzo dobrze. I Kagi Berut, przede wszystkim na twój telefon czekamy, bo to ty się też często odgrażałeś, że nie masz Skype'a, ale masz Discorda, także zapraszamy.
0: Ma piękną jakość audio Kagi Berut, to muszę powiedzieć, że ma świetny mikrofon, a żal, że nie nadaje. Ja mam zawsze ten problem, że nie umiem ustawić tego mikrofonu. Mam dwa dobre mikrofony. Jeden jest na USB, Blue Yeti. Dużo osób powie, że to jest fatalny mikrofon. I pewnie bym się zgodził, gdyby nie to, że on jest super prosty w używaniu i mogę suwaczkami sobie pewne rzeczy ustawić. I mam audiotechnikę. Problem z audiotechniką jest taki, że jest jeszcze trudniejsza, ale nie będę już tu wchodził w gadżety, bo to nie jest istotne. No. Także Kagi Berut, jeżeli chcesz, to dzwoń. Ja też tu sobie trochę zmieniam w międzyczasie mikrofon, nic twardego, znaczy nie mikrofon, tylko takie tam testuję rzeczy, więc jeżeli trochę mnie inaczej słychać, coś innego, to raczej tylko dlatego, że chciałbym mieć po prostu świadomość tego, jak to brzmi, więc później, jeżeli będziecie odsłuchiwać audycję i coś będzie inaczej brzmieć, to dlatego właśnie, że ja trochę tutaj też testuję. Po prostu dzisiejsza audycja to takie work in progress.
1: Łowca głów. Ja też nie mam 20 lat, a dałam radę z tym Discordem. Także nie mój temat, pani Ann. O, patrz, to jeszcze trzeba mu w temat ustrzelić, żeby on zadzwonił.
0: No, ale to prawda. Dzisiejszy temat jest dosyć trudny. Nawet dla mnie, chociaż też może dlatego, że jestem zmęczony. Nie strzeliłem sobie kawki, więc gdzieś moja głowa odlatuje, ale faktycznie jak dzisiaj czytałem ten temat, to tak mi się, o cholera, co ja powiem, jak ja nic nie powiem. Jest to coś, na czym kompletnie się nie znam, bo ja staram się myśleć pozytywnie i zawsze gdzieś patrzeć się na tą jasną stronę mocy, ale z drugiej strony optymizm też nie jest dobry, bo optymizm prowadzi do błędnych też stwierdzeń, znaczy nie stwierdzeń, tylko przemyśleń bardziej. No i co, dla mnie to jest trudny temat. Ja raczej staram się nie być pesymistą, chociaż to też wychodzi, że nie jestem do końca takim optymistą, jakbym chciał być. Bo miałem 50% tylko poprawnych odpowiedzi.
1: Miałeś aż 50% poprawnych odpowiedzi, bo jak podsumować, to większość ludzi udziela tak 70% błędnych odpowiedzi, także jesteś lepszy od średniej i to jest jak najbardziej pozytywne, bo jak już się zdążyliście pewnie zorientować, to na prawie wszystkie pytania w tej ankiecie ta najbardziej optymistyczna jest prawidłowa.
0: No właśnie, ja tak bałem się tak odpowiadać, bo widziałem trochę też, o czym jest ta ankieta i czułem, że muszę odpowiedzieć tak, jakbym myślał, ale zarazem tak myślę, że no w pewnym sensie, gdybym nie wiedział, o czym jest ta ankieta, pewnie bym miał znacznie jaśniejszy ten przekaz, czy jestem bardziej optymistą, czy pesymistą. To też chyba to testuje, prawda? Ta ankieta.
1: Mhm, tak, tak. No i Myślę, że to bardziej teraz, że testuję właśnie też, czy się jest pesymistą, czy optymistą. Ja wydaje mi się, że też miałam dobry wynik, bo udzieliłam 6 dobrych odpowiedzi, więc blisko tam tych 50%. Ale to też myślę, że to wynika z tego, że mam generalnie optymistyczne podejście do życia, świata i tak dalej. No i właśnie może to też testuje to, jaki mamy obraz świata wykreowany w naszej głowie przez media. Ale może to też jest tak, jak już tu też pada taka sugestia, że może ta książka i cała ta idea to jest właśnie takie, wiesz, reperowanie sumienia tego bogatego Zachodu, tak? Tej bogatej Europy i Ameryki, że my tutaj po prostu sobie serwujemy takie dane, żeby pokazać, no patrzcie, patrzcie, tam w tej Azji, w tej Afryce wcale nie jest tak źle, jak myślimy. Tam jakieś fundacje im pomagają, jakoś tam ciągną w górę i do nas próbują doszlusować i nie jest tak źle. Więc myślę, że taki wydźwięk tego też może się u niektórych osób być.
0: It's not bad, nie jest źle. Jest dobrze na świecie. Chociaż wydaje mi się, że kurczę, nie chcę być taki, ale wydaje mi się, że ten autor jest trochę ideologicznie. Czy zgadnę, że on jest takim trochę liberałem lewicowym? Bo wydaje mi się, że jego takie poglądy są.
1: No jest Szwedem, więc na 100% taki był, bo już przypominam, nie żyje, ale na pewno taki był.
0: No tak. I pewne jego poglądy, znaczy są prawda obiektywne, ale wydaje mi się, że wybierał pewne kwestie, które odpowiadały mu. Że nie, że on kłamie, bo on nie kłamie, tylko po prostu wybiera pewne kwestie, które mu pasują. To jest okej, w porządku. Jeżeli chcemy kogoś przekonać do czegoś, no to wybieramy pewne rzeczy. I okej, nie będę tutaj krytykował tego, tylko po prostu nie czuję, że jest to tak obiektywne, jakby mogło być. I mam trochę gdzieś dystansu do tego, że mimo wszystko, że okej, ja też myślę, że świat jest lepszy niż jest, to nie w każdym aspekcie. I są takie miejsca, gdzie faktycznie mogłoby być lepiej i często mówi się, że źle, a wręcz trochę jesteśmy oszukiwani, że jest dobrze. To tak politycy na przykład lubią mówić. Przykład Donalda Tuska, który ostatnio tak mówi często do nas, że jest świetnie, że wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Cała Polska się śmieje i uśmiecha. Także jest różnie tym przekazem. Może to dlatego, że oni żyją całkowicie gdzie indziej i szwedzkie standardy są trochę inne od tych polskich i amerykańskich i w ogóle w każdym kraju jest inaczej, wiadomo. Więc to też jakieś różnice są, no ale z tego co ja widzę na polskim podwórku, to właśnie teraz przez te wybory przykładowo, no to teraz się mówi, że jest lepiej niż w sumie jest. Bo trzeba przekonać elektorat. No ale to wiadomo, związane z wyborami, ale to też trochę w temacie, tylko że właśnie na odwrót.
1: Wiesz co, ten autor kilkakrotnie w tej książce powtarzał coś takiego, że jemu właśnie nie chodzi o to, żeby tak nas poklepać po plecach, jest dobrze, ta głowa do góry i żeby tak się rozleniwić, że nie ma nic do zrobienia, ale żeby sobie uświadomić, że mimo, że wciąż jest źle, to jest lepiej, niż było tam 10, 20, 30 lat temu, nie? Że po prostu trzeba dać sobie ten punkt odniesienia, obejrzeć się za siebie i zobaczyć już jaką drogę pokonaliśmy. No i w ogóle to jest generalnie dobra rada dla wszystkich, tak? Żeby się właśnie porównywać ze sobą sprzed iluś tam lat. No myślę, że akurat Polacy to chyba też możemy jak najbardziej to takie właśnie porównanie tego, co było, no bo sami widzimy, ile się w naszych życiach pozmieniało, w tym naszym standardzie życia na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, nie? Także myślę, że czujemy to. No pewnie nie wszystko, nie tak jak Chińczycy, ale jeżeli patrzeć na to zasobność portfela, na to właśnie, co możemy, na co nas stać, to jak najbardziej skoczyliśmy, tak, z tego trzeciego poziomu dochodowego na ten czwarty. I to jest takie, no, jakby, no, oczywiste, nie? I odczuwalne mocno. I każdy z nas może to właśnie, odczuliśmy to w naszym życiu. I on też właśnie opowiada, że ma taki jeden z rozdziałów, że on urodził się w Egipcie, tak? Bo jak on się rodził w 48 roku w Szwecji, to wtedy Szwecja była na takim poziomie, jak Egipt jest teraz. I tam przytoczył właśnie historię ze swojego dzieciństwa, jak mając 5 lat, o mały włos nie utopił się w rowie takim kanalizacyjnym, no bo wtedy jeszcze właśnie tak te nieczystości z domów były odprowadzane, że po prostu szły takie otwarte rowy. Nim opiekowała się babcia, bo tam rodzice byli w pracy, tak, czyli też nie było jeszcze wtedy tych przedszkoli, więc on był tak średnio zaopiekowany. No i też tak właśnie pokazał na przykładzie tego swojego życia, tej Szwecji, jak duży ten postęp był, że jego rodzina zaliczyła przemarsz z tego drugiego poziomu dochodowego do czwartego, tak, a on z takiej w sumie biednej rodziny, która musiała polegać na zasiłkach społecznych, tak, wyedukował się do profesury. Także ten postęp jest imponujący.
0: Jeśli chodzi o Polskę, mogę powiedzieć, że na pewno jest lepiej niż było i ludzie, którzy mówią, że nie jest, no to chyba nie żyli w Polsce 20 lat temu, kiedy ja miałem jeszcze 6-7 lat i pamiętam, jak to wyglądało mniej więcej. Na przykład markowe ciuchy. Ja wiem, że takie rzeczy to są mało istotne dla ludzi, ale są pewną oznaką, bo większość rzeczy, które przeznaczaliśmy trochę temu, pieniędzy, to było w większości jedzenie. Jakieś takie ważne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, opał.
1: Podstawowe.
0: No tak, rzeczy podstawowe, a dzisiaj coraz bardziej pozwalamy sobie na rzeczy, które w sumie nie są istotne, ale możemy już sobie na nie pozwolić i one zwiększają nam komfort życia. I tak jak mówię, te markowe ciuchy, jakieś inne rzeczy. Kiedyś się chodziło po prostu do lumpeksu i brało się to, co było. Dzisiaj można wejść do sklepów, ktoś powie, no ale to jest jakiś tam Chińczyk, jakiś tam ten, coś tam ten. Ale nawet na tego Chińczyka was nie byłoby stać. Nawet na takie badziewie, jak to mówią wszyscy, sieciówkowe, nie byłoby was stać. I ten poziom życia wzrósł. I on jest o wiele większy niż był. I ktoś powie, no ale wtedy to... Bo zawsze jest ten argument, albo wtedy więcej się wychodziło na dwór, albo wtedy ja byłem z kolegami i jadłem andruta i dzieliłem się tym andrutem, albo czereśnie jadłem, nie mając koszulki i tam je zbierałem, żeby szpaki nie wpierdzieliły, nie? No tylko, że patrząc na poziom ekonomiczny, no to było znacznie niżej, a jest znacznie wyższy ten poziom ekonomiczny. Jeśli chodzi o poziom szczęścia, to, że wam się wydaje, że dzisiaj na przykład młodzież jest bardziej nieszczęśliwa, bo nie wiem, nie wchodzi na drzewa, to już jest wasza. To tak wam się wydaje. Ja nie mam badań, bo zaraz ktoś tu wyjdzie, że są badania, że na przykład młodzież w dzisiejszych czasach ma o wiele większą depresję. No jest tam dużo czynników z tym spowodowanych, ale nie wydaje mi się, że ta depresja jest spowodowana tym, że ktoś sobie nie wejdzie na drzewo i nie zje czereśni. Czy na przykład, nie wiem, jakichś tam andrutów i że za PRL-u było lepiej albo innych takich spraw. Także według mnie jest lepiej niż było. Mogłoby być lepiej. Są rzeczy, które są nie są w porządku. Tak jak mówię, że wskaźnik depresji rośnie. To są problemy naszych czasów, ale jest dużo rzeczy, które się poprawiło i zawsze będą rzeczy, które musimy naprawić. Nieważne, jeżeli teraz poradzimy sobie z depresją, to coś się pojawi innego i zawsze jakiś problem na świecie będzie z którym musimy sobie poradzić. Tak, wydaje mi się bynajmniej, że tak już nasza ludzkość została stworzona, że zawsze będziemy mieli jakiś problem, bo coraz lepiej nam się żyje, no to prawda, coraz to bardziej mamy takie już na poziomie komfortu problemy.
1: Tak, no właśnie tak jak mówisz, no pewnie większość z tych naszych problemów teraz, czy ta depresja, czy nie wiem, nadwaga, czy takie typu rzeczy, no to wynika z tego, że już mamy za dobrze. Jeszcze chciałam wrócić do tego, co ty mówiłeś o tych pytaniach, że one są może tendencyjne. No, wydaje mi się, że te pytania są takie bardzo ogólne. No i one są oparte o dane. To są dane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i z różnych prognoz tam różnych agencji. Więc no, wydaje się, że to jest wszystko, że tak powiem, oparte na faktach i mówię tu, autorzy bardzo o to dbają. No można na przykład się spierać o te prognozy, nie? Bo też są jakieś modele, te prognozy mogą się sprawdzić, ale nie muszą. No i tak jak mówisz, taki wzrost tego dobrobytu, on może zostać zastopowany. I na koniec tej książki autor wymienia takich 5 światowych zagrożeń, którymi powinniśmy się martwić. No i na pierwszym miejscu jest światowa pandemia. To już mieliśmy i to już właśnie ten najnowszy test, te dane po koronawirusie też uwzględnia i też autorzy o tym wspominają, że tak, to spowodowało, że część ludzi zawróciło z drogi rosnących dochodów i zostały wpędzone znowu w to skrajne ubóstwo. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, tam ileś dzieci nie wróciło do szkoły. To już przerobiliśmy. Kolejne zagrożenie to są kryzysy finansowe. No to mamy cyklicznie co jakiś czas. To, że tak powiem, do tego też jesteśmy przyzwyczajeni. No i na trzecim miejscu, nomen omen, trzecia wojna światowa. No i myślę, że to właśnie jest teraz to, co nas najbardziej stresuje i spędza sen z powiek, no bo mamy wojnę u płota i jeżeli myślę o Polsce, no to taka wojna z pewnością mogłaby niestety nasz rozwój i dobrostan zahamować i przytłumić. Na czwartym miejscu są zmiany klimatyczne. No i na piątym skrajne ubóstwo. I tutaj
0: Dokładnie. A tu w międzyczasie pojawił się Konek. Cześć i czołem. Witaj w radiu.
3: Siema. Chciałem się tylko przywitać, pozdrowić słuchaczy Nocnego Radia. Słucham was od niedawna, ale bardzo ciekawa audycja.
0: Dzięki. W sumie to musisz podziękować Ani, bo ja dzisiaj jestem tak na doczepkę. Aniu, świetną audycję przygotowałaś.
1: Kodeku, słuchaj, od jak niedawno nas słuchasz konkretnie i jak ty się w ogóle pojawiłeś?
3: Myślę, że od 2 tygodni. Generalnie chodzi mi o całe Nocne Radio, nie tylko waszą audycję, bo częściej jest... Nie pamiętam Nika, chyba Krawiec, tak?
1: Tak, chyba Krawiec.
0: No. Tak, główny dowodzący.
1: Ale mnie ciekawi, skąd ty na nas trafiłeś? YouTube ci polecił nas? Nie wierzę.
3: O, chyba tylko na YouTubie jesteście.
1: No tak, ale ty sam, patrzcie, YouTube ci polecił, czy ktoś jakiś znajomy, jak to wyszło?
3: Jakoś przypadkiem przez chyba Pawła z Warszawy.
0: Tak. To już wiem, co to jest. Kurczę, czekaj.
3: Tak, generalnie wpadłem w algorytm mitomaństwa i wszystkie kanały mitomańskie mi poleca teraz.
0: No właśnie, czyli Uniwersum Szkolne. Dobrze.
3: Tak.
0: Przypomniałem. No, w sumie gdzieś zahacza. Nawet chyba był albo Barney, albo... Kurczę, wiem, że ktoś był. Teraz nie kojarzę. Ktoś na pewno był w Nocnym Radiu...
3: Pewno był Barney podczas śmierci majora.
0: Tak, o właśnie.
1: No to nie dość, że świeży słuchacz to bardzo odważny, ale może właśnie dlatego, że świeży taki odważny od razu się na Discorda dzwonił.
3: Generalnie nocne radio mi się podoba, dlatego że nie jest tak bardzo patologiczne. Może czasami są ciekawe te telefony, jak chłopaki z imprezy wracają, ale tak to spoko.
0: Jest dobrze, że dobrana właśnie ilość patologii do alkoholu we krwi, a szczególnie w piątki nocne u Krawca.
3: Tak, no jest to dobrze zbilansowane, na przykład tak jak kiedyś oglądałem Uniwersum Kononowicza, to co tam się teraz dzieje i co ten tam pan Sławomir Nowak wyprawia, no to już jest masakra.
0: No trochę się tam zmieniło niestety, ale może będzie lepiej, może coś się nowego pojawi, może jakieś nowe uniwersum powstanie na zbliżach.
3: No ja mam nadzieję, że nie, że już nic, no, nic takiego pojebanego nie powstanie. Nie,
1: bardzo dobrze. Kodek zamienił uniwersum szkolne na uniwersum nocnego radia. Bardzo się cieszymy.
0: No właśnie, no to masz tutaj bardziej pozytywne medium.
3: Dobra, no wpadłem tylko się przywitać, także przełączam się na słuchanie i pozdrawiam.
0: Dzięki, dzięki.
3: I was również.
1: Dzięki.
0: Cześć, trzymaj się. Dobrego wieczoru.
1: To jest sztuka gambol, taki odpowiedni poziom patologii znaleźć, żeby zachęcić słuchaczy do słuchania. Także cieszymy się.
0: To właśnie jest ten balans, którego dokonuje Krawiec. Wydaje mi się, że jest to sztuka w sztuce. I to jest coś, co faktycznie Krawiec robi dobrze. W sensie to nie jest żart, ale nie, naprawdę. On potrafi dobrze zbalansować tą taką ten chaos, który wiąże się z dzwoniącymi, często różnymi takimi telefonami, z jakąś taką jednak dozą sceptycyzmu i tego ogarnięcia. Wiadomo, są momenty, kiedy jest bardziej, jak to się mówi, skory do tego, a są momenty, kiedy bardziej woli chaotycznie prowadzić audycję. Są momenty, kiedy pojedynkę rozmawia z osobami, są momenty, kiedy wrzuca wszystkich. I to jest fajne, że te audycje nie są takie na jedno kopyto, że one się zmieniają, że jest dynamika, że raz jest ta audycja taka z tematem. Nieważne, czy będzie o alkoholu, czy będzie o państwie polskim, o tym... Jeszcze raz?
1: Jezu, czy słychać mnie było? Boże. Czekaj, wyciszyłam się nie tam, gdzie trzeba, sorry, bo ja to... Dobra, miałam się wyciszyć, sorry. To był mój kaszel.
0: A nic się nie stało. No i wygląda to mniej więcej tak, że Krawiec ma właśnie ten dobry balans i fajnie jego audycje się słucha, bo trochę nie wiadomo, czego się spodziewać, ale one nie będą aż takie, powiedzmy, że one nie będą do słuchania, bo faktycznie są momenty, też nawet u Krawca, kiedy już przychodzi te 8 osób, nagle zaczynają się ścierać ze sobą i już nie wiadomo, co się dzieje, ale w większości wypadków te audycje są bardzo dobrze zbalansowane i są fajne do słuchania, że raz trochę jest tej dramy, fajnie posłuchać, no bądźmy szczerzy, też fajnie jest posłuchać, jak ktoś tam na kogoś wchodzi, żeby to oczywiście było też w ramach jakiejś, powiedzmy, kultury. Nie musimy być wszyscy przyjaźni dla siebie, możemy trochę, wiadomo, coś powiedzieć bardziej, trochę na gorąco, trochę podejść do kogoś, ale też musimy też mieć jakąś tam kulturę w sobie i to wydaje mi się, że w nocnym radiu jest w miarę gdzieś na poziomie. Może nie zawsze to wychodzi najlepiej, ale właśnie to gdzieś tutaj jest, więc tak, to wydaje mi się, że jest.
1: No dobra, to może wróćmy z powrotem do tych pytań, bo jesteśmy przy pytaniu 8.
0: To ja mam pytanie. Ile dzieci... To pytanie, na które nie mam odpowiedzi, ale jest związane z, powiedzmy, aspektami socjalnymi. Ile procent dzieci, które nie chodzą do szkoły, zostają w domu z rodzicami? Czyli rodzice się nimi opiekują, a nie na przykład opiekunka lub żłobek?
1: Ale gdzie? W szkole. Na świecie, no, czy w Polsce?
0: W Polsce, powiedzmy. Dobrze, sprecyzuję. Ja powiem tak szczerze, że obstawiam, że to jest gdzieś 40% albo mniej.
1: Nie, ja nie mam danych ile tych...
0: No ja też nie mam danych. To nie jest, to ja nie mam żadnych danych. Ja po prostu tak, takie przemyślenie, że obstawiam, że to jest 40%. Jeżeli ktoś ma dane, to wrzućcie na czat. Zobaczymy, ile się pomyliłem. Ale wydaje mi się właśnie, że dzieci do czasu szkolnego, które zostają z rodzicami, nie mają tego żłobka, czyli powiedzmy w większości jest to jakaś opieka. No powiedzmy, że też dziadek i babcia też się liczy, nie? No, no bo to jest jednak rodzina, ale tutaj wiadomo, nie niania,

0: odpowiedzi, że dzieci zostają w żłobku i prawda matka i ojciec mogą się, prawda, realizować, mieć jakąś tam karierę, czy właśnie moment, kiedy matka się zajmuje, albo ojciec, i tracą trochę na tej karierze, no to wydaje mi się, że jednak ta druga opcja jest lepsza, bo w wypadku macierzyństwa i tych rzeczy, no to ważniejsze jest dziecko niż rodzic.
1: Tak, się mnie prywatnie pytasz, no to ja też uważam, że lepiej jak jeden opiekun zostanie z tymi dziećmi do 3 roku życia. Czytałam sobie nawet, jak tam miałam te małe dzieci, jakieś książki, jakiś tam psychologów. No i generalnie tutaj jest taki konsensus wśród psychologów. Nie musi to być matka, ale dziecko najlepiej dla jego rozwoju jest wtedy, kiedy ma stałego opiekuna tam do tego wieku przedszkolnego, nie? Że tam się właśnie nie zmienia. I jest to taki opiekun jeden na jeden, nie? Także to przedszkole, ten żłobek, no to powinna być raczej taka opcja awaryjna.
0: Momencik, bo było pytanie do mnie z całym szacunkiem Gumball od Tomisia. Skąd czerpię swoją wiedzę na tematy społeczne, zachowania społeczne ludzi? Czy jest to wiedza czysto empiryczna? Czy masz jakieś wykształcenie w tym kierunku, aby badać takie mechanizmy? Nie mam kompletnie, dlatego dzisiaj powiedziałem, że ja jestem nieprzygotowany, trochę nie wiem, co mówię. Raczej jest to coś, tak jak to się mówi, chłopski rozum. Więc jeżeli gdzieś przyjąłeś, że ja mówię ex cathedra i że to jest, to tak de facto mówię i że tak jest, no to nie, ja to raczej, to są moje przemyślenia, nic co miałoby głębsze badania, ewentualnie jakieś źródła. Także mam nadzieję, że to jest wystarczająca odpowiedź na twoje pytanie.
1: Tak, myślę, że w ciągu tygodnia wykształcenie Gumballa się nie zmieniło. Dwa, myślę, że tutaj nigdy nie aspirowaliśmy, żeby tu kogoś pouczać, czy mówić jak jest. Tylko Ania przeczytała sobie książkę, bo chciała sobie poprawić humor. I teraz o niej opowiadamy. Wokół.
0: A raczej Ania opowiada, a ja przytakuję.
1: A Gumball się przygotował do audycji, bo wypełnił ankietę. Która to ankieta wśród tysięcy ludzi na całym świecie została przeprowadzona i większość z ludzi odpowiedziało na te ogólne pytania dotyczące takich podstawowych kwestii na świecie, jak ubóstwo, populacja, rozmieszczenie ludzi na świecie. Większość ludzi odpowiedziała gorzej niż szympansy, czyli miała wynik gorszy niż 33% poprawnych odpowiedzi. Mało tego, tak jak autor dokładnie pokazywał, jakie były wyniki na spotkaniu noblistów, po spotkaniu z biznesmenami, po spotkaniu z norweskimi nauczycielami, to niestety tendencja była generalnie taka, że im niby ktoś lepiej wykształcony, ktoś niby lepiej tam ogarnięty, to ma gorsze wyniki. Nie zawsze tak było, ale często tak było. No, nobliści bardzo słabo wypadli na przykład. Norwescy nauczyciele, tylko 9% z nich udzieliło poprawnych odpowiedzi.
0: Słabiutko.
1: Także było słabiutko. Więc tak, to generalnie jest właśnie audycja o tym, że nie mamy monopolu na wiedzę i w ogóle cały tam rozdział jest poświęcony właśnie ekspertom, że eksperci, owszem, mają tą wiedzę w tej swojej dziedzinie, ale przez to mają zawężony obraz całości i na te pytania właśnie takie ogólne udzielają często niepoprawnych odpowiedzi i wcale ta ich wiedza o świecie nie jest lepsza niż jakiegoś szaraczka czy Gumballa z Dolnego Śląska, a przypominam, że Gumball 50% miał dobrze, czyli wypadł lepiej niż szympans i lepiej niż norwescy nauczyciele i nobliści. Także Gumball, gratulacje.
0: No nie wiem, czy gratulacje, czy nie, ciężko stwierdzić, ale powiem tak. Ja jestem właśnie tutaj tak jak człowiek, o którym

0: dałaś mi film, to było streszczenie tej książki, no to on mówił, że jest właśnie takim optymistą, realistą. Mhm. To ja raczej też się za taką osobę, myślę, że jestem taką osobą. Ale dokładnie to nie wiem, bo to ciężko siebie badać. Każdy może coś innego powiedzieć. Ale wydaje mi się, że gdzieś mam trochę tego optymizmu i on jest trochę zmieszany z dozą realizmu. Więc może dlatego takie 50% strzeliłem, a może po prostu mam farta.
1: No fajnie by było, by ktoś jeszcze się połączył, kto tą ankietę wypełniał. Jakie wrażenia, na którym pytaniu się zatrzymał najdłużej? Może to, Misiu, ty się z nami podzielisz.
0: Znaczy to Misiu w tym momencie może napisać na czacie, ale chyba go nie ma na naszym Discordzie i wydaje mi się, że on też konta nie ma na Discordzie, więc w tym momencie chyba nie wejdzie. No jeszcze nie ustawiliśmy czegoś takiego. Znaczy zastanawiam się i może coś takiego będzie, jeżeli będzie odpowiedni odzew i chęć oczywiście. Będzie ustawiony osobny Discord, na którym nie będzie niczego oprócz czatu głosowego, na który też będę przerzucał, ale będzie można wejść, po prostu każdy będzie mógł wejść. Będzie można sobie założyć tak zwane tymczasowe konto, jest taka opcja w Discordzie, i będzie można wejść bez logowania się i po prostu porozmawiać. Tak o.
1: A Furiatem do tej pory się niania opiekuje. No proszę, jaka wytrwała. A Sweet Focia, podkreśla tutaj, 22:22 minęła, więcej miłości. Czyżby to była jakaś godzina miłości, 22:22?
0: Ja nie wiem, nie wypowiadam się.
1: Może u Sweet Focia jest dużo miłości o tej porze, cieszymy się. Ale może jednak znajdziesz chwilę na dzwonienie się z nami na Discordzie. Zapraszamy.
0: Jeszcze jaki.
1: No dobra. Teraz takie to pytanie, słuchajcie, no chyba takie może jedno z trudniejszych, czyli to o populację dzieci. Obecnie na świecie żyje 2 miliardy dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Ile dzieci będzie w roku 2100 według Organizacji Narodów Zjednoczonych i tutaj jest aż 89% błędnych odpowiedzi ogólnie wśród wszystkich osób odpowiadających na to, a u was 33% poprawnych, także super, lepiej niż średnia. I jako wytłumaczenie tutaj, skąd się biorą te błędne odpowiedzi, to jest to, że no, ludzie mają taką tendencję do wyobrażania sobie, że ta populacja cały czas rośnie, a okazuje się, że od kilku dekad liczba dzieci na świecie w tym wieku, w tym przedziale wiekowym utrzymuje się na stałym poziomie około 2 miliardów. I że eksperci NZ spodziewają się, że tak pozostanie. Szczyt liczby dzieci osiągniemy w 2100 roku i wtedy zacznie już ta liczba spadać i będzie już tych dzieci 1,7 miliarda. I to jest taki długotrwały trend, że kobiety rodzą coraz mniej dzieci. I na przykład no ja już mam w takim przekonaniu, że to jest jakoś związane z religią. Okazuje się, że nie, że nieważne, czy to jest islamka, hinduska, czy chrześcijanka. To jest tylko właśnie kwestia tego wyjścia z ubóstwa, kwestia edukacji i jak dziewczyny gdziekolwiek na świecie dostają edukację i mają więcej dochodu do dyspozycji, to po prostu później biorą ślub, mają mniej dzieci i generalnie jesteśmy w takiej tranzycji, tak, do tego modelu 2 plus 2 dąży cały świat.
0: Ja chciałbym tutaj znowu przeczytać czacik. Dostałaś komplement od Tomisia. Stwierdził, że jesteś oczytana i przyjemnie słuchaj twoich komentarzy i przemyśleń odnośnie tych książek. Akurat tutaj do mnie krytyka, że nie ma pewności i zaufania co do mojej wiedzy i jest to zrozumiałe. Nie będę kwestionował tego. Moja wiedza kończy się tam, gdzie zaczynają się postacie z anime. Nie wiem, czy to miało sens. Nie miało w ogóle, ale to, co ja mówię w większości, no to jest moje spojrzenie na świat i powtórzę to jeszcze raz. To opinie. A jeśli chodzi o książki, to faktycznie, jeżeli komuś się nie podoba... Znaczy, nie chcę mówić, że ja mam problem tutaj, bo ja czuję się świetnie w tym duecie, ale jeżeli ktoś chciałby ponadawać za nią, tutaj bardziej patrzę się Grzesiu od pizzy, myślę, że nie miałabyś problemu z nim zrobić audycję o książkach.
1: Powiem ci tak, bo myśl o tym, żeby robić audycję o książkach z Grześkiem, to ja już miałam ponad 2 lata temu.
0: No właśnie.
1: Ale podeszłam do tego realnie, bo tak choćby jak z tą książką. Ja ją dostałam, słuchajcie, 4 lata temu. Ona 4 lata leżała u mnie na półce w drodze do przeczytania. I dopiero teraz do niej dojrzałam. Po prostu na niektóre książki przychodzi odpowiedni moment. Niektóre czytamy od razu, a niektóre dopiero po kilku latach. I po prostu ciężko znaleźć drugą osobę, która w tym samym momencie zapragnie przeczytać tą samą książkę, co ty. Jedna osoba będzie się męczyć. I tak, Gumbo dla mnie jest, słuchajcie, tutaj takim partnerem do prowadzenia audycji. I wiecie, że ja solo nie nadaję, więc gdyby nie Gumball, w ogóle te audycje by się nie odbywały. Może i część osób powie, może i lepiej. Ale mimo wszystko lubimy nadawać. No i ja mam taki pomysł na audycję, chcę wam o tej książce powiedzieć, ale no sama nie dałabym rady. Zresztą tak jak sobie, no mogłabym nagrać jakiś po prostu wyreżyserowany filmik, tak, i wam o tym opowiedzieć. No ale wtedy nie byłoby czatu, nie byłoby telefonów, no tutaj tych telefonów powiedzmy też nie jest za dużo, ale no nie byłaby to audycja live i tyle, ale...
0: Posłuchajcie sobie takiego podcastu bardzo starego, no aż tak starego, to nie, z radia XFM z Wielkiej Brytanii, The Carl Pilkington Show, prowadzony właśnie przez Carl Pilkingtona jako gościa w sumie, ale on tak bardziej to prowadził, bo on był taką gwiazdą, oraz Stephen Merchant i Ricky Gervais. I to jest właśnie taka audycja, która przedstawia to, że można prowadzić coś, co ma jakieś, powiedzmy, faktyczno, gdzieś jest ta faktyczna wiedza, jest jakiś przekaz tego, ale z drugiej strony jest trochę właśnie tej komedii, która mi się nie udaje, ale jest właśnie jakby to powiedzieć, to, że jest człowiek, który się nie zna. Ja właśnie jestem takim człowiekiem, który się nie zna. Powie, że małpa skacze 10 metrów, bo widziałem w telewizji na Discovery i powiedzieli, a małpa skacze 10 metrów. No to musi skakać 10 metrów i nie będę podważał tego. Ale... I wtedy wejdzie taka Ania i powie swoje zdanie, a wy wyciągniecie z tego w sumie co chcecie.
1: Ale wiecie co, ja już, Gumball, chcę, żebyś przestał przepraszać za to, że jesteś Gumballem.
0: Nie, nie, po prostu... ja nie przepraszam. Ja nie przepraszam, że jestem jaki jestem. Nie, nie. Ja mówię, że ja jestem taki jaki jestem. Bo mogę być taki, jaki jestem.
1: Dokładnie. A słuchajcie, no jeżeli was kogoś irytuje to, jak tutaj duet tworzymy, i tam, to wiecie, no tak powiem, no nie ma obowiązku, jak jesteście nocnikami, no nie musicie tych wszystkich audycji słuchać. Po prostu, najzwyczajniej w świecie, wybieracie sobie to, co wam odpowiada, co was nie irytuje. Chociaż czasami takie właśnie słuchanie osób, które nas trochę tam, wiecie, podkurwiają.
0: Jest zdrowe,
1: tak. Także tak się też poglądy własne można czasami zmienić, zastanowić się nad sobą, bo nie zawsze to, co myślimy właśnie o świecie, o nas samych i o innych jest prawidłowe. Zresztą tak jak te wyniki tej ankiety pokazują. I czasami nie trzeba być profesorem, żeby udzielić poprawnej odpowiedzi na jakieś ogólne pytanie. No dobra, a zamykając tutaj jeszcze ten temat, to Jack pisze, że przyjemnie się skucha, czyli słucha. Ja tak samo miałam, wiecie, musiałam się pilnować, jak zapowiedź robiłam na temat tej książki, żeby zamiast w factfulness, nie napisać factfulness, ale factfulnessu też wam życzymy. Zwłaszcza, że
0: jeszcze jak,
1: że maj, że jest tak ciepło i tak się chce trochę bardziej, co nie?
0: Takie ćwierkają, one też tam różne rikitiki, ram pam pam. No to właśnie najlepsze.
1: Ćwierkają, jak te bąki bzykają, to jest coś niesamowitego i z kwiatka na kwiatek. No ale dobra, wracajmy. W każdym razie, słuchajcie, tak to ma być z tą populacją świata, że ona będzie owszem rosła do 2100 roku, osiągnie 10 miliardów z hakiem i już się wypłaszczy, bo tak to będzie postępowało, że po prostu na każdym poziomie wiekowym będzie po 2 miliardy ludzi. Tych poziomów tam ci eksperci wyróżniają 5, czyli będzie 2 razy po 5 miliardów ludzi i tak to się będzie zmieniało, bo ludzkość według tych prognoz ma dość średnio do tego modelu 2 plus 2. Więc nie jest tak źle, jeszcze tylko 2 miliardy i to się zamknie, potem już będziemy się kręcić w tym. No dobra, następne pytanie, już 9. Na całym świecie mężczyźni w wieku powyżej 25 lat spędzają w szkole średnio 8,9 roku, a ile kobiety w tym samym wieku spędziły w szkole? I prawidłowa odpowiedź to jest ta najbardziej optymistyczna, że tylko tam o 8,4 roku, tak? Także niewiele krócej niż chłopacy, dziewczyny w szkole spędzają. I tutaj 26% z was udzieliło prawidłowej odpowiedzi i to pytanie w ogóle osób, które odpowiadają na nie, bo to jest też jakieś takie z tych łatwiejszych, bo jest powiedzmy tylko 64% udanych odpowiedzi. No i konstatacja jest taka, że no ten taki stereotyp, że dziewczynki częściej zostają w domu, no to już należy do przyszłości, tak? Jeżeli faktycznie dziewczynki nie są puszczane do szkoły, no to ze względu na skrajną biedę albo ze względu na to, że mieszkają w obszarze jakiegoś konfliktu zbrojnego. Więc tak, stop wojną, to wtedy więcej tych dziewczyn będzie chodziło do szkoły. Następne, 10. pytanie. Jaka jest średnia długość życia na świecie? I tutaj bardzo dobrze, lepiej niż szympansy. 36% z was, 10 dobrych odpowiedzi na te 26, że ta średnia długość życia to jest 70 lat. I tutaj to też jest właśnie jedno z takich prostszych pytań, bo ogólnie ludzie, tylko 52% ludzi źle odpowiada na to pytanie. I tak, to dziecko, które się dzisiaj rodzi, średnia oczekiwana jego długość życia to 74 lata. Także no nie jest źle.
0: Nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej.
0: Ja myślałem ogólnie, że 60, więc tutaj odpowiedziałem 60. Bo raczej tak myślę, nie, no 50 trochę za krótko. Szczególnie, że medycyna poszła w górę, no bo to raczej chyba się koreluje właśnie to, że medycyna idzie w górę, no to też jakby długość życia się zwiększa.
1: Tak. Dokładnie tak to jest to wytłumaczone, że ta dostępność tej podstawowej opieki zdrowotnej jest lepsza, tak, ludzie są lepiej wykształceni, no mają też większą wiedzę. No i nawet ta dostępność tego prądu, tak, że możesz mieć jedzenie w lodówce, przechowywać, tak, to już robi też, że po prostu będziesz...
0: Ale to jest ciekawe, bo na przykład w USA zwiększa się współczynnik nadwagi, w Europie też, bardzo drastycznie. Ciekawe, czy to wpłynie na długość życia, może będzie się skracać właśnie przez to, że jemy takie śmieciowe jedzenie, bo to... Faktycznie się dzieje. Zresztą jest masa kampanii teraz, żeby właśnie zdrowiej jeść. I czy to nie wpłynie?
1: No jednak te firmy farmaceutyczne wiedzą, jak życie tych osób nawet z nadwagą utrzymywać.
0: Także, za odpowiednią zapłatę.
1: Znaczy, na pewno co obniżyło oczekiwano, bo to pierwszy raz tam od kilkudziesięciu lat spadła średnia oczekiwana długość życia, to było po pandemii koronawirusa. No i to było spowodowane tym, że była ograniczona dostępność do służby zdrowia. To w Polsce się na pewno wdrożyło, ale i na całym świecie, tak? No, niektórzy się cieszą, bo dzięki temu im emerytury wzrosły, no bo wtedy się na mniej tych miesięcy dzieli. No, ale tak, są takie momenty, takie wydarzenia skrajne, które potrafią tą średnią oczekiwaną długość życia obniżyć. Ale tak jak mówisz, czy nadwaga, czy to, co jemy, no mówi się o takim tąpnięciu, tak, że to się zatrzymało, że już nie będziemy żyć dłużej, no bo jednak jakość tego życia, no to, że po prostu prowadzimy niezdrowy tryb życia, no, nie pozostaje bez konsekwencji i no te firmy farmaceutyczne oczywiście starają się to życie jakoś tam podtrzymywać, no ale na jakiś tam atak serca spowodowany skrajną nadwagą, no to niewiele można zrobić, nie? Tutaj w ogóle można też mówić o tym całym ruchu ciało pozytywności.
0: Ojej, omijamy ten temat,
1: bo to jest jednak skrajne. I niech tam
0: o Jezu, aż miałem flashbacki, kurde, już mi się te...
1: Ale jest coś takiego, wiesz, że to jest dla mnie też taki dowód na to, że jakaś taka tolerancja, akceptacja.
0: Tolerancja jest dobra do momentu, kiedy osoba może przejść przez drzwi.
1: No, ale wiesz, nie możemy tolerować, jak osoba z nadwagą mówi, że taka właśnie jakaś tam skrajna nadwaga.
0: Że jest zdrowa,
1: tak?
0: No, nie jest.
1: No, ale te osoby właśnie, wiesz, takie coś promują. A potem umierają w wieku 30 lat, nie?
0: To jest ta temat rzeka, tyle po prostu, że nikt nie będzie obrażał się na nikogo, jak będzie miał brzuszek. To jest brzuszek i brzuch i wieloryb. Jeszcze więcej opcji, ale to nieważne. Wiemy, jesteśmy rozsądnymi ludźmi i wiemy, o co chodzi.
1: Gdzie mieszka większość ludności świata? Tutaj chodzi o dochody, czy w krajach o niskich dochodach, czy krajach o średnich dochodach, czy krajach o wysokich dochodach. No i tutaj tylko 7% z was udzieliło dobrej odpowiedzi.
0: Średnie dochody chyba, bo to się tak jakoś wydaje, że idzie.
1: To są... czekajcie, gdzie to mam pytanie?
0: Ale pytanie, jakie to są procenty, bo w Afryce mimo wszystko jednak sporo ludzi żyje.
1: Tutaj już wam pokazywałam ten wykres. Ci autorzy przyjmują, że te średnie dochody to są z tego przedziału tam od chyba od $8 do $32 na dzień, nie?
0: No właśnie, też jakieś są widełki różne. Pytanie, no, tutaj... czy to im daje jakiś komfort, bo w różnych krajach różne pieniądze to są, wiadomo, różny komfort życia.
1: No to takie ciekawe pytanie o te tygrysy, pandy wielkie i goryle górskie, które są na liście gatunków zagrożonych i czy od tego czasu, gdy zostały wpisane właśnie na tą listę gatunków zagrożonych w 1996 roku, czy któryś z nich stał się bardziej krytycznie zagrożony? No i okazuje się, że żaden z nich, i 40% z was udzieliło prawidłowej odpowiedzi. No i tutaj brawa dla was, bo ludzie w ponad 90% udzielają błędnej odpowiedzi na to. Na przykład tylko 3% Węgrów poprawnie odpowiedziało na to pytanie, ale już w Japonii było 26% poprawnych, w USA 12% poprawnych odpowiedzi. No i to też chyba wynika z tego, że też jesteśmy tak epatowani, nie? Tymi informacjami, że tutaj co roku tyle i tyle gatunków wymiera i mamy takie poczucie, że faktycznie te zwierzęta są bardzo zagrożone, a okazuje się, że nie, nie jest tak najgorzej, że te wysiłki na ochronę przyrody są duże. No i na przykład z takich danych, na przykład jaki procent ziemi jest pod ochroną, czy na przykład jako park narodowy, czy jakiś rezerwat, to tak jak w 1900 roku nic na ziemi nie było pod żadną ochroną, no to na rok 2016 to było 15%. 15% powierzchni ziemi to tereny objęte ochroną. Także tu się dzieje dużo w tym zakresie. No i słuchajcie, ostatnie pytanie o temperaturę. Czyli w ciągu najbliższych 100 lat średnia temperatura wzrośnie, utrzyma się na tym samym poziomie i spadnie. I to jest jedyne pytanie w tym całym
0: kontrowersyjne
1: zestawie.
0: Kontrowersyjne bardzo.
1: No właśnie, no, okazuje się, że niekontrowersyjne, no bo zobacz, 93% nocników udzieliło poprawnej odpowiedzi. I
0: że wzrośnie, tak?
1: Że wzrośnie. Tak, że wzrośnie. Hmm? Czyli to nie jest pytanie kontrowersyjne, bo odpowiedź prawidłowa jest w większości udzielana. No i faktycznie ludzie, aż 86% prawidłowo
0: znaczy ja
1: odpowiada na to.
0: Też dałem, że wzrośnie. Hmm.
1: No bo tutaj jest konsensus taki, tak, wśród tych klimatologów, że ta temperatura wzrośnie. Ciągle się nas tą zmianą klimatyczną.
0: A ja chcę Afrykę w Polsce. Niech mi banany rosną na drzewach. Ja będę, będę mandarynki sadził.
1: Nie, chyba
0: czy
1: tak.
0: Mandarynki to raczej taki krzew jest, nie? Niż drzewo.
1: Tak, ale chyba ci klimatolodzy tak tego nie widzą, wiesz, że to będą mandarynki, raczej, że tutaj będzie pustynia.
0: A tam ja będę miał, wszystko będę miał. Będę kaktusy sadził.
1: Także generalnie gratulacje dla was, nocniki, bo wypadliście bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o tą ankietę, w większości lepiej niż szympanse, a na pewno w większości lepiej niż nobliści, norwescy nauczyciele i biznesmeni, a nawet niż uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego. Także możecie sobie pogratulować. Okazuje się, że nocniki mają całkiem dobrą wiedzę ogólną o świecie. No ale jednak to jest cały czas tak, że powiedzmy 1/3 tych odpowiedzi jest poprawna. No i teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co powoduje to, że mamy takie nieaktualne dane o tym, co się dzieje wokół nas. I w sumie to są takie podstawowe dane, nie? Gdzie ile ludzi mieszka, nie? Tak kontynentami. Czy w tej Afryce 2 miliardy, czy miliard? Jak to wygląda? Jak to jest z tym ubóstwem i edukacją? No i jako pierwszy instynkt, który odpowiada za te błędne odpowiedzi, to autor mówi o takim mega stereotypie podziału świata na dwie części. Na biednych i bogatych. Że tu w Europie i w Ameryce jesteśmy my, ci bogaci, a tam w tej Azji, Afryce są biedni i oni już zawsze będą biedni, że nie ma po prostu szans na to, że oni zmienią swoją sytuację. No i do walki z tym stereotypem właśnie autorzy tej książki używają właśnie tego podziału na te cztery poziomy dochodu. I też takich używają bąbelkowych wykresów, gdzie na przykład macie tutaj oczekiwana długość życia, a produkt krajowy na głowę mieszkańca. I widzimy, że tutaj nie ma żadnej przepaści między tym drugim poziomem a czwartym, tylko że to jest tak równomiernie rozłożone. I że taki podział ostry no, nie istnieje. Że niektórzy wolniej, niektórzy szybciej, ale wszyscy jednak się bogacą. Wszędzie to opieka zdrowotna jest lepsza, edukacja lepsza i wszyscy pną się powoli w górę.
0: Pieniążki są zarabiane, ale tak właśnie wydaje mi się, że jest. No tutaj ja nawet nie będę się spierał z tym. A co do ocieplenia się klimatu, czy są jakieś dane? No dane są. Znaczy ogólnie można zobaczyć sobie średnią temperaturę na Ziemi, że ona faktycznie się zwiększa. Czy w Polsce? To nie wiem, ale na świecie tak, ogólnie.
1: Tak, już tak dokładnie zmianę klimatu, to myślę, że na to by trzeba oddzielną audycję przeznaczyć. Ile człowiek się do tego dokłada, a ile wulkany inne.
0: Ja myślę, że to jest świetna audycja, którą wysłuchałbym sobie przy mikrofonie u Zenona. W radiu właśnie przy mikrofonie. Tam myślę, że ten temat byłby poruszony w idealny sposób. Zresztą mają wiedzę, więc dobrze by poruszyli.
1: Ale o tej zmianie klimatycznej w tej książce Factfulness oczywiście dużo jest. No i to jest oczywiście u nas temat na tapecie jak najbardziej, zwłaszcza, że te wybory do parlamentu się zbliżają. No i tak mówi się nam, że no dobrze, no i co z tego, że ta Europa ograniczy te swoje emisje, skoro my tam odpowiadamy tam za kilkanaście procent światowych emisji. No i autor przytacza takie swoje rozmowy z różnych tam spotkań, gdzie właśnie mieszkańcy Azji się zawsze buntują wtedy, bo oni mówią, że te emisje CO2 to trzeba po prostu przeliczać na mieszkańca. Tak? Bo jeżeli patrzymy faktycznie kontynentami, my Europa, gdzie mieszka tutaj około miliarda ludzi, a oni tam Azja 5 miliardów ludzi, no to wiadomo, że oni mają więcej emisji, tak? Ale jeżeli patrzymy na mieszkańca, to przeliczymy, no to oczywiste jest, że to my więcej emitujemy. No i właśnie o tym ten autor też mówi, że trzeba po prostu wskaźnikami się posługiwać, nie? A nie takimi wielkimi kwantyfikatorami, no bo faktycznie ciężko te populacje nasze tak porównywać, nie dzieląc tego po prostu na osobę, nie? I to jest też takie, że jakby Europa chce powiedzieć im, że my się nie ograniczymy, jeśli wy się nie ograniczycie, ale oni jak się ograniczą, no to oni nie będą mieć pewnie szans doścignąć nas, tak, dochodowo, rozwojowo. A może właśnie będą mogli to zrobić, ale nie tak emisyjnie, nie? Dzięki nowym technologiom i tak dalej.
0: Wydaje mi się, że te kraje, które już miały nas doścignąć, to bardzo blisko są, jeśli chodzi o finanse. Te, które nie doścignęły nas, to raczej tego nie zrobią. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak się konstruuje to, że po prostu my będziemy gdzieś wyprzedzać, ale może nie mam racji, to tak jak mówię, tak myślę tylko, może ostatecznie się zrównamy wszyscy, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że chodzi o to CO2 i wydzielanie tych rzeczy, to ja zawsze miałem ten problem, że zawsze są atakowane jednostki, czyli papierowe słomki, jakieś tam inne rzeczy, to, że prawda, samochody nie mogą wjeżdżać do miasta, że trzeba tutaj ograniczać zużycie węgla, jakichś innych rzeczy, że trzeba emisyjne doprowadzać, że są to koszty ponoszone przez osobę fizyczną, czyli jakieś jednostki, ale firmy albo osoby, które są bardziej wpływowe, te rzeczy już ich nie dotyczą. Często, no albo to ich dotyczy w takim stopniu, że nie ma znaczenia, bo oni mogą zapłacić karę, bo to dla nich jest nic. I ta kara jest po prostu nieistotna. Ona nie wpływa na ich budżet w żadnym stopniu. Tak jak się mówi, że często osoby, które tam jeżdżą, nie, ponad przepisowo i tam cyknie im, powiedzmy, fotoradar zdjęcie, no to jeżeli mają super brykę, no to mają super kasę często. I zapłacą ten mandat. Chociaż często będą też cwaniakami i będą próbować go tam jakoś wymigać się od tego, ale to nieważne, bo to nie w temacie. Ale chodzi mi o to, że na przykład taka Taylor Swift sobie latała non-stop.
1: Na kawę. Tam,
0: no, na kawę czy gdzieś tam. I ona oczywiście nie jest problemem. Ona może. Ale człowiek, który na przykład może zamarznąć w zimę, to nie może do pieca podkładać, bo to on jest niedobrym człowiekiem. To jest zły człowiek. I wydaje mi się, że to też takie spojrzenie powinno być, że nie tylko statystyki, ale też po prostu bycie człowiekiem i zrozumienie, że różne są sytuacje i to, że ktoś wydziela to CO2, nie oznacza, że on je wydziela dlatego, że chce zabić planetę, to dlatego, że nie ma wyboru.
1: A Lusak tutaj wskazuje na to pytanie z pandami, tygrysami, że to mogło być to, co ty mówisz, Gambo, że to pytanie faktycznie było tendencyjne, bo w sumie faktycznie to było akurat proste wybrać sobie takie gatunki, którym faktycznie nic złego się nie zadziało, a można było wybrać wiele innych, którym się coś zadziało. Ale wiecie, no faktycznie no, w tej ankiecie chodziło o to, żeby większość było takich optymistycznych odpowiedzi, ale jednak ta zmiana klimatu jest tu podkreślana, bo to jest to jedyne pytanie, gdzie odpowiedź jest pesymistyczna, dobra. A obszary chronione są w większości i tak dewastowane. No tak,
0: a ja tu informuję, że jeszcze mamy 7 minutek audycji, jeżeli ktoś chce ją przedłużyć, to może dołączyć się do czatu głosowego, to jeszcze wtedy na chwilę przedłużymy, żeby porozmawiać, ale jeżeli nie znajdzie się żaden chętny, no to będzie powoli audycja zawijana.
1: Dobra, będzie zawijana, bo ja jednak za długo żeśmy o tych samych pytaniach rozmawiali, bo ja tutaj ci, Gumball, muszę powiedzieć, jaki instynkt tobą kieruje, jak twierdzisz, że raczej oni tam nas nie dogonią, no to właśnie jest ten mega stereotyp dzielenia na biednych i bogatych. I tu jest fajnie powiedziane, że my mamy taki widok z góry, nie? Bo powiem ci, że dla mnie ten podział na te cztery grupy osób, na tych ekstremalnie biednych poniżej 2 dolarów, na tych z drugiego przedziału między 2 a 8, potem ten trzeci, te średnie dochody między 8 a 32. Ja też mam takie poczucie, że dla mnie to i tak jest przepaść, tak? Dla mnie, czy ktoś jest z drugiego, z trzeciego, czy z pierwszego, to dla mnie to jest jakiś taki poziom życia skrajnie biedny. Ale to właśnie jest to, że my patrzymy z góry, że my jesteśmy, wiesz, na tym czwartym, prawie najwyższym poziomie i jak patrzysz z góry, no to nie widzisz, że te drzewka, te budyneczki pod to poniżej ciebie są różnych wysokości, nie? I dla tych ludzi, którzy przechodzą z drugiego na trzeci poziom, czy z pierwszego na drugi, ma to ogromne znaczenie, czy oni jeszcze chodzą pieszo do szkoły, czy już jeżdżą rowerem do szkoły, nie? Czy jeszcze śpią na klepisku, czy już mają łóżko?
0: No pytanie, czy to nie zostanie przyhamowane jakąś polityką względem tych krajów, tak jak jest polityka w Europie Zielonego Ładu, która w pewnym sensie hamuje rozwój. No bo bądź coś za coś, prawda? Zamieniamy energię jedną na drugą, no to hamujemy rozwój tego sektora, nawet już samej energetyki, a sama energetyka to prowadzi wiele rzeczy, nie? No samochody na prąd, prawda? Wszystko jest na prąd w większości, ale tak no, mówię, że zmiana, prawda, sposobu zasilania już sama wpływa na, powiedzmy, ekonomię, no bo benzyna, prawda, cena benzyny zawsze jest wyznacznikiem inflacji, a przynajmniej często jest wyznacznikiem inflacji, no bo w krajach często produkty, często, prawie zawsze, są transportowane tirami i te tiry na coś muszą, prawda, jechać. I trzeba mieć benzynkę. I prawda, chlebek, mimo że z benzyny nie jest wykonany, to często tą benzyną jest, znaczy samochodem, który ma tą benzynę, jest prowadzony, bo rzadko kiedy ktoś ma tego elektryka. No i jeśli chodzi o elektryki, no to wtedy węgiel No bo my w Polsce, prawda, nie mamy
1: mamy elektryki
0: atomowych.
1: Na węgiel, tak, zgadza się.
0: Mamy elektryki
1: zamieniamy
0: na węgiel.
1: Zamieniamy samochody na benzyn, na benzynę, na samochody na węgiel.
0: I pytanie, czy to na przykład nie spowoduje, że Polska zatrzyma się w tym rozwoju, bo rzeczy będą coraz droższe i nie będzie takiego rozwoju, jaki byśmy chcieli, ekonomicznego. No i... No i nie wiem, no tutaj pewnie Wudzu by mnie katował o to i chciałbym w sumie, żeby Wudzu zadzwonił i mnie poprawił. Tutaj chciałbym wiedzieć, jak jest, bo nie wiem, spekuluję, jak na giełdzie.
1: Wiesz, może to jest tak, że my jesteśmy już tak bogaci, że my możemy już sobie pozwolić na to, żeby ten kurek dokręcić.
0: A Afryka może pozwolić sobie?
1: No właśnie nie, właśnie my nie możemy moim zdaniem oczekiwać od Afryki, od Azji, żeby oni sobie tak samo przykręcali kurki jak my.
0: No bo... ale co jeżeli nie wystarczy nasze zatrzymanie na przykład, bo okaże się, że to CO2 to za dużo go Afryka produkuje mimo wszystko i że planeta eksploduje, nie wiem, tak trochę na wyrost mówię, ale co jeśli?
1: Znaczy, ja liczę na to, że mimo wszystko technologia tutaj przyjdzie, wiesz, i po prostu pozwoli im się rozwinąć bez tych,
0: wybudujmy im wszystkim. Budujmy im tym wszystkim elektrownie atomowe.
1: No, na przykład. Tak, można na przykład to przyrównać, nie wiem, do systemu bankowego w Polsce, nie? My tam dzięki temu, że byliśmy za tą, powiedzmy, żelazną kurtyną i jak my wkroczyliśmy z powrotem w ten kapitalizm, powiedzmy, no to dzięki temu mamy bardzo nowoczesny system bankowy, tak? Przeskoczyliśmy jakieś czeki i tam inne rzeczy.
0: My przeskoczyliśmy USA troszeczkę, nawet powiem.
1: Tak, u nas jest dużo lepiej z tym niż w USA, niż w Niemczech, niż w większości krajów, tak? Więc ja liczę na coś podobnego, jeśli chodzi właśnie o Afrykę i Azję.
0: Ja też bym tak chciał, żeby tam się im lepiej żyło. Ja nawet kibicuję im, żeby wszędzie było świetnie i żeby było dostatnie. To też większy pokój na świecie, no bo w większości wojny są spowodowane biedą.
1: O zasoby.
0: O zasoby, no czyli biedą, no, czyli brakiem czegoś. No. Chciałbym, żeby na świecie było porówno. Nie chodzi mi o komunizm, tylko żeby po prostu była dostatnia.
1: Ale Gambol,
0: żeby...
1: po cienkim stąpasz lodzie. A może to tak właśnie jest, że ta wojna tutaj u nas to są właśnie, wiesz, ten rejon świata, który ten wzrost gospodarczy wyhamowuje, społeczeństwa się starzeją, więc my tutaj sobie wojenki rozpętujemy, a Afryka, Azja tam za naszymi plecami prą do przodu.
0: A może to dlatego, że oni nie mają kręgosłupa moralnego? Chociaż to tak chamsko powiedzieć, bo kręgosłup moralny może być inny. Ale taka Afryka nie ma problemu z handlowaniem z Rosją. Albo z innymi krajami, które są w trakcie wojny. Ukraina, Rosja, Izrael, Palestyna, Chiny. Chociaż Chiny nie są w otwartej wojnie, ale są w takim, wydaje mi się, zimna wojna z Tajwanem. Tak ładnie powiem, bo nie ma tam wojny na papierze, ani żadnego stanu wojennego, tylko po prostu taka zimna wojna, no wiadomo, napięcia są. No i Afryka wydaje mi się, przecież oni gęsto, często tam robili deale z krajami, które były w trakcie wojny i nie mieli z tym problemu.
1: Wiesz, nie mam do nich na to żalu, no, to jest kraj, gdzie tam duży odsetek ludności walczy ze skrajnym ubóstwem, no to nie mam do nich żalu o to, że nie wiem, handlują z Rosją, tak? A nie mają inne problemy.
0: A może właśnie tak to powinno wszystko wyglądać? Może anarchokapitalizm? Nie, no żartuję oczywiście. Nie wiem, kurczę, przydałby się tu Wudzu. Raz w życiu chcę, żeby Wudzu był, żeby mnie opieprzył, żebym powiedział, jak jest, bo ja nie mam pojęcia. To jest trudny temat i tak złożony, że nie wiem.
1: Słuchajcie, jeszcze a propos tych instynktów różnych, że właśnie tak jakieś kalki przekładamy i zakładamy coś z góry, że coś jest tak, jak jest u nas, to też jest w innych krajach i to jest info z tej książki, które koniecznie chcę wam przekazać, bo to może wam życie uratować, bo sama byłam zaskoczona. Bo autor przytacza swoją wizytę w Indiach, jak był ze swoimi studentami. No i czekali w holu na dole, przy windach, aż się ci wszyscy studenci zbiorą. No już minęło 15 minut, studencki kwadrans minął, jednej studentki nie było, no trudno, jedziemy bez niej. No i oni wsiedli do windy, winda zaczęła się zamykać i ta studentka przybiegła, kiedy te drzwi zaczęły się zamykać. No i tak jak to się robi standardowo, żeby zatrzymać windę, włożyła nogę między te zamykające się drzwi. No i drzwi zamykały się dalej i pociągnęły ją w górę. Na szczęście szybko ten Hindus, który z nimi ich tam oprowadzał po tym szpitalu, włączył ten alarmowy guzik i winda się zatrzymała, udało się te drzwi otworzyć. No ale gdyby reakcja była spóźniona, no to dziewczyna straciłaby prawdopodobnie nogę. No bo założyła, że w Indiach windy, tak samo jak windy w Europie, mają czujki i jak się włoży zgrabną nóżkę między te drzwi, to winda się otworzy.
0: Ale czy to jest złe w sumie i to jest takie stwierdzenie, że to jest kulturowe?
1: Nie, to nie chodzi o to, że to jest kulturowe, tylko że po prostu zakładasz jakieś standardy, tak?
0: Że skoro... No, które są bo te standardy są dobre.
1: One są dobre pewnie za ileś lat w Indiach też tak będzie, że będzie standardem to, że będzie ta czujka. Ale na razie... Znaczy to było tam w latach... Nie powiem ci dokładnie, kiedy to było, bo to nie było wczoraj, tak? To musiało być gdzieś tam pewnie na początku lat 2000. To coś, co u nas już było normą. Przecież tak często jest, że te normy wchodzą etapami, tak? W różnych krajach. Więc to, co jest u nas już tam w Szwecji, tak? U nas w Europie było normą, że te czujki są, no to tam jeszcze nie było. I nie możemy tak z góry zakładać, że wszędzie na świecie te standardy są takie same. One generalnie dążą do tego, żeby się ujednolicić, no ale to zabiera trochę czasu, nie?
0: No tak. Kurde, chciałbym coś powiedzieć na temat tych drzwi, bo tak mi się teraz te standardy skojarzyły. No, że niby to jest jasne, że takie rzeczy powinny być, ale nie zawsze będą. I nawet w kraju, w którym te standardy są, one nie zawsze zostaną wykonane. Tak jak mamy okna, znaczy, no, co się zasuwają w samochodzie, no to automatyczne nie zawsze się zablokują, kiedy damy paluchy tam. Skąd to wiem? No miałem już przyjemność to testować niechcący i nie jest to moje doświadczenie. Na szczęście nie urwało mi palców, ale no nie powinno się testować zabezpieczeń, standardów i raczej uznawać, że coś nie działa, niż że działa. I jeżeli zadziała, no to być mile zaskoczonym, że nam, nie wiem, pomogło. Tak ogólnie, gdzieś byśmy się wybierali, no to nie uznajemy, że coś działa w jakiś sposób. Tylko po prostu uznajemy, że nie działa.
1: Jeszcze takim jednym instynkcie chciałam tutaj powiedzieć, który jest odpowiedzialny często właśnie za to, że mamy błędnie odbieramy świat, to jest instynkt szukania winowajcy. Tak. Często okazuje się, że nie ma jakichś konkretnych winnych za jakąś zaistniałą sytuację. Jako tutaj przykład, no bo często na przykład, jak już się zaczyna robić gorzej w kraju, no to pierwsi winni to są ci, te mniejszości, tak, które tutaj przypominają coś, obcokrajowcy. W każdym kraju to będzie kto inny. I jako świetny przykład tego, że mamy taką skłonność właśnie do nielubienia innych narodów, jak się coś źle dzieje, to przytacza nazwy syfilisu w różnych krajach. Na przykład w Polsce syfilis był nazywany chorobą rosyjską. W Rosji był nazywany chorobą polską. We Francji chorobą włoską. I tak wymienia kilkanaście, tak? Przepraszam, w Polsce nazywano to chorobą niemiecką, w Niemczech chorobą francuską, we Francji chorobą włoską, tak, a w Rosji chorobą polską. Czyli syfilis, wiadomo, w Rosji był od polskich prostytutek, a w Niemczech był od francuskich prostytutek, a w Polsce od niemieckich.
0: przykład anegdotyczny, wydaje mi się, że to akurat w tej sytuacji, bo jest na przykład Hiszpanka, która wszędzie się nazywa raczej, znaczy jest to odpowiednik hiszpański, Spanish flu.
1: No tak, ale to była grypa, to wiesz, to nie kojarzy się, wiesz, z brudnym seksem, to coś innego.
0: No, ale potem był, prawda, ten, który nazywany był chińskim wirusem i już nie był chińskim wirusem, bo nie można nazywać czegoś, co było w Chinach, ale można hiszpańskim, ale to nieważne, to taka dygresja. No kurde, tak powiem, że...
1: Nikt nie chce już zadzwonić na Discorda.
0: No właśnie, coś tak się kończy, coś już się tak mało ten tli ogień. Ja też dzisiaj nie jestem w najlepszej formie wypoczynkowej. Mogłem sobie otworzyć tego Tigera, ale mówię nie, będzie zdrowo, będę prowadził, jak się wyspałem, tak się wyspałem. No ale co, jeżeli nikt nie chce dzwonić, no to będziemy powoli kończyć.
1: Tak, będziemy powoli kończyć, a na zakończenie jeszcze tylko tak w ramach ostrzeżenia. Tak, no to nie żadna anegdota, tylko fakt autentyczny, który autor przytacza, że z drogi rozwoju oczywiście no, można zawrócić. Już mówiliśmy o jakichś właśnie pandemiach, wojnach. No czas mówi coś takie o rządzących, to mówi tak, że generalnie jest tak, że nawet jak ci rządzący nie są najlepsi, to raczej to wszystko idzie dobrze do przodu. No chyba że właśnie jacyś skrajni tam dyktatorzy ideologicznie uwarunkowani się dorwą do władzy, to rzadko, ale ci politycy potrafią ten rozwój zahamować. No jako taki przykład, który właśnie z Polską jest związany, no to autor mówi, że w latach 50. Polki przyjeżdżały do Szwecji usuwać niechciane ciąże, ale potem to się zmieniło, bo w 56 roku w Polsce zalegalizowano aborcję, a w 60. zdelegalizowano aborcję w Szwecji i wtedy się sytuacja odwróciła, bo to Szwedki przyjeżdżały do tej zapyziałej komunistycznej Polski usuwać niechciane ciąże. No i sami dobrze wiemy, że sytuacja znowu się odwróciła od 93 roku. My mamy zakaz aborcji, a od 2 lat już mamy, czy tam 3, bezwzględny zakaz aborcji i teraz znowu Polki muszą emigrować za tą usługą medyczną. Także tak, uważajmy na tych rządzących. I starajmy się robić wszystko, żeby po prostu nie zawracać z tej drogi rozwoju.
0: Ale też, żeby nie przesadzać, bo rozwój jest dobry, jeżeli jest etyczny. Nie, no żartuję. Ale nie miałem akurat w tej kwestii do powiedzenia. Raczej ogólnie, bo wydaje mi się, że często i gęsto rzeczy, które są przyszłościowe, no to po prostu nie zawsze są przemyślane, znaczy one potem są poprawiane i to potem działa, ale na początku jest to nieprzemyślane, więc żebyśmy też do tego podchodzili z jakąś taką dozą człowieczeństwa.
1: Tak, no żeby to było etyczne, też autor mówi o takim swoim spotkaniu z Alem Gorem, gdzie Al Gore go poprosił, żeby tak zakręcił tymi swoimi danymi, żeby ta zmiana klimatyczna była jak najstraszniejsza na tym, bo ten Hans Rosling przygotowywał się do swojego wystąpienia, no i Al Gore go tam pochwycił, no i próbował go tak, wiecie, zachęcić, żeby on podkoloryzował te swoje dane i ten najczarniejszy scenariusz przedstawił. No i Hans Rosling oczywiście się na to nie zgodził, bo właśnie to przede wszystkim piętnuje to złe, co robią aktywiści,
0: za bardzo straszą. Za mało pieniędzy dostał, jakby dostał więcej, to by zrobił.
1: I też podkreśla to, żeby nie cenzurować historii, żeby nie przepisywać jej na nowo, co się teraz oczywiście dzieje nagminnie i żeby jej nie idealizować. No i może na sam koniec jeszcze właśnie taki mój ulubiony wskaźnik z tej książki. Liczba gitar na milion ludzi, która daje nam obraz tego, że mamy więcej wolnego czasu, więcej pieniędzy na przyjemności. I tak w 1962 roku było 200 gitar na milion ludzi, a w 2014 było już 11 tysięcy gitar na milion ludzi. Także zapewne nie jeden nocnik na gitarze sobie pogrywa. I zachęcamy też, no właśnie, żebyście jakieś tutaj swoje utwory nam też nagrywali. Ja zachęcam do dołączenia na Instagram, na Nocne Radio podkreśnik official, bo ostatnio właśnie odbyła się tam premiera, klubowy cover Parki, który podesłał Borsuk. No pozwoliłam sobie wykorzystać ten utwór, no bo zakładam, że wszystko, co w Nocnym Radiu się pojawia, co nam podsyłacie, no to jest takie trochę Creative Commons i możemy sobie z tego korzystać. Także kto ma ochotę wysłuchać tej Barki, to zapraszam na Instagrama. No i nieustająco zapraszamy na Discorda. Mam nadzieję, że następnym razem będziecie się tu chętniej dołączać.
0: Następnym razem będzie to lepiej zrobione, mam nadzieję. No niestety nie postarałem się dzisiaj, ale następnym razem krok po kroku, dzisiaj trochę lepszy mikrofon, jutro trochę lepsze to i dojdziemy. 20% lepiej będzie co audycja.
1: Aż 20%? Nie, no właśnie zmiany są takie drobne. No ale te drobne zmiany się właśnie nie przebijają do mediów i dlatego nie widzimy tego postępującego rozwoju, tylko jakieś tragedie, straszenie i to widzimy w mediach, a ten powolny rozwój po procenciku, po 2% od audycji do audycji jest niewidoczny. No dobra, słuchajcie, to dzięki wszystkim, którzy przede wszystkim wypełnili ankietę, dzięki tu czatującym, no i dzięki dobrodziejowi i Kotykowi za dołączenie chociaż na chwilę do nas na Discordzie. I czy będzie afterek? No, z mojej strony nie. Gumball chyba też idzie spać. Także chyba musicie poczekać, aż w tygodniu wejdzie krawiec z jakąś luźniejszą audycją.
0: Dokładnie.
1: Dzięki wam wielkie i dobranoc.
0: Cześć, czołem.

0: Proszę bardzo, teraz mów.
1: Słychać trzaski, słychać dudnienie, nocny Marek znów jest na antenie. Witamy was jak zwykle serdecznie 29 czerwca bieżącego roku. W poniedziałek o godzinie 21 jak zwykle, a witają was niezwykle serdecznie wasi ulubieni Krawiec i...
0: I ten drugi, potrzeba, go czasami nazywają tak, ten taki śmieszny taki, no. Tak, witamy was w tym jakże powyborczym, pierwszoturowo powyborczym wieczorze.
1: Ale zacznę, zanim przejdziemy do tematu wyborów, od którego mi się wydaje nie da się dzisiaj uciec. Ciekawostka ze sklepu, w którym dzisiaj byłem przed audycją i powiem szczerze, że tak durnego dramatu to jeszcze nie widziałem. Przy kasie jakichś dwóch młodych łebków się wykłóca. Dzierżą w dłoniach takie, wiesz, takie małpki z napojem wyskokowym, no i są bardzo oburzeni na panią kasjerkę. No i jak tam stoję w kolejce i się przysłuchuję, bo po chwili przyszła ochrona, i zaczynają się tam wyzywać w ogóle, nie? A chodziło o to, że pani stwierdziła, że panowie są pijani i ona im nie może sprzedać alkoholu. No i że dwie osoby przepuściła, musieli przepuścić zanim oni z tymi dwoma buteleczkami zostali obsłużeni. W końcu dla świętego spokoju zostali obsłużeni, ten alkohol został im sprzedany, no ale zaczęli dymić, nie? No, dzwonią na 112 w ogóle, żeby się dowiedzieć, jakim prawem pani kasjerka mogła odmówić im sprzedaży alkoholu. A koleś mówi, no tutaj kolega jest pijany, ja jestem trochę mniej, proszę pani, poproszę pani numer identyfikator.

0: podejrzewam, że parę razy dziennie zdarza się sytuacja, że ktoś się, że takie buractwo się trafi. Także uśmiechajcie się, bądźcie życzliwi, bądźcie kochani, tak jak pan wujek potrzeba wam mówił.
1: No pewnie, że tak. Ale to się zastanawiam, czy to nie jest też jakaś taka lekka histeria, no bo chamstwo też, ale jakaś taka lekka histeria, no bo takie robienie z igły widły i darcie ryja z byle powodu, to tak zahacza trochę o histerię, nie, już pomijając chamską otoczkę. No, to... Ludzie ogólnie się dzielą jakby na dwie kategorie. Tych, którzy wszędzie są, oczekują tego, że zostaną wspaniale obsłużeni, ciągle mają pretensje do jakości usługi, i na tych normalnych, którzy nie przywiązują do tego aż takiej wagi. Mnie zawsze wkurwiało, jak ktoś tak, wiesz, strasznie wręcz chorobliwie przywiązuje wagę do tego, jak został obsłużony, jakość usługi, składa jakieś skargi, awanturuje się. No to jest chore, nie?
0: Mhm. Ostatnio widziałem w ogóle dość ciekawą dramę na Facebooku, gdzie ktoś tam skomentował, że słuchajcie, jeżeli już chodzicie do restauracji tutaj po odmrożeniu gospodarki, to dajcie trochę więcej napiwku, tak? Bo ci ludzie po pierwsze no, muszą się też jakoś odkuć, bo nie zarabiali, mają pewnie obcięte pensje, a po drugie no, oni wręcz ryzykują swoim zdrowiem, żeby was obsłużyć. Jaki wylew szamba, a co to, a dlaczego ja mam w ogóle dawać napiwki? Przecież to ich obowiązek, oni dostają za stronę pieniądze. Za to, że mi tutaj przydoszą kawkę i taki wiesz. No. Taki mi się wydaje całkiem racjonalny argument, tak? Bo jeżeli chodzisz do restauracji, no to raczej nie jesteś osobą, która aż tak bardzo musi przeliczać każdy grosz i restauracje McDonald's się nie liczą, tak? No i powiedzmy w dobrym guście jest coś tam więcej zostawić, oczywiście też w zależności od jakości obsługi. I myślę, że ten argument jak najbardziej sensowny, ale jak się Polactwo rzuciło, jak się Polactwo musiało, wiesz, wyżygać, że przecież oni dostają te prace, jak ja pracuję na fabryce i przerzucam kartony, to nie dostaję tutaj gratisa, no bo nie obsługujesz ludzi, tylko obsługujesz kartony, tak? No i tak to mniej więcej wygląda, jakaś taka dziwna, nie wiem, zawiść, a jeszcze co do tych dwóch młodzieńców, to jestem pewien, że coś było wciągane i na pewno, no tak po zachowaniu sądząc, po tym jak bardzo krótki ląd mieli, no to myślę, że nie na alkoholu się skończył dla nich ten wieczór, no a przynajmniej właśnie, nie zaczął.
1: No właśnie, używki tak robią z człowiekiem, że zachowuje się jak debil po prostu czasami, bo traci takie ogarnięcie sytuacji, nie? Nie zdaje sobie sprawy z tego na przykład, że jest żałosny, że się zachowuje mega chamsko i gdzieś tam jest zaburzona ta chemia.
0: No tak, no tym bardziej, że jeżeli jest ich dwóch, tak, no to działa to na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego.
1: Śmiałość plus 10, nie? Od razu u każdego. Taki perk, taki bonus jakiś. Jak jesteś z kolegą, masz +1 do +2 do śmiałości.
0: No tak, tylko problem jest taki, że myślisz odrobinkę za szybko i wiesz, i to się bardzo, dosłownie wiesz, chwila, moment, akurat przy kasie byłem i z takiej powiedzmy, no może nie tyle normalnej, ale jakiejś tam rozmowy, którą mogłem sobie zignorować, tam podśmiechując się z kasierką. A to w pewnym momencie kolesie zaczęli się wydzierać na tych dwóch ochroniarzy, nie? A tak powiem szczerze, że no to każdy z tych kolesi był grubości mniej więcej bicepsa jednego z tych ochroniarzy, więc to też trochę instynkt samozachowawczy się wyłączył. Wyciągnął telefon, ja pada na YouTube'a wyślę, nie? Kurde.
1: Oręż, teraz dzisiaj... Orężem jest telefon, smartfon twój albo jakaś kamerka GoPro i niczym rycerz wymachujesz tym na lewo i prawo, bo ja to opublikuję na moim profilu. No, dopóki nie trafisz na twardziela jakiegoś, który ci tą kamerkę zgniecie albo coś. Padło pytanie o to, co jest...
0: Faktycznie się ściszyłem, powinno być lepiej.
1: No tak, znaczy wskaźniki pokazywały, że niby okej, ale tak mam odczucie, że od pewnego czasu,
0: nie,
1: że jesteś...
0: Nie wiem czemu, ale mi się przestawiło w dół, teraz będzie dobrze.
1: Padło pytanie o to, co jest na ekranie. To nie jest okładka filmu, to jest kadr z filmu Idiokracja. To są doradcy prezydenta Comacho. Tak przyglądałem, gdzieś mi tam dzisiaj wpadło, jak losowałem sobie w sumie te obrazki na miniaturkę. W głowie, tak trochę sobie losuję, bo już nie mam pomysłów po prostu, ale film Idiokracja jest całkiem, okazał się

0: dobrze przewidujący. Nie odnosisz wrażenia, że w ogóle jaki jest twój stosunek? Bo często się powtarza tak, że o, dzisiaj mamy idiokrację, nie? A twoim zdaniem tak jest, czy może
1: wiesz,
0: nie?
1: Co jest, idiokracja jest komedią. Jest to film, powiedzmy, 6 na 10. Doszukiwanie się jakiejś faktycznie dystopicznej wizji, no dobra, można trochę porównać idiokrację do tego śmiesznego obozu anarchistów, który gdzieś tam w Seattle bodajże powstał, gdzie też mieli problem i z rolnictwem, i z demokracją, i w ogóle z ustawieniem jakiegokolwiek systemu politycznego, i dzieciak, który kiedykolwiek grał w Settlersy, by to zrobił dużo lepiej. Więc może takie, wiesz, takie pojedyncze sytuacje się zdarzają, ale na większą skalę doprowadzenie do sytuacji, którą opisuje ten film, no tak, wiesz, to musiałoby potrwać po pierwsze paręset lat, a po drugie by się skończyło zagładą tego społeczeństwa dużo, dużo wcześniej, tak? Bo jeżeli masz system polityczny niedrożny, jeżeli służby masz niedrożne, to dochodzi do anarchii, dochodzi do podpaleń, tak? Dochodzi do jakichś właśnie niebezpiecznych wybryków i ten, kto ma broń lub największe jaja lub czołg w garażu, staje się automatycznie tutaj kolejnym władcą, tak? To jest niepojęte dla mnie, żeby w ogóle rozważać idiokrację jako film idiokrację jako jakąś poważną wizję. Bo może, jeżeli byśmy to ostępili, tak, powiedzmy do 20%, do właśnie jakichś takich dziwnych wybryków. No zresztą teraz też mamy w Stanach Zjednoczonych prezydenta celebrytę, tak, który się imał wszystkiego, od występowania w filmach, poprzez wrestling, poprzez trwonienie majątku swoich starych, tak. Zresztą na Netflixie są chyba nawet dwa filmy dokumentalne opowiadające trochę o biografii Trumpa, z czym polecam się zaznajomić, i tym bardziej, jeżeli uważamy Trumpa za mniejsze zło i osobę, która w ogóle powinna się kiedykolwiek znaleźć na takim stanowisku. Jednak nie podchodziłbym, nie wiem, no w pewnym momencie ktoś tutaj najwyraźniej wrzucił to i zrobił, powtarzając w kółko, że idiokracja, zrobił z tego mem i w pewien sposób wmówił swoim odbiorcom, że to faktycznie tak będzie wyglądało, że wręcz czy ta idiokracja już w tej chwili panuje. Nie, no to jest komedia i należy ją traktować jak komedię, a może z paroma mądrymi, futurystycznymi wstawkami, ale nie przesadzajmy.
0: No dobra, ale to wszyscy wiemy, że film jest przerysowany mocno, przejaskrawiony, no bo by nie był filmem. A powody, czy skala czasu tutaj, w jakiej ludzie się zdegradują jakoś psychicznie, mentalnie, może być nieco inna. Może to trwać na przykład 1000 lat, 2000 lat. Wkleiłem na ekran taki wycinek z gazety, który ostatnio gdzieś mi wpadł w ręce. Jeden z Anglików obliczył, że w roku 2139 cały świat będzie składał się tylko z samych wariatów. Nie są to żadne przepowiednie, ani też jakieś dociekania, tylko ściśle matematyczne obliczenia. W roku 1859 wypadał jeden wariat na 535 zdrowych, w roku 1897 jeden wariat już tylko na 312, czyli z 535 na 312, a potem jeden na 100, to są dane z 1977 roku. No i tutaj wyliczył sobie Anglik, że w 2139 będą sami wariaci. I co ty na to?
1: Bardzo mi się podobają ostatnie dwa zdania. Te obliczenia są dokonane ściśle matematycznie. Jak można więc nie wierzyć? Jakbym czytał jakiś post Jerzego Ziemby na Facebooku albo w jego książce. Podpisany Instytut Danych z dupy. Nie wiemy, co to za Anglik, nie wiemy, co to za wariaci. I jakoś takie, wiesz, jakieś takie dziwne przeliczanie. No to może, wiesz, może, kurde, był jakiś taki fajny przykład, który... Jezu, nie, teraz sobie nie przypomnę, ale właśnie jakimś takim dziwnym założeniem można było dojść do naprawdę bardzo absurdalnych wniosków, no bo na jakiej podstawie twierdzimy, że to będzie w ten sposób się obliczało, tak? Ten wycinek pochodzi z tego, co pamiętam, z lat 30., więc tutaj ten 77 to był już pewne estymacje, a być może nawet wcześniej, no bo widzimy, że to trochę sprzed reformy gramatyki języka polskiego było. No i wiesz, no kolejna rzecz, czym jest wariat, tak? No tak samo można mówić choćby o autyzmie, że teraz mamy niby epidemię autyzmu, tylko że mamy autyzm i mamy spektrum autyzmu, tak? I się okazuje, że praktycznie co dziesiątego dziecka można podejść i znaleźć coś właśnie ze spektrum autyzmu, jakiegoś lekkiego Aspergera i tak dalej, i to będzie po prostu pod to podpięte, co jeszcze nie oznacza, że to dziecko ma autyzm. No i też nie wolno w ten sposób liczyć, tak, że gdzieś tam, nie wiem, w XVIII wieku wcale nie było autyzmu, a w XX wieku no to już tego autyzmu było dużo, dużo więcej, bo Monteverest też odkryto w pewnym momencie i to był bodajże wiek XIX. Jestem przekonany, że Mount Everest również istniał przed tym rokiem. Więc no nie wiem, jakaś taka dzika metodologia, jakieś fikołki intelektualne, nie rozumiem kompletnie. To podejrzewam, w jakimś dziale humorystycznym się znalazło, a tak po prostu wycięty ten fragment. Nie mówi absolutnie nic, nie mówi o skali, nie mówi o kontekście, nie mówi o niczym.
0: No, zgodzę się nawet z tobą. Wygląda to trochę jak jakiś taki artykulik wyciągnięty z dawnego czasopisma typu Fakt, czy jakieś skandale, czy coś, nie? Może kiedyś też takie były, takie starodawne wersje tychże.
1: No były, oczywiście.
0: No, nie ma żadnych źródeł, nie ma żadnych konkretów, nie ma... Jakiś Anglik, to bardzo... Tak, jakiś Anglik. No dobra, to zostawmy. Słuchaj, dostałem dzisiaj na przykład od Zenona ciekawy filmik, podesłał mi, na którym widać, jak facet, no jakiś taki zamożny facet i chyba jego żona, on trzyma karabin, ale no taki karabin, nie? A ona pistolet i bronią wejścia do swojego domu przed tłumem. No dużo takich nagrań ostatnio jest, nie? Bogaci i biedni, można powiedzieć, się tłuką teraz ze sobą. To taka jakaś rewolucja, bogaci i biedni. Jak to Kazik śpiewał, bogaci i biedni, ha, ha, ha, ha, czy jakoś tak.
1: No tak, tylko że to też jest trochę inna sprawa, no bo to, że jesteś bogaty i nagle jakiś biedny się osiedla na twoim trawniku, no to tak nie powinno raczej być, nie? A więc całkiem fajnie, że jeszcze są ludzie na tyle ogarnięci, że choćby mają właśnie tę broń, że będą się przed no takim terroryzmem tak naprawdę i nachodźstwem takim sensu stricte zwyczajnie zacząć bronić, tak? No bo czasy są jakie są, na szczęście w Polsce za bardzo z tym problemów nie mamy i możemy sobie na to patrzeć przymrużonym okiem. No właśnie, tylko pytanie, na ilu, czy wśród tych wszystkich, którym się nachodźcy na ogródkach osiedlili, czy wręcz ich wywłaszczyli z ich terenów, no to wiesz, no to jak sobie poradzić, jeżeli jesteś pacyfistą i nie masz broni, tak? Na polski rynek można to przełożyć w ten sposób, że od czasu do czasu pojawiają się informacje, że ktoś tam wynajął komuś mieszkanie, jakiemuś małżeństwu z dzieckiem, no i małżeństwo po pół roku przestało płacić. Nie możesz ich wyrzucić, bo nie możesz, tak? Bo taka jest ustawa o ochronie lokatorskiej. Nie możesz też, nie wiem, podrzucić, to znaczy są tam pomysły, żeby dokoptować kogoś im do tego mieszkania, no ale to też ostatnio czytałem o takiej sytuacji i babka właśnie mówi, no mogłabym, no ale mają małe dziecko, nie, więc tak trochę można powiedzieć na litość też wzięta. No właśnie, więc każdy ma, że tak powiem, swoje problemy. No oczywiście istnieją jakieś tam rozwiązania prawne, umowa najmu okazjonalnego w Polsce, co z kolei wymaga też i notariusza, i trochę więcej biurokracji, ale przynajmniej w takiej sytuacji możesz lokatora wyrzucić na zbity pysk. No ale to przynajmniej jest jakiś tam, wiesz, jakiś lokator, tak? Jakaś osoba, która ewidentnie tam się nie powinna znajdować, a nie właśnie czy to zbrojne, czy właśnie jakieś takie pasywne zasiedzenie się na twoim ogródku. Przypomina mi się jeszcze taka scena, skoro przy ogródkach na prywatnych posesjach jesteśmy, to był to bodajże, nie wiem, premier Australii czy ktoś taki, który się rozstawił z ekipą telewizji na jakimś ogródku i tam udziela wywiadu, a koleś wychodzi: ej, zejdźcie mi z ogródka, dopiero co tutaj sprzątałem. On tak patrzy, machnął ręką, mówi: nie, dobra, chłopaki, schodzimy. I to bardzo mi się spodobało, to powiem szczerze, takie ludzkie podejście pod tym względem.
0: Niestety Skype przywiesił się znany już z audycji biały ekran, który ukrywa wszystkie w ogóle opcje, przełączniki, ale udało się chyba odebrać. Tak, no bo to etam, psuj, zepsułeś etam.
2: Odkryłem, kiedy ci się pojawia biały ekran, bo to już nie pierwszy raz. O. Kiedy dzwonimy z aplikacji Skype Little, która jest zresztą oryginalną aplikacją Skype'a, to chyba jest tego wina, że Little Skype robi taki numer.
0: A czemu tak myślisz? Dzisiaj wyjątkowo dzwonisz z tego całego Skype'a Lite?
2: Nie, nie. Poprzednim razem, gdy z niego dzwoniłem, też miałeś biały ekran zaraz po tym. Aha. Także jest Jest chyba coś nie tak no, z tym
0: klawiszem. Czyli mamy jakiś trop, trzeba by to zbadać, czy Skype Lite przywiesza...
2: Po prostu. No, ale szkoda, bo kurczę, on ma tylko 16 mega, nie 64, nie? Instalka, także myślałem, że będzie lżejszy, będzie lepiej brzmiał i w ogóle
0: może ty masz, będzie. Może ty masz jakąś ruskiego klona Skype'a ściągniętego skądś?
2: Nie, to jest, ja wchodzę, wpiszę Skype, wchodzę w firmę Skype i inne produkty tego producenta i biorę oryginalnego Skype'a Lite. To jest taka lżejsza wersja. No.
0: Na czacie KGBierut pisze Etam Lite. To taki odchudzony, tak? Etam byłbym.
2: Ja zaraz wprowadzę zmianę na tą idiokrację, tutaj na ten obrazek, bo mam pewien pomysł. No. Natomiast co do tego, co mówił Potrzeba, zanim przestałem słyszeć się z YouTube'a, to właśnie między innymi taka sytuacja jak to, co o czym mówił, czyli że masz powiedzmy jakąś tam kawalerkę, no dajmy na to, że powiedzmy odziedziczoną, czy tam, no nie wiem, w jaki sposób sprzedał ktoś swoje większe mieszkanie, kupił sobie mniejsze, no bo nie oszukujmy się, że takiemu przeciętnemu komputerowcowi kawalerka wystarczy, jeżeli sobie sam siedzi tam w swojej samotni i może za drugie mieszkanie żyć po prostu, nie? I no, krótko mówiąc, jest to traktowane jako inwestycja, to u nas rzeczywiście to jest po prostu jedna z objawów początku idiokracji, to, że lokator ma więcej praw od najemcy, nie? Od właściciela.
0: Albo że bezrobotny będzie dostawał więcej niż pensja minimalna, tak? No takie różne zmiany tego typu, które zaburzają jakoś nasze poczucie sprawiedliwości, zdrowego rozsądku i tak dalej, no to jasna sprawa.
2: Tylko pamiętaj, że to jest tylko hasło, ludzie się nie wczytują w szczegóły. W różnych regionach Polski, no znaczy teraz to już chyba nie dotyczy, bo bezrobocie jest, zdaje się, wszędzie bardzo niskie jak na nasze warunki, ale ja pamiętam jeszcze okres, kiedy bezrobocie w takiej mieścinie, w której mieszkała moja kobita, wynosiło 20% i tam zasiłek był wypłacany przez 12 miesięcy, a nie tak jak obecnie zdaje się przez tych miesięcy 6. Plus jeszcze jak staniesz się nowym bezrobotnym, jesteś w stanie wykazać, że to jest bezrobocie typu C19, znaczy to była przyczyna, to dostajesz te 4200 na rękę w formie 3 rat, bo tam 1600 zł czy jakoś tak, nie?
0: No. Etam, a jak ty myślisz, jest jakiś taki mur i niewidzialna wojna trochę między bogatymi a biednymi? Bo moim zdaniem tak, to trochę wygląda, jakby tak prześledzić sobie losy człowieka ogólnie, całe, to zawsze tak było chyba, że po jednej stronie byli ci bogaci, po drugiej biedni, nigdy nie było jakiejś takiej sztamy, co najwyżej jakieś układy, które też się rozsypywały, biedni się wielokrotnie buntowali, bogaci wielokrotnie dawali w kość tym biednym. Mi się wydaje, że to jest taka niekończąca się wojna trochę.
2: Słynna ostatnia scena z Ziemi Obiecanej, strzelać, kiedy mówi właśnie główny bohater, nie? I tam ten biegnący z czerwoną szmatą. Ale w tym temacie, żeby się głębiej wypowiedzieć, to ja bym musiał do Błażeja raczej zadzwonić, bo to będzie nie w temacie zupełnie idiokracji. Natomiast pytanie brzmi, czy wczoraj nie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju formą idiokracji? Ja byłem bardzo zszokowany, tak wręcz powiedział zniesmaczony tym, co zobaczyłem na portalu Interia. Mianowicie o ile Onet i WP przytaczały wyniki wyborów, o tyle Interia pozwoliła sobie zamieścić ogromny taki baner jeszcze z interaktywnymi guzikami, gdzie można było patrzeć nie tyle wyniki, co wyniki na przykład po wykształceniu i wychodziło, że na Dudę bardzo dużo głosowało ze kształceniem podstawowym na przykład. Nie? I ja od razu, patrząc na to, odczułem intencję tej osoby, że ona chce zdewaluować, że tak powiem, Dudę, już abstrahując od tego, czego lubię, czy nie lubię, bo wiesz, dla mnie osobiście, ja dzisiaj rozmawiałem z dwoma kuzynami, bo Piotra i Pawła, imieniny akurat obaj są Piotr i Paweł. No i tak rozmawialiśmy na ten temat i mówię tak, ja w drugiej tury wyborów bym w ogóle takiej nie robił, typu idziemy wrzucać kartki do pudła. Ja bym ich wrzucił w oktagon, zrobił fajne MMA, i który wygra, ten zostaje prezydentem. I to by był czysty objaw już takiej idiokracji, nie? Powiem więcej. Rzuciłbym im wyzwanie. wchodzę przeciwko wam dwóm. Wchodzę przeciwko wam dwóm, ale jak wygram z nimi, to ja zostaję prezydentem.
0: Taka historia trochę jak z misia Uszatka, no ale dobra.
2: Trzaskowski wytrzymałby 20 sekund, Duda 40, bo by uciekał cały czas. To wam od razu mówię, przygotowałbym się do tego.
0: Byś im pokazał.
1: Obawiam się, że trochę się przeliczasz, bo to, że nie należy do szczególnie szczególnie dobrze zbudowanych, to też weź pod uwagę wzrost ten. Bo chciałem sobie sprawdzić, który jest mniejszym złem i wiem, że Duda ma 1,83 m. Trzaskowski nie wiem ile, ale też do najmniejszych nie należy, więc tak sobie, mimo że chuderak, to trochę tej masy będzie miał.
2: No, jak powiedzieli w jednym filmie, taka babka powiedziała, gdzie grał tym, marni są.
1: No ale właśnie, co ja mówię, do ciebie to przecież nikt startu nie ma.
2: Nie, no co, ty z Krawcem byście mnie położyli w dobre, no powiedzmy 5 minut, bo jakbyście nie dali rady w 5 minut, to byście przegrali.
0: No ja właśnie, mówię, trzeba by uważać tylko, żebyś nie trafił. Ale może ty jesteś bardzo silny, ale też taki wolny, że jak robisz cios, to...
1: Nie, krawiec cię trzy razy obiegnie dookoła.
2: Właśnie, właśnie jestem na nogach, chodzi o ten, ale ciosy mam bardzo szybkie.
0: Szybkie
2: ale
0: ciosy.
2: To nie ważne, dobra. Wiadomo, że takie rzeczy nie będzie miało miejsca. Natomiast
0: gruby,
2: fajnie by było, gdyby o czymś takim pomyśleć na przyszłość. Bo myślę, że ilość może nie tyle głosujących, co obserwujących taką fame MMA, czy prezydent MMA, byłaby znacznie większa niż mimo tych rekordów frekwencja. To było dosyć ciekawe, szczerze mówiąc. Wyzwanie dla obu panów. No i przy okazji sprawdzilibyśmy jedną rzecz. Czy są w stanie walczyć o Polskę?
0: Bo właśnie. To by było takie. Czyli takie Celebrity Deathmatch była taka seria, gdzie różni znani celebryci, ludzie ze świata polityki, biznesu i w ogóle z całego świata się bili ze sobą aktorzy.
1: Co, obawiam się, że taka walka mogłaby być nie do końca uczciwa tutaj, ja nie wiem, Duda na przykład podnosi rękę i krzyczy moc miliona krzyży i takie krzyże z zaostroną końcówką lecą w stronę Trzaskowskiego, Trzaskowski się obraca, spust szamba z czajki i zalewa ich taka fala gówna i tak na zasadzie anime bardziej bym taką walkę widział.
0: Krzyż to nie wiem, a może niektórzy by powiedzieli, że bardziej magiczna gwiazda pięcioramienna.
2: No wiesz, w sumie Trzaskowski...
0: Sześcioramienna.
2: Trzask kostki brzmi tak, jakby miał przegrać, nie?
1: Ale nie jest powiedziane, wiesz, nie jest powiedziane, komu ma trzasnąć tę kostkę.
2: Z drugiej strony mógłby natrzaskać, nie?
0: Bo coś w ogóle nie trzasnęło w krzyżu.
2: Jedną rzecz. Znaczy ja nie lubię tego po nazwisku, to po pysku jest takie stare komunistyczne powiedzenie. Ale zauważcie jedną rzecz, że z tych wszystkich kandydatów te nazwiska to w zasadzie takie dziwne. No Hołownia, no brzmi jak zaplecze za sienią w tym, jak to się nazywa, na wsi, w budynku, nie? Czyli chlewnie mi to przypomina.
0: Może to coś takiego znaczy. No, nazwiska czasami biorą się od jakichś tam narzędzi rolniczych.
2: Żółtek,
0: na przykład Skiba.
2: Fajny facet.
0: Wiesz, fajny Skiba facet, na przykład. Skiba to jest też narzędzie jakieś rolnicze, nie?
2: Mówię bez obrazy, bo to jest tylko nazwisko, tak, ale kurczę, na przykład Kida Wabłońska, no brzmi jakby ktoś miał rozwolnienie,
1: Hołownia, nazwisko pochodzi od Hołowa, ukraińskiej i białoruskiej postaci wyrazu głowa, czyli najwyższa część ciała naszej osadzona.
0: Czyli najwyższa, czyli głowa państwa. Przygotowany był do tego, został nazwany, tak w ogóle trenowali go na prezydenta. Od małego tam batem, a teraz się prezentuj.
1: Ale ja chcę iść do szkoły baletowej.
0: Cicho, będziesz kiedyś głową państwa, cicho.
1: Ale ja chcę w slipkach chodzić na scenie i tańczyć w balecie.
2: Wbrew pozorom, gdyby rzeczywiście w jego ruchomych reklamach użyli tego deepfake'a, no można dzisiaj to po prostu na telefonie zrobić, nie trzeba nawet specjalnie się starać, i laleczkę Chucky dali za niego, to on by na pewno zyskał na tym bardzo dużo.
0: No dobra, ale tam, bo jakieś tutaj...
2: Teraz nie ma takiego dystansu politycznego.
0: Dobra, dobra. Dzięki tam za telefonik, mamy tu już kolejnych oczekujących.
1: To może restarcik zrobimy, żeby tam się potem nie miłowało, nie?
0: No, a ja muszę jeszcze ten restarcik zrobić, no nie mam innego wyboru, bo nawet nie mogę nikogo innego odebrać do czasu, aż
2: mnie zobaczymy, jak się rozłączy, może ci zniknie białek.
1: Nie zniknie, bo się JavaScript zawiesił w elektronie, nie zniknie.
2: Ja rozłączam, patrz się, czy się niebieski.
0: No dobra, to się rozłączaj, no. Pa, cześć.
1: Nie pomogło.
0: Elektron w czym? Java w elektronie, kurde.
1: Tak, ale to potem. Dobra, restarcik.
0: Jaki szpenio? O, dzisiaj mi się łatwo Skype skillował. Czyli zabiłem go. Dobra, już, bo już tu się szaro robi, buro. A dobranoc. Dobry wieczór. Misio Krawiec wita was. No, zapaliłem sobie lampeczkę, restartuję Skype'a i zaraz wracamy do was i będzie kolejny dzwoniący, ciekawy. Ciekawa persona, zaraz się zjawi.
1: I jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy, a zaraz jeszcze będzie z nami... O, niespodzianka to niech będzie. Mała podpowiedź. Ale to, to tylko wtajemniczone nocniki będą wiedziały, o co chodzi z tą podpowiedzią. Na antenie jest kto?
3: Szczęść Boże, ale jaka podpowiedź?
0: Nie, bo nie mówiłem, kto jest na antenie i chciałem, żeby słuchacze zgadli, dałem tylko podpowiedź małą. No ale to już się wyjaśniło. Jest to albo Błażej, albo Zenon. No, ale to już nie będę was trzymał w niepewności, jest to Zenon. Cześć, Zenon.
3: Cześć, sekretarzem edukacji, tam ktoś na YouTubie zobaczył, jest ten łysy i na końcu z takim najgłupszym spojrzeniem.
0: A ten w niebieskim to tak trochę Etama przypomina.
1: No trochę.
3: Nie, to potrzeba, jesteś ten po lewej pierwszy.
1: Nie, Krawiec to ten Rudy na końcu, co go nikt nie lubi.
0: Rudy, nikt go nie lubi i donosi prezydentowi.
3: To podobno dynamin, no ale to tak średnio pasuje. Nie muszę mówić, kto jest ten. W ogóle jak się wpisze w Wideokracji rząd, to pierwsze co wychodzi, jak się nazywa Ruda z rządu Wideokracji.
1: Ciekawe czemu.
3: Nie wiem, straszna fiura, ale rozumiem, że no. I tego. Wróćmy może do rzeczy, czy Idokracja jest jakimś filmem proroczym w ogóle? I tak i nie. Zdebilowadzenie jakieś jest, ale nie jest do końca proroczy, bo mamy nie tyle pogardę do wiedzy, co mamy jakiś kult pseudowiedzy, nie? I pseudoautorytetów. Mamy jakieś antyszczepionkowce, mamy kurde, nie wiem, Wielką Lechię, czyli alternatywną historię, mamy Gretę Thunberg, czyli ekologię, ale tak naprawdę gówno nie ekologię i różne takie szuryzmy. No,
0: to Zenon, tak czekaj, zatrzymajmy się chwilkę. To co, to może trzeba by zrobić Idiokrację 2, bardziej taką dopasowaną do współczesnej sytuacji. To jakby to mogło wyglądać? Na przykład szpital i wiozą kogoś na wózku, spieszą się, bo umiera i krzyczą, naczyjcie go czosnkiem! Czosnek! Sok z pomidorów! Siostro, sok z pomidorów!
1: Czyli taka... Szybko dajcie jadelit! Z jakiego pan znaku zodiaku jest? Byk. A to nie! Dajcie szmaragdy!
0: No, srebro koloidalne.
3: Na przykład ktoś idzie po schodach szpitala, przewraca się, łamie nogę i karetka musi z terenu szpitala wyjechać i wjechać z powrotem, żeby go zabrać do środka i dopiero wtedy go wnoszą na oddział. A nie, czekaj, to już ma miejsce, na serio. No. Idiotyzmów jest w rzeczywistości dość dużo.
0: No i trzeba by zrobić też takie... ludzi, obywateli, mieszkańców, takich zwykłych mieszkańców, którzy siedzą sobie na bezrobociu i się śmieją tak po prostu do rozpuku, klepią się po łydkach z tych, co idą do pracy z rana, tacy skoro świt.
3: To mamy takich delikwentów, to jest ten właśnie Capitol Hill Autonomous Zone i ci wszyscy z Black Lives Matter, no, to są ci ludzie.
0: No. Floki pisze tutaj, że Diablo 2 najlepsza gra ever. No, ja czekam na Diablo 4. Myślę, że się nie rozczarujemy.
3: Czy ja wiem, czy taka znowu najlepsza. No ale dobra, swojej kategorii. Trochę taka Może już też mam takie deficyty atencji. Diablo jest trochę za dużo się farmi ten ekwipunek. Za małe szanse są na skompletowanie czegoś sensownego. No i za mało zmienia ten ekwipunek tak naprawdę. Mało który przedmiot daje coś innego niż szczulanie, albo daje jakąś unikalną umiejętność, nie?
0: No.
3: To jest niestety troszeczkę już nie na te czasy, ale wróćmy może do tematu tych ruchów rasistowskich typu Black Lives Matter i w ogóle lewicy rasistowskiej, która no w ogóle jest rasistowska i homofobiczna, ale przede wszystkim rasistowska. Podoba mi się jak cudownie realizują te swoje postulaty i jest takie jakieś takie dwójmyślenie u tych ludzi, bo ci ludzie z tego filmiku, który pokazałeś, na moje oko, mogę się mylić, nie? To byli jacyś bogaci liberałowie, którzy z bronią nie mieli wiele wspólnego. Jak się posłucha na przykład Joe Rogana, takiego, nazwijmy to, krawca na miarę świata, to u niego i w innych miejscach jest coś takiego, da się słyszeć, że liberałowie, ci tacy lewicowcy amerykańscy, coraz częściej kupują broń, bo chyba czują, że trochę się zapędzili w tych swoich rzeczach. No i kupują tą broń i było widać po tych ludziach z tego filmiku, że oni tej broni nie potrafią trzymać. Facet trzymał giwerę za lufę zamiast i machał ręką, która powinna być na spuście, a ta kobieta jak trzymała ten pistolet, to już w ogóle pomijam, nie?
0: Serio? Ale to tak jakoś nie wychwyciłem tego, że niefachowo trzymał. Serio trzymał za lufę? To faktycznie
3: tak.
0: Nieporadnie strasznie. No, ale słuchaj, to gość musiał być, jak to mówią młodzi, zesrany ostro, no bo wyobraź sobie, taka sytuacja, że idzie na ciebie chmara osób i wszyscy jeszcze zamaskowani, to tak trochę no, wzmacnia to wrażenie, że cię bandyci jacyś napadli, no bo wszyscy zamaskowani, jakieś maski. No
3: bo to są bandyci, no to nie ma wątpliwości do tego, że są
0: no,
3: to bandyci.
0: No poniekąd często tak, no.
3: No i wiesz, ciekawa sprawa jest, bo tak powiedziałem, że to jest bogaci przeciwko biednym, no niekoniecznie, nie? Te elity, które jakoś do tego się przyłożyły, żeby tak to ukierunkować, świetnie to zrobiły, bo faktycznie za gro złego na świata odpowiadają biali, bogaci mężczyźni. I kluczem nie jest to, że są biali, tylko to, że są fenomenalnie bogaci. To jest to, co jest istotne, ale udało się tą rzecz, ten gniew społeczny skierować na fakt, że są biali, nie? Mamy takich kaków, którzy na przykład całują buty komuś tylko dlatego, że jest czarny, nie? I kobiety, które to robią. To też takich nagrań nie brakuje, nie? No i teraz powiem tak, w tej nowej fali teraz, tej takiej trochę nazwijmy to rewolucji, która ma miejsce w Stanach, to się zaczęło od tego, że kryminalista i recydywista wielokrotny, handlarz narkotyków i potencjalny morderca ciężarnych kobiet, George Floyd, zapłacił podrobinymi pieniędzmi Hindusowi. Ten Hindus też w końcu dostał po dupie i tak dalej, jak się później okazało. No i wiesz, ciekawe to jest, jak rozmawiam z takimi lewicowcami różnym wieku, różnej prowinencji, to na przykład oni najczęściej nie wiedzą, że Floyd zapłacił lewą forsą i że jak najbardziej w 100% był winny i naćpany jak dzika norka, nie? Jak wskazała autopsja. To jest ciekawe. Ciekawe jest też to, że większość ludzi z lewicowej prowinencji, z którymi rozmawiałem, to byli ludzie, którzy są przeciwni posiadaniu broni i to jest fajne, że w Polsce nie ma broni. No, ale jednocześnie, wiesz, fajnie, bo przecież jak coś się dzieje, to masz dzwonić na policję, nie? No, ale to się pytam, nie? Ten podstawowy postulat teraz nowoczesnej lewicy, żeby likwidować policję, jest cisza. Albo jestem wyzywany.
0: A to jakiś margines...
1: tak głupiego jak likwidacja policji, to chyba jeszcze nikt w nowożytnym świecie nie wymyślił.
0: No może dlatego, że jest to takie właśnie głupie, to nie mamy się co bać. W sumie.
3: Nie, tu jest problem, tu się mylisz, krawiec, bo akurat już są odbierane fundusze wielu jednostkom, niektóre jednostki są likwidowane. W Los Angeles elitarną jednostkę antyterrorystyczną zlikwidowano na przykład. W Atlancie jest policja miejscami likwidowana, posterunek przecież w Capitol Hill został zlikwidowany wskutek tego, że przyszli ci lewicowi rasiści i faszyści i zaczęli protestować, tak? A lewicowa burmistrz oczywiście wzięła i zlikwidowała ten posterunek. Więc tak, jest policja likwidowana.
0: Czyli co, nie bogaci i biedni, tylko lewica kontra ludzie prawi się ścierają ze sobą. Taka walka,
1: wydaje,
0: walka
1: że to
0: cywilizacji.
1: Jak najbardziej ma, że to są trochę szachy w 4D i trochę ma to sensu ze względu na to, że skoro tak bardzo chcecie, żeby policji nie było, no to pokażemy wam świat, jak będzie wyglądał świat bez policji. Nawet już były sytuacje, w których jakieś antyfiarskie bojówki krzyczały, że dlaczego podczas swojego marszu nie mają obstawy policji, bo bardzo by chciały, ale niestety wcześniej ich postulaty wyglądały zupełnie inaczej, więc czasami musi być tak, że jeżeli próbujesz jakiegoś tam, nie wiem, małe dziecko, czy szympansa, czy kotka czegoś nauczyć, no to musisz dać mu się sparzyć, musisz dać mu zrobić sobie krzywdę, żeby potem wiedział, że pewne rzeczy są potrzebne.
0: Może, a słuchajcie, a popatrzmy przez chwilkę tylko tak na świat bardziej mistycznie, jako na naturę, jako taki twór, który nas jakoś ogarnia, nas jako istoty, ludzi, i te zjawiska właśnie, że musisz się czegoś nauczyć i sparzyć, to są jakby takie naturalne, coś naturalnego, coś, co zawsze było nam przeznaczone, takie są mechanizmy działania tego świata, tej rzeczywistości, że ona nas wychowuje, taka ma... No, co?
3: Tak. Nowoczesna lewica próbuje nie dość, że wymyślić koło na nowo w wielu kwestiach, to jeszcze próbuje dla samego faktu człowieka zmienić jego naturę na siłę i już. Nam się udało zmienić sporą część naszej natury. Prawdopodobnie pochodzimy od szympansów bonobo. Szympansy bonobo dupią się jak oszalałe w każdej możliwej konfiguracji, non-stop, bez przerwy, zawsze. Nie ma uścisku ręki, u nich tego ich kultura nie wybudowała, ale ich kultura wybudowała loda i anal, nie? To jest opracowane przez szympansy bonobo. Różne ludzkie kultury też miały takie rzeczy, ale ogólnie żeśmy doszli do wniosku, że lepiej jest, najbardziej optymalnie jest bawić się w monogamię, nie? I to jest coś, co jest cudownie nienaturalne, nie? Fenomenalnie wręcz nienaturalne. I co?
1: Znaczy nie jest optymalne, tylko jest, że tak powiem, politycznie i społecznie uzasadnione, bo rodzi mniej konfliktów.
3: Dlatego jest optymalne.
0: Bo.
3: Dlatego jest optymalne.
1: Ja przepraszam bardzo, bo ja od żadnego no bo nie pochodzę.
3: Gdzieś jakiś półgłówek uruchomił, że on nie jest małpą, tam nie pochodzi od małpy. Ty, półgłówku, nie dość, że pochodzisz od małpy, to jeszcze małpą jesteś.
0: Nie no, wspólnego, wspólnego przodka z małpą, nie?
3: Nie, człowiek to małpa. Po prostu, zwyczajnie. I tyle.
0: Potrzeba? Panie profesorze?
1: Nawet mi się nie chce.
3: No bo tu nie ma o czym gadać, człowiek to jest małpa. Po prostu, tyle. Proszę, człowiek, Wikipedia, człowiek, łacińska, homo, tutaj... Czekaj.
0: Przypominają mi się rozkminy dresiarzy w komiksie Śledzia. Nie, to był Myszkowski, Tank i Emilia. Siedzą sobie dresiarze, taka cała jakaś cybersiłownia nawalona cyberdresiarzami. Tam ćwiczą sztangi, podnoszą jeden do drugiego. A wczoraj to zajebałem jednemu takiemu, co mówił, że człowiek to też zwierzę. Czyli że co? Że moja stara to jakaś dzika świnia? No to mu zajebałem, nie? Rozkminy dresiarzy. No,
3: więc tak, mamy tutaj rząd naczelny, podrząd wyższe naczelne, infrarząd małpokształtne, nadrodzina małpy człekokształtne, no i tak dalej, człowiekowate, homini, bla bla bla, człowiek. Człowiek jest małpą, czy to się komuś podoba, czy nie. I tyle. I nie wiem, czy to jest jakiś temat, który w ogóle warto rozwijać. Nie? Jak kogoś, kto ma spore problemy z ogarnianiem rzeczywistości, może poznać po tym, że twierdzi, że człowiek to nie jest małpa. To nawet nie jest to, że nie pochodzi od małpy, jest małpą i tyle. Tak samo jak jest zwierzęciem.
1: No, to już jest zupełnie... To jest piękne. Ja nie jestem zwierzęciem, ja jestem człowiekiem. To kurde, już wiesz, już widać, że dalsza dyskusja nie będzie miała żadnego sensu.
3: No, to jest dokładnie.
1: Nie pochodzę od małpy, ja pochodzę od pana Dmowskiego.
0: No. Ja pochodzę od węża.
3: No i wracając jeszcze do tych całych jazd, Capitol Hill i tak dalej, nie? Dobrze potrzeba tu zauważył, nie? Byle dziecko Settlersów by ogarnęło tą sytuację lepiej. To są, jak tak patrzę, ludzie różnej prowiniencji, dużo osób, którzy raczej nigdy nie byli w życiu skarani pracą i to widać po prostu. Na przykład, wiesz, mamy teraz 4K, nie? To jest fajna rzecz, nie? Jak sobie zobaczysz nagranie 4K, to widać czyjeś dłonie. I to jest dość dobra wskazówka na to, czy ten człowiek pracuje. Jeżeli ma ręce styrane, no to wiadomo, że pracował fizycznie i coś tam wie o życiu w jakiś sposób. Może mieć ręce gładkie, no ale wtedy pracuje umysłowo i raczej tym bardziej nie będzie miał czasu na to, żeby się zajmować jakimi pierdołami, nie?
1: Ale słuchaj, wiesz co, nie, bo jeżeli, nie wiem, pracujesz gdzieś na roli, czy jesteś górnikiem, no to faktycznie będzie po tobie to widoczne, ale z drugiej strony możesz być sobie turbokucem z 20-centymetrowym samochodem służbowym i sobie pracować intelektualnie, ale przy okazji mieć, nie wiem, wypasiony ogródek, jakąś działeczkę i tak dalej i sobie z tym radzić. To jest raczej ten, to są dwa osobne, że tak powiem, problemy, tak, bo to świadczy bardzo dużo o naszym jakimś takim młodym pokoleniu, że stwierdzą, że sobie właśnie zrobią ogródek i gówno z tego będą potrafili zrobić. No ja sam, powiedzmy, no jako dzieciak, tak, miałem trochę do czynienia u rodziców właśnie z no może nie rolnictwem, ale działkownictwem jak najbardziej i bym sobie spokojnie ogarnął, tak, bym wytłumaczył, co trzeba zrobić, żebyśmy mieli potem z tego jakieś marchewki czy inne ziemniaki, bo to nie jest inżynieria rakietowa, tym bardziej, jeżeli masz jeszcze dostęp do internetu, to tym bardziej, tylko, że musisz przynajmniej wiedzieć, czego szukać, tak, a nie rozłożyć jakieś, kurwa, kartony, no rzucić tam ziemię i się modlić, żeby wyrosło. Jeszcze podlewać to Gatorade'em.
0: Okej. Zenon, ja jakiś taki luźniejszy temacik proponuję. Piszę tutaj, Norwek pije wodę. Dlaczego to towarzystwo przy stole takie zastygłe, czas rozruszać? Nie wiem, czy to o nas, czy o czatownikach. No, ale taki porzucam temat też. Patrzyłem, jakie najgorsze, najbardziej syfiaste, krapowate gry można znaleźć na Steamie. I dodatkowo jeszcze kosztujące nie mało, bo jest na przykład gra za 700 zł o jakimś pseudo-Indianem Jonesem się biega po platformach i diamenciki zbiera. Są tylko 3 levele i na 4 się gra zawiesza. Ten pseudo-Indiana Jones, klon Indiany Jonesa, jak skacze do góry, to wydaje z siebie taki jakiś obrzydliwy dźwięk, takie sapanie jakieś. W ogóle no, taka gra, że patrzysz i się śmiejesz, nie? Kosztuje 700 zł, 5 razy tyle, co nie wiem, co jakieś GTA najnowsze i to jest zabawne, bo takich gier trochę jest, czyli wynika z tego, że dzisiaj na Steama można wrzucić nie tyle nawet już krapa, tylko po prostu grę, która cię oszukuje jako klienta, że dostajesz jakieś tam, nie wiem, puzzle śmieszne i płacisz za nie 500 zł, nie?
3: Była ten... Ja tak zastanawiałem się nad tym. W ogóle to była też kwestia na TV Gry poruszana, które zbiera cięgi za The Last of Us i recenzje 10 na 10 i same takie, wiesz, lukry i w ogóle. A ja wam powiem, wszyscy tacy zapalczywi alt-rightowcy, niech przemówi wolny rynek. Jak The Last of Us dostanie dobre po prostu sprzedaż będzie miało, to okaże się, że spoko, nie? Że tym razem Anita Sarkeesian czegoś nie spieprzyła, nie? I tyle.
1: No, co do sprzedaży, to 4 miliony w pierwszym tygodniu, co jest rekordem, jeżeli chodzi o PlayStation, no.
3: No to chyba nie ma o czym gadać, nie?
0: Czyli co, już jest to The Last of Us 2, tak?
3: Tak, tak. I tam jest motyw, jak, czekaj, jest, dobrze kojarzę, poprawnie potrzeba. I to tak strasznie wstrząsnęło tym Matrightem, że jest jakaś dziewczyna, która była pasierbicą głównego bohatera, i jakaś typiara transseksualna czy coś takiego zabija jej tego ojczyma, po czym jest ostra scena seksu od tyłu z tym transziolem i tą dziewczyną, tak?
1: Ale tu, kurde, transziol, to mi się, no strasznie mi się to nie podoba, bo ci ludzie chyba nie widzieli nigdy umieszczonej kobiety. Nie
0: trochę wiem, szacunku dla inności.
3: Ale no. Umieszczona kobieta z siusiakiem czy bez?
1: No nie, normalna kobieta, zresztą gramy nią też w retrospekcjach, kiedy jeszcze nie była aż tak bardzo wyrzeźbiona. Tak wygląda kobieta, która się zainteresowała kulturystyką i dba bardzo o swoje ciało, jeżeli chodzi o stronę.
3: Jakiś mięsień na łychtarce sobie wyrobiła, że tak ją od tyłu zapina tą główną bohaterkę, czy nie?
0: A ty masz jakąś fiksację, Zenon, trochę na tym punkcie.
3: Nie, no zobacz, tą scenę, to jest, wiesz, to jest explicit.
0: Umięśniony,
3: tak,
0: umięśnione, ale, umięśnione waginy ci po głowie chodzą za bardzo, coś i jakoś odreagowujesz, szukając tych umięśnionych wagin gdzieś tam, nie wiem o co
3: ja
0: chodzi.
3: Ja jestem bardziej wyżyty niż ty, to ci gwarantuję.
0: No wiem, wiem, oczywiście, ale tak, często
3: nie,
0: o tym
3: nie, nie
0: gadasz.
3: Nie, o to chodzi, to jest moc, tam jest mocna scena seksu, nie? I to taki jest punkt zaczepny dla ludzi, którzy się, których boli dupa. I ja przypominam, jak walczysz ze smokiem, to się stajesz ze smokiem. I mam wrażenie, że po prostu to lekko prawicowe, czy tam antylewicowe środowisko powoli zaczyna już tak samo buldupić o wszystko, jak ta strona, którą zwalczali właśnie o to buldupienie.
0: No,
3: Wśród,
0: jeszcze wspomnę, że wśród tych takich gier właśnie bardzo drogich i totalnie beznadziejnych jest na przykład jeszcze symulator oklejania ciężarówki znakami ostrzegawczymi, typu, że trucizna, tam biohazard, towar kruchy, coś takiego. Takie jakieś są naklejki, które się przylepia do samochodów przewożących towary i to jest symulator takiej pracy i on kosztuje 2000 zł na Steamie, a to taka coś, co można sobie, nie wiem, w internecie znaleźć, jakiś quiz, bo to jest taki quiz w zasadzie, który jest dodatkowo jeszcze beznadziejnie zrobiony, bo nie podaje ci prawidłowych odpowiedzi, tylko że źle wykleiłeś i to wszystko, i próbuj dalej. Takie jakieś, no, niedorobione rzeczy. Ale
3: to jest chyba coś, żeby, wiesz, ktoś po pijaku kupił, tak mi się wydaje. Dajesz taką pieruńską cenę na grę, te 2 godziny musisz utrzymać, bo 2 godziny, wiesz, jest zwrot na Steamie i liczysz po prostu, że ktoś będzie nawalony, jakiś, widzisz, tracker na przykład, o, coś tam, o, ale bym co poobklejał ciężarówkę i wiesz, tak, chlast $1000, nie?
1: No z tego co widzę, to żeby wrzucić grę na Steama, to jedyne co musisz zrobić, to uiścić opłatę w wysokości $100, więc teoretycznie, i to podejrzewam, że jeżeli byś tam sobie kliknął na filterek w postaci różnych gier tego dewelopera, to on robi to 10 gier na jedno kopyto i tak w nadziei, że ktoś jeden właśnie, czy dwie osoby kupią i on już będzie ustawiony. Wiem, myślę, że to ma całkiem sporo sensu, bo ktoś, wiesz, sobie posortuje po cenie, nie po ratingach, i o, jaki tytuł tutaj, może coś naprawdę wyjątkowego, albo nawet taki ktoś z TV gry, czy po prostu, żeby zrobić tam swoją serię o krapowych grach, ale będzie ją musiał kupić. On ci zapłaci za to, za to pieniądze.
0: Jest taka seria gry z kosza i bardzo fajna jest, bo tam pokazują takie totalnie zgliczowane, zepsute, właśnie krapowate gry, które ktoś robił na kolanie z gotowych asetów kupnych tam za 10 euro. Bardzo fajna seria i myślę, że takich serii trochę jest. Parę osób kupi, bo oni chyba nie piracą, prawda? Tylko no, jak nagrywają program, no to pewnie wydali te 2000 na ten symulator oklejania ciężarówki. ale może potem oddali tą grę, to znaczy tam jest zwrot, o którym wspomniałeś.
3: Ja pytam na czasie, czy to nie jest patent na pranie kasy takiej wielkiej gry. No średni patent, bo Steam to ma chyba 30-40% tego, nie? Prowizji. No. Ale może, kto wie. Może.
1: Myślę, że to rozgryźliśmy, bo jeżeli w Polsce coś takiego istnieje, tak, no to podejrzewam, że podobne kanały istnieją, nie wiem, w Niemczech, Francji, Czechach, Litwie, Wielkiej Brytanii i tak dalej, no to nie wiem, czy tam, bo za bardzo ze Steama nie korzystam, trzeba by było sprawdzić, czy jest tam informacja, ile daną grę ludzi kupiło.
3: No już nie ma.
0: Ale też w zabawny sposób są opisywane czasami te gry. Na przykład ta wspomniana przeze mnie z tym Indianem Jonesem skaczącym po platformach i zbierającym diamenciki. To ta gra była opisana, że tak, na kolejnych planszach możesz rozgryzać nowe sposoby i strategie przechodzenia tej gry. Gra posiada sztuczną inteligencję tam uczącą się ruchów przeciwnika i oferuje tam miliony różnych sekwencji, możliwości. No jakoś tak było to opisywane, że to kosmiczna gra w ogóle zrobiona, nie wiem, przez jakiś genialnych programistów, a to jest totalny krab, nie?
1: Ale krawiec, może to jest sposób, żebyś sam zaczął tutaj srogi hajs zarabiać, nie? Symulator obiboka.
3: O, dobre. I nie działa jeszcze.
0: Z etamem?
3: Tak, etam. Jak go wgrywa, to się czuje, nie działa.
1: Gra będzie wyglądała tak, ja Ja wam na szybko zarysuję scenariusz. Oczywiście tutaj sterowanie WSAD, spacją skaczesz, tutaj kontrolem wywołujesz jakieś akcje. A gra się zaczyna bardzo rozbudowanym intro na Unity. Koleś leży sobie na łóżku. Jeżeli wykonasz jakikolwiek ruch, to przegrywasz.
0: Albo taka gra, gdzie musisz etamem łapać jajka. Były takie kiedyś, taka gra jajka, że trzeba było wilkiem, taka ruska gierka, tylko że zamienić go na etama i ten etam łapie te jajka, które się wysypują z ciężarówki pod Biedronką, bo tam gdzieś przewożono ten towar, gdzieś tam coś pękło.
1: Tak. To by nawet szczególnie trudne nie było.
3: Level specjalny z sranie do ten, na balkonie do reklamówki, nie? Czy cię sąsiedzi zobaczą i czy to trafisz, nie? Bo tak ciężko wycyrklować.
1: Godny następca Metal Gear Solid, najlepsza składanka tego roku. Samotny mężczyzna na balkonie w Szczecinie. Tylko ty i reklamówka i wzrok gołębi na twoich plecach.
3: Ta już umiera normalnie tutaj. Co? Taka prawda. No.
0: Leniuch pisze, że gratuluje nam 500 000 wyświetleń na YouTubie. Nie, no my chyba więcej mamy, tak, ale to mówisz łącznie na wszystkie filmy, to więcej.
1: Do tego dopisać jeszcze drugi, jeszcze cały milion z archiwum i będzie nieźle.
3: Nie, jest 500 000 4088 wyświetleń.
0: A propos tutaj radiów i tak dalej, ja was tutaj zdrajcy często ostatnio słyszę w innym radio, już nie powiem, bo nie będę NK-go reklamował, już za dużo go reklamowałem, ja nic z tego nie mam. I tam słyszę i jeszcze mnie wkurwiacie dodatkowo, bo dzwonicie, to tam mądrze, ciekawie gadacie, a tu ze mną to śmichy chichy tylko.
3: Czy chcieliśmy mądrze i ciekawie pogadać, przed chwilą powiedzieć, żebyśmy się pośmiali, to się śmiejemy. To właśnie,
0: to moja wina, przepraszam, faktycznie, ja zmieniam temat na głupawy zawsze.
1: No, ale przynajmniej jak dzwonimy, to dzwonimy tylko do ciebie, a nie kurwa na wszystkie konferencje, które istniały w historii. Jezus Maria, jechałem sobie, akurat w trasie byłem, nie? I tam zjadł za 1,5 kilometra i napierdala mi Skype, nie? I już zaraz tutaj, i kurde, jakbym był gdzieś w jakimś mieście, czy gdzieś, gdzie miałbym naprawdę reagować co 50 metrów, to ruszyłbym do Szczecina i bym go normalnie torebką z balkonu zajebał gołymi rękami.
0: A może rozbierany poker z etamem? Na przykład były kiedyś popularne takie gry, strip poker.
1: Mam hasło reklamowe do tej gry. Jedyny sposób, by wygrać, to nie grać.
3: No, jakbyś... Chyba jakbym gdzieś już to słyszał, kurde. No.
0: A propos Leniucha. Kiedyś też miałem pomysł, żeby zrobić grę Jet Set Leniuch. Tak skacze sobie i młoteczkami rzuca i musi dom posprzątać, bo Madziuszka odpoczywa.
3: I dziecko urodzić.
0: I wykarmić piersią. O właśnie, symulator takiego leniucha. Karmi piersią, rodzi, rodzący mężczyzna. To by było piękna gra. Środowiska lewicowe by ozłociły. Zaraz by na Wyborczej news numer jeden, że wspaniała gra.
3: Czekaj. Jest jeszcze ateistycznym lektorem w kościele. No, także ten. A, Błażej się pojawił. No, to tak swoją drogą, a propos tego. Dzięki za podsumowanie ostatnio na tej poprzedniej audycji. To by się zgadzało z tym moim takim już robieniem przerw od radia. Natomiast no, jak ci tak pisze kolego Bożej, to nie dzwonię rzeczy samej. No.
0: A może by zrobić grę symulator niewidomego? Dużo bym na grafice oszczędził jakby czasu przygotowania. A co się śmiejecie? Fajna by była gra. Tylko wcielasz się w niewidomego mistrza samuraja. Ślepa furia, taki był film. Z Woodgałem, Howellem.
1: Wbrew pozorom to nie jest taki głupi pomysł. Kiedy byłem w takim centrum nauki w Gdyni, takie coś w stylu tam, no takie no, zabawy takie, nie, w zasadzie, nie, pokazujące różne fizyki, rykitiki i tak dalej, i między innymi było coś takiego, zakładałeś słuchawki wyposażone w dwa mikrofony, które emitowały ultradźwięki, takie jak nietoperz, i wchodziłeś do takiego ciemnego pomieszczenia i wcielałeś się w rolę nietoperza. Za bardzo nic nie widziałeś, ale jak podchodziłeś tam do jakiejś ściany, no to ten dźwięk ci się odbijał, bo w słuchawkach był odpowiednio obniżony, tak żeby człowiek mógł to usłyszeć, więc ten symulator niewidomego nietoperza właśnie na jakimś dobrym sound systemie, myślę, że to by było całkiem niezłe, jako pewna forma survival horroru, że tutaj, nie wiem, masz jakiś apokaliptyczny świat, musisz sobie poradzić, wszystko ciemno jak w dupie u Murzyna, przepraszam, jak w dupie u
0: Afroamerykanina.
1: Jak to teraz najlepiej powiedzieć?
3: Oj, to już masz przestrane, a ja mam nagrane, jak Kuba powiedział, że śmierć jak z murzyńskiej chaty, nie? Jak będą czystki, to wszystko wyrzucę z moich teczek i wszystkich was zniszczę. Nie no, żartuję. Kuba się kiedyś rozpruł, gdzie pracuję, to wyciąłem, ocenzurowałem i się nie dowiecie, nawet dysk wyrzuciłem. O.
0: To trzeba ładniej powiedzieć. Śmierdzi jak w domu Afroamerykanina przebywającego akurat w kraju trzeciego świata i niezamożnego.
3: Jak to było? Czekaj, jak to było? Zaawansowane wiekiem kobiety włączyć w obwód elektryczny.
0: Co?
3: No, ten, a tutaj straszny świntok mówi, żeby zrobić tamagotchi ze tamem. No, no. To jest w jakiś sposób.
0: I jajkami będziesz go karmić. Jak jest grzeczny, to dajesz mu jajeczko albo amigę, a jak jest niegrzeczny, to co?
1: To wtedy dajesz mu pracę.
0: Wysyłasz go do pracy i game over. Nie ma etapu.
1: Ale fajna animacja by była, kiedy musisz mu posprzątać, nie? Tak widać etam taki smutny, nie? I tak przesuwasz sobie widok na balkonie, taka reklamóweczka, podnosisz, wynosisz do sypu. Jeszcze fajnie, żeby bo to Tamagotchi miało takie słabe dźwięki, no współcześnie myślę, że jakiś lepszy głośniczek można by było zrobić ta torba w tym sypie tak.
3: No, no, to torba by była niezła. Widzę, że to jest jego kluczowa opowieść, a my cały czas zapominamy, że on miał jeszcze tam inne jakieś takie swoje momenty.
1: Ale wiesz co, duży ruch zasłania mały ruch, więc być może to był jakaś taka odwrotna psychologia, żeby przykryć absolutnie wszystko tym swoim wyskokiem.
3: No, on coś przykrył, nie? Ty wiesz co, coś przykrył, ale mnie tak strasznie zastanawia na tym osiedlu od Etama posłuchać, co on, kurde, co sąsiedzi o nim mówią, nie? To mnie zastanawia.
0: Może normalnie mówią, że sympatycznym.
1: Dzięki niemu moje mieszkanie wygląda dokładnie tak, jakie matka zostawiła 40 lat temu.
0: Ja myślę, że Etam zagaduje no, często swoich sąsiadów, lubi zaczepiać, rozmawiać z ludźmi i mają o nim pewnie dobre mniemanie. Opowiadał, jak tam kiedyś zrobił jakąś gorzałkę chyba sam, znaczy ten, zrobił jakiś bimberek czy coś i częstował tam. No spoko, ale też nie obgadujmy tego biednego Etama, bo my sobie tak żartujemy na luzie, ale żeby to się tam nie zamieniło w jakieś tutaj tego, że sobie...
1: My cię Etam obgadujemy, ale z miłością. Z
3: miłością. Obgadywanie z miłością, nie? To nie jest tak, jakbyśmy zaraz mówili, że wszystkich trzeba kochać i nie robić negatywnej energii, a po czym powiedzieli, że jest leniem, śmierdzącym chujem i w ogóle. No, takie rzeczy nie robimy.
0: Jak to u Łękiego było czasami, że faceci tak mają, że lubią sobie takie żarty, no, tego typu właśnie, w towarzystwie sobie jeden z drugiego sobie żartuje. Czasami to, jak na żywo takie rzeczy się dzieją, to ktoś się wkurwi i drugiemu da w ryja, ale w radio jest to niemożliwe, więc możemy sobie bezpiecznie tutaj.
3: To jest wielka zaleta radia. Kononowicz, kurde, zobaczyłem Kononowicza i ten, no, dostał ten ikonę, ktoś mu ten napisał ikonę z nim, jest taki, tak błogosławi palcami i trzyma tak krzyż, no, jeszcze list taki wielki, wylewny tam był na temat tej ikony, że jest cudowny i żeby go pobłogosławił, a Konon tak już przeczytał ten list i tak się wzruszył i zaczął płakać z tą ikoną i zaczął go błogosławić, tak trzymał jak pop, nie?
0: Tak, tak. On dostał jakiś taki pochwalny, w ogóle wiernopoddańczy list pełen zachwytu nad osobą Krzysztofa Kononowicza, że to wielki człowiek i na sztandarach powinniśmy nieść jego podobiznę i w ogóle potrzebuje go kraj i odmienił życie wielu osób, go kochają. On się tak wzruszył sam sobą, że faktycznie się rozpłakał, ale bardzo się cieszył, że taki dostał.
1: No właśnie, Wy nie znacie najnowszych wieści z uniwersum, mianowicie dzisiaj o 20:15 w programie TVP Alarm pojawił się reportaż o Szkolnej 17.
0: Właśnie.
1: Kibel straszny, było to tak spłycone tutaj właśnie jakieś tam cytaty z jego pierwszego tam przemówienia, kiedy kandydował na prezydenta, że jest znany z Nie było niczego i tureckiego sweterka, no i tak w ogóle pocięte, tak, z tym majorem. I na Szkolnej od 5 lat mieszka Kononowicz wraz z majorem i tak ktoś w ogóle, kto tego uniwersum nie zna, jaki kurwa major, o co tutaj chodzi, jakiś fragment wywiadu z tym, z majorem, no, że my tak to tutaj sobie zarabiamy na życie. Dzisiaj light będzie na lodówkę. No ostatnio dwa lighty zrobił i sobie kupił samochód. Co? Ty, parę godzin i kupił sobie samochód? No tak. Jaka informacja leci do człowieka, tak? Nikt nie powiedział, że to był jakiś zajebany Passat kupiony na złomowisku. Tylko on zrobił dwa lajty i kupił sobie samochód. Jakieś tam najbardziej wulgarne treści tam o zesraniu się. I przepraszam bardzo, ja się tutaj też do prądu dokładam. Powycinane, że takie patologiczne treści. Jakaś właśnie scena spod Belwederu, gdzie Kononowicz wkurzony tam wyrywa dziennikarce mikrofon. A tam dzielnicowa mówi, ej, słuchajcie, odjedźcie, przeszkadzacie nam w czynnościach.
0: Słynna dzielnicowa.
1: Tak,
0: też.
1: I wtedy wpadła chyba najważniejsza scena, jaką widziałem od dawna w TVP, bo dawno TVP nie oglądałem, całe szczęście, że już ten projekt sobie skończyłem. Mianowicie, w momencie, kiedy dzielnicowa ich pogania, to dość dobrze widać samochód, którym TVP przyjechało. Jest to Mercedes GLA 200, którego podstawowa wersja kosztuje 170 tysięcy złotych, a z tego, co widziałem z kokpitu, no to nie jest bardzo podstawowa wersja, więc jeżeli jesteście ciekawi, na co poszły te pieniądze, no to kurde, na Mercedesy po 200 koła.
3: No, zajebiście, ale to czekaj, ty to oglądałeś, czy po prostu powiedziałeś coś?
1: Nie, oglądałem. Dzisiaj o 20.15 ale to jest, był...
3: Masz świadomość tego, że opowiedziałeś praktycznie trailer?
0: No i dobrze, no.
1: Ale nic więcej tam się nie pokazało. Był krótki wywiad z dzielnicową, coś tam pokazało.
3: No to jest coś hollywoodzkiego, rozumiesz? Trailer opowiada praktycznie cały

0: wiem, który być może miał coś zmienić. Jedyne co zrobili, to nagonili mu dużo więcej fanów.
1: No.
2: Jeszcze więcej, ale to i tak już są takie top of the top, można powiedzieć. Taki Major Suchodolski ma 100 tysięcy subskrypcji, no to już to dosyć sporo, nie?
0: Tacy tam... jeszcze jedna rzecz odnośnie tych wyświetleń, o których mówił Leniuch. No to tam Major w wywiadzie mówi, no ja sobie ostatnio sprawdzałem i mi pokazało, że mnie obejrzało już 46 milionów osób.
1: No, razy. Ale ten... powiem ci tak, że z tych patostimów wszelakich, które z tego, co sam sprawdziłem, są, pojawił się już nie tylko w Polsce, ale chyba z Polski się to rozlało na Ukrainę, Białoruś, Rosję, to jest stosunkowo mało toksyczne, nie? Ten Kononowicz. I raczej ludzie 20-30 lat to oglądają, nie? To nie są jacyś toksyki z TikToka, Instagrama i tak dalej, nie?
2: Różni ludzie to oglądają. Młodzi i starzy, no to tak trafia do wielu, bo to nie jest w żaden sposób wymagające show, nie? No to jest takie...
0: A propos wieku, przypomina mi się jakaś gównoburza pod... to znaczy, którą zrobiłem. Coś, nie wiem, na jakiejś stronie odnośnie The Last of Us 2. Właśnie coś sobie... jakiś tam pozytywny komentarz napisałem, stwierdziłem, że gra 10 na 10, bo tak uważam. I jakiś, nie wiem, jakiś Oskarek, dosłownie z imieniem Oskar, zaczął się do mnie rzucać. I ktoś tam w komentarzach napisał, ale to jest gra od 18 lat, ty może po prostu jeszcze tego nie rozumiesz. A ty skąd wiesz, ile ja mam lat? Tak patrzę, wchodzę sobie na jego profil na Facebooku, link do Instagrama. 16 years old. Napisałeś to na Instagramie, jełopie. Ale to było 2 lata temu.
2: Gier dla dorosłych przybywa. Można powiedzieć, że kiedyś właściwie... No, gry dla dorosłych zawsze były, ale to były takie prymitywne bardzo gry, że tam... Jeden piksel rucha drugiego piksela, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale to...
1: Ale czekaj, to... zemsta Kastera, nie?
2: I się wciskało się Z i X na przemian, tak bardzo, im szybciej tym.
1: Zemsta Kastera to była taka gra, która zrobiła skandal, bo była zarówno seksualna, jak i rasistowska, nie? Tutaj na czata wam wrzucam gifa z tej gry, z jakże cudownej platformy Atari 2600. Czekajcie, o, proszę. No.
0: Tak, dokładnie to miałem na myśli.
2: No. Gdzie wrzuciłeś? No.
1: Ja w to grałem. Miałem to Atari, jakieś chyba na glucie, bo tam już były gry bez kartridża. I kurde, grałem. I ja nie czaiłem, o co chodzi w tej grze. Zupełnie, nie? Przeszedłem 15 tysięcy razy. Ni cholera nie wiedziałem, o co tam chodzi, nie?
0: No ale tutaj wracając do tematu, myślę, który ważny krawiec poruszył, czyli gry, które są robione dla dorosłych i to nawet nie tam, bo 18+, powiedzmy, no ale targetowane gdzieś w 20, właśnie 30, 40 nawet latków. Jeżeli sobie spojrzymy na pierwszą część The Last of Us, to mamy tam bardzo, no jak wiele razy wspominałem, płakałem podczas prologu ze względu na to, że zwyczajnie już byłem w tym wieku, że byłem w stanie sobie jakoś tam empatycznie się wcielić w tego ojca, który traci córkę. Kompletnie bezsensownie, kompletnie niepotrzebnie w jakiejś chorej sytuacji. I to poruszyło we mnie emocje, w których we mnie by nie było, gdybym grał w to, gdybym miał 16 lat, bo no po prostu, nie? Tak to wygląda. Coraz więcej jest takich gier. Ludzie są gotowi za to zapłacić niemałe pieniądze. No nic dziwnego, tak? Bo jeżeli masz te 30 lat, no to już nie musisz odkładać, żeby kupić sobie za 15 zł płytkę na stadionie 10-lecia, tylko zwyczajnie cię stać na to, żeby sobie pozwolić właśnie na wysoką rozgrywkę i doceniasz rzeczy, których wiele osób zwyczajnie nie zauważy.
1: Są czasu też, nie? Na milion gier, więc to, że tam wydasz 100 czy 2 gier, no to hej, nie? I tak to jest zabawa.
2: Ja myślę w ogóle, że temat gier dla dorosłych to jest fajny temat, który możemy gdzieś tam mieć z tyłu głowy i kiedyś go pociągnąć szerzej, bo to jest fajny temat ogólnie, ale gry dla dorosłych niekoniecznie ze względu na to, że jest tam seks czy nagość, ale takie po prostu poważniejsze tytuły, które by znudziły na przykład młodego człowieka za poważne tematy. Młodzi lubią proste, kolorowe, szybkie rzeczy, nie?
1: No nie wiem, czy to jest takie proste. Gdzie jest ten podział, że coś jest grą dla dorosłych? O co chodzi? Myśmy, będąc gówniarzami, pomijając różnicę wieku krawiec, to wiesz, myśmy z potrzebą grali w GTA na przykład, tak?
2: Jak się nazywała taka gra, którą Energii kiedyś opisywał? Harvester to była. Z serii Krapy,

0: była gra, w której jest całe jakieś takie miasteczko psychopatów i jakieś tam chore sceny cały czas odchodzą. Kogoś tam zabijasz siekierą, jakaś tu goła baba, tu się goła baba w pszczołę zmienia, odgryza ci głowę. No to jakieś takie nie jest dla dzieci, nie? Myślę no, też.
1: Ja wiem, jako dzieciak grałem w Postala i jakoś nie zabiłem zbyt wielu osób.
0: No, no, ale może nie powinieneś, może nie powinny... A czy dziecko powinno w Wiedźmina Trójkę grać, gdzie są sceny seksu na przykład?
2: No ja nie wiem, czy bym zapodał. Poza tym nie doceniłoby, nie? Nie doceniłoby.
0: Nie doceniłoby tego wspaniałego seksu na ekranie.
1: A tam seks seksem, ale choćby jakieś głębsze żarty. Ja sam jako, no nie wiem, tam 10-latek zacząłem czytać Wiedźmina. No i powiem szczerze, no zresztą tak zawsze jest, że w książkach na dużo więcej się pozwala, bo to później ciężej jest pokazać w jakiejś recenzji czy w jakimś krytycznym materiale w telewizji czy współcześnie na YouTubie, tylko że powiedzmy nasze pokolenie, moje i Zenona, dajmy na to, wydaje mi się, że było jednym z ostatnich, nie powiem, że ostatnim, ale na pewno jednym z ostatnich, które było w całkiem dobrze sobie radziło z oddzieleniem świata wirtualnego od świata realnego. W tym momencie, kiedy cały czas masz przy sobie swój telefon komórkowy, gdzie nie jesteś w stanie sobie wyobrazić życia bez niego, to jest dużo bardziej zaburzone. Ludzie traktują dużo poważniej rzeczy, z którymi się spotykają w internecie. Jeżeli ktoś pójdzie na takiego bejta w postaci niebieskiego wieloryba, to był w ogóle śmieszny, rozdmuchany temat, że się pojawia jakiś koleś na platformie social media i każe dzieciakom robić tam różne rzeczy i ostatnim rozkazem jest samobójstwo. No i był pewien hype medialny, to się pojawiło, to było tam ze dwa bodajże lata temu, przycichło i się okazuje, że bodajże na początku roku jakiegoś Rosjanina skazali za to, że właśnie podchwycił motyw niebieskiego wieloryba z mediów, no i zaczął sobie wyłapywać jakieś takie alternatywki, jakieś borderki w wieku 12-13 lat, no i tam dawał im rozkazy w stylu coś tam sobie zrób zdjęcie na gzymsie wieżowca, to coś tam się okaleć, to potem się zabij i tak dalej. A więc ludzie mi się wydaje w tym momencie, młodzi ludzie, nie wiem, jeżeli jakiś młody człowiek nas słucha, to niech wyłączy radio albo nas poprawi, a nie powinniście nas słuchać. Jak to w tym momencie wygląda, bo mi się wydaje, że ta umiejętność oddzielania świata cyfrowego, świata wirtualnego od świata realnego, no u nas była by default, bo nie było naturalnym dla nas obcowanie z technologią na każdym kroku. Się przychodziło do domu, włączało komputer, się robiło herbatę, zanim ten komputer się uruchomi i dopiero do tego siadałeś i to była, nie wiem, wręcz pewien ceremoniał, można wręcz powiedzieć. I tyle, i gasisz komputer, idziesz sobie spać i nie masz koszmarów z tego tytułu, a w tym momencie, kiedy masz te wszystkie TikToki, kiedy jesteś atakowany różnymi powiadomieniami z każdej strony, Facebooki, Instagramy i inne gówna, no to dużo łatwiej jest stracić dystans, taki jak nie wiem, jak dla mnie naturalnym jest coś takiego jak work-life balance, tak, żeby oddzielić jeden świat od drugiego, no to digital and analog life balance jest czymś, co wydaje mi się wśród młodych ludzi bardzo dużym problemem.
2: No, ja lubię się wybrać do lasu i już to muszę opowiadać jakieś detale, ale skrócę, no i po prostu sobie iść do lasu, nie, go to the forest.
1: Do księgowej na wiewiórki?
2: Nie, ale takie tripy, że biorę sobie czteropaka, to tak raz, dwa razy do roku też sobie funduję, nie? No, na łąkę raczej wtedy bardziej niż do lasu. Lasu się boję w pewnym momencie, bo że gdzieś się tam przewrócę albo zapomnę o procedurach antykleszczowych.
0: A na ekranie nie wiem, czy to chyba ktoś zrobił sobie taką parodię, szyderę trochę, jest Lego Breaking Bad. Jak mamy Lego Batman, Lego Marvel, to mamy tutaj Lego Breaking Bad. Ciekawe, czy to by było dla dzieci, czy dla dorosłych?
2: No, a mam takiego chłopka, jak ten Walter White z Lego, on swoją drogą sam go złożyłem, gdzieś tam widziałem w szpejach z Lego i jakoś go poskładałem. Dobra, kurczę, 44, hej, hej, hej, wariaty, fajnie było, jakby ktoś jeszcze zadzwonił, spoko audycja. Patrzcie, tylko jedna łapka w dół, nie? To się rzadko zdarza.
0: No, dziękujemy. No to trzymajcie się, ty i Ola, hej, hej, dzięki za telefonik.
2: Z Panem Bogiem, cześć.
0: No to zostaliśmy sami. Co ja miałem za tematy jeszcze? Bo zaraz sobie przypomnę, bo gdzieś tu mam zanotowane. Jesteś potrzeba? Halo.
1: Prawie.
0: O, coś?
1: Poszedłem sobie po lód do swoich elektrolitów i nie spodziewałem się, że Zenek będzie schodził.
0: A, spoko. No właśnie, jakie jeszcze temaciki dzisiaj pociągniemy? Przypominamy, że można dzwonić, audycja na żywo, Skype, Nocne Radio, trzeba sobie dodać do kontaktów. Najlepiej dzwonić z normalnego Skype'a, nie żaden light, nie żaden, kurde, nano, nie żaden mikro, tylko normalny Skype wtedy może.
1: No człowieku, jak zrobisz takie dwa lighty, to potem sobie samochód możesz kupić. tak, parę newsów wyrobniczych, z wyrobów mam.
0: O to czekaj, to może te newsiki przesuniemy na za chwilę, bo właśnie Błażej do nas dzwoni, to może pogadajmy z nim, a twoje newsiki za momencik. Cześć Błażeju.
1: Hej Błażeju, Błażeju, hej Błażeju.
0: Błażeju.
1: Błażeju, jak ci na imię?
3: Andrzej.
0: O, jest.
1: Jest i on.
0: Jest. Co to tam się, coś nie styka, czy co?
3: No nie wiem, no tylko nacisnąłem, zadzwoń, Nocne Radio i się zawiesił się. I to Mac się zawiesił. To jest w ogóle, macie jakiś zły wpływ na Maci.
0: Zły czuwa tutaj, zły czuwa. A wściekłe ataki są i będą. Ale my się nie poddamy. Co tam u ciebie, Błażeju?
3: Nie podobajcie. A nie, widzicie, powyborczo. W ogóle tak w piątek najechał mnie późnym wieczorem kolega towarzysz Michał. Tak, i nawet coś tam. W ogóle by śmiesznie było, bo wieczorem sobie usiedliśmy tam w ogródku i mówi, to chodź, porozmawiamy politycznie i cię nagram. I wytrzymał 15 minut i zasnął i nawet chrapał. Tak znaczy... A jakiś, nie, na długie trasy on się nie nadaje.
0: Tak, tak ostatnio ciągle opowiadasz takie historie, jak towarzysz Michał tam spał i go budziłeś, towarzysz Michał, tam spaliście razem, coś, wy jesteście w związku jakimś?
3: Gdzie? Proszę,
0: ale wiesz, no słuchajcie, no to ja szanuję tą lewicową swobodę, jakby, wiesz, no tutaj obyczajową, mi to nawet się podoba jakoś tam, no ale co na to żona, że ty tak ciągle się tam z tym towarzyszem Michałem...
3: Towarzyszu, proszę, bez takich, nie tylko mówię, że nawiedził mnie, a w ogóle widzicie w wyborach tego, no... Dwóch kandydatów LGBT, jeden lewicowy, drugi prawicowy i takie małe, marne wyniki. Chociaż ten lewicowy to bardzo marny wynik, a ten prawicowy to był bardzo wysoki i to mnie tak trochę niepokoi, 7% tego.
1: No bo Bolsak ma bardzo żelazny elektorat, można powiedzieć, tak? No Konfederacja całkiem nieźle się trzyma, ma jakieś tam swoje korwinistyczne zapędy. Oprócz tego też mamy dość pokaźną grupę, która jest, nie wiem, wkurwiona Brownem, wkurwiona Korwinem, a i chce jakiejś takiej świeżości, tak? I Bolsak faktycznie się zderadykalizował na czas kampanii wyborczej, dzięki czemu w niepamięć poszło to, jak kiedyś się chwalił tym, że na jakimś tam teście poglądów politycznych wyszło mu, że jest faszystą i wcale się nawet nie dziwi. Ludzie o tym zapomnieli, ludzie tego nie ruszali. Mówił to, czego ludzie chcieli usłyszeć, tak? Co ludzie chcieli usłyszeć. Więc ten wynik nie jest dla mnie zaskoczeniem. Biedroń, no jak już mówiłem parę razy, Biedroń się niestety spsił ze względu na to, że się zlizał z Zielonymi. Więc...
3: No ale Biedroń to taki fajno Polak taki, nie? Coś czaskowski.
0: Fajnista.
3: Taki. No, taki fajny. Wiesz, tak jak Trzaskowski. No nie ma nic do powiedzenia, ale jest taki fajny, nie? Tam umie po angielsku, się uśmiechnieć, umie taki europejski, taki...
0: Są tacy fajny, właśnie, nie? Oprócz tego, że są fajni, to tak nie wiadomo, czy coś zmienią, czy coś sobą reprezentują, czy po prostu są fajni. No też fajny, był prezydent Kwaśniewski, był fajny też. Tylko pytanie, czy to nie jest tak, że się kończy właśnie teraz, w tym momencie, trochę tak symbolicznie i oficjalnie układ pookrągłostołowy. Niektórzy tak mówią, tak twierdzą.
3: No gdzie masz dwóch tych kandydatów do wyboru teraz, takich właśnie z układu?
0: Trzy Dudę i... No tak, no w sumie tak, PiS. A ty uznajesz PiS jako beneficjenta i uczestnika tych, wiesz, tej Polski pookrągłostołowej, czy jako tych, którzy walczą z tym?
3: AWS dawniejszy, tak. No skąd się PiS wziął? Bo się AWS rozpadł, nie?
1: No tak. No ale Platforma poniekąd też.
3: No też. No to dobrze, że jedna partia to jest. No.
0: Ale Platforma jest chyba uważana za bardziej okrągłostołową niż PiS, tak? Ja tam się nie znam, ja się pytam, bo nie znam się za bardzo właśnie na polityce. Już kiedyś się znałem, ale zapomniałem. Tak, jak miałem kiedyś pisać, ale zapomniałem. I nie umiem,
1: ale to
0: nie
1: powinieneś
0: umiem.
1: Teraz mieć bardzo, bardzo zaawansowaną ocenę na ten temat, bardzo bogatą i kwiecistą w słowa, ze względu na to, że Polacy najchętniej mówią o rzeczach, o których nie mają bladego pojęcia.
0: Ja to stosuję z powodzeniem od wielu, wielu lat, jak w tych radiach.
3: No ja staram się nie, ale tak patrzę, że... Nie, wiecie, najgorzej to jest, jak ktoś jakiś tytuł nie ma. Nieważne z czego, ale tam jest profesor, nie wiem, taki był, czeka, gdzie, jak on się nazywał, już zapomniałem, w Ameryce. Nie. Jakiś taki stary był profesor.
0: Profesor Ciekawski.
3: Tak, mechaniki, i on miał najwięcej do powiedzenia, chyba już nie pamiętam o czym, ale no, zupełnie osobny temat. No ale ja jestem profesor, to ja wiem, nie? No i tak jak socjolog ekonomii, inżynierobiologii, tak wiecie. Coś takiego jest w tej tytułomanii, nie? To nawet mam szefa, który jest doktorem, a wiecie, Niemcy to jest takie tytułomanie, mają straszliwą. Musisz w wszystkich plikach urzędowych, jakichś tych, to musisz wypełnić tytuł akademicki, nie wiadomo po co.
1: A jak sobie wpiszesz Obersturmbannführer?
3: Co nie, to raczej nie. Ale no, a w ogóle to wiecie, jak ja wynajęłem ostatnie mieszkanie w Niemczech, taki trik zrobiłem mały. Ale to chyba już opowiadałem, nie? Bo w Niemczech ogólnie jest zawsze casting na mieszkanie, nie? Przechodzisz, oglądasz i potem musisz napisać, kim jesteś i zostawić swój numer telefonu i tak ogląda pełno ludzi, w końcu właściciel sobie tam wybiera tego najfajniejszego, nie? Także nie, przychodzisz, mówisz, że chcę to. Oni nie. Przychodzisz, mówisz, że chcesz, za miesiąc się odezwą. No ale jak wiedziałem, ja miałem kryzys mieszkaniowy, w sensie musiałem się przeprowadzić do Achenskowa nie szybko. Jedno mieszkanie obejrzałem, mówię, kurde, a teraz wezmę was na sposób. I mówi, tu pan może się wpisać na listę, i się wpisałem. I wpisałem, doktor Sadowski, nie? Ten takie oczy już zrobił, dobra, następny dzień zadzwonił, herr doktor Sadowski, wynajmiemy pana to mieszkanie. I po prostu jak do mnie dzwonił, a teraz jeszcze kolega z pracy przejął to mieszkanie po mnie i przyszliśmy razem oglądać, ten się skręcał prawie, żeby nie paść ze śmiechu, jak ten taki starszy, nobliwy Niemiec chodził za mną i herr doktor Sadowski, no to tutaj coś, herr doktor. Zawiałem ten problem. Ale jak piszesz, jak Niemcowi powiesz, że jesteś doktor, to nie będzie ci inaczej tytułowo jak herr doktor, nie? No taka małem tytułomanie właśnie. Nie, Niemcem. Także no. Ale coś, i straciłem wątek, jak na to mieszkanie przyszedłem. Coś o tytułach chciałem.
1: Z wyborów wyszedłeś.
3: Aha, z wyborów. Nie, wychodziłem, że właśnie jak człowiek jakiś tytuł, że tutaj mam właśnie tego szefa, co też jest doktor, no to jak on lubi prawić na każdy temat dowolny, bo on jest doktor, nie? No z tym, że on jest doktor chemii nieorganicznej, ale co to mu przeszkadza na dokolny temat się wypowiedzieć, więc herr doktor. I to tak w Polsce to też, nie? Jak ktoś ma jakiś tytuł profesora, nieważne czego, a niektórzy doktorzy są honoris causa, nie? I też mają się najwięcej do powiedzenia. Najsłynniejszy nasz doktor honoris causa to jest ten, nie? Walenca. Jest doktor.
0: No nie? Tak, z szacunkiem dla mądrej głowy. No, ale w sumie ja przewidziałem, mówiłem w audycji, że tak będzie, że Duda i Trzaskowski, bo to oni wygrali pierwszą turę, tak? Ja to w dupie to mam, gdzieś mi tam mignęło, tak? Duda i Trzaskowski?
1: No tak.
0: No dobrze.
3: No w ogóle...
0: Znaczy źle.
3: Dostałem te...
0: Znaczy źle. Co dostałeś, Błażeju?
1: W mordę dostał.
0: W mordę dostał. To niedobrze, Błażeju, to niedobrze. No to zdrowiej tam, Błażeju. Halo?
1: Oj, chyba służby wpadły. Sprawdzają, czy ma faktycznie doktorat.
0: Właśnie. No dobra, to chyba nam się połączenie tutaj zerwało. No dobra. Jakiś taki komentarz powyborczy. Spodziewałeś się pewnie tego, jako taki w sumie twardo stąpający po ziemi człowiek?
1: W sumie nie było dla mnie żadnych zaskoczeń. Polska scena polityczna podzieliła się właśnie na takie dwa główne obozy władzy, czyli, to znaczy może inaczej, jeden obóz, któremu się podoba to, jak wygląda i chce to utrzymać, a drugi obóz, czyli najbardziej prawdopodobny kandydat, który jest w stanie przyhamować te zmiany, i taki trzeci Palikot, czy to Palikot, czy to Kukiz, czy to Hołownia, nie jest istotne. Cała reszta, no nie wiem, no Bosak to... Bosak to też dość zabawnie powiedział podczas swojej konferencji podczas wieczoru wyborczego. Zajął czwarte miejsce i powiedział, że Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną.
0: Co tu
1: pisze? No, ale nie jest, nie jest, jest, jest ciekawie. Tutaj mam między innymi, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że wśród gmin, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców, w każdym województwie gmina, która będzie miała największą frekwencję, dostanie wóz strażacki. No, przekupywanie Polaków własnymi pieniędzmi pozycjonowanie sprzętu nie tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny, a w zasadzie właśnie swego rodzaju łapówki, no okej, no lepiej, żeby te wozy strażackie były, niż żeby ich nie było, ale między innymi trafi wóz strażacki do gminy Osielsko. Jest to o tyle zabawne, że w gminie Osielsko nie ma jednostki straży pożarnej.
0: To ciekawe, to wpadłeś na trop jakiejś kolejnej afery. No ale jak, no to, to ale wóz strażacki będzie sobie gdzieś tam stał pod drzewkiem może.
1: Nie wiem, zrobią z niego ołtarz na Boże Ciało albo coś takiego.
0: Albo dobudują jakąś remizę strażacką, ile to zbudować jakąś. No chyba taki wóz to jest...
1: około miliona droższy, spokojnie, nawet więcej.
0: Droższy niż wybudowanie jakiejś takiej, wiesz, jakiegoś garażu i przylegającego do niej remizy strażackiej, nie?
1: To by było dobre, taki wiesz, zajebisty wóz, tutaj piękny, obmuskany, obok jakiś taki, wiesz, jakiś barak, to i na zewnątrz. I wybiegają ci strażacy w łachmanach, w jakichś takich, wiesz, w jakichś takich lnianych strojach, wsiadają do tego samochodu, burmistrz wychodzi, tylko nie pobróćcie mi klamek!
0: A natknąłem się na dzisiaj dosłownie, opublikowany jest kilka dni temu dosłownie, materiał o Podleckim Marku, który, no, przypominamy, opuścił nas niedawno, zmarł. Marek Podlecki, kontrowersyjna postać, przez wielu obecnie uważana za kogoś, no, za geniusza takiego, który dotknął nieznanego i chciał przekazać to światu. I uwaga, nowa teoria, kto stoi za śmiercią Marka. Otóż to taki obszerny materiał, z 2 godziny chyba trwało, fragmenty różnych rozmów i tak dalej, i koleś na serio mówi na poważnie o tym, że Marka zlikwidowała mafia żydowska niszcząca ludzi infradźwiękami, jakimiś dziwnymi częstotliwościami, żeby ich wysiedlić i zabrać im atrakcyjne nieruchomości. I że pan Marek wpadł na trop tych ludzi. Czyli to jest powiązanie jakby postaci Marka, który, no, gdzie on poruszał wiele tematów, w tym też takie właśnie częstotliwości, którymi nas tam programują, zniewalają, niszczą nam zdrowie i tak dalej. No i tu było jakby to tak... trochę taka synteza, trochę takie jakby do... Nie wiem jak to nazwać. Co myślisz o takim zjawisku?
1: Strasznie mnie przeraża, tym bardziej, że wiesz, że w sytuacji, kiedy mówimy o kimś, kto zmarł, już nie usłyszymy jego historii, historii i okoliczności jego śmierci też raczej nie usłyszymy, bo pewnie nie będzie się czym chwalić. Problem jest taki, że wiesz, że w takich sytuacjach, kiedy ktoś traci życie, bardzo łatwo wymyślić tutaj jakieś teorie spiskowe. Jeżeli umarłbym ja, no to wtedy prawdopodobnie dorwali mnie antyszczepionkowcy i zziębici. Jeżeli umarłbyś ty, to dorwaliby cię wkurwieni klienci. Jeżeli umarłby Zenon, no to wtedy Black Lives Matter by go dorwało. Można naprawdę zajebiście dużo podpiąć do takiej historii. No jest to, no myślę, że tylko jedno słowo do tego pasuje, może nawet więcej, ale jedno jeszcze się mieści w jakimś takim parlamentarnym, przyzwoitym slangu. Myślę, że nazwałbym to zwyczajnie obrzydliwym. Wycieranie sobie, tym bardziej wiesz, na podstawie, jak to powiedziałeś, na podstawie filmów, tak? Miałeś przecież audycję ze Skałą, tak? Gdzie był przeprowadzony wywiad, gdzie to wszystko mniej więcej od środka mogliśmy choć trochę poznać. Wiele tych historii jest niedopowiedzianych, nawet nieopowiedzianych na filmach, tylko dzieją się między jedną wrzutką a drugą, tak? To w ogóle analizowanie kogokolwiek na podstawie tego, co mówi w radiu, czy mówi na YouTubie, czy mówi na forach, i kompilowanie sobie jakiejś kompletnej wizji tego człowieka na tej podstawie jest tak niesamowicie naiwne, a wręcz, no, powiedziałbym śmieszne, ale z drugiej strony przygnębiające, bo będzie zawsze fałszywe. Bo nawet jeżeli nie wiem, nawet na moim przykładzie, żeby sobie tutaj właśnie mordy nie wycierać, bo się tym trochę brzydzę, no to okej, usłyszycie mnie tam powiedzmy w wymiarze 4-5 godzin w skali tygodnia, nocne marki, jakieś moje dzwonienie i tak dalej, i na tej podstawie wyobrażać sobie, jak wygląda moje życie. No okej, bo dobra, no macie do tego prawo, wszystko fajnie, pięknie, no tylko pytanie, co się dzieje z pozostałymi 162 godzinami, 163 godzinami, w tygodniu, gdzie robię coś zupełnie innego i być może robię sobie jakąś tutaj, nie wiem, postać medialną, czasami mi się coś uleje bardziej szczerego, czasami jakieś ślady sobie będę zwyczajnie zacierał, bo stwierdzę, że powiedziałem coś, co mnie może za bardzo odsłonić i nie mam na to ochoty. Jest to, no nie wiem, no takie analizy na podstawie właśnie takich, nie wiem, czy to szotów, czy wypowiedzi, no nie, absolutnie. Nie, no,
0: powiedzmy, że ktoś tam się przygotował i że było dużo różnych materiałów różnego typu, jakieś fragmenty nagrań dźwiękowych, wideo, materiały innego typu też, no powiedzmy, że. No ale i tak, mimo że jestem bardziej niż ty otwarty na różne takie niezbadane i niezwykłości i tak dalej, to też no, zastanawiam się w ogóle, staram się to rozebrać jakoś na czynniki pierwsze. Czy możliwe jest w ogóle istnienie takiego tworu, takiej mafii żydowskiej, która działa trochę inaczej niż inne mafie i stosuje takie, wiesz, jakieś... no bo słuchaj, jakbym chciał kogoś wygonić faktycznie z jakiejś nieruchomości, chyba pierwsze, co by mi przyszło do głowy, to stworzyć uciążliwe warunki, tak? Dlatego kogoś. Czy taka żydowska mafia mogłaby używać takich jakichś technologii emitującej, wiesz, dźwięki, które człowieka jakoś rozstrajają, programują? No, takie jakoś mało mi się to prawdopodobne wydaje, taki twór.
1: No wiesz, no kupić sobie urządzenie, które będzie kosztowało, dajmy na to, 10 milionów dolarów, żeby odzyskać mieszkanie o wartości 200 tysięcy złotych. No to mówi samo za siebie. Jeszcze trochę uzupełniając moją poprzednią wypowiedź, jeżeli już byśmy się bawili w takie analizy, to najwięcej słychać nie po tym, co kto mówi, tylko po tym przykładowo, jak kto mówi. I po tym faktycznie można sobie, nie wiem, próbować wnioskować, co oczywiście będzie trochę wróżeniem z fusów, jak ta osoba się zmieniała, jak ta osoba, dajmy na to, wyglądała, bo to w przypadku Marka Podleckiego też miało bardzo duże znaczenie, także w pewnym momencie on zaczął się tak gwałtownie starzeć, że z filmu na film dodawało mu się 10 lat. No ale doszukiwanie się właśnie jakieś tutaj, jeszcze raz, mówisz, że motywacją tej mafii żydowskiej było co, pogonienie go z mieszkania?
0: Nie, w jego przypadku to wiesz, no chcieliby go zniszczyć, czy jakoś stopniowo go wyniszczać, czy go właśnie zrobić z niego wariata za pomocą jakichś być może technologii, dlatego że on ten ruch jakby odkrył, tą wiesz, tą jakąś dziwną mafię, czy no jak jest mowa o tych dziwnych jakichś częstotliwościach czy dźwiękach, które się emituje po to, żeby kogoś rozstroić, zaprogramować, zepsuć mu głowę, cokolwiek, no to czasem się mówi o służbach specjalnych, czasem, a tutaj się natknąłem na nową zupełnie teorię, że to żydowskie jakieś siły, takie, może żydowski wywiad, wiesz, no są niby takie urządzenia, że możesz zamontować i one aktywują się jak jest szczekanie psa i emitują nieprzyjemne dla tego psa dźwięki, tylko słyszalne dla psa, nie? Co go wkurwia i on się uczy, że nie należy szczekać. Takie urządzenia są. Może dałoby się też z człowiekiem zrobić coś takiego, nie?
1: No mamy jakieś takie L-rady, mamy różne urządzenia do rozrzucania różnych protestów. No tylko, że właśnie, no pytanie, czy nie można tego zrobić w dużo prostszy sposób, żeby, nie wiem, dać 20 zł żulowi, żeby komuś nasrał na wycieraczkę, tak? A nie właśnie tutaj kombinować. No nawet, jeżeli na coś, jeżeli, nie wiem, wyobrażam sobie, że jeżeli bym był turbo dziennikarzem, który wpadł na jakąś zajebiście ważną mafię i ta mafia chciałaby mnie sprzątnąć, to bym zwyczajnie znikł. Mojego ciała nigdy by nie znaleziono, nikt by nigdy o mnie nie usłyszał. Ewentualnie by mnie przekupili, bo to myślę, że to dość łatwe by dla takich, przynajmniej dla takich służb by było do zrobienia.
0: Marek może był inny niż ty, może ja też bym raczej nie podejmował takiej walki beznadziejnej z z takimi siłami, jak wiesz, jakaś mafia, rząd światowy, bo bym się bał po prostu, nie widziałbym za bardzo szans, nie? Nie mam chyba w sobie aż tyle bohaterstwa, ale może Marek jest takim bohaterem właśnie, który walczył z tymi dziwnymi siłami, w których istnienie większość nie dowierza. A to, co powiedziałeś, że lepiej zapłacić żulowi, żeby ci powbijał okna czy coś, no to są metody, po których gołym okiem widać, że są bandyckie. Można, wiesz, zupełnie inna strategia, inny sposób działania niż taka metoda, w którą nikt nie uwierzy. Ci, nawet jak pójdziesz na policję, do dziennikarzy, to wszyscy się popukają w czoło, a nawet cię być może zamkną w psychiatryku, co będzie też na rękę tym złym siłom, nie?
1: No ale kurde, już nie demonizujmy tego psychiatryka, to jest szpital jak szpital. Jeżeli sobie złamiesz nogę, no to co? Też będziesz płakał, że cię wysłali, żeby podregulować. No, to też jest jakieś takie psolskie, bym powiedział, że ojejku, wsadzają tutaj niewinnych ludzi do psychiatryka. Tutaj Kalipej bardzo fajną rzecz zauważył na czacie YouTube'owym. Zgrana rosyjska płyta winylowa. Złe Żydy prześladują prawdziwych Polaków. No i tak, no tutaj mi się wydaje, że już od lat mamy do czynienia w Polsce z takim utartym schematem, w którym jeżeli się, nie wiem, potkniesz, sobie ci się sznurówka rozwiązała, no to na pewno są Żydzi. Taki, wiesz, taki podstawowy chłopiec do bicia. I doszukiwanie się, no zresztą...
0: Ale może oni są niemoralni, może ich służby specjalne, czasami się o nich mówi jako najbardziej moralnych, o Mosadzie, jako o najbardziej takich, w cudzysłowie, moralnych służbach specjalnych, a czasami wręcz przeciwnie, że to są właśnie tacy najgorsi, używający najgorszych metod, łącznie z tym, że to oni jako służby specjalne zmienili metodę, że podsuwasz komuś po prostu jakąś dorosłą kochankę i tak dalej i zaczęli przy szantażach, żeby kogoś tam, wiesz, mieć na kogoś haka, używać dzieci. No to jeśli by to była prawda, to okazałoby się, że faktycznie z tymi Żydami coś jest nie tak, że prześcigają innych, jeśli chodzi o niegodziwość. No bo nie da się ukryć, że jest trochę i to jest wstrętne i podłe, używanie takich metod, powiedzmy, no ale jak nagle zaczynasz do tego używać dzieci, no to przechodzisz kolejny level, jeśli chodzi o bycie chujem, nie? Chyba.
1: No ale na wojnie i w miłości nie ma praw. Jest mnóstwo różnych innych sposobów. Zauważ, jak bardzo dużo tutaj założeń zrobiłeś, że istnieją takie służby, że mają takie dziecko, że to dziecko będzie w stanie wykonać ich rozkazy, zamiast będąc tam wysłanym stwierdzi, ej, proszę pana, proszę mi pomóc, a że to faktycznie się uda, że zostanie to, nie wiem, zweryfikowane, nagrane, będzie to jakoś potem przetwarzane. Zauważ, jak dużo różnych, naprawdę bardzo ciężkich założeń, bardzo ciężkich w realizacji musiałeś podjąć, żeby uzasadnić tę całą historię.
0: Ale przecież to wszystko się wiąże z historią tego Epsteina, czy tam Epsteina, nigdy nie wiem, jak to się czyta, a chociaż nagrałem o tym całą audycję i o jego dziwnych związkach, o tym, że być może go właśnie wywiad izraelski na końcu wywiózł i że być może on robił taką robotę dla tego wywiadu, że miał jakby taką bazę małych dzieci i tak dalej. On był takim Alfonsem od dziecięcej prostytucji dla tych służb po prostu. I dlatego gdzieś tam go wywieźli. Już nie pamiętam, bo to już jakiś czas temu nagrywałem, z kilka miesięcy temu, więc już nie pamiętam dokładnie, co to tam było. No ale widzisz, no takie rzeczy się dzieją na świecie, a ty mówisz, że tak trochę stawiasz sprawę, że to raczej jest ciężkie do zrobienia, bardzo drogie, coś by mogło nie wyjść. Ja to trochę inaczej to widzę, że to właśnie wcale nie jest aż takie strasznie ciężkie. Jest jak najbardziej do zrobienia, schować kamerkę gdzieś, umówić, zaaranżować jakoś spotkanie, nagrać, szantażować, albo ktoś, wiesz, bo zawsze to takie przypadki opisujemy, że ktoś dał się wrobić i szantażowany jest, a może komuś odpowiada taki układ, że ma dostarczane te pedofilskie uciechy i coś tam i wysługuje się za to tym służbom czy coś, to niekoniecznie w 100% muszą być haki na kogoś i szantażowanie.
1: No dobra, ale tutaj skoro włączyłeś się przyczynę do nawiasu, no to okej, był pedofilem, tak, był Alfonsem nieletnich dziewczyn, ma bardzo duże powiązania, o czym wiemy, jego prywatne notatki wyciekły, pojawiają się tam bardzo ciekawe nazwiska, między innymi Trump, gdzie nawet sam Trump kiedyś o Epsteinie się wypowiadał, że no jest to bardzo ciekawa osoba, lubi piękne kobiety, tak tak jak ja, coś w tym stylu, nie? O czym pewnie Trump wolałby zapomnieć, tylko czemu od razu tutaj mieszać w to służby? Dlaczego to nie mógł być jakiś koleś, który faktycznie był sobie dorobkiewiczem? Dlaczego jeżeli komuś się uda coś więcej niż fabryka gówna albo azbestów w Wodzisławiu Śląskim, to od razu musi być powiązany ze służbami?
0: Zakładasz, że człowiek jest z natury dobry czy z natury zły?
1: Zakładam, że człowiek jest z natury dobry.
0: Czy raczej dobry z natury? No bo tak, taki mały człowiek jak biała kartka, no to w nim nie ma zła. Jest co najwyżej robienie czegoś złego w niezamierzony sposób, jak to dziecko czy coś takiego, nie? No ale a czy wierzysz, że są na tym świecie ludzie bardzo źli, którzy używają najskuteczniejszych metod? Sam to powiedziałeś, że na wojnie nie ma zmiłuj się. No to by pasowało właśnie do takiej wizji, że takie metody typu szantażowanie kogoś na burdel z nieletnimi. No jak u nas też takie afery, mamy tą aferę podkarpacką. No wiesz, cały świat jakby okazuje się, że tych ludzi zamieszanych w tego typu sprawy, handel nieletnimi dziewczynami, porywanie, wykorzystywanie, jakieś haki, że to wszystko jest jakby, nie? Że to nie jest jakiś science fiction, że to nie jest jakieś wyolbrzymianie, że to wszystko jest. Możemy się kłócić oczywiście o skalę tego zjawiska, ale na miejscu służb, no wiemy, że służby używały metod typu podrzucanie kochanki. To wiemy z jakichś tam rzeczy odtajnionych z dawnych, dawnych lat. Wydaje mi się, że jak najbardziej mogli z czasem w niektórych przypadkach zacząć, gdzie bardzo im zależało na... A powiedzmy, że mają informację, że ktoś ma pedofilskie ciągoty, no to mogą wtedy myśleć, to trudno, to wykorzystamy przeciwko niemu taką właśnie metodę i używają dzieci biednych, nie, do tego jakiś.
1: To jest znowu longshot, bo jeżeli chcesz kogoś w coś wrobić i to tak, żeby potem, nie wiem, zdyskredytować jego działalność, jest mnóstwo dużo prostszych metod, które nie wymagają od ciebie użycia aż tak drastycznych środków.
0: Zamiast tej, o której ja mówię?
1: Myślę, że w pierwszej kolejności bym takiego typa, którego chciałbym podregulować, znalazł w jakiejś ciemnej uliczce i połamał mu żebra. Podpalił mu samochód, podpalił mu dom, zagroził jego rodzinie, być może porwał jakąś bliską osobę. Bo to nie wymaga zaangażowania dodatkowych osób. Jeżeli robisz spisek, i tutaj weźcie sobie wszyscy notesy i róbcie notatki, jeżeli robisz spisek, to każda osoba, nawet jeżeli to będzie twoje narzędzie, nawet jeżeli to będzie właśnie dziecko, które teoretycznie jest w twoich rękach, tak, i wydaje ci się, że jest w pełni tobą zachwycone, czy tam zmanipulowane doskonale, jest to pewien pewne słabe ogniwo tego łańcucha. Więc jeżeli chcesz coś na kimś wymusić, no to wymuszasz to właśnie poprzez... No właśnie, czy wymusić, czy sprzątać, to przede wszystkim, bo jeżeli chcesz wymusić, no to zaczynają ci się w życiu dziać różne dziwne rzeczy, już nawet choćby, nie wiem, odpięcie prądu, jakiś wyciek z szamba, takie rzeczy spokojnie da się zrobić, a jeżeli chcesz kogoś sprzątnąć, no to się nie bawisz w jakieś samobójstwa, tylko robisz tak jak z Pershingiem i robisz zwyczajną egzekucję i tak nikt się tym nie przejmie, bo masz przykładowo opłaconą policję, bo już masz ją opłaconą od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna, a ponieważ policja jest służbą państwową, weź sobie choćby na tapetę przypadek zabójstwa Olewnika, że tam i prokuratorzy, i policjanci zaangażowani w tę sprawę, wszyscy jak jeden mąż kryli całą sprawę, żeby nie dopuścić do jej rozwiązania, bo masz już swoją sieć kontaktów. Nie wrzucasz randoma, nie kombinujesz, nie pozorujesz, bo nie ma potrzeby pozorowania samobójstwa w momencie, kiedy jesteś służbami specjalnymi, a mi się wydaje, że jednak służby specjalne mają odrobinkę większy wpływ na organy państwowe niż jakaś żydowska mafia. To sądzę, że jednak operujesz według tych możliwości, które masz, a nie wymyślasz tutaj jakieś właśnie cuda, żeby kogoś zdyskredytować i potem się z nim sądzić przez 20 lat w sądzie. Nie, ty go sprzątasz.
0: No nie wiem. Moglibyśmy się pewnie dosyć długo spierać w tych tematach i dyskutować. Ja myślę, że są jednak takie metody... stosowane przez służby. Trzeba by zbadać, czy na przykład jak to jest ze strukturą władzy w tych służbach, czy to jest, wiesz, takie bardziej zdecentralizowane, że jakaś tam góra nigdy się nie dowie, że stosowałeś jakieś metody, że jest jakaś, powiedzmy, jednostka, która jest zarządzana w taki sposób, że pewne rzeczy nie wypływają. Bo tak to faktycznie by się trochę bano stosować takie metody, że gdzieś to będzie, informacja o tym będzie szła wyżej, gdzieś tam i w końcu, wiesz, ktoś powie what the fuck, nie? No chyba, że wszyscy by w tych służbach byliby jakimiś bestiami, którzy się nie liczą w ogóle z tym, czy coś jest moralne, czy nie, czy krzywdzisz dzieci, czy nie. Nie wiem, jak widzę ilość dezinformacji, jak widzę ilość szurów, którzy opowiadają totalnie jakieś nieklejące się opowieści mają, nie? No to biorę pod uwagę, że tutaj też mogą być jakieś przekłamania i to dosyć spore. Jednakże niewątpliwie pedofilia jakoś tam zalewa ten świat. Nie wiem, czy ona zawsze była w takim stopniu, czy teraz się to jakoś rozwija. Wiesz, no ciężko mi to powiedzieć. Ty, jak ty myślisz, czy zawsze tak było, że tych najmniejszych się w ten sposób krzywdziło? Jakoś w równym stopniu? Czy to jest jakaś plaga naszych czasów, choroba cywilizacyjna i wyznacznik upadku jakby cywilizacji? Bo ciężko mi znaleźć jakiś lepszy wyznacznik upadku cywilizacji niż właśnie to, że masowo się krzywdzi tych najsłabszych, niewinnych i tak dalej, nie?
1: Wiesz co, pedofilia istniała zawsze, natomiast współczesny, ucyfryzowany świat daje w postaci internetu naprawdę całkiem niezłe łowisko dla różnej maści pedofilii. Tak samo jakieś dark weby, darknety, jakieś I2P i inne ukryte sieci, które pozwalają tym ludziom się w jakiś sposób wypromować, bo sobie wyobraź sytuację, że jesteś jakimś takim ziutkiem. Nie wiem, tam 40 lat, powiedzmy, mieszkasz sobie w Środzie Śląskiej, no i nagle ci się przylepia jakaś dziewczynka do ciebie, którą uratowałeś spod samochodu. Taka czysto hipotetyczna sytuacja. No i zaczynasz ją w pewien sposób wykorzystywać, kierujesz ją w odpowiedni sposób, grozisz jej, robisz jej zdjęcia jakieś niedwuznaczne i mówisz, że jeżeli powie rodzicom, jeżeli powie komukolwiek, to ty pokażesz te zdjęcia wszystkim jej kolegom, więc masz ją w garści i wtedy wchodzisz sobie na taki darknet i jesteś kimś. Jesteś naprawdę zajebistym gościem, bo dajesz nowy content, tak? I masz nowe kontakty, masz dostęp do innych zdjęć zrobionych przez jakichś zwyrodnialców z innych krajów czy z innych miast. A tylko, że jak dotąd, no być może gdzieś tam faktycznie są jakieś wyższe sfery, ale te wyższe sfery w żaden sposób się nie pokazują, w żaden sposób nie próbują, nie pozwalają sobie na to, żeby się zidentyfikować, co najwyżej spokojnie na ciebie patrzą. Mieliśmy bardzo wiele przypadków, tak? Kolesi, którzy, czy to takiego Frisla, który sobie tam trzymał córkę w piwnicy i gwałcił. To nie jest odosobniony przypadek, też była historia, nazwiska w tej chwili nie pomnę, ale kolesia, który w sumie porwał bodajże ze 3 dziewczyny i trzymał je właśnie w swojej piwnicy i wszystko było ładnie, wszystko działało do czasu. No i w momencie, kiedy zaczyna się rozpracowywać taką siatkę pedofilii, no to się okazuje, że jednak nie ma tam żadnego Żyda, nie ma tam żadnego Mossadu, jest tylko po prostu banda zwyrodnialców, która przy istnieniu obecnej technologii ma wystarczająco sprzętu, ma wystarczająco wiedzy i to nie jest jakaś tam szczególna wiedza, spokojnie człowiek, który skończył 8 klas podstawówki może to zrobić, którzy mogą sobie zrobić jakieś forum, jakąś właśnie taką grupę i stworzyć tak zwaną siatkę pedofilii, która w mediach oczywiście zostanie inaczej przedstawiona. Jeżeli istnieje, nie twierdzę, że nie istnieje, jakaś właśnie siatka pedofilska w wyższych sferach, to my o niej nigdy, absolutnie nigdy nie usłyszeliśmy. Mieliśmy Pizzagate, która się okazała kompletnym fejkiem, tak?
0: No nie wiem, czy tak kompletnym, ale to...
1: Oczywiście, że kompletnym, bo to był troll 4chana, tam miał być ten Comet Pizza, czy coś takiego, gdzie w piwnicy miały być różne dziwne miejsca do spotkań, no i się okazuje, że jeżeli wziąć plan przestrzenny bodajże Nowego Jorku, mogę się mylić, nie pamiętam dokładnie, ale tego miasta, no to ten budynek podpiwnicznienia nigdy nie miał, bo tam szła kanalizacja, więc nigdy tam piwnica żadna nie mogła istnieć.
0: Ale więc... to może jakieś, wiesz, przekłamanie, że ludzie się, jakby dostali informację, że piwnica, ale ktoś, kto dorwał te zdjęcia, nie wiedział, czy to piwnica, czy nie, no tak sobie napisał, a potem się okazało, że to nie piwnica, tylko magazyn. No to są takie rzeczy, które nie są jakimiś dowodami przeciwko temu wszystkiemu, takimi kategorycznymi, że to już nie ma o czym rozmawiać, nie? Wydaje mi się. Ale dobra, ale powiedz, twoim zdaniem to była opłacona akcja, powiedzmy, żeby, bo to było jakoś przed wyborami to wybuchło, nie? Żeby pogrążyć Clintonową, czy co?
1: To znaczy, to wybuchło dużo wcześniej niż przed wyborami, potem to się powiązało z wypływem z Wikileaks tych maili demokratów, gdzie ktoś w pewnym momencie stwierdził, że widzi tutaj kod, i według tego kodu, no tutaj hot dog to będzie chłopiec, coś tam ciepłe placki to będzie dziewczynka, nieważne, nie pamiętam dokładnie, więc nie będę tutaj polaczył. Myślę, że mogło się zacząć od dowcipu, który prawdopodobnie został później, w momencie, kiedy ten dowcip został podchwycony, został później wykorzystany do celów politycznych. Nie było za tym opłacenia. Może później było, ale sam rdzeń tej historii zaczął się od tego, że ktoś sobie wymyślił, bo słuchaj sobie, weź ty jakąś tam najbliższą pizzerię, wejdź sobie do środka, sobie popatrz, gdzie tutaj widać jakieś, nie wiem, jakąś dziwną dekorację i przyznam ci, że, nie wiem, może nie od razu, ale za trzecią pizzerią zrobisz polskie Pizzagate.
0: No nie wiem, a ta afera podkarpacka, to co myślisz o niej, to miałoby być właśnie tak, że gdzieś u nas, znaczy, że tu w Polsce jakby mafia i polityka gdzieś tam ma styk ze sobą i jakby świat polityki używa takich gangsterów z burdelami, z nieletnimi, żeby, wiesz, manipulować, żeby zbierać haki. Mi się to od lat, jak tak o tym myślę, bo ten temat mnie z jednej strony przeraża, z drugiej fascynuje. No tak bywa z mrocznymi rzeczami. Słuchamy czasem o mordercach, o czymś. Wiesz, no wynikałoby z tego, że jakiś marszałek Sejmu i inne ważne osoby, już nie pamiętam, kto tam był, to że są właśnie, wiesz, wciągani w taką sieć i potem szantażowani. Ciężko sobie wyobrazić lepszego haka, bo coś ty mówisz cały czas, że komuś coś zniszczysz, podpalisz, zastraszysz. Mówisz o takich metodach, wydaje mi się dzisiaj być może, wiesz, staroświeckich i trącących myszką. Może jesteś takim kandydatem ewentualnym na człowieka służb starej daty, tak jak jesteś trolem starej daty, to może tutaj też jesteś trochę starej daty i nie jesteś na bieżąco z metodami. No bo słuchaj, masz takiego haka na kogoś, na polityka i on się będzie bał nawet umrzeć, bo jak, że po śmierci jego, wiesz, to wyjdzie i zostanie zhańbiona pamięć o nim.
1: I dlatego jestem nihilistą i mam w dupie, co się stanie po mojej śmierci, więc bawcie się dobrze, kiedy wszystko, co zrobiłem, wyniknie na zewnątrz. Wiesz co, chodzi mi tutaj z jednej strony o skuteczność, ponieważ łatwe rzeczy dużo łatwiej zrobić. Taka jest charakterystyka łatwych rzeczy. No i zaangażowanie pewnych spraw, tak? W momencie, jeżeli komuś, nie wiem, niszczysz biznes, jeżeli coś ujawniasz, zauważ, że jeżeli sobie spojrzysz na te nasze, no choćby właśnie na aferę podkarpacką, no mamy jakieś informacje. Wiemy, że coś takiego było i co? I wszyscy są kryci od początku do końca i są kryci poprzez właśnie policję, poprzez prokuraturę, poprzez sądy. Odbywa się to wielopoziomowo. Są to wszystko komórki państwowe, żeby chronić dupę naszemu kumplowi. Bo nie wydaje mi się, żeby było możliwe, że nie wiem, że trafiasz na imprezę jakąś, że nie wiem, cię tam zaprosił jakiś Zbigniew Szumowski czy inny Jarosław Ziobro. I tutaj, wiesz co, tutaj jest taka 11-latka, pójdźcie sobie na pięterko, sobie ją zgwałcisz i wszystko będzie ładnie, pięknie. No nie, to jest pewna decyzja, pewne czynności, które musisz podjąć sam. Ja rozumiem, że jeżeli masz 12 lat, idziesz na wagary i z pięcioma kolegami i czterech z tych pięciu kolegów pali papierosy, to wtedy masz nad sobą presję, że ty też tego papierosa zapalisz. Ale jeżeli masz tych lat 50 i trafiasz między wrony, to powinieneś już mieć tyle ogaru, że masz kontrolę nad swoimi decyzjami, masz kontrolę nad tym, co robisz. No chyba, że faktycznie jesteś pedofilem i zwyrolem, no to okej, no ale to powinno się dużo szybciej pokazać. Natomiast jeżeli chodzi o manipulację ludźmi, jeżeli chcemy kogoś faktycznie skrzywdzić, to przede wszystkim sprawdzamy, na czym temu człowiekowi zależy, bo wbrew pozorom reputacja danego człowieka bardzo rzadko jest na pierwszym miejscu, bo reputacja jest czymś, co zawsze można odbudować. Choćbyś sobie nawet wyjechał do Nowej Zelandii, to tam nikt cię nie będzie z tego rozliczał. Natomiast jeżeli jest to osoba, która ma rodzinę, która ma dzieci, to wówczas, jeżeli zaatakujesz jego żonę, jego matkę, jego ojca, jego syna, jego córkę, to będzie najskuteczniejszym sposobem, żeby faktycznie na ciebie wpłynąć.
0: No nie wiem, ale zauważ, że tu jest też taka sytuacja specyficzna, że jak ci zaatakują żonę, dziecko, zniszczą, wiesz, majątek i poczujesz się totalnie zrezygnowany i tak dalej i wystraszony tym wszystkim, no to zawsze masz tą świadomość, że to jest wina ich, tych złych i mogą w tobie takie uczucia się pojawić, że a się nie ugnę, będę walczył, wiesz, gdzieś ucieknę. A taka sytuacja, w której są kompromitujące ciebie w całej rozciągłości nagrania, to ty jesteś trochę sam sobie winien. I w służbach mogą mieć takie na przykład myślenie, w mafii na pewno takie myślenie się pojawia czasami, że no i co syna robiłeś, widzisz, ty wtedy strząsasz z siebie tą otoczkę łotra, bo tak naprawdę ukarałeś w pewien sposób jeszcze być może gorszego łotra, który, wiesz, dzieciom robił krzywdę. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Więc no od tej tak, strony tylko... może to być dobra metoda.
1: Tak, tylko że no, jeżeli ktoś jest pedofilem, tak, no to sorry, to on po prostu nim będzie, bez względu na to, czy mu dziecko podłożysz, czy on sobie sam weźmie to dziecko z szczepaka, nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia i w tym przypadku takiej mafii żydowskiej, która w ten sposób wykorzystuje ludzi, bym wpłacił kurwa donata, żeby jeszcze skuteczniej tych pedofili wszystkich odciągali i wykluczali ich ze społeczeństwa, bo robią zajebiście dobrą robotę, bo to ty wkładasz tego penisa do tego dziecka. Nikt ci tutaj do niczego nie zmusza. To ty podejmujesz jako dorosły człowiek świadomą decyzję, żeby zrobić coś złego. I tak, jak najbardziej tak. I jeżeli bym trafił na trop takiej mafii pedofilskiej, to bym sam się do niej zapisał i wrabiał skurwysynów, żeby ich ujawniać.
0: No to potwierdziłeś w sumie to, co ja mu mówiłem. I zgadzasz się, że od tej strony jest to dobra metoda, bo ty się czujesz takim Robin Hoodem trochę w świecie, wiesz. Tym przestępców... polityków, czujesz się takim Robin Hoodem, który niby tam robi niecne rzeczy, ale karze tych pedofilców i może się z tego dumny czuć. Moim zdaniem to może właśnie sprawiać, że ta metoda jest używana, bo jest dużo lepsze samopoczucie tych, którzy takich metod używają i przeświadczenie, że nie robią czegoś strasznego, nie porywają, wiesz, komuś żony, dziecka, tylko karzą pedofilca. Ale mogłoby tak być, gdyby nie ten element z tego dziecka, które po prostu w to jest wkręcone, nie? No to wszystko się tutaj rypie troszeczkę, bo musiałbyś mieć jeszcze dodatkowo jakieś zaślepienie, jakąś niewrażliwość, być w dechę zadowolony z samego siebie, że pedofila karzesz, a nie przejmujesz się losem dziecka, którego używasz do tego, nie? Więc jakaś chora znowu sytuacja.
1: Wojna wymaga poświęceń. Kłaniam się przed wszystkimi, którzy zostali zgwałceni podczas wojny. Nie zostaliście zgwałceni na marno. Tam trochę Churchillem pojechać, ale nie wiem, czy wyszło. Natomiast wiesz, natomiast tutaj wracamy do osi, czyli hipotetycznego morderstwa Podleckiego. No właśnie, no w jaki sposób? No, mamy pewną historię, o której mówił Skała. Nie jestem pewien, czy mówił, żebym to tutaj czegoś nie wygadał. Mamy pewną historię, która tam się faktycznie stała i ona jest całkiem prawdopodobna. Nie wymaga aż tak wielu założeń, nie potrzebuje mafii, tylko i wyłącznie jakichś tam dwóch kolesi i pewnych spraw finansowych.
0: Strasznie chciałbym wiedzieć, dostać taki dar, że mogę odsłonić tą kurtynę tajemnicy i zobaczyć, jak naprawdę świat jest skonstruowany, bo tak mnie to męczy. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest prawdą, czy tamto jest prawdą, czy te teorie spiskowe są prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. To by była... Ale tylko czy potem by mi się jeszcze chciało żyć, jakbym już tą wiedzę osiągnął.
1: Niewiedza jest błogosławieństwem, naprawdę. No. Im mniej wiesz, tym spokojniej śpisz.
0: No, tak więc im mniej wiecie, tym spokojniej śpicie. Pamiętajcie, słuchacze, tutaj się nie dopytujcie nas o różne rzeczy. No.
1: Nie, no tak szczerze mówiąc, no możemy się bawić w jakiś właśnie odkrywaczy prawdy, szukać jakichś tam małych afer, większych afer, tak? Ale żeby tutaj dorabiać, no bo cała dyskusja, w sumie swoją drogą całkiem ciekawa, cała dyskusja wyszła z tego, że właśnie Podlecki trafił na trop jakiejś mafii, co do tego tropu nie mamy żadnych, z tego co wiem, dowodów, bo z ostatnich jego materiałów za bardzo nie wynika, żeby trafił na jakikolwiek trop, nawet swoich neuronów za bardzo. No i oni potem postanowili go sprzątnąć, gdzie właśnie z drugiej strony mamy dużo bardziej prawdopodobne rozwiązanie, że gdzieś tutaj, no nie pamiętam, co mi mówiłeś na privie, nie pamiętam, co było w audycji, więc nie będę tutaj przytaczał, ale hipotezę taką prostą, taką prozaiczną wręcz, proza życia, tak? No, nawet bohaterowie nie umierają zazwyczaj w sposób bohaterski, tylko dlatego, że się poszlizną pod prysznicem i sobie rozbiją głowę o kibel.
0: Może jest tak, że ludzie potrzebują bohaterów różnego typu, nie? I świat taki, który gdzieś tam jest na pograniczu ezoteryki i spisków, ta ezoszuria, można by tak to nazwać trochę, też bez jakiejś tutaj spiny się tam, nie spinajcie ludzie i nie obrażajcie. No myślę, że słowo szur tak przeszło do potocznej mowy i się go używa po prostu, bo jest krótkie. Tak się określa tych wszystkich, którzy wierzą w różne niesamowitości. No i oni też potrzebują swojego bohatera może, nie? Takiego Marka Podleckiego. Może nie należy tak krytycznie na to patrzeć, że to jest hiena cmentarna, że nagrywa sobie materiały. Każdy gdzieś tam żeruje, może niedosłownie, ale w pewnym sensie żeruje na innych, jakiś twórca. My komentujemy różne newsy z portali, odnosimy się do sytuacji, które gdzieś się wydarzyły w radiowym świadku, też komentujemy stąd różne dramy tutaj. Jedni nagrywają programy o Kononowiczu cały czas, jakieś robią z tego show, jakieś zgrywają materiały, komentują, przeróbki robią. No każdy jakoś tam żeruje. Więc niech mają tego Marka. Wiesz, może Marek też by był zadowolony gdzieś tam w zaświatach, że tak sprawy się mają. Jak gdzieś tam patrzy z góry i mówi, bardzo dobrze, w końcu po mojej śmierci ludzie przejrzeli na oczy.
1: Wam to się oczy otworzą, jak mi się zamkną. No ale to jest znowu jakieś takie pompowanie tego naszego splugawionego antysemityzmu, bo jeżeli nie masz się do kogo dopierdolić, to dopierdol się do Żydów.
0: No, a może są powody, żeby się do nich trochę dopierdolić, a oni z kolei na to nie pozwalają, bo cokolwiek powiesz krytycznego, oni cię wyręczają potrzeba, ty nie musisz bronić Żydów w racjonalny sposób, w mądry sposób, w fajny sposób, zdroworozsądkowy, oni się sami blokują wszystko, bo cokolwiek złego powiesz, to antysemityzm, więc już nie musisz nic dodawać potrzeba, nie musisz ich bronić, sami się bronią.
1: No kurde, no ale czy gdybym był opluwany ze wszystkich stron, przez wszystkie możliwe nacje, z każdej strony, tylko dlatego, że jestem Żydem, to muszę być w jakiś sposób gorszy, muszę być w jakiś sposób podejrzany, że jeżeli ktoś ukradł ołówek z Ikei, to od razu i jest Żydem, no to na pewno, wróć, jeżeli ukradziono ołówek w Ikei i tam był Żyd, no to na pewno będzie wina Żyda. I takie zrzucanie wszystkiego do jednego worka, no to jest z całym szacunkiem jakiś rasizm w czystej postaci, tak, czy bardziej ksenofobia, ale myślę, że właśnie taka nasza polska odmiana rasizmu, że jeżeli widzimy kogoś, kogo można o coś oskarżyć i jest do tego Żydem, no to już pozamiatane, już nieważne, czy się będzie bronił, czy nie, już na niego wszyscy wskoczymy, tak? I zawsze będzie to mafia żydowska, zawsze to będzie, no, w poprzednich latach jeszcze to mniej więcej sensownie wyglądało, bo oprócz Żydów mieliśmy komunę, postkomunę, więc mieliśmy, że tak powiem, drugiego wroga i nasz problem z antysemityzmem trochę się uspokoił. No ale współcześnie, jeżeli widzę to całe czepialstwo, no powiem szczerze, no nie widzę tego na co dzień, widzę to właśnie tutaj bardziej w środowiskach radiowych. No i to trochę jest tak, no nie wiem, no jeżeli masz jakieś, to jest taka karta pułapka, tak, że jeżeli nie masz rozwiązania, nie masz jaką kartą zagrać, to wtedy masz taką kartę Żyd i ta karta będzie pasowała absolutnie do wszystkiego i to mi się zajebiście nie podoba, bo nie chciałbym, jadąc do Niemiec, być traktowany w ten sam sposób, tak, że jeżeli komuś zniknie samochód, a akurat ja tam byłem w pobliżu, no to Polak, to na pewno on mi ukradł Mercedesa.
0: No, a też może nie zawsze trzeba patrzeć w takich sprawach cui bono, tak to się mówi, kto zyskał, na czyją korzyść, bo to tak w komentarzu trochę do tego, co napisał KG Bierut, wystarczy obejrzeć ostatnie materiały Marka, no to wiadomo o co chodzi, kto ten go zabił, czego dotyczyły te materiały, jak akurat o szczepionkach mówił, no to lobby szczepionkowe go zabiło, jak mówił o promieniowaniu z satelity tajemniczym promieniem X ludzi, no to go zabili kto? Iluminaci albo reptilianie i tak dalej.
1: Elon Musk. Do swoich Starlinków. I to jest ten problem. Jeżeli jutro będę sobie wychodził do sklepu i zostanę potrącony i zabity na pasach, no to co? Jerzy Zięba mnie zabił, bo jego szkalowałem w ostatniej audycji. No ludzie, umówmy się.
0: No mieliśmy taką kiedyś ciekawą teorię, że Jasnowidz Jackowski, to on zabija tych wszystkich, co znajduje ciała. taki kiedyś zrobią film taki psycho Jackowski i będzie ciągle kogoś tam mordował, a potem znajdował ciała. Nie, no to oczywiście panie Krzysztofie, tak, proszę się nie obrażać.

0: zanadrzu.
1: To ja też szperam, tu przyglądam, grzebię.
0: A, właśnie odnośnie fałszowania wyborów, bo tutaj od czasu do czasu pewien pojawiał się taki głos, któremu zalecałem zapisanie się do komisji wyborczej odnośnie fałszowania wyborów w postaci, że potem sobie komisja siada na dupie i dokłada, dostawia te krzyżyki. I mieliśmy taki przypadek w Bytomiu, gdzie jeden właśnie z członków komisji podczas przeliczania głosów, jeżeli widział głos na Trzaskowskiego, to dostawiał dodatkowy krzyżyk, żeby właśnie zmienić i zrobić tę kartę nieważną. I co zrobili pozostali członkowie komisji? No, zadzwonili na policję, ta osoba znajduje się teraz w areszcie, więc ten system działa, tak? Ten system działa, ponieważ ludzie z różnych opcji politycznych, a nawet kompletnie bez opcji, chcąc, patrzeć temu procesowi na ręce, są w stanie takie rzeczy wychwycić. I o ile teraz, powiedzmy, ta manipulacja, która została wykryta, nie miała wpływu na wybory, to nawet jeżeli by było tak jak tam z wyborem Busha kiedyś, co tam 3 razy przeliczali głosy na Florydzie, to możemy w dalszym ciągu zweryfikować, bo można na podstawie jakichś działań śledczych sprawdzić, czy na przykład ten krzyżyk został dostawiony później, czy został dostawiony innym długopisem, przeanalizować te wszystkie kartki papieru i to w ten sposób działa. Dlatego mamy tyle osób w komisjach wyborczych, żeby sobie nawzajem patrzyli na ręce. No i jak widać, system w tym momencie skutecznie zadziałał.
1: Wiesz, co potrzeba? Przepraszam, że ci przerwę. Mi się wydaje, że ty jesteś po prostu takim typem człowieka. Chyba cię rozgryzam. Powoli cię rozgryzam. Myślałem, że nigdy go nie rozgryzam. Gryzę. O, przepraszam.
0: No, ale nie po żebrach.
2: Przemek, no to wsparcie. Co się dzieje?
1: Donate. Co? 10 zł. 10 zł? Tak, 10 zł wpadło od Przemka. Dziękujemy bardzo. I dodatkowo jeszcze Mecha Polak. Patrzcie, zacząłem rozgryzać potrzebę i w tym momencie donaty, dzwoni Mecha Polak, służby działają, żebym go po prostu nie rozgryzł. Halo, Mecha Polaku.
3: Właśnie dzwonię w kwestii zięby, jakby no już namierzamy pana, także... Może się pan pakować powoli, z rodzinką pożegnać, no niestety, ale pan Jerzy zapłacił dosyć dużą sumkę za głowę także.
1: Za głowę potrzeby zapłacił pan Jurek?
3: No słyszałem w poprzednich audycjach, że były jakieś podobno nieprzychylne komentarze, a mafia antyszczepionkowa, bo dlaczego by miała nie istnieć, też może funkcjonować, prawda?
1: Kurde, to masakra, jakiś banty hunterów wysłali na potrzebę. Ja już tu widzę oczami duszy jakieś takie sceny, gdzie potrzeba tam, jak Jackie Chan skacze, przez lufcik w kiblu wyskakuje, łapie się piorunochronu, fikołka robi, a go ścigają takie agenty Smithy jakieś przez ziębę wynajęte. Cholera jasna, ale to...
3: A to naprawdę w tej kwestii by raczej wyglądali jak Sanjaya, nie? Bo
0: ale słuchajcie, jak na filmach czasami są takie, kojarzycie, karabinki z takimi strzałkami do usypiania zwierząt, to tak, to kiedyś mi się zdarzyło, że sobie idę ulicą i coś takiego mi się wstrzyknęło, no i się okazało, że to był roztwór homeopatyczny cyjanku.
3: O, a w stężeniu rozumiem milion, tak?
0: Homeopatyczny.
3: Jo, dzwonię, bo wyłapałem tą waszą rozmowę przed chwilą dotyczącą pedofilii. Generalnie z moimi studiami to jest troszeczkę powiązane i to jest też mój konik, dlatego, że nawet w mojej pracy magisterskiej zajmuję się przestępstwami seksualnymi teraz. I długo się nad tym zastanawiałem, bo mentor mojego mentora, tak to nazwijmy, wspominał kiedyś o tym, że cywilizacja europejska została zbudowana na kilku filarach, a jednym z tych filarów była pedofilia. Czymś zwyczajnym, czymś normalnym było to, że ludzie... mężczyźni w wieku 30-40 lat hajtali się z 12-latkami. Pedofilia na przykład w skali światowej, nie wiem, zwykłe stosunki seksualne, które są w Polsce totalnie legalne, są nielegalne w Stanach, bo konsensualny wiek w Polsce to jest 15 lat, konsensualny wiek w Stanach Zjednoczonych to jest lat 18. I mam wstecznego triggera zawsze, jak ludzie opowiadają, rozmawiają o pedofilii, bo zawsze to jest, nie ma nigdy dyskusji, która jest oparta tylko na racjonalnych jakby przemyśleniach, tylko zawsze to jest emocjonalne. O, bo tam krzywdzą dzieci i tak dalej. No tak, no pedofilia to jest krzywdzenie dzieci. Zgadzam się z tym w 100%. Tylko musimy jeszcze pamiętać o tym, że na świecie żyją ludzie, którzy mają tego typu zachcianki i zapotrzebowania, tak? Nie mówię, że musimy je w jakikolwiek sposób spełniać, ale nie podchodzimy nigdy do tych osób w taki sposób, jak powinniśmy, że oni są chorzy psychicznie i wymagają naszej opieki i wsparcia, tylko podchodzimy do nich.

0: w sposób agresywny.
1: A to można
0: Znaczy, dlatego mi się.
1: wyleczyć. A to można
0: Dlatego mi się
1: wyleczyć,
0: spodobał wasz
1: nie?
0: komentarz.
1: Są jakieś takie terapie, że można takiego pedofila wyleczyć. Zdaje się, że w więzieniach pedofile mają jakiegoś terapeutę i on ich tam
0: Zgadza się.
1: odzwyczaja, tak?
0: Zgadza się, dokładnie. W odróżnieniu na przykład od homoseksualizmu, gdzie niektóre grupy polityczne uważają, że to jest choroba, nie da się wyleczyć kogoś z homoseksualizmu, ale da się kogoś wyleczyć z pedofilii. Mamy setki potwierdzonych przypadków ludzi, którzy się leczyli. Dobry przykład, grupa, jeśli się nie mylę z Czech, bo teraz moja pamięć może się mnie mylić przez późną godzinę, grupa z Czech, siedmiu panów pedofilów, którzy się przyznali, że mają takie zachcianki, boją się, że skrzywdzą dziecko, poddali się publicznej kastracji, w sensie publiczna kastracja, nie że ich publicznie wykastrowali, tylko wykastrowali ich chemicznie i oni powiedzieli tym publicznie, w tą stronę. I w Czechach spotkali się z aplauzem, dosłownie z miłym przyjęciem tego przez całe społeczeństwo, że wiecie, że macie problem i walczycie z tym. W Polsce, takie jest przynajmniej moje zdanie, z tym, z czym się spotykam na co dzień, ci goście spotkaliby się z nienawiścią, mimo tego, że już byliby wykastrowani, albo to jest pedofil, jebać go.
1: No to jest ogólnie ciekawy temat, to znaczy bardzo hardkorowy, nie? No,
0: Jest.
1: ale trochę nam chyba spowszedniał, nie? Bo ja nie wiem, tyle jest informacji o tym, że to nie ma siły, żeby to nam nie spowszedniało. I to też jest jakieś zjawisko, które można, wiesz, opisać i przeanalizować, że gadamy już w sumie lekko o takich sprawach, nie? Przypuszczam, że parę lat temu bym się wstydził w radio w ogóle mówić o takich sprawach, a z czasem to się zmieniło na pewno. A tymczasem, słuchajcie, Etam zrobił bombową tutaj przeróbkę. Postaram się wam wrzucić na ekran. Jest to przeróbka dzisiejszej planszy po prostu. To coś nowego. Uwaga, hokus pokus jest. Widzicie, tutaj macie trochę inną sytuację. Etam sam siebie wkleił tutaj na ten obrazek. Jako prezydenta chyba, jako tego, który... No, fajnych masz doradców, Etam, bym tak to skomentował. No. A to mamy teraz trochę tak dwóch etamów na ekranie w sumie. Dobra, wracamy do tematu. Widzicie, od jajec do takich hardkorowych tematów jak pedofilia.
0: No jakby konkludując to, co chciałem powiedzieć. Nieraz spotykam się na przykład ze zdjęciami dziewczyn, które mają, nie wiem, około 14 lat i absolutnie nie wyglądają na swój wiek. Że, nie wiem, spotykając taką dziewczynę w klubie, prawdopodobnie mógłbym stwierdzić, że ma więcej lat niż naprawdę posiada. I nie wiem, od którego momentu to zahaczyć. No może tak. Istnieje coś takiego jak rejestr przestępców seksualnych, na który każdy z nas może wejść, jeśli wpiszemy taką frazę w Google. I na tym rejestrze przestępców seksualnych, jeśli zwrócicie uwagę, będzie tam najwięcej przestępców seksualnych w wieku około 20 paru lat. Bardzo ciekawa sytuacja, bo to nie. To zastanawiałem się nad tym, czy to jest tak, że pedofilia jest nasilona w takim wieku, czy to jest przez jakąś panującą wszędzie inceloza. No i doszedłem do tego, czytając orzeczenia sądowe i wyroki dotyczące tej kwestii. Głównie chodziło o to, że większość z tych chłopaków, bo to większość są faceci, po prostu uprawiali seks w wieku 15 lat z dziewczyną, która miała lat 14. Rodzice, której ze strony się o tym dowiedzieli, zrobili raban w szkole, no i nie wiedzieli, że będzie z tego taki syf. No i kończyło się to tym, że gościu do dzisiaj będzie, na zawsze będzie, bo przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom nigdy się nie zacierają,
1: A u
0: więc
1: nas
0: na
1: się
0: zawsze.
1: zacierają. Przecież w przypadku wielu księży jest tak, że sprawa uległa przedawnieniu, sprawa molestowania, wykorzystywania seksualnego.
0: Uległa przedawnieniu, jeśli nie została orzeczona, ale jeśli masz
1: Aha.
0: orzeczony wyrok przeciwko tobie, to nie, to nigdy. Czekaj, nawet mogę ci podać
1: No ale
0: dokładnie,
1: jak
0: gdzie
1: wyrok?
0: to
1: No
0: jest.
1: to sprawa, ale mówiąc o przedawnieniu, mówimy o sytuacji, czy w ogóle się kogoś pociąga, czy się kogoś oskarża o coś, czy nie, czy uległo to przedawnieniu. A ty mówisz już po wyroku, to ja nie rozumiem.
0: I
1: Że
0: w sensie przedawnienie ma miejsce wtedy, kiedy ten wyrok jeszcze nie zapadł.
1: no.
0: No, a czyli w takiej sytuacji, jeśli na przykład, nie wiem, przestępstwo pedofilne miało miejsce 30 lat temu, no to takiego gościa nie możemy już pociągnąć do odpowiedzialności. Ale jeśli ktoś został skazany za przestępstwo pedofilne, on na zawsze jest wpisany w rejestr przestępców seksualnych.
1: W tym sensie. No tak. No, a słuchaj, a myślisz, że to zawsze było tak, jak dzisiaj jest? No bo jest to jakiś problem. Mówi się o pedofilii w środowiskach artystycznych, gangsterskich, i w polityce, i kościół. No wszędzie ta pedofilia. Czy to myślisz, zawsze tak było, tylko się o tym na przykład nie mówiło? Lub też ze względu na pewne... No słuchaj, jak była sytuacja taka, że król się żenił tam z 13-latką, to pewnie też było to tak wtedy traktowane, że wiesz, że niekoniecznie z tą 13-latką on musi do łóżka od razu iść, to, że jest jego żoną, tak?
0: No, znaczy, generalnie musiał.
1: Jak nie? To z tą nocą poślubną?
0: Małżeństwo było zatwierdzane przynajmniej w czasach średnich, w wiekach średnich,
1: w ten sposób, spożycie.
0: Że schodzili się wszyscy ludzie, którzy byli ważni jakby, nie wiem, dla tego małżeństwa królewskiego, czyli nie wiem, ksiądz biskup, jeszcze parę innych pachołów, no i oni byli przy łóżku i patrzyli, czy jest uprawiany stosunek. I wtedy
1: ale pytanie,
0: było zatwierdzone małżeństwo.
1: A może właśnie nie przy łóżku? Może my to przejaskrawiamy dzisiaj? Może oni stali gdzieś za drzwiami, dosłuchiwali się jakichś dźwięków? Może to była taka sytuacja, jakbyśmy to przedstawili w filmie jakimś, wiesz, takim PEGI 13, nie? Bardziej. Może nam się już ze względu na te różne chore historie, o których ciągle czytamy, wszędzie one są, może nam się to czasami jawi coś bardziej hardkorowo niż było w rzeczywistości. Mówi się, że w świecie islamu też wyjście, znaczy to, że się żeni jakiś stary facet z małą dziewczynką, to też że nie musi to oznaczać, że on z nią do łóżka od razu idzie, że z nią śpi, tak? Tylko ona jest oficjalnie jego żoną i on się nią opiekuje. Przypuszczam, że czasem tak bywa, no bo musi być tak, że niektórzy przestrzegają tych jakichś tam, znaczy nie tyle zasad, co po prostu, no jakoś w tej sytuacji się zachowują bardziej, lepiej lub gorzej, tak?
0: Więc no może... Okay, nie musi z nią do łóżka, to prawda, ale może. I to jest chyba w tym wszystkim
1: no właśnie,
0: najbardziej przerażające.
1: No właśnie, ale może. A wiemy, jak człowiekiem czasami targają różne popędy, nie? Dziwne i...
2: Ale to nas odróżnia od zwierząt, że trochę nad naszymi popędami kontrolujemy je, tak?
1: A jak ja na przykład nie kontroluję...
2: No to witamy w rejestrze przestępców seksualnych.
1: Jestem zwierzęciem. Zwierzak, krawiec. Bestia może. Bestia, po angielsku zwierzę i bestia to tak trochę jednoznaczne jest, nie? Creature. Zwierzę, bestia.
0: A nie, że beast, w sensie jak mówimy o jakiejś bestii? He's the beast, w sensie...
1: A creature to co to jest?
0: No jakby istota? Creature? Stworzenie bardziej bym stwierdził, bo jest
1: stwór,
0: creature.
1: Ale można też używać, że stwór, nie? Trochę chyba tak.
0: No stwór, bo też jest właśnie ta kreacja, to stworzenie, nie? Creature.
1: Bo czasami się przedstawia różne dziwne stworki właśnie, że to są creatures. No ale mamy też predatora, tak się mówi o tych właśnie seksualnych drapieżcach. Predator, tak? Jakoś tak. Mhm. Predator, kreatura, predator. Dzień dobry, panie... kreaturo, łowco, pedofilu. Może kiedyś będzie, może oni się z czasem zaczną domagać tolerancji. Proszę mnie nie obrażać ze względu na moją pedofilię. Tak, może będzie takie czasy, może nastaną.
2: No, w sumie tutaj takie jedno pytanie do dzwonnika, słuchacza. Ze względu na to, że jest to wątek, który bardzo często się pojawia, jak to wygląda homoseksualizm versus pedofilia. Bardzo często powtarzany wniosek, że ileś tam procent pedofilów jest homoseksualistami, ileś tam procent homoseksualistów jest pedofilami, to się wybija ponad powiedzmy jakąś tam wartość standardową. A jak to, nie będę sugerował odpowiedzi, bo już prawie chciałem, jakbyś to skomentował ze swojego doświadczenia, ze swojej wiedzy.
0: Nie sugerować tego. Wiesz co, ja czytałem tylko o tym jedne badania na PubMedzie. Dosyć nieintuicyjne, dlatego że uważam, że różnego rodzaju odczyty fal mózgowych są dosyć... Zostawiam duże pole do interpretacji, ale no, generalnie badanie polegało na tym, że podpinali dużą grupę społeczną, w tym również osób, które są, mają skłonności pedofilne, pod maszynę, która badała ichniejsze fale mózgowe w momencie, kiedy pokazywali im różne zdjęcia. I co jest najważniejsze, że oni mieli takie odczyty w sensie swojego podniecenia, w odróżnieniu od heteroseksualnych czy homoseksualnych facetów, w momencie, kiedy widzieli małe dzieci. I to było dla nich bez różnicy, czy to był chłopiec, czy dziewczynka, jeśli widzieli, w sensie jeśli dziecko nie miało jakby wykształconych żadnych cech płciowych.
1: No tak to jakoś działa właśnie ponoć, no.
3: No i to homoseksualni mężczyźni w ogóle się nie podniecali małymi chłopcami czy małymi dziewczynkami, nie? To nie działa w ten sposób, tak mi się wydaje przynajmniej. To są bardzo nieintuicyjne badania, nie?
2: Mhm. To był właśnie ten mój spoiler, powiedzmy sugerowanie, które przed którym ugryzłem się w język, mianowicie jeżeli masz skłonności pedofilskie, to wówczas homo czy heteroseksualizm nie wchodzi w ogóle do nawiasu równania, tak? Tego nie dotyczy. Podniecają cię osoby, które są pod względami fizycznymi niewykształcone i nawet do tego stopnia, że masz preferencje na małe dziewczynki, małych chłopców, ale to zupełnie nie ma korelacji z...
3: Bodajże poprawna nazwa to jest hebofilia. Hebe albo hebofilia. Mhm.
1: Są też takie teorie, które mówią, znaczy takie opinie mówiące, że taki pedofil, on nie jest w stanie nawiązać związku z dorosłą kobietą, że to jest dla niego zbyt, że on sam jest bardzo niedojrzały, dlatego jakby ciągnie go do drugiej osoby, która jest taka, no wiecie, nie ma tutaj takich wymagań, jak w przypadku związku dorosłych ludzi, nie ma tej pewnej gry, nie ma starania się, tylko jest po prostu, no to dziecko to dziecko, tak? Więc o takim słyszałem aspekcie.
3: No, ma to jakby, to nie jest biało-czarna sprawa, tak? W sensie sama pedofilia, no jak każde schorzenie ma wiele swoich jakby korzeni, z których się wywodzi, nie? Ja też jestem obeznany z sytuacjami, gdzie osoby wykorzystywane pedofilnie mają również skłonności pedofilskie, nie? Że też, w jakiś sposób to się odbija na psychice tych osób w dorosłym życiu.
1: Dokładnie, też tak jest. No i trzeci jakby taki, jak to powiedzieć, trigger, wyzwalacz, jakby coś, co sprzyja, nie? Powstawaniu takich zaburzeń, to, że ktoś po prostu przez długi czas może nie ma... nie jest w związku, nie uprawia często seksu i tak mu się rozstraja to, nie? Trochę.
2: A krawiec, nie rozmawiajmy o nas.
1: Przepraszam, ale chciałem, żeby był wątek osobisty.
2: Ty zawsze, tak jak Etam, zawsze musisz wbić siebie.
3: Znaczy nie wiem, wiesz, w sensie zdaję sobie sprawę z istnienia osób aseksualnych, tak? W sensie osób, które absolutnie nie są podniecone żadną płcią. Generalnie w sensie nic ich nie podnieca, ich życie seksualne schodzi na drugi czy trzeci tor. I nie wiem, czy takie osoby mają jakikolwiek trigger związany z dziećmi, dlatego że wiesz, że równie dobrze mogliby katalizować swoje potrzeby, bo jeśli nie mężczyźni, jeśli nie kobiety, no to zwierzęta na przykład. Nie? Dlaczego akurat dzieci?
1: A wiecie, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Znaczy... nie powinienem tak mówić, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze. Bardzo niezręcznie to powiedziałem, przepraszam. Może paradoksalne w tym wszystkim jest to, że takie rozmowy jak nasza teraz na antenie, to są chyba najbardziej na poziomie jakieś zaawansowane takie dyskusje o problemie, nie? W mediach, bo jak się włączy jakieś media tam, no to nie ma takich gadek jak u nas, że szczerze, kawa na ławę, konkrety, tylko jest takie bardziej kluczenie wokół, żeby się nie sparzyć tak jakby, nie? Albo mówienie o rzeczach, o których się pisze po prostu w gazetach, że molestował czy nie molestował i tak dalej. Nie ma tego jakby analizy problemu, jakby takiej dogłębnej. Czasem w jakichś prawicowych mediach zahacza się o temat, czy na przykład u homoseksualistów jest większa tendencja do tego, że zostaną pedofilami, ale to raczej takie jest właśnie na powierzchni cały czas unoszenie się tego problemu.
3: Ja miałem zupełnie inny feedback jakby z mojego kontaktu z mediami, w sensie z tego, co ja oglądam, czytam, że media raczej wolą, nie wiem jak to nazwać, rozbijać wszystko w sposób taki pryzmatyczny, że biorą na przykład znana sprawa Rafał Ale i Artura Zawisza do jednego programu, gdzie jest oczywistym, że ci ludzie nie będą rozmawiali na poziomie na temat całej sytuacji sprawy osób transseksualnych, tylko że się pokłócą i to jakby podbije oglądalność tego. Nie?
1: Ale może mogliby rozmawiać, bo to jest też jakaś chora sytuacja, że mamy takie osoby, których nie możemy nawet obok siebie posadzić na krzesłach, bo wiadomo, że coś z tego będzie, jakaś
3: draka. No tak,
1: draka.
3: Wiesz, jak Zawisza bezpośrednio nazywał swojego kontrrozmówcę, czy swoją kontrrozmówczynię, per to i Rafała się wściekła i oblała go wodą i wiesz, zrobiła się z tego wielka imba medialna. No niestety nie ma takiej możliwości, żeby osoby, które są w to zaangażowane emocjonalnie, rozmawiały na poziomie faktologii.
1: Ale może chcemy, żeby była taka wolność, żeby były takie sytuacje, że zaprasza się do studia właśnie narodowca i Rafa Lale, która mówi, to coś, to coś. Wiesz, facet przybrany za kobietę, nie wiem, czy z fujarką, czy nie, mógłby, jeszcze kobieta z brodą mogła być i mówić, to coś. To coś. Taka...
2: No ale tutaj wiesz, ale no. Tutaj widz w żaden sposób niczego się absolutnie nie nauczy, tak? Tutaj zauważ, że no.
3: A tak samo jak w programach Jerry'ego Springera, nie? Nikt się nie uczy. Tak. Się dziwię, że Jerry'ego Springera nie ma w Polsce.
1: No nikt się nie uczy, ale od uczenia są może inne programy. Może muszą być też takie, gdzie się stawia na krześle obok siebie Rafa Lale i narodowca z wąsem. Ja, gdybym sam robił media, to bym na pewno zrobił też taką sytuację, więc trochę tak bronię, nie? Od tej strony. No.
2: No dobra, no pieniądze z tego będą, ale wartości jakiejś merytorycznej z tego za bardzo nie będzie. Będzie drama, będzie oblewanie się po gębach, będzie być może jakaś bójka nawet, jak tu właśnie przytoczonego Jerry'ego Springera, tylko że takie sytuacje zwyczajnie pogłębią, bo ludzie, którzy będą za Rafa Lalą, zwyczajnie się okopią w swojej twierdzy. No i druga strona też się zwyczajnie okopie, bo ale mu pojechał. I każda z tych stron, każda potwierdzająca powiedzmy te strony będzie całkowicie przekonana, że jeden drugiego zaorał, czy jedna drugiego zaorała, ale finalnie okaże się, że nikt się tutaj absolutnie niczego nie nauczył. No i ta, czy to homofobia? No myślę, że tutaj będzie do... W homofobii mam akurat tutaj szersze znaczenie. To się zwyczajnie okopie w swoich okowach, tak? I myślę, że nie powinniśmy, jako my, Polacy, czy jakokolwiek inny naród, dążyć do tego, żeby pogłębiać te takie, no, zaprzańskie niestety zachowania.
1: Może trochę luzu w tym wszystkim, dystansu. Patrzcie, gdyby mieć... Dystans to jest fajna cecha, bo można mieć dystans do gejów, do transów i tak dalej, do tego wszystkiego, co na przykład Zenona, tak, no, w nim się zawsze krew gotuje, jak takie tematy są. To jest jakiś taki jego nemezis, to środowisko LGBT i tak dalej. No, ale jakby mieć taki zdrowy dystans, no to wtedy niekoniecznie musisz akceptować to i tolerować, tylko możesz po prostu tych ludzi jakoś tam się jak strasznie nie unosić, nie wkurwiać, nie atakować ich, nie rozwalać im łba cegłą, nie? Czyli takie podejście dosyć zdrowe, bo dystans nie oznacza od razu, że masz jakąś agresję, jesteś jakimś fanatykiem, ale z drugiej strony, nie? Nie wiem, to jest też ciekawy temat, który w sumie wielokrotnie poruszaliśmy w radio, ale można by go rozwinąć, na przykład o zadanie sobie pytania takiego, jak to się zmienia, nie? Co nas czeka? No bo jakoś te środowiska podnoszą głowę, to się nie da ukryć, walczą o swoje, czasami metodami poniżej pasa, czasami chcą nas na siłę uszczęśliwiać, a czasami są po prostu namolni i wkurwiający ze swoim domaganiem się czegoś i jednocześnie ze swoim frikostwem, no bo sorry, jak widzę jakąś paradę, gdzie idą jacyś faceci przebrani w jakieś... skórki, jakieś stroje do sadomaso i tam dzieci idą na paradzie jakieś, to coś mi już tam się czerwona lampka zapala, nie?
3: A triggeruje ciebie to? Jak dla mnie to jest, wiesz, ich wolność ekspresji. Ja mogę się z tym nie zgadzać, nie? Ale ja nie mam nic przeciwko temu, że się zachowują w ten sposób. Nie wiem, jak to określić. Kiedyś słyszałem historię o pewnej kobiecie z naszych pięknych gór, która przyjęła u siebie punków, którzy przyjechali do niej na nocleg. I no, przyjechały punki, no, jak to punki w latach 80. postawione włosy, kolorowe generalnie, w skórach, obwiesie. I ta kobieta zareagowała tak tym, co ja uważam, że kiedyś było tą właśnie piękną polską tolerancją, że złożyła dłonie, spojrzała na nich i powiedziała, no jakie cudaki przyjechali.
1: Okej, okay, słuchaj, dzięki Mecha Polaku, bardzo ciekawy głos, myślę, twój i fajnie, jak będziesz częściej dzwonił, bo rzadko dzwonisz do nocnego.
2: Ale jeszcze nie zrzucaj, człowieku.
1: Ale tutaj, nie, ale tutaj dobrze, mamy kolejnego, dobrze, mamy już...
3: Muszę skończyć swoją pracę, no. A tutaj mam przynajmniej bat nad głową, żeby to zrobić. Dobra, dzięki bardzo.
2: No dobra, strasznie słuchaj,
3: zaraz dzwonić i oby was usłyszeć. Cześć,
2: zapraszamy dużo częściej. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Hej, hej. Trzymaj się Mecha Polaku. To był Mecha Polak, a mamy kolejnego ciekawego tutaj ciekawego jegomościa. Momencik, już...
2: Aż się boję.
1: No. Myślę, że to ciekawa persona zaraz się z nami połączy. No i temat też jakoś tam tutaj, myślę, zatrybił troszkę. Halo, czy jest z nami Enki? Coś nie słyszymy Enkiego. Czy ma Enki wszystko dobrze podłączone? No nie, niemożliwe. Nie słychać Enkiego.
2: Enki, ratuj audycję.
1: Enki, wzywamy cię, przybądź.
2: Ale tutaj się odniosę w takim razie, trochę zrobię szumu. Bardzo to była jedna z ciekawszych rozmów, którą miałem od bardzo dawna. Ze względu po raz pierwszy. Po pierwsze, bardzo fajnie, jeżeli ktoś nowy do nas dzwoni. Po drugie i po trzecie, bo to się w jednym punkcie nie mieści. W problemach, o których tak naprawdę bardzo często sobie tak frywolnie rozmawiamy, trzeba zauważyć jedno, co innego, jeżeli sobie ten temat sobie liznęliśmy z jakichś mediów, z jakichś newsów, gdzieś tam przez 15 minut w skali roku poświęciliśmy mu czas, a co innego, kiedy rozmawiamy z osobą, która pisze na ten temat pracę magisterską, która zrobiła, która wykonała z milion rozmów, przeczytała ileś tam prac naukowych, gdzieś tutaj próbuje właśnie swoją pracę wykoncypować na tej całej podstawie, zrobić coś sensownego i pokazać nam to z zupełnie innej strony. I ten punkt, w którym właśnie słuchacz powiedział o tej granicy 14 lat, że tak wielu tych pedofilów w rejestrze przestępstw seksualnych to są właśnie ludzie bardzo młodzi, którzy zostali gdzieś tam poderwani przez dziewczynkę, która nie miała tego age of consent, a potem pojechała do domu i stwierdziła, że została zgwałcona. No niestety wydaje mi się, że współczesny mężczyzna, kiedy się spotyka z fajną, napaloną laską, no to pierwsze, o co powinien poprosić, to albo dowód osobisty, albo przynajmniej legitymacja szkolna, gdzie będzie przedstawiony jej rok urodzenia.
1: Chyba się udało tym razem dołączyć Enkiego, bo słyszę jakiś delikatny szumik. Halo?
2: Tak, coś czuję.
4: Halo, witam ekscelencję Krawca i Potrzeba.
1: Witam ekscelencją. Co nam powie ekscelencja Enki? Czy Enki jest za wolnym rynkiem, czy raczej komuch? Wiem, że czasami wychwytuje smród, że tak powiem, rosyjskie onucy, co się chwali. No właśnie.
4: Wiesz co, to jest jedno z moich największych osiągnięć życiowych, że wprowadziłem do języka polskiego słowo onuca. Jakieś 3 lata temu to wprowadziłem. 3-4 lata temu i teraz używają tego towarzysz Brown Żyd. Towarzysz Korwin-Mikke, który swoje wielkie brzuszysko paście w Czeczenii za rosyjskie rubelki. Ale ja chciałem o tej pedofilii. Mogę tam jeszcze coś dodać?
1: O pedofilii zawsze, tak. To super.
4: Nie jest to przyjemny temat, ale bo lewica, nie krytykuję, to na nikogo się nie rzucam. Lewica ma taką tendencję do rozwodniania, rozmywania pojęć. Taką akwarelę robi ze słów. A to są bardzo ważne rzeczy. Jest wyraźna definicja pedofilii, to jest pociąg i podniecenie przy osobie, która nie ma cech płciowych.
1: Wykształconych,
4: czyli nawet
1: powiedzmy sobie po prostu, chodzi o na przykład o włosienie łonowe, no.
4: Tak, jeden włosek łonowy to już jest to kryterium. I w kulturach, no takich, no nie chcę ich obrażać, dzikich, to 11-latka, 12-latka czy 13-latka rodzi dzieci, także raczej te stosunki tam odbywają.
1: Czyli może to jest naturalne?
4: Nie. I teraz, bo ja nie chcę, żeby się zaraz rzucili na mnie.
1: Enki jest tolerancyjny, widzicie.
4: Ja jestem w takim wieku, że dla mnie kobieta 30-letnia, 28-letnia, to ja już to traktuję jako pedofilię, dosłownie. Serio, nie żartuję teraz. Podobają mi się oczywiście takie smaczne foczki tłuste, 28-letnie, 26-letnie, ale ja już się tego nie tykam po prostu, bo to nie wypada.
1: No ja byłem w sumie w związku z bardzo młodą dziewczyną dosyć. I no, w sumie ty, no potrzeba to też nie jest jakiś sekret, bo mówiłeś o tym na antenie, że ty też jakoś tam w kierunku młodych dziewczyn. No więc ja nie wiem.
2: Nie tyle w kierunku, co się po prostu zdarzyło parę razy.
1: No, młode dziewczyny nie ma, słuchajcie, nie ma co się oszukiwać, no są fajne, no mają są ładne młode ciało, są młode, no tak, no wiek nas nie upiększa, chociaż są też i dojrzałe kobiety, które są nadal piękne.
2: No ale z drugiej strony trzeba też zaznaczyć, że młode kobiety, no i młodzi mężczyźni również, żeby tak było po równouprawnieniu i nawet murzyni, młodzi mają siano w głowie w większości. I to, tak. Jest, i to jest taki dosłowny, natychmiastowy turn-off, nie?
4: Tak, to są łatwe ofiary. Nie wiem, czy do tego zmierzałeś, ale biologia jest bardzo niesprawiedliwa dla kobiet, bo kobiety mają ten swój złoty wiek między 16 a 36 i to jest związane z płodnością, która jest najbardziej atrakcyjna seksualnie. Nie ma co tutaj dorabiać ideologii i udawać się na salę Akademii Sztuk Pięknych, gdzie maluje się jakąś 89-letnią staruszkę i to jest sztuka, no to jest sztuka makabryczna.
1: Słuchajcie, a skoro tak sobie już gadamy otwarcie, odważnie, po męsku, o tych sprawach. Czy sama natura nam w jakiś sposób nie podpowiada, kiedy jest ten wiek przyzwolenia i tak dalej? No tak za pomocą po prostu pewnych fizycznych naszych cech. No tak mówiąc obrazowo, no czy pasuje kluczyk do dziurki w kluczu dobrze i czy to nie sprawia dyskomfortu dużego którejś ze stron?
2: No ale świat się nie kończy na ruchaniu. Świat się nie kończy na wkładaniu kluczyka do dziurki, ze względu na to, że oczywiście możesz sobie polecieć na jakąś młódkę, no ale to nie wyobrażam sobie, żeby się, nie wiem, czy nawet jeżeli miał być to one night stand, tak, żeby się spotkać, przespać z kimś, kto będzie miał zwyczajnie w głowie nasrane, bo mimo wszystko, tak, mimo wszystko oprócz tego fizycznego pocierania jednego ciała o drugie, zgodnie z fizyką newtonowską, wydaje mi się, że to powinno być przynajmniej coś więcej, przynajmniej jakaś, nie wiem, może mam za dużo szacunku do swojej flory bakteryjnej i to ze mnie wychodzi, no ale no oczywiście, 15-latce nierówna. Nie wyobrażam sobie, żebym poszedł na płodne, szerokie biodra tylko i wyłącznie dlatego, że te biodra tam są.
1: Czyli to, co kieruje nas też w tych seksualnych sprawach, to też są różne inne niuanse. Tak chcesz zasugerować, tak, że powinniśmy się po prostu kierować różnymi tutaj ocenami i, no, i też po prostu dojrzałością też emocjonalną partnera i tak dalej, nie? Do tego zmierzasz trochę, tak? Że po prostu są inne czynniki.
2: Wiesz co, fajnie by było, bo jeżeli bym sobie przygruchał jakąś, nie wiem, kompletną, nawet dobrą w łóżku, ale kompletnie pozbawioną jakichś wyższych form emocjonalnych deskę, no to równie dobrze mogę sobie kupić seks lalkę z Japonii, która mi zrobi przyjemność dużo lepiej, a tak samo z nią nie porozmawiam później, czy nie wiem, no nie wiem, jakoś nie wydaje mi się to w żaden sposób sensowne, jakieś takie właśnie one night standy nie wydają mi się w żaden sposób wyższe od starej, dobrej masturbacji.
4: Oj tam, włączysz sobie Siri do tego i będzie okej. Myślę, że to są sprawy kulturowe, no, że jednak zeszliśmy z drzew dawno temu, no i pewnych rzeczy się nie robi. Jak tam miałem 20-kilka lat, no to kiedy dziewczyna mi powiedziała, że w sumie to nie ma 18 lat, a w sumie to jeszcze nie skończyła 17 lat, to wyleciała drzwiami, oczywiście delikatnie. Z samochodu.
1: Czyli masz zasady swoje?
4: Nie zasady. Nie, no kurczę, jestem zdziczałym wandalem, ale...
1: Nie, no to raczej dobra cecha, że masz zasady, nie? To nie powinieneś się tu wzbraniać chyba.
4: No dobrze, mam zasady, ale Nie to chciałem powiedzieć. No, jesteśmy trochę no, lepsi niż dzicy. Jestem rasistą, o.
1: Czyli są pewne zachowania, które ze względów kulturowych już ich powinniśmy unikać. No w sumie jak się małpę odwiedzi w zoo, to ona nas rzuca kupą czasami, nie? I to jest to takie zgodne z naturą, takie naturalne bardzo i coś naturalnego w nas leci też.
2: Ale to samo mam, kiedy wchodzę w sekcję komentarzy na YouTubie.
1: Małpa rzuca gównem. Znaczy, tak przyrównałeś. No dobra, no. Tak, czasami tak bywa. Enki, a ja jestem zły na ciebie, Enki, i zazdrosny, bo bywalcy tutaj Nocnego Radia często przychodzą do ciebie, ja sobie włączam i takie ciekawe rozmowy, fajne tutaj, fajnie tak se gadają, tutaj. A ze mną to coś, mieszkować tylko tutaj w Nocnym Marku, co panie potrzeba? No. Też padł taki komentarz, że ja się za bardzo spuszczam nad Enkim, że o, Enki zadzwonił tutaj, a Mecha Polaka skasowałem. Słuchajcie, Mecha Polak, no tutaj dosyć długo gadaliśmy i obficie i tak dalej, super telefon, fajnie, no ale jest kolejka, no wszystkim tu muszę czas rozdzielać. No to. Enki, co byś chciał jeszcze ciekawego powiedzieć nam?
4: Jeżeli to był Mecha Polak, bo ja nie mam pamięci do nazw własnych przede mną, ad vocem, no to w każdym stanie amerykańskim jest inaczej i wychodzą za mąż 14-letnie dziewczyny. Tam za zgodą mamusi i 15-letni chłopcy ze zgodą też mamusi i tatusia, więc to jest trochę bardziej złożone i no to jakby szczególnie to dotyczy tych południowych stanów, tych redneckowych stanów. Tyle ad vocem i jednak człowiek dojrzewa dziewczyny wcześniej w tym wieku 12 lat, chłopcy około 14. I to jest, no chciał, nie chciał, Brytyjki rodzą 13-letnie, 14-Polki, 14-13-letnie rodzą, także no i nie są za to karane, nie są za to karani ich zapładniacze, więc to jest jakoś tam ujęte, a rozmywanie tej granicy pociąg do dziecka, a pociąg do młodej osoby, to ma nawet swoją nazwę.
2: Hebefilia.
4: Tak, to jak, ja jak? Oczywiście nie pamiętam. Jak?
2: Hebefilia.
4: Tak.
1: I co to jest ta hebefilia?
4: To dotyka księży zazwyczaj, dlatego że oni nie mogą sobie jakby skręcić kobiety. To młody chłopak przypominający kobietę jest jakby najczęściej ofiarą ich gwałtu.
2: Nie możesz sobie skręcić kobiety, man, skręć sobie cewkę może.
4: Przecież jeden ksiądz do jednej z moich kobiet podbijał.
1: Jest takie ładne słowo, substytut, tak?
4: Tak, tak, substytut, dlatego młodzi chłopcy to jest ulubiony jakby, ulubiony żar księży. Nie dzieci, tylko właśnie młodzi chłopcy, dlatego że jakby z kobietą widziany ma jakąś tam starą gosposię i to jest powiedzmy jego kobieta od prania i gotowania, a kobieta od łóżka to jest młody chłopiec i no te rzeczy trzeba wyraźnie rozdzielać, bo się zrobi bigos, a pedofilia jest tak odrażająca, że nawet tego nie komentuję, to jest kula w łeb dla mnie, żadna tam chemiczna kastracja, leczenie, terapia czy coś.
1: A kasowałbyś pedofila też na przykład, no tak nieaktywnego, że tak powiem, no, który tylko ma skłonności, ale na przykład nie spółkował no to, z dziećmi.
4: To jest odbezpieczona broń, tak samo, kula w łeb.
1: Inka pisze, człowiek bez zasad nie jest wart złamanego szelonga. Może to jest coś, co pociąga nas właśnie w mafii. Oglądamy często filmy o mafii, o gangsterach i gdzieś tam ten półświatek, światek przestępczy nas fascynuje i może jednym składnikiem, jedną składową z tej całej fascynacji to jest właśnie to przywiązanie do zasad, nie? Że to są ludzie bardzo przywiązani do reguł pewnych, zasad, ta mafia. Może to nas jakoś fascynuje i podoba nam się, nie? Co myślisz, Enki?
4: Tak, zasady to jest dobra rzecz, bo to jest niewymienialne, tego nie da się kupić. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze. To trzeba mieć.
1: Jakiś czas temu sprawdzałem temat, to już dosyć dawno było, seks lalek, takich, które można sobie kupić gdzieś i wyobraźcie sobie, że są takie jakby lalki dla pedofili, nie? Można sobie kupić.
4: No to już jest chore i ja tutaj jestem bezwzględny.
1: Ale wyobraź sobie takiego człowieka, który kupił sobie taką lalkę i gdzieś tam sobie używa, żeby się starać jakoś, wiesz, opanować to i tam nie krzywdzić dzieci, to może byś go oszczędził.
4: To znaczy, no może tak jak to nie jest kraj dla starych ludzi, tym zabijakiem do krów bym go wykończył.
1: Był taki mem jakiś, że lek na pedofilię i był pokazany taki nabój od kołacha w zbliżeniu.
4: Tak, jakby. Bo starasz się rozśmieszkować temat, ale...
1: Nie no, temat jest poważny, Enki, no ja wiem o tym, ale wiesz, no...
4: Ty go rozradiowujesz, dobra, nie rozśmieszkowujesz, rozradiowujesz.
1: Enki, jak ty to robisz, że masz jedną warstwę przeźroczystą na OBS-ie, że jakby prześwituje przez ciebie ta animacyjka jakiś kółek kręcących się?
4: W właściwościach gdzieś jest przeźroczystość, albo na scenie, albo coś.
2: Tam się chroma key ustawia. Potem ci pokażę.
1: O, to ciekawe. Nie, ale chroma key to jest właśnie kluczowanie na podstawie jasności, czy co?
2: Koloru.
1: No ale to kolor to wykasowujesz całkiem, a Enki ma
2: nie,
1: takie...
2: Nie, u Enkiego on ma po prostu jedną warstwę siebie, taką trochę zmniejszoną, a w tle tak te główienka sobie latają.
4: A potrzeba teraz bujasz. Teraz bujasz. Aż odpaliłem sobie OBS-a, żeby sprawdzić, co to jest.
1: No powiedz, bo tam nie ma alfy, tam nie ma przeźroczystości jako...
2: Myślę, że to proste warstwy.
1: No właśnie, ja nie widzę tutaj parametru przeźroczystości. Enki ma to jakoś magicznie zrobione. Bo, słuchaj, potrzeba, bo widzisz, ty tu starasz się cwaniakować, jesteś cwany gapa, no kluczowanie to jest po prostu wykasowanie jednego koloru i
2: no
1: wiesz,
2: tak, tylko, u Enkiego to są po prostu warstwy. On tą swoją kamerkę ma jakąś tam zmniejszoną. A czy mówisz o okienku Skype'a?
1: Nie, ja mówię o tym, że u niego ogólnie są jakby takie przeźroczystości, nie? Że masz coś jakby ustawione na ekranie na, nie wiem, na 80, na 70% alfa przeźroczystości.
2: Ja no tak ale nie, to nie, możesz tak... sobie przeźroczystość warstwy zrobić.
1: Enki?
2: Sorry, przerwałem.
4: To jest gdzieś w ABS-ie, bo musiałbym iść do tego komputera. Kurczę, to zabrzmi dumnie, studyjnego, a nie mam ochoty. No jest, no po prostu to jest w OBS-ie, poszukaj, znajdziesz.
1: Aha, no dobra, to będę szukał. Może są jakieś tam filtry. W tej chwili na ekranie widzicie zdjęcie ze strony takiej spółki, która ma robić elektryczne samochody w Polsce. I z czym wam się to kojarzy? Takie pytanie. Z czym wam się to kojarzy?
2: No, krzywa wieża w pi... W pizie, oczywiście.
1: Jest po 23. To.
4: Jest.
1: Czy to jest może jakieś nawiązanie do tego, co z tego wszystkiego będzie w ogóle, co z tego projektu będzie? Jeden wielki i tutaj właśnie, nie wiem, ale...
2: Drążek.
1: Ale Polska kiedyś była znana z produkcji Meleksów, elektrycznych samochodzików. Czy myślicie, że taki Meleks to taka właśnie polska Tesla?
4: Tak.
2: Tesla na miary naszych możliwości.
4: Okrutny żart, ale tak.
1: Ale się śmiejecie, ale czy Meleks był zły? Czy no to była mniejsza moc trochę, tak? Tego samochodziku.
2: Mniejsza moc, mniejszy zasięg, bardzo wysoki położony środek ciężkości. No, wózek golfowy, no.
1: No, ale Polacy, można powiedzieć, byli prekursorami elektrycznych samochodzików.
4: A guzik, prawda. Już w XIX wieku robili elektryczne samochody.
2: Samochody się od elektrycznych zaczęły, potem dopiero przeszli na silniki spalinowe.
4: Mało tego, hulajnogi były elektryczne w owym czasie.
2: Kwestia, która się zmieniła w ostatnich czasach, to jest to, że wymyśliliśmy, i to właśnie dzięki Muskowi i jego ekipie, sensowniejsze baterie, które będą dostatecznie lekkie, a jednocześnie dostatecznie pojemne.
4: I ludzie nie zdają sobie sprawy, jak kosmiczna jest to technologia, bo te baterie w Teslach najpierw, jeżeli panuje na przykład zima, trzeba rozgrzać. Później, kiedy się jedzie powyżej złote 60 na autostradzie i łamie się troszkę przepisy, to się włącza chłodzenie. Nie jeżdżą powyżej 260, bo by stanęły w ogniu i tak dalej, i tak dalej. No jest tam dużo kosmicznych technologii w tych lipolimerowych bakteriach od Tesli.
2: Teraz w ogóle Tesla ma wypuścić jakiegoś roadstera, który będzie poniżej sekundy przyspieszał od zera do setki. Który będzie używał skompresowanego powietrza wystrzelanego z tyłu samochodu. I ten wariant będzie się nazywał SpaceX. Ma to trochę sensu, ale nawet sobie nie wyobrażam usiąść w samochodzie, który przyspiesza od 0 do setki w sekundę.
1: No dziwne.
2: Chyba, że będę po dwudniowym poście.
1: To cię wyrzuci przez okno. A ja chciałbym takiej właśnie Polski, która inwestuje dużo w innowacyjność, tak jak Izrael na przykład, i stawia na właśnie jakąś produkcję elektrycznych samochodów, jakieś nowe źródła energii i tak dalej. To by było fajne.
4: Wiesz co, bardzo fajnie naprowadzasz na temat, bo tutaj ten polski samochód elektryczny jest tak śmieszny, że wyłączyło mi się komentowanie, bo jakoś nie jestem w zabawnym nastroju, ale a propos Izraela i wcześniejszej dyskusji, to izraelskie służby, izraelskie wojsko oficjalnie ma prawnie zagwarantowane, no oni oficjalnie wypowiedzieli się na arenie międzynarodowej, że wszystkie jakieś tam ustalenia genewskie, haskie, praskie, sraskie, oni mają centralnie w dupie. I jeżeli trzeba zabić dziecko, nie ma sprawy. Także tutaj do dużo wcześniejszej dyskusji, także służby izraelskie, a nawet wojsko izraelskie, nie obowiązują ich żadne konwencje. Rząd daje im permit na używanie wszystkiego.
2: Ej, wyobraźcie sobie taki super samochód izraelski, do którego trzeba co 100 km wrzucić dziecko do komory silnika.
1: O Jezu, przestań. Enki, czyli co? Czyli ty się skłaniasz ku mojej percepcji, że tak powiem, że służby izraelskie są niemoralne i że sięgają po metody, które, tak wiesz, po prostu trochę przekraczają pewne granice?
4: Skłaniam się, ale zawsze o 180 stopni obracam, żeby sprawdzić, czy się nie mylę, i gdyby oni nie zastosowali tych u siebie przepisów, to te państwo by zniknęło po kilku latach. Oni są w stanie wojny od 70 lat są w stanie wojny. W ogóle zaczynali jako terroryści, zachowują się jak terroryści.
1: Czyli tak, no kurczę, dziwne. No, a co na ten temat powie Etam, który dołączył?
5: No bo już akurat bardzo, bardzo, że tak powiem, ten wielki Syjon, czy tam mały Syjon, bardzo nietypowo umieścili. On powinien być umieszczony w Europie, gdzieś w okolicach granicy NRD-owa z RFN-em, tak mi się wydaje. Natomiast oni wpuścili ich tak, w takie trochę maliny. I raz, że są taką troszeczkę podłużną wyspą wzdłuż Morza Śródziemnego brzegu, także mogą być w każdej chwili zepchnięci do morza. No ja po prostu im trochę tak też współczuję jako ludziom, tak, że tutaj po prostu akurat bardzo nietrafione miejsce, chociaż miejsce święte, no trzeba jednak tutaj przyznać, że to pewnie miało główną, że tak powiem, było przyczyną, że tam, a nie gdzie indziej, nie? Natomiast no, Niemcy sobie absolutnie na to zasłużyli, żeby wydzielić im kawałek terytorium na terenie RFN-u i zresztą to byłoby korzystne dla nas, bo by przypominało, kto był winowajcą zabójstwa polskich obywateli wyznania żydowskiego, nie?
1: No, bez wątpienia jest to naród, nacja, która doświadczyła czegoś, czego w sumie nie doświadczyły inne narody, czyli takiej próby permanentnego, totalnego zdezintegrowania ich. To jest jakieś takie przeżycie, które musi jakoś rzutować na mentalność sporej części tego społeczeństwa, że była próba wykasowania, całkowitego resetu. Nie ma ich. Więc no, bez wątpienia to musi mieć wpływ na to, jak to się zachowuje. Tak, że chciano go po prostu z tej rzeczywistości wykasować.
4: A mogę kontrowersyjnie?
1: Pewnie. U nas to zawsze.
4: Kontrowersyjnie powiem. Kurczę, jak to ładnie ubrać w słowy. Właśnie, że nie. To Hitler tylko miał takiego lekkiego szmergla, może przez swój wegetarianizm na punkcie Żydów, ale Żydzi mieli się zajebiście w Wielkiej Brytanii, w Stanach i w Rosji, więc nie, po prostu nie.
5: Znaczy istniał plan podobno i to oficjalny plan wodza III Rzeszy, żeby po prostu ten Holokaust cały, to nie miało być tak, to oni mieli być przesiedleni na gdzieś tam wschodnie rubieże Ukrainy. To w ogóle tutaj stąd się właśnie wzięła podobno ta teoria Korwina, że on w ogóle o tym nie wiedział, nie, że to niżsi rangą tam ci Niemcy, no to nie oszukujmy się, no. Na terenach polskich byli Polacy zasymilowani, tak? Żydzi, oni byli dosyć majętni tutaj, bo to zawsze mieli głowę do handlu i bardzo dobrze, to trzeba brać tylko przykład. No i to po prostu chodziło też o rabunek tutaj głównie, nie? Natomiast no, coś z tymi ludźmi próbowali zrobić, no i zrobili to, co zrobili, tak? Natomiast oficjalnie miało to być tak zrobione, że oni mieli być przesiedleni gdzieś na wschód. Chyba teraz się nie mylę, jeśli mówię wschód albo zachód Ukrainy, czyli gdzieś pewnie na nasze całkiem wschodnie rubieże.
1: No, to Stalin mówił, Żydzi na Madagaskar, tak? Znaczy to było za Stalina, zaczęło się chyba od takich haseł, że Żydzi na Madagaskar.
4: No nie, 68 rok to był. Tutaj poprawiam, sorry, że tak się...
5: Tak, to później.
1: Nie, spokojnie.
2: Dobra, słuchajcie, pora już dla mnie zacna, więc będę się rozłączał. Do usłyszonka, cześć.
4: No hej.
1: No trzymaj się, potrzeba. Hej, hej, dzięki. Ale człowiek meteor był i znikł, bo go wezwał Nick. No,
4: tak się smutno zrobiło.
5: ja wiem.
1: No zobaczymy, tak trochę tak znikł, jakby coś, nie wiem, zmęczył się. Nagle.
5: No, każdy
1: nagle
5: ma prawo się zmęczyć. No ja na przykład wczoraj to się będę skarżył teraz na Jankiego, musisz się bardzo spiąć tam, że wczoraj prowadziłem porywającą audycję ze słuchaczką, którą mało znam, z taką Ewą od Jankiego, no i ta audycja znikła. A myśmy się tak bardzo starali. Ja wiem, że tam dźwięk był zły, ale to nie była nasza wina, to gdzieś tam ten, bo nie tylko audycja znikła, ale Enki w ogóle też znikł z tej audycji, jego nie było. Myśmy się tam whakowali do niego na to radio i kurczę, nie ma audycji. Co żeś ty zrobił? Chciałeś mi sobie dzisiaj odsłuchać, jak wyszliśmy, czy rzeczywiście było tak źle, bo tam pisali, że źle. Ja próbuję, patrzyłem, było całkiem dobrze. No, a tyle tematów było poruszonych. Och.
1: Tutaj w tych naszych gównoradyjkach, przepraszam Ewę Lipkę za użycie takiego słowa, prawda? No to tak czasami bywa, że drama wisi w powietrzu i teraz nie wiadomo, czy potrzeba się obraził, czy się nie obraził, bo tak nagle zniknął, ciach i go nie ma. To ja już dziękuję bardzo i do widzenia. Ciach i nie ma. No, ale jest Enki i jest Etam. Dwa charaktery. Enki, Jak tam, Enki? Jak tam się czujesz, Enki?
4: Nie wiem, bo po 23 to mogę powiedzieć, że chujowo.
1: A czemu chujowo?
4: Nie wiem, przestało mnie wszystko cieszyć.
1: Ty masz jakieś spadki nastroju takie gwałtowne? Często.
5: No też, mam to samo akurat w tym czasie. Ostatnio, tak?
4: Zastanawiam się, dlaczego ludzie się na przykład pasjonują wyborami, że Hołownia tam dostał, nie wiem, 13%. Jakie to ma znaczenie w momencie, kiedy w Dubaju wyparowuje milion ludzi, kiedy lotnisko w Bangkoku jest puste i to nie to, że sklepy są zamknięte, one są po prostu wyczyszczone, one już nigdy nie wrócą do funkcjonowania albo nie w najbliższej kilkuletniej przyszłości. Kiedy w Stanach Zjednoczonych jest 50 milionów bezrobotnych i inne parametry są równie tragiczne.
1: No właśnie, Enki, sorry, ty powtarzasz często, że ten świat już się kończy, że mamy do czynienia z tak zwanymi czasami ostatecznymi, tutaj zapraszam, piątek, 21, czasy ostateczne w Nocnym Radio. No właśnie, ty prowadzisz sektę apokaliptyczną.
4: Tak, tak, tak. I to mnie przeraziło, bo w rozmowach od kilku lat ze znajomymi, którzy mają dzieci tam od 15 do 25 lat, i ja im zawsze, kiedy oni na przykład opowiadali o swoich dzieciach, a zwłaszcza o szczególnych kretynizmach wyprawiających przez te dzieci, to ja mówiłem, wzruszałem ramionami i mówiłem, to jest ostatnie pokolenie. I to był tak, to było moje ulubione powiedzenie. I teraz naprawdę się wstydzę. Mam dyskomfort z tym, że no kurczę, przewidziałem to. Bo to de facto jest ostatnie pokolenie, bo no popatrz, no już zostawmy ten zasrany Dubaj, który za niedługo zarośnie piaskiem i kozy tam będą się pasać koło Burj Khalifa. Ale w Stanach Zjednoczonych kryminalista Ćpuna, który miał w sobie tablicę Mendelejewa, aktora porno, chowają tak jak prezydenta George'a Busha albo Reagana. Taki mu pochówek odstawiają. No to nie jest jakby, no nie wiem, no ja nie chcę używać słowa normalne, ale nie jest to jakby jakieś takie, nie jest to postać typu Clint Eastwooda, gościa, który powiedzmy się czegoś tam trzyma. Co prawda Clint Eastwood narobił mnóstwo dzieci, ma chyba ze 20 dzieci. No,
1: jak to konserwatysta.
4: Jak to konserwatysta, jak Corwin na przykład, podobnie. Ale no wiesz co, takiego pacjenta chować, no porównajmy go do Luthera Kinga. No, Luther King to tam o coś przynajmniej walczył, o tych czarnych, coś tam z Bozią, coś z jakąś książeczką, z krzyżykiem, a tutaj totalnie zaćpany czarnuch, wszystkim czym się dało, jest chowany w złotej trumnie jak prezydent. No to jest koniec. No,
1: były gwiazdor porno, narkoman, coś tam jest.
4: Recydywista,
1: kogoś tam napadł, bohater wielki. No, może taki bohater na miarę naszych czasów, bo kiedyś tak nie było chyba, że z Łotra się robiło bohatera jakiegoś tłumu.
4: No, nie było czegoś takiego, bo powiedzmy z Robin Hooda czy tam z Wilhelma Tella się robiło bohatera, ale
1: no tak, w sumie
4: jeżeli ten pan przykładał kobiecie ciężarnej do brzucha pistolet odbezpieczony, to jest takie, no,
1: zwierzę.
4: Szukam słowa, no niefajne. No.
1: Zwierzę to jest.
5: Wiesz co, Enki, bo ty akurat tak w tym temacie, co ja dzisiaj tak myślałem, jeśli spojrzysz na obrazek YouTube'owy, na którym również mnie widać na tej wieczerzy tutaj rodziny Capone, to na tablicy wypisałem taką kredą, być może prorocze słowa. Jest napisane. W każdym bądź razie przeczuwam to samo co ty, że to są takie już historyczne, ostatnie lata historii tej takiej, znaczy to też nie można tak do końca mówić, bo gdyby cały arsenał jądrowy zrzucić na Polskę, jak jest na świecie, to jak to mawia Korwin, ten i ów by się też uchował, nie? Ale coś w tym jest. Coś w tym jest.
6: To nie jest tak, że zaraz hordy z Afryki czy z Azji się rzucą i nas i nam wszystkim poderżną gardła. To się nie wydarzy w miesiąc, czy tam nawet w dwa lata, ale słuchajcie, nie takie imperia. No przecież faraon wystawiał 500 czy tam 800 tysięcy wojska. Kmerowie wysłali na wojnę 1 000 000 słoni. Do 1 000 000 słoni potrzeba 3 000 000 ludzi do obsługi. Tamte cywilizacje też były pyszne.

0: Ale powiedzcie, Enki wygląda jak taki zakapior trochę, nie? Przyznajcie.
1: No i
0: jedyneczki na czacie.
1: Kupa jest aerodynamiczny. A jest aerodynamiczny.
2: To ma swoje zalety, bo na przykład tam wykłady, prelekcje i webinary prowadzi na temat, jak się tłumaczyć z braku maseczki. A ja jeszcze ani razu nie musiałem się tłumaczyć z braku maseczki, chociaż nigdy nie ubieram. I do tego stopnia, że w kwietniu to była bardzo ładna pogoda. Siedziałem w miasteczku około 20 tysięcy osób. Ani jednej osoby na rynku i ja siedzę na ławce i wcinam sobie na ławce kurczaka, podjeżdża psiarski wóz, suka, i w środku dwóch takich młodych gnojów, to znaczy pani gnojowa taka 25-letnia i taki gnoj 25-letni. I widzę przez szybę, że oni dyskutują, czy mi spuścić manto, wlepić 500 zł, czy coś takiego, ale tak dyskutują i w końcu podjęli decyzję, że puścili na cały głos z tego megafonu na policyjnej suce, że mamy stan pandemii. I 2 metry ode mnie, jak sobie jadłem kurczaka, na złość mi puścili, że mamy stan pandemii. Także tylko tyle. To posiadanie mordy za kapiora ukraińskiego ma też pozytywy, no.
1: Albo chodzenie w podkoszulce, tak jak ja teraz, bez rękawków, to też ma swoje pozytywy. To masz rację, to czasami ten, bo tak to się nie oszukujmy, no. Te patrole to marne są, jest dziewczyna z kitką i taki chłopak jakiś tam jej towarzyszy, no. Co tutaj dużo mówić.
0: Próbował się z nami tutaj połączyć słuchacz nowy, Tom. Ale coś dziwnie, no próbowałem, dzwonił, ale nocne radio oddzwania i nic, i nie odbiera, no ale to trudno, dobra. Tomie, jak słuchasz, chcesz się wbić na antenę, to proszę bardzo, można dzwonić. A na antenie są w tej chwili Enki i Etam. Potrzeba się zawinął, ma sprawy do załatwienia.
1: Ja myślę, że tam ja lubię potrzebę, ale ja myślę, że on tam jeszcze nie dokończył pół litra za zdrowie nowego kandydata z szansami.
0: Okej, a tymczasem ciąg Bolunga, chyba trochę tam przeoczyłem ciąga, bo coś tam próbował się też wdzwonić czy coś, ale ważne, że jest. Cześć ciągu.
3: Ale to się w ogóle tak strasznie ponuro i dekadencko zrobiło.
0: No to rozwesel nas i tchnij w nas jakąś energię, siłę.
3: Nie jestem pewien, czy ja jestem od tego, żeby jakąkolwiek energię nadawać, wręcz przeciwnie. Raczej nie jestem znany z tego, że jakoś energicznie mówię i nie wiadomo co. Chodzi mi o to, że tutaj, wiecie, snujecie taką ponurą wizję. Nie, to już koniec. To już czasy ostateczne. Ale czy na pewno?
1: No nie, no czasy będą sobie jeszcze dalej szły. To jest prawie pewne. Natomiast no może być nas mniej. Filmy postapokaliptyczne, na przykład Dark kilka dni temu właśnie wyszedł. No one wychodzą jeden po drugim. Tak jakby nas ktoś na coś szykował. Tam są przy okazji, polecam, bo tam jest dużo podpowiedzi, co jest potrzebne. Na przykład siekierka, bardzo przydatna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, na przykład z kuszą po polskich miastach chodzić nie można. Z maczetą, mieczem oficjalnie też nie, ale z siekierą jak najbardziej. Taką nawet 60-centymetrową. Możecie mieć przy sobie. I nie jest to zakazane żadną ustawą.
0: Ludzie tacy jak Enki mogą być po prostu, czy ja, mogą być bardziej wyczuleni na pewne zmiany, które prowadzą do rozpadu cywilizacji i tak dalej. I dlatego zwiastują, że to już teraz, ale to może być okres rozłożony na 100 lat na przykład. No 100 czy nawet 1000 lat to nie jest tak dużo w skali całej cywilizacji. Ile trwało średniowiecze? Coś koło 1000 lat, tak?
3: Znaczy, bo chodzi mi o to, że to, wiecie, wiele razy już, czy to artyści, czy ktokolwiek inny, snuli wizję, tak, to już koniec, to już kres. No, trochę nie do końca tak to wyglądało, dlatego właśnie tak trochę się zaśmiałem, że wcielacie się w te osoby sprzed tych

0: Źle
1: stu
0: zrozumiałeś,
1: i
0: tylko
1: więcej
0: my
1: lat,
0: tak tylko teoretyzujemy.
1: no jasne, jasne. Tylko chodzi mi o to, jak to wybrzmiało, jakby to już zaraz. Tak, mamy
0: Nie,
1: się
0: o nie, nie,
1: szykować.
0: nie, nie. Słuchaj, chcesz znać taką twardą moją opinię? Ja wierzę, i to teraz mówię poważnie. Końca świata nie będzie na razie.
2: Może to sobie po prostu
0: Dobra.
2: tak
0: I
2: powolutku
0: zobaczysz.
2: zgnije. Może to sobie tak powolutku zgnije. A przypominam, że wcześniej chrześcijanie to była właściwie sekta apokaliptyczna. Oni wieszczyli rychły powrót Zbawiciela, który miał oznaczać koniec świata. I rozliczenie. O!
3: Enki mi można z
2: O!
3: siekierą
2: Cicho!
3: 33 złote.
2: Enki wysłał donata? Jest na antenie i wysłał jednocześnie donata? I pisze: mi można z siekierą. Ale to Enki, to ty wysłałeś?
4: Tak, naturalnie.
2: No,
0: Tak. No ale dlaczego 33 stopień wtajemniczenia jest tego?
4: Dlatego, że uważam, że za możliwość wygadania się należy zapłacić.
2: No to będę musiał pamiętać, jak zadzwonię do ciebie następnym razem.
4: A, i to ciebie nie dotyczy. Jestem twoim uczniem, apostołem.
0: No i ja potwierdzam, mówił to ze dwa razy. No, mnie w zasadzie krawiec to też odkrył mnie, że tak powiem. Chociaż ja się kocykiem przykrywam, ale mówię, że mnie odkrył, nie? Kiedyś tak powiedział, czy napisał coś, jak śpiewałem na antenie w tą piosenkę z Czterech Pancernych.
4: Ja bym powiedział, że krawiec był w Wietnamie albo w Laosie w 73 i nadepnął na minę i usłyszał klik.
2: A co by
0: I
2: to mia
0: stoi tam
2: co by to
0: cały
2: miało
0: czas z mikrofonem.
2: co by to miało oznaczać?
4: To oznacza, że to jest jakby odniesienie do odkrycia tam.
2: Aha, w tym sensie.
0: No tak.
4: Sorry, tam,
0: Taką
4: sorry.
0: skaczącą
4: A
0: minę
4: etam od
0: tą.
4: razu zrozumiał, etam od razu zrozumiał. Także krawiec stoi na tym kliku od 40 lat, 48.
0: No. Wiecie, prawdziwe niebezpieczeństwo to jest to, że ja, nauczony tutaj przez was byciem taki bardziej, no trudno, no wystawiam się na widok, na głos publiczny, w końcu dojdę do tego wniosku i otworzę swoją platformę, ale co tam będzie się działo, to już
2: Ojej, tam, a
0: lepiej.
2: co ty nie zrobisz? Czego ty nie otworzysz? I w ogóle, jak
0: Nie,
2: ty
0: tam
2: nie
0: będzie
2: zawładniesz
0: napisane.
2: mediami, ty przejmiesz media, w ogóle, ty masz takie sposoby, takie triki, taką wiedzę.
0: Ale ty mnie ja się nie chwalę. Ja tylko mówię, że tam będzie napisane, że słuchanie wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. No.
2: O, donejcik wpadł, przepraszam bardzo. O, pięć dych!
3: Rafał dla krawca na kolejną
2: Cicho, cicho.
3: inwestycję w nieruchomości. 50 złotych.
2: Rafał wysłał donata dla Krawca na kolejną inwestycję w nieruchomości. No właśnie, ja mówiłem, że ja się chcę zająć właśnie inwestowaniem w nieruchomości. Tu kupić, tam sprzedać, że to jest mój taki sposób na wyjście z biedy.
0: Krawiec, nie wiem, czy wiesz, ale możesz to robić nawet nie mając pieniędzy. Otóż rozejrzyj się, tak, bo ty masz tak pewnie z okna, widzisz całą miejscowość mniej więcej. I rozejrzyj się za biurem nieruchomości. Otóż powiem ci taką rzecz, ponieważ ja znam biura nieruchomości. Są moimi
2: No, też
0: klientami
2: znam trochę,
0: czasami.
2: no.
0: No, właśnie, no to wiesz, o co chodzi.
2: No, nie
0: Spytaj
2: wiem.
0: się właściciela, czy jak znajdziesz mu mieszkanie takie, które chce bez pośrednika ktoś kupić, to czy ci da pieniądze i procent od tego, jak od niego kupisz bez pośrednika, nie? Założy się, że odpowiedź będzie tak, że dostaniesz jakieś 3 do 6 tysięcy za każde mieszkanie. O, tak od ręki, do kieszeni ci da. Bez żadnych oficjalnych tych, jak mu przyprowadzisz mieszkanie i kupisz. On ci nawet kasę da,
2: No,
0: żebyś to
2: no i co
0: zrobił
2: dalej? No i
0: na
2: co
0: ten,
2: dalej? No i
0: i
2: co?
0: potem mu odsprzedał za tą
2: No
0: samą cenę,
2: i
0: nie?
2: co dalej? I co dalej?
0: I za fatygę też.
2: O, ktoś
0: 3 do
2: dzwoni.
0: 6
2: Ktoś dzwoni.
0: tysięcy.
2: Donate. 50 zł.
3: Na dobry
2: Cicho.
3: tydzień, szczęść Boże 50 złotych.
2: Szczęść Boże. To takie ateistyczne. Szczęść Boże. Nie szczęść marchewko, nie szczęść ogórku, tylko szczęść Boże. Wysłał tutaj. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. tajemniczy jakiś darczyńca, aż pięć dych. To dziwne, że się nie podpisał, tylko taki podkreślił. Dobra, Enki, jak ty to widzisz wszystko?
4: Ja widzę to w ten sposób, że po odezwie o tym, że się płaci za zabranie głosu, się odetkały kanały jakby energetyczne związane z mamoną. To po pierwsze. A po drugie, dzisiaj podjechałem w mieście pod sklep, który widniał na Google Maps, nawet jeszcze strona na Facebooku, fanpage funkcjonuje. A tam już pająki mieszkają, puste półki. Sklep z efekami, bo sobie chciałem zatankować papierosa. I już go nie ma po prostu, już go nie ma. Te 3 miesiące wystarczyły, żeby jakiś tam biznesik, może jakaś rodzina się z tego utrzymywała.
2: Enki, a czy ty przypadkiem tam nie palisz, co wy tam palicie, Enki, na tej antenie? Właściwie.
4: Byłem wielokrotnie wyśmiany, ponieważ to bardzo do mnie nie pasuje, do wizerunku tego Ukraińca. Liquid o smaku truskawkowym.
2: Aha. Dobrze. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Dobrze. Nie. Słuchajcie, będę sceptykiem. Myślę, że Enki coś innego tam pali na antenie, tylko nam nie mówi wszystkiego. No tak. Ciągu, jesteś z nami?
1: Jakbyś to skomentował? Jestem.
2: Oglądasz czasem kanał Enkiego? Antoni Enki?
1: No ja nie, ja tutaj jestem wierny nocnemu.
2: O, bardzo radio. Dobrze, bardzo dobrze. Nie trzeba słuchać złego wilka. Popatrz na te wilcze oczy tutaj na awatarze, na te wilcze oczy Enkiego. On ma tak skośne w drugą stronę i takie złe brwi i taką zaciętą twarz, nie? I takie właśnie kości policzkowe tutaj wystają, taki złowrogi. I te takie lekko odstające uszy, to też takie złowrogie jest. I łysy, jak każdy właśnie taki morderca, zakapior, recydywista, nie? Taki, tylko mu dziarów brakuje. Enki, czy ty masz jakieś tatuaże?
4: Ani jednej, to jest niegodne. To jest właśnie związane z kryminałem i to też jest jedna z takich jaskółek obwieszczających koniec naszej cywilizacji, jakby fascynacja złem.
2: Tatuaże no, ja to zło?
0: Takie podejście. Harry Potter? Tatuowania się.
2: A Harry Potter przeczytałeś, Enki, całego?
4: Nie przeczytałem ani jednej strony.
1: Ja przeczytałem prawie całe, więc...
2: O, to wiedz, że coś się dzieje.
1: Straszne.
0: A ja nie, stwierdzam, ja nie czytałem.
1: Że tak se napisana książka. I tyle, no.
0: Ja nie czytałem, bo ja nie czytam książek, ale byłem na wszystkich filmach i chyba grałem we wszystkie gry Harry Pottera, ponieważ to był okres fascynacji Tury tą postacią. Natomiast to była moda, tak? To była pewnego rodzaju moda. No, powiem szczerze, że film tak się fajnie ogląda, bo to jest taki film typu właśnie takiego lekkiego, taki młodzieżowy bardzo.
2: No nie wiem. Nie wiem. Jesteś słabo wyczulony na szatańskie oddziaływania.
0: No, ja wiem, że to tam.
2: A mnie właśnie tutaj ciekawi. Zakazany. Ciekawi mnie, bo chcę tak trochę z Enkiego wyciągnąć. To jest taki moment, gdzie on się pojawia gościnnie u kogoś i można go tak trochę zdjąć z niego ubranko i go tak gołego tutaj przedstawić przed nami tutaj. Enki, ty jesteś wierzący, ty jesteś katolikiem w sumie, znaczy Żyd katolik ze służb taki.
4: Tak,
2: wierzący.
4: Ziemia została stworzona 6000 lat temu.
2: O właśnie, o jeszcze to. Wierzysz w teorię młodej ziemi.
4: To znaczy nie tyle co wierzę, co wiem.
2: A śmiejesz się z Lechitów, a wierzysz, że Ziemia ma 6000 lat.
4: Tak.
0: Tylko przy tych wyliczeniach jest jeden problem, wiecie o tym?
2: Ale to... dajmy Enkiemu powiedzieć może, bo mnie ciekawi, co on ma do powiedzenia na ten temat. Niech się wytłumaczy, za chwilę ty będziesz etamie.
4: Ja nie chcę przynudzać, ponieważ towarzystwo tutaj szuka lol contentu. Ja nie chcę ci ich wystraszyć z radia, ale Lechici Lechici zostali wymyśleni już przez carską ochronę i przez służby Związku Radzieckiego byli kultywowani jako taka mitologia. Każdy ustrój potrzebuje swojej mitologii. Na przykład Hitler nawet do Tybetu wysłał ludzi, żeby szukać korzeni swojego wybranego narodu. Szukał ich na Islandii i, no i w ogóle w promieniu 5000 kilometrów przynajmniej. Aż znalazł, stworzył tę mitologię, stworzył swastykę. Nie jest przypadkiem, że Słowianie też mają swastykę.
2: No właśnie.
4: I Turbo Lechici z powodu swojego wyjątkowego stopnia skretynienia są moim ulubionym tematem do kopania. To znaczy teraz jestem taki zmęczony i znudzony już tymi idiotami, ale...
2: Nie masz siły na kopanie.
4: Nie mam siły na kopanie, bo się pocę i mogę się przeziębić.
0: No ale jednak pierwszą stolicą kraju uznawany jest Biskupin, XXV wiek przed naszą erą. No, nie można powiedzieć, no, Myszko, książę, który nas tam do tego, ten chrzest był, już tam nie kłóćmy się o rok, tak? To musiał mieć ojca przecież też, tak? Coś tam było, nie?
4: A tam, zanim klikniesz w końcu...
2: Mieszko był wikingiem.
4: Gdybyś posłuchał Bogu Rodzicy, to znaczy rekonstrukcji Bogu Rodzicy, języka, w jakim była śpiewana, jeżeli byś zrozumiał ze dwa słowa z całej pieśni, to góra. To góra, także czegoś takiego jak państwo polskie. No nie wiem. No
0: ja nie mówię o państwie polskim, tylko mówię o tym, co tutaj, że tutaj były pewnie jakieś plemiona, bo coś, było coś, a nie jestem na tyle dociekliwy, nie jestem w stanie być badaczem, tak, żeby pojechać od wykopaliska robić i tak dalej. No muszę gdzieś szukać, tak. Słyszałem wiele kanałów, wiele teorii na ten temat, na Wikipedii sobie czytałem o epoce brązu na przykład na naszych terenach tutaj, no na pewno coś tutaj było, tak. Ja to w ogóle mówisz, że Polacy to jest naród wybrany.
4: Łowiska niewolników były.
0: Ja mówię, że Polacy to naród wybrany, a Jezus był Polakiem, syn Marii i Janu i tego, i Józka. No.
1: Generalnie rzecz biorąc, pochodzenie Polaków i tutaj nas na tych ziemiach jest bardzo problematyczne, bo tutaj przewinęły się ze względu na położenie tych ziem. Przeminęły się właściwie prawie że wszelkie ludy, w tym Celtowie i inni, więc no jest bardzo problematyczne.
2: Czyli jesteśmy mocno zmiksowani. Niektórzy mają
1: tak,
2: sobie...
1: Tak, ze względu na położenie właśnie naszych ziem. No tutaj właściwie byliśmy dobrą trasą do przemierzania sobie drogi gdzie indziej. No.
0: Czyli mamy... Wrzeniali się w nasze monarchie, się wrzeniają. Przecież podobno większość północnych monarchii obecnych, bo przecież w Europie połowa państw to są monarchie prawie, poważne państwa, tak? No to mają jagiellońską krew. Haplogrupę jagiellońską.
4: Haplogrupa już wyszła z mody.
2: 20 zł przyszło, przepraszam bardzo.
3: Słuchacz trollujący zacznę cytatem: Mieszko, nasz koleżko był dobrym wilkiem. Au, 20 zł.
2: Wysłał słuchacz trollujący, pisze: zacznę cytatem: Mieszko, nasz koleżko był dobrym wilkiem. Au. Dziwny donate. Dwie dyszki, dziękuję bardzo. Mieszko, mój koleżko. Mieszko, mój koleżko. Pamiętacie traperów z Nadwisły?
1: Jezu, znowu.
2: No dobra, to zostawmy może traperów.
1: Kilka razy było tutaj poruszane.
2: No było.
1: Co do właśnie pochodzenia Polaków. Ja swoją drogą byłem w drużynie Wojów, czyli właśnie odtwarzaliśmy...
2: Ty też? Tak? Ty też byłeś w rekonstrukcji?
1: Tak.
2: No toś mi brat.
1: Dokładnie.
2: Dziadosza.
1: bo tutaj Dolny Śląsk to tutaj mniej więcej tereny. I coś tam mniej więcej wiem z tegoż faktu, bo gdzieś tam się tym tematem interesowałem, choć już dawno nie. Ze Słowianami też jest ten problem, że no, oni nie byli piśmienni. Źródła, które na temat Słowian, jakie mamy, są głównie podaniami już chrześcijańskimi. Więc ciężko mi wierzyć.
2: Na pewno nie mieli zwyczaju robienia kronik, nie? Po prostu może ten i tamten potrafili pisać, ale nie robili kronik po prostu, nie spisywali swoich historii.
1: Nie spisywali swoich dziejów, nie spisywali praktycznie niczego, więc no podania wszelakie o wierzeniach, o tradycjach i tak dalej, to są głównie albo kwestie wnioskowania po wykopaliskach i tak dalej, albo właśnie podania chrześcijańskie.
2: Przepraszam bardzo, bo chyba się dołączył w końcu Tom. On już od jakiegoś czasu jest z nami na antenie. W końcu się połączyliśmy. Halo, halo, Tomie.
5: Halo, witam.
2: O, cześć. Sorry, słuchaj, czekasz tutaj na antenie. Ja cię po prostu nie zauważyłem, bo pierwszy próbowałem połączyć...
0: Ale chyba z fiordów dzwoni.
2: No, jakiś wiatr wieje, wiatr ze wsi. Halo, halo? Tomie.
5: Tak, słucham.
2: Cześć, witamy na antenie.
5: Cześć. Przepraszam, ale chyba trochę faktycznie wiatr wieje, więc może będzie słabo mi słychać.
2: No, teraz trochę lepiej.
5: Trochę lepiej.
2: Pierwszy raz dzwonisz, nie? Chyba.
5: Pierwszy raz dzwonię, ale przyznam się szczerze, że już was słucham od chyba bodajże od marca, także nie jestem takim nowym słuchaczem. No i bardzo fajnie posłuchać waszych opinii i obserwacji. A także zupełnie przypadkowo znalazłem tą audycję, się przyznam szczerze.
2: A jak znalazłeś?
5: Wiesz co? To taka dziwna historia, bo po prostu od marca przez tego całego koronawirusa, wiesz, nie pracuję. I po prostu siedziałem raz tam sobie w samochodzie i się trochę bawiłem. Bawiłem się komputerkiem w samochodzie, szukałem jakichś nowych audycji, żeby sobie słuchać. Jak po prostu w różne miejsca sobie tam jadę samochodem. No i tak mam taką stację TuneIn, o której pewnie wiecie. No i tak... Szukałem po prostu jakiejś polskiej audycji, żeby sobie trochę języka polskiego posłuchać. Mm-hmm. Już nie jestem chyba 20 lat w Polsce, także miło sobie trochę posłuchać, jak ludzie w Polsce na różne tematy rozprawiają. No i szczerze mówiąc, znalazłem tylko wasze radio i Talk FM.
2: O, proszę.
5: Tak, z audycji takich, gdzie są po prostu, wiesz, takie pogadanki. Także tylko te dwa radia były, więc mówię, wiesz, dam szansę, zobaczymy, co to jest to nocne radio. No i tak zacząłem słuchać. No i powiem szczerze, mi się spodobało. Bardzo lubię, jak ktoś ma swoje jakieś zdanie, opinie i jestem trochę już zmęczony słuchaniem, wiesz, takich tych wszystkich innych audycji, gdzie to wszystko jest takie na jedną nutę. Każdy powtarza to, co wiesz, to, co ktoś inny powiedział. No a tutaj widzę, że każdy ma swoje zdanie i fajnie jest, że się nawzajem respektujecie, nikt nikogo tam stara się nie obrażać, także bardzo mi się podoba. Jak na razie super.
2: Super, pięknie, no to witamy na pokładzie. Witamy na pokładzie.
0: I powiedz nam, jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz?
2: Jak z tym dealujesz, man?
0: Ale nie chodzi o słuchanie radia, tylko jak się z tym czujesz bez tej pracy od marca. O to mi chodzi.
5: Jak się czuję bez pracy? Z jednej strony trochę wieje, to muszę chyba się w drugą stronę. Jestem teraz trochę na rowerze, więc to jest jedno z moich takich, przez to, że nie pracuję, jedno z moich takich codziennej rutyny, że sobie na rower zawsze zjeżdżam do kanionu i tam, wiesz, 3 godzinki na rowerze, oczywiście słuchając nocnego radia.
2: No taka pasja twoja chyba, nie? Trochę rowerek.
5: Rowerek, pasja, windsurfing, surfing, wszystkie takie bardziej aktywne sporty, także bardzo lubię. Ja mam w ogóle problem z nadciśnieniem dosyć spory i to mi bardzo dużo daje, takie cardio na rowerku czy gdzieś tam pływanie. Także się przyznam, że bardzo fajnie. Codziennie taką rutynę się wpadnie, to też jest też jest, wiesz, dla zdrowia lepiej, nie?
2: Pewnie. Widzisz, Enki, do ciebie raczej nie dzwonią tacy całkiem świeży, nowi słuchacze. A masz więcej subów, więcej wszystkiego, ale widzisz, do ciebie dzwonią stali bywalcy. Halo?
4: Donate. Tak, bo ja tworzę sektę apokaliptyczną, gdzie trzymam się. O, donate.
2: Tak, donate, właśnie tak się jakoś zbiegło, zagłuszyło cię trochę, więc powiedz jeszcze raz, co mówiłeś.
4: Nie, no 44 jest ważniejsze.
2: 44, no właśnie, a do ciebie dzwonił Zbawiciel już, czy jeszcze nie?
4: Dzwonił Zbawiciel, ale wyczuł moją mocną antypatię do PRL-u i już więcej nie zadzwonił.
0: Ale on nie jest PRL, on jest tym, on jest...
4: Ależ Eta, nie ucz mnie rozpoznawać ludzi, proszę cię.
2: A co chcesz od Etama? Enki, czy to nie jest tak trochę, że ty tak Etama trochę lekceważysz?
0: Nie, ja tak nie odczuwam tego.
4: Nie lekceważę, ale jak ktoś mnie uczy takich podstaw, fundamentów, jak rozpoznawanie PRL-a, to...
0: Ale to nie dla ciebie, to dla słuchaczy. Musisz to z tym się pogodzić. No niestety, ja jestem typem kaznodziei, no to albo się to zaakceptuje, albo się tego nie zaakceptuje, no. Trudno.
2: Enki, ja, słuchaj, powiem ci wprost, bo tak trochę odczułem, że trochę się znęcacie nad Etamem. Ty, Kuba i Potrzeba, tak się dobraliście i trochę tam traktujecie go jak takiego ucznia w klasie, z którego się robi podśmiechujki, a Etam jest, wiesz, jest wybitną postacią, jest bohaterem, jest super NPC-em 40-levelowym tutaj w Nocnym Radio, to trochę nie tak. My sobie z niego czasem może zażartujemy, ale to tak, wiesz, z przyjaźnią, z czułością.
0: Dostałem list od Marvela, że taka postać się by im przydała.
4: Dlatego też miałem inne porównanie i użyłem kliku z miny przeciwpiechotnej. Wiedząc o tym, że Etam jest zasłużoną postacią.
2: Właśnie.
0: Ja się gdzie się nie pojawię, tam się czymś zasłużę i to jest, a potem odchodzę w niesławie.
2: Tom chyba nas opuścił, tak się oddalił po angielsku. No dobra, w sumie w radio to jest dopuszczalne, że po prostu sobie znikamy.
0: Ale chyba on ma chyba pewien problem, tak, szkoda, że już poszedł. Bo on jest jak marzec, to on jest świeżak, marzec bez pracy. 10 lat bez pracy to jest coś. On się jeszcze nie przyzwyczaił po prostu. Trzeba będzie, może kiedyś zadzwoni, jak nas słyszy, to zadzwoń kiedyś, to dostaniesz szkolenie tutaj, jak żyć bez pracy.
2: A jest znowu Tom. Halo, halo?
5: O. Podobnie, chyba mówiłem do siebie przez 5 minut.
2: Jeszcze nie masz chyba Skype'a tak do końca opanowanego i masz tam, nie wiem, wyciszone coś, a gadasz.
5: Być może.
0: Gwarantuję ci, Tomie, jak będzie, nie tam, że jest czerwiec, a ty w marcu, tylko jak będzie czerwiec 2030 i będziesz dalej bez pracy, to nie będziesz szukał takich rozrywek jak roweru czy windsurfingu. To się stanie stanem, że tak powiem, koniecznym. Wręcz będziesz się brzydził na słowo praca.
2: Enki, ty ostatnio coś takiego powiedziałeś na antenie, że wśród facetów jest normalne, że sobie tutaj żartujemy z siebie, trochę sobie tam dosrywamy, że to jest taka męska impreza, nie? Czy w związku z tym nie odnosisz wrażenia, że w Nocnym Radio jest, nie wiem, za grzecznie na przykład? Bo ja czasem mam takie wrażenie, że u ciebie na przykład jest za grzecznie.
4: Tak, u mnie jest za grzecznie.
2: Tak? A u nas jest trochę mniej grzecznie?
4: U was jest tak w sam raz, ale to wynika z mojej perfidii, bo ja chciałem zwabić trochę więcej kobiet i teraz mam 40% słuchaczek zamiast 10%.
2: Nice. Chcesz się zamienić na Radyjka?
4: Nie.
2: A ja też mam, nie, przepraszam, tak mówię w żartach, bo też bym się nie zamienił, też mamy dużo słuchaczek w sumie. To nas jakoś tam łączy, że płeć piękna zagląda i się w miarę dobrze czuje chyba. Powiem ci, że takimi dziewczynami, które najbardziej jakoś tam mnie tu wspomagają, wiesz, zależy im na Radyjku. Znaczy, takimi słuchaczami są właśnie słuchacze płci żeńskiej, tak jakoś koślawie to powiedziałem, dobra. No, jestem jak Jezus, dobra, no, kurwa, kobiety mnie sponsorują i mnie lubią i za mną idą i mnie kochają, bo jestem taki właśnie jak Jezus trochę. Mam, no, prawda, muskularna sylwetka cieśli, długie blond włosy, brudka, dobrze przystrzyżona, taki Jezus.
0: No, no ja też szczerze ci powiem, krawiec, zaraz byś zazdrościł, ale ja jak pierwszy czy drugi raz dzwoniłem, to ja Enkiego, jak był na wizji, to pochwaliłem, powiedziałem, żeby, tak powiem, tutaj podkręcić płeć przeciwną, bo wyczułem, że ich jest dużo, że Enki jest prawie taki ładny jak ja. Gdyby tylko zarost sobie zapuścił, to, no, tak, to byśmy byli tak na równo, nie?
2: Enki jest najpiękniejszy, on ma twarz aktora. Aktorzy mają takie... niestandardowe twarze zwykle, nie? Jakiś tam na przykład, nie wiem, kwadratowa szczęka, jakieś kości policzkowe. Enki ma taką właśnie specyficzną urodę. On się minął z powołania, powinien być... on powinien być aktorem, a nie jakimś tutaj youtuberem. Co?
4: Tomek. Tomek znowu wieje.
2: Ja to lubię coś takiego powiedzieć żenującego, żeby właśnie była cisza na antenie. 10 sekund to aż...
0: No nie, no to wystarczy spojrzeć teraz na ekran YouTube'a i widać, to tutaj ma wśród tych wszystkich postaci najbardziej słowiańską urodę. Aryjsko-słowiańską urodę taką. Jest na YouTubie. Przecież nie dałem tego przypadkiem, tylko po to, żeby mnie chwalić, nie?
1: Czyli że co, chodzi ci o Dudę, tak?
0: Dudę? Jaką Dudę? Ja tutaj z Dudą, znaczy z Kobzą nie jestem, nie? Tylko siedzę sobie.
1: Ja tam wiem, że to...
0: No co, no kurde, no nie, Duda nic, to jest... Nic. To jest szkocki instrument grający, no.
1: Chodzi mi o pana Andrew.
0: Aha, chodzi ci o prezydenta, to mów, o co dokładnie chodzi. No tak, no portret powieszony jest, to teraz trzeba będzie, kurde, się martwię, bo trzeba będzie być może zmienić portret w domu, bo prawdziwy Polak powinien mieć portret prezydenta w domu. No i oczywiście krzyżyk jakiś, nie? Tylko pamiętajcie, portret wiesza się tak naprzeciwko vis-a-vis stołu obiedniego, a krzyżyk nad wejściem, no, żeby się nie pomylić.
2: A teraz tak jak Enki... od którego uczę się jakby takiej, że tak powiem, siły spokoju, spokojnie wam zakomunikuję, że idę spać i zostawiam was na streamie, gadajcie sobie, co tam chcecie. Nie no, żartuję, jeszcze jestem, dobra. Ale chyba powoli kończymy, nie? Tak patrzę na wasze awatary i każdy coś tu... może na zasadzie pokaż mi swojego awatara, a powiem ci, kim jesteś. Jak pokaż mi swoją koszulkę, swojego t-shirta, a powiem ci, kim jesteś. Enki ma awatara takiego normalnego, po prostu wziął swoją twarz, sfotografował. Proszę bardzo, chcecie widzieć, jak wyglądam. Pstryk, macie. Tom ma jakiegoś gwiazdora z amerykańskich filmów, wklejonego chyba. Ciąg Bolunga ma... jakiegoś gościa w cylinderku dziwnego, zarośniętego, jakiś steampunk.
1: Siebie w cylinderku.
2: To jesteś ty?
1: No.
2: Wow.
0: Postarzone zdjęcie tylko trochę.
2: A Etam no. Ma jakiś przerobiony na Amidze obrazek w 32
0: kolorach. Nie. No, to jest awatar z mojej starej czołówki, mojego wideobloga, którego 7 lat temu skończyłem robić.
1: A tak, żeby być dokładniejszym, to nie jest cylinder, to co ja mam na głowie, tylko szapoklak. Czyli składany cylinder.
2: Smraklok, tak?
1: Szapoklak.
2: Aha, smraklok,
1: no,
2: dobra.
1: I fajka w buzi, chociaż ją tutaj ucięło. Więc tak, żeby wyszło tak jak stary konserwatysta XIX-wieczny, chociaż tutaj z poglądami XIX-wiecznymi to bardziej etam.
0: No tak, znaczy ja bym tutaj tak za bardzo nie przywiązywał uwagi do odczytania czyjegoś charakteru z awatarów tutaj na radiu, ale gdybyście weszli na forum psychiatryczne, to tam rzeczywiście byłoby o czym mówić, jeśli chodzi o awatary.
2: Jan Matejko się pojawił, czyli człowiek znany właśnie z kanału Enkiego. Taka jego, kurczę, nie wiem, doborowa gwardia, taki jego debeściak, taki jego wysokolewelowy słuchacz dzwoniący i tak dalej, który może się gościnnie pojawi u nas za niedługo. Pisze: dobry wieczór, Enki ma urodę lotniskowca, spora powierzchnia na rozbieg. To dziwny komentarz, ja nie wiem, o co chodzi w nim, szczerze mówiąc. Enki, jakbyś ty się odniósł do tego?
4: Ja się nie zgodzę z tym, bo właśnie kiedy rozmawiałeś o jednej sekundzie przyspieszenia, czy to potrzeba, mówił o jednej sekundzie przyspieszenia w Tesli, to poniżej jednej sekundy masz do setki na lotniskowcu, ponieważ odrzutowiec jest na gumach przytrzymywany.
0: No.
4: Na takiej sprężynce. I tam masz poniżej sekundy rozbieg do setki.
0: Zgadza się, no, ale ci ludzie ćwiczą jednak te. Chociaż Krawiec tutaj jedną fajną rzecz powiedział, że wyleciałby przez przednią szybę. No nie, Krawiec, gdybyś do tyłu przyspieszał z prędkością 100 na sekundę, to byś wyleciał przez przednią szybę, co świadczy o tym, że z fizyki jesteś trochę noga.
2: Nie no, miałem na myśli sytuację, w której hamujesz.
0: No, ale to było przyspieszenie. Nie? Hamowanie to jest inna sprawa. Gdybyś miał pasy, to by cię przytrzymały, ewentualnie poduszka powietrzna.
1: Jak mówisz tutaj, Krawiec, o awatarach mówiących o nas samych, to ja się zawsze zaskakuję, jak to czasami wygląda do głosu nie pasuje, bo tutaj Enki mi totalnie, głos Enkiego mi totalnie nie pasuje do twarzy, tak samo głos potrzeby mi do jego twarzy nie pasuje, ale to już inna sprawa.
2: A mi pasuje do
0: Enki ma głos Nestora, ja mogę powiedzieć jako świeży słuchacz, że on ma taki głos takiego właśnie już takiego człowieka mocno doświadczonego ze starszyzny. O, dobrze chyba to powiedziałem.
2: Czyli co?
0: Nie wiem, jak wy mój odbierać, jestem ciekaw.
2: Czyli co? Czyli ty masz taki młody głos, takiego niedoświadczonego amigowca.
4: Dwudziestoletniego modela z Mediolanu.
0: No w sumie no, jestem ładny, mama mi to zawsze mówiła.
4: Cóż.
2: Kłopotliwa cisza w radio. Tak.
1: Tak powiem, nie skomentuję. No.
2: A wy słuchacie nocnego radia, audycja Nocny Marek, After. I powoli kończymy. Panowie, coś na koniec, coś na zakończenie. Tomie?
5: To ja jeszcze tylko nawiążę do tego tematu poprzedniego, co żeście mówili o tych młodych kobietach, które wychodzą za mąż. Bo akurat zacząłem słuchać w tym momencie i nie miałem okazji tego skomentować od razu, ale chciałem tylko, żebyście wzięli pod uwagę, że w tych czasach średniowiecznych, w dawnych czasach, średnia życia po prostu była o wiele mniejsza. Tam średnio kobiety i mężczyźni żyli 30-40 lat. Może dlatego tak po prostu kobiety wcześniej wychodziły za mąż po prostu, żeby miał jeszcze szansę trochę z tym mężem pobyć. Nie wiem, może po prostu to był powód, jeden z powodów.
2: Bez wątpienia. Ciągu, jesteś z nami?
1: Tak. Sorki, zapomniałem, że miałem wyciszone na tym, na interfejsie.
2: Spoko.
1: Mikrofon. Tak, i to profesjonalizm tutaj. 10 lat słuchania radia nadal nie ogarnia.
2: A ty w końcu zaczniesz nadawać u nas w radiu?
1: Zacznę, ogarniam kwestie z internetem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo już ci mówiłem, że tam są problemy w kwestii tego, żeby bitrate był ogólny. No a jak nie, tego się nie uda, mówię. Zacznę tylko na radiowym streamie, ale no chciałbym na radio i YouTubie jednak. Ale no jak to się nie uda, to trudno.
2: Słuchaj, mamy taki zwyczaj, że jak pada tutaj, gdzieś się pojawia liczba 44, to jest wyjątkowo ważne, co mówisz. I właśnie teraz jest ta chwila, więc musisz tu zacząć nadawać. To jest bardzo ważne i tak dalej. Etam?
1: Okej, no poinformuję wcześniej. W każdym razie.
0: Cóż to by na koniec z tymi młodymi kobietami ostatnio było? No to ja jestem jak najbardziej za. Przede wszystkim szkoła powinna być odpowiedzialna za to, żeby młode białogłowy uczyć do tego, jak zdobyć sobie odpowiedniego męża i żeby szybko oczywiście zaczynały rodzić dzieci. Inaczej ja już nie chcę wchodzić w herezję typu, że każdy stosunek ma prowadzić do zapłodnienia, chociaż tak de facto powinno być. Natomiast widziałbym jednak rodzinę 2 plus 4, czyli o jeden więcej niż było po wojnie standardem 2 plus 3. I do tego wszystkich zachęcam. Pierwsze 4 lata, pierwsze 4 dzieci, zdać te 3 miesiące przerwy po pierwszym dziecku, drugim, trzecim na gojenie ran, żeby się skóra zeszła, dobre kremy kupić, żeby nie było rozstępów na późniejsze lata. Także zachęcajcie swoje kobiety młode, szczególnie do rodzenia dużej ilości dzieci. Będzie nas więcej wtedy, nas Polaków.
2: Nas Polaków, dobra. Enki, twój głos na koniec jakiś i też powiedz może, czy tak przyszło mi dzisiaj do głowy, że może zrobimy jakiś crossover, czyli taką audycję prowadzoną tu i tam jednocześnie kiedyś możemy zrobić.
4: Absolutnie tak. Jestem za słowo jakby takie wieczorne do widzów przed spaniem, żeby jak najlepiej spędzili, może nawet, sorry, że wam takie rzeczy opowiadam, ale nie wiem, czy lepiej kończyć świadomości czy nieświadomości, ale te ostatnie dni czy lata, czy dziesiątki lat spędźmy dobrze po prostu. Miłych ostatków, w ten sposób.
2: Okej. Okay. Sorgi, chyba Toma chciałem wyciszyć, a go chyba wyrzuciłem, nie wiem czemu, z dyskusji w ogóle. Okej, okay. Słuchaj, Tom, dzięki za zadzwonienie do Radyjka. Okej, okay, to kończymy, panowie. Dzięki za odwiedziny na antenie.
0: No to hej, hej, papa.
2: Trzymaj się tam, hej, hej.
4: Dobrej nocy, hej, cześć.
2: Trzymaj się też, Enki. Ciepło, hej, hej. Ciągu, ty też.
1: Czyli szczęść Boże, jak było wcześniej.
2: Dokładnie, szczęść Boże. No to hej. Kończymy audycję. Dzięki, że byliście. Dobranoc. Miłej nocki. No, audycja nazywa się Nocny Marek i czasami tak mnie trochę ta nazwa uwierała, że to za wcześnie zaczynamy o 21. No, ale kończymy o godzinie słusznej. Prawie pierwsza. No to właściwie Nocny Marek jak najbardziej. Dobra. Ja już jestem zmęczony po tych kilku godzinach. Ile to godzin? Prawie 4 godziny nadawania. No, zmęczony jestem i też zmykam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.

0: Hua, jestem. Dzień dobry. Dzisiaj dzień dobry, a nie dobry wieczór, bo 17. Właściwie dobry wieczór, niech będzie, że dobry wieczór. Ważne, że za oknami już ciemno. W oknach migają tylko magicznym, kolorowym światłem telewizorki, wasze i nasze. No, w szczególności może, na tą chwilę przynajmniej, w szczególności witam wyjątkowo serdecznie tych, którzy już się zjawili na czacie. Jest Pan Bóg, który, no, jak przystało na prawdziwego nocnika, napisał: wyłącz telewizor, włącz nocne radio. Brawo, brawo. To jest właśnie ten przekaz, panie redaktorze, o który chcemy walczyć, tak?
1: Tak, panie redaktorze.
0: I pozdrawiam wszystkich redaktorów. Teraz każdy redaktorem jest. To wszyscy tu, państwo redaktorzy, witam was. Dobrodziej, redaktor też. Ale napisał, że on będzie słuchał sobie nocnego radia z telewizora. Wiecie, co z nim zrobić. Nie, tak naprawdę może on jest po prostu północnikiem. Jak jest elf, półelf, może być nocnik. Północnik to taki, co z telewizora słucha nocnego radia. Jest Gugu tutaj z tą, no, z koniczyną. Cholera, słowa mi brakowało. Zapomniałem, że to koniczyna jest. Już myślałem, co to jest. Nie fikus, nie gandzia, choć też takie listki. Koniczyna czterolistna. Jest też Pete. Ktoś nowy chyba. Jest świadomy suweren, czołem. I Lajtowski też przyszedł. Już dziś wieczorem w TVP. Siej panikę, zbieraj publikę. Nowy program, taki jest. Może zrobili już, bo i nawet go tak nazwali, bo dzisiaj tak ludzie bardzo tak szczerze mówią, co myślą. Jan Pietrzak na przykład, Rachoń, tam Czarnek, pani Cholecka, różowa dama słynna, która wyfrunęła z TVP, kopa w dupę dostała z takim odciskiem buta na tyłku, w tym różowym kimonie. O! I pofrunęła i wylądowała w Republice Bananowej, Kaczorowej, u kaczystów. Nie rzuć im TVP, skąd nasz, nie wiem, ród to nie pasuje, wód też nie. Gdzie nasz trud? Może nie wiem. Nie rzuć im telewizji, to nasz trud. Będziemy walczyć o prawdę. 8 lat kłamaliśmy, ale my wcale nie kłamaliśmy. To wyście kłamali. Wyście kłamali. Już my widzieliśmy, jak wyście kłamali. O, proszę pana, pan mi teraz nie przerywa, tak? Wyście kłamali przez 8 lat. Proszę pana, teraz my chcemy trochę pokłamać też. Co, nam się nic nie należy? Teraz będzie przez 4 lata, jaki straszny jest ten inteligent z Żoliborza, który nic nie rozumie i cała Polska o wszystkim wie, a on niczym Jan Paweł II nic nie wie. Miki jest też, no, Maharadża z brzegu, a co za tym idzie, i E. Marcins też musi gdzieś tu być. Oni zawsze razem, jak Bolek i Lolek, jakoś tak. Baton Róż, cześć widzowie, o, ale o was obraził. I Marylin. Marylin Gonzo. Marylin Manson. Mason. Marylin Mason. I tak to wygląda. No, ta telewizja właśnie, stąd taki temat wziąłem dzisiaj, podrzucam wam tutaj taki temat, bo dużo o tej telewizji, o mediach. Okazało się, jakie te media są ważne, nie? Że tak się o nie handryczą. to może być nawet ciekawe zjawisko takie do obserwowania właśnie w innych krajach, nawet może się tym interesują, bo to coś takiego, co się nie zdarza codziennie, że nowa władza walczy ze starą władzą tak zaciekle o media publiczne, że są takie przetasowania, że się robi aż taką czystkę, nie? To jak w jakimś afrykańskim kraju dochodzi do władzy jakiś wataszka i robi czystki. U nas te czystki może nie są aż tak brutalne, a może i dojdzie kiedyś do tego, że chłopcy donaldowcy jacyś tam na pomarańczowo z pałami gdzieś wpadają i te pisiory czerwono-granatowe jeb tą pałą i skopa w dupę i ścieżka zdrowia, koniec, już ty, pakować mandżur, czyścić kuwetę, wypad i kopa. Być może dla niektórych taka republika to jest teraz takie Radio Wolna Europa na przykład, nie? Ale w ogóle to jest też dobra okazja, żeby się przyjrzeć, jak to się zmieniało na przykład, jak powstawała telewizja, radio. Z tego, co ja wiem, to i za Związku Radzieckiego, i za nazistów starano się za wszelką cenę używać tych wynalazków właśnie do szerzenia propagandy. I właściwie był chyba taki czas, że wszystko było propagandą. Popatrzcie sobie na jakieś tam filmy, grzane wino, jakieś o nazistach, jakieś tam o Rusku, co się zakochał w Rosjance, ale na wojnę musiał iść i pancernik Potiomkin wystrzelił. Filmy też propagandowe, nie? I z takimi filmami się powiedzmy, no nie wiem, u Amerykanów nawet to samo, tylko że jak zwykle bardziej trochę wesoło, bajkowo, bo były na przykład słynne kreskówki takie, które puszczano żołnierzom. Była taka laseczka kreskówkowa, jeszcze czarno-biała, co ciekawe, Betty Boo, nie? I ona tam sobie tańcowała, coś śpiewała tym żołnierzom. Kaczor Donald, Kaczor Duffy, Królik Bugs, już w zamierzchłych czasach ci bohaterowie popkultury, oni szli na wojnę też. Był Kaczor Donald, że był taki odcinek, że Kaczorowi się śni, że żyje w nazistowskich Niemczech. I kroi sobie tam chleb piłą. Jak patrzy na skład, to tam 90% wiórów drewnianych i hajluje tam ten kaczor. W jakiejś fabryce składa bombki ten nasz kaczor Donald też, właśnie w nazistowskiej fabryce. No, może powinniśmy mówić w niemieckiej właśnie, nie? Tak po prostu. No i to potem się wszystko okazuje jakimś koszmarem. Kaczor Duffy, no właśnie, też wszyscy ci bohaterowie byli bardziej lub mniej tam używani jakoś do propagandy w zasadzie też, nie? Bo może czasem propaganda nie musi być aż tak strasznie zła. No bo nazwijmy propagandą taki twór, taki jakiś film, nagranie, którego głównym celem jest przekabacenie nas, zachęcenie do czegoś, często takimi metodami, no, żeby jechać na emocjach, żeby wroga wskazywać, no to już wtedy mniej to się kojarzy z czymś pozytywnym, nie? Taka propaganda. Propaganda jakaś sukcesu, taka pokrzepiająca na duchu, nie? Za oknem tam brud, smród i ubóstwo, a tu widzimy, że rośnie w siłę. Po raz kolejny nasi rządzący pokazali, jak wspaniale opiekują się nami i narodem. Zadowoleni obywatele. No i ja pamiętam jeszcze czasy, na przykład jak na ośrodku wczasowym się z projektora oglądało filmy na szpulach, normalnie projektor, taśma filmowa. I jakiś tam piracki Indiana Jones sobie leci, wszyscy się schodzą z tego ośrodka, krzesełka i sobie tam oglądamy, nie? Zastanawiam się, jakie były pierwsze w ogóle filmy. Jeśli chodzi o animację, to była w ogóle jeden z pierwszych filmów, takich ruchomych obrazów, które można zobaczyć sobie właśnie z projektora gdzieś na ścianie, bo jeszcze nikt nie ma telewizora, a tylko ci bogatsi mają radio może. Jeździec na koniu, taka animacja po prostu. Sobie jedzie jeździec na koniu, taki zapętlony. Patataj, patataj, patataj. I sobie jedzie. Jest słynny pociąg, który jedzie tak, no prawie, że w kierunku widza, to w pierwszych kinach jakoś to opuszczali, nie? Jeden z pierwszych filmów. Po prostu pociąg. A ile to emocji wzbudziło w ludziach? Nie wiem, czy to prawda, ale mówi się, że ludzie mdleli po prostu, bo byli wystraszeni. No jedzie na nich jakiś pociąg. Człowiek nie miał wyrobionej percepcji takiej, jak my mamy dzisiaj, nie? Że doskonale się czujemy w tym świecie obrazów ruchomych, klikamy coś palcem, przed nosem nam coś wyskakuje, już niedługo będą, nie wiem, szkła kontaktowe z wyświetlaczem, już takie tam są, jakieś prototypowe pewnie, nie? Albo bardzo, bardzo drogie, ale już to, no, po prostu my jesteśmy człowiekiem obrazkowym, filmowym, dźwiękowym. Zupełnie inaczej nawet musiał to odbierać jakiś tam jakiś towarzysz radziecki, w którego wsi pojawiło się radio, nie? I słychać towarzysza Stalina, jak on mówi, do mnie mówi: ten towarzysz Stalin, on do nas powiedział przez to elektryczne pudełko. Takie musiały być jakieś reakcje, nie? To dla ludzi to musiał być szok taki jak, nie wiem, dla was dzisiaj założyć okulary do rzeczywistości wirtualnej, nie? Też kto tam nie zakładał, kto nie miał takich doświadczeń, to też się, będzie to dla niego przeżycie jakieś, że chodzi w jakiejś przestrzeni coś i myślę, że dla dawniej żyjących ludzi to takie radio mogło być, nie? I dlatego może ludzie czasem z rozrzewnieniem i taką nostalgią wspominają jakieś swoje stare radioodbiorniki z jakimś zielonym okiem, nie, tam błyszczącym. Nastrój po prostu. Siadało się i słuchało się jakichś tam audycji ciekawych wieczorową porą. To też musiało być coś niezwykłego. No i tak to ewoluowało sobie stopniowo. Najwcześniej to chyba wszyscy telewizory w Stanach mieli, nie? To też mówi się, że Stany to ojczyzna radia. Najpierw kina, potem stopniowo te telewizory, pierw czarno-białe. Jak to ktoś ostatnio wspominał, kiedyś telewizor się musiał nagrzać, zanim coś zobaczyliście. On się tam z 10 minut rozgrzewał, jak jakiś piec. Ja sobie tu popijam dzisiaj Dr. Wit. Widzę, że zmienili logo. A jak jest przebrandowanie, znaczy już jakiś czas temu, ale jest inne niż było. Jak jest przebrandowanie, to zwykle ktoś wykupuje. Ktoś wykupił, co? PepsiCo? Już pewnie. Było kiedyś w szklanej butelce, teraz jest w plastikowej. A co ciekawe, na takie rzeczy zwracam uwagę, że z kolei Helena też ma takie soki, one stoją obok siebie nawet, ten Dr. Wit i jakaś, i to chyba jest Helena, kurde, widzicie, już się sam pogubiłem, chyba Helena. W szklanej jest butelce, a była w plastikowej, czyli tak się, taka roszada, zamienili się. Tu wytaniają i idą z duchem czasu, mniej cukru. I te firmy wiedzą, że trzeba trzymać rękę na pulsie, agencje reklamowe też podpowiadają zawsze. No, wiecie panowie, teraz jest moda na zdrowie, więc i do grafika tam, słuchaj, napisz dużymi literami, ma być największy tutaj, największą czcionką, mniej cukru. Daj też B12, B6, E, niacyna, biocyna.